0: Nie, to już dotyczyło naszego nowego związku, natomiast starych ludzi, nie? My z żoną, jakby starzy ludzie, jest na samym początku. I miałem do wyboru 2 lata bez Pana Jezusa, działałem sobie jak chcemy, albo kategorycznie zero seksu do ślubu i codziennie nawet możemy przyjmować Komunię Świętą. I tego samego dnia i następnego, to był wstrząs duży, jakby to było bardzo mocne zadziałanie Pana Boga. Powiedziałem o tym właśnie mojej obecnej żonie. Od razu podjęliśmy decyzję, że skoro tak, to rezygnujemy. Że skoro tak nas Pan postawi przed takim, że tak powiem, wyborem, to podejmujemy czystość przedmałżeńską. I powiem szczerze, że po prostu tutaj Maryja jest niesamowitą orędowniczką. Jak ktokolwiek zawierzy swój związek i swoją czystość przedmałżeńską Maryi i zrobi to szczerze, to no nie chcę powiedzieć, że ma gwarancję, ale to jest niesamowite po prostu pomoc Matki Bożej i wytrwaliśmy w tym, powiem szczerze, na luzie zupełnym. Ja myślałem, że to jest niemożliwe, a się okazało na zupełnym luzie. Po prostu takie szczęście, jakie Pan Bóg nam dał w tej relacji, w tej czystej relacji przedmałżeńskiej, no nie jestem w stanie tego opisać. No. Dzisiaj jak kolegom moim opowiadam o tym, to oni w ogóle nie wierzą w to. Ale no w słowa mogą nie wierzyć, ale widzą mnie fizycznie, nie? Że stoję przed nimi, że patrzę im w oczy, że mówię to szczerze i że jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. I jakby no temu już zaprzeczyć nie można.
1: I jaki czas minął od tej decyzji do małżeństwa?
0: No sporo, bo z 2,5 roku. Ale mówię, no potem to już w ogóle jakby żaden nie był problem. Nie spieszyliśmy się ze ślubem z tego powodu, tylko żeby tam, żeby szybciej ten czas się skończył. Absolutnie, to już w ogóle, to już przestało być problemem. To już po prostu Bóg
1: sam. Ale to mówisz o jakiejś sytuacji zupełnie nieprawdopodobnej.
0: Ale czegoś innego nie mogę powiedzieć, bo tak jest naprawdę, tak jak było. Po prostu poszedłem do spowiedzi, to było, przeżywałem wtedy seminarium odnowy w Duchu Świętym, są takie rekolekcje w domu się przechodzi, właśnie przez łódzki ośrodek prowadzone i to był drugi miesiąc tych rekolekcji, nie? Drugi taki czas. No i wtedy Pan Bóg mocno działał, tak jak powiedziałem, nie działa strasznie strasznie takimi wielkimi tąpnięciami, ale działa bardzo konsekwentnie. Doszliśmy do tego momentu, no i musieliśmy podjąć decyzję, po prostu to był wybór Pana Jezusa. I wtedy nieprawdopodobne jest oczywiście, z ludzkiego punktu widzenia, jak po ludzku spojrzymy, że jest gościu powołany do małżeństwa 2,5 roku w celibacie.
1: Tym bardziej, że wcześniej masz doświadczenie.
0: Tym bardziej, już... że dokładnie, praktycznie jakby życie jak w małżeństwie, nie? To żyj sobie, i żyj sobie samemu, tak? I sam se radzi. To jest to oczywiście po ludzku niemożliwe i to zgadzam się z tym. Natomiast powtarzam, że właśnie to wtedy jeszcze ksiądz na następnej spowiedzi powiedział, że powierzcie swoją miłość Matce Bożej, nie? Nawet wskazał wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, Jasnogórskiej, która jest Matką Czystej Miłości. Pamiętam, że powiedział wtedy to, że jest Matką Czystej Miłości, powierzcie się. Powierzyliśmy się po prostu w domu, klęknęliśmy przed obrazem, powierzyliśmy się i po prostu Pan Bóg to zabrał. No nie umiem inaczej powiedzieć. Było na luzie zupełnie do ślubu 2,5 roku.

0: z jednej strony jest to życie, które sam sobie przygotowywałeś, a z drugiej strony to, które Bóg ci dawał. I one przez pewien czas szły równolegle.
1: Tak.
0: Czy jest moment taki, w którym możesz powiedzieć, że przynajmniej starasz się nie budować tej drugiej drogi swojej?
1: Tak, powiem, że momentem, w którym... Czy ja wierzę, że skończyła się ta droga kierowana jakby przeze mnie, bo ja wiem, że ogólnie jakby jestem człowiekiem, więcej mam słabości niż mocnych stron. I po prostu wiem, że ponieważ no, życie mam w tym momencie bardzo błogosławione, to wiem, że no, sam sobie tego nie zrobiłem, ponieważ doskonały mam obraz tego, jak wygląda życie planowane przeze mnie samego wcześniej. Te dwie drogi zeszły się w momencie... To był nawet, pamiętam, miesiąc i rok, w maju 2004 roku. Właśnie jakby rozstanie się z tamtą dziewczyną było tym momentem. Jakby było tym momentem zakończenia tamtej drogi i wejścia już zupełnie na tą drogą, którą daje mi Pan Bóg. W momencie, kiedy jakby rozstałem się z tamtą dziewczyną, powiedziałem właśnie ci, że miesiąc później, nie, poznałem moją żonę. Potem skończyłem studia, dostałem się na aplikację sądową. Trudne to było wszystko, natomiast czuję, że było to prowadzenie niesamowite Boże. Czas czystości, jakby te wszystkie dobra, nie? Później ślub, później nasza córeczka, która się miesiąc temu urodziła. Po prostu jakby to wszystko jest tak wspaniałe, które, co mnie spotkało po wejściu na tą drogę, nie? Po zostawieniu tej drogi, tylko wejściu na tą drogę, w skórze tego samego gościa, w tym samym zawodzie, w tym samym, że tak powiem, wizerunku, nie? No nigdzie nie wyjechałem na misję, kurczę, na koniec Afryki, nie? Po prostu w tym samym, że tak powiem, w tej samej skórze nowy człowiek. No tak jak Pan Jezus powiedział Nikodemowi, nie? Że musi się narodzić z ducha ktoś na nowo. I to było właśnie ten moment narodzenia z ducha. Zresztą zewnętrznie to też miał taki obraz, bo była to Wigilia Zesłania Ducha Świętego. W Łodzi właśnie u jezuitów tam jest, w Warszawie chyba też u jezuitów jest czuwanie całą noc, no i właśnie wtedy w Łodzi też było. To była pierwsza rocznica śmierci ojca Józka. Ja tak czuję, że jestem też osobą wymodloną przez niego. Zresztą też dla zespołu Mocni w Duchu. To był moment, po raz pierwszy pochodzeniu jakby sam do kościoła sobie pewien człowiek właśnie mi powiedział, że jest takie czuwanie, możesz przyjść. I przyszedłem na całą noc wtedy do kościoła i wyszedłem zszokowany, że jest taki kościół, który żyje, znaczy kościół katolicki, nie? Taka parafia po prostu, że są takie mszenie, gdzie tak to bardzo żyje. I to się zbiegło właśnie jakby moją modlitwą osobistą do Pana Boga o jakby w sprawie tej relacji, ten dzień, nie? I ta modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego i no i co się stało dalej? No to już właśnie też było wejście na tę drogę Bożą. Wiadomo, że tam sam czasem coś kombinuję i różne słabości się odzywają. Nie? Natomiast póki co widzę, że to jest Boża droga, bo jest po prostu zbyt dużo dobrego na tym, żebym mógł sobie przypisać to sobie.
0: Jak pielęgnujesz relacje z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność po prostu? Duchowa.
1: Od razu powiem, że czasem się wydaje, że to Pan Bóg... Znaczy, czasem jestem przekonany o tym, że 100 razy bardziej walczy Pan Bóg o tą moją relację do Niego niż ja sam. Bo czasem, czy jak jestem zmęczony, czy trochę niezadowolony, czy jakieś tam mam strapienie, czy coś, to od razu z tą modlitwą jest trudniej. Natomiast i to wiadomo, w małżeństwie też jest troszeczkę trudniej, jakie są dzieci, to też się sprawa zmienia. Natomiast przede wszystkim to jest, mi się wydaje, że najważniejsze to jest, jak się rano człowiek obudzi, to żeby się pomodlić, czy nawet prosty pacierz zmówić i paroma słowami do Pana Boga powiedzieć, że oddaję Mu cały dzień. I tak zawsze z żoną staramy się robić.

0: potem w ciągu dnia staram się w ogóle cały czas trwać duchowo, po prostu cały czas rozmawiać z Panem Jezusem, nie? Bez przerwy. Czy w pracy, czy gdziekolwiek. Wiadomo, że czasem się tam człowiek skoncentruje na czym innym, ale staram się cały czas jakby tak trwać w Panu Bogu. No i też wieczorna modlitwa, jakby też dziękczynienie, takie po prostu przebywanie z Panem Bogiem, żeby to było, żeby on był jak osoba w domu. No i ignacjański rachunek sumienia, to jest wielka łaska też, którą Pan Bóg daje, o którą bardzo trzeba walczyć, bo bardzo łatwo jest zaprzestać, ale to jest modlitwa niesamowicie owocna w moim życiu i bardzo o nią muszę walczyć, ale właśnie walczę i ona jest, nie? I ona jest bardzo dużo dobrego daje. No i plus oczywiście codzienna Eucharystia, a to też jest łaska, nie? To też jest wielka łaska. Z żoną od tamtego czasu jakby podjęcia decyzji o czystości też się zbiegło z pierwszym tygodniem rekolekcji ignacjańskich, gdzie jest jakby zupełnie, znaczy jest to tydzień o grzechu i jest to spowiedź całego życia, to od tamtej pory właśnie mam taką łaskę, że praktycznie codziennie tam z różnymi tam, wiadomo, przerwami jesteśmy na mszy świętej i to jest, no to też jest niesamowite. No jeżeli jest ktoś przyjacielem, no to fajnie jest się codziennie widzieć, nie? Codziennie przyjąć to życie, które daje Bóg w Eucharystii. To też jest niesamowite. Na procesji Bożego Ciała usłyszałem, że takie świadectwo tej jednej osoby, już nie pamiętam jak się nazywała, 50 lat kobietka była sparaliżowana, przez parę lat tylko Pana Jezusa przyjmowała. Ona jak opisywała jakimś chyba dziennikarzowi, jak to jest, jak przyjmuje Eucharystię, to jest po prostu, mówiła mu tak jakby w moje normalne, jakieś powiedzmy średnio żyjące ciało, potężne życie wstępowało, nie? I to bardzo mnie dużyły te słowa właśnie, że to tak jest, że się codziennie przyjmuje w tym małym opłatku po prostu potężne życie Boga samego, nie?
1: Dlaczego tak długo czekaliście ze ślubem?
0: Kurczę, każdy nam zadawał to pytanie. Ja nie wiem dlaczego. Po prostu tak chcieliśmy. No tak, trzeba było skończyć studia, bo to był piąty rok. Aha, no tak, no ja najpierw też musiałem do końca rozeznać, tak powiem, swoje powołanie, bo miałem, akurat jeżeli chodzi o powołanie do małżeństwa, o podjęcie tej decyzji ostatecznej, to miałem najtrudniejszy okres w życiu duchowym. To były ogromne po prostu zmagania, 2 lata, to czasem myślałem, że już nie wytrzymam. To tylko jakby mówię o sferze duchowej, nie? Bo to do to chodzi.
1: Bardzo... Co to znaczy?
0: To znaczy, że jakby tak, to takie bardzo, powiedzmy, to większe nawrócenie zbiegło się właśnie z naszym poznaniem się, nie? I tak jakby nasza realizowanie się naszej miłości już w czystości, natomiast też realizowanie się w wierze w bardziej jeszcze właśnie, przy ośrodku właśnie odnowy, czy we wspólnocie, bardziej się jeszcze szybciej rozwijaliśmy duchowo. No i wtedy, mnie się wydaje, że chyba każdemu facetowi, każdej kobiecie pojawiają się wtedy takie myśli o ewentualnym powołaniu do życia konsekrowanego. No bo jakby było super być księdzem, nie? Ewangelizować, naprawdę można by było dużo dobrego zrobić. Oczywiście, że tak, i fajnie jest być księdzem czy zakonnikiem, natomiast pytanie rozeznanie osobistego mojego powołania.

0: Nie wiem, dlaczego były takie trudności, natomiast no były one bardzo duże. Ja pamiętam najgorszy czas, najtrudniejszy czas to był czas, kiedy moja narzeczona już miała pierścionek na ręku, a ja za 2 miesiące jeszcze po prostu miałem walki w sobie. Ale przed dzień, to była Niedziela Miłosierdzia Bożego, byliśmy właśnie na mszy o zdrowienie w Łodzi. Wróciliśmy do domu, jeszcze wtedy do rodziców moich. Pamiętam taką myśl, żebyśmy się pomodlili razem i otworzyli Pismo Święte. Ja otworzyłem psalm, nie pamiętam który, chyba 76. I tam były takie słowa, złóżcie śluby i wypełniajcie je przed Bogiem, Panem Waszym. To była nasza modlitwa. Mieliśmy taką modlitwę, bo jeszcze później się zwierzyłem Eli z tych moich problemów właśnie na tej drodze rozeznawania. I ona bardzo, że tak powiem, tolerancyjnie tylko podeszła i razem się w tej intencji modliliśmy. I to był dzień tak ogromnej łaski, że to po prostu takiego wlania we mnie Bożego przekonania, że to jest moje powołanie, że następnego dnia nawet jakby sam Pan Jezus przede mną stanął i powiedział, że nie, to ja bym wierzył, że to nie jest Pan Jezus, nie? Że to jest po prostu, byłem tak przekonany do tego, że to jest po prostu od Boga dana łaska. No, warto było walczyć tyle czasu.
1: Powiedziałeś, że niesamowitym czasem był okres przed ślubem tego życia w czystości, że ta relacja jakby wtedy była budowana na takim poziomie, który był dla ciebie nieznany wcześniej.
0: Dokładnie, był dla mnie zupełnie niedostępny.
1: Co to znaczy?
0: O ten czas narzeczeństwa chodzi, tak?
1: Chodzi o tę relację, o jej wyjątkowość.
0: Jej wyjątkowość. Powiem tak, zawsze marzyłem o tym, żebym ja po prostu całym sobą kochał swoją drugą połowę, a ta druga połowa, żeby całym sobą kochała mnie. I całym sobą, to znaczy też duchem, znaczy w sferze duchowej, bo człowiek to nie jest tylko ciało, stopy, ręce i głowa, tylko to też jest dusza, duch ludzki. Tylko ja tej sfery w ogóle nie widziałem. I w momencie, kiedy grzeszymy, no to ta sfera duchowa jest po prostu zajęta przez grzech. I Pan Bóg, wiadomo, działa, walczy o człowieka, ale no niestety, no, ja nie jestem teologiem, tylko staram się to uprościć, to myślenie. Jeżeli ktoś, zresztą Pan Jezus Świętej Faustynie powiedział w dzienniczkach, a ona się zapytała, ile czasu jakby po Komunii Świętej on przebywa w duszy. Pan Jezus powiedział, że przebywa aż do czasu, kiedy dusza popełni grzech ciężki. To jeżeli cudzołóstwo jest grzechem ciężkim, a jest, no to po prostu tego Boga w duszy na stałe nie było. Ja pamiętam spowiedź, kiedy ja po prostu wyspowiadałem się ze wszystkiego, odmówiłem pokutę i ten czas pójścia do Komunii Świętej to był czas wolności. Po prostu te kroki między ławkami do ołtarza to był czas wolności, po prostu od grzechu, od wszystkiego. Po prostu wtedy byłem całkowicie wolny i to jeszcze było zanim zapoznałem żonę. A wtedy, a później powrót do życia normalnego i na grzeszenie, znowu na zbieranie i znowu po prostu jakby oddawanie tego Bogu w konfesjonale. I no to jest stała walka. Natomiast jak zaczęliśmy budować relację naszą bez grzechu ciężkiego, bo no wiadomo, że człowiek grzeszy, jest istotą grzeszną, natomiast mówimy już o grzechu ciężkim. Bez grzechu ciężkiego to Pan Bóg po prostu miał pełną swobodę w jednoczeniu nas duchowo. I to była właśnie ta pełnia, której całe życie mi brakowało i ja jej nie rozumiałem. Czego mi brakuje? Kurczę, jest taka fajna dziewczyna, jedna, druga, ja jestem w porządku i mamy super relacje, ale czego mi brakuje? Nie rozumiałem tego. I to była właśnie to jedność duchowa, to jedno ciało duchowe. I to dopiero dał nam Pan Bóg w momencie, kiedy porzuciliśmy grzech i to po prostu mogę, nie wiem, do końca życia to reklamować, no, że to jest, świat szuka sposobu na wspaniałą miłość. No, nie znajdzie do momentu, kiedy nie odwoła się do Pana Boga.

0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Moim powołaniem jest być dzieckiem Bożym, mężem, ojcem. Być może prawnikiem. No raczej tak, to jeszcze się ukształtuje.
0: Ale pracujesz w tej chwili już.
1: Tak.
0: W tej dziedzinie.
1: Tak. Mam we wrześniu właśnie egzamin sędziowski i zobaczymy, co będzie dalej. I też moje powołanie jest do tego, żeby iść za Panem Jezusem po prostu i mówić czasem tym ludziom, którzy Go nie znają, bo nikt im o Nim nie powiedział, żeby też mówić. I też jakby to powołanie realizuję w zespole Mocni w Duchu. Jestem gitarzystą tam od roku. I no to też jest niesamowita właśnie przygoda i wielkie powołanie tak naprawdę. I to też Pan Bóg scala nasze powołanie właśnie, bo moja żona też jest w zespole. I spala nasze powołanie właśnie do małżeństwa, do rodzicielstwa, też do posługi w zespole, razem z naszym powołaniem zawodowym, bo moja żona też jest lekarzem. No to jakiś cudowny sposób się układa i tak się życie do przodu toczy.
0: I jesteś pewien, że da się pogodzić zespół ewangelizacyjny z byciem prawnikiem?
1: Jeżeli da się pogodzić z byciem księgową, informatykiem i wiele różnych zawodów, które są reprezentowane właśnie w zespole, to oczywiście, że tak. Zespół w przeróżny sposób posługuje, czy prowadzi rekolekcje w tygodniu, które są, czy w weekendy. Już do tej pory pracując zawodowo właśnie, albo braliśmy jakiś tam krótki urlop. Każdy urlop się każdemu należy, a to jak ja go wykorzystam, to jest moja sprawa. Mogę sobie w wakacje jechać gdzieś i wygrzewać się na słońcu, a mogę też wykorzystać go na posługę, a Pan Bóg i tak nam da wypoczynek i to też super. Można, jak najbardziej można. Wręcz powiem, należy. Należy.
0: Co zmieniło się od momentu, kiedy daliście sobie sakrament nawzajem w powodze Kościoła, w tej relacji waszej?
1: Szczerze mówiąc, nawet nad tym się nie zastanawiałem, ale w tym momencie sobie uświadamiam, po roku i miesiącu, że faktycznie jakby no, słowa Pana Jezusa są prawdziwe, że małżeństwo, jakby mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, bo do tej pory do dnia ślubu byliśmy wspaniałą parą, narzeczeństwem, ale nie byliśmy jednym ciałem. Nie wiem jak to określić, po prostu jako ciało. Od tamtej pory po prostu jesteśmy jednością z żoną. Wiadomo, że tam ktoś ma lepszy dzień czy gorszy i tak dalej, a to w ogóle nie ma znaczenia. Po prostu jesteśmy jednym ciałem i to dlatego właśnie ta czystość małżeńska teraz, nie? Jest to coś tak ważnego, a zdrada jest tak czymś złym, bo to jest właśnie po prostu ingerencja w tą jedność małżeńską, która jest dana na ślubie jako łaska, no, której można czerpać do końca życia. No i w zasadzie teraz to sobie uświadomiłem, że po tym staliśmy się jednym ciałem.

0: wśród nas.
1: Czy w tym życiu już z Bogiem okresy ciemności, zwątpienia, czy były?
2: No, najgorsze okresy ciemności to właśnie były, jak do tej pory, przed rozeznaniem tej decyzji o małżeństwie z Elą. To powiem tak, że gdybym nie przeczytał dzienniczków świętej Faustyny, to bym nie przeżył chyba tego czasu w wierze. Ale ponieważ ona dała ogromne świadectwo trwania w wierze, w Bogu, w relacji też osobowej z Panem Bogiem, w momencie, kiedy się go kompletnie nie słyszy, bo ona przez półtora roku, czy tam dwa lata miała ogromne ciemności duszy. I tak naprawdę, oczywiście nie przypisując sobie tutaj, że tak powiem, doświadczeń świętego, naszej świętej, ale rozpoznawałem w sobie właśnie takie chwile, nie? Taki, po prostu tak ogromne ciemności, że Bóg mógł mi spokojnie odpowiedzieć, jakby chciał, i mógłbym się na niego obrazić, w ogóle sobie pójść i w ogóle rzucić to wszystko. Natomiast dzięki temu, że to przeczytałem i zobaczyłem, że to jest po prostu kształtowanie duszy przez Pana Boga. On wtedy formuje nas, jak w pocieszeniu nam się wydaje, że my się rozwijamy duchowo, bo się modlimy i tak dalej, to tak naprawdę w strapieniu to idzie 100 razy szybciej. To jest niesamowite turbo, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, mimo że to jest ogromna trudność. I dzięki właśnie, naprawdę, dzięki tym dzienniczkom, które po prostu przeczytałem i Bóg mi dał zrozumieć je, nie tak właśnie duchowo, o co tam chodzi, to dzięki temu mogłem sobie spokojnie, mogłem, wiedziałem, co się dzieje po prostu, wiedziałem, że to jest, że muszę to przeżyć. Ostatnio miałem właśnie takie też czasy trudności, dosyć dużych, takich duchowych, wewnętrznych, i zapomniałem o tym, szczerze powiem, że coś mówię, zacząłem się tak miotać sobie, mówię, Panie Boże, co jest, nie? I otworzyłem właśnie, Księgę Tobiasza na 8 rozdziale, tam na końcu jest proste zdanie, ufaj dziecko. Po prostu zapomniałem, Jezu, ufam Tobie, nie? Dopiero mi się przypomniało, żeby ufać też w tym trudnym czasie.
1: Kogo poznajesz w relacji z Jezusem, z Bogiem? Kto to jest?
2: Poznaję trzy osoby. To jest fantastyczne po prostu. Poznaję Pana Jezusa, poznaję Ducha Świętego i poznaję Ojca. Powiedziałem Ojca w trzeciej kolejności, nie wiem, może na razie nie mam śmiałości tak bardzo jakby do uświadamiać sobie tej relacji do Boga Ojca. To jest jeszcze dla mnie troszeczkę trudne. Czasem mam taką właśnie łaskę modlitwy bezpośrednio do Boga Ojca i to czuję po prostu w duszy. Nie, to raz na jakiś czas się zdarza. Natomiast jakby na co dzień jest to kształtowanie relacji z Bogiem, który jest w trzech osobach, ale jest wielką jednością. Kogo poznaję? No poznaję po prostu kogoś niesamowitego. Kogoś, kto jest milion, miliard, po prostu nieskończenie bardziej ludzki niż każdy człowiek. Niż największy humanista. To po prostu Bóg jest bardziej ludzki. Poznaję Boga, który jest po pierwsze bardzo konsekwentny, który ogarnia wszystko i którego wielka moc objawia się w tym, że po prostu Bóg uległ człowiekowi do końca na krzyżu. Że mógł zrobić wszystko, ale no to wtedy by okazał moc. Ale większą moc okazał wtedy, kiedy po prostu poddał się człowiekowi i pozwolił się po prostu zabić.

0: i czasem wiadomo, jako po prostu mężczyzna, no, w niektórych sytuacjach bym trzasnął w stół, bym się wkurzył, coś po prostu coś powiedział, to wtedy właśnie Pan Bóg mi napomina, że on by wyluzował wtedy, on by wycofał się, bo większa moc jest w tym, jak on się wycofa. On i tak jakby sobie poradzi. To jest niesamowite właśnie w Panu Jezusie, jak to widzę. Poznaję kogoś, kto po prostu kocha mnie tak nieprawdopodobnie, kocha nas wszystkich. I właśnie teraz mówiłem, że Pan Jezus bardziej walczy, 100 razy bardziej walczy o relację, żebym ja miał relację do Niego niż ja sam. Bo On wie, że po prostu jakie to jest dla mnie dobre, jak ważne i jak łatwo jest zgubić tę relację. On walczy po prostu codziennie, codziennie w każdej godzinie, żebym nie zapominał o Nim. I też poznaję po prostu Ducha Świętego, który jest naprawdę, im dłużej modlę się do Ducha Świętego, tym bardziej rozumiem, dlaczego On jest pocieszycielem. Jakby nie zawsze jego ingerencja jest niesamowicie radosna, jest niesamowicie pełna pokoju i takiej właśnie Bożej przenikliwości. Właśnie kiedyś słyszałem świadectwo naszej kierowniczki zespołu Ingi, jak miała poważną operację na kręgosłup szyjny, bardzo cierpiała przez miesiąc, to wtedy miała taką modlitwę zaskakującą. Duchu Święty, bądź moim przyjacielem. I to mnie tak uderzyły te słowa, że pod półtora roku sobie przypomniałem tę modlitwę i zacząłem sam tak się modlić. Duchu Święty, bądź moim przyjacielem. I daje owoce ta modlitwa. No nie chcę powiedzieć od pierwszego dnia, ale bardzo szybko. I to też jest niesamowita właśnie relacja. I wiem, że to jest ta jedna i ta sama osoba, że to jest jeden i ten sam Bóg. No.
1: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
0: Najbardziej Bogu jestem wdzięczny za to, że On mi dał siebie samego i dał mi życie, które On dla mnie zaplanował. Że po prostu przyszedł i dając mi siebie samego, dał mi tą drogę życia, którą On dla mnie dawno, dawno przewidział, zaplanował. I później wszystko to, co jest na tej drodze, jest właśnie jakby jest konsekwencją tego, że Pan Bóg mi to dał. To nie ja wybrałem tą drogę. To nie Pan Bóg mnie wybrał. To nie ja wybrałem Pana Boga, tylko Pan Bóg mnie wybrał. On po prostu dał mi tą drogę. Wszedł właśnie bardzo delikatnie, ale konsekwentnie właśnie moje życie i dał mi to. I no po prostu przez całą wieczność mu się nie nadziękuję za to.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że pomódlmy się w intencji tych wszystkich chłopaków i dziewczyn, mężczyzn i kobiet, którzy nie ufają Bogu. Którzy nie ufają Bogu, że On jest, że On chce im się cały udzielić, że chce im dać życie po prostu.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Bartek Szkudlarek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: otworzyło się we mnie jakby całe serce. Nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu. Bez żadnych zahamowań. I nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie. Mówię, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umawiam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament. Aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Osła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czeka na mnie po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, czułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak no płakałam tam chyba z godzina, nie?
1: Mnie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Panie, Ty w każdej sytuacji naszego życia podtrzymujesz nas. Prosimy Cię, Panie, utwierdź nas w wierności, daj nam siłę, byśmy sprostali wyzwaniom i pokusom, Panie. Daj nam, aby nie tylko słowa, ale również czyny świadczyły o tym, że jesteśmy Twoimi uczniami przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Amen. Maryjo, pod Twoją obronę
2: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maria. Witaj.
1: Witam.
0: Opowiedziałaś jakiś czas temu pierwszą część swojej historii, tą taką ciemną część. Dzisiaj mam nadzieję, że będą jakieś jasne przebłyski jasnego światła, ale gdybyś to, co opowiedziała, miała w trzech zdaniach dosłownie zebrać, to jakie byłyby to zdania? Nadwrażliwość?
1: Nadwrażliwość w dzieciństwie i w czasie dojrzewania, przejęcie się domniemanymi prawdami wiary.
0: Czyli takim bardzo surowym.
1: Bardzo surowym.
0: Wiktoriańskim chrześcijaństwem.
1: Tak, które każe za wszelką cielesność i zmysłowość narzucenie sobie tego konsekwentnie w życiu, absolutnie przejęcie się tym i życie zasadami tymi, po czym no, w jakiejś, katastrofa.
0: W jakiejś słabości
1: tak.
0: Przyszedł do ciebie zły duch
1: tak,
0: w postaci anioła światłości i dał ci euforyczne odczucie.
1: Dał mi euforyczne odczucie, które najpierw niezwykle mnie pociągnęło, ale pojawił się ratunek w postaci bardzo delikatnej informacji, że to jest iluzja. Ja się tego uchwyciłam. Prawdę mówiąc, nie weszłam, nie potwierdziłam chęci wejścia w tę pokusę. I dopomógł mi w tym, no na pewno po prostu wezwany przeze mnie anioł stróż, który wiedziałam, że za mnie wezwał Boga do obrony przed tym, bo ja nie byłam w stanie, pokusa była tak wielka. I ja wtedy no, nie przeszłam na tamtą stronę. Wiem, że nie przeszłam. Od tamtej pory widziałam świat jako, już widziałam jako walkę dobra ze złem. Dla mnie już to wszystko było jakby od tego momentu jasne, na czym polega moje życie. I miałam przez niedługi czas miałam taki, nic mi nie dawało znaku, że będzie się dalej ode mnie domagał, po czym zaczął się już do mnie domagać fizycznie, na gruncie psychiki i mojej fizyczności, duszy, dobijać się o mnie po prostu.
0: Miałaś okres, kiedy zastanawiałaś się, czy nie jesteś psychicznie chora?
1: Miałam. Oczywiście byłam u lekarza. Nieraz byłam u lekarza i lekarze stwierdzili, no po prostu nadwrażliwość, neurastenie, badania krwi nie stwierdziły zmian chemicznych w mózgu, więc
0: te rzeczy działy się w sferze duchowej.
1: No musiały się stać, gdyby to była schizofrenia czy jakieś stany paranoidalne, one powodują destrukcję. Nieodwracalną destrukcję mózgu i po prostu człowiek do końca życia już ma w ogóle kłopoty wszelkiego rodzaju, intelektualne nawet. To nie zostaje bez śladu. Dochodzi do takich zmian, że człowiek nie może normalnie funkcjonować w życiu. Ja jednak funkcjonuję i rozróżniam prawdę od rzeczywistości, na co sobie przez pewien czas w ogóle bardzo usilnie starałam znaleźć argumenty wszelkie. I jednak ten kontakt z rzeczywistością mam i to się jednak w tej formule nie powtórzyło, a powinien nastąpić regres, a Bogu dzięki nie nastąpił.
0: Byłeś też w szkole, w której jednym z nauczycieli była osoba inicjowana i inicjująca.
1: Tak, to była już moja druga szkoła. Pierwsza nie dała mi tyle, po prostu chciałam się jakby wydobyć. No pierwsza szkoła artystyczna, już jakby miałam za sobą te przejścia, których ludzie, którzy byli w tej, jak byłam w tej drugiej szkole teatralnej, no jakoś zaczynali od zera być tymi, chcieć być artystami i nie mieli dystansu do tej osoby inicjującej w ogóle. I ja też nigdy nie myślałam o tej osobie w ten sposób. Ja po prostu miałam dystans. Ja i ile razy na nią spojrzałam, to wiedziałam, że on wie, że ja coś wiem. Nie wiem, na czym polegał ten nasz kontakt. Wiem, że do tej pory mam taki z tą osobą jakiś taki świadomy gdzieś czy podświadomy kontakt i zawsze widziałam, jak ludzie po prostu wręcz działał w ten sposób, że ludzie chcą tej osobie służyć. I widziałam, jak na moich oczach robi próby tego, na ile może sobie pozwolić podporządkować ludzi. Na szczęście z tego, jak mi dochodzą słuchy, już młodzi ludzie bywają bardzo świadomi w tej szkole, tej rzeczywistości, którą ten człowiek proponuje. Niestety jeszcze wiele osób powodowane różnymi pragnieniami ulega temu, żeby poddać się władzy duchowej tej osoby. I są to osoby i bardzo młode, i potem już w życiu zawodowym zupełnie dorosłe i dojrzałe. No ja tej osobie się, ja czułam po prostu, nie potrafiłam tego nazwać w ten sposób, że to jest osoba inicjująca. Że wręcz, nie wiem, to ma jakiś grunt okultystyczny wszystko. Byłam w jakimś stopniu, ceniłam tą osobę za naprawdę wielką inteligencję i warsztat. Jest to osoba znana na świecie. Nie mogę wyjawić jej nazwiska. I nie będę za wiele szczegółów mówić, bo za łatwo byłoby ją skojarzyć. Niemniej pamiętam też taki, chyba warto powiedzieć, taki moment, kiedy widziałam, jak kolega, któremu właśnie świetnie zaczęło iść w szkole, bo ta szkoła daje takie poczucie możliwości błyskawicznego sukcesu. I faktycznie jest taka możliwość, bo moi koledzy z klasy, że tak się wyrażę, czy tam, nawet właśnie akurat taki kolega, który się odcinał w ogóle od, tylko zupełnie inną drogą został, doszedł do dużych sukcesów, może jeszcze nie międzynarodowych. No, znaczy błyskawicznie otwiera mnóstwo drzwi na w całej Polsce, w dużych eksponowanych miejscach, tudzież europejskich, jeżeli ktoś jest dynamiczny i jakoś sobie założy taki plan i w sobie te pragnienia konsekwentnie konsekwentnie realizuje, to dużo rzeczy mu w tym pomaga. Dziwnie wielu osobom zależy na tym, żeby pewne rzeczy były mówione publicznie, pewne prądy myślowe były szerzone. Ja idąc do tej szkoły nie miałam o tym pojęcia. Nie miałam, że nie wiem, na drugim roku dostanę propozycję zrobienia już scenografii w dużym Narodowym Teatrze, że udział w jakimś dużym projekcie filmowym, że jadę, że dostaję telefon od dyrektora dużego teatru z drugiego końca Polski, mówi, że słyszałam od dwóch czy trzech osób, że jesteś świetna, umówimy się w Warszawie, a umawiam się w Warszawie, jakie gazety czytasz, nie? A ja mówię Świętego Jana od Krzyża, nie? Ale i tak mnie zaprasza, i tak gdzieś, to też są bardzo, nazwiska z pierwszych stron gazet, które gdzieś już widzę, które tworzą swoje okręgi wpływów, właśnie kształtując od młodości. No i jedną z tych osób
2: jakoś dziwnie jest to antychrześcijańskie.
1: Jakoś się orientuję, że, bo oczywiście to wszystko jest w atmosferze humanizmu, wielkiej miłości do człowieka, rozumienia człowieka i faktycznie, nic mnie tak w życiu, ja przyszłam bardzo dużą szkołę tego, że faktycznie gdzieś spotkanie z ilomaś aktorami, ilomaś ludźmi, po prostu wypróbowanie emocji, rozgniatanie ich i na szczępy, konfrontowanie, to naprawdę choćby w samym warsztacie, człowiek zdobywa jakąś błyskawiczną, psychologiczną wiedzę, potem może ją użyć i potem się pojawia wybór, czy jej użyć, czy jej nie użyć w sposób cyniczny, po prostu. I myślę, że to jest właśnie jedna z tych pokus, a druga właśnie to wejście na szerokie wody sukcesu, opłacanego oczywiście bardzo ciężką pracą i jak się okazuje, właśnie wrócę do tego, co przerwałam wątku, mój kolega zafascynował się tym człowiekiem o wielkiej sile osobowości, wielkiej sile duchowej, który w gruncie rzeczy pod przykrywką psychologii Junga propaguje okultyzm.
2: I w szkole teatralnej.
1: W szkole teatralnej, tak. Nie mam pojęcia, jak on to rozumie i nie mi to sądzić i na jakich on jakby się porusza warstwach. W każdym razie to ma...
2: Na ile jest świadom tego co robi.
1: Tak, o tym nie mam pojęcia. W każdym razie ten kolega, który się nim zafascynował, widziałam, że ma... na gruncie szkolnym to jest oczywiście bardzo łatwo mieć jakieś takie pozorne sukcesy. W każdym razie był wyśmienitym uczniem dostrzeganym, promowanym i nagle widziałam, że no mając już to doświadczenie z tym kuszeniem, dla mnie, ja po prostu natychmiast widzę, kiedy człowiek się znajduje w takiej sytuacji. I ja podeszłam wtedy do tego kolegi z mojego roku i mówię, widzę, że ty, ja widzę, w czym ty jesteś. On był w szoku. I powiedział, to prawda. Ja jestem na granicy tego. A wyglądał z pozoru szczęśliwie. Każdy powiedziałby, że jest na szczycie jakichś swoich młodzieńczych możliwości.
2: A on musiał dokonywać wyborów. Musiał. I teraz tak, bardziej on był świadom tego.
1: Tak, tak. On, Bogna, skąd ty wiesz? Skąd ty wiesz? Bo ja
2: życiowego
1: mam podpisać cyrograf albo nie.
2: Tak
1: to
2: tak.
1: Określił.
2: Faustyczna sytuacja całkowicie.
1: Tak, całkowicie. Tak. Jak pomyślał o tym, jeszcze mnie ciary idą, chociaż to było naprawdę prawie 10 lat temu. I
2: jaką podjął kolega decyzję?
1: Powiedział, nie powiedział mi, ale nagle zaczął mu się wszystko sypać. A pół roku temu zadzwonił do mnie, powiedział, że się ożenił i że się nawrócił.
2: Alleluja. I budzisz się któregoś dnia w potwornej opresji. Jesteś w akademiku, później wróciłaś do domu. W domu był taki czas jakiś przejściowy.
1: Tak, i ja wtedy podjęłam, już powiedziałam, no nieodwołalnie, że będę próbowała się przenieść do tego Krakowa, na to wymarzone malarstwo i tak dalej, ale ja już byłam innym człowiekiem zupełnie, byłam zupełnie potrzaskana i fizycznie, i psychicznie. I znowu, no, moi rodzice jakoś, teraz właśnie tata mi powiedział, jak byliśmy w Rzymie, jak weszliśmy do kościoła, gdzie bo są relikwie świętego Judy Tadeusza, powiedział mi, że i patrzę na Józka, że on tak klęczy przy tym ołtarzu, bo no, w Rzymie co krok to czyjeś są relikwie, no ale tak klęczy i klęczy, on tak znowu, żeby się tak długo modlić, to tak nie ma. Ja się pytam, co się stało, że ty tak tam. Mówi, słuchaj, no dziękuję mu, bo ja wtedy, co ty byłaś w tym jakimś dziwnym stanie, ja wszedłem do kościoła, w Warszawie byłem do kościoła Świętego Krzyża, też tam jest ołtarz z Judą Tadeuszą i tak się gorąco prosiłem, żeby on cię wyciągnął z tego. No i widzę, że ty bez lekarstw, że ty po prostu wyszłaś z tego. No i tak dzisiaj bym powiedziała, że jakaś ta historia zaczynają się zamykać, widzę, na moich oczach, w konkretnych gestach. I wtedy też mnie ojciec wziął na wycieczkę za granicę, Paryż, Bruksela, muzea, a ja już nic mi się nie podobało, a ja jestem w depresji. Ja mówię, że to wszystko jest nic, że to wszystko. I faktycznie ten bałwochwalczy mój stosunek do sztuki uległ w gruzach i o tyle tutaj chciałabym wszystkich przestrzec, że można w jednej chwili zobaczyć, że to jest tylko ludzkie. Znaczy to jest wykreowane, to jest dar Boży, ale jakby w tej hierarchii bytów to jest twór ludzki. I naprawdę przestrzegam przed bałwochwalczym stosunkiem do sztuki. Ja to zobaczyłam.
2: A ten humanizm ma taką cechę właśnie, ponieważ jest to ostatnia, czy to jest ostateczna wartość, na którą on się powołuje,
1: tak.
2: Że jeśli człowiek może przedłużyć swoje życie tutaj tylko i wyłącznie poprzez dzieła, które stworzy, no to te dzieła stają się boskie, prawda?
1: Tak.
2: I je należy ubóstwiać i tak naprawdę ubóstwiać samego siebie w tych dziełach.
1: Nie inaczej. No ja wtedy, nie widząc w Luwrze niewolnika, niewolnika Michała Aniowa. No cudowna rzeźba, tylko że ja już ją widzę jako twór człowieka, jako świetny, natchniony, piękny twór człowieka. A wtedy nagle zobaczyłam jakby też pewną deformację, że to jest po prostu nijakie i brzydkie. Wręcz ja pamiętam to. Potem przyjechałam na te wymarzone, zostałam, przyjęli mi ci dziekani wszyscy do tego Krakowa. Nikt nie miał, wszyscy mnie przyjęli i nikt nie miał żadnych wątpliwości, że ja się nadaję. A ja zaczęłam to nienawidzieć. Ja po prostu, to była udręka. Każdy dzień to było telefony, zadrączanie rodziców, że ja tu nie chcę nagle. Wszystko do góry nogami. Po prostu współczuję mi strasznie. Dzisiaj nie wiem, jak mi się zrewanżować. Ale ojciec wtedy właśnie twardo mi powiedział, nie wracasz do Lublina. Masz przynajmniej jeden rok skończyć. Musisz przynajmniej coś zamknąć, jakiś etap i dopiero porozmawiamy, że ty się nie nadajesz, że to jest brzydkie, że to jest nie tak. No to ja siedziałam w tych pracowniach od rana do nocy i mimo, że tego nienawidziłam, tłukłam te martwe natury, zresztą obiektywnie obrzydliwe, z jakimiś czaszkami, jakieś stare, gołe baby, które ględziły, często schizofreniczki, zadręczały mnie swoimi opowieściami. Zresztą też jakoś tak się przyczepiały do mnie. Co ktoś bardziej odchylony, to bardziej się do mnie przyczepiał.

No ale ja twardo w swoim pracocholizmie piłowałam to wszystko, malowałam. Dziekan w końcu uznał, że w ogóle dostałam wyróżnienia ze wszystkich przedmiotów, chociaż tego nie znosiłam i w końcu do mnie jakoś dotarło, że ja czegoś nie widzę, skoro ludzie coś widzą, ja czegoś nie widzę. I zaczęłam uczyć się jakiejś takiej pokory, że przynajmniej czegoś tam się, jakiejś drobnej rzeczy się nauczę, czegoś na przykład, z czego można się w Krakowie, no jakiegoś warsztatu powiedzmy, nie? I zaczęło to jakieś takie mało owoce przynosić, jakieś w końcu się... No ja nie ma co o tym opowiadać, bo ja żyłam w takich obsesjach, że to szkoda o tym opowiadać, że z tym rysunkiem całym i nie widziałam w ogóle dobrych cech w sobie, w ogóle. To było tak destruktywne, no, tak destruktywny okres, że ja po prostu jeszcze wtedy wykonałam głupotę. Przeniosłam się z pracowni, w której, no nie wiem, bym była jak pączek w maśle. Przeniosłam się do destruktywnej pracowni, której był profesor, który zaczął mnie niszczyć każdym najmniejszym słowem, który to, co robiłam.

tak mizerny, ale też sobie podłożyłam w tej destrukcji, jeszcze cały czas sobie podkładałam kłody pod nogi. I chcąc się z kolei wyrwać z tej ambiwalencji obiektywnej, która panuje w sztuce, że trudno powiedzieć, co jest dobre, co złe, nie ma żadnych kryteriów. Szkoła artystyczna nie daje startu, zwłaszcza właśnie Akademia w Krakowie. To się zmienia, nie? Ale no, w jakimś sztucznym idealizmie hodowała tych malarzy i z żadnym kontaktem z rzeczywistością, w ogóle nie przygotowując do życia, no ja postanowiłam, że ja to zmienię. Ja nie mogę tak trwać po prostu, że ja całe życie oddaję temu malarstwu, a potem to po prostu jest odstawiane pod ścianę i ja po prostu czułam, że to mnie, no, że ja psychicznie zwariuję, ja nie żyję. I wtedy postanowiłam, że właśnie, jeżeli poszłam do kościoła na Floriańską, przed Najświętszy Sakrament, mówię, Panie Boże, ja jeszcze mnie ciągnie do tego teatru, zdam i jeszcze chciałam do szkoły filmowej, ale te egzaminy były wcześniej, do jakoś tak latem, sierpień, wrzesień. Trudno było się dostać, jak się dostanę, jak się nie dostanę, to nie. To nie wiem, to jakaś architektura wnętrza, jakiś taki zawód, taki fach, nie? Żeby mieć w rękach. No i nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale dostałam się do tego Krakowa. I tam okazało się, tak jak w szkole, tak jak w akademii, miałam wrażenie, że jestem przezroczysta, nikomu niepotrzebna. Tu nagle każdy zapamiętuje moje imię. Każdy czegoś chce ode mnie. Ci aktorzy, którzy lgną, którzy gdzieś już liczą, że kiedyś dam im pracę. I nagle po prostu ta sytuacja tej anonimowości, bycia po prostu nikim, mimo że gdzieś jacyś profesorowie bardzo mi cenili, ale byłam zupełnie jeszcze destruktywna wewnętrznie, tutaj gdzieś cały już atak po prostu z zewnętrzności bodźców, jesteś świetna, jesteś niesamowita, jakie ty masz pomysły, jaką ty masz wyobraźnię. Oczywiście jakaś taka walka, zazdrości i tak dalej to się pojawiło. Ja już miałam na szczęście dystans do tego i te zachwyty sztuką, to już było daleko za mną i ja Oczywiście, że to mnie cieszyło. Oczywiście, bo bym kłamała, że jakieś dobre stopnie. Dziwiłam się, bo uważałam, że ja niczego w życiu nie przeżyłam, więc tutaj się po prostu chcę, właśnie przyszłam, żeby się nauczyć czegoś o ludziach, bo jak się maluje obraz, to się nie gada godzinami, miesiącami. Się nie zna ludzi. A tutaj chciałam się nauczyć ludzi. Z nimi obcować, do nich mówić. Dosłownie musiałam się uczyć mówić. I może faktycznie trochę się nauczyłam i jakieś to dziwne doświadczenie wszystko było. Było to dziwnym doświadczeniem. Może potrzebnym, nie mam pojęcia, bo teraz nie chcę tego zawodu wykonywać, a zjadło mi to ładnych 6 lat czy więcej. Chyba w czasu, kiedy byłam najsilniejsza, najzdrowsza, najbardziej chłonna. Nie mam pojęcia, co teraz Pan Bóg z tym zrobi, bo mam wrażenie, że zaczynam jakoś życie od początku znowu. No ale w każdym razie no widzieli profesorowie czasem ku memu zaskoczeniu. Nie wiem, ta scena jak z Dostojewskiego. To się rozgrywa jakaś walka między złem a dobrem, jakaś dziwna. Oni widzieli to, że a ja się dziwiłam, ja nie mam doświadczenia z mężczyznami. Większość literatury jest o miłości, o relacjach damsko-męskich, więc tak naprawdę musiałam się dopytać o to wszystko. Musiałam wyciągnąć z aktorów. Ale te sceny były tak olśniewające momentami dla nich, że dostawałam jakieś celujące oceny, jakieś brawa, jakieś to wszystko było ekscytujące i te propozycje, nagle propozycje, Teatr Narodowy, tu scenografia, tutaj współpraca ze znanymi aktorami, tu piszesz scenariusz do tego. Tylko jakoś tak w czapę dostawałam zaraz. To się zawaliło, nie z mojej winy, ta pierwsza scenografia. Bo 2 tygodnie przed premierą już był projekt rozwalony. No tam działa jeszcze taka jedna bardzo destruktywna osoba. No, też nie mogę mówić nazwiska, bo to po prostu już pod paragraf podlegało, ale też, która jakby daje na wjazd, a potem no ja widziałam tragedię. Zniszczenia też po prostu takich pupili, którzy dostają wszystko na dzień dobry. Najlepszych aktorów, największa scena, wielki budżet i nagle w ostatniej chwili ciach, prasy zniszczone, scenografia za 100 tysięcy wywalona przez tą osobę, która ma władzę. I to na dobrego wujka, a destrukcja na wiele lat i wycofanie się z zawodu też u bardzo zdolnych osób, u wybitnie zdolnych osób. I takie dziwne rzeczy tam się dzieją cały czas, przypuszczam. Ja się wypisuję w pewnym momencie.

0: się poczułam, że ja chodzę po wężach. Dosłownie. A że tak powiem, ja się na tym znam akurat. Kiedy chodzę, a kiedy nie chodzę. Z kolei to sam następną, jakieś festiwale, warsztaty, znowu małe budżety, ale z kolei wielkie szanse i z kolei po tym znowu duża szansa, po której bardzo długo się nie mogłam pozbierać. Scena narodowa, najlepszy scenograf w światowej sławie robi mi scenografię. Na tamte warunki to wtedy był duży budżet, 100 tysięcy złotych budżetu na samą scenografię, nie licząc kostiumów. I wspaniała współpraca z kilkoma aktorami i kilku aktorów dających potworny odpór. Taki, który, tak jak widzę teraz, no ja po prostu byłam miękka, za miękka z dobrego domu, dziewczynka kulturalnie się dogadać, bez przeklinania. Okazało się, że no i tak bardzo się nauczyłam przeklinać. Bardzo się brzydziłam siebie, że przeklinam. Bardzo. Nie, ale to wchodziło z każdej strony, te przekleństwa. I nie dawało się w moim mniemaniu inaczej niż w ten sposób. I nagle też jakby nóż w plecy po prostu, nóż w plecy dostałam. Okazało się, że ktoś kablował, że ja sobie nie radzę, jako kompletnie. Po czym wielka, wielka dyskusja w teatrze z aktorami, że oni, ileś osób, które po prostu doznałam takiego, zobaczyłam je. Znaczy wtedy musiałam się bardzo długo potem leczyć, żeby nie stać się osobą cyniczną. Zobaczyłam, jak osoby, którym ja dawałam szansę, bo faktycznie są, reżyser ma wielką władzę. Ma wielką władzę wyciągnąć kogoś z cienia, pokazać światu, wyciągnąć jego potencjał. I te osoby właśnie, którym właśnie też takie osoby wbijały mi nóż w plecy i trudno wtedy w ogóle mieć serce, mieć jakiekolwiek, właśnie nie wejść w manipulację potem już cyniczną aktorami, kiedy się widzi, że mogą, że nic innego w życiu nie robią, tylko grają z tobą, więc ty też zaczynasz z nimi grać. Okazało się, że dyrektor, mimo że postawił idiotyczną ultimatum, że mamy wielki dramat romantyczny zrobić w ciągu 2 tygodni, myślał, że aktorzy się na to nie zgodzą, oni się zgodzili. Ale już wieczorem się dowiedziałam od pani scenograf, która mi po prostu zadzwoniła, powiedziała: Bogna, teraz on mi powiedział, że on to zdejmie. On powiedział, że mi to zdejmie, jak chcę cię uprzedzić, żeby jak pójdziesz do niego na rozmowę, żebyś nie była w szoku. Tak wyciągnęła do mnie rękę, że no dziwna osoba, bardzo też zupełnie chyba po innej stronie poglądów, no ale wtedy mnie ochroniła. Ja byłam na to przygotowana i postanowiłam, że muszę wyjechać. To się ucięło nagle. Dostałam jakieś pieniądze minimalne, przyjechałam do Warszawy, żeby po prostu zapomnieć o tym Krakowie. I tam, mimo że większość osób właśnie ucieka z tego Krakowa, jednak okazało się, że z nikim nie mogę mieć kontaktu, że każdy jest tak zajęty sobą, że zostałam zupełnie na lodzie w jakiejś takiej samotnej sytuacji, bez możliwości zarobku. I wtedy jakaś taka osoba właśnie kiedyś z rekolekcji mi się przypomniała. Wtedy brat mnie jakoś tak do pionu doprowadził. Ja twierdziłam, że nic nie umiem, powiedział, tak umiesz rysować, jak nikogo tutaj nie znam. I masz walczyć o pracę. I masz to robić właśnie to, co umiesz, a nie inne rzeczy. I te, które umiesz najlepiej. I jakoś zaczęłam, no ale zupełnie znowu z dna, z samotności kompletnej, walczyć w Warszawie o jakieś minimalne wykonywanie, wstanie rano, wykonanie tego minimalnej ilości czynności i o kontakt każdy, czasem 2 tygodnie z nikim nie rozmawiałam. Jakąś tam pracę magisterską skończyłam pisać i co? I pojawiła się myśl, aha, w międzyczasie dostałam duże stypendium ministerialne. I miało być na teatr, właśnie na spektakl w Warszawie, ale ja wtedy już miałam podziurki w nosie. Wiedziałam, że te pieniądze mogą być zmarnowane w systemie teatralnym, że pójdą na kostiumy błyskawicznie czy na coś, a potem to nie będzie grane. Bo co nie zrobiłam, to znikało, nie wiem, mimo że były recenzje świetne, mimo że ludzie przychodzili się pytali, znikało to z afisza. Jakoś nie pasowało dyrektorom. Bo tam jeszcze parę rzeczy się przytrafiło po drodze, to za długo by opowiadać. W każdym razie wtedy przyszła mi myśl, że ja muszę te pieniądze inaczej wykorzystać I pomysł był o filmie Medjugorje wtedy. Widziałam, że ten pomysł jest jakoś szalony, ale jakiś tam znajomy operator powiedział mi, że on mi to nakręci za darmo. Okazało się potem, że oczywiście musiałam mu zapłacić, no może połowę ceny i znaleźć drugie tyle pieniędzy, w czym mi znowu chyba Juda, no nawet na pewno Juda Tadeusz pomógł, bo było fatalnie, bo chyba bym siedziała w więzieniu za długi. Bo połowa ceny była za mało, znaczy połowa pieniędzy była za mało, żeby nakręcić film. Całe pieniądze nagle się pojawiły, znaczy ja miałam w ogóle 1/4, więc on mi pomógł, żeby tak, znaczy te pieniądze się znalazły takie, żeby zrobić minimalnie, ale to, co przeszłam, żeby w ogóle powstał, to też jest opowieść oddzielna. To zresztą Robert już w tym mniej więcej się orientował i uczestniczył i wie, i ostrzegał mnie, że to mi nie wyjdzie. Ja trochę nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem już doskonale się dowiedziałam. I przyszedł ten pomysł o tym Medjugorje, tego się trzymałam i to było światłem. Światłem, że ja muszę zacząć w ogóle innego typu rzeczy robić, że ja nie mogę wchodzić w ogóle nawet w tą rzeczywistość tych tekstów, choćby romantycznych, które są tak ciemne, w których jest walka o duszę. Tam jest wyrazista walka akurat u Słowackiego. I oni, ale to były czasy, kiedy oni penetrowali tak niebezpieczne rejony, a słowo nie jest obojętne. I branie tego słowa na siebie, życie nim nie jest obojętne dla twórcy.
1: Zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki byli inicjowani.
0: Aha. No tak, rzeczywiście, to by się potwierdzało. Oni, no tak. W każdym razie może...
1: Mickiewicz się gwałtownie wycofał?
0: Tak.
1: A Słowacki prowadził grę do końca, nie rozumiejąc jej tak naprawdę. Mm-hmm.
0: Tak, on na koniec życia wyglądało na to, że zaczął pisać jakieś bardzo proste wiersze i jasne. Być może już wybrał.
1: Tak, jakiś ksiądz zmartwychwstaniec przy końcu jego życia był.
0: Wyratował.
1: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję.

0: No jeszcze raz, jeszcze była taka skłonność tej mojej mamy do tych wróżek, no. I to było, że ona chodziła do wróżek i raz ona przyszła sąsiadka, jak byliśmy u dziadka i zrobiła seans spirytystyczny raz. I ja nigdy, ja się zawsze przed tym jakoś intuicyjnie broniłam, ale raz na właśnie nie zdążyłam, może właśnie to trzeba powiedzieć raz, ponieważ to, bo była taka moda dla wywoływania duchów, nie? I raz... Ale ja zawsze mi się to wydawało jednak podejrzane i pamiętam też taką, przytrząsła mi taka historia, że ktoś mi mówił, że to diabeł, już ze 20 lat temu, a potem moja przyszła do dziadka, sąsiadka i namówiła dziadka i moją mamę, żeby wywoływać duchy, żeby odpowiedziały na pytania, czy się trzeba za nie modlić, czy nie. Tam za jakiegoś tam, czy się trzeba modlić. I moja mama też wspaniałomyślnie wezwała wtedy właśnie ducha słowackiego, Jasnorzewskiej, czy trzeba się za nich modlić. No i oczywiście, że trzeba się za nich modlić, jak się już ma czas jeszcze za nich modlić, nie? Ale... No i ten, i no i ja te ręce położyłam w tym talerzyku i chodził, tylko ja sobie tak racjonalnie powiedziałam, nie, no to ta musi ta baba ruszać tym talerzem, nie? Ale potem się wyspowiadałam z tego, nie?
1: Bo w tym wszystkim opowiedziałaś jakąś no, katastroficzną historię wrażliwego człowieka, który wchodzi w sytuację, gdzie do zrealizowania jakichś projektów potrzebne są pieniądze, inni ludzie, zespoły. I cały czas przez to jest taki wątek utrącania różnych rzeczy. Nie? No i oczywiście ktoś powie, to po prostu no, nie dajesz sobie rady.
0: No tego, tak.
1: Natomiast punktem odniesienia tej całej historii jest ta twoja pokusa, która zrealizowała się bardzo dobrze na poziomie umysłu. Chyba na poziomie woli twojej nie, to znaczy ty nie powiedziałaś jakoś świadomie tak temu, że możesz dostać cały świat od ducha światłości, który przyszedł do ciebie jako do kilkunastoletniej dziewczyny. I zaczęłaś robić film o Medjugorje.
0: Tak, zaczęłam się najpierw przygotowywać do tego i pojechałam rok wcześniej do tego Medjugorje, zorganizowałam wyprawę. Cały rok był naznaczony właśnie tym, że no takiej depresji, budzenia się codziennie rano i płakania w zasadzie. Dzień zaczynał się od łez i od tego, żeby z tego wyjść, żeby pójść do kościoła, żeby to przemodlić. No ja się trzymałam. Ja dostawałam takie, no nie, że, znaczy to dostawałam, że się trzymałam powierzchni, tak bym powiedziała. Ale pytałam Boga cały czas, dlaczego tak to musi wyglądać, że ja jestem jakaś, nie wiem, jakaś naznaczona, co ja takiego złego zrobiłam, że to musi tak wszystko wyglądać. I ja pojechałam do tego Medjugorje i teraz, nie wiem, dlaczego się rozwaliłam teraz, ale jak dojeżdżałam, pamiętam, jechałam przez Serbię akurat od takiej dziwnej strony, bo tam po drodze chciałam namówić takiego znajomego Serba, homoseksualistę, żeby pojechał razem do tego Medjugorje. On się nie dał namówić, zresztą jak wszyscy Serbowie, zresztą też prawosławni, oni nie wierzą. Mówią, że to wszystko pis na wodę, fotomontaż i zarabianie pieniędzy. Bardzo gościnnie przyjął. Myśmy wjeżdżali od strony Mostaru i tam koło tego biskupa, który no nie jest przeciw Medjugorje, koło tego, no i gdzieś sobie myślałam, no Boże, drogi, no biskup, to jest przecież władza od Pana Jezusa i jeżeli on ma takie rozeznanie, to no to jest podejrzana sprawa, więc tak by tak o ziemi byłam w tych emocjach. Przejeżdżając właśnie koło tego pałacu biskupiego w Mostarze. No i jak wjechałam do tego Medjugorje, rzeczywiście uderzyło mnie to złoto na sprzedaż i tym bardziej, że wcześniej przejeżdżałam przez jeszcze ślady wojny, wszędzie widać, przez Sarajewo. No to a tu nagle taki dobrobyt. No i ale tylko zostawiliśmy bagaże, to pan Krzysztof, który tam był ze 27 razy, od razu nas zaprowadził do kościoła na 17, na różaniec i na mszę 18. I no i ja po prostu wtedy zaczęłam się tak normalnie modlić i nagle wrócił do mnie ten cały żal do Boga o to opuszczenie, o to, że jestem tak strasznie samotna i także nawet i taka tam się otworzyło się we mnie jakby całe serce, takie, tak jakby to powiedzieć, nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu, bez żadnych zahamowań i nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiam, mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić, nikt na mnie nie czekał nigdy i po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament, aha, ja chciałam pójść do spowiedzi, wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz, ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie, po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakieś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, zczułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak... No płakałam tam chyba z godzina, nie? I myślałam, że no może raz czytałam kiedyś, bo dzienniczek siostry Faustyny czytałam przez to, jak miałam te straszne przejścia rozmaite jeszcze w międzyczasie. Mój ojciec strasznie chorował. Czytałam dzienniczek siostry Faustyny, no i ona tam opisywała, przychodził do niej ten Pan Jezus właśnie w jakiś taki sposób, no to dla mnie to były litery na papierze, nie? A tu nagle po prostu no od tamtej pory niestety mi się to nie zdarzyło, ale Bogu dziękuję, że przynajmniej raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło, no i teraz pamiętam, że to ja nie przychodzę na te randki, że tak to ujmę, nie? Kolokwialnie może zbyt, ale w pewnym sensie właśnie to on czeka i cierpi, że nie przychodzimy.
1: Powiedz, przed tobą jest rozeznanie kościoła, czy będzie nad tobą modlitwa egzorcyzmów?
0: Będzie, teraz właśnie.
1: Tylko pytasz o czas.
0: Pytam o czas. Tak, to ma być chyba w najbliższym czasie, mam nadzieję, że no, jak kolejka nie będzie za długa.
1: Co jest najważniejsze dla tego ostatniego czasu w twoim życiu?
0: Teraz po prostu ja chcę zamykać tam te wszystkie sprawy. Chcę od początku zaczynać kroczek po kroczku po prostu jakieś porządkowane życie.
1: Ale nieprzyjaciel walczy.
0: No to na pewno. No teraz po prostu, kiedy ja już no też oddzielna opowieść, jak powstanie filmu, gdzie nawet no okazało się, jak się przyznała potem niewierząca moja producentka, powiedziała, że nigdy w życiu nie miała takich kłopotów z wyprodukowaniem filmu, który nie był jakiś, nie miał, tam nie było przerostu ambicji w tym filmie naprawdę. To były skromnymi środkami. Wszyscy pracowali za pół darmo i profesjonalnie. Przygody, które się wydarzyły przy tym, łącznie z no, ten operator, który pomagał mi montować, omal nie stracił życia.
1: Ale ty nie miałaś prawa zrobić tego filmu.
0: No tak twierdzisz. No ja nie miałam prawa. Nie, ja nie miałam prawa. Ja w ogóle nie za bardzo wiem, do czego to ja tam mam prawo, nie? Ale no ja musiałam go zrobić, ja się musiałam rozliczyć. Takie były jakby tutaj z jakimiś urzędami. No jak ja po sobie sam myślałam. Ja tak
1: i zrobiłaś.
0: I zrobiłam. Jak mam zrobić, to zrobię. Jak nie, to nie. Tak sobie myślałam. Nawet jak pójdę na pół roku do więzienia, no to trudno, no to będę miała temat na nowy film. Ale w każdym razie, no, na szczęście nie mam dzieci, więc nikt nie będzie płakał, nie? Więc w tym momencie. Więc podeszłam do tego tak, bo nie spodziewałam się, że dostanę jeszcze tak po mordzie i po duszy, bo nawet idąc codziennie do komunii, ja przychodziłam do domu, akurat w moim mieszkaniu był cały sprzęt, żeby było taniej, to myśmy to montowali nie w, na prywatnym sprzęcie i ja po prostu przychodząc z kościoła, ja tylko wkładałam klucz do drzwi i ja po prostu miałam atak tych myśli, z którymi ja już się dawno pożegnałam. Ja wiedziałam, że one to są myśli sprzed 15 lat. To są ataki na moją duszę, o których ja wiem, że są nieprawdą. Że to jest podjazd, że to jest taka podjazduwa, że nie wiem. I ja musiałam z tym walczyć, że ja już tylko się wieszałam. Ja się już tylko wieszałam na różańcu i różne rzeczy się działy i przewróciło mi to po prostu jeszcze raz. Po prostu miałam, przez magiel przeszłam taki psychiczno-duchowy. No i technika nieprawdopodobnie, bo na końcówce już technika świrowała tak, że nikt nie wiedział, o co chodzi. A ileś osób było świadkiem, nie wiem, że jest, film jest synchronizowany u dźwiękowców, że wszystko gra. 5 osób, w tym 3, które pierwszy raz widzą ten film, widzą, że wszystko gra. Następnego dnia widzimy do telewizji i betę, dysynchron. I nikt nie wie, o co chodzi.
1: Kaseta beta to jest taka kaseta, na której nic już nie może się zdarzyć. To znaczy, to nie jest kaseta cyfrowa, tylko jest analogowo nagrane wszystko i po prostu tak jak w żywicy zastyga i tworzy się bursztyn, to powinno tam już nic się nie zmienić, nie drgnąć, żaden parametr. No, a tu się okazuje,
0: że... Tak, że jest dysynchron i że jeżeli pani tego nie zrobi do 15, to zrywamy umowę. Czyli ja muszę, nie dość, że mam...
1: Cały dźwięk trzeba układać na nowo do obrazu.
0: Więc takie były różne jaja. No i potem myślałam, że no, byłam przeszczęśliwa, jak to się wszystko skończyło, jak w końcu emisja była przekładana 3 razy. Nie wiadomo dlaczego. No i w końcu poszedł ten film. Naprawdę się, strasznie się cieszyłam. I wszystko miało być fajnie. I już wiedziałam, jak powinnam, że pójść do psychologa, żeby coś zrobić z tą swoją kobiecością i gdzieś tą pracę jakąś spokojną znaleźć. I co? I nagle... I zapisałam się gdzieś na jakieś kursy i to wszystko ładnie. I nagle ciach trafiam do szpitala z wyrostkiem chorym. Znaczy z atakiem wyrostka. Potem się okazuje, że mam jeszcze krwotok wewnętrzny, jak się okazuje. Że mogłam umrzeć, gdy...
1: I to nie są wytwory twojej wyobraźni.
0: Nie, to już są...
1: Realne...
0: To są już realne sprawy. To już jest cięcie brzucha, to już są narkozy i całościowe, to już jest konkretny ból.
1: Czyli ta walka, która toczy się...
0: I miesiąc nie mija, znowu idę ulicą, znowu spotykam się z przyjaciółmi, żeby, nie wiem, jakiś tam projekt zrealizować, właśnie taki, powtórzyć właśnie jakąś taką bajkę Grimmów. Mieliśmy zrobić, ja powiedziałam, że jakby to zrobicie, to znaczy, że jakby mogę tą bajkę zrobić dla dzieci. Jest to jedyna rzecz, że właśnie poza instytucją zrobię jakiś kawałeczek teatru takiego fowego. Idę ulicą i znowu atak bólu brzucha i idę na izbę przyjęć i lekarze okrągłą dobę mnie po prostu ze wszystkich stron badają i nie wiedzą, o co chodzi, ale stan zapalny we krwi, całą noc czuwanie, czy mnie nie położyć na stół, ja po prostu co parę godzin zastrzyk z tramalu, bo już nic na mnie nie działa, już nawet ten tramal przestaje działać. I rano decyzja o następnej operacji, już nie, takiej już bez cięcia, tylko wprowadzają jakieś tam kamery. Jakieś oczywiście, okazało się, że są jakieś wzrosty, które nie powinny wywołać aż takiego bólu, aż takiego zapalenia. I znowu pobyt w szpitalu, znowu uczenie się, że tak powiem, rehabilitacja, potem już jest niby dobrze, to przez ostatnie miesiące znowu ból kręgosłupa, bo w międzyczasie właśnie byłam 2 razy w szpitalu z dyskopatią w ciągu tych 2 lat, kiedy już z teatru w zasadzie zrezygnowałam, to jeszcze 2 razy byłam w szpitalu. I też zdziwienie lekarzy, też w zasadzie lekarze, którzy pytają, ale nie wiemy, co pani było tak naprawdę. Myśmy zrobili panią tę operację, stan zapalny zlikwidowaliśmy, nie znamy źródła.
1: I teraz to jest historia...
0: Świeższa, ty już
1: najświeższa. Tak, ale to jest ta historia, którą opowiadasz, to jest historia otwarcia i kontrataków i twojego zwrócenia się ku Bogu i nie podjęcia decyzji nigdy o tym, żeby się poddać wpływowi zła.
0: No tak.
1: I teraz zaczął walczyć na poziomie ciała.
0: Chyba można tak powiedzieć, no bo to już troszeczkę zaczyna być dziwne, ta ilość.
1: Co myślisz o swoim życiu? Jakie będzie?
0: No ja dobrze myślę, ja po prostu się... ja naprawdę nie mam... Mi się wydaje, że ludzie mają dużo cięższe rzeczy. To jest naprawdę jakieś... Mi cały czas Bóg czuwa, to jest... Ja nie widzę, żeby... Znaczy były takie momenty, że ja mam, że pustka też, że nagle Bóg znikał jakby po prostu. Takie ciemności strasznej, ale tak naprawdę... No on jest i po prostu tak mnie wyciąga za uszy, że ja naprawdę mam same powody do radości.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja bym się chciała pomodlić za tych wszystkich, którzy choćby przez moment się zafascynowali ciemnością, żeby Bóg im pokazał prawdę jak najszybciej.
1: Nawet jeśli ta ciemność miała
0: pozory
1: światła,
0: tak.
1: Anioła świetłości. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Maria i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy już po egzorcyzmach i po tym, jak okaże się, jaki kierunek jej historia przybierze. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że pozwolisz nam cieszyć się Twoją opieką. Bądź, Panie, teraz z nami, spraw, żeby wszystko, co będzie mówione, było na Twoją chwałę. Poślij swoich aniołów, abyśmy nie byli niepokojeni tutaj. I Ciebie, Maryjo, serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Czekaj, święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami raczej gardzić w potrzebach
1: naszych, ale od wszelakich swych przygód
0: lecz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona,
1: o Panie nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz,
0: Synem swoim nas pojednaj,
1: Synowi swojemu nas polecaj,
0: swojemu Synowi nas otaw.

0: takim po prostu człowiekiem trochę też poplątanym i dziwnym, bo z jednej strony byłem bardzo dobrym uczniem i tak do 8 klasy podstawowej to miałem na świadectwach same piątki, ale jednocześnie byłem człowiekiem niespokojnym, człowiekiem, który ciągle jak gdyby musiał czegoś szukać, ciągle jak gdyby odczuwał pewien brak, pewien taki dyskomfort, na pewno taka dziura, którą trzeba było jakoś zapełnić różnymi, a to wybrykami, a to właśnie takim pokazywaniem się, takim epatowaniem się na zewnątrz i tak dalej.
1: Ale to były rzeczy, które krzywdziły innych ludzi, czy też to tak raczej wygłupy?
0: Nie, trudno tutaj mówić o jakiejś tam krzywdzie. Natomiast myślę, że raczej to było takie niezaspokojona taka była potrzeba docenienia, dowartościowania i stąd po prostu całą osobą jak gdyby krzyczałem do świata, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby poczuć się kimś ważnym, kimś docenionym. No krótko mówiąc, teraz to ja wiem, że z tej perspektywy dzisiejszej to ja mogę powiedzieć, że wtedy budowałem na sobie, ale podświadomie jak gdyby człowiek szukał czegoś takiego spełnienia, takiego czegoś większego. No i stąd właśnie ta potrzeba takiego na zewnątrz, uzewnętrznienia się i tyle.
1: Czy bunt był czymś ważnym w pana życiu?
0: Bunt? O tak. Myślę, że ta natura buntownika została mi do dzisiaj. Nawet jeśli zostałem już bardzo mocno pociągnięty przez Pana Boga, to ta natura człowieka zbuntowanego, może niepokornego, została mi jak gdyby do dzisiaj. Aczkolwiek już inaczej na to teraz patrzę. No wtedy to ten bunt był dość mocny, tak, dość mocny.

0: W życie dorosłe wchodzę jako człowiek, który jest troszeczkę pogruchotany życiowo. Bym powiedział, oczytany Sartrem, Kierkegaardem, Zolą. Taki właściwie egzystencjalizm bardzo mi wtedy odpowiada. Nihilizm, cynizm, takie negowanie w całej tej rzeczywistości. O, to wtedy mi to bardzo odpowiada w tym czasie i wtedy zaczynam studiować psychologię. Bardzo mocno mi odpowiada i imponuje, kiedy zaczynam na przykład ludzi rozbierać na te poszczególne części, kiedy zaczynam dominować, mieć władzę, jednocześnie, a jednocześnie w tym wszystkim jest jak gdyby takie jak gdyby podświadomy lęk, że to co robię jest tylko moje, że jest wszystko kruche i stąd trzeba po prostu następnych szukać wrażeń, następnych doświadczeń. No.
1: Ale to pogruchotanie, ono wynikało tylko i wyłącznie z przyjętego systemu wartości, czy też o jakichś faktach też pan mówi?
0: No na pewno też z faktach, też z faktów, też z dzieciństwa, które nie było najciekawsze, bo ojciec był człowiekiem bardzo dominującym, surowym, a jednocześnie słabym. Matka też była chora, była też bardzo słaba. Ale na szczęście miałem brata, który był dla mnie takim wzorem do naśladowania. Zawsze go próbowałem dogonić, jak brat studiował Akademię Sztuk Pięknych, więc ja starałem się również jemu dorównać, malowałem obrazy, potem zacząłem troszeczkę pisać, więc zawsze

byłem jako ten, który musiał doganiać tego starszego, ten starszy wzór. Ale tak jak mówię, dzieciństwo no, troszeczkę mi dało w kościół.

0: Jakie są konsekwencje tego nihilizmu i cynizmu w życiu?
1: Konsekwencje to one zostały jak gdyby zneutralizowane jakieś 16 lat temu. 16 lat temu, kiedy weszliśmy z żoną na drogę neokatechumenalną. I wtedy przy mojej pierwszej spowiedzi życiowej na Rakowieckiej u jezuitów, wtedy autentycznie, kiedy usłyszałem słowa Bóg Ojciec Miłosierdzia pojednał ze sobą ten świat i tak dalej, to wtedy rzeczywiście otwarły dla mnie się niebios. Ja się poczułem autentycznie innym człowiekiem. Już nie musiałem udawać, grać, robić siebie kogoś innego, jakiegoś pajaca. I wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, doświadczyłem autentycznej obecności Pana Boga, który tak mocno i radykalnie wpłynął na moje życie, że ja jako ten neofita stałem się po prostu od razu, pobiegłem do tych swoich przyjaciół i zacząłem mówić o Panu Bogu na studiach. I było wielkie zdumienie, że ten człowiek, który tak mocno był antynastawiony do religii, raptem zaczyna w ogóle mówić i głosić zupełnie inne rzeczy. I ten nihilizm wtedy został jak gdyby unicestwiony czy zneutralizowany, ale w sposób taki, bym powiedział, delikatny, taki z miłosierdziem, po ojcowsku.
0: A ile lat byliście wtedy już małżeństwem?
1: Kilka lat, jakieś 5 lat byliśmy małżeństwem.
0: Byliście szczęśliwym małżeństwem wtedy, w tym momencie?
1: To znaczy trudno mówić o jakimś takim szczęściu, dlatego że ja wtedy dążyłem do realizacji siebie, do dominacji. Żonę też traktowałem instrumentalnie. Chciałem, żeby spełniała jak gdyby moje pragnienia, moje wizje. Trudno mówić wtedy o szczęściu. To było dalekie od szczęścia.

zacząłem bardzo mocno wchodzić, iść za Panem Bogiem w sposób taki, bym powiedział, głęboki i radykalny. Jeszcze wtedy to był czas takiego wielkiego zauroczenia, zafascynowania, właściwie można powiedzieć, że rozum był jak gdyby wyłączony. Swojego czasu mieliśmy jechać też na misję, byliśmy gotowi jechać na misję całą rodziną. No ale teraz już z tej perspektywy dzisiejszej widzę, że było w tym też troszeczkę mało braku rozsądku, bo było i zaniedbywanie rodziny, że ta ewangelizacja przysłoniła nam jak gdyby troszeczkę dom rodzinny. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że Kościół to nie jest tylko ten Kościół triumfujący, gdzie trzeba widzieć i doświadczać owoców ewangelizacji tu i teraz. Że Kościół nie musi być triumfujący. Może być Kościołem małym, ubogim, niewidzialnym. I potem, po tych 16 latach, właściwie po kilku latach od odejścia z drogi, Pan Bóg pozwolił mi, dotknął mnie jeszcze raz, ale już w sposób nie tak gwałtowny jak za pierwszym razem, tylko w sposób taki ojcowski, miłosierny, delikatny. I pamiętam, kiedy po odejściu z drogi, już tak kilka lat byłem człowiekiem bardzo takim rozbitym, bo miałem ten obraz Kościoła. Dzisiaj, jak mogę patrzeć z dzisiejszej perspektywy, mi się wydaje, że troszeczkę wykoślawiony. Może to z mojej winy. Poszedłem do małych braci Jezusa. I tam brat Morris, kiedy zacząłem mu mówić o sobie, o swoich grzechach, o swoich problemach, o swoim rozbiciu, o takim niepogodzeniu się, o trudnościach w znalezieniu się ponownie w Kościele, to brat Morys zaprosił mnie na adorację. I nic nie mówiąc, pierwszy raz właściwie doświadczyłem, że można trwać w ciszy, mało mówić, być obecny przed Panem Jezusem i z drugim człowiekiem, który jest przy mnie, bardzo dobrze mnie rozumie, ale nie narzuca mi ani własnych wizji, ani nie mówi, co mam robić, ani mi nic nie radzi. Po prostu jest przy mnie, bo ja to czuję. Jest jako ten świadek, jako ktoś, który czuje, że mnie kocha, rozumie, a jednocześnie akceptuje i nic nie narzuca. Po prostu mnie słucha, nawet nigdy nic nie mówiąc. To było bardzo piękne doświadczenie. Po tym doświadczeniu rzeczywiście odnalazłem się, można powiedzieć, no ponownie w Kościele.

0: Czy razem z żoną odeszliście ze wspólnoty neokatechumenalnej?
1: Tak, razem.
0: Dlaczego?
1: No to gdyby tak dokładnie chcieć opowiedzieć, to wszystko to by, myślę, że czasu nie starczyło na parę audycji. Ale jedną z podstawowych przyczyn, jak myślę, to było, myśmy oboje to czuli bardzo mocno, że ta nasza wolna wola, ten dar od Pana Boga jest troszeczkę gwałcony. Jest ona przymuszana, urabiana i jednocześnie tak to wszystko zostaje dostosowywane do potrzeb grupy, gdzie moje ja, moje własne sumienie, moje wnętrze, które moje w ogóle relacje te bardzo intymne z Panem Bogiem muszą być jak gdyby siłą rzeczy pokazywane na zewnątrz, to uzewnętrznione i tak dalej. To było czasami bardzo bolesne, gdzie jak gdyby ten ofiara, można powiedzieć, brała górę nad miłosierdziem. Ale tak jak mówię, ja tutaj nikogo nie chcę sądzić. To było moje bardzo osobiste doświadczenie, doświadczenie mojej żony i tak to wówczas odczuwaliśmy. Aczkolwiek jesteśmy, jak mówię, bardzo wdzięczni Panu Bogu za drogę, za ten czas, który na pewno nie był czasem straconym, a raczej błogosławionym dla nas, dla naszej rodziny. Po prostu w pewnym momencie, i to też jak gdyby niezależnie od nas samych, ode mnie, Pan Bóg zaczął drążyć i szukać jak gdyby mnie w inny sposób. Nawet nie wiedziałem, do czego to prowadzi i jak to się skończy, chociaż zdawałem sobie sprawę, że odejście z takiej formacji, która no, jest formacją bardzo mocną, może się skończyć źle. Na szczęście Pan Bóg jest miłosierny. Trafiłem na małych braci Jezusa, którzy jest bardzo mnie mocno przygarnęli.

0: teraz.
1: Czyli zmiana formacji.
2: Ja nie wiem nawet, czy można powiedzieć, że to jest zmiana formacji. Myślę, że to jest nawet jakaś kontynuacja tej formacji, a nawet bym powiedział, że jakiś w pewnym sensie powrót do źródeł, bo proszę zauważyć, że Droga narodziła się w barakach Palomares Altas i Kiko Arguello. Najpierw terminował, można powiedzieć, u małych braci Jezusa. Właśnie od małych braci Jezusa nauczył się być tym milczącym świadkiem Ewangelii z gitarą w ręku, z brewiarzem, z Pismem Świętym, pośród tej nędzy, pośród tej biedoty. I sam, jak wspominał, że Karol de Foucault odcisnął bardzo poważne piętno na jego życiu, na jego duchowości. I stąd potem były jak gdyby to praźródła tej drogi neokatechumenalnej. No, tak to widzę. To nie myślę, że to jest jakaś zmiana formacji. Raczej bym powiedział, że w pewien sposób kontynuacja, aczkolwiek no inaczej rozumiane, może już bardziej w sposób taki spokojniejszy, wyciszony. Tak myślę.
1: Czym był ten czas poza wspólnotą, bo poza kościołem w ogóle to było, czy poza tylko wspólnotą neokatechumenalną?
2: Ale nie rozumiem.
1: Ten czas, bo pomiędzy powrotem do małych braci Jezusa, znaczy jakby, a odejściem ze wspólnoty minął jakiś czas, prawda?
2: A tak.
1: I to było poza wspólnotą neokatechumenalną, czy też w ogóle poza kościołem? Czy wyjście z kościoła jakby...
2: Nie. Najpierw odeszliśmy z drogi i zanim poznałem małych braci Jezusa, to był czas jakiś 4 lat. Kiedy... Natomiast po odejściu z drogi też zacząłem szukać. Szukać też intensywnie innych grup, innych rzeczywistości w kościele, tylko teraz widzę, że był to pewien też błąd, dlatego że konieczne było wtedy rozeznać, uspokoić się, nie szukać gwałtownie i na siłę innych rzeczywistości w kościele, tylko raczej spróbować wtedy rozeznać, rozpoznać, uspokoić się. Natomiast ja wtedy szukałem, no i też nie żałuję, bo po drodze poznałem wspólnotę Szemanew i tym braciom też jestem wdzięczny za rekolekcje, za spotkania Kany, na której byliśmy z żoną i które nam też sporo dały. Rodziny nazaretańskie. No więc to nie był też czas stracony, aczkolwiek mimo wszystko czułem, że no, byłem wdzięczny tym braciom, ale to nie był, jakby czułem, że to nie jest jednak jeszcze to. To nie jest jeszcze ta rzeczywistość, w której mógłbym się uspokoić, odpocząć w Panu.

0: A czy to uczucie pojawiło się w chwili, w której nastąpił kontakt z moimi braćmi Jezusa?
1: Tak. Ja myślę, że wtedy taki odpoczynek w Panu, to znaczy, by nie szukać na siłę swojego miejsca ponownie w Kościele, nastąpił po spotkaniu z moimi braćmi. Z tym, że znowu ciągnęły się za mną pewne błędy. Bo jak ja poznałem małych braci, ucieszyłem się, uspokoiłem, byłem im wdzięczny. Oni byli mi towarzyszyli, nie narzucali, broń Boże, co mam mówić, robić, jakich dokonywać wyborów i tak dalej, ale ta moja natura człowieka, który musi triumfować, musi ewangelizować na zewnątrz, muszą te owoce być widoczne. Ta liczba ludzi, która przychodzi, ten Kościół, ta wizja Kościoła musi zawsze we mnie tkwiła. I nawet jak byłem u małych braci, to sobie pomyślałem, że dobrze by było, gdyby powstała świecka wspólnota małych, właśnie na coś na wzór małych braci Jezusa. I wymyśliłem nawet nazwę dla tej wspólnoty, Nazaret, według duchowości Nazaretu, no trochę się wzorując na duchowości Karola de Foucault, tam pewne wskazówki delikatne dał mi brat Morris. I ja wtedy znowu popełniłem ten błąd, po którym byłem bardzo człowiekiem znowu, jak to się mówi, strapionym, tak? I nieszczęśliwym. Bo to był grzech, ale ja jeszcze nie wiedziałem wtedy, że to jest grzech, bo mi się wydawało, no Panie Boże, jeżeli chcesz, żeby była kolejna wspólnota w Kościele, nowa rzeczywistość, której nie ma, no to dlaczego by nie? I więc napisałem statut tej wspólnoty, opublikowałem to w internecie, zacząłem spotykać się z ludźmi i był nawet prezbiter bardzo przychylny nam. I wtedy miałem takie wizje, że Kościół powinien być Kościołem i ubogim materialnie, i ubogim duchowo, i powinien właściwie, ludzie powinni, naśladując Jezusa z Nazaretu, powinni, najlepiej by było, gdyby pracowali fizycznie i takie tam różne rzeczy. No i zawsze ta opcja, ta wizja tego Kościoła triumfującego zawsze jeszcze we mnie tam właśnie była, pomimo tych adoracji u małych braci, tego wyciszenia. Zawsze miałem właśnie te ciągotki. I byłem człowiekiem, znowu zacząłem, czułem, że zaczynam wpadać w grzechy, zaczynam oskarżać Pana Boga, że to się nie realizuje, że ta wspólnota nie powstaje, że coś zaczyna być pewien zgrzyt. Na szczęście mali bracia zaczęli mi w sposób też, mówię, bardzo miłosierny, dawać do zrozumienia, że po prostu jest nie tędy droga, że to Pan Bóg sam szuka i Pan Bóg sam wybiera rzeczywistość, a ja mogę być jedynie narzędziem. No, tak już jest.

0: Jak dzisiaj realizuje Pan w swojej rzeczywistości, w swojej codzienności komunię z Bogiem? W jaki sposób daje się Pan Mu zmieniać?
1: Ja w ogóle, i to też muszę powiedzieć, że głównie dzięki bratu Morrisowi zacząłem, ale nie tylko, bo trochę zacząłem poznawać Carlo Caretto, Alessandro Pronzato, ludzi Carola de Foucault, ludzi, którzy kościoła, którzy byli po prostu milczącymi świadkami. O trochę czytałem w tym czasie Rice'y i Jakuba Maritainów i zobaczyłem, że doświadczyłem, że Pan Bóg może być, można być wobec Pana Boga człowiekiem milczenia, człowiekiem też niedocenionym, niezauważonym, człowiekiem, o którym nie trzeba koniecznie mówić, nie trzeba go wymieniać, znać go z nazwiska. Ten człowiek nie musi być znany. Wystarczy, że moja osobista relacja z Panem Bogiem, i nawet doświadczyłem, że niekoniecznie musi to być adoracja Najświętszego Sakramentu, chociaż uważam, że to jest bardzo piękne, ale może być na przykład codzienna adoracja krzyża. I coś takiego zacząłem od pewnego czasu właśnie też praktykować, że adoracja krzyża może człowieka bardzo uspokajać, a jednocześnie widziałem, że te moje doświadczenia, takie pretensje nieuzasadnione wobec tego krzyża są śmieszne po prostu. Że te moje zranienia, te takie strapienia są też śmieszne wobec krzyża Jezusowego. A te strapienia źródłem tego wszystkiego, jak zobaczyłem, był po prostu brak miłości.

Żona moja jest katechetką w szkole i kiedyś napisałem Misterium Męki Pańskiej i akcję tego misterium umieściłem w Szeolu. I tam to się zaczyna w ten sposób, że dwóch gości o takiej podejrzanej reputacji w Szeolu grają w karty na trumnie arcybiskupa i tam są to ludzie, którzy są bardzo strapieni, są smutni. Oni tam opowiadają sobie kawały, właściwie już te takie, które bardzo dobrze znają, a jednocześnie widać ich taki smutek, takie strapienie, które wynika, że po prostu w tym Szeolu brakuje miłości. Że właściwie piekło to jest nic innego jak brak miłości. I dopiero oni podświadomie pragną, nasłuchują, że tam na górze coś zaczyna się dziać, że tam już ten stukot tego krzyża Golgoty zaczyna do nich dochodzić i zaczynają mieć nadzieję. To jest takie, tak jak mówiłem, może wzięte też z tego mojego czasu, tej młodości, ten taki sartrowski nihilizm, że to jest taka, tak się wszystko obśmiewa, jest cynizm, a w gruncie rzeczy jest takie pragnienie, aby zobaczyć tę iskierkę tej miłości, tej nadziei, tego spełnienia, tego rzucenia się naprawdę w ramiona miłosiernego Ojca. Bo każdy jak gdyby ma, myślę, tą nadzieję, że kiedyś, czy nadzieję, może oczekuje każdy iść i że się pojawią świadkowie, ale nie nachalni, nie jacyś krzykacze, tylko ludzie, którzy będą autentycznie przezroczyści dla Pana Boga. To ludzie mają tę nadzieję, a jednocześnie sami, pomimo tego, że są zdeklarowanymi nieprzyjaciółmi Boga, czasami czują, że są właśnie w tym Szeolu, są w tym, nie wiem, w tym dnie, w tej rozpaczy i oczekują, nasłuchują, że... I później żeśmy to przedstawiali, to dzieci grały. A dorośli znajdowali się jak gdyby w postawach tych dzieci. I to było, mi się wydaje, dobrze przyjęte. Aczkolwiek były obawy, że misterium i w Szeol, że to może być tak trochę dziwnie wyglądać. No.

0: Jakie jeszcze inne, oprócz adoracji krzyża, są formy takiej pobożności, no, którą pan sobie buduje własnej?
1: To dobrze pan powiedział, że właśnie sobie buduję, dlatego że, mimo wszystko nadal wbrew tym wszystkim łaskom, jakie otrzymałem, może pewnym talentom, jestem też człowiekiem nadal, który właśnie buduje sobie tę swoją pobożność, wiarę. Natomiast jeszcze nie jestem człowiekiem, który jest otwarty zupełnie na Pana Boga. To znaczy, jak ten syn marnotrawny zdany na miłosierdzie Ojca, który jeszcze jestem człowiekiem, który chce udowadniać, że coś jest wart, że coś znaczy, że nie dochodzi do mnie nawet w modlitwie, że nie muszę przecież udawać, nie muszę przecież grać, przecież jestem człowiekiem, który ma wady, ale i zalety, że trzeba siebie pokochać i z wadami, i z zaletami. Oj, tu mi przyszło do głowy coś takiego jak z ostatnich jasełek, gdzie właśnie takie, też było taki tekst, był taki, gdzie napisałem coś takiego, że było, że żona z mężem się jednają w czasie tego Bożego Narodzenia i to jest właściwie cała istota, gdzie w swojej słabości, w swojej takiej nagości, ułomności stają przed sobą i on mówi do niej, wtedy jest właśnie to Boże Narodzenie, kiedy zobaczę twoją twarz, ona jest inna, kiedy pokocham w tobie to, co jest słabe, brzydkie, niemocne, pogruchotane, nędzne. I wtedy pokocham ciebie w całości. I z tymi wadami, i z zaletami. I to też trzeba pokochać. I wtedy nie ma jak gdyby tych rozczarowań dziwnych. I na modlitwie wtedy stanę jako ten człowiek, jako ten syn wobec ojca. No, już nie musząc grać czy udawać, to jest nadal dla mnie pewien problem, na pewno.

0: Jak wygląda taki zwykły dzień?
1: Mój teraz?
0: Tak, czas poświęcony dla spraw duchowych.
1: Więc teraz nie ma tych regularnych modlitw laudesowych. Są naturalnie modlitwy wspólne, ale takiej dyscypliny żołnierskiej, która jest niewątpliwie dobra, no w tej chwili nie ma tych modlitw brewiarzowych, laudesowych, ale ja doświadczam obecnie czegoś takiego, że kiedyś wydawało mi się, że modlitwa to musi być koniecznie odmówiona z brewiarzem, to musi być koniecznie ubrana w pewne słowa, wypowiedziana. To nie może być na przykład taka normalna rozmowa. A teraz widzę, że w pracy, w drodze, nie wiem, ja sobie mogę z Bogiem rozmawiać jak z Ojcem. Ja wiem, że On mnie słucha. My możemy ze sobą jak gdyby prowadzić pewien taki dialog milczący i jest mi to bardzo potrzebne. Potrzebne, a jednocześnie widzę, że jest to jak gdyby dla mnie źródłem pewnego też jakiejś siły, która jest potrzebna, żeby przeżyć tę codzienność. Bo ta codzienność nasza, no po ludzku rzecz biorąc, nie jest wcale taka ciekawa. No, jestem w sumie ojcem 10 dzieci. Mamy dwóch wnuków. Najmłodsze nasze dziecko jest młodsze od wnuczka, więc czasami te sytuacje są takie dziwne, ale jednocześnie jest pewna codzienność, w którą trzeba normalnie wchodzić. I na szczęście, że Pan Bóg nam daje takie sytuacje, zwłaszcza teraz w tym czasie, gdzie trzeba normalnie pracować, normalnie zarabiać, normalnie chodzić twardo po ziemi, żeby ten dom utrzymać. I niekoniecznie uciekać na liturgię, robić, nie wiem, jakieś konwiwencje, pokazywać się. Można normalnie, milcząco, w tej codzienności również pięknie znaleźć Pana Boga. Pięknie. Aczkolwiek, tak jak mówię, no nie jest to po ludzku rzecz biorąc atrakcyjne. Bo nie wiem, czy każdy, ale ja na pewno mam tę potrzebę, żeby być dostrzeżony, zauważony, zaakceptowany. No i to czasami więcej boli, jak brak materialny, kiedy na przykład ktoś się traktuje w sposób taki instrumentalny. No nie, w ogóle nie dostrzega. No widzi ciebie i właściwie jesteś mu obojętny, czy jesteś, czy żyjesz, czy nie żyjesz, to wszystko jedno. No po prostu nic nie

ta potrzeba znaczenia jest na tyle silna, że po prostu, że się wtedy czerpie z drugiego człowieka i chce się, ma się dużo pretensji do Kościoła. Chce się błyszczeć, coś znaczyć, no z drugiego człowieka wyssać jak najwięcej, a kiedy tego nie ma, bo się jest człowiekiem, który praktycznie nic nie znaczy, to wtedy te relacje moje z Ojcem, z Panem Bogiem, inaczej wyglądają, bo ja wiem, że tak naprawdę te moje pocieszenia w tych strapieniach to jedynie Pan Bóg może uciszyć. To nie jest tak, że ktoś powie, a nam nie martw się, bo psałem się będziesz martwił, jak i dużo ludzi grzeszy i tak żyje, albo tam weź tam pal papierosy, bo i tak dużo ludzi pali i nie umiera, nie palą i umierają. A takie są pocieszenia ludzkie. Są takie, to nic nie znaczą, dlatego że wówczas, kiedy ja jestem nędzny i naprawdę tę swoją nędzę widzę, bo po grzechu jestem strapiony. Moje strapienia są po prostu strapieniami po grzechu. Nie jestem człowiekiem strapiony na wzór Chrystusa, bo Chrystus był człowiekiem strapionym, nie miał grzechu, był strapiony tym, że ludzie odeszli od Ojca. I jego cierpienie w Ogrójcu było inne jak moje cierpienie. Jego lęk zupełnie był inny niż mój lęk, bo mój lęk jest ludzki. Mój lęk jest po grzechu. I moje strapienia też są po grzechu. I stąd ja nie mogę być pocieszony przez człowieka, bo one nic mi nie dadzą, te pocieszenia. Ja jestem tego świadomy. Ja mogę być pocieszony przez Pana Boga. To też może w sposób nie jakiś taki gwałtowny. No kiedyś były te sposoby takie, że ja może byłem po prostu jeszcze jakiś taki głupi, taki niedojrzały, taki młody w tej wierze i Pan Bóg mi potrzebował dać tych środków takich mocnych, tych doświadczeń takich bardzo ekspresyjnych, takich widocznych, żeby mnie do siebie przyciągnąć czy pocieszyć. A teraz nie ma. Nic nie ma, czegoś takiego. Po prostu nie dzieje się właściwie nic. Ja nie widzę jakichś takich silnych, takich wrażeń, takich obecności Pana Boga. No jak na przykład powiedzmy, tak pamiętam ze wspólnoty Szemenew, gdzie tak mocno się czuło tą obecność Pana Boga. No chcieli ludzie, byli umówieni wręcz na, przepraszam za wyrażenie, nie, tu Panie Boże, nie trywializuję, ani nic nie oceniam, natomiast widzę to z własnej perspektywy, bo każdego Pan Bóg jak gdyby różnie prowadzi. Mnie prowadzi w ten sposób, że w tej chwili ja nie muszę czuć realnych obecnie znaków obecności Pana Boga. To znaczy, nie muszę mieć, nie wiem, jakichś objawień, ciągle widzieć, że aha, w tej rzeczywistości, w tym doświadczeniu to był Pan Bóg. Ja go tak, a tutaj przez tego człowieka mi to powiedział, a przez tego to. Tutaj, tu widzę go konkretnie, bo tutaj jest konkretny znak. Jest jego obecność. Mnie znaki takie realne, obecne są w tej chwili, można powiedzieć, mało potrzebne.

0: Wystarczy mi jego obecność. Takim znakiem milczącym jest dla mnie mały brat. Jak on do nas przyjdzie, to on nic nie mówi. On nie mówi o Panu Bogu, o swoich relacjach, o Kościele. On tam nic nie krytykuje Kościoła, broń Panie Boże. On jest jak ta milcząca reklama. Stoi, bo stoi przy drodze. I możesz minąć, możesz nie zauważyć. Po prostu. Ale jest, widać. I to wystarczy. I od tego się można uczyć po prostu. No.
1: Za co jest Pan Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Ja? Przede wszystkim to jestem wdzięczny Panu Bogu, że mnie w ogóle wyprowadził z tego takiego bezsensu, z tego takiego chaosu, z tego Szeolu, że mi wtedy podał rękę i że naprawdę jak taką owcę pogruchotaną wtedy, i to był właśnie czas na katechumenat, z tego mnie wyprowadził. W ogóle z takiego, mówię, totalnej takiej beznadziei, bez sensu. No, chyba nie ma nic gorszego, właściwie jeszcze to jest rzecz gorsza jak brak pieniędzy. Jak człowiek nie widzi sensu swojego życia w ogóle. No żyje, ale nie wie po co żyje. Wstaje, no, ale po co wstaje. No zarabia, ale po co zarabia. No coś buduje, tworzy, pisze, ale dla kogo, po co i na co, jak to i tak nie ma sensu, przecież to jest bezsens, jest totalny. No jeśli Pan Bóg mnie wyciąga i daje mi... nadaje mojemu życiu jakiś kierunek, jakiś sens. No, myślę, że nie ma czegoś więcej, większego. Za to jestem mu naprawdę bardzo wdzięczny. Bo potem te relacje z dziećmi, z żoną, się już to w konsekwencji zaczynają się inaczej układać. Inaczej patrzę na dzieci, na ilość tych dzieci.
1: A jaki Bóg jest? Kogo Pan poznał w czasie tej swojej drogi własnej? Kim on jest?
0: Pan Bóg? Na początku, a to jest pewna droga. Na początku, tak jak mówię, kiedy byłem tym neofitą, człowiekiem takim słabym, jeszcze nieukształtowanym, takim kompletnym, takim oseskiem, no można powiedzieć, no to Pan Bóg był kimś wszechmogącym, kimś potężnym, kimś, jak się szło ewangelizować, to kilka tysięcy ludzi i braci kilka tysięcy i do prezbiteratu 2000, do zakonu dziewczyn 2000. Jak pamiętam, dawałem katechezy, to Pan Bóg też był przy mnie, ale Pan Bóg był kimś wielkim, potężnym, wszechmogącym. On był kimś, że jak ja głosiłem katechezy, to też wynikało, tak jak mówię, no z mojego grzechu. To zło jest we mnie. Nie jest w kościele czy w drodze. Nie, nie, bo to tak nie można mówić. To wtedy ja widziałem zdumienie, widziałem płacz w pierwszych rzędach, jak ludzie płaczą, a ja mówię te katechezy i właściwie można powiedzieć, że to jest niewyczerpane bogactwo wychodzi z jego ust. Co to za człowiek, który tak głosi, a Pan Bóg jaki potężny przy nim stoi. No, no to taki Pan Bóg mi się wtedy jawił, jako ten, który po prostu wielki ewangelizator po prostu.

0: A teraz Pan Bóg jest przede wszystkim dla mnie milczącym, spokojnym i miłosiernym ojcem. Jak ja na przykład ostatnio byłem na placu Świętego Piotra, to w czasie tych zielonych świąt ja czułem taki dyskomfort, taki, że się czułem w ogóle w tym tłumie tych ludzi, jak ja wyszedłem, patrzę, Matko Święta, a tam takie tłumy olbrzymie tych ludzi i wszyscy się cieszą i wiwatują i klaszczą i bardzo dobrze, bo to też jest przecież w kościele potrzebne, ale ja czułem potrzebę takiej intymności, takiego bycia z tym ojcem sam na sam. Miłosierny. I znalazłem to potem. W Trefontanie to znalazłem. U trapistów. Tam, gdzie święty Paweł był ścięty. I w tym takim kościółku zapomnianym można powiedzieć, znalazłem taką ciszę, spokój. Widzę, że to jest ogromna różnica między tym, żeby się alienować, uciekać, a między tym, żeby być w pewnej samotności wobec Pana Boga. I to jest możliwe nawet w rodzinie. A jest możliwe dlatego, że naturalnie nie zamierzam naśladować tam zakonników i małych braci. Broń Panie Boże, bo oni mają swoją duchowość i swoją drogę i nie mają rodzin. Na szczęście też mnie korygują. Ale widzę, że na przykład w rodzinie też jest to konieczne. Wejść do swojej izdebki, pomóc się, odetnij się od tego chaosu, rozmawiaj, bądź sam na sam z ojcem. Na przykład mam w tym mieszkaniu, wygospodarowałem sobie taki kącik niewielki. Czasami tam sobie wchodzę na taką rozmowę z ojcem, by nawet czasami nic nie mówić w ogóle. Bo po co mówić? Można w ogóle nic nie mówić, tylko po prostu trwać. Może nie jak kołek w płocie, ale tak o, trwać po prostu przed czuć tę obecność. No czuć po prostu. I to mi wystarcza. I, no, to teraz jest dla mnie ojciec, znaczy Pan Bóg kimś takim. No kiedyś to się zmienia, tak jak mówię. Nie?
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Co?
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: W intencji Kościoła, żeby był jednością.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie,
1: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszeniem, ale nas zbaw od złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Jacek Floczak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, stoję przed Tobą, prosząc Cię o Twoje światło, dziękuję Ci za wszystkie Twoje dary, za ten dzień, za wszystkich ludzi, których kochamy, za wszystkich ludzi, którzy się o nas troszczą. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty był gospodarzem tego czasu, żebyś Ty opiekował się nami teraz. Wszystko, co będzie powiedziane, powiedziane było na Twoją chwałę, Panie. Szczególnie też zapraszam tutaj Ciebie, Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami
1: racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Barbara. Witam.
1: Szczęść Boże.
0: Sąsiadujemy przez łąkę. Co to za dom? Co to za zgromadzenie?
1: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego Paulo. Dom? No, dom dla dzieci upośledzonych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Chodzą do szkoły życia, a my jesteśmy internatem. I obsługujemy dzieci, opiekujemy się nimi poza szkołą, poza zajęciami szkolnymi. Jest troszkę dzieci, które są u nas na stałe, bo to są sieroty. A oprócz tego, no, duża część dzieci, bo w sumie jest około 130 dzieci, więc większość są to dzieci, które są z rodzin. I dowożone są, zabierane na sobotę, na niedzielę, albo jeśli jest troszkę dalej, albo w gorszych warunkach, to zabierane są na święta, na wakacje.
0: Kiedy pierwszy pomysł, żeby zostać siostrą?
1: A dawno. Pierwszy pomysł chyba w czasie pierwszej komunii. Wtedy byłam taką małą, bardzo przestraszoną dziewczynką, która bała się świata i rzeczywistości. I ten pomysł był taki, że siostry zmartwychwstanki, które były w naszej parafii u świętego Jana Kantego w Warszawie, no, siostra, która się mną opiekowała, znaczy naszą grupą, była taka bardzo miła, bardzo ciepła, bardzo dobra i stwarzała poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że tak sobie pamiętam taką myśl, że gdybym była taką siostrą, to byłabym bezpieczna. Byłabym w takim świecie bezpiecznym, dobrym.
0: Z jakiej rodziny siostra wyszła?
1: Bardzo dobrej rodziny. Ani alkoholu tam nie było, ani jakichś awantur. Taka dobra, ciepła rodzina. Potem się zastanawiałam, był taki czas, kiedy zastanawiałam się właściwie, dlaczego już później w zgromadzeniu będąc i kiedy już miałam kontakt z odnową w Duchu Świętym i byłam na rekolekcjach i zrozumiałam, że nie bardzo wierzę w miłość Pana Boga, taką bezwarunkową, że ciągle gdzieś chcę zasługiwać, że nie mam poczucia bezpieczeństwa, że nie czuję się kochana i że właściwie się nigdy nie czułam kochana, także przez rodziców. I bardzo mocno się zaczęłam wtedy zastanawiać, dlaczego, skąd się to bierze. No i tutaj przyszła mi z pomocą mama, już tata wtedy nie żył, ale mama zaczęła mi opowiadać moje dzieciństwo i okazało się, że no właśnie, że ponieważ pojawiłam się w ich życiu jako pierwsza i trochę za wcześnie, można by powiedzieć, już byli małżeństwem, ale nie mieli gdzie mieszkać.
0: I byli oboje, według nich za wcześnie.
1: Tak, według nich za wcześnie. Oboje byli przerażeni tym faktem. No i to był 59 rok, więc wpadli na pomysł, że trzeba się dziecka pozbyć i problem się rozwiąże. No, lekarz, który podjął decyzję inną, jeszcze w tych latach byli lekarze, którzy bali się usuwania pierwszej ciąży, więc powiedział, że absolutnie jest to niemożliwe. Więc się jednak pojawiłam w ich życiu. Z jakimś takim ogromnym, potem mama mi opowiadała, że z takim ogromnym buntem wewnętrznym przyjmowała fakt mojego istnienia i przez całą ciążę. I dopiero mówi, że ponieważ nie mogłam mieszkać z nimi w Warszawie, bo mieszkali właściwie kątem zaparawanym u ciotki gdzieś na Woronicza, w starym takim budynku, więc wywiozła mnie po prostu na wieś do swojej miejscowości rodzinnej, gdzie pierwsze 3 miesiące tego urlopu macierzyńskiego spędziła ze mną, ale mówi, że po 2 tygodniach, to 4 grudnia się urodziłam, stąd to moje imię, Barbara, więc po 2 tygodniach, ponieważ się rozchorowałam na zapalenie płuc, prawdopodobnie, żaden lekarz wtedy tego nie stwierdził, bo nie było do lekarza możliwości dojazdu, był śnieg i mróz, 30 stopni, i zobaczyła, że prawdopodobnie umrę. I przeraziła się Pana Boga i przeraziła się, jako że była osobą wierzącą oczywiście, przeraziła się tego, że właśnie, że nie przyjęła tego dziecka i że będzie to kara.

0: A kiedy mi właśnie to wszystko mi opowiadała, że dopiero wtedy tak naprawdę zaczęłam być jej bardzo bliska i bardzo ważna. No ale niestety, jak mówi psychologia, nie wiadomo czy ważne, czy nieważne, może ta psychologia jest niekonieczna w naszej rzeczywistości, ale fakty pozostają takie, że jeżeli dziecko ma zerwaną tą więź z najbliższymi, to potem są tego konsekwencje. I jest to dość oczywiste. A ponieważ ona musiała się ze mną rozstać po 3 miesiącach, bo nie było możliwości mnie zabrać, przynajmniej tak uważali, że nie ma takiej możliwości. Więc przyjeżdżali do mnie tam raz, ile się udało, raz w tygodniu, raz na dwa. W tym domu były małe dzieci i no, ja byłam takim dodatkiem obciążającym i trudnym dla tej rodziny, bo tam była rodzina mamy. I oczywiście opiekowała się mną babcia. Zresztą z babcią byłam potem bardzo związana przez całe życie, aż do jej śmierci. Ale myślę, że z tego, co potem w jakichś różnych strzępach informacji odkrywałam, byłam obciążeniem i byłam takim niepotrzebnym elementem, myślę, że w tej rzeczywistości. No, to się skończyło po 2 latach, bo pojawiła się moja siostra. I wtedy ona została u babci na wsi, a mama zabrała mnie do mieszkania, dalej kątem właśnie u tej ciotki mieszkając. No bardzo trudna sytuacja, ja musiałam spać razem z nimi, to też się dowiedziałam. Później to było przecież małżeństwo, dopiero parę lat po ślubie. Tam nie było miejsca nawet na łóżeczko, był tylko tapczan i jakaś szafa. Więc właściwie potem niby... Z opowieści mamy i ze zdjęć mogę wnioskować, że byłam taką ukochaną córeczką taty. Gdzieś bardzo mocno z nim związana. Co się dalej działo, powiem, że ja nie pamiętam, ponieważ ja pamiętam, jeśli chodzi o wspomnienia z dzieciństwa, pamiętam dopiero 6., może 7. klasę szkoły podstawowej. Wcześniej to jest zupełnie z otoczonym mrokiem. Nie ma wspomnień.
1: Psychologia coś na ten temat na

czasie i w ich rozwoju, tam okresie dorastania. No ważne są jakieś zewnętrzne sprawy, jak wygląda się, jak się ubiera, jak, nie wiem, jakieś materialne rzeczy. To wszystko zupełnie nie było istotne. Było tylko jedno wielkie, zupełnie jakbym była jakoś tak... jakbym była wręcz związana pragnieniem miłości. Zniewolona, powiedziałam. O tak, zniewolona pragnieniem miłości.

0: pojawiła się gdzieś ta moja miłość w wieku dorastania i bardzo ją mocno przeżyłam. Zresztą ona gdzieś tkwiła jeszcze we mnie przez długie lata w zgromadzeniu, mimo że się to rozjechało, rozeszło. I potem, ponieważ, bo myśl o zgromadzeniu powracała i ja taka byłam bardzo niezadowolona z tego powodu, że Pan Bóg się gdzieś do mnie dobija. Byliśmy bardzo katolicką rodziną taką, nie było możliwości opuszczenia w niedzielę mszy świętej, więc taką bardzo tradycyjną. I był taki mój silny lęk przed tym, że jeśli ja Panu Bogu powiem nie i nie pójdę do zgromadzenia, zostanę ukarana w sposób okrutny. I nie tylko nie da mi poznać mojej miłości ponownej, nie, bo tamta się rozsypała, ale także nie da mi w ogóle doświadczyć sensu mojego życia, że moje życie nie będzie miało najmniejszego sensu, czyli wszystko rozsypie.
1: Czyli szantaż.
0: Tak, taki
1: sytuacja patowa. Ale, no. Ale jeszcze chcę zapytać, czy jakieś doświadczenie relacji, kim Bóg był w tym okresie, który...
0: To znaczy właśnie nie było, pamiętam chyba jedyną sytuację. Ja już byłam na studiach pedagogicznych i mieliśmy takiego bardzo dobrego duszpasterza w naszej parafii, ksiądz Michalak się nazywał, Henryk zresztą, gdzieś jest teraz proboszczem w którejś z parafii warszawskich, ale wtedy on nam próbował gdzieś tego Pana Boga przekazać i były spotkania. I pamiętam jakąś taką jedną sytuację, gdzieś jakieś rekolekcji, gdzieś jednak doświadczyłam jakiejś takiej bliskości Pana Boga. To była chwila, jakiś moment. No ale to nie było na tyle intensywne, żeby to mogło stanowić jakąś równowagę dla mojego marzenia o relacji z człowiekiem, o takiej bliskości z jakąś istotą. Dlatego właściwie moja decyzja na zgromadzenie, która była już na drugim roku studiów, pod wpływem jakichś rekolekcji, bo ksiądz się rozchorował i byłam na rekolekcjach u świętej Anny. No i tam pod wpływem jakichś słów wskazania, ja nie pamiętam tych słów, ja tylko pamiętam moją reakcję na to, że znowu kolejny mój lęk, że jeżeli się nie zdecyduję teraz, to potem jakby zakpię z Pana Boga i że albo teraz, albo wcale. No nie potrafię powiedzieć dlaczego, ale że to ma być już teraz. No więc... Ja mówię, dobrze, to w takim razie, bo tak to walczyłam. Walczyłam i powiedziałam, że nie, za żadne skarby, a miałam różne pomysły. Mówię, dobra, w porządku, nie, to nie, łaski bez. Nie mam sensu, moje życie to nie, zafunduję sobie dziecko, będę miała dla kogo żyć. No, pomysły miałam różne, przedziwne, więc... Ale w którymś momencie, właśnie w tym momencie powiedziałam, że no dobra, w takim razie, skoro już nie ma wyjścia, to niech będzie.

0: fałszywy obraz Boga
1: i
0: walka z tym fałszywym obrazem, prawda? Czyli wszystko dzieje się w wyobraźni i taki klincz, że ten Pan Bóg zły czegoś chce, a może w życiu zrobić wszystko, czy może ukarać.
1: Jest wszechmocny, czyli, może zrobić ze mną, co chce.
0: Czyli muszę zrobić to, czego ja nie chcę, a co on chce, bo inaczej będę ukarana.
1: Tak, będę ukarana, no i moje życie straci sens.
0: I czy taki powód był pójścia?
1: Taka była decyzja. Taka była decyzja tego dnia. Na tych rekolekcjach była Szarytka. Ja Szarytek nigdy w życiu na oczy nie widziałam. Starsza siostra malarka. Zresztą trochę po mojej linii trochę lubię malować. Lubiłam, może i lubię, ale już się tym nie zajmuję. W każdym razie gdzieś tak duchowo byłyśmy sobie bliskie. I ja ją po prostu zapytałam, czy ona nie ma jakiegoś informatora o zgromadzeniach, bo jeśli już muszę iść do tego zgromadzenia i nie mam wyjścia, przynajmniej niech to będzie zgromadzenie, które się zajmuje dziećmi, gdzieś mi to było bliskie. Chciałam gdzieś być blisko dzieci i tak sobie wyobrażałam ewentualną moją pracę w zgromadzeniu. No więc myśmy się umówiły następnego dnia, okazało się, że jeszcze w tamtych czasach

Formatorów nie było, teraz już są. No i ja potem umówiłyśmy się, to było przed świętami, potem się umówiłyśmy po świętach, ale kiedy, na tym drugim spotkaniu ja ją odprowadzałam do Świętokrzyskiej, szłyśmy krakowskim przedmieściem, róg Świętokrzyskiej, tutaj stanęłyśmy na światłach i ja pamiętam, to była taka wiosenna pogoda, ja byłam w prochowcu z długimi rozwianymi włosami, ona do mnie mówiła, panienko, a ja jej opowiadałam o tym, co ja będę robić z tymi dziećmi w zgromadzeniu. A ona mi powiedziała tak, panienko, do zgromadzenia nie przychodzi się, żeby bawić dzieci, tylko z miłości do Jezusa. Po czym ja jej powiedziałam, tak, tak, proszę siostry. Wsiadłam w 122 jadąc na Żoliborz, bo już wtedy mieszkaliśmy na Żoliborzu, już dostaliśmy mieszkanie. Ja miałam 4 lata, jak już to przeprowadziliśmy się do tego mieszkania razem z moją siostrą. Siadłam, pamiętam, do 122, usiadłam chyba po lewej stronie, mucha łaziła po szybie, a ja tak patrzyłam w tą szybę i nagle eureka. Z co? Z miłości do Jezusa? Z jakiej miłości? Po pierwsze, nie znam żadnego Jezusa. Po drugie, nie mam mowy, żebym go kochała, bo jak go mogę kochać, jak go w ogóle nie znam? Co za cyrk? No i wtedy się przestraszyłam. Pamiętam, przez 10 dni przepłakałam, bo zrozumiałam, że tak, moje życie bez miłości tu na ziemi do człowieka nie ma sensu. Wygląda na to, że sobie wymyśliłam to moje powołanie, że Pan Bóg wcale tego nie chce, bo jeżeli idzie się z miłości, a ja go nie kocham, no więc to też nie, bo on tego chyba nie chce. Bo gdyby chciał, to pewnie dałoby mi jakąś miłość do niego. No więc jestem w ogóle moje życie już teraz nie ma sensu, to już w ogóle nic nie ma sensu. No i przez 10 dni płakałam, pamiętam, chodziłam na karową na WF i zawsze wstępowałam w południe do wizytek. No i weszłam, tam był obraz Matki Bożej Częstochowskiej chyba, chodzący po parafiach i pamiętam, klękałam, płakałam, i wreszcie w którymś momencie przestałam płakać i mówię tak, Boże, nigdy nie dowiem się tak naprawdę, jaka jest moja droga. Ponieważ ta myśl chodziła mi przez całe życie po głowie z różnych powodów, a być może to jest właśnie to, więc podejmuję taką decyzję, że idę. Już nie szukam żadnego zgromadzenia, postawiłeś na mojej drodze akurat tą siostrę, niech będzie to zgromadzenie, chociaż nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Nigdy tam nie byłam. Ale niech będzie to. I w takim razie umawiam się z tobą tak, że jeżeli to jest to, to ty mnie masz tam zostawić. A jeżeli to nie to, ty masz sprawić, że mnie stamtąd wyrzucą, ja stamtąd nie odejdę. A to już jest twoja. No jesteś wszechmocny, więc możesz sprawić, że podziękują mi po prostu.

0: No i potem odnalazłam tą siostrę. To zgromadzenie to było na Nowym Świecie, na Tamce. I tego samego dnia powiedziałam, że ja w takim razie chcę przyjść tutaj. To było niedawno sobie uświadomiłam, że to była niedziela po zmartwychwstaniu, a więc niedziela Miłosierdzia Bożego. I od razu napisałam podanie i od razu się zgłosiłam. Była początkowo taka umowa, że mam zostać jeszcze na studiach, ale potem to się zmieniło i studia przerwałam i przyszłam tego samego roku już do zgromadzenia. No więc zastanawiano się wielokrotnie nad tym, czy ja jestem na swoim miejscu w zgromadzeniu, ponieważ może moje zachowanie było takie trochę kontrowersyjne, byłam taka... Bardzo walczyłam o to, żeby nie dać się wsadzić w jakieś ramki. Myślę, że bardzo świadomie walczyłam o to. Czasami może było to też i nieświadome, może też nie odnajdywałam się. Nie miałam gdzieś głębokiego doświadczenia miłości Jezusa i nie potrafiłam wielu rzeczy robić z miłości dla Niego.
1: No tak, wyjść w opresję, jaką jest tak. Jakakolwiek instytucja.
0: Aha, a nie potrafiłam, a nie zgadzałam się wewnętrznie na robienie czegoś z posłuszeństwa bez miłości. Tylko w sytuacjach, kiedy widziałam to jakby, że mogę to zrobić z miłości do Jezusa, byłam w stanie to zrobić i się plątałam.
1: To był rodzaj zakładu, prawda, z Panem Bogiem.
0: Znaczy, umowy.
1: Tak. No w tym sensie, jak Paschal mówi, że załóż, że Bóg jest, prawda, czyli tutaj założenie jest takie, że zakładam, że to jest to. Powołanie, robię to, co okoliczności zewnętrzne mi wskazują, że powinnam zrobić, czyli idę do zakonu, ale jest trudno, więc ty zdecyduj. Czy to jest moja droga, czy nie.
0: Mówiłam o tym, że w drugiej klasie byłam taką przerażoną małą dziewczynką.
1: Tak.
0: Z silną nerwicą zresztą już wtedy. Potem, jeszcze myślę, że w drugiej klasie to było tyle dobrze, że miałam taką bardzo fajną, ciepłą wychowawczynię. Potem zmieniłam szkołę i tu się zaczęły schody. I tu moja nerwica gdzieś się bardzo mocno, myślę, że zaznaczyła. Przy tym jakby pokazała się w takiej formie silnego wycofania, zamknięcia i wyhamowania. I to było przez całą szkołę podstawową. Ja miałam w sumie ze trzy koleżanki, z którymi łapałam kontakt. A poza tym no, były dzieci w klasie, do których się nie odezwałam prawie przez 8 lat. I byłam właśnie taką małą, przestraszoną Basią. Może nie za bardzo to było widoczne na zewnątrz, dlatego że ja w sumie mam temperament dość pogodny i taki wesoły. Więc gdzieś tego śmiechu było sporo. Przy czym to był taki śmiech gdzieś bardzo, myślę, że na zewnątrz. Aż w 8 klasie stwierdziłam, mimo wszystko miałam gdzieś sporo samoświadomości, ponieważ żyłam we własnym świecie, w świecie książek i święcie rozmyślania nad samą sobą i nad swoim życiem, to w 8 klasie stwierdziłam, że w takim razie ja muszę zmienić swoją twarz. Ja nie mogę dalej być tak zamknięta. Ja się duszę w tym. I ponieważ przeszłam do szkoły dla studium przedszkolańskiego na Czerniakowską i miałam mieć już nowe środowisko, więc postanowiłam, że ja muszę zacząć być kimś innym. Że ja muszę wyjść jakby, zmienić.
1: Dzisiejszym językiem zmienić wizerunek siostry
0: tak,
1: ciała.
0: Tylko, że nie zdawałam sobie sprawy, że zmieniając wizerunku mogę nie zmienić środka. No i rzeczywiście środka nie zmieniłam, chociaż wizerunek zmieniłam. Nerwica moja silna, bardzo silna pozostała, natomiast nauczyłam się radzić z nią w ten sposób, żeby ukryć to pod maską pewnych zachowań takich bardziej pewnych siebie, nie?

A pamiętam pierwszą rozmowę ze swoimi koleżankami w pierwszej klasie, kiedy trzymałam się, bo to było tam mycie okien i coś tam, pierwsze wejście moje do szkoły, trzymałam się parapetu, żeby się nie trząść i żeby powiedzieć coś samej tam do obcej osoby. I tak się zaczynało. Efekt był taki, że na studiach, mimo że ja gdzieś w środku byłam bardzo przerażona i odbierałam bardzo lękowo rzeczywistość, byłam pełna lęków, to na zewnątrz byłam odbierana jako osoba o niesamowitej sile, mocy, wręcz zagrażająca. Być może swoimi humorami, znaczy humorem mówię, i dowcipami raniłam ludzi, nie zdając sobie z tego sprawy. Bo byłyśmy na pierwszym roku studiów na takim interpersonalnym treningu i tam mi dziewczyny powiedziały, że one się mnie boją. Ja byłam w totalnym szoku, ponieważ to ja się wszystkich boję. Jak może się ktoś mnie bać? Ale pokazuję tutaj, że zmieniło się taki zewnętrzny odbiór. Myślę, że do dzisiaj gdzieś trochę z tego mojego ćwiczenia, które wykonywałam przez tych ładnych kilka lat, pozostało. Natomiast w środku byłam dalej bardzo przestraszoną małą dziewczynką, bojącą się wszystkiego, co się rusza. Ale coraz więcej odkrywałam, że mam w sobie moc. Znaczy moc taką, że nie muszę siedzieć w kącie i się nie odzywać, że mogę się odzywać. Pamiętam do tego stopnia, ponieważ należałam do koła naukowego na studiach na uniwerku i wybrano mnie jako przewodniczącą koła, co już w ogóle było dla mnie szokiem totalnym po 2 latach, bo uważano, że jestem tak najbardziej jakaś taka no, obrotna, wygadana i nie wiem co jeszcze. I w takim stanie, można było powiedzieć, doszłam do zgromadzenia. Przy czym mówię, wtedy, kiedy pojawiła się ta moja wielka miłość też gdzieś i pojawił się grzech, może nie aż tak daleko idący, ale zawsze. I pojawiło się też, wtedy, kiedy był taki bunt na Pana Boga, kiedy mi się ta miłość rozleciała, to pojawiło się takie pragnienie, no mówię, chociażby posiadania dziecka bez urodzenia dziecka bez małżeństwa w ogóle. Skoro nie miłość, to nie zafunduję sobie małżeństwa bez miłości, bo miałam taką możliwość, ale mówię, nie, to już byłoby coś makabrycznego, w coś takiego nie wejdę. Ale powiedziałam, że no w takim razie dziecko może być sensem mojego życia. Gdzieś jakieś spotkania z jakimś człowiekiem, który miał żonę. No w ogóle jakieś takie dziwne pomysły na życie. Przy czym myślę, że lęk przed Panem Bogiem, nie z miłości, tylko z lęku przed Panem Bogiem wycofywałam się z sytuacji, które nie były rozsądne. Też od strony Pana Boga nie były rozsądne. No i dopiero pojawił się temat konkretnie zgromadzenia. I myślę, że ja bym jednak ze zgromadzenia w którymś momencie, nie wiem, czy bym odeszła. Myślę, że bym zabrakło mi odwagi na to, żeby odejść. Moja nerwica dalej w zgromadzeniu trwała, bardzo silna. Ona się raczej, powiedziałabym, że wręcz pogłębiała, ponieważ weszłam w taką sytuację, że doświadczenie grzechu powodowało w zgromadzeniu u mnie takie zapadanie się i niewiarę w to, że Bóg jest w stanie mi przebaczyć, a jakby presja była większa, bo ja już byłam w zgromadzeniu, ja byłam siostrą, więc jakby nie miałam prawa na to, znaczy sama sobie nie dawałam prawa do grzeszenia. I to powodowało taką znowu sytuację patową, że nie wierzę w to, że Bóg mi wybacza, nie potrafię żyć bez grzechu, nie pozwalam sobie na to, żeby był we mnie grzech, no bo to dopiero bezgrzeszność jest warunkiem, żeby Bóg mógł mnie kochać. No i zupełnie się zakręciłam w tym wszystkim.

0: miałam taką zaprzyjaźnioną przyjaciółkę, która była w zgromadzeniu króciutko i ona wyszła z zgromadzenia, zdecydowała się, że pozostanie w stanie bez... Nie wyjdzie za mąż, zostanie katechetką i będzie służyła Panu Bogu, tak. Ona w końcu była związana w którymś momencie z rodzinami nazaretańskimi i powiedziała mi... I pojechałam kiedyś z nią na wypoczynek w Góry Świętokrzyskie i tam przez jedną noc żeśmy rozmawiały. Ona mi mówiła o Matce Bożej, powiedziała, że to jest jedyne wyjście z tej patowej sytuacji, bo ona znała to wszystko, co ja przeżywałam. I powiedziała, że jedyne wyjście z tej całej patowej sytuacji dla mnie to jest Maryja. A ja jej mówiłam, że Matka Boża dla mnie nie istnieje tak naprawdę w takiej relacji i że strasznie denerwują mnie książki o Matce Bożej, obrazki z Matką Bożą i to jest wszystko dla mnie tak zupełnie obce. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam o relacji mojej z mamą. Uważałam, że ja mam najlepszą relację ze wszystkich moich sióstr właśnie z mamą. Nigdy w życiu, żebym się nie pokłóciła ani jeden raz. Nie pamiętałam żadnego zgrzytu z mojego życiorysu z dziecinnego z mamą. Mama była dla mnie taką prawdziwą przyjaciółką, o której można było powierzyć wszystkie swoje nienormalne pomysły. No i Marika, wtedy pamiętam, w tą noc w Górach Świętokrzyskich, w klasztorze sióstr, powiedziała mi coś takiego, że Maryja nie zasłania Jezusa, że Maryja jest jak ktoś, kto stoi obok ciebie i pokazuje ci Jezusa. Być może ktoś mi mówił tysiące razy podobne rzeczy, ale po prostu to był mój czas i Pan Bóg przyszedł z łaską. I ja odebrałam ten moment jako wielkie światło. Po prostu ja widziałam ten błysk światła. To światło gdzieś pojawiło się tak silnie we mnie, że ja zachłysnęłam się tym światłem. I pamiętam, następnego dnia płakałam, bo bałam się, że stracę to światło i że znowu pogrążę się w jakimś potwornym bezsensie. I ona mnie wtedy namówiła, żebym spróbowała poszukać kierownictwa duchowego u ojca Deitchera, ponieważ on jest tak niesamowicie maryjny. No, musiałam przebrnąć przez pozwolenie u przełożonych, bo wiedziałam, że inaczej nie będzie błogosławieństwa Bożego. Jeżeli to ma być z błogosławieństwem, musi to być przez wszystkimi pozwoleniami.
1: Po Bożemu.
0: Tak. Więc i dostałam. Ku swojemu zdziwieniu powiem szczerze, dostałam. I dwa lata tego kierownictwa dały mi ogromny pokój. To było pierwsze doświadczenie pokoju, ponieważ ten kapłan wprowadził mnie w drogę zawierzenia. Wyprowadził mnie z mojej nerwicy tylko przez fakt, że nauczył mnie bardzo powoli, cierpliwie i systematycznie. Uczył mnie tego, że tak naprawdę to Bóg kieruje całym moim życiem i że ja nie muszę tak bardzo walczyć o wszystko w moim życiu, że ja nie muszę czuć ciężaru odpowiedzialności za swoje życie jakby w każdym centymetrze, w każdym milimetrze, w każdej sekundzie mojego życia, bo myślę, że stąd się brała moja nerwica, że ja szukałam bezpieczeństwa poprzez swoje różnego rodzaju zabiegi, poprzez to, że zmieniłam, nie wiem, swój obraz właśnie w średniej szkole, poprzez to, że starałam się zasługiwać, przez mnóstwo różnych zabiegów i to było takim olbrzymim ciężarem, przez to, żebym nie grzeszyła, że to miało być moim poczuciem bezpieczeństwa. I mnóstwo takich zabiegów powodowało, że ja po prostu byłam rozwalona. Ja już byłam w strasznej takiej formie, takiej psychofizycznej.

No i ojciec Tadeusz uczył mnie, mówić: słuchaj, przecież ty nawet herbaty nie możesz zagotować bez łaski Bożej. Dlatego gotujesz herbatę, bo Bóg ci daje taką łaskę, taką możliwość, taką umiejętność. I ja pamiętam, że ja po jakimś takim spotkaniu z nim wyszłam i mówię: kurczę, nic nie rozumiem z tego. Jak to? Jak on mi może powiedzieć, że ja nie mogę zagotować herbaty? No jak, to znaczy co? No pewnie jakbym była sparaliżowana, to bym nie mogła, ale jak nie jestem sparaliżowana, to mogę. Pamiętam, to był jakiś taki jesienny dzień i ja szłam ulicą gdzieś, widziałam te nagie drzewa i mówię: Maryjo, no weź mi pomóż. Matka Boża wtedy już była dla mnie kimś ważnym. I ja mówię: weź mi wytłumacz, o co tu chodzi? Jak to jest, że ja nigdy nie mogę? I wtedy przyszedł mi taki obraz, że jestem jakąś małą dziewczynką, 2-letnią dziewczynką, która siedzi na jej rękach i Maryja mi powiedziała: spójrz, siedzisz na moich rękach i umawiamy się, jak machasz rękami, to ja idę do przodu i ty masz wrażenie, że latasz. Ale jak przestaniesz machać rękami, nie rusza się do przodu i ty będziesz miała wrażenie, że stoisz w miejscu, dlatego, że nie machasz. Ale tak naprawdę to nie dlatego, że ty machasz rękami, posuwasz się do przodu i nie dlatego stoisz w miejscu, że przestałaś machać rękami, tylko dlatego, że tak się umówiłyśmy, że jest taka zasada. Ale to ja cię przeprowadzam do przodu tych parę kroków lub zatrzymuję się wtedy, kiedy nie machasz rękami. To ja jestem sprawcą tego twojego ruchu. Ten obraz dał mi dużo pokoju i pomógł mi w takim w takiej zmianie mojego patrzenia na jakby moje możliwości i takiego też uświadamiania sobie, że tak naprawdę to Bóg sprawia to wszystko, co się dzieje w moim życiu i wszystkie moje możliwości i to, że ja mogę coś lub że nie mogę coś. To były bardzo błogosławione 2 lata mojego życia, ale to był początek drogi.

bardzo, bardzo początek drogi. Bo jeszcze ciągle nie było we mnie wiary w miłość Pana Boga. Zaczynała się wiara w wszechmoc i w to, że rzeczywiście Bóg kieruje moim życiem. I że ja nie muszę się tak strasznie bać o to wszystko, co się wydarzy. Przestałam się bać, kiedy na przykład przełożona nie pozwalała mi na coś. Ja sobie coś zaplanowałam, a ona mówiła nie. Przestało być to dla mnie, to przestały być dla mnie sytuacje stresujące. Zaczynałam doświadczać ogromnego pokoju właśnie wtedy, kiedy Pan Bóg poprzez przełożonych, przez wydarzenia i przez także moje możliwości mówił mi stop w różnych momentach. To była bardzo ciekawa rzeczywistość, bo w tym czasie również zaczęłam studia zaoczne już w zgromadzeniu. Nie miałam czasu na naukę, nie miałam czasu na przygotowywanie się do egzaminów. I doświadczałam ogromnego pokoju, kiedy przychodziłam na egzamin nieprzygotowana. Po prostu nie dlatego, że nie chciałam się przygotować, tylko nie mogłam. Moje obowiązki nie pozwoliły mi na to, żeby siedzieć w książkach, ponieważ nikt mnie nie zwalniał z moich obowiązków. Pracowałam wtedy z dziećmi upośledzonymi tak samo jak teraz w tym samym ośrodku, tylko w starym. To jest mój drugi powrót do tego domu. I szłam na egzamin zupełnie spokojna i zdawałam te egzaminy, nie wiem jakim cudem. Jeśli szło mi kiepsko na egzaminie, rzadko mi się zdarzało, chyba z jedna trójka czy dwie, a resztę to były czwórki i piątki, miałam totalnie świadomość, absolutną pewność, że Pan Bóg sam to układa. Nie chciałam tych studiów, nie chciałam tej nauki, Pan Bóg chciał. I zawsze miałam ogromny wewnętrzny pokój, jeżeli nie wymyśliłam sobie czegoś i nie starałam się czegoś dopiąć, jeżeli zostawiałam mu to. I on kierował. I to były czasami bardzo drobne szczegóły mojego życia, a czasami ważne sprawy. Ale widziałam takie bardzo wyraźne prowadzenie i doświadczałam tego. To było ważne, że ja zaczęłam doświadczać, bo do tej pory wszystko jakby się, tak jak mówiłeś, działo się w moim umyśle, nie? Ja tego Pana Boga bardziej przemyśliwałam niż doświadczałam. A ten czas tych 2 lat to było bardzo intensywne doświadczenie obecności Pana Boga w moim życiu i takiej troski Pana Boga o moją codzienność, o takie zwykłe, codzienne wydarzenia. Że on nie jest gdzieś tam daleko i że nie odpowiada za moje życie jakby w takich zasadniczych sprawach, ale w tych drobiazgach. Zresztą on docierał do mnie wcześniej z tą prawdą. Ja pamiętam, na postulacie byłam i zaczęłam się śmiać w którymś momencie, bo nie lubiłam odmawiać różańca, bo to było z Matką Bożą związane i bardzo mi to przeszkadzało, ten różaniec w moim życiu. I to był postulat, to były początki i ja ten różaniec mimo wszystko starałam się odmawiać. Pamiętam, mieszkałam na strychu, na takim poddaszu w pokoiku i przechodząc do mojego pokoju trzeba było przechodzić obok drzwi kaplicy chórku. I to był wieczór, ja byłam po dyżurze u dzieci i miałam niezmówiony różaniec. I kiedy szłam na górę, powinnam wstąpić do tej kaplicy i zmówić różaniec. Ale mnie aż odpychało od tego różańca. I mówię, nie, to ja pójdę najpierw na górę, poczytam sobie jakąś książkę, a potem zejdę na dół i zmówię ten różaniec. Wyobraź sobie, że doszłam do ostatniego schodka na ten strych i zgasło światło w całym domu. I nie pojawiło się, po prostu zaczęłam się śmiać w głos, bo ja bardzo mocno doświadczyłam tego jako takiego znaku od Pana Boga. Zresztą no było tych znaków dużo na tej przestrzeni, mówię do ojca Tadeusza, ale gdzieś ja jakby, nie wiem, nie miałam chyba osoby, która by gdzieś mnie złapała za rękę i jakby pokazała, że to są znaki i przeprowadziła na taką systematyczną jakby obserwowanie tych znaków i odbieranie ich tak na co dzień. Także dopiero ojciec Tadeusz wprowadził mnie i powoli zaczęłam doświadczać pokoju. Takiego pokoju wypływającego z poczucia bezpieczeństwa, że to Bóg kieruje moim życiem.

0: co dalej jest? No bo, to znaczy, bo tak. Jest poczucie bezpieczeństwa.
1: Jest to jakiś dowód miłości Pana Boga, prawda?
0: Tak, tak.
1: Jest to dowód miłości Pana Boga, na pewno. A jednak...
0: No bo wychodzimy jakby, skoro przyczyną było odrzucenie jeszcze przed narodzeniem i zaraz po, to to było gdzieś bardzo głęboko. Ten problem głęboko emocjonalny i powodował niemożność relacji z Bogiem, czyli na najgłębszym poziomie duchowym. I teraz jakby następuje porządkowanie kolejnych sfer osoby, człowieka.
1: Osobowości moje, tak.
0: Czyli pierwsza informacja dotyczy
1: Bóg się tobą opiekuje.
0: Bezpieczeństwo, tak. Prawda?
1: Czyli pierwsza, jesteś bezpieczna.
0: Tak, czyli niezaspokojona pierwsza potrzeba. Mm-hmm. I tutaj ksiądz, który Tadeusz, powołał tak. do życia ruch rodzin nazaretańskich, mówi coś takiego. I to w ciągu 2 lat okazuje się prawdą.
1: Tak. Mm-hmm. Jesteś bezpieczna, jesteś w rękach Boga. Jesteś nieustannie w rękach Boga. To On kieruje całym twoim życiem.
0: Ale to nie jest... To jest tylko... początek tego, co Pan Bóg ma człowiekowi do zaoferowania. Tak, co dokładnie. Następne jest?
1: Dokładnie. Znaczy,
0: jakie doświadczenie przy czym, następne jest?
1: To był problem, ponieważ była niezaspokojona moja emocjonalność. Bardzo głęboko gdzieś niezaspokojona. I ja pamiętam, że tą emocjonalność w jakiś sposób zaspokajał chłopak, w którym byłam zakochana. Myślę, że trochę więcej niż zakochana, że to była gdzieś naprawdę głęboka miłość, ponieważ to doświadczenie bliskości z tym człowiekiem pozostało we mnie też w zgromadzeniu. Myślę, że też Pan Bóg pozwolił mi tego doświadczyć. Może chciał, żebym w taki sposób, na pewno nie jest to warunek, ale może chciał w moim przypadku w taki sposób, żebym doświadczała też bliskości z drugim człowiekiem. Takiej ciepła emocjonalnego, po prostu ciepła. Gdzieś, żeby mnie obudzić tak od strony emocjonalnej. Bo ja sobie dopiero w zgromadzeniu uświadomiłam, obserwując siostry, które witając się ze swoimi rodzicami, przytulały się do mamy, do taty, uświadomiłam sobie, że moja najmłodsza siostra, bo kiedy ja miałam 14 lat, urodziła się moja najmłodsza siostra i właściwie była to jedyna osoba z kręgu rodziny, z którą ja byłam bardzo emocjonalnie związana. Ona gdzieś otworzyłam się emocjonalnie właśnie na nią, może dlatego, że była bezbronna i dlatego, że potrzebowała opieki. I taka bliskość emocjonalna z nią pozostała mi do dzisiaj. Myślę, że gdzieś Pan Bóg dał mi zaspokoić jakby pierwsze potrzeby macierzyńskie w relacji z nią. Byłam już na tyle dojrzała, no miałam 14 lat, kiedy się ona pojawiła, że całą swoją miłość jakby do dziecka swojego gdzieś przelałam na nią. Ja myślę, że ja gdzieś tak ją traktuję jak swoje dziecko. Myślę, że coś takiego jest. No ja jednak ją gdzieś tam towarzyszyłam jej w jej rozwoju do 6 roku życia, więc ten pierwszy okres życia, bo potem dopiero przyszłam do zgromadzenia. Więc to była jedyna osoba, którą potrzebowałam przytulić i która była mi taka bliska emocjonalnie. Natomiast obserwując, tak jak mówię, te siostry, zauważyłam, że one się przytulają do mamy, a że my się witamy z mamą, no oczywiście, całując się na przywitanie i całując się na pożegnanie, a że ja nie mam takiej potrzeby, nie wiem, poprzytulania się do mamy. I że nie mogę sobie w żaden sposób przypomnieć, no z czego, no wiem, z klasy 7 czy 6, bo dotąd moja pamięć gdzieś tam wracała, że nie mogę sobie przypomnieć właśnie takich momentów jakiegoś bliskości. A Dorota właśnie siedziała u mamy na kolanach bardzo często, już mając lat 16 i 17. I gdzieś była tak mocno z mamą związana też emocjonalnie.

To mnie zastanawiało i tak sobie myślałam, tak się dziwiłam, że coś że ze mną jest nie tak, że ja tak reaguję na mamę, ale gdzieś to zostawiałam na boku, bo jeszcze wtedy nie myślałam o tym, że o tej swojej historii życia, jeszcze jej dokładnie nie znałam i nie wiedziałam, skąd to się może brać. Natomiast kiedy zaczęłam wchodzić w zgromadzenie, próbować w relację Pana Boga, bo przecież dużo było tematów o miłości Pana Boga i że ta miłość jest najważniejsza i tak dalej. Myślę, że tutaj bardzo mi pomogła Marika, to właśnie ta moja zaprzyjaźniona, która była pierwszą osobą w zgromadzeniu, bo myśmy się spotkały w seminarium. U nas się nie nazywa nowicjat, tylko seminarium. To była pierwsza osoba, z którą mogłam bardzo gdzieś rozmawiać głęboko o Panu Bogu. Ona już była po takiej formacji przed zgromadzeniem głębokiej i miała tą relację z Panem Bogiem bardzo głęboką. I ona mnie wprowadzała w taką relację z Panem Bogiem. To przez nią się te pierwsze moje kontakty z Panem Bogiem pojawiły. I ona mnie uczyła, że Pan Bóg jest osobą i osobą, która nie zagraża i że gdzieś warto w tą relację wchodzić. Ale ona właśnie miała taki ogromnie emocjonalny stosunek do Pana Boga i próbowała mnie jakby wprowadzić też ten kontakt emocjonalny z Panem Bogiem. I myślę, że ja zaczęłam bardzo tęsknić za takim kontaktem. Czasem gdzieś się to pojawiało, ale muszę przyznać, że gdy się pojawiało, to potem, gdy znikało, to ja czułam się jeszcze bardziej opuszczona. Jakby jeszcze bardziej zdradzona i jeszcze bardziej... To był taki jakby dodatkowy dowód na to, że jestem niepotrzebna, niekochana i że Pan Bóg też mnie nie kocha, bo albo po prostu nie rozumiem, nie? I kiedy zaczęłam szukać ojca Tadeusza, tego kierownictwa, to było właśnie w tym, kiedy w takim stanie byłam, że ja już nic z tego nie rozumiałam. Że w takim razie nie wiem, czy on chce tej relacji miłości, czy on nie chce. Dlaczego on się pojawia mi i znika? Dlaczego raz są te uczucia, a potem całymi miesiącami nie ma nic, jest zero? No i jeszcze na to się nakładała cała moja nerwica i to wszystko, co się działo. I w tym... I mówię, ten sygnał pierwszy, który dawał mi doświadczenie pokoju, już był jakimś takim doświadczeniem Pana Boga i Jego miłości, ale dla mnie to było za mało. Ja chciałam relacji miłości, takiej prawdziwej miłości, jaką sobie wymarzyłam od dzieciństwa, z człowiekiem oczywiście, bo tylko tak sobie mogłam wymarzyć relację miłości. Trudno wyobrażać sobie miłość z Panem Bogiem na podstawie miłości duchowej, jeżeli nie mam odniesienia do miłości ludzkiej. Z całą pewnością byłoby to prostsze, gdybym miała jakieś wspomnienie, czy doświadczenie, czy pamięć takiej głębokiej miłości z mamą i z tatą, bo to by była taki gdzieś fundament, na którym mogłabym sobie budować miłość do Pana Boga. Ale tutaj gdzieś się coś rozsypało i Pan Bóg potrzebował wprowadzać mnie w tą rzeczywistość, myślę, że jakąś inną drogą.

Ojciec Tadeusz mnie po 2 latach musiał niestety odesłać do kogoś innego. I w relacji z tym drugim kapłanem, też z rodzin nazaretańskich, ja już nie czułam się aż tak strasznie bezpiecznie, jak w tym kierownictwie ojca Tadeusza. Bo mimo to byłam przez 5 lat, bo uważałam, że Pan Bóg chce widocznie akurat takiej drogi mojej. Ale doświadczałam coraz mocniej własnego grzechu, coraz bardziej doświadczałam niewiary w to, że Pan Bóg jako grzesznika mnie przyjmuje, mimo że właściwie całe kierownictwo szło w tym kierunku. Cały czas było mówione, doświadcz grzechu i uwierz w to, że jesteś taka kochana. A ja owszem, pierwszą nogę tak, druga noga nie istnieje. I zapadałam się. Właściwie zapadałam się przez te 5 lat coraz głębiej. Aż w którymś momencie, pamiętam, przyszła taka noc, w której uświadomiłam sobie po tych 5 latach, że jestem bliska rozpaczy. Że nie jestem w stanie żyć bez grzechu. Nie jestem w stanie uwierzyć w to, że Pan Bóg mnie taką kocha. I nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Pamiętam taką jedną myśl, że wtedy sobie pomyślałam, że gdybym wiedziała, że szatan z tego... Ja nie potrafię tego określić, tego swojego przerażenia, znaczy tego takiej potwornej depresji, takiego poczucia, że nic nie ma sensu, że Boga przy mnie nie ma, że jestem w klatce. I wtedy pamiętam taką jedną myśl, że gdybym była pewna, że szatan jest mnie w stanie wyrwać z tej klatki, to byłabym gotowa pójść w tamtą stronę. Pamiętam, do dziś pamiętam bardzo dokładnie. To był rok chyba 94. I znowu pojawiła się Marika w tym momencie na mojej drodze. My się przyjaźnimy nadal, ona się tak pojawiała, zawsze Pan Bóg mi ją zsyłał w takich sytuacjach gdzieś takiego zapadania się. I ona przyjechała wtedy do mnie, byłam na ubiska wtedy, przyjechała do mnie. Dałam jej do przeczytania mój pamiętnik, nie miałam siły nawet jej opisywać tego, co przeżywam. Ona przeczytała to, ja wróciłam potem do pokoju. Ona miała łzy w oczach i mówiła, słuchaj, Pan Jezus ma ci tylko do powiedzenia jedno. Nie musisz się zmieniać, kocham cię taką właśnie. Naprawdę nie musisz się zmieniać. Nie chcę, żebyś się zmieniała. I nie o to mi chodzi. Wiem, że wtedy płakałam, ona się modliła nado mną i modliła. Ona już wtedy była w odnowie w Duchu Świętym, już przeszła do posługi w rekolekcyjnej. Pamiętam, że sobie napisałam na ścianie. Napisałam sobie na ścianie flamastrem. Nie musisz się zmieniać, kocham cię taką, jaką jesteś. Ale to był dopiero początek. I to znowu był kolejny początek, jakby kolejnej prawdy, którą Pan Bóg chciał mi pokazać. Ja już wtedy miałam nowego kierownika, księdza Wiktora właśnie, który zaczął wprowadzać mnie w świat miłości Pana Boga. No, to było trudne, po ludzku właściwie niemożliwe. Pan Bóg musiał tutaj przyjść ze swoją bardzo szczególną łaską, żeby się mogło coś zadziać we mnie, w moim sercu.

0: Myślę, że musimy sprecyzować to. Nie musisz się zmieniać. Nie o to mi chodzi, bo
1: może być
0: to była
1: zrozumiane.
0: Przeszkoda do prawdziwej relacji. Myślenie, że
1: muszę się zmienić,
0: żeby Pan Bóg... Nie ma takiej kolejności. Mm-hmm. Człowiek się zmienia, ale to jest konsekwencja tylko i wyłącznie relacji z Bogiem. Nie chodzi o zmienianie człowieka, tylko chodzi o to, żeby być z Bogiem.
1: Dokładnie, tak.
0: I wielu ludzi traci bardzo wiele czasu na to, żeby się zmienić, próbować zasługiwać, zrozumieć. A gdyby wykonali gest taki właśnie rzucenia się w objęcie Pana Boga, to on wszystko to zmieni, co trzeba zmienić w swoim tempie i tak, żeby człowiekowi jeszcze krzywdy nie zrobić. Czy dobrze to opisuję?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Jakie jest najgłębsze doświadczenie przygarnięcia przez Boga? Przeskakujemy teraz kilka etapów.
1: To jest dziwne, bo wiem, że było parę takich bardzo głębokich przygarnięć, ale muszę przyznać, że to jest dziwna sprawa, bo one mi znikają z pamięci. One są wręcz wyczyszczane, powiedziałabym tak. Coś się dzieje takiego dziwnego we mnie. Na szczęście prowadzę pamiętniki, takie zapiski, takiej pamięci serca. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to ważne. I w tym roku na rekolekcjach wróciłam do tych pamiętników i byłam w szoku, kiedy zobaczyłam, ile tych przygarnięć było. Bo gdyby mnie ktoś zapytał dzisiaj i właśnie tak jak mnie pytasz, przypomnij sobie, to właśnie trudno jest mi sobie przypomnieć. Nie pamiętam. Jakby mi ktoś wyczyszczył, jakbym gdzieś mało poważnie, nie do końca wierzyła, nie do końca, kiedy one mijają, jakby kiedy to doświadczenie mija, czy jakbym zaprzeczała istnieniu.
0: Ale dlaczego szukać przyczyny wewnątrz? Może ona jest na zewnątrz?
1: Być może.
0: Może to jest zabierane? Może ktoś przychodzi i to zabiera?
1: Być może tak.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Myślę, że wszystkie osoby, które słuchały, będą słuchać tego mojego świadectwa i w naszej, żeby Pan Bóg dokonał tego, czego chce dokonać w nas i w tych osobach.
0: Drodzy Państwo, zapraszam. Modlimy się za siebie nawzajem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, druga część świadectwa siostry Barbary już za parę dni. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
1: Szczęść Boże.

0: Dobry Panie Boże, oddajemy Ci ten czas. Prosimy Cię, żebyś Ty, Panie, dawał nam Twoje słowa, żebyśmy potrafili mówić na Twoją chwałę. I Ciebie, Maryjo, tutaj też serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Marianna Gąsiorek. Witam.
1: Również witam.
2: Pani Marianno, spotkaliśmy się na rekolekcjach ignacjańskich. Który stopień to był?
1: Ja byłam wtedy na drugim stopniu.
2: Jak Pani trafiła na rekolekcje ignacjańskie? Bo to nie taka prosta rzecz.
1: Na rekolekcje ignacjańskie trafiłam z potrzeby serca, a wcześniej jeszcze będąc we wspólnocie Magnificat, przechodziłam różne stopnie, poczynając od szkoły modlitwy, poprzez szkolenia takie duchowe przez 3 czy 4 lata i ta potrzeba wewnętrzna rozwijała się bardzo jakoś tak intensywnie w moim sercu i po konsultacji z moim kierownikiem duchowym doszliśmy do wniosku, że mogę jechać i właśnie pojechałam najpierw na pierwszy, a potem na drugi tydzień rekolekcji ignacjańskich.
2: Niech Pani powie, czy wiarę wyniosła Pani z domu?
1: Tak. Wiarę wyniosłam z domu, ale z domu takiego tradycyjnego i ta wiara była tradycyjna, taka jak w wielu tysiącach domów polskich. Jedynym takim mocnym argumentem u mnie był ojciec, który przekazywał mi bardzo w taki sposób dokładny i z ogromną znajomością i czułością Pismo Święte. Następnie był to ksiądz, który przygotowywał mnie do pierwszej komunii świętej, a był to ksiądz Zygmunt Bodrowski, który wyszedł z Dachau. Te przygotowywanie do pierwszej komunii świętej było zupełnie inne. Takie przygotowanie serca na przyjęcie Jezusa Chrystusa, a nie wyuczenie się poszczególnych formułek. Potem normalnie drogi nasze z domem rozeszły się, kiedy miałam 16 lat. Wiara moja wciąż się utrzymywała na takim bardzo płytkim poziomie i nie było możliwości, nie było kateches, nie było religii. Religię miałam ostatni rok w 5. klasie szkoły podstawowej. Ale miałam bardzo zakorzenione, głęboko, jakoś tak w sercu wyryte tę postawę mojego ojca i tego domu. Ja jego ciągle widziałam klęczącego rano, wieczorem, odmawiającego modlitwy. Śpiewaliśmy razem kolędy, godzinki, pieśni postne. I to mi, pomimo że nie miałam już tego kontaktu potem, ale to mi bardzo tak głęboko zapadło na sercu. No i tak pozostałam w tej wierze, zawierając związek małżeński i już zamieszkaliśmy razem z mężem tutaj w Warszawie i miałam ogromne pragnienie serca, żeby tę wiarę pogłębić ją tak wystarczająco, jak ona była mi potrzebna, bo dostrzegałam, miałam trudności z modlitwą, dostrzegałam, że tej modlitwy, które mnie nauczono w domu, to są takie drogowskazy, że to jest taka dziecięca droga, że ja muszę coś więcej, że muszę szukać tej drogi właściwej.

0: Nie bardzo wiedziałam gdzie i jak, bo i możliwości, warunki na to nie sprzyjały. No i po latach tej mojej udręki, tego poszukiwania, a powiedziałabym nawet cierpienia, dlatego że ta potrzeba jakaś taka była bardzo silna, nie wystarczały mi same msze święte w kościele, homilia w kościele. Ciągle czułam, że potrzebuję czegoś więcej. Że to jest tak jakby na zasadzie, chce mi się pić i nie mogę się niczym napić, a pragnienie moje wciąż wzrasta. No i trafiłam do tej wspólnoty Magnificat. Przeżyłam w tej wspólnocie ogromny wstrząs. Zawalił mi się cały świat stary, dlatego że tam zaczęłam autentycznie poznawać Boga, przeżywać to, czego szukałam od lat, to te spotkania, te słowa, rekolekcje wspólne wyjazdy. Jakoś tak Pan Bóg bardzo mnie dotykał mojego serca, tak raptownie, gwałtownie, chociaż jest bardzo delikatne, może źle powiedziałam, ale to było intensywnie, nie gwałtownie, tylko intensywnie.
1: A proszę powiedzieć, w tym czasie takiego pragnienia niezaspokojonego, jak pani życie się toczyło? Czy to było... Jak to właśnie? No bo chodziła pani normalnie do kościoła, tak, pewnie, tak?
0: Tak. Życie toczyło się normalnie, jak u wielu rodzin katolickich. Męża dostałam też z katolickiej rodziny tradycyjnej, więc mieliśmy to zakorzenione, tak wpisane w serce, że obowiązkiem każdego katolika jest chodzenie do kościoła. I te wszystkie tradycje wyniesione z domu żeśmy podtrzymywali. Natomiast kiedy przyszło na świat dziecko, u mnie ta potrzeba taka duchowa ogromnie wzrosła. Ja w pewnym momencie uprzytomiłam sobie, że ja jako matka właściwie to nie mam co przekazać swoim dzieciom, że to wszystko jest takie płytkie, miałkie, że oni będą dorastali, bo mam dwóch synów i to jeszcze synowie, że będą dorastali zupełnie w innym świecie, w innych warunkach, że zatkną się zupełnie z innym światem, z innymi możliwościami. I my jako rodzice nie będziemy w stanie prawidłowo poprowadzić, pokierować ich na właściwą drogę życia. I ta potrzeba wewnętrzna rosła jeszcze coraz bardziej. I te poszukiwania, czytanie literatury, to wszystko nie wystarczało do momentu, dokąd nie zetknęłam się właśnie ze wspólnotą Magnificat w parafii świętego Józefa na Kole.
1: To była wspólnota parafialna, czy jakaś...
0: Parafialna, kościelna, w naszej parafii...
1: Ale jakaś konkretna formacja, czy to po prostu taka grupa modlitewna parafialna? Czy to była odnowa, czy...
0: Nie. Grupa parafialna powstająca, tam się zawiązała i rozwija się do tej pory, jest do tej pory...

0: naszej parafii jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. No i ta wspólnota Magnificat dalej trwa, bo później prowadziła studium życia chrześcijańskiego, które przeszliśmy oboje z mężem. Potem formacja uczniów była 2 lata. To już tę formację uczniów przechodziłam sama. No i tak trwam do tej pory, jeżeli chodzi, no moje życie zmieniło się diametralnie, to jest, powiedziałabym, o 180 stopni, to jest mało powiedziane. Ja zaczęłam patrzeć zupełnie innymi oczami i czuć zupełnie innym sercem. Bóg zaczynał wpisywać w moje serce, wymazywać to zło, a wpisywać dobro do mojego serca. No i tak to trwa do tej pory. Doznałam wielu takich spotkań z Jezusem Chrystusem bezpośrednio.
1: A proszę powiedzieć, co to znaczy, że się życie zmieniło o 180 stopni?
0: Ja po prostu poznawałam Boga, bo ja nie mogłam Jego kochać, skoro Go nie znałam. Ja przez ten okres czasu bycia we wspólnocie poznawałam Jezusa Chrystusa jako swojego przyjaciela, a nie Boga, który będzie mnie tylko sądził. Ta przynależność do tej wspólnoty dała mi możliwość rozwoju duchowego. Ja weszłam w taką głębię duchową przyjaźni z Jezusem Chrystusem, w której trwam do dzisiejszego dnia. Jest to piękne.
1: I jak to się na życie przekłada?
0: Na życie, ponieważ cały czas w tej drodze wspólnej idziemy razem z mężem, więc w życiu naszym zmieniło się wszystko. Zmieniło się nasza postawa do Eucharystii. Codziennie uczęszczamy na Eucharystię, na mszę świętą. 20 lat adoruje Najświętszy Sakrament, mąż trochę krócej. Wychowaliśmy dwóch synów. Synowie służyli do mszy świętej od pierwszej komunii świętej. Nie wiedziałam, co to znaczy problem z dziećmi, co to znaczy namawiać ich, żeby chodzili do spowiedzi czy do kościoła. Ten problem po prostu nie istniał. To wypływało z naszej postawy rodzicielskiej, z naszego życia i tego świadectwa dawania, przekazywania i wskazywania dzieciom drogi.

0: nas.
1: I to pani łączy z tym pogłębieniem życia duchowego.
0: Tak jest. Oczywiście.
1: No bo tego się nie da w żaden sposób, że tak powiem, załatwić.
0: Nie, bo to, żeby coś przekazać, to trzeba coś samemu wiedzieć, umieć. A przede wszystkim nie przekazać wargami, a przekazać sercem. To trzeba...

0: przysłużyli, dokąd nie wyprowadzili się od nas z domu, nie pożenili. Więc to było w sumie nie literacko zauważalne, ale zauważalne w naszym codziennym życiu. To była taka, mogła, to mogę z czystym sercem powiedzieć w tej chwili, to była taka pisana Ewangelia naszego życia w połączeniu z Jezusem Chrystusem, w którym On był Panem i Królem naszego życia. I jest.
1: No bo dzieci w domu to wszystko widzą.
0: Tak. Tak,
1: nie jest, da się mówić co innego, a robić co innego.
0: Bardzo obserwują i jak przypominam sobie w ogóle nasze kontakty, zwłaszcza jakoś tak ja, ze swoimi dziećmi, więc oni są bardzo dobrymi obserwatorami i żeby mieć szacunek u dzieci, to trzeba ten szacunek mieć w sobie i w swoim życiu, swoim życiem pokazywać, jak ważny jest każdy człowiek i jak należy szanować każdego człowieka, bo tak szanuje nas Jezus Chrystus. I wtedy zbędne są wszystkie nauki, zbędne są nakazy, zakazy, bo to jest żywy obraz, to jest odbicie domowego domu, domu na, przekłada się na życie również dzieci. Dziś są żonaci, mają swoje dzieci i obydwaj wiernie trwają w wierze rzymskokatolickiej i swoje dzieci wychowują też na wzór, jakich wychowywano w domu. Jestem osobą chyba jakoś tak szczególnie umiłowaną przez Jezusa, bo Jezus mi się objawiał kilkakrotnie w moim życiu, więc ja byłam prawdopodobnie trochę takim opornym dzieckiem i dociekliwym do tego stopnia, że Jezus sam osobiście dotykał mojego serca w sposób taki namacalny, co miało odzwierciedlenie w uzdrowieniu, co miało odzwierciedlenie ujrzenie Jego na krzyżu, następnie w Kalwarii Zebrzydowskiej przy 10 stacji i ten kontakt taki osobisty z żywym Jezusem Chrystusem wpisywał się i jest głęboko w moim sercu.

To była 10. rocznica adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii, rekolekcje adwentowe. Ja wtedy miałam bardzo silne krwotoki z nosa, jak również omdlenia. Byłam w szpitalu, wykonano mi bardzo wiele badań i nie znaleziono przyczyny powstania tej choroby. I w tych rekolekcjach była, to wtedy odprawiał je ksiądz z grupą Odnowy w Duchu Świętym. I w czasie tych rekolekcji była jedna msza święta poświęcona uzdrowieniu i kapłan, niosąc Najświętszy Sakrament, obchodził dookoła kościół, niemalże przystając przy każdej osobie. Ja wtedy byłam nawet, nie byłam w łasce uświęcającej, przyjechałam z drogi i było mi tak bardzo, bardzo przykro, kiedy stanął przy mnie kapłan z Najświętszym Sakramentem. Ja po prostu się rozpłakałam, mówię, no Jezu, co ja Ci mam powiedzieć, jak ja nawet nie jestem w łasce uświęcającej. Ten kapłan odszedł i za chwilę słyszę, jak z tej grupy Odnowy w Duchu Świętym, bo ktoś tam mówi, że w tej chwili zostaje uzdrowiona pani, która miała krwotoki i omdlenia. No ja jeszcze to jakoś tak nie przyjęłam tego do siebie. No na tyle ludzi to nie, na pewno nie jedna miała te same objawy. Bo jeszcze tak niezbyt jasno ta pani powiedziała. Później kapłan doszedł z tym Najświętszym Sakramentem do ołtarza, postawił Najświętszy Sakrament i powtórzył po raz drugi, że w tej chwili jest uzdrowiona pani, która ma 54 lata z krwotoku, z omdleń i z nerwicy żołądka, jeszcze dodał wtedy. I ja poczułam, jak mi dreszcz od dużego palca przeszedł przez całą mnie do samego czubka głowy. I od tamtego momentu jeszcze mi kropla krwi nie pociekła i ani razu nie zemdlałam, ani nawet nie miałam takiej słabości omdlenia. To było właśnie na rekord.

rekolekcjach adwentowych. I zaraz na rekolekcjach w poście, tych wielkopostnych, miałam zaplanowaną operację na torbiele, miałam torbiele na jajnikach i ta operacja była przygotowywana dosyć długo, bo nie było miejsca, ja czekałam, robiłam różne badania, było wiele badań i wreszcie nadszedł ten dzień, już była oddana krew, było zaplanowane, że mam się zgłosić na godzinę 9 i będzie wykonana operacja. I był to dzień mojej adoracji, właśnie w dziesięciolecie adoracji Najświętszego Sakramentu. I jak jechaliśmy do szpitala, wstąpiliśmy do kościoła. Ja stanęłam przed Najświętszym Sakramentem już nie klęcząc i nie byłam nawet w stanie pozbierać myśli, żeby pomodlić się jakąś specjalną modlitwą. Spojrzałam na Jezusa w Najświętszym Sakramencie i ze łzami w oczach tylko powiedziałam: Jezu, ufam Tobie.

Jak wyszłam z kaplicy adoracyjnej, od dużego ołtarza szedł właśnie ojciec, który prowadził rekolekcję. I ja z tej bocznej nawy, jakaś taka siła mnie wypchała, wyrzuciła wprost do tego ojca, podbiegłam do niego i mówię: ojcze, ja w tej chwili jadę na operację, niech mi ojciec pobłogosławi. On mi położył ręce na głowę, pobłogosławił i mówi: wrócisz zaraz. I myśmy wsiadłam do samochodu, pojechaliśmy, jedziemy już w drodze, gdzieś tak w połowie drogi, ja poczułam, że takie ukłucie, a ponieważ miałam już inne operacje, wiedziałam, jak to wygląda, jakby ktoś mi coś zszywał, tak jakby ukłucia i przeciąganie nitką. Takie. I od razu mówię, bo był syn nas odwoził i mąż był, i ja mówię: czuję takie ukłucia, jakby mi ktoś, mówię, zszywał po operacji. Mąż nie mówił nic, a syn to się zaraz roześmiał. Mówię: nie zdziwiłabym się, gdybym, mówię, zajechała i się okazało, że te torbiele zginęły. A syn mówi: haha, zaraz. No i zajechaliśmy do szpitala, ponieważ wszystko było zaplanowane, więc przebrałam się, poszłam na łóżko. Przyszedł anestezjolog, zrobił mi wykład, dał mi tabletki, połknęłam dwie tabletki, resztę miałam połykać co 2 godziny. I o określonej godzinie miała się odbyć operacja. I w ostatniej chwili poproszono mnie na ostatnie badania do ordynatora. On mnie właśnie do szpitala przyjmował. I ordynator mnie bada, ale patrzę, że jakoś mu się zmienia twarz. I tak zastanawia się i mówi: niech się pani jeszcze przekręci na bok. Przekręciłam się, mówię: a co się stało? Nic, mówi, tylko ja tu nie wyczuwam torbieli. Ale mówię: panie ordynatorze, pan sam mnie przyjmował ja wiem o tym, ja tu mam wszystko napisane, tylko ja nie widzę tutaj torbieli. Więc stało 3 lekarzy, wszyscy stanęli na baczność. Ordynator poprosił, żeby mnie wzięli na badanie na USG. Zaprowadzono mnie na USG, ponieważ to było w szpitalu na Inflanckiej, więc to badanie jest z monitorem takim, żeby mamy widziały swoje niemowlęta. Więc ja się tak spoglądam na ten ekran i patrzę, że tam nie ma żadnych plam, ani w ogóle czysto jest. Bada we wszystkie strony, to od wewnątrz. I powiem: dziękuję. Ja zeszłam, mówię: to co? On mówi: nie, tu nie ma nic. Przyszła jeszcze doktor chirurg, mówi: no i co? Mówi: tu nie ma żadnych torbieli. Mówi: tu nie ma nic, tu nie ma, mówi, nawet śladu, że były torbiele. Jak ja stamtąd wyszłam, jak ja szłam, czy ja fruwałam, nie wiem. Ja nic nie widziałam, ja tylko miałam jedną myśl. Ja zostałam cudownie uzdrowiona. Ja spośród tylu milionów ludzi, to jest niemożliwe. Wyskoczyłam stamtąd i weszłam do pokoju. Było nas 7 w pokoju i mówię: nie będę miała operacji. Te 7 pań, jak jeden mąż, podniosły się na tych łóżkach, oczy zwrócone, a szłam do szpitala, wzięłam ze sobą obrazek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. I chyba bardziej na ten obrazek, że ta Matka Boska mnie w jakiś sposób uratowała, niż na mnie. Ja jak usiadłam na tym łóżku, to tak wrosłam w to łóżko i w ogóle miałam jeden mętlik taki w głowie. Jak to jest możliwe, jak ja robiłam 4 razy badania i one rosły i teraz ich naraz nie ma.

I w tym momencie weszła właśnie ta chirurg, która była przy badaniu i ja ją pytam, wie pani doktor, niech mi pani powie tak szczerze, czy te torbiele zginęły, czy one się zmniejszają, że nie trzeba ich operować. A ona mówi, nie, proszę pani, tam nie ma nawet blizny żadnej, żadnego śladu. Jeszcze miałam tę przytomność, mówię, Boże, to ja udokumentowane uzdrowienie. Mówię, pani doktora, czy ja dostanę jakiś dokument na to? Mówi, tak, dostanie pani normalnie kartę ze szpitala informacyjną. Niech pani idzie, mówi, do statystyki po dowód osobisty. Pani już może wychodzić do domu. I ja w tym momencie, jak tak usiadłam, tak zasnęłam, że do tej statystyki nie poszłam. Nie wiem, co się ze mną stało. Jak się obudziłam, to już statystyka była zamknięta. Zadzwoniłam do domu i mąż zdążył dojść. To wszystko trwało łącznie 3 godziny, bo tam coś jeszcze na mieście załatwiał i ja mówię, usiądź, jak stoisz. A mówi, co się stało? Co wypisujecie ze szpitala? Mówię, tak, nie rozbieraj się, tylko przyjeżdżaj, bo ja idę do domu. A co się stało? Mówię, zostałam uzdrowiona. No przyjechał po mnie i najbardziej dziwna sytuacja to była właśnie w domu, bo jak mąż, wróciliśmy, to mąż za nie mówił, ja też. Syn wrócił z Gdańska, bo był w delegacji, jak wszedł, miał zajechać do szpitala. Ja zadzwoniłam, mówię, nie zajeżdżaj do szpitala, bo jestem w domu. Wraca, wchodzi do mieszkania i mówi, a co się stało? Ja mówię, zostałam uzdrowiona. On tak jak stał przy fotelu, tak go wbiło w ten fotel. I tak samo za nie mówił i w ogóle nie wiedzieliśmy, jak ze sobą zacząć rozmowę. No ale fakt jest faktem. Zostałam uzdrowiona. Dokumentacja jest pełna w parafii. Zaraz pobiegłam na 17 na te rekolekcje. Do tego księdza, który mnie błogosławił, mówię, proszę, ojca, ja już jestem. No mówiłem ci, że wrócisz zaraz. Ale mówi, proszę mnie tu opisać, bo to mówi, takie zdarzenie to nierzadko się trafia. Ja mówię, dobrze, opiszę to szybko i księdzu jeszcze mówię, w czasie tych rekolekcji dam. No i tak zrobiłam i jedno dałam pełną dokumentację księdzu proboszczowi u nas w parafii, a drugą dałam właśnie temu księdzu, który był obecny jako ten świadek tego uzdrowienia.

byłam w takim dołku psychicznym, tak zwanej pustyni życia, jak to się nazywa, opuszczenia takiego całkowitego, byłam tak przygnębiona, udręczona, umęczona, takie zaczęły się robić różnego rodzaju konflikty między znajomymi, takie w ogóle nie mające związku ani z moim życiem, ani z postępowaniem. I wybraliśmy się z mężem w pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. I ja tak idąc po tych dróżkach, tą drogą krzyżową, no myślałam, że już nie dojdę. Było mi tak wszystko jedno, co się ze mną stanie. I idąc tak się mówiłam, Panie Jezu, ja już naprawdę nie mam siły. Tak zaczęłam mieć i problemy z mężem. I tak wchodzę na tę 10. stację, tak ostatkiem sił wchodzę taką spuszczoną głową. I raptem otwieram oczy, a tam jest te obrazy są takie duże, że ten obraz równy prawie ze mną. Otwieram oczy, a ja widzę żywego Chrystusa, któremu te rany pulsują żywą krwią. Ja normalnie się zachłysnęłam i ta żywa postać tak momentalnie się wchłonęła w te. I wewnątrz, w swoim sercu słyszę takie słowa, jak przed tym, jak mi się pokazał. Popatrz na mnie, ja Bóg. Jestem opluty, wydrwiony, wykpiony. Ja Bóg. Popatrz na mnie. Jak ja się wtedy rozpłakałam, Boże, ja myślałam, że mi się serce rozsypie, nie wiem na ile części. I ja nic nie widziałam, szłam. Tylko nikt nawet tego nie zwrócił uwagi, że pielgrzymi szli sobie, rozmawiali. Siostra zakonna jedna była, podeszła do mnie, wzięła mnie tak pod rękę i mówi, było dotknięcie. Ja mówię, tak, bardzo głębokie. To był ten jeden przypadek. A drugi, to miał miejsce znowu ten przypadek, to dotyczy poznania słodyczy cierpienia. Bo ja przyjmując słowa Jezusa Chrystusa, że moje brzemię jest słodkie, a jarzmo lekkie, nigdy nie mogłam pojąć tych słów. Bo mi się wydawało, że jest to niemożliwe, żeby brzemię było lekkie, kiedy Chrystus przyjął na siebie grzechy całego świata, odpowiedzialność za każdego człowieka, zbrodniarza, pijaka, prostytutkę. Jest to niepojęte i niemożliwe, a znowu jarzmo, które ogranicza wolność poruszania się, żeby było słodkie. Ale jakoś ten fragment Ewangelii świętego Mateusza w tym wersecie 30 utkwił mi tak głęboko, ja ciągle do niego wracałam.

I znalazłam się w szpitalu w bardzo krytycznej sytuacji. Był to 2004 rok, gdzie moje życie było na granicy, na ostrzu noża, tak po prostu powiedziawszy. Zachorowałam na przepukliny, dwie przepukliny, a potem okazało się, że miałam zamknięty obieg jelitowy, przerośnięto jelita do po bliznach operacyjnych, bo byłam 6 razy operowana i groziło mi to, gdyby mi nie wykonano tej operacji tego dnia, to prawdopodobnie rana by mnie doczekała do rana. Była to dosyć długa historia, bo mnie nie chciano operować z racji tych operacji, tych blizn, które miałam. I zaczęłam walczyć po swojemu, żeby się dostać do ordynatora. Stałam pod drzwiami jednego dnia, tu miałam worek, tu miałam kroplówkę, tam miałam coś, tak z tym aparatami, z tą aparaturą pod drzwiami stanęłam i jednego dnia się nie dostałam, więc drugiego dnia poszłam, bo nie wierzyłam mężowi, nie wierzyłam synowi. Mówię, ja pójdę sama, pokażę ordynatorowi, jak to wygląda i muszą mi tę operację wykonać. I stojąc drugiego dnia, usłyszałam taki głos, co ty tutaj robisz? Czy jeszcze nie wiesz, że jestem najlepszym lekarzem? I mnie się ogarnął mnie w ogóle taki ogromny wstyd. Tak mi się zrobiło wstyd, mówię, no rzeczywiście. I zawróciłam, jeszcze nawet lekarz przychodził, mówi, to ja pani pomogę, może wejdziemy razem do tego ordynatora. Ja mówię, nie, już dziękuję. I zawróciłam, przyszłam do pokoju, weszłam do swojego łóżka i mówię, Jezu, ufam Tobie. Faktycznie, jak ja mogłam walczyć na swoją rękę, mając już doświadczenie, że Ty jesteś Bogiem żywym i możesz wszystko. I w tym momencie, kiedy wypowiedziałam, Jezu, ufam Tobie, w Twoje ręce oddaję swoje życie. I zobaczyłam taki piękny, złoty krzyż, a na nim Jezusa Chrystusa żywego, okropnie zmaltretowanego. Rana na ranie, korona cierniowa osunęła się tak na oczy. Prawe oko było tak potwornie tutaj zmasakrowane, spuchnięte, że w ogóle nie było widać, jak Jezus otwierał. Otwierał usta, ale ja nie słyszałam słów, co mówił. Krew spływała po całym ciele i spod tej cierniowej korony opływała całe jego ciało. Ja jak zobaczyłam ten krzyż, to krzyknęłam na cały głos, jaki piękny złoty krzyż. Ale nikt nie zobaczył tego krzyża. Ja z tym obrazem pozostałam.

I tego samego dnia wzięto mnie na operację. Jak się obudziłam po operacji, byłam pod respiratorem, pod monitorem, pod różną aparaturą. Ja naokoło w ogóle cała byłam opięta w jakieś aparaty, których nigdy na oczy nie widziałam. Znalazłam się na ojomie, jeszcze na tym łóżku, który mnie przywieźli z operacji. I poczułam taką ogromną miłość. Było mi tak cudownie, było mi tak dobrze, było mi tak lekko, tak słodko. Czułam, że jestem gdzieś w jakimś niebiańskim miejscu, że ktoś mnie, jakieś ręce takie potężne trzymają mnie na ręku. Jestem trzymana na ręku, kołysana i taka słodycz niesamowita. Tak chciałam, żeby, pomimo że nie mogłam, bo tu miałam respirator, tak chciałam, żeby ta chwila trwała jak najdłużej, żeby to się nie skończyło. To łóżko, te łóżka są bardzo niewygodne, bo one są wąskie, a one było takie dla mnie dopasowane. Tak dopasowane, że każda część mojego ciała to leżała tam, gdzie powinna należeć, nic mnie nie uwierało, nic mnie nie bolało, nic, kompletnie nic. Czułam, jak ktoś mi przykrywa kołdrą. Nikogo nie było, bo sala była, tylko byli chorzy. Akurat w tym momencie nie było nawet lekarza. Inni pacjenci, bo było nas czworo na tej sali, tam a to leki im podawali, a to i do mnie lekarka doszła, mówi, może pani dać zastrzyk, a ja kręciłam głową nie i byłam zła, że ona mi przeszkadza, że ona mi przerywa tę cudowną chwilę, w której ja w tej chwili jestem, której chcę, żeby ta chwila trwała nie wiem ile. To ja nie potrafię opisać tej słodyczy, ja nie potrafię wyrazić tego, co wtedy się ze mną działo. To nieważna była ta aparatura, to nieważne, lekarz przyszedł i mówi, proszę pani, no mieliśmy z panią trochę kłopotu, no ale już jest po wszystkim. Ja byłam też zła, że on mi to mówi i przeszkadza, to nieprawda, bo mi jest tak dobrze, mi jest tak słodko. Mąż przyszedł, żeby na chwilę tam go wpuścili. Też mówię, wyjdź stąd jak najszybciej, wyjdź stąd. Ręką mu pokazywałam, bo nie, przez respirator nie mogłam mówić. Nie dostałam, nie przyjęłam ani jednego zastrzyku przeciwbólowego. Nie było żadnego problemu. Nie zrywałam aparatury. Po 2 godzinach odjęto mi tę aparaturę. Zawieziono mnie na salę. Nic mnie nie bolało, ale to do nic, kompletnie nie czułam żadnego bólu. Jeszcze nawet miałam przygotowane, jak były sale 7-osobowe, to ja dostałam sale 2-osobowe i przez 3 dni jeszcze byłam sama w tej sali. Nic. Codziennie przychodził lekarz, codziennie przychodziła parę razy pielęgniarka, może pani dać zastrzyk, może pani boli. Mówię, siostro, nic mnie nie boli. Jak mnie będzie bolało, to ja o ten zastrzyk poproszę.

0: Kiedy zbliżała się godzina 12 w nocy, ja się budziłam. Ja się budziłam, albo ktoś mnie budził. Wyspana, trzeźwa, jednej nocy. I tak sobie myślę, no godzina 12, nie mogę zasnąć. Zaczęłam się modlić. I po godzinnej takiej modlitwie zasypiałam. Następnego dnia o tej samej porze to samo. Następnego dnia o tej samej porze to samo. To budzenie o godzinie 12, tak między 12 a 1, trwało chyba o długo, ze 2 lata. Regularnie o tej samej... Ja z początku nie rozumiałam, a potem zrozumiałam, że jest to czas, który po prostu Pan Jezus chce ze mną rozmawiać i potrzebuje jakiejś mojej bliskości, mojej miłości, czy odpowiedzi na Jego miłość moją miłością. Więc czyniłam to każdego dnia bez problemu, modliłam się. A jak się nie modliłam, to po prostu miałam oczy skierowane na obraz Miłosierdzia Bożego bądź Matki Bożej z otwartym sercem. I po godzinie takiego czuwania po prostu zasypiałam. Więc te żywe takie kontakty w tych miejscach, one się objawiały takiej styczności osobistej, już nie nieodczuwalnej, a widzialnej.
1: A rekolekcje ignacjańskie, czy to jest jakiś ważny etap na drodze duchowej?
0: Rekolekcje ignacjańskie dla mnie to jest tak jak dla ryby woda. Ja bardzo wiele słyszałam o rekolekcjach ignacjańskich i nie mogłam zrozumieć, dlaczego one są owiane taką tajemnicą jakąś taką. I odważnie pojechałam na te rekolekcje. Właśnie za niedługo jadę ponownie. To już na trzeci etap. Ale na tych rekolekcjach ignacjańskich to ja po prostu byłam z Jezusem. Przez całe te rekolekcje. Ja na pierwszym etapie to miałam bardzo silny taki proces oczyszczania, uzdrawiania z ran przeszłości. Przeżywałam wszystkie te etapy w moim życiu, które raniły moje serce. Jestem przecież dzieckiem wojny. Więc bardzo, bardzo to przeżywałam, ale trafiłam na bardzo takiego kierownika duchowego, który no w mig jakoś tak rozszyfrował moją osobowość, moją wrażliwość i bardzo mi w tym pomagał. Następne pierwszego tygodnia była ta sama historia, a już na drugim tygodniu rekolekcji ignacjańskich ja autentycznie, zupełnie innymi oczami spojrzałam na siebie, na swoją przeszłość, przyszłość, a przede wszystkim poczułam takie wewnętrzne pragnienie bycia dokładnie z Jezusem Chrystusem.

0: bycia razem, czuwania, nawet, bo ja w nocy adoruję Najświętszy Sakrament też w piątek od 0 do 2 w nocy, więc wychodziłam na tych rekolekcjach, też nie za bardzo mile widział ten kierownik, w nocy, żeby z tym Jezusem w tej ciszy, w tej kaplicy albo w oratorium być.
1: A proszę powiedzieć, czy Pan Bóg wzywa Panią do jakiejś służby? Oprócz tej właśnie nieustającej adoracji.
0: Do służby to Pan Bóg mnie wzywał wcześniej, nim byłam w nim, z nim na etapie takiej zażyłości. Były misje u nas w parafii i jedna z homilii, ja już nie pamiętam dokładnie czego dotyczyła, ale w każdym bądź razie, że człowiek w życiu nie może się ograniczyć tylko do swoich potrzeb osobistych, że musi się rozejrzeć dookoła, jakie są potrzeby wobec innych ludzi. I ja pamiętam, doszłam na róg ciołka i wrożka, a tam jest dom dziecka na Dalibora 1. I tak mój wzrok został skierowany na ten dom dziecka. Ja mówię, tak właściwie to mogłabym pomóc tym dzieciom. I poszłam następnego dnia do sióstr zakonnych. Zapytałam, czy dzieci chodzą do domu z domu dziecka na lekcje religii. Ona mówi, tak, tylko mówione są takie bardzo zaniedbane. I ja mówię, to jeżeli siostra będzie miała potrzebę i będzie taka potrzeba, to proszę te dzieci przysyłać do mnie, ja siostrze pomogę przygotować ich do pierwszej komunii. I zaraz następnego dnia przyszły dwie dziewczynki z listem od siostry. No i tak się zaczęło. A jak się tak zaczęło, to się zrobił u nas w domu drugi mały dom dziecka. Ochrzciliśmy 7 dzieci. 9 doprowadzili do Komunii Świętej. Mieliśmy zamiar, bo przygarnęliśmy dziewczynkę taką chorą, 12 lat, i podjęliśmy już decyzję ją nie adoptować, ale przyjąć jako rodzina zastępcza. No i dom dziecka nam ją zabrał. Był to akurat stan wojenny, kiedy ona była u nas. No, bo zakomunikowano, że taka jest sytuacja, co było nieprawdą. Ona też była doprowadzana do komunii, a potem nam ją po prostu w brutalny sposób zabrano. W momencie, kiedy podjęliśmy tę decyzję, tłumaczono jej, że my jesteśmy za biedni, że dzieci wyjeżdżają wtedy do Hiszpanii, czy za granicę, przywozili te stare ciuchy różne, te dziecko jest łakome, zrobili zbiorowy paszport, wysłali. Przeżyliśmy ogromną tragedię, bo już żeśmy się przyzwyczaili do niej. Ona jak do nas przyszła, miała same oceny niedostateczne, potem się tak pięknie rozwijała. Wszyscyśmy nad nią pracowali, synowie przecież byli, studiowali, więc bardzo szybko wyrównała poziom oceny, już nie miała ocen niedostatecznych i taka była, no kwitła dosłownie i w miesiąc przed pierwszą komunią nam ją zabrali. Miała sukienkę, wszystko, ale jeszcze później jak wróciła, to nie była Hiszpania, tylko Holandia, no to jeszcze przyszła do nas na tydzień, do komunii została doprowadzona.

Ja dzisiaj, kiedy się zastanawiam nad swoim życiem, to zresztą nieraz poruszałam ten problem ze swoim kierownikiem duchowym, że tak naprawdę to wtedy, kiedy ja mało znałam Jezusa i powiedziałabym, że tak jak dzisiaj to go prawie wcale nie znałam, bo znałam go tylko z literatury, w ogóle a dziś zupełnie w inny sposób to odbieram. To ja więcej robiłam różnych uczynków miłosierdzia, jak teraz. Teraz bym powiedziała, że Pan Bóg mnie powołuje zupełnie do... powiedziałabym inaczej. Nie żąda ode mnie uczynku, żąda ode mnie bycia przy Nim, trwania przy Nim. Co się dalej okaże, nie wiem. 5 lat bardzo broniłam się przed objęciem takiego superiora, bo u nas jest bractwo adoracyjne, superiora tego bractwa adoracyjnego, bo wydawało mi się, że nie nadaje się, nie potrafię. To jest dla mnie było tak ogromnie ważna, wielka sprawa, że ja no niegodna byłam do takiej służby, bo tak sobie to wyobrażałam. Jednak Pan Jezus nie pozwolił mi pozostać w spokoju. Trwało to, mówię, do ubiegłego roku, do lutego, gdzie ksiądz proboszcz siłą wcisnął mi to prowadzenie, jako na razie jako pomoc. I dzisiaj śmieję się, że zostałam przymuszona, jak Cyrenejczyk, do dźwigania krzyża Jezusowego, tak ja do Bractwa Adoracyjnego, do pełnienia służby przy Bractwie Adoracyjnym. Właśnie w sobotę, w tę sobotę, zostałam oficjalnie ustanowiona superiorem Bractwa Adoracyjnego na podstawie tam specjalnego dekretu i cała odbyła się uroczystość. Także kiedy tak analizuję, jak czasami nie śpię albo zresztą bardzo często nie pracuję, więc często zastanawiam się nad swoim życiem i to tak mówię, że wtedy, kiedy nie rozumiałam, to mogłam chyba łatwiej wykonywać te doczesne, te takie czynności, pomoc, uczynki na tym świecie i dla tego świata. Natomiast dzisiaj chyba właśnie Pan Bóg potrzebuje mnie, mojego serca. Nie tyle pracy fizycznej, nie tyle nawet takie czasami otrzymuję natchnienia, że potrzebuję, abym przy Nim trwała, Jego miłości i żebym rozlewała tę miłość na ludzi, których spotykam na swojej drodze.

0: Jakiego Boga pani poznała? Kim on jest?
1: Boga poznałam, który jest moim przyjacielem, najlepszym przyjacielem. Jest osobą, którą czuję. Wiem, że jest przy mnie, mało idzie przede mną. Dźwiga ze mną razem mój krzyż, którego ja bym sama nie uniosła, gdyby on przede mną nie szedł. Miałam na ostatnich rekolekcjach właśnie w ubiegłym roku we wspólnocie takie widzenie, jak nie wiedziałam, że to jest Jezus, ale szedł mężczyzna, który niósł krzyż tu, gdzie są ramiona, a ja za nim tu, gdzie jest ten koniec, i byłam wtedy w takim dołku pustynnym. I wyszliśmy tak już bardzo wysoko na górę i w pewnym momencie zobaczyłam, że ten mężczyzna zostawił mnie z tym krzyżem, a sam znalazł się na szczycie tej góry i zobaczyłam, że to jest Jezus. I który mówi, zobacz, już jesteś prawie u szczytu, a ja tu jestem. Nie jesteś sama. Jest mi bardzo... Nie czuję Boga jako... osoby, która będzie mnie karać, która będzie mnie jakoś domagać się rzeczy, których nie jestem w stanie podołać, tylko tego, który jest tak bardzo delikatny, tak bardzo wrażliwy. Przychodzi w takim w momentach, kiedy ja się najmniej spodziewam. Przychodzi wtedy, kiedy jestem zupełnie opuszczona, zupełnie sama. Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Wiem, że zawsze otrzymam pomoc. A przede wszystkim wysłuchuję wszystkich moich próśb, które do niego zanoszę. Jest mi tak bardzo bliski, kochany. Takim go poznałam, takim go czuję.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Oj, pomodlimy się w intencji dwóch chłopców, których spotkałam właśnie znowu następne w sobotę, którzy wskoczyli do tramwaju i chcieli rozróbę zrobić w tramwaju, a oni, i usiadł jeden z nich i zaczęłam mu tłumaczyć, on się tak patrzył, no już nie będę, bo to za długo zajmie czasu, ale sam finał, on tak mówi, proszę pani, ja mam 20 lat, nikt ze mną jeszcze tak nie rozmawiał, pani mi poda swoją rękę. Tak spojrzałam, ale podałam mu tę rękę. On wziął moją rękę w obydwie dłonie. Ucałował raz, spojrzał na mnie, potem pocałował drugi raz. I mówi, proszę pani, te słowa wezmę głęboko sobie do serca. I chciałabym właśnie, żebyśmy się za tych dwóch chłopców pomodlili, których chowała ulica przez 10 lat.
0: Zapraszam, drodzy państwo. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym gościem dzisiejszym była pani Marianna Gąsiorek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, przepraszam Cię za wszystko to, co nie podoba się, Tobie się nie podoba w naszym działaniu. Prosimy Cię o miłosierdzie, prosimy Cię o światło na ten czas, abyśmy potrafili Ciebie chwalić przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, serdecznie też zapraszamy do tego spotkania, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami.
0: Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest brat Piotr Wardawy. Kapucyn, witam.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Kapucyni w Warszawie. Taki zakon w takim dużym mieście. Czy to jest sposób na spotkanie się z biedą ludzką?
1: Tak. W Warszawie szczególnie jest to bardzo łatwe. Wystarczy wyjść na dworzec centralny, przejść się koło Carrefoura, koło dworca Wileńskiego. Oni tam wszędzie są, wszędzie stoją. A jak jeszcze wiemy, gdzie się zapuszczać w kanały żerańskie, to ich spotkamy właśnie tam. I oczywiście na Miodowej, przy naszej kuchni, gdzie wydajemy posiłki, codziennie przez 2 godziny są tam obecni.
0: Co to są za ludzie?
1: To są ludzie przede wszystkim klasycznie bezdomni, którzy po prostu od wielu lat żyją po kanałach, po śmietnikach, czasami korzystają z różnych noclegowni. Ludzie, którzy mieszkają w jakichś domach, ale nie stać ich na posiłek, albo po prostu są uzależnieni i nie są w stanie, od alkoholu przeważnie uzależnienie, i nie są w stanie systematycznie zapracować na coś innego, albo po prostu ta kuchnia, to miejsce, spotkanie z nami jest dla nich takim sposobem życia, spędzaniem czasu tego popołudnia, przyjść do kapucynów, trochę pogadać i zjeść coś ciepłego.
0: Kiedy brat ich pierwszy raz zobaczył, takich ludzi no zupełnie oddzielonych od nas, jakoś od tego świata normalnego, dalekich. Jakie to jest uczucie?
1: Przede wszystkim to na początku jest wielka niepewność, co to są za ludzie. Jak z nimi rozmawiać w ogóle, dlaczego oni tacy są, i też włącza się bardzo mocny mechanizm osądzania, krytykowania, dlaczego on taki jest i dlaczego on do mnie podchodzi, czego chce ze mną rozmawiać i w jaki w ogóle ja sposób mogę do niego rozmawiać. Jest to tak bardzo odrębny świat, że ja sam automatycznie w pewnym sensie zamykałem się na nich, cały czas podejrzewając ich o to, że kombinują, manipulują mną. Jest to bardzo mocne u nich i to jest właśnie ten świat całkowitego odrzucenia. Pomijając już te sprawy jakieś psychiczne, duchowe, to nawet sposób ich dbania, może nie dbania o higienę, czasami jest tak odrzucający, że no, trzeba się dobrze ustawić z wiatrem, żeby po prostu spokojnie z nimi rozmawiać, nie?

0: No i jak tutaj ma się zachować chrześcijanin jeszcze w dodatku w habicie?
1: Chrześcijanin w habicie. Przede wszystkim to rozmawiać. To jest podstawa. Oni potrzebują coś zjeść, potrzebują jakiegoś ciepłego ubrania, ale tego, czego najbardziej potrzebują, to jest po prostu normalna rozmowa, traktowanie ich jak normalnych ludzi. Mam takie spotkania cotygodniowe, to taki klasyczny bezdomny. Powiedział, że on tu lubi przychodzić, ponieważ tutaj czuje się normalnie, tutaj nikt nim nie pogardza, tutaj ma swoją godność, po prostu lubi tu przychodzić, bo jak siedzi gdzieś tam na Starym Mieście, gdzieś łazi, nawet sprząta na jakichś parkingach, to zawsze jest tym bezdomnym, zawsze jest tym, na którego patrzy się z góry. I oni tego potrzebują, po prostu takiej normalności, pomimo tego, że tak bardzo odstają od naszego życia.
0: Skąd wybór zakonu?
1: Zakon zafascynował mnie przede wszystkim ludźmi. Kiedy w ogóle zacząłem myśleć o powołaniu, to pierwsza informacja od znajomej siostry zakonnej była taka, że kapucyni, jeżeli do franciszkanów, to do kapucynów. I w ten sposób nawiązałem z nimi kontakt, pierwsze rekolekcje gdzieś w górach, wypady. I to, co najbardziej mi się spodobało, to pewien styl bycia tych braci. Takie wówczas mnie wszelkie szaleństwo pociągało, włóczęga, takie również były pielgrzymki powołaniowe, spaliśmy tam, gdzie Pan Bóg nam pozwolił. I klimat wspólnoty, jaką kapucyni mi pokazali wówczas, bardzo mnie pociągnął i jakoś czułem się, że to jest tak bardzo naturalne, mi bliskie. No i dlatego dałem się wciągnąć w ten zakon.
0: Ale powołanie to jest coś, co buduje się długo. Z jakiej rodziny brat wyszedł?
1: Z rodziny takiej klasycznej, praktykującej.
0: Skąd? Gdzie mieszkali? Gdzie mieszkają?
1: Rodzice obecnie mieszkają w Kozińcach, 100 kilometrów stąd na południe, przy Puszczy Kozińskiej. I tam gdzieś właśnie w tej rodzinie, powiem tak, że ja jeszcze do końca nie uświadamiałem sobie mojego powołania pod koniec szkoły podstawowej, a moja mama już wyczuwała te sprawy, już się bała i kiedyś właśnie o tym mówiła, że coś już tutaj w tym kierunku będzie. Ja na zasadzie pewnych pobożnych życzeń, fajnych fantazji, że fajnie byłoby coś zrobić dla drugiego człowieka, na przykład zostać księdzem i w stan kapłański, duchowny, a mama to już wiedziała, ona sobie tą całą mozaikę układała powolutku. Później, zanim jej powiedziałem oficjalnie, to ona i tak już wiedziała.
0: Czy brat miał w dzieciństwie świadków wiary? Takie osoby, do których nie ma wątpliwości, że mają relację osobową z Chrystusem.
1: Tak, tak. Przede wszystkim był to kapelan sióstr franciszkanek cierpiących, który pracował u nich w Kozienicach. I on mnie znał od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ja byłem ministrantem 10 lat u niego. I w pewnym momencie stał się moim spowiednikiem, kierownikiem duchowym. I to był człowiek, który mnie urzekał swoją otwartością na drugiego człowieka, pewną dobrocią, sposobem wypowiadania się w ogóle o innych ludziach. Co mnie u niego tak pociągało, że on nigdy nie osądzał, nie mówił źle, ale nawet było coś ewidentnie złego, to on tak to potrafi powiedzieć, że zawsze jakieś dobro z tego wynikało. No człowiek, który mnie znał od podszewki, wiedział o mnie wszystko, nawet który powiedział, że wiesz co, ja to nie radziłbym ci iść do zakonu. Ale ty masz swoich braci, niech oni ci doradzają. Myślę, że zrobił tutaj świetne posunięcie, nie chcąc wpływać na moją decyzję, wręcz mnie zniechęcić.
0: Żeby ją sprawdzić, tak?
1: Myślę, że tak. Teraz jak z perspektywy na to patrzę, wtedy nie rozumiałem do końca tego, dlaczego on tak mówi, ale to była po prostu taka wielka próba dla mnie. Człowiek, który mówi mi, który mnie zna, że mam powołanie, on był pewien tego, mówi mi, że według niego to chyba nie powinien być zakon. Nie wiem, on nie wie, czy ja wytrzymam. No z pomocą Bożą na razie jestem.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O przymnożenie przez Boga wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, Basiu, Marleno, Alicjo, Danielu, Kasiu, Robercie, Agnieszko, Paulo, Sławku, Tomku, Edyto, Andrzeju, Pawle. Błogosławionego dnia dla wszystkich modlących się oraz dla prowadzącego. Bóg zapłać za wszystkich modlących się teraz i prowadzącego ten różaniec. Bóg zapłać. Dziękuję Ci Boże za wszystko. To Alicja. Tajemnica. Tajemnica pierwsza. Maryja, kiedy przyszedł do niej anioł, zadała pytanie. I od odpowiedzi uzależnione było jej działanie. Więc to działo się na poziomie racjonalnym. I teraz módlmy się o to, żebyśmy się zakochali w Bogu, żebyśmy się zakochali w Jezusie. I nie zrażali się tym, że na początku to jest po prostu decyzja. A uczucia przyjdą później. Ja modlę się za Olkę, Marlena za umierających, Paweł o zbawienie duszy, za rodzinę, Weronikę, o zdrowie, o wytrwałość oraz za wszystkich, oraz dziękując za wszystkie otrzymane już łaski. O odnowienie i umocnienie miłości małżeńskiej modli się Andrzej. Paweł w intencji własnej o zdrowie fizyczne, spokój duchowy. Wioletta w intencji dziękczynnej za wczorajszy dzień, za rodziców, mamę Ewę, tatę Janka, za panią Jagodę, Konrada, za świętej pamięci babcię Zosię, za panią Erikę i jej zmarłego męża, Waktera, za ukochaną żonę Anię i kochane dzieci, za małżonkę Agnieszkę, dzieci, wnuki i chrześniaków o niezbędne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Piotra, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, za Radio Niepokalane FM, cały zespół radia, ojca Łukasza, w intencji wszystkich tych prac techniczno-informatycznych związanych z radiem, w intencji mojego męża, modli się Edyta o potrzebne łaski i wypełnienie się woli Bożej w naszym życiu, o zdrowie dla mamy, modli się Andrzej, za Piotra i wspólnotę terapeutyczną w drugim dniu rocznej terapii. W intencji Bogu wiadomej, za Pana Roberta, prowadzącego różaniec, za brata Stasia, siostry, dziękczynnie za moje życie, dziękczynnie, że ustąpiły bóle związane z nerkami. Błogosławiony cały dzisiejszy dzień dla każdego z nas, za siostry i braci. W intencji uzdrowienia Wiesi, Wiery, Andrzeja i Pawła, uzdrowienie relacji z córką Pauliną, za Karolinę i Orgę, aby wyszły z maligny. Oddaję Tobie, Maryjo, Bóg, ból kręgosłupa, to Tomasz, za zdrowie Eweliny, to Paweł. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. W tajemnicy nawiedzenia świętej Elżbiety już mamy do czynienia z emocjami. Wielka radość opanowała Maryję, bo Duch Święty przyszedł do niej. I razem z nią Duch Święty przyszedł do Elżbiety i świętego Jana Chrzciciela. Więc podejmujmy racjonalne decyzje. Najlepszą racjonalną decyzją jest oddanie się Bogu, który jest absolutną miłością, a emocje, radość przyjdzie. Ja modlę się za Janka, za zdrowie mojej Jarka, modli się Kasia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

i teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. W tej tajemnicy przez wstawiennictwo Andrzeja Boboli proszę o światło na to, jak robić, jak dalej działać z radiem i o pieniądze dla radia. Za chrześniaków i ich rodziny modli się Gabriela, za parafię Wianikowie Alicja. Dziękuję za dzieci, wnuki i ich obdarowanie. Dziękuję Dana. Za syna Kamila o przemianę serca, pomoc w nauce i zaliczenie roku szkolnego modli się ojciec. O spokój i zdrowie psychiczne dla Huberta modli się matka. O nawrócenie Dawida, Patrycji i Wandy modli się Paweł. O potrzebne łaski dla Małgosi i jej synka to Andrzej Zagerarda, a niezbędne łaski to Paweł. O nawrócenie Artura i Marzeny, Anny i Krzysztofa to Paweł. Agnieszka, o uwolnienie z nałogów Olgi i Karoliny. Paweł, o Bożych małżonków dla dzieci, za zdrowie mojej Jarka modli się Kasia. Za Piotra ustąpienie choroby kręgosłupa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ja modlę się w tej tajemnicy za Janka, o to, żeby i za Zosię i Piotra, wszystkie łaski sakramentalne, bezpieczną podróż Janka i powrót i o zwycięstwo. Ta tajemnica pokazuje nam, że Bóg mówi przez fakty, że narodziny Jezusa są niezaprzeczalnym zdarzeniem, że to, co dotąd odbywało się w umyśle, to, co było słowami, to, co było duchowe, przekłada się również na materialność. I o to prosimy, byśmy wytrwali do takiego momentu, kiedy zobaczymy konsekwencje naszych decyzji. O Boże działanie, żebyśmy je zobaczyli. O dar właściwego rozeznania dla Anny, o życie sakramentalne Marcina i Karoliny, za chrzestnego Andrzeja w intencji jego zdrowia, za nas wszystkich tu modlących się, modli się Wiola. Panie Jezu, Maryjo, daj światło Panu Robertowi, jak działać z radiem. Niepokalana, wstawia się za radiem. Za Piotra ustąpienie choroby kręgosłupa. Za chrześniaków i ich rodziny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, módl się za Marysię i za Krzysia, o chrzest, o łaski sakramentalne. Basia, módl się za duszę mojej, swojej mamy, siódmą rocznicę śmierci. Za księżę z apostolatu Margaretek, módl się Alicja, Marlena w intencjach papieża na miesiąc maj. Za wszystkie osoby konsekrowane, liczne powołania kapłańskie i zakonne. Za moje kochane dzieci, Konrada, Oliwii i Jakuba. Jezu, ufam Tobie, módl się Monika, o dar właściwego rozeznania dla Anny, o życie sakramentalne Marcina i Karoliny. Ja modlę się też za Monikę na niemieckiej ziemi, aby wytrwała we wszystkich swoich postanowieniach, niezależnie od tego się dzieje. Ofiarowanie Bogu to jest kolejny krok. Tu mamy decyzję racjonalną, tu mamy radość, emocje, potem mamy fakty, narodzenie Jezusa i umocnieni tym wszystkim oddawajmy Bogu całe nasze życie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta.
odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Święty Mateuszu, Ewangelisto, patronie finansów, poradzam Twojej modlitwie. Finanse Radia Niepokalana FM, za moją córeczkę Julkę o uzdrowienie z dysfunkcji powodującej wypadanie włosów. Prosi Aleksandra o uzdolnienie, uwolnienie z uzależnienia od ekranu, zdrowe poczucie własnej wartości, powrót do sakramentów, o bezpieczną podróż i powrót do domu. Aleksandra, modli się Agnieszka, za Jakuba, Dana, o uwolnienie, łaskę wiary dla Marcela, Jakuba i Pana Łukasza. Ja się modlę za Franię, o wszystkie łaski, za Jurka. Módlmy się. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W tej tajemnicy przeżywaliśmy to, co jest ciągiem dalszym zaufania Bogu, określonego radością, faktami. Wezwanie do ofiarowania wszystkiego jest też spuentowane roztrkami i słabością i niezrozumieniem Boga. Więc Bóg mówi do Jezusa: a oto mój Syn umiłowany, mówi do każdego z nas. I po prostu wejdźmy w ciszę serca i zobaczymy te wszystkie fakty w naszym życiu. Modlę się za Klarę o bezpieczny powrót z wystawą zwycięstwa. Marlena modli się we wszystkich intencjach grupy Dwa Serca o uwolnienie Marty. Za dzieci duchowo adoptowane modli się Alicja, za siostrzeńca Nikosia modli się Wiola w intencji. Za wstawiennictwem świętego Andrzeja Buboli o finanse dla Radia Niepokalana FM. Maryjo, wstawię się za radiem, daj siły potrzeby zespołowi i Panu Robertowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Ja modlę się za Tosię, również o bezpieczny powrót, o przyjęcie woli Bożej dla Pawła, modli się Andrzej, za wszystkich cierpiących depresję, beznadziei, znaleźli nadzieję w Chrystusie i Maryi, za ojczyznę, modli się Joanna, za grupę Dwa Serca. Jezu, Ty się tym zajmij. Za wszystkich, których dzisiaj spotkam, o dobrą żonę dla Jakuba. To jest tajemnica Wszechmocy Bożej. Możemy znaleźć się w tej relacji z Bogiem, w dobijaniu się do tego, żeby otwierać się coraz bardziej na Boga. Możemy się znaleźć w sytuacji, w której nie będziemy rozumieli, czego Bóg od nas oczekuje. Będziemy tylko mieli wskazanie, że coś mamy robić, w czymś mamy trwać, na coś mamy czekać cierpliwie. Więc otwórzmy się na zaufanie Bogu i prosząc o dobre rozeznanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. O nawróceni synie Bartłomieja i Jasia, by zaczął mówić o zdrowiu dla Basi, za moją rodzinę, modli się Lucy, Marlena, aby modlitwa Różańca Świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana. O siły do zdania ważnego kolokwium przez Kubę, o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa dla Marysi i Michała. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Jezus obchodzi Ziemię Świętą, mówiąc o miłości Boga Ojca i wyzywając do nawrócenia. O szczęśliwą podróż do Doroty modli się Anna. Basia, za wszystkich, których skrzywdziłam i którzy mnie skrzywdzili, o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa dla Marysi i Michała. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. Tajemnica słowa, abyśmy to słowo przyjęte pielęgnowali i codziennie czytali Pismo Święte. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć siebie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Objawienie się boskości Jezusa na górze Tabor. Dla moich dzieci, Wojtka i Julkę, o żywą wiarę dobrych współmałżonków, dary Ducha Świętego, ukończenie studiów dla Jakuba, Julii i Dominika, o dar wiary dla Ewy i Pawła, w intencji zmarłych z rodziny, za męża, dzieci, o nawrócenie i do katolickiego kościoła powrót.
o przemianę serca dla Ani Judo, uwolnienie jej od toksycznej relacji, o zdrowie i wszelkie łaski dla rodziców, za kapłanów z diecezji łomżyńskiej w intencji mojej parafii, zmian w parafii, zmiany proboszcza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. To jest tajemnica która pokazuje nam, że musimy się wsłuchać w rzeczywistość, żeby zobaczyć Boże działanie, które ma nas wzmocnić, które ma przyczyniać się do wzrostu naszej wiary. Zasynów za siebie samą, modli się na to, aby wszyscy poznali Jezusa Chrystusa i uznali Go za swojego Pana i Zbawiciela. Ja modlę się o nawrócenie wuja Janusza. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, na Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Warunkiem utrzymania się w łasce jest Eucharystia, modlitwa, czytanie Pisma Świętego, sakrament spowiedzi. Dbajmy o to. O zdrowie dla księdza Marka, Marty, Arlety, Lucyny i Karola, o życie wieczne dla taty i teściów oraz wszystkich zmarłych z mojej rodziny, za kolegów z pracy, za synów i siebie samą. Modli się Renata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajce. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Modlę się za Marcina. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcze i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza bolesna. Przyłączajmy nasze cierpienie do cierpienia Jezusowego. Zobaczmy tam bez interesowną ofiarę, to poświęcenie, to, że Jezus wiedział, co go czeka, ten potworny stres, który go nie zablokował, to oddanie się woli Ojca wbrew własnej woli. Ja modlę się za moich chrześniaków. Jezus, zanurzam w Twojej przenajdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Za wszystkich, których skrzywdziłem, wszystkich ich, którzy mnie skrzywdzili, za koleżanki i sąsiadów, o dobre rozeznanie woli Bożej i pogodzenie się z nią bez stawiania warunków, za pieska, kropkę, dziękczynnie, za osoby, które znam i te, które spotykam w pracy, o zdrowie dla księdza Marka, Arlety, Marty, Lucyna i Karola, za męża, o uwolnienie ze zranień z dzieciństwa i otwarcie serca na wiarę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, bolesna. Jezus cierpi, katowany w sposób potworny. Ja modlę się za wszystkie osoby zespołu radia i kanału z nożem Jezu w Twojej krwi, siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób, czegokolwiek się dowiem. Chcę wreszcie przestać pić i wrócić do treningu w dwuboju olimpijskiego, pisze nasz brat. We wszystkich intencjach Rady Niepokalana, całego zespołu, światło, pomoc Maryi, za wszystkie dzieła przy radiu, dobrą pogodę dla taty w pracy, za świętej pamięci i świętej pamięci Jakuba. W tej tajemnicy zastanówmy się nad tym, czym jest odrzucenie tego Jezusowego cierpienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
Wążę w Twojej krwi, Jezu, siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób, czegokolwiek się o nich dowiem. Zanurzam moich bliskich, osoby powierzające się mojej modlitwie, zanurzam wszystkich, za których odpowiadam, wszystkich, których mam w sercu, każdą osobę, którą skrzywdziłem, wszystkich, którym przebaczyłem, którym chcę przebaczyć. Tajemnica trzecia. Ciernim koronowanie za wszystkich księży, modli się Janek. Dziękuję Ci, Boże, za dar świętej wiary katolickiej, to Karolina. O ratowanie życia Małgosi, Jezu, ratuj to. Andrzej, za dusze czystowe to Agnieszka. Aby Bóg wyprowadził mnie z konsekwencji moich grzechów z przeszłości, to Elżbieta. Za świętej pamięci Elżbietę, świętej pamięci Jakuba. Odwrotnością biczowania jest moja hulanka. Pomyślę o tym. Za dzieci duchowej adopcji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wydaj nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa, zanurzam w Twojej krwi, Jezu, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, pracę, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Ja modlę się za wszystkie osoby odpowiedzialne w grupie Dwa Serca. O wyjście z nałogu dla sąsiada modli się Alicja, Karolina, za prowadzącego ten różaniec, żeby miał siłę do wypełniania zadań, które ześlę Bóg, błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi Niepokalanej. Bóg zapłać w intencjach Janiny, Bogu wiadomych. Błogosławieństwo dla Sabiny, modli się Janina. W intencji całkowitego uzdrowienia skutków niedotlenienia wczesniactwa i choroby nerek. W intencji jak najszybciej jego badania tomografem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas do pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Modlę się za wszystkich podopiecznych poradni. Proszę Cię, Jezu, aby Twoja krew przenikała te osoby i sprawy. Wszystkie osoby i wszystkie sprawy, za które tutaj się modlimy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. O miłość, łagodność w moim małżeństwie, aniołowie Państwo, wspomagajcie nas w naszym dążeniu do nieba. Za Magdalenę Marcina i Adasia, o zdrowie potrzebne łaski Bożego miłosierdzia. Dziękujemy Ci, Maryjo, za Twoją opiekę. Za wszystkie otrzymamy dotychczas łaski za wstawiennictwem Maryi Józefa. Józefa Ci dziękujemy za moje siostry, Anię Ewę oraz ich dzieci, o powrót do wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,

miłość między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Maryi Panny. Ja modlę się za wszystkie osoby z mojej rodziny, które zmarły, szczególnie za Luśkę, Andrzeja oraz za moją asystentkę Dominikę. Przyjmuję, Jezu, wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i zastrzeżeń. Amen. O powrót do zdrowia Maryi, Mateusza i mój, za panią Michalinę oraz współpracowników moich i męża, za mojego synka Karola o potrzebne łaski, za męża Stanisława i za mnie, modli się Elżbieta, za ludzi, których skrzywdziłam i którzy mnie skrzywdzili. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko

módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, chwalebna, uchronowanie Maryi za osoby rozwiedzione, aby na nowo połączyły się ze swoimi żonami, mężami i aby ich związki były trwałe pomimo trudności. Niech Bóg doprowadzi ich do zgody, napełni ich miłością, uderzy łaskami. To Karolina o poprawę stanu psychicznego dla mnie, prosi Joanna. Królowo niepokalana, przyspiesz triumf Twojego niepokalanego serca. Za świętej pamięci Klarę, Feliksa i inne dusze czyśćcowe. O wypełnienie się woli Bożej w rodzinie Joli, za zmarłych bliskich mojemu sercu, za duszę w czyściu cierpiące. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Za zmarłych bliskich mojemu sercu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Za duszę w czyściu cierpiące. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławioną owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. O znalezienie z wyjścia sytuacji bez wyjścia, Jezu, Ty się tym zajmij, o nawrócenie mojej mamy Krystyny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poruconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec i Syn, Duch Święty. Żegnam się z widzami kanału, a za chwilę w radiu. Świadectwa i publicystyka.

0: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, jak co rano makrofon. Dlaczego makrofon? Bo nie mikrofon, czyli duża fotografia. Codziennie rano rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Dziś ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Drogi księże, mam takie pytanie. Lądują na ziemi humanoidzi, którzy są zainteresowani zbawieniem, czy też tym, co ludzie mają najważniejszego. I co dziś, ksiądz ma 15 minut, i co, jak ksiądz im opowiada historię ludzkości?
1: Bardzo przede wszystkim dziękuję za to onieśmielające przedstawienie, ale nie krygując się już przed tą rzeczywiście fundamentalnie ważną kwestią, cóż mogę powiedzieć? Nie mam innej oferty do przedstawienia, jeżeli chodzi o najważniejszy opis świata, jak tę propozycję, którą przedstawia chrześcijaństwo. Dlatego, że nawet gdybym próbował sięgnąć po inne religie, to można powiedzieć, że one kończą się na tym momencie, na tym progu, od którego rozpoczyna się chrześcijaństwo. Wszystkie one kończą się w jakiś sposób na progu śmierci. Czy to judaizm, który mówi o Szeolu, czy hinduizm, który, no powiedzmy sobie, niezbyt poważnie traktuje problem śmierci i reinkarnacji, poważnie w sensie, nie wnikając tej, nie obrażając oczywiście wyznawców hinduizmu, ale koliduje to, powiedziałbym, z jakimś ciągiem racjonalności myślenia, który także ma swoją pewną propozycję, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to także propozycja niezbyt akceptowalna z punktu widzenia i racjonalności, i jakiejś sprawiedliwości społecznej i tak dalej. W każdym razie chodzi mi o to, że jedynie chrześcijaństwo ma do zaoferowania racjonalną i udowadnialną, zweryfikowaną przede wszystkim, poświadczoną przez świadectwo Jezusa Chrystusa, ofertę rozwiązania problemu śmierci, rozwiązania tematu zbawienia. Tą ofertą jest właśnie Jezus Chrystus, jego zmartwychwstanie. A więc jeżeli chciałbym opowiedzieć dzieje ludzkości, to musiałbym rozpocząć oczywiście od początku, ale w znaczeniu przedstawienia podstawowej, fundamentalnej kwestii. Człowiek jest istotą tęskniącą za nieśmiertelnością. Ta tęsknota nieśmiertelności jest wpisana w życie ludzkie, ale ona jest po prostu uniemożliwiona poprzez grzech pierworodny, który sprawił, że ta tęsknota pozostaje właśnie tylko tęsknotą, ale obietnica tej nieśmiertelności zostaje spełniona w Jezusie Chrystusie. I stąd właśnie jest to fenomen, jest to najwspanialsza rzeczywistość, jaka wydarzyła się w dziejach świata na ziemi. To jest ten moment pełni czasu, w którym Bóg stał się człowiekiem, po to, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi. Właśnie ta wymiana, która się dokonuje, jest tutaj fenomenem dziejów ludzkości. Bóg staje się człowiekiem, po to, byśmy my mogli zostać dziećmi Bożymi.
0: Gdybym mógł wpłynąć na kulturę wywiedzioną z objawienia, czyli naszą zachodnią kulturę, to unieważniłbym pojęcie zbawienia i unieważniłbym pojęcie grzechu. To się ze sobą łączy. I czy ja dobrze wiążę załamanie zachodniej, europejskiej, atlantyckiej, judeochrześcijańskiej, judeochrześcijańsko-naukowej, jeszcze tam Rzym, Grecja, czy ja dobrze wiążę załamanie się tej kultury z takim przebiegiem ostatnich pięciu, intelektualnym przebiegiem ostatnich pięciu wieków, że po wyrzuceniu Boga z kultury, z centrum kultury, postawieniu tam człowieka, ta kultura stała się miejscem niebezpiecznym dla człowieka, dlatego że dopóki ona oferowała bezpieczne narzędzia, tak? Czyli cnota, pracuj nad tym, odpowiedzialność, pracuj nad tym, tak? Szczęście i radość wynikająca z dobrze, sensownie przeżytego życia. Dziś kultura, w której nie ma kategorii grzechu, unieważniła atrakcyjność zbawienia. I moje pytanie jest takie, czy Kościół dołożył się do tego w latach 50. XX wieku, przestając mówić o tym, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale że jest sprawiedliwy i że jest możliwość, że ktoś odrzuci jego zbawienie. Bo jeśli cierpienie Jezusa tak potworne, on je wybrał, no to rzecz, o którą walczył na krzyżu, czyli zbawienie dla nas, możliwość zbawienia dla nas, musi być czymś nieskończenie niesamowitym, a tym samym nieskończenie złym musi być piekło. A dziś my dowiadujemy się, że piekła nie ma. Czy Kościół, zmieniając sposób opowiadania o Bogu, nie dołożył się do tego, że duch świata dziś dominuje w kulturze i coraz więcej osób, większość na Zachodzie, chyba już większość w Polsce, nie rozumie i nie chce zbawienia, bo niebo wydaje im się nudne.
1: Pańskie pytanie, panie redaktorze, otwiera cały szereg tutaj inspirujących refleksji, tak bym to najogólniej powiedział. Kojarzy mi się ono z pytaniem, które postawił Messori Janowi Pawłowi w tej książce Przekroczyć próg nadziei. Dlaczego historia zbawienia jest tak skomplikowana? Dlaczego krzyż? Dlaczego cierpienie Boga? No bo właśnie to jest dzisiaj nieakceptowalne. To jest dzisiaj niepotrzebne współczesnemu człowiekowi. Jan Paweł przeprowadza wtedy taki bardzo ciekawy wykład, powiedziałbym filozoficzny, w którym pokazuje ten przełom kartezjański filozofii w postaci właśnie odwrócenia rzeczywistości. Świat, który do czasów Kartezjusza skupiał się intelektualnie na poznawaniu rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest naznaczona właśnie tym grzechu, cierpienia, jest po prostu realistyczną wizją świata. Ten świat teraz po prostu się przewrócił w swoim sposobie oglądania rzeczywistości. To ergo sum sprawiło, że cała rzeczywistość została, ale została kreowana przez świadomość, przez myśl. Oczywiście mówię to wielkim skrótem, ale konsekwencją tego jest właśnie oświeceniowy deizm. Konsekwencją tego jest ostatecznie to, co Jan Paweł II wprost nazywa sytuacją, w której człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Bóg jest co najwyżej tworem pomyślanym, jest pewną konstrukcją historyczną, konstrukcją kulturową, jeszcze obecną, chociaż coraz mniej obecną. Natomiast nie jest Bogiem żywym. Nie jest Bogiem żywym. I rzeczywiście tutaj potwierdzam pańską diagnozę, że niestety w jakiś sposób Kościół poprzez swoją nie doktrynę, ale poprzez swoje duszpasterstwo, poprzez narrację, przepowiadanie, uległ też takiej pewnej presji, czy może uległ pewnej manierze, właśnie może bardziej manierze tego, aby dostosować się właśnie do świata współczesnego, w którym rzeczywiście Bóg zostaje zmarginalizowany, staje się Bogiem pozaświatowym, wypchniętym poza zamknięte drzwi ludzkiego życia, w którym człowiek urządza sobie ten świat po swojemu. I w tej sytuacji oczywiście mówimy o tym, że człowiek jest samowystarczalny, że nawet jeżeli popełni właśnie jakieś błędy, no to znajdzie to miłosierdzie Boże, które go uratuje. Ostatnie lata przyniosły to, co trzeba nazwać wprost jakąś wielką banalizacją miłosierdzia, bo nie zapominajmy, że w koronce do miłosierdzia Bożego mówimy o tej mierze miłosierdzia, jaką jest jego bolesna męka, jaką jest właśnie dzieło odkupienia. Miłosierdzie nie jest jakimś aktem pozbawionym swojej wartości, pozbawionym swojej ceny. To nie jest akt przyzwolenia na zło, przyzwolenia na grzech. To jest akt, który jest okupiony męką Chrystusa. Nie można miłosierdzia banalizować. Ale wracam do tego problemu właśnie zasadniczego, tego, że po prostu rzeczywiście my zrezygnowaliśmy z tego, co jest trudnym elementem chrześcijaństwa, ale jest jego znakiem identyfikującym. Zrezygnowaliśmy poniekąd z krzyża. W tym znaczeniu, że po prostu krzyż, który jest znakiem odkupieńczej śmierci Chrystusa, jest właśnie znakiem miłosierdzia i jest znakiem nade wszystko zbawienia. ale to wszystko ma swoją głęboką treść, to wszystko ma swoją realną, realną obecność Chrystusa Zbawiającego. To wszystko zostało rzeczywiście dzisiaj zmarginalizowane. Oczywiście nie wszędzie i nie w każdym wymiarze, nie w każdym przepowiadaniu, ale niestety takie nurty się pojawiły i stąd właśnie pewna banalizacja wiary w imię dostosowania jej do świata, ale rolą chrześcijaństwa nie jest dostosowanie się do świata. Rolą chrześcijaństwa jest przemiana świata i przemiana człowieka, prowadzenie właśnie świata i człowieka w różnych etapach dziejów ludzkości do Boga.
0: Kiedy patrzę na te odpowiedzi, jakie przynosi nowożytna kultura na skandal cierpienia, tak, w życiu człowieka, na skandal samotności w życiu człowieka, i chciałbym prosić o taki krótki, jak dla gimnazjalisty, przegląd tych odpowiedzi, to z jednej strony widzę jakąś taką religię pozytywnego myślenia, takiej wysołkowatości, tak? Czyli z hinduizmu wzięliśmy koło karmy, ale uważamy, że zawsze jest rozwój, zawsze jest postęp duchowy, że nie może być regresu duchowego, niezależnie od tego, co zrobimy, to będzie dobrze. A z drugiej strony ta świadomość cierpienia, no bo to jest punkt wyjścia, który jest wspólny każdemu człowiekowi. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Tak? I teraz co z tym cierpieniem zrobić? I druga odpowiedź, która w łonie kultury Zachodu jest taka wyrazista, no to jest, powiedzmy, to sartrowe piekło to inni, tak naprawdę piekło to ja, czyli rozpacz. Czyli z jednej strony mamy jakieś wysołkowate, niepoważne propozycje, którym ulega w tej chwili 70-80% konsumentów popkultury. Tak? Złącz palce, pomyśl pozytywnie, afirmuj, będzie dobrze. A nie jest dobrze bardzo często w życiu. Ludzie chorują, ludzie cierpią. A z drugiej strony jest pokusa ku rozpaczy. Czyli jedna jest pokusa ku brakowi rozsądku, a druga jest pokusa ku rozpaczy. I też to wszystko, co przychodzi, i ta oferta świata, tak, czyli od szamanizmów po buddyzm czy hinduizm. Jak, czy trzema zdaniami o każdej z tych propozycji, no bo dziś i buddyzm, i hinduizm, yoga, to wszystko jest w polu zainteresowania współczesnego człowieka. Czy mógłby ksiądz pokazać różnicę pomiędzy tym, jak do problemu cierpienia podchodzą tamte systemy myślenia? No i też mamy potężną propozycję, jaką jest ateizm czy agnostycyzm. Czy taką krótką panoramę mógłby ksiądz zrobić?
1: Nie wiem, czy potrafię, ale spróbuję przynajmniej w jakiejś mierze. Otóż rzeczywiście trzeba powiedzieć faktycznie, że istnieją te propozycje, które próbują w jakiś sposób ignorować właśnie cierpienie, traktować je jako rzeczywistość nieistniejącą, rzeczywistość łatwo pokonalną, którą da się po prostu zamknąć pewnymi gestami, pewnymi mantrami, pewnymi właśnie historiami, które jak gdyby spróbują zignorować, powiedzieć, że tego cierpienia nie ma. Ale to jest oczywiście iluzja. To jest ogromna iluzja. Cierpienie jest rzeczywistością i to bardzo głęboko docierającą do człowieka. Ja posłużę się może przykładem niereligijnym, ale takim przykładem właśnie bardzo dzisiaj myślę też istotnym, mianowicie przykładem związanym z cierpieniem. Ja często, kiedy mówię studentom właśnie o problemie in vitro od strony bioetycznej, to mówię, że nazywane jest ono chorobą, niewątpliwie słusznie, ale jeszcze mocniejszym słowem, które jest ignorowane, jest słowo cierpienie. To jest o tyle istotne, że to słowo cierpienie uczy nas właśnie w perspektywie jakiegoś realizmu chrześcijańskiego, ale w ogóle realizmu, że cierpienie niekoniecznie musi być pokonane, natomiast cierpienie można uczynić wartością. Jeżeli natomiast sobie wmawiamy, że niepłodność jest chorobą, która właśnie może zostać uleczona, niekiedy tak bywa, ale przecież in vitro, które jest nazywane od niedawna leczenia niepłodności, de facto nie uzdrawia z niepłodności. To, że rodzice wychodzą, że małżonkowie czy partnerzy wychodzą z kliniki leczenia niepłodności z dzieckiem, wcale nie oznacza, że oni zostali uleczeni z niepłodności. I dlatego jest taka, mówię może trochę chaotycznie, ale mówię skrótowo, jest bardzo ciekawą dla mnie i poruszającą sprawą, że w pierwszej instrukcji watykańskiej na temat in vitro pojawiło się takie zdanie zachęcające małżonków do tego, aby stanęli pod krzyżem Chrystusa i z tego krzyża Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności, czerpali siłę do swojego do przezwyciężenia swojego cierpienia, do uczynienia z tego cierpienia radości. Stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności. Ja myślę, że my w ogóle też w Kościele niestety ignorujemy powagę tego tekstu, tego fragmentu. Nie potrafimy przełożyć go na duszpasterstwo właśnie osób niepłodnych. Ale wracam do pańskiego pytania i do tego, że z jednej strony więc mamy taką próbę banalizacji cierpienia, powiedzenia, no nic się nie stało, prawda, możemy tutaj stworzyć pewne artefakty, które po prostu będą satysfakcjonować, będą przekonywać, że nic się nie stało, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. A z drugiej strony jest rzeczywiście ten poziom ogromnej rozpaczy i ogromnej depresji. I chrześcijaństwo znowu jest tutaj właśnie jedynym orędziem nadziei, bo ono z jednej strony nie ignoruje faktu cierpienia, świadectwem tego jest krzyż, ale z drugiej strony sprzeciwia się kategorycznie rozpaczy, sprzeciwia się kategorycznie pokusie rozpaczy i pokusie depresji, pokazując, że ten krzyż kończy się zmartwychwstaniem i to jest pełne orędzie chrześcijaństwa.
0: Teraz, gdyby ojciec powiedział parę słów na temat tej słabości koncepcji hinduistycznej.
1: Kolejne trudne pytanie. Ja nie jestem specjalistą od religii wschodu, w ogóle nie jestem religioznawcą, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczową sprawą jest znowu to, o czym pan sam wspomniał, mianowicie koncepcja osoby ludzkiej, koncepcja pewnej ciągłości ludzkiego życia, która nie jest wpisana w jakąś cykliczność, w jakieś właśnie procesy reinkarnacji. To nie jest kwestia, no, która by, powiedziałbym, w ogóle szanowała koncepcję osoby ludzkiej. My mamy tę koncepcję osoby ludzkiej, która jest koncepcją bardzo, bardzo zwartą, bardzo holistyczną, integralną, obejmuje wymiar cielesny i duchowy, wymiar jednostkowy i społeczny, obejmuje też wymiar doczesny i wieczny właśnie poprzez nieśmiertelność, ale zachowuje cały czas tę tożsamość osobową człowieka. Ja nie chciałbym w żaden sposób, powiedzmy, odrodzić się w jakiejś nowej rzeczywistości, nie będąc sobą, będąc jakąś inną postacią, formą życia czy coś takiego. Być może kogoś to fascynuje, ale wydaje mi się, że to jest po prostu absolutnie nie tylko, że nierealistyczne i nieracjonalne, ale przede wszystkim no właśnie burzące tę koncepcję osoby ludzkiej, do której no myślę, że warto być przywiązanym. Powiem w ten sposób, warto być przywiązanym, bo to jest koncepcja naprawdę mocna, zwarta i jednocześnie no gwarantująca człowiekowi ciągłość jego istnienia.
0: Unieważniono, dlaczego Kościół nie jest w stanie odpowiedzieć na taki prosty zabieg, jaki dokonał się w kulturze. Dziś ludzie uważają, że niebo jest nudne. Nie potrafią sobie wyobrazić i tylko i wyłącznie osoby, które mają głęboką osobową relację z Chrystusem, są uodpornieni wobec tego zabiegu na wyobraźni współczesnego człowieka, bo ktoś, kto doświadczył spotkania osobowego Boga, który doświadczył tego oceanu miłości, rozumie, że niebo jest miejscem nieprawdopodobnie ekstatycznym. Ale tego nie da się przełożyć na język człowieka, który doświadcza tylko tych wspaniałości, jakie daje seks, jakie daje jedzenie, jakie daje życie spełnione i tak dalej, ale to są tylko i wyłącznie rzeczy, to są tylko przyjemności, nie ma to nic wspólnego z radością. Niebo to jest radość z dużej litery. I teraz, czy Kościół w ogóle Jak ksiądz sobie radzi z takimi sytuacjami, już mówią o sytuacji duszpasterskiej, tak? Że przychodzi człowiek i mówi, no ale po co ja mam się zbawić, tak? Przecież tam w niebie jest nudno.
1: Myślę, że zatraciliśmy w ogóle w naszej kulturze myślenia pojęcie takiego autentycznego szczęścia. Ja pozwolę sobie na drobny taki epizod autobiograficzny, mianowicie kiedy kończyłem szkołę średnią, dostawaliśmy, no większość z nas dostawała nagrody za jakieś tam osiągnięcia, powiedzmy, naukowe, czy chociażby dobre zachowanie. W każdym razie ja dostałem też piękną książkę, która wtedy mnie lekko może nie zniesmaczyła, ale wręcz rozświeczyła, dlatego że ja planowałem pójście na medycynę, zdawałem maturę z biologii, z chemii, mimo że kończyłem klasę humanistyczną i oczekiwałem, jak w minionych latach, jakieś książki z zakresu biologii. Dostałem Tatarkiewicza o szczęściu. Pomyślałem sobie, no co za absurd, po co mi taka książka? Okazało się, że była to decyzja bardzo profetyczna, bo przecież właśnie koncepcja szczęścia wyznaczała jeden z głównych nurtów myślenia etycznego o człowieku, jeden z głównych nurtów w ogóle etyki, poczynając od Arystotelesa przez świętego Tomasza. I wspomniałem o tym dlatego, że my właśnie dzisiaj, tak jak pan redaktor wspomniał, myśmy zastąpili pojęcie szczęścia pojęciem przyjemności. Sprowadziliśmy szczęście do wymiaru hedonizmu, wyłącznie do wymiaru hedonizmu. I oczywiście, że taki wymiar właśnie hedonizmu sprawia, że człowiek, no można powiedzieć, najkrócej szczytuje pewną przyjemnością, której doznaje, i ta przyjemność później wygasa, ta przyjemność po prostu już człowieka w ogóle nie jest w stanie zaangażować przez jakiś dłuższy czas, aż do momentu kolejnego takiego upojnego szczytowania, które po prostu znowu człowieka bardziej wypala niż ekscytuje. Zapominamy o tym, że jest koncepcja szczęścia, która ma charakter kontemplatyczny, ma charakter rzeczywiście obcowania z miłością, obcowania z kimś, kto fascynuje, kto jest po prostu źródłem nieustannej fascynacji. Myślę, że nawet ci z nas, którzy doświadczają, a przecież większość, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, mamy szansę przynajmniej, na pewno wszyscy mamy szansę obcowania z kimś, kogo się kocha. My mamy wszyscy szansę doświadczenia takiej chwili szczęścia, która jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Jeszcze jedna taka scena, która mi się tutaj w tym momencie przypomniała. Jechałem kiedyś pociągiem w towarzystwie kilku bardzo sympatycznych, eleganckich pań, chyba trzech, i pewnego mężczyzny, który był bardzo takim eleganckim mężczyzną i szukał najwyraźniej kontaktu z tymi paniami, nie ze mną, ale z tymi paniami. Wyciągnął w pewnym momencie jakieś fotosy z pięknej teczki, zaczął pokazywać, czy jest pracownikiem jakiejś agencji reklamowej. No, próbował zainteresować tymi zdjęciami te panie, opowiadał o swoich kontaktach, że tutaj gdzieś na basenie z jakąś celebrytką, tutaj z kimś innym w hotelu, tu śniadanie w Mariocie, akurat ten Francuz, który, wiecie, ten Francuz, który się wspinał właśnie tam na ścianę, to akurat w czasie mojego lunchu. No jakieś tego typu imprezy. I w pewnej chwili jedna z tych kobiet spojrzała na niego i powiedziała, słuchaj, powiedz mi tak szczerze, czy ty kiedyś byłeś w życiu szczęśliwy? I powiem tak, że jak się czasem zdarza taki obraz człowieka, który, jak się czyta w literaturze, że jakby uszło z niego powietrze. Ja byłem fizycznie świadkiem takiej sytuacji. Z tego człowieka uszło po prostu powietrze. On był bezradny. On łapał powietrze przez chwilę i w jakimś momencie zupełnie nieporadnie zaczął mówić, że kiedyś no był właśnie w gronie osób, który był ktoś dla niego ważny, cenny. On chciałby tę chwilę zatrzymać. To chyba była ta chwila szczęścia, którą chciałby zatrzymać. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie świetna ilustracja tego, o czym mówimy. Przeżywamy właśnie takie chwile przyjemności takich czy innych. Nie będę już tutaj tego analizował, ale to są chwile bardzo ulotne. I pytanie o szczęście. Więc może zadawajmy sobie pytanie o to, do czego w życiu dążymy. Czy dążymy do przyjemności, czy dążymy do szczęścia? Tatarkiewicz pokazywał dziesiątki koncepcji szczęścia, pokazuje dziesiątki koncepcji szczęścia w różnych odmianach poglądów filozoficznych, ale niezależnie od tych niuansów, które tam są, właśnie warto zadać sobie pytanie o szczęście, warto zadać sobie pytanie o szczęście, które ma być najwyższym dobrem człowieka. I warto sobie uświadomić, że właśnie jeżeli sobie postawimy ten cel, to on będzie szczęście, które jest najwyższym dobrem człowieka. Szczęście, które jest wiecznie trwałe. To szczęście możemy jedynie zrealizować właśnie w perspektywie życia wiecznego w niebie i na pewno to szczęście nas nie rozczaruje.
0: Wojna kulturowa. Jako uczestnik środowiska akademickiego ksiądz widzi pewne rzeczy od kuchni, tak? W jaki sposób uniwersytet przestał głosić wartości uniwersalne. W jaki sposób coś, co było takim znakiem jakości chrześcijaństwa, tak? No bo chrześcijaństwo dominowało świat przez 500 lat dzięki temu, że było pazerne naprawdę, że było ciekawe świata, no bo te odkrycia geograficzne, tak? One doprowadziły do tego niezwykłego rozwoju cywilizacji zachodniej, ale wcześniej jeszcze Karol Wielki, jego intelektualne zaplecze, przepracowanie całej tej propozycji, jaką daje objawienie i rozwój kultury, szkolnictwo, administracja, wszystko to zgodne z paradygmatem. No szukamy po prostu prawdy, szukamy tych rozwiązań, które są najlepsze, najskuteczniejsze i to się wiąże właśnie z tym, że one są prawdziwe. I teraz od ksiądz rozpoczął tę historię od Kartezjusza. Ona się wcześniej zaczyna. Historia odchodzenia cywilizacji zachodniej od korzeni chrześcijańskich. I dzisiejsze uniwersytety głoszą ideologię. Jak ksiądz patrzy i na własnym podwórku, jakie widzi objawy? No bo konsekwencje tego są dla Europy, dla Zachodu chyba absolutnie tragiczne.
1: Zdecydowanie tak. My tracimy, no chciałem powiedzieć, ale ugryzłem się w język, że bezpowrotnie, bo mam nadzieję, że ten proces jednak odbije się od tego dna, odbije się od jakiejś ściany, do której już doszliśmy. Ale tracimy po prostu racjonalność, tracimy zdolność opisu świata w kategoriach racjonalnych, zamieniamy naukę na ideologię, promujemy rzeczywistości ideologiczne, które są zupełnie absurdalne, zupełnie irracjonalne. I niestety to się dokonuje w przestrzeni uniwersytetu. Wszelkie tworzymy coraz to nowe jakieś projekty ustaw antydyskryminacyjnych, tolerancyjnych, takie, które właśnie mają chronić mniejszości, natomiast one nie chronią ludzi myślących, nie chronią ludzi racjonalnych, nie chronią po prostu też naukowców i ludzi pragnących prawdy. Ja przestałem pracować 2 lata temu na swoim Uniwersytecie Poznańskim, na którym pracowałem 25 chyba lat mniej więcej, czy może ciut dłużej, około 25 lat. Przestałem pracować, pracuję w tej chwili wyłącznie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która jest środowiskiem właśnie wyjątkowym w tym znaczeniu, że środowiskiem odpornym na ideologię. To jest rzeczywiście środowisko kultury myślenia, kultury szukania prawdy i stąd powiedzmy pewien komfort, ale oczywiście pamiętam wydarzenia ostatnich lat, które mnie też jakoś ogarniały. Te właśnie sytuacje chociażby projektów tworzenia ustawy antydyskryminacyjnej na uniwersytecie, która w pierwszej wersji właściwie wskazywała na to, że w sytuacji, w której przyjdzie do mnie student czy studentka, który zakomunikuje mi swoją tranzycję i swoją tak zwaną zmianę płci, mam się właśnie w ramach tolerancji, niedyskryminacji zwracać do niego imieniem, zaimkami osobowymi i tak dalej. Nie jestem w stanie nawet powtórzyć jakoś tej narracji. I oczywiście przypadków, w którym nie ulegnę presji zakłamania rzeczywistości, będę musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. No powiedziałem sobie, no nie, to już nie jest absolutnie świat, to jest świat jakiejś spalonej ziemi, ziemi jałowej, na której po prostu nie sądzę, żeby można było dalej funkcjonować. Skorzystałem z wieku emerytalnego i i po prostu się rozstałem, co nie znaczy oczywiście, że tematyka przestała mi być obca, że nie walczę na ile potrafię z tymi zjawiskami, ale właśnie już niejako troszeczkę z boku, choć trudno tutaj być ustawionym z boku w sytuacji, w której ta antykultura nas po prostu przemożnie otacza. To jest zjawisko ogromnej degradacji. Ja przypomnę dwa takie hasłowe stwierdzenia, które Jan Paweł zostawiał polskim uniwersytetom. Na Kulu powiedział: Uniwersytecie służ prawdzie. W Krakowie na UJ-cie powiedział, że spór o człowieka w Polsce trwa, a nawet się nasilił. I te dwa elementy właśnie, sporu o człowieka i prawdy, one dzisiaj są kompletnie wyrugowane. Znaczy spór o człowieka trwa, ale ten spór o człowieka właśnie się nasilił w tym znaczeniu, że dewastacja, degradacja i dewastacja osoby ludzkiej jest nieporównywalnie większa niż w czasach radykalnego, prymitywnego komunizmu, marksizmu i leninizmu na polskich uniwersytetach. To jest sytuacja o wiele bardziej dramatyczna i dlatego też bardziej, tym bardziej przerażająca. Ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że w tej chwili wielu przedstawicieli tej elity intelektualnej, profesorów, rektorów uniwersytetów przyzwala na to. Stajemy się po prostu my, ludzie broniący prawdy, broniący kultury myślenia, broniący rzeczywistości, opisu rzeczywistości. Stajemy się zepchnięci do pewnej niszy.
0: Ja zaobserwowałem coś, co sobie nazwałem spoganieniem paradygmatów w środowisku, używanych w środowisku akademickim. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jungizm, który wywiedziony jest myślowo ze spirytyzmu. Nie wiem, na Uniwersytecie Warszawskim nauczano metody Berta Hellingera, który jest na spirytualizmie plemion afrykańskich zbudowany. Jest Steiner, to Rudolf Steiner, który mamy szkoły steinerowskie i przedszkola w Polsce i mamy naukowców, którzy ten nurt reprezentują, a jest to tylko i wyłącznie przekształcenie w teozofii, czyli okultyzm, który udaje naukę. Ale też mamy teorie psychologiczne i praktyki terapeutyczne, które są wprost wywiedzione z buddyzmu, wprost wywiedzione z hinduizmu. I w dzisiejszej wojnie cywilizacji, jaką mamy pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, uczestniczą też Indie, które są wielkim mocarstwem i my do końca tego nie wiemy, jeszcze nie doświadczamy, ale one się bardzo mocno liczą, są najludniejszym krajem świata i takim, w którym jeśli gospodarka ruszy, tak jak chińska, no to ten świat zdominują Indie. I oni używają swojego soft power bardzo świadomie, bo hinduizm jako religia nie jest misyjny, a Hindusi wysyłają swoich joginów, którzy uwodzą ludzi Zachodu. Ta tradycja ma od lat 20. XX wieku do dzisiaj. Joga jest elementem soft power, oprócz Bollywood hinduskim. I mamy do czynienia z takim odejściem od ratio i odejście od fides chrześcijańskiego i wchodzą nam wierzenia, które są oparte o paradygmaty wywiedzione z innych religii, które nie są wywiedzione z objawienia. Tak? To są jakieś ludzkie w dużej mierze pomysły. Czy ksiądz zaobserwował właśnie oprócz tego paradygmatu marksistowskiego, tak, w tej nowej gramsciańskiej odmianie, jakieś inne takie ingerencje w Fides et Ratio, na którym powinien być oparty uniwersytet, który zaczynał od teologii przecież, tak, i dopiero potem powstały inne nurty, filozofia i tak dalej?
1: Niewątpliwie tak, bo tak jak mamy, powiedzmy, ekspansję różnych katedr, instytutów gender na uniwersytetach, tak mamy też ekspansję właśnie instytutów konfucjańskich. To jest oczywiście kwestia tutaj promowania kultury chińskiej, ale mamy w ogóle szeroko rozpowszechniane także te nurty spirytystyczne, duchowościowe, które wywodzą się z kultur wschodnich. One są oczywiście bardzo popularne, tak jak pan wspomniał, kwestia tutaj właśnie psychologii w różnych jej postaciach. Ona jest tutaj szczególnie, powiedziałbym, ciekawym, dramatycznie ciekawym przykładem tego typu ekspansji. I w tym wszystkim właśnie zadziwia ta zdrada Zachodu, ta zdrada właśnie kultury zachodniej, kultury europejskiej. Przypominają mi się znowu te słowa Jana Pawła z Santiago de Compostela z 82 bodajże roku, kiedy papież wołał bardzo przejmująco: Europo, tchnij ducha w swoje korzenie, bądź sobą, odnajdź swoje początki, prawda? I ten apel europejski, ten akt europejski, Acta Europeo Jana Pawła było bardzo przejmującym w ogóle wołaniem do kultury zachodniej o powrót do tych rdzeni. No niestety my dzisiaj mamy zdecydowanie inne koncepcje kultury europejskiej. Z jednej strony właśnie naznaczone niewątpliwie tym nurtem marksistowskim, neomarksistowskim, ale także właśnie tym multikulturowym, który przecież jest też związany z pewną wizją Europy, paneuropy Houdenhoff-Kalergiego, który wprost lansował właśnie pewną eugenikę społeczną, właśnie polegającą na mieszance kultur, mieszance ras. I ten projekt kulturowy dzisiaj niewątpliwie także ma swoje znaczenie, a ponieważ gdzieś to musi być osadzone od strony ideowej, od strony też intelektualnej, to uniwersytety stają się właśnie niestety takimi kuźniami promowania tego wszystkiego, co jest dokładnie zaprzeczeniem tradycji kultury zachodniej i także tradycji uniwersyteckiej zachodniej.
0: Proszę cztery zdania powiedzieć o tym nazwisku, które ksiądz teraz wymienił, bo ja go nie znam, o tym multikulturalizmie.
1: Tak, to jest ciekawa postać. Richard Coudenhove-Kalergi, austriacki arystokrata, syn właśnie arystokraty austriackiego i matki Japonki, żony, córki jakiegoś bodajże milionera czy bankiera japońskiego, wychowywany w austriackim Terezjanum, które wtedy już było taką instytucją właśnie wielokulturową. On stał się w latach 20., 30. napisał taką książeczkę Pan Europa, zresztą z błogosławieństwem masońskiej loży wiedeńskiej, do której należał. Później napisał jeszcze taką książkę Idealizm praktyczny Heldauer Heidegger. Chyba takie trzy podstawowe książki, w których właśnie przedstawił wizję Europy jako konstruktu multikulturowego przede wszystkim. Powierzał ten projekt realizacji socjalistom, powierzał go też także Żydom. Wprost pisał właśnie o geniuszu żydowskim. Zresztą człowiek, który był zafascynowany z jednej strony Imperium Rzymskim, przeciwstawiał właśnie Juliusza Cezara jako bohatera dziejów słabej postaci Jezusa Chrystusa, który był takim niczańskim właśnie człowiekiem słabym, prawda, nie odgrywającym żadnej jakiejś istotnej roli. Promował też bardzo mocno właśnie diasporę żydowską. Co ciekawe, też traktował jako prekursora, czy powiedzmy taki prawzór nowej rasy europejskiej Rosjan, którzy jego zdaniem łączyli w sobie elementy i azjatyckie, i europejskie. Ja tutaj oczywiście nie oceniam wszystkiego szczegółowo, tylko rzucam hasłowo te projekty. I ten człowiek, jak niektórzy twierdzą, on został, niektórzy go nazywają na przykład chyba jeden, wyleciałem w tej chwili nazwisko, więc nie chcę przekręcić, ale jeden z takich członków think tanku koalicji, znaczy Platformy Obywatelskiej, ówczesnej Platformy Obywatelskiej, nazwał go ojcem ojców założycieli Europy. To był człowiek, który po wojnie został trochę wyciszony, że tak powiem, w tych swoich poglądach, ale znalazłem kiedyś taką ciekawe takie koneksje, że wielu laureatów Nagrody Karola Wielkiego, takich jak Merkel, jak Van Rompuy, jak Tusk, jak kto tam jeszcze, Juncker, są jednocześnie laureatami Nagrody Coudenhove-Kalergiego. To taka ciekawostka, która pokazuje, że te jego idee, chociaż może nie są przywiązywane do jego nazwiska, ale w jakiejś mierze, jak się wydaje, po prostu są obecne w faktycznym konstrukcję tej Europy, którą dzisiaj obserwujemy.
0: I ostatni segment naszej rozmowy, czyli oczywiście Polska, nasza miłość. Nie tylko ten facet sprzed 2000 lat, nie tylko kobieta, a w przypadku księdza duchowe dzieci, ale też ojczyzna. Zacytuję jednego z twitterian zwanych dziś X-siarzami. W momencie, w którym Polacy w końcu zrozumieją, dlaczego konta twitterowe z milionowymi zasięgami tak ekscytują się polskimi uczniami tańczącymi poloneza na studniówce, wtedy, kiedy Polacy to zrozumieją, tę fascynację, wszystko stanie się jasne i Polska odżyje. Musi być tylko w rękach Polaków i patriotów, nie zdrajców z Ribbentrop-Mołotow. Możemy też powiedzieć nie zdrajców z Magdalenki i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę, to nie jest radio o polityce, ale proszę powiedzieć, czy my czekamy na kogoś takiego jak kardynał Wyszyński, kto wreszcie weźmie ten kościół i zaprzęgnie go do wielkiej pracy nad odrodzeniem duchowym Polaków, czy też ktoś taki, na przykład arcybiskup Jędraszewski jest, był, ale on w dzisiejszym świecie medialnym zostanie zniszczony, tak jak Maybachem został zniszczony ojciec Tadeusz Rydzyk, jak wbito w ziemię wszystkich kapłanów, wszystkich obdarzonych autorytetem biskupów, którzy mogliby wokół siebie zorganizować w końcu, nie wiem, 30% ludzi jeszcze chodzi do kościoła w Polsce. Czy dziś niemożliwy jest kardynał Wyszyński z wielką 10-letnią pracą nad odrodzeniem duchowym narodu, które dało nam solidarność, wolność i dzień dzisiejszy?
1: Myślę, że absolutnie nie można przypuszczać, że coś jest niemożliwe w takim zakresie działania. Dlatego, że przecież sytuacja, w której kardynał Wyszyński funkcjonował, była sytuacją też wybitnie opresyjną i zdecydowanie po prostu mogła przekreślać jakiekolwiek nadzieje. Tymczasem no właśnie geniusz wiary, geniusz zawierzenia sprawił, że przeżyliśmy to, co przeżyliśmy. Przeżyliśmy nie tylko obronę, ale i ofensywę chrześcijaństwa. I tutaj, kiedy mówię właśnie te słowa obrona i ofensywa, przypominam sobie, przed paru dniami miałem przyjemność głosić konferencję dla Akcji Katolickiej w Poznaniu i przypominałem wtedy między innymi też słowa kardynała Chlonda, który właśnie bardzo ciekawie w latach 30. pisał, że błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i że w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swą działalność do spraw najistotniejszych. I dalej mówił o tym, że po prostu zadaniem Kościoła jest nie tylko obrona, ale jest ofensywa. Dosłownie mówił, nakazem w dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. I to jest niewątpliwie, to jest zadanie, co do którego nie może być wątpliwości. Natomiast pytanie właśnie, w jaki sposób, kto powinien to podjąć. No powinniśmy to podejmować my, katolicy, duszpasterze, przede wszystkim powinni to podejmować nasi biskupi, powinni to podejmować katolicy świeccy w swoich sektorach działania, ale na pewno marzeniem byłoby, żeby na czele Kościoła w Polsce stała postać charyzmatyczna, która właśnie wzorem kardynała Wyszyńskiego będzie w stanie ukazać te kierunki działania, będzie w stanie porwać. Wspomniał pan redaktor postać arcybiskupa Jędraszewskiego, który był właśnie wielkim takim światłem nadziei w tych czasach ostatnich. Jego wypowiedzi były, myślę, że dla wielu z nas, właśnie dla wszystkich były bardzo znaczące, bo ci, którzy je po prostu z jakąś fizjologiczną zaciętością atakowali je dlatego, że do nich docierały mocą tej prawdy, która była wyrażana. Dzisiaj arcybiskup przeszedł na emeryturę i warto też zauważyć, że w tej chwili właśnie nadal pozostaje osobą, którą próbuje się znieważać, którą próbuje się właśnie krytykować już za sam fakt jego bycia w ogóle po prostu, za sam fakt, że nie dał się unicestwić, że nie anihilował się po prostu. Więc to jest jakaś sytuacja zupełnie absurdalna, ale pokazuje po prostu to, że ta siła słowa i siła posługi duszpasterskiej ma znaczenie. No i dlatego po prostu miejmy nadzieję, módlmy się po prostu o to, aby właśnie takie przywództwo w Kościele w Polsce się objawiło.
0: Mamy czas płynnej rzeczywistości, mamy czas przewartościowań geopolitycznych. No, tracimy grunt pod nogami jako społeczeństwo, zaczynamy się lękać. Do coraz większej grupy Polaków dociera, że to, co było od 30 lat, tego już nie ma, że nasz los leży w naszych rękach, a jest jak jest. Więc proszę powiedzieć mi, a z drugiej strony patrzymy na Auschwitz, patrzymy na Kołymę. Odkąd ojciec Tadeusz zaprosił mnie do głoszenia felietonów w Radiu Maryja, myśląc ojczyzna, przeprowadziłem taką dużą pracę umysłową i kiedy stykałem się z wyrazami aprobaty takiej bardzo, bardzo ciepłej, pytałem się, o co chodzi, i istotą jakby tego, co było najważniejsze dla słuchaczy, jest takie moje głębokie przekonanie, że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Nie tylko życie poszczególnego człowieka, nie tylko życie rodziny czy kościół, tak, ale że wbrew temu, co sądzimy na temat Auschwitz, co sądzimy na temat Kołymy, co sądzimy na temat tego, że nie wiem, jest gwałcony noworodek, to jest konsekwencja ludzkiej wolności, ale że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Czy pokuta jest jedynym sposobem na to, żeby mu pomóc doprowadzić ten świat do stanu takiego, w którym nie będziemy się musieli lękać?
1: Na pewno jest bezcennym sposobem, bo to jest działanie, które przewartościowuje taką codzienność, tak bym może to określił, przewartościowuje codzienność i sprawia, że wracamy do tego, co jest najważniejsze. Przypomina nam rzeczywiście o tych priorytetach i o tej podstawowej, faktycznie tutaj podstawowym fundamencie rzeczywistości, jakim jest Bóg. No bo zauważmy, nawet cała machina niemiecka, hitlerowska w Auschwitz okazała się bezsilna, chociażby była tylko ta jedna postać, jaką był święty Maksymilian Kolbe, bo okazało się po prostu, że to zło nie jest wszechmocne, że nie jest absolutne, że jak pisał Jan Paweł, w pamięci tożsamości jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie odkupienie i człowiek, który uwierzył w to odkupienie w sposób radykalny. Oczywiście takich postaci jak Maksymilian Kolbe w różnych wymiarach przecież było wiele więcej w Oświęcimiu, w Auschwitz i

0: żeby stwierdzić, że Bóg nie istnieje, chrześcijaństwo zostało unieważnione, nie ma żadnego sensu właśnie, nie ma myślenia w kategoriach celowości, w kategoriach dążenia do szczęścia, po prostu słodkiego, miłego życia, chwytajmy po prostu chwilę okruchy rzeczywistości, upajajmy się jako włóczęcy w tym świecie ponowoczesnym, w którym nie ma celu, nie ma drogi prowadzącej do celu, tylko są doraźne chwile zadowolenia. Upajajmy się tymi chwilami. No i można tak przeżyć życie, tylko pytanie, czy warto?
1: Pytanie osobiste. Czy ksiądz mógłby teraz powiedzieć o takim swoim źródle mocy, siły, przekonanie o istnieniu Boga, do którego wraca, kiedy go rzeczywistość przygina do ziemi?
0: Może tak paradoksalnie jednym z takich doświadczeń, do których rzeczywiście wracam, jest sytuacja odchodzenia moich rodziców, a zwłaszcza mojego świętej pamięci tatusia, bo mamusia zmarła wcześniej i wtedy zostawałem, no tak po ludzku właśnie patrząc sami. Wiem, że kiedy właśnie modliłem się bardzo żarliwie, jeszcze o jakiś cud, chociaż no to też było takie pytanie, no modliłem się powiedzmy o ten cud i doszedłem do takiej sytuacji, w której poczułem zupełną właśnie taką bezsilność, ale ta moja bezsilność była jednocześnie takim doświadczeniem, realnym doświadczeniem bliskości Boga i tego, że po prostu, no właśnie, mnie nie ma, ja nie mam żadnych sił, jest Bóg i wszystko, po prostu ja muszę po prostu złożyć to na Niego, bo inaczej osuwam się w nicość, ale nie dam się osunąć w nicość, nie mogę się osunąć w nicość, bo jest Bóg. To było takie jedno z takich doświadczeń. Bardzo też takim szczególnym doświadczeniem była dla mnie msza święta z Janem Pawłem II w 88 chyba roku na Watykanie 3 maja, kiedy patrzyłem na Ojca Świętego, który słuchał wypowiadanej Ewangelii o Maryi stojącej pod krzyżem. I ja naprawdę wtedy miałem fizyczne, doświadczalne przekonanie, że została jakby powłoka Jana Pawła, a on sam stoi pod krzyżem. On poruszał ustami, modlił się, ale ja widziałem, że on po prostu jak gdyby rozmawiał z Chrystusem, rozmawiał z Maryją, rozmawiał z kimś tam na Kalwarii. I to było tak namacalne doświadczenie tej mistyki obecności Jana Pawła II zjednoczonego z Bogiem, że pozostaje to dla mnie wciąż takim niezwykłym doświadczeniem. Ale też ostatnie może tylko taki akapit. Doświadczałem też wiary, naprawdę wiary wielu ludzi, takiej, która jest dla mnie też wielką pomocą. O tym by można było na pewno dłużej mówić, ale może będzie ku temu jeszcze jakaś okazja. Natomiast wiara ludzi, z którą się spotykam, której doświadczam, jest dla mnie też bardzo, bardzo wielkim umocnieniem i za tę wiarę bardzo serdecznie tym ludziom dziękuję.
1: A ja dziękuję za spotkanie. Moim gościem był ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.

0: i zawsze pytam, jeżeli będziesz w Wadowicach, a nie zjesz czego, więc wszyscy krzyczą kremówki, to znaczy, że nigdy nie byłeś w Wadowicach. Zgadza się. A jeżeli przyjedziesz do Lasek i nie poczujesz się chociaż na chwilę w ciemności, to tak jakbyś nie był w Laskach. Ludzie przyjeżdżają tutaj w bardzo różnych sytuacjach, często w depresji, w załamaniu, w poszukiwaniu Boga. A czasami są to ludzie zupełnie przypadkowi, którzy przyjechali sobie do Puszczy Kampinoskiej na rowerach. Laski od samego początku były miejscem, gdzie nie pytamy o wyznanie.
1: Drodzy Państwo, witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest siostra Lidia Witkowska, franciszkanka Służebnica Krzyża, mieszkająca bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania, czyli w Laskach. Jest to zgromadzenie zajmujące się, no właśnie, kim ono się zajmuje, siostro? To jest, bo Laski są dosyć takim znanym miejscem na mapie Polski, prawda?
0: Tak, tak, oczywiście. Szczęść Boże, witam wszystkich Państwa. Na imię mam siostra Lidia i posługuję tutaj w Laskach od ponad 40 lat. Nasza służba polega głównie na służbie niewidomym, w szerokim tego pojęcia znaczeniu, niewidomym na duszy i na ciele. To jest taki charyzmat założony przez błogosławioną już matkę Elżbietę Różeczacką.
1: Nie spodziewałam się, że kiedyś przyjdzie mi blisko Lasek mieszkać, a losy też mojej rodziny są związane w pewien sposób z Laskami, ponieważ moja mama pisała w Laskach i o Laskach pracę magisterską. Było to ohoho lata temu i też była mocno zdziwiona, kiedy się okazało, że mieszkając z nami mieszka tak blisko tego miejsca. Zapytałam o Laski w kontekście założycielki waszego zgromadzenia, błogosławionej już dzisiaj, matki Elżbiety Różyczackiej, i w związku z tym, że ten rok 2026 został ogłoszony właśnie rokiem matki Elżbiety. Jak sobie z tym radzicie?
0: No, to troszeczkę spadło na nas. To jest z jednej strony na pewno przywilej, ale przywilej, który też daje nam różne obowiązki. Więc w tej chwili piszemy dużo artykułów, udzielamy masę wywiadów, przyjeżdżają tutaj różne grupy, żeby nas odwiedzić. Ale tak się nieraz sama zastanawiam nad fenomenem tego miejsca i nad tym, czy matka Czacka, jako chociaż hrabianka, ale jednak człowiek o ogromnej skromności, chciałaby być tak wystawiana publicznie, to mam często wątpliwość, ale no skoro Pan Bóg dał nam taką Bożą reżyserię, to staramy się odpowiadać na potrzeby dzisiejszego świata, bo oczywiście zawsze będą takie głosy, że dlaczego akurat taki wzór jest postawiony, tak? Ktoś tam napisał w jakimś artykule, kobieta w zamkniętych murach, więc mam nadzieję, że Pani tutaj jako pierwsza to obali, bo akurat murów zamkniętych nie mamy. Jesteśmy zgromadzeniem niesamowicie otwartym od samego początku, bo nawet Matka Czacka wyprzedziła Sobór Watykański II o 40 lat i pokazała, że drogą do świętości dla ludzi świeckich może być wspólna droga z nami. Dlatego od samego początku w Laskach pracują ludzie świeccy i to jest ich kawałeczek świętości jako matka, ojciec. Niekoniecznie trzeba być w habicie. Ludziom w dawnych czasach zakon kojarzył się właśnie z zamkniętym murem, z klauzurą. No powiem szczerze, że jak ja wstępowałam do Lasek te 40 parę lat temu, to też miałam takie wyobrażenie i myślałam, że wstępuję do nieba, czyli do miejsca otoczonego ciszą, gdzie będę mogła tylko się modlić. No bardzo szybko to zostało zburzone. Dzisiaj po latach wręcz marzę o tym, jak kończę swój dzień pracy, żeby zamknąć się w swojej celi, w swoim pokoju i zaznać odrobinę ciszy, bo to jest zupełnie inaczej niż ludzie myślą.
1: No właśnie, obalacie ten mit. Ta siostra powiedziała o tych murach. No rzeczywiście tam murów nie ma, tam są drzewa. dużo drzew i tam też można się w tych drzewach można się zagubić. To jest miejsce niezwykłe. Niezwykły jest też cmentarz, który przylega do waszego domu zakonnego. No takie miejsce, w którym można znaleźć tę ciszę. Siostra ma swoje obowiązki, ale ludzie świeccy, którzy tam przyjeżdżają, a wiem, że jest sporo takich ludzi, poszukuje tam wyciszenia. O to chciałam siostrę zapytać, z czym przyjeżdżają dzisiaj do Lasek te osoby, które tak bardzo tęsknią za ciszą?
0: Tak jak pani powiedziała, jesteśmy w samym środku Puszczy Kampinoskiej i to jest pierwszy walor, który dodaje temu miejscu uroku, dlatego że natura tego miejsca to już jest przyroda. Ludzie, którzy przyjeżdżają, to właściwie to się nie zmieniło od początku. Każdy szuka czegoś dla siebie i Laski od samego początku były miejscem, gdzie nie pytamy o wyznanie, nie pytamy z czym przyjeżdżasz, tylko zazwyczaj staramy się delikatnie służyć. No teraz kierujemy i mówimy, że tutaj obok kaplicy jest sarkofag, do którego zapraszamy. Jest tam taka księga modlitw. Jeżeli ktoś zapisze tam swoją intencję, to my od tego dnia właśnie modlimy się w intencjach modlitw, próśb zapisanych w tej księdze. Ludzie przyjeżdżają tutaj no, w bardzo różnych sytuacjach, często w depresji, w załamaniu, w poszukiwaniu Boga, w podziękowaniu Matce Czackiej. A czasami są to ludzie zupełnie przypadkowi, którzy przyjechali sobie do Puszczy Kampinoskiej na rowerach, żeby zobaczyć kawałek lasu i patrzą, a tutaj są jakieś siostry, jakieś dzieci i zaczyna się prosta rozmowa. I często są to ludzie, którzy później do nas wracają ze swoimi problemami, pytaniami. Matka Czacka od samego początku chciała, żeby niewidomy był apostołem wśród widzących. I to jest taka piękna idea, dlatego że my nie musimy niczego robić celowo. Wystarczy, że niewidomy trzyma nas za rękę, my jesteśmy przewodnikiem i go prowadzimy. I to jest, powiedziałabym, takie dwa w jednym. I niewidomy, i my w habitach stajemy się znakiem. Wystarczy, że ktoś na nas spojrzy. No to jest właśnie bardzo różnie. Tak akurat świeżo mogę się podzielić, bo tydzień temu byłam na takim panelu w Paryżu i wiele mówi się złego o Francji, natomiast ja przez te 5 dni doznałam niesamowitego zauważenia Pana Boga poprzez swój strój, bez przerwy chwalenia Go, no może nie w taki sposób jak u nas, bo tam się raczej mówi dzień dobry moja siostro, to jest ten wyraz jakiegoś uznania, szacunku. I tego było tak mnóstwo na ulicy, tak mnóstwo było próśb o modlitwę, pytania, przedziwnego pytania, czy siostra jest z Polski. I to było bardzo piękne, to nas wyróżnia, że mamy jeszcze strój, mamy habit, który jest znakiem do kostek. Natomiast w Warszawie, nie tak dawno, bo przedwczoraj byłam załatwić jakieś sprawy, no i pierwsza rzecz, uśmiechnęłam się, że jestem w Polsce, bo pani plunęła w moim kierunku. To jest ten taki przesyt katolicyzmu, prawda, bo mamy jeszcze dużo księży i dużo sióstr. Natomiast we Francji na ulicy nie można spotkać prawie siostry. I być może, że dlatego reagują inaczej, być może dlatego, że jest odrodzenie, bo jak patrzyłam na ludzi i na formę modlitwy ich w kościele, byłam niesamowicie zbudowana. Natomiast my mamy jeszcze dużo takich masek, które Pan Bóg musi z nas zedrzeć i być może dlatego nasz Kościół przechodzi taki moment ogromnego oczyszczenia, żeby nie szło w liczby, tylko żeby szło w jakość. To takie ostatnie moje doświadczenie. I dlatego myślę, że ci, którzy szukają czegoś więcej, znajdą. Bo oni szukają sobie miejsca, szukają sobie osób, szukają ciszy, bo Pan Bóg przede wszystkim przychodzi do człowieka w ciszy.
1: Tak, w ciszy i w tej prostocie. Ja słuchałam jednego z wywiadów z siostrą i wspominała siostra w tym wywiadzie, że urzekło siostrę w Laskach to, co jest proste. Tam jest wszystko proste, tam jest wszystko takie naturalne. Od kaplicy, która jest zbudowana z bali, w środku są drzewa z korą. Proste są wasze habity. Chyba proste nie są tylko historie ludzi, którzy przyjeżdżają do Lasek.
0: I też nasze historie, bo my jako siostry, to trzeba zaznaczyć, bo ludzie bardzo często mówią o nas różnie, a ja chciałabym powiedzieć, że my pochodzimy z tych samych polskich rodzin i z tych samych środowisk, więc jeżeli środowisko jest obciążone czymś, to osoba również przychodzi czymś obciążona. I dla siebie wzajemnie wtedy staramy się być jakimś darem, jakimś umocnieniem, ale przede wszystkim to otwarcie na Pana Boga nas leczy. Nikt z nas nie jest bez winy i nikt z nas nie jest czysty, żebyśmy mogły powiedzieć, że tu są lepsze siostry, lepsi ludzie. No właśnie te historie chyba nas łączą i budują i zawsze będę powtarzała, że to nie habit czyni mnicha, tylko wszyscy razem wierzący, złączeni jesteśmy chrztem Jezusa Chrystusa. To nas absolutnie łączy i powinniśmy się tutaj łączyć w wierze, dzielić wiarą, rozmawiać na te tematy i umacniać.
1: Siostro, ciekawi mnie jedna rzecz. Matka Czacka była osobą niewidomą. Wielu mieszkańców zakładu to były osoby, które nie tylko nie widziały, ale też nie słyszały i nie mówiły. I my dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których cała nasza percepcja krąży wokół tego, żeby zobaczyć, żeby dotknąć, żeby doświadczyć, czyli nakarmić te wszystkie zmysły, które powodują, że ta dopamina wzrasta i dopiero wtedy czujemy się szczęśliwi. Siostra ma doświadczenie pracy z mieszkańcami Lasek, którzy musieli szukać innych sposobów doświadczania tego szczęścia. Byli takimi znakami dla właśnie osób widzących, słyszących i oni próbowali im tłumaczyć i pokazać, że można być szczęśliwym mimo tego, że nie widzisz, nie słyszysz i nie mówisz. Jak wytłumaczyć to dzisiaj ludziom? I jak to się dzieje, że właśnie oni poszukują tego szczęścia właśnie w takim miejscu i w takich osobach, jak Matka Czacka?
0: Tutaj pani dotknęła takiej bardzo ważnej rzeczy, że świat dostrzegalny zmysłami bardzo często daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jest źródłem radości, przyjemności, natomiast róża świadomie odcina się od niego i wchodzi na drogę wiary, którą pozwala poznać, lecz nie pozwala zobaczyć nic fizycznie. Ona sama nawet powiedziała takie piękne zdanie: gdy w końcu zaczęłam się bawić, straciłam wzrok. Jaki Pan Jezus dobry, kiedy najbardziej świat mi się podobał, kiedy zaczęłam do Niego lgnąć, zabrał mi wzrok. I to jest właśnie to przyjęcie ciemności, które nazywa się wzięciem na siebie krzyża. Myślę, że Matka Czacka z pewnością doświadczała też nocy ducha, ale to, co w jej przypadku polegało na całkowitym podporządkowaniu swoich władz duchowych, to była wiara, nadzieja i miłość. I właśnie ten paradoks, jest nawet zaznaczony duchowy paradoks w Piśmie Świętym, ponieważ droga człowieka często jest przedstawiana jako przejście z mroków nocy do jasności dnia. A u niej było dokładnie odwrotnie. Z jasności, bo widziała, przeszła do fizycznej ciemności w wieku 22 lat, kiedy straciła bezpowrotnie wzrok. No, można powiedzieć, że to się nie dokonało jednego dnia. Myślę, że toczyły się w niej tak samo walki, że każda historia nasza nie jest czarno-biała i nie jest historią jednej chwili. Wszystko zależy od tego, nieraz tak myślę z doświadczenia, w jakim środowisku żyjemy, jakimi ludźmi się otaczamy. I róża tutaj miała bardzo wielkie szczęście, ponieważ ona była rzeczywiście arystokratką, ale przede wszystkim była arystokratką ducha. I w jej życiu według właściwej hierarchii wartości wszystko było porządkowane, przyporządkowane Bogu. I ta jej historia pokazuje, że jej przodkowie, czyli Feliks Czacki, ojciec Róży, był wielkim człowiekiem. On dokonał przeprowadzenia linii kolejowej Warszawa-Wiedeń, co otworzyło oczywiście przed krajem drzwi na zachód, ale też wpłynęło na rozwój życia gospodarczego, na wymianę dóbr kulturalnych. Ale sięgając jeszcze dalej, to mnie jakoś tak bardzo pasjonuje, że jej wielki dziad Tadeusz Czacki, często się mówi, duch Tadeusza i Włodzimierza kardynała Czackiego spoczął na niej. No właśnie, kim był Tadeusz Czacki? Tadeusz Czacki był organizatorem handlu, przemysłu. Był to wielki reformator szkolnictwa. Walczył o prawa dla mniejszości narodowych, co później matce się również udzieliło. Utworzył ponad 130 szkół w kilkunastu średnich i w 1805 roku założył liceum w Krzemieńcu. Zmarł bardzo młodo, bo miał 48 lat, a dokonał wielkich rzeczy. Natomiast Włodzimierz kardynał Czacki, czyli rodzony brat jej taty, przyjaźnił się z Piusem IX, był jego sekretarzem. Późniejszy papież Leon XIII uczynił go też nuncjuszem. Miał on wielki wpływ w Watykanie, jeśli chodzi o sprawy polskie. Byliśmy wtedy w zaborze pruskim, co oczywiście nie podobało się Rosji. I jeden z dostojników rosyjskich, który miał wizytę w Watykanie, no to jest dosyć znana historia, no niestety otruli kardynała. Ta historia, taki wątek zrobię poboczny, bo on jest bardzo ciekawy. Został pochowany w sarkofagu w kościele świętej Pudencjany w Rzymie, do którego to jeździł kardynał Wojtyła i prymas Wyszyński, żeby się modlić. Po wielu latach odkryto, że ten sarkofag jest pusty. Więc ogromne przerażenie. Jeden z tych przeorów tego klasztoru, o ile dobrze pamiętam, to był zmartwychwstaniec, szukał na rzymskich cmentarzach kardynała Czackiego i kiedy już się zmęczył po wielogodzinnych wędrówkach, zasnął przy jednym grobie. I wtedy ten, który pilnował tego cmentarza, go obudził. Powiedział, że już zamykają, ale kardynał zwierzył, ten przeor zwierzył mu się, że szuka kardynała i że to jest dla niego ogromnie ważne. A on mówi, ale proszę zobaczyć, tutaj obok właśnie w tym grobie jest pochowany kardynał Włodzimierz Czacki. I w ten sposób został odnaleziony. Dokonano wtedy ekshumacji po 100 latach, czyli nie tylko ekshumowana była błogosławiona Róża Czacka, ale jej pradziad również. I co się okazało, że kardynał Włodzimierz Czacki jest nienaruszony. W opisach jest coś takiego, że jeszcze ma lekko zaróżowione policzki, co dodało smaku. Jeden z kardynałów powiedział, że musiał być otruty dobrą trucizną radziecką, bo inaczej by nie zachował się tak dobrze. Więc proszę zobaczyć, że te historie, które składają się też na wielkość postaci Róży Czackiej, już pokazują, jak jej rodzina była no, przebogata w wartości i w wielkie osoby. Róża otaczała się takimi ludźmi, więc jej mądrość polegała na tym, że kiedy straciła wzrok, zamknęła się na 3 dni i 3 noce w swoim pokoju. Wszyscy w domu byli przerażeni. Kiedy Róża wyszła z niego, powiedziała do służącej: ruszamy w świat. Najpierw ja muszę przygotować się do życia w ciemności, a dopiero później będziemy uczyć innych. No to może nie jest do końca taka cecha polska, bo my chcemy szybko i efektownie i bez większego wysiłku, a róża pokazuje, żeby coś zacząć, trzeba najpierw samemu do tego się przygotować. I ona właśnie wędruje ze swoją służącą przez 10 lat po Europie, zwiedza ośrodki, które już zaczęły pracę z niewidomymi, żeby przywieźć jak najbardziej nowe doświadczenia. I tam we Francji, to był właśnie kraj, z którego najwięcej przywiozła, spotyka Valentego AI. To jest mądry, pełen wrażliwości naukowiec, który zagadnienie inwalidów wzroku dojrzał w takim pełnym wymiarze. On też robił takie wypukłe litery punktu alfabetu i wprowadził też nauczanie kilku zawodów. Matka chyba najbardziej zachwyciła się z kolei drugim francuskim kontynuatorem dzieła, Valentin AI, ale drugim był Maurice de la Cizeranne. Łączyła ich wspólna przeszłość, to znaczy to, że obydwoje byli pochodzili ze środowiska hrabiowskiego. Dla nich ważne były wartości, no, wartości wyższe. I Róża też od niego, zresztą z nim się spotykała, z nim korespondowała. Zaczęła z nim korespondować już w 1912 roku, dużo wcześniej niż założyła dzieło Lasek. Dlatego mówiła, że jemu zawdzięcza w głównej mierze kierunek fachowy instytucji. Po powrocie właśnie zakłada pierwszą ochronkę i wyprzedza Francję o tyle, że zakłada już nawet przedszkole, którego właśnie we Francji nie było. Ale najważniejsze, co zrozumiała, że chodzi o połączenie religijno-moralnej i społecznej strony pracy dla niewidomych.
1: I to była taka praca bardzo systemowa, systematyczna, prawda? Po kolei realizowała te wszystkie swoje plany, które sobie czy w głowie ułożyła, czy odczytała jako takie zaproszenie od Pana Boga.
0: Tak, właśnie tutaj mamy też w swoim życiu różne spotkania. Ja bardzo często lubię takie porównanie, że Pan Bóg ma boską wypożyczalnię. Wypożycza nas sobie na taki moment i na taką chwilę, którą uznaje za najlepszą, o ile my z tej chwili skorzystamy. Właśnie Matka Czacka, to była jej taka szczególna cecha, że potrafiła korzystać z mądrości mądrych ludzi. I właśnie przywozi tutaj alfabet Braille'a, transponuje go na język polski i to jest taki pierwszy etap, jeśli chodzi o samych niewidomych. Ale bardzo szybko orientuje się, że dać niewidomym jeść, nauczyć ich wyplatać koszyki, to stanowczo za mało. Chciałaby im dać zrozumienie tajemnicy krzyża, tak jak sama zrozumiała, żeby oni byli również osobami szczęśliwymi. I tutaj cała właśnie taka sztuka, to można powiedzieć budowanie wartości, budowanie lasek na duchu wielkich postaci. Nasza duchowość lasek jest taka nietypowa, bo chociaż z nazwy mamy franciszkanki, służebnice krzyża, to ktoś mógłby powiedzieć duchowość franciszkańska. Nie do końca. Od świętego Franciszka bierzemy ubóstwo, prostotę i radość. Mamy w duchowości benedyktyńską duchowość, czyli czystą modlitwę, źródło Kościoła. Raczej tutaj nie mamy dodatkowych nabożeństw, jakichś nowen szczególnych, tylko różaniec, codzienny różaniec, brewiarz kapłański i msza święta i duchowość dominikańska, czyli realizm świętego Tomasza. I to jest bardzo ważne, ten realizm świętego Tomasza, bo on został na nowo odczytany przez taką postać, wielką postać Kościoła, jaką było słynne małżeństwo Raisa i Jacques Maritain. To były takie osoby, z którymi korespondował ksiądz Korniłowicz, a szczególnie nasza późniejsza siostra Teresa Landy, która była, którą wiązała taka nić intelektualna polską kulturę z francuskim odrodzeniem, wtedy katolickim. Ona sama była konwertytką z judaizmu i była taką czołową popularyzatorką myśli w Polsce. Jeśli chodzi o samego właśnie Maritaina, to on tutaj bardzo mocno kładł nacisk na godność osoby ludzkiej. To ma taką bardzo ważną przełożenie w naszej duchowości, ponieważ Maritain zawsze uważał, że każdy człowiek, jakikolwiek by był, skądkolwiek by pochodził, zasługuje na szacunek innych ludzi. I to właśnie on uważał, że Święty Tomasz na nowo odczytany jest szansą dla polskiego katolicyzmu, dla odrodzenia tego katolicyzmu. I matka właśnie też to do tej duchowości wprowadziła, dlatego, co może być dla niektórych bardzo dziwne, były u nas siostry, które przechodziły z judaizmu i wstępowały po przyjęciu chrztu do naszego zgromadzenia. Zresztą były to wybitne, piękne siostry.
1: Proszę o tym opowiedzieć, bo to jest taka historia związana z okresem II wojny światowej, prawda?
0: No może taką jedną siostrę, o której chciałabym powiedzieć, szczególnie przeze mnie też może ukochaną, poza siostrą Teresą Landy oczywiście, jest historia jednej postaci o czterech imionach, żeby pokazać takie bogactwo historii. Czyli urodziła się jako Bronisława Weingold, Żydówka z pochodzenia, kiedy chodziła na język angielski w Warszawie do metodystów, po drodze wstąpiła przypadkowo, jak to mówią o przypadkach, do kościoła Świętego Zbawiciela na placu i napisała w swoim pamiętniku później, że tam spotkała coś, co powaliło ją na kolana i zupełnie nie wiedziała, co to jest. Więc zwierzyła się z tego doświadczenia swojej sympatii Jerzemu Libertowi. On wrócił z nią na to miejsce, żeby zobaczyć, co to było. Okazało się, że to było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Wtedy Bronisława się nawraca, przyjmuje chrzest i przyjmuje imię Agnieszka. Mamy tutaj piękną poezję liryczną Jerzego Liberta do Agnieszki, dlatego że ona staje się jego duchową muzą. Agnieszka jednak na tym nie poprzestaje, na nieszczęście Liberta. Poznaje matkę czacką, zachwyca się nią i wstępuje do zgromadzenia sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża. Matce czackiej nie przeszkadza jej pochodzenie, wręcz przeciwnie, z ogromnym szacunkiem nadaje jej imię Miriam. To jest jej trzecie imię w tej jednej postaci. No niestety Libert jest załamany tą historią, bo raczej widział swoje życie u boku tej postaci, więc jego twórczość idzie w innym kierunku, zresztą on potem bardzo młodo umiera, a w czasie, kiedy jest prześladowanie Żydów, matka czacka wzywa siostrę Miriam i mówi: dla ochrony ciebie zmieniam ci imię i nazwisko, od dzisiaj będziesz nazywała się siostra Maria Gołębiowska. I wysyła siostrę po świecku do Bukowiny Tatrzańskiej na ten czas, aby ją uchronić. Siostra po powrocie już do końca, później przyjmuje habit, ma dalej imię siostra Maria, ale na grobie, w testamencie prosi, żeby na grobnej tablicy napisać Bronisława Weingold. Ona też, to jest przedziwna historia, bo ona nie tylko rozkochała w sobie Jerzego Liberta, ale później była takim pięknym przykładem macierzyństwa duchowego. Ściągała do siebie poetów, polityków, różne znane postacie, które przyjeżdżały po to, aby opowiedzieć jej swoje życie, aby się poradzić. I takim chyba najwierniejszym jej powiernikiem, to wiem osobiście od niego samego, był Tadeusz Mazowiecki, który opowiadał mi różne historie, które przeżył dzięki siostrze Marii. Także też tak pięknie się zakończyło, że i ona, i on, obydwoje są tutaj pochowani na naszym cmentarzu laskowskim. Jest też siostra Katarzyna Sokołowska, rzeźbiarka. To jest też taka para bardzo piękna. Ona była, bardzo się przyjaźniła z Franciszkiem Tencerem, też rzeźbiarzem. I kiedy ona poznała laski, również zakochała się niezmiernie w Panu Bogu, ale też i w Matce Czackiej. Wstąpiła tutaj, a Franciszek wstąpił do redemptorystów. Matka Czacka ogromny potencjał widziała w siostrze Katarzynie i bardzo chciała, żeby ona była jej następczynią. Ale Jezus jest zawsze zazdrosny. On dopomina się u nas o różne nasze chwilowe słabości i bardzo często nam je zabiera albo po prostu to oczyszcza. I Katarzyna umiera w nowicjacie, mając 24 lata, zostawiając po sobie jeden z najpiękniejszych pamiętników duchowych. Więc proszę zobaczyć, ma 24 lata, a pisze głębie jakiejś duchowości. Takie jedno zdanie, które mi zawsze towarzyszy, bardzo tutaj w naszym środowisku znane, w pamiętniku zapisała: weszłam na górę i pytałam Pana, co mam czynić. A Pan powiedział: rozlej się wodą czystą i gładką i odbijaj mnie w sobie. I naprawdę bardzo piękne postacie, które przechodziły tutaj nie tylko przez zgromadzenia, ale przez środowisko lasek.
1: Najbardziej mnie jednak zachwyca w tym, że to dzieło Matki Czackiej trwa i się rozwija. I wręcz używając takiego określenia potocznego, można by powiedzieć, że jest zaraźliwe. To znaczy ludzie, którzy przyjeżdżają do lasek, chcą tam wracać. I mnie najbardziej urzeka ta prostota. I to, o czym siostra opowiada, na przykład to świadectwo siostry Miriam, to jest dla mnie taka tajemnica, że Matka Czacka cały czas tam przywołuje właśnie te osoby bez względu na to, jakiego są wyznania, jaki mają status społeczny, zawodowy. I one tam cały czas ciągną do tego źródła.
0: Myślę, że to cierpienie niewidomych to na pewno jest jakimś owocem, który przyciąga, ale też sama Matka Czacka mówiła o tym, że wszyscy ludzie wcześniej czy później, mniej lub więcej dotkliwie w ciągu swojego życia cierpią i że to cierpienie dotyka wszystkich, i wielkich, tak jak pani powiedziała, i małych tego świata. No i właśnie ona tutaj była takim wzorem, że można nadać sens swojemu cierpieniu. To jest przedziwna tajemnica, o której w ogóle bardzo trudno mówić, ale ona też mówiła
1: o tym. W ogóle o tym przecież nie mówi. Cierpienie próbuje się wyrugować. Mamy być zadowoleni, mamy być uśmiechnięci, więc jak przekonać ludzi, że to jest część naszego życia, która może tylko służyć temu, że zobaczymy w sobie więcej dobra, więcej światła?
0: No właśnie, ja bym pewnie chętnie pani zadała w drugą stronę pytanie, dlaczego tak się dzieje, że ludzie mają teraz coraz bardziej, powiedziałabym, wszystko, tak? Są bardziej zabezpieczeni, mają piękne domy. Zresztą sama spotykam czy ludzi, którzy tutaj przychodzą do nas, do Muzeum Matki Czackiej, i kiedy zostają na jakiejś dłuższej rozmowie, to okazuje się, że są to ludzie bardzo majętni, którzy ukończyli kilka kierunków studiów, którzy są właściwie już dobrze urządzeni w życiu, ale niestety często mają drugą żonę, trzecią żonę, czyli ciągle coś gdzieś się nie układa, tak jakby szukali tego szczęścia nie tam, gdzie trzeba. I dlatego Matka Czacka też podkreślała taką istotną prawdę, że aby dojść do mądrości, czyli do prawdziwego widzenia życia i ludzi, Trzeba zdać sobie sprawę z tego, co uniemożliwia nam to widzenie, co jest źródłem ślepoty, która skazuje człowieka na takie życie niespójne, pozbawione sensu, zgorzkniałe, pełne zmartwień. I że chyba pierwszym takim powodem duchowej ślepoty jest zapatrzenie w samych siebie. Człowiek, którego oczy są wyniosłe, dumne, nie jest zdolny widzieć rzeczywistości, która go przewyższa. A niestety, no chociażby to, że rano się budzimy i to nie ja sprawiam, że znowu zaczyna się dzień, że znowu świeci słońce. Tak, największym chyba dramatem jest dzisiaj to, że ludzie nie mogą pozostać na poziomie komunikacji, bo to świadczy o tym, że nie zostają na poziomie komunikacji, skoro wybucha wojna. To świadczy o jakimś niesamowitym zaślepieniu. Myślę, że w tym wszystkim jest ciągle dążenie do czegoś więcej, bo to, co nas gubi, to jest wszystko ponad stan, czyli te wojny nuklearne, te bogactwa, które zamiast iść na zbrojenie, powinno pójść na ubogich. Ale jeśli mnie to nie dotyczy, to znaczy, że to nie jest takie ważne. To jest właśnie w życiu duchowym, właśnie bywa coś takiego. Akurat tutaj mam przed sobą takie zdanie Matki Czackiej, taki mały fragment, którym chętnie bym się posłużyła, żeby nie robić parafrazy. Ona pisze tak: biedna ludzkość schylona ku ziemi, zajęta drobniutkimi swoimi sprawami, zaślepiona pychą, ślepa na to jedno, co warte jest widzenia, co warte jest uwagi i co warte jest miłości. Oczy zamknięte nawet u tych, którzy wodą Chrztu Świętego są obmyci. Zamknięte są także oczy tych, którzy siebie szukają w pobożności swojej, których litera zabija, a duch miłości nie ożywia. Którzy zamiast żyć wielkimi tajemnicami, zamykają się w ciasnych formułkach osobistej pobożności. Ze mszy świętej wysłuchanej bezmyślnie dusze te wychodzą równie twarde, suche i martwe. Potoki łask spływają po tych duszach, ale nie zatrzymują się w nich, nie dostają się do głębi duszy, nie budzą z uśpienia tych biednych dusz, bo wpatrzone są w same w siebie i pełne miłości własnej. Więc proszę zobaczyć, że Matka Czacka nawet dotyka nas ochrzczonych, tak? Że to, że ja chodzę na mszę świętą, to nie znaczy, że jestem lepsza od tych, którzy nie chodzą. Czasami to może być uśpione, może dawać mi uśpienie, może dawać mi poczucie pewności, że jestem lepsza, ale to jest jedno wielkie złudzenie. Matka Czacka, też jeszcze nie wiem, czy mi się tu uda znaleźć ten taki fajny, bardzo piękny fragmencik o pysze duchowej, że pisze, że pycha, no nie mam tu przed sobą, ale może tylko powiem, że ona mówi, że pycha widzi wszystko odwrotnie, wszystko do góry nogami. Ja naprawdę w życiu codziennym zauważam w takich małych drobiazgach, jak bardzo na pierwszym miejscu stawiamy siebie, jak trudno nam jest ustąpić, jak bardzo wołamy o to, żebyśmy byli zauważeni. Można powiedzieć, jak bardzo jesteśmy zgłodniali duchowo, bo nie karmimy się dobrym pokarmem.
1: Tak, to jest tak jak w takim wierszu: poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja. I tak.
0: O, nie znam tego, tak?
1: Tak,
0: A co się dzieje w sobotę? Niedzielę ciekawa jestem. Też ja?
1: Chyba jest. Bardzo możliwe. Muszę znaleźć. Nie wiem, czy to nie jest fragment jakiejś piosenki. Nie, to chyba jest wiersz. Może został, potem została dodana muzyka. Siostro, ja chciałam zapytać, organizujecie też sporo rekolekcji. Wasz dom jest zabukowany na cały ten najbliższy rok, a może nawet już na przyszły, i znaleźć u was taki tydzień na zorganizowanie jakiejś rekolekcji, to wręcz graniczy z cudem. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, o którą chciałam zapytać, to spotkania, które organizujecie dla szkół, dla dzieci ze szkół podstawowych, nie wiem, czy ze średnich też, które mają okazję doświadczyć tego, jak to jest być niewidomym przez chwilę. Siostra opowiadała tutaj o miesiącu, kiedy założyła sobie opaskę i w dzień i w nocy chciała poczuć, jak to jest, kiedy nie widzisz, kiedy spada jakiś przedmiot, nie wiesz, gdzie on upadł, nie wiesz, gdzie go szukać. No to jest doświadczenie takie graniczne. Jakie jest, siostry, doświadczenie po tych spotkaniach z dziećmi, które mają okazję w takich kilku godzinach ciemności uczestniczyć, kiedy im siostra opowiada też o matce?
0: Jeśli chodzi o tą pierwszą część pytania, o dom rekolekcyjny, to faktycznie jest tutaj bardzo dużo grup, które przyjeżdżają, które się zapisują wcześniej. Są to grupy rekolekcji dla lekarzy. No chyba najwięcej, chociaż nie do końca się orientuje, bo nie pracuje teraz w domu rekolekcyjnym, ale jest bardzo dużo rekolekcji małżeńskich. Są też rekolekcje młodzieży i faktycznie trzeba się w jakiś tam momencie wstrzelić. To chyba tak mają domy rekolekcyjne, bo mam poczucie, że ludzie szukają teraz takiej przestrzeni dla siebie. Natomiast jeżeli chodzi o to doświadczenie ciemności, to ja bardzo się cieszę, że sama sobie, tak jak pani wspomniała, zrobiłam taką lekcję. Ona była moment przed wstąpieniem do zgromadzenia. Byłam tutaj w Laskach i to był dla mnie błogosławiony czas, dlatego że nie tylko sama miałam zawiązane oczy, ale mieszkałam z osobą, która nie słyszy, nie widzi i nie mówi. Czyli ona nie mogła mi pomóc, bo nie widziała. Radziłyśmy sobie we dwie. To znaczy, może nie do końca nie mogła mi pomóc, bo ona mi właśnie pomagała w paradoksie. Ale kiedy rozmawiałyśmy, najtrudniejsza była rozmowa, bo rozmowa była specjalną mową, alfabetem do ręki. I wtedy moja głowa musiała się przestawić na dotyk. Ja dzisiaj o tym dotyku też bardzo dużo mówię, bo często w mediach ten dotyk jest przedstawiany jako coś bardzo chorego, a ja zawsze będę podkreślać, że chory człowiek mówi o chorym dotyku, natomiast czysty człowiek będzie mówił o czystym dotyku. Nie wyobrażam sobie służby w Laskach bez dotyku, gdzie nasze ręce ciągle muszą dotykać niewidomych, kłaść ich ręce, chociażby na przykład na lekcji geografii, kiedy pokazujemy mapę, wypukłą mapę i dziecko paluszkami wodzi nie tam, gdzie trzeba, więc musimy te paluszki wrócić na dobry kierunek. I tak jak pani powiedziała, ja tutaj organizuję takie bardzo mini warsztaty przy okazji zwiedzania. To jest taka część pierwsza. Wprowadzamy grupy parafialne, młodzieżowe. Właśnie dzisiaj były dwie grupy dzieci od lat 10 do 18. I wtedy na tych warsztatach po pierwsze mówię im, jakie są stopnie niewidzenia, zresztą osoby też niedowidzące, co to znaczy. Mówię im o ośrodku, a później mówię im o poszczególnych metodach pracy, ponieważ nasza praca wygląda troszeczkę inaczej, chociaż pobyt tutaj w ośrodku szkolno-wychowawczym kończy się maturą i maturę zdajemy taką samą jak osoby widzące. Czyli można sobie troszkę wyobrazić, że musimy trochę inaczej uczyć geometrii, geografii, historii, wszystko to, co łatwo zdobywamy oczami. Robię takie ćwiczenie, tym jednym się podzielę, bo zawsze ono mnie ogromnie śmieszy. Oczywiście jestem akurat z wykształcenia teologiem duchowości, więc przemycam tą duchowość jak mogę, bo to jest moja ogromna pasja. I na przykład mówię na początku ćwiczeń, że tak jak przyjeżdża grupa parafialna do Wadowic i zawsze pytam, jeżeli będziesz w Wadowicach, a nie zjesz czego, więc wszyscy krzyczą kremówki, to znaczy, że nigdy nie byłeś w Wadowicach. Zgadza się. A jeżeli przyjedziesz do Lasek i nie poczujesz się chociaż na chwilę w ciemności, to tak jakbyś nie był w Laskach. Bo my mówimy o czymś, co dotykamy tylko przez szybę. No i mówię, że mam tutaj koło siebie i to jest główny punkt programu. Teraz zdradzam swoją tajemnicę, więc boję się, że jak inni przyjadą, to już będą wiedzieli, ale trudno. Mówię, że mam przy sobie cztery magiczne krzesła. Więc wszyscy patrzą na te krzesła. I ja mówię, że ich magia polega na tym, że nie unoszą się w górę, ale każdy, kto wyjdzie ze strefy komfortu, i pytam ludzi, i młodych, i starszych, czy lubią wychodzić ze strefy komfortu. Każdy mówi, że nie lubi. Dlaczego? Odpowiadają, bo są obserwowani, oceniani, często wyśmiani. No więc ja mówię właśnie, i magia tych krzeseł polega na tym, że jeżeli ktoś tu usiądzie, czyli wyszedł ze swojej strefy komfortu i będzie coś ze mną robił, to ja nie oceniam końca, tylko już wygrał, bo wyszedł. I człowiek w życiu duchowym musi robić podobnie. Nie może patrzeć i zakładać, że wychodzi i musi osiągnąć cel. Bo jeżeli będzie musiał osiągnąć cel, to bardzo często mu się to już nie chce robić. Ważne jest, że wychodzi i próbuje. Co jest ważne w depresji, żeby wyjść z domu. Co nie znaczy, że depresja mija, tak? I teraz pierwsi bohaterowie zgłaszają się, siadają na tych krzesłach, zawiązuje im oczy albo daje im specjalne monookulary, które są tak przygotowane przeze mnie, że na przykład jedno oko jest zasłonięte, czyli jesteś niewidomy, a drugie oko ma spojrzenie lunetowe, ale jedno oko ma wielki plus tam 12-16 diopcji, a drugie oko ma żółtą plamkę, czyli pokazuje różne schorzenia i daje im różne przedmioty, na przykład książkę, małą buteleczkę z lekarstwem, i pytam, jaka jest data ważności. I wtedy widzą, jak ustawiają swoje głowy, swoje oczy, żeby przez szparkę, która daje widzenie, zobaczyć to coś. Ale są ci, którzy mają zawiązane oczy całkowicie, bo są niewidomymi. I wydawałoby się, że stawiam głupie pytanie, bo pytam, a ile ta książka ma stron? Więc często ten pielgrzym maca ją, dotyka palcami i w końcu stwierdza, nie wiem, ile ma stron. I tak robię 3 rundy, żeby im pokazać, że tego nie wiedzą, że ten wzrok ogranicza. A później każę im zdejmować opaski i mówię tak, wydaje wam się, że to ćwiczenie nie ma sensu. A sens jest taki, że i ci po tej drugiej waszej stronie, i wy wzajemnie potrzebujemy siebie. Widzący potrzebują niewidomych, a niewidomi potrzebują widzących. I tu mamy taką pierwszą lekcję, która im pokazuje, że nikomu nie wpadło do głowy, żeby zapytać, przepraszam, czy ktoś na tej sali widzi, ile ta książka ma stron? No właśnie, nie przychodzi nam do głowy, bo to jest bardzo trudne pytanie.
1: Takie proste, prawda?
0: No właśnie, takie paradoksalne. I ja im też uświadamiam, pomyśl sobie, idzie niewidomy, jedzie do pracy, staje na przystanku, słyszy rozmowę ludzi, ale w próżnię zadaje pytanie, przepraszam, jaki autobus przyjechał teraz? No bo chce wsiąść do jakiegoś autobusu. I teraz pytam ludzi, czy to on powinien pytać? Czy to wy powinniście podejść i powiedzieć, wszystko jedno, dzień dobry, mam na imię Kasia, czy mogę ci w czymś pomóc? Być może, że ten niewidomy powie dziękuję, ale jakie to jest przyjemne, kiedy my uprzedzamy coś, co jest trudne. I te spotkania właśnie mają taką małą metodę edukacji, żeby pokazać ludziom, że bardzo trudno. Matka Czadka powiedziała, że bzdurą tak naprawdę jest być niewidomym, ale trudną rzeczą jest być uzależnionym. To jest właśnie to uzależnienie. Muszę pytać, muszę prosić o łaskę, a niewidomy chce albo nie chce odpowiedzieć. To jest to uwrażliwianie tych, którzy przychodzą do nas na potrzeby niewidomych, na to, co znaczy nie widzieć i być w ciemności, ale też na to, że są współczesne choroby, takie jak cukrzyca, które finalnie doprowadzają do utraty wzroku, więc żeby przed nimi również się wystrzegać.
1: Siostra też opowiadała mi kiedyś taką historię, która burzy mit o osobach niewidomych jako osobach niepełnosprawnych innych. Ja chciałam dopytać o taką historię, o zakład z siostry wychowankami.
0: Ja sporą część tutaj w zgromadzeniu uczyłam w szkole dzieci niewidome. zaczęłam od przedmiotów takich ogólnych, 1-3, i to było dosyć proste, bo uczymy wtedy metodą ośrodków, czyli jak mówimy o kurczakach, to mamy
1: Nie, nie,
0: kurczaka na
1: siostro.
0: lewej.
1: Ja
0: Tak?
1: wiem, siostra, ale ja pytam nie o zakład dla niewidomych, tylko zakład, siostra się
0: O!
1: założyła
0: Ja
1: z chłopakami.
0: nie wiem, czy mogę zdradzać wszystkie historie, może powiem jednak inne. I na
1: Ale tak
0: przykład
1: może.
0: miałam takie doświadczenie, kiedy uczyłam dzieci Braille'a, właśnie na samym początku, w pierwszej klasie, już wchodzę do klasy, a dzieci pytają mnie niewinnie: proszę siostry, a czy siostra zna Braille'a? Więc ja byłam tak zaskoczona, myślę sobie: Boże, przecież ja zaraz mam ich uczyć. Ja mówię: ale oczywiście, że znam. I teraz mały wstaje i mówi tak, ale nie oczami, tylko palcami, tak jak my. I można to zostawić, można powiedzieć: tak, znam oczami, ale można usłyszeć coś więcej i do tego zawsze zachęcam. I pomyślałam sobie, że jeżeli będę czytać tylko oczami, będę zawsze z pozycji nauczyciela. Natomiast jeśli się nauczę palcami, właśnie im powiedziałam, że palcami nie umiem, ale od dzisiaj wy się uczycie i ja też będę się uczyć. W związku z tym w klasie pozwólcie, że ja was będę oceniać, a na przerwie wy będziecie mnie odpytywać, czego ja się nauczyłam w nocy. I tak rzeczywiście było, że na przerwie ileś rączek było na mojej twarzy, bo wszyscy chcieli mi zasłonić dokładnie oczy, ale ileś rączek było na moich rękach, żeby sprawdzić, czy na pewno palcami czytam. I wtedy oscylowałam w ich ocenie między 3 minus i 3 plus. Więc to mnie zawsze bawiło, bo jak chciałam,
1: surowo.
0: tak, bardzo surowo, i jak ja chciałam też postawić trójkę, to było: siostro, ale wie siostra, że to nie jest takie łatwe. Także te odniesienia, trzeba być bardzo czujnym w sytuacji niewidomych, żeby nie mówić o wielkich rzeczach, tylko stać się jednym z nich. Bo ja właśnie jako młoda siostra, kiedy już przestałam uczyć tych przedmiotów, a zaczęłam uczyć katechezy, i to uważam za najtrudniejszy przedmiot, ponieważ niczego nie damy do ręki, niczego nie pokażemy, miłosierdzia Bożego nie dotkniemy, ani Pana Boga. I ja pamiętam, zaczęłam tak, chyba wyniośle, jeszcze byłam młoda i głupia, mówić o cierpieniu, to jeden licealista wstał i mówi: dobra, może by już tak skończyć. Jakby siostra była niewidoma, to by tak nie klepała. I to niesamowicie było piękną lekcją dla mnie. Zawsze mówię już z wielką delikatnością. I to nie tylko tyczy niewidomych, ale też tych, którzy przychodzą ze swoim cierpieniem. Bo każdego cierpienie jest jego największym cierpieniem. I nie wolno nam oceniać. Zresztą Matka Czacka też to mówiła, że choćbyśmy byli prawie pewni na 100%, to i tak nie wolno nam oceniać.
1: Siostro, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za tę opowieść o laskach, o Matce Czackiej, o pięknej, błogosławionej, o takiej prostocie, która płynie i zawsze mi się będzie kojarzyła z laskami. Na koniec pożegnamy się takim pożegnaniem i przywitaniem, które towarzyszy wam,
0: Ojej,
1: siostro.
0: Czy ja panią jeszcze mogę wyprzedzić? Jeszcze proszę po pół minuty mi dawać. Pół
1: Dobrze,
0: minuty.
1: Proszę
0: ja bym
1: bardzo.
0: Chciała bardzo, żeby ci, którzy będą słuchali tej audycji, po pierwsze, żeby podziękowali Bogu za to, że widzą. Bo my często przyjmujemy coś jako rzecz oczywistą. A druga rzecz, na której mi ogromnie zależy, bo jesteśmy takim społeczeństwem narzekającym, żebyśmy nie oceniali, bo my staramy się w laskach, staramy się, bo niestety nam to też nie wychodzi.

0: wspólnego. Każdy z nas nosi w sobie jakąś piękną cząstkę tajemnicy. Sam Jan Paweł II powiedział, że sam siebie nie rozumie. My siebie nie rozumiemy. Dlatego zachęcam, żebyśmy szukali w sobie tego, co jest niewidzialne dla oczu, co jest naszym wewnętrznym pięknem. I teraz już mogę się z panią pożegnać, bo zostawiłam dwie prace domowe.
1: Pożegnanie jest też takim powitaniem, tak jak wspomniałam, i brzmi w sposób następujący. Przez krzyż
0: do nieba. Właśnie piękne, tak, prawda? Mówimy, ponieważ przypominamy sobie, że krzyża mamy dużo, ale że on nie jest daremny. I to wezwanie powielekroć w ciągu dnia naprawdę jest takim przebudzeniem. Przez krzyż do nieba.
1: Kochani, ilekroć będziecie w okolicach Lasek albo może w Warszawie spotkacie siostry w brązowych habitach prościutkich, możecie pozdrowić się właśnie tym pozdrowieniem. Na pewno wam odpowiedzą i na pewno wam przypomną, że jesteśmy w podróży, jesteśmy w drodze do nieba. I ta droga wcale nie musi być i pewnie nigdy nie będzie usłana różami, ale te wszystkie cierpienia, warto w nie wejść po to, żeby trafić tam, gdzie już teraz czeka na nas Matka Czacka.
0: No właśnie, ponieważ nie będzie to droga usłana różami, dlatego zapraszam do Róży Czackiej, która
1: właśnie
0: będzie takim światłem na naszej drodze i tego wszystkim życzę i Państwu. Zapraszam serdecznie do Lasek, do zakątka Matki Czackiej. Na nasze strony internetowe jest taka część tutaj, którą można znaleźć, Fundacja Matki Czackiej na Facebooku albo na stronie. Tam można przeczytać o jej duchowej sylwetce, tam można zajrzeć do zakładki dla pielgrzyma, co tutaj można zobaczyć czy nabyć. Także całym sercem zapraszamy, tym bardziej, że budzi się teraz przyroda i że w Laskach lada moment będzie się robiło bajecznie pięknie. Na razie śpiewają ptaki, zwiastując nam tą chwilę. Będzie nam ogromnie miło, jeżeli ktoś przyjdzie tutaj i razem z nami będzie chciał się albo pomodlić, bo kaplica jest otwarta cały dzień. Można być na wspólnych modlitwach, ale można też zanurzyć się w ciszy i tutaj usłyszeć głos Boga.
1: Siostro, jeszcze raz dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj siostra Lidia Witkowska, franciszkanka, służebnica krzyża z Lasek.
0: Bóg zapłać, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Mężczyznę chyba sobie łatwiej wyobrazić w roli samotnika, który gdzieś tam pokonuje drogę, natomiast kobieta to jest jakby inny świat, inny system, prawda? Ona potrzebuje też opieki z racji na naturalne pewne cechy nasze. Im tych lat wędrowania za mną więcej, tym bardziej sobie zdaję sprawę z tego, że są różne rodzaje pielgrzymowania. Bo siostry na przykład, one nie wychodzą do dalekich krajobrazów. One pokonują codziennie ten sam szlak tych korytarzy za klauzurą. Droga ikony i droga pielgrzyma są modlitwą. I to, co się dzieje w trakcie, już jest tym wkroczeniem w tą przestrzeń, której nie znamy. Abraham, wyruszając w drogę, nie wie, dokąd zmierza. Ten kraj ma dopiero być mu ukazany. On nie wie, on wyrusza, wchodzi w niepewność. Myślę, że kto wierzy, ten tęskni, a kto tęskni, jest w drodze. Najlepszy smak woda ma na pustyni, wiadomo.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Witamy gościa, który już gościł w tej audycji. Naszym gościem jest Roman Zięba, ikonograf, ikonopisarz, podróżnik, pielgrzym. I wydaje mi się, że to ostatnie określenie pielgrzym jest najlepszym określeniem ciebie, Romku. Zgadzasz się czy nie?
0: Myślę, że tak. Cały czas trwa moja droga. Gdzieś się przemieszczam, więc chyba tak. Chyba to będzie dobre słowo.
1: W tej chwili przemieściłeś się? Jesteś na terenie Polski czy gdzieś poza granicami?
0: Tak, jestem w Polsce, w Poznaniu. U siebie wróciłem 2 dni temu z Zamościa, gdzie spędziłem 2 dni u sióstr klarysek. Byłem gościem w takim klasztorze klauzurowym. Oczywiście byłem gościem poza klauzurą. Natomiast spędziłem tam takie 2 dni moich rekolekcji prywatnych, takich w ciszy. I wracam teraz do świata właśnie.
1: Cały rok jest dobrym czasem na odsunięcie się trochę od swoich obowiązków i wejście w ciszę. No i ten sposób, do którego ty zapraszasz, czyli wyjście w drogę, w pielgrzymkę, to jest doskonały sposób, żeby spróbować zbliżyć się do siebie i zbliżyć się do Pana Boga. Ale tak jak wspomniałeś teraz o siostrach, siostry są zamknięte. Siostry podejmują decyzję, że nie będą nigdzie wychodzić, nie będą podróżować w taki sposób, w jaki my to rozumiemy. I rodzi się pytanie, czy w taki sposób można szybciej, lepiej zbliżyć się do Pana Boga? Czy potrzeba wychodzić na pielgrzymki, żeby tego Pana Boga znaleźć? Wiesz, dlaczego o to pytam? Dlatego, że jestem na świeżo po obejrzeniu takiego filmu z pielgrzymki Marka Kamińskiego do Santiago, który w pewnym momencie dociera na stację benzynową i zapytany, dokąd idzie i po co idzie, odpowiada, że szuka Boga. I ten człowiek, który sprzedaje na stacji, mówi mu, no, że to w sumie nie ma sensu, bo Bóg jest tutaj, w tym momencie. I on tak naprawdę nie idzie po to, żeby szukać Boga, tylko po prostu chce się przejść. Trudno się tego słucha.
0: Tak, ja znam ten fragment akurat. On trafił kiedyś do mnie. Pamiętam, słuchałem uważnie tej sceny, oglądałem ją. Ale ja rozumiałem oczywiście intencje tego pracownika stacji benzynowej, który tak trochę prowokacyjnie to pytanie zadaje wędrowcy, który idzie w swoją drogę z Królewca do Santiago, wielka wędrówka, która ma być też takim podjęciem takiego wyzwania filozoficznego, duchowego i tak dalej, egzystencjalnego. I nagle taka dezawuacja, prawda, takie ustawienie go w roli, że on sobie czegoś tam szuka dla siebie, coś chce przeżyć, zamiast stawić czoła tej tajemnicy Boga w życiu, tu i teraz, prawda. Ja, będąc u sióstr, podobne pytanie sobie postawiłem, bo miałem przed sobą, one siedziały za kratą. To jest taka krata w rozmównicy i tam siedziało 10 sióstr. 1/3 to były młode osoby, nawet poniżej 30, chyba 3 z nich. Piękne twarze, jasne. I to pytanie, które sobie zadałem, tak gdzieś podświadomie, ono przyszło do mnie, było, czy taka kobieta, która rezygnuje z wszystkiego, kobieta, bo jeszcze mężczyzna, który jest w samotności, to gdzieś tam on sobie jakoś to reguluje, powiedzmy, no nie wiem, czy to jest porównanie dobre, kto lepiej, kto gorzej sobie radzi w samotności, ale czy taka kobieta, zostawiając cały świat, czy ona nie skazuje się na jakąś pustkę, na jakąś taką właśnie na życie, które będzie czegoś pozbawione, czegoś istotnego w życiu człowieka, a już kobiety zwłaszcza, prawda? Mówią o macierzyństwie, o bliskości, o relacji. Mężczyznę chyba sobie łatwiej wyobrazić w roli samotnika, który gdzieś tam pokonuje drogę, natomiast kobieta to jest jakby inny świat, inny system, prawda? Ona potrzebuje też opieki z racji na naturalne pewne cechy nasze płci dwóch. Też nie chcę tu wchodzić w te debaty z zakresu równouprawnienia, prawda? Ale jednak widzieć kobiety młode, które rezygnują z wszystkiego dla Boga, było czymś dziwnym i takim bardzo, bardzo głęboko we mnie czegoś dotykającym. Bo to jest też pytanie o moją drogę. Czy ono przychodzi, prawda? Czy w tych wędrówkach przez te różne kraje na czterech kontynentach, które trwają od 15 lat, czy ja nie realizuję jakiegoś programu, ukrytego programu własnej korzyści, jakiejś przygody, jakiegoś wejścia w jakąś romantyczną wersję siebie, prawda? Ja oczywiście teraz już mam z tego taką, stworzyłem, powstała taka przestrzeń dla mnie, nie wiem, życia. Ja dzielę się tym na spotkaniach, ja piszę książki, mówię o tym w szkołach, w zakładach karnych, więc jakby owoce jakby są pewnym też kryterium dla mnie tego, że to było dobre, to jest dobre, to co zrobiłem, to co robię. Ale to pytanie wraca, prawda? Czy te dalekie drogi są potrzebne? Bo siostry na przykład pokonują codziennie, one nie wychodzą do dalekich krajobrazów, do dalekich horyzontów. One pokonują codziennie ten sam szlak tych korytarzy za klauzurą, prawda? Jedno i drugie jest drogą. Moja droga pielgrzyma przez te dalekie kraje i ich droga przez te codzienne obowiązki. Jednak ja i one czuliśmy w tej rozmowie, że jesteśmy zaproszeni przez tą samą tajemnicę. Bez niej, bez wyjścia jej naprzeciw, nasze życie w jakiś sposób pozostaje niepełne. I teraz ja powiem tak, ja wiem już dzisiaj po latach, im tych lat wędrowania za mną więcej, tym bardziej sobie zdaję sprawę z tego, że są różne rodzaje pielgrzymowania. I przez 14 miesięcy towarzyszyłem mojej mamie w odchodzeniu. Opiekowałem się nią w łóżku, ona już leżała i byłem jej opiekunem takim właśnie stacjonarnym. Musiałem wtedy zrezygnować z wielu moich wyzwań, takich moich wyjazdów, z moich spotkań z ikoną, też z pielgrzymki na Tajwan. Musiałem zgodzić się na to, że ktoś inny powędrował za mnie. Natomiast w tym czasie bycia z mamą, w tej właśnie przestrzeni takiej zamkniętej ścianami, doświadczałem czegoś, co jest nawet być może paradoksalnie jakąś kwintesencją pielgrzymowania. Bo byłem wtedy zwrócony ku tej treści, która jest jakby, no, jak to powiedzieć, największym, najważniejszym pragnieniem serca człowieka, każdego z nas.
1: Mam w głowie też takie pytanie, trochę prowokacyjne, które kiedyś udało mi się przeczytać w jednym z tekstów Marcina Jakimowicza. Niestety ten tekst został opublikowany krótko po pielgrzymce polskich pielgrzymów do Medjugorje. I w tej pielgrzymce niestety 12 z nich zginęło w takim tragicznym wypadku. To się działo 3 lata temu albo i 4, nie pamiętam dokładnie. Marcin stawia taką tezę, że Bóg nie oczekuje od nas pielgrzymowania, nie oczekuje takiego wysiłku wychodzenia z tego swojego miejsca w poszukiwaniu Pana Boga, bo Bóg jest, to jest to, co powiedział ten pracownik stacji benzynowej, bo Boga możesz znaleźć tutaj, w tym momencie, On jest bliżej niż ci się wydaje. I nie jest konieczne wyjeżdżanie gdziekolwiek. Ja uważam, będąc też blisko tamtych wydarzeń, z tego powodu, że to się działo w Chorwacji, że widzę w tym też plan Pana Boga. Ty sam wspominasz, że wychodząc na pielgrzymkę, nie wiesz, co cię czeka, nie wiesz, jaki plan zostanie zrealizowany. Ty się poddajesz tej drodze. To samo jest w ikonie, kiedy siadasz do malowania. Znasz wszystkie zasady, znasz tak samo jak w pielgrzymce, znasz poszczególne punkty tej pielgrzymki, ale to, co się wydarzy w tej drodze, to jest dla ciebie nieznane. To jest dla mnie największa tajemnica pielgrzymowania. Moim zdaniem, dopóki jesteśmy sprawni, dopóki mamy taką możliwość, wyjście z tego miejsca, w którym jesteśmy i trwamy w pewnej rutynie, pozwala nam się bardziej otworzyć na Boga.
0: No właśnie. I ja mam teraz, jak powiedziałeś o tej pielgrzymce, o tych ludziach, którzy zginęli w drodze do sanktuarium, pojawił mi się obraz młodych osób, które cierpią na choroby nowotworowe, dzieci także. Mamy tych obrazów wokół siebie coraz więcej i pojawia się pytanie właśnie o to dlaczego, tak? Dlaczego to cierpienie, dlaczego młodzi ludzie, coś buntuje się w nas na rzeczywistość, która mogłaby być takim chaosem tych przypadkowych, dziwnych zjawisk, w których wygrywa ten, kto ma szczęście i zdrowie, a nieszczęśnikiem przegranym jest ten, który cierpi, który boryka się właśnie z tą terapią, chemioterapią i tak dalej. Więc jakby przy tym jest ciągle ta sama tajemnica. I teraz pielgrzymka dla mnie jest takim czasem, w którym ja mierzę się z tą tajemnicą. Znaczy, dziękuję za tą analogię ikony i pielgrzymki, bo ona dla mnie też jest bardzo, bardzo wyraźna, bardzo mocna i czytelna, że jedno i drugie, droga ikony i droga pielgrzyma, są modlitwą. A więc są stawaniem w prawdzie. To jest jedna z definicji modlitwy, prawda? Stanąć w prawdzie właśnie w obliczu tej tajemnicy, prawda? Czyli Boga samego. I druga cecha wspólna, tak myślę, to jest ofiara. Jedno i drugie jest jakimś rodzajem rezygnacji z czegoś, tak? Pielgrzym oddaje się prowadzeniu. On powierza się opatrzności. Najczęściej ja tak mam, że w drodze staram się nie zabezpieczać. Znaczy, no, to nie jest prowokowanie Pana Boga, bo roztropność, wiadomo, jest tym drugim skrzydłem. Roztropność zawierzenia. Natomiast jednak powierzenie się prowadzeniu, oddanie nóg jak gdyby, to jest pewien warunek też tego, żeby ta pielgrzymka miała ten swój wymiar właśnie tego wejścia w tą tajemnicę. I podobnie ikona. Ikona jest też ofiarą, jest też rezygnacją z pewnych swoich obrazów, własnego wyobrażenia Pana Boga. Ja muszę podporządkować się pewnej metodzie, pewnym też schematom. Tu nie ma światło cienia tej dynamiki psychologicznej, głębi, oblicza. To jest tylko prosty schemat. To jest kilka rysów, kilka kresek, linii. Natomiast trzecią cechą, która łączy pielgrzymowanie i ikonę, wydaje mi się, jest właśnie to, co chyba jest najważniejsze w tych procesach. To jest dla mnie zgoda na wejście z wiarą w niepewność. To, co powiedziałaś, nie wiemy, co nas czeka. Oczywiście mamy punkt docelowy w pielgrzymce, to jest jakieś sanktuarium, miejsce święte, grób. Mamy też w ikonie ten wzorzec, do którego zmierzamy, prawda? Ten praobraz, do którego zmierzamy i chcemy go odwzorować w ikonie. Natomiast to, co się dzieje w trakcie pielgrzymki czy pisania ikony, już jest właśnie tym wkroczeniem w tą przestrzeń, której nie znamy. Nie wiemy, co się wydarzy po drodze, co nas czeka, jaka pogoda będzie, z jakim stanem psychicznym się zmierzymy w pisaniu, w oddawaniu dłoni Duchowi Świętemu, bo tak się mówi o ikonie, że ikona to jest oddawanie dłoni Duchowi Świętemu, więc jakby jedno i drugie ma bardzo podobny wymiar. To, co ciekawe, różnice są też bardzo, bardzo silne, bo pielgrzymka wymaga przecież, to jest niepewność, to jest ta dynamika, ta zmiana ciągła, prawda? Ikona z kolei potrzebuje stabilnego stołu, ścian, tak? Żeby nie wiało, musi mieć miejsce, ale jedno i drugie jest odkrywaniem tego, co Bóg ma dla nas najważniejszego, czego dla nas pragnie. I sądzę właśnie, że dzisiejszy świat, zawsze cywilizacja, tak myślę, była jakby jeden z tych czynników, który działa w cywilizacji, w kulturze też, w postępie w ogóle historycznym, to jest ograniczanie niepewności rezultatu. My redukujemy tajemnice do poznanych procesów, prawda? Opisujemy sobie świat, tworzymy rozwiązania, które nam ułatwiają, przyspieszają wiele procesów, natomiast i to jest jakby też koszt, który ponosimy, jest taki, że to sakrum nam gdzieś coś zasłania, to sakrum, prawda? Tymczasem wyjście na pielgrzymkę jest takim na nowo otwarciem się na to, co od czasów Abrahama, pierwszego pielgrzyma, było tym zaproszeniem, prawda? Wyjdź, zostaw ziemię ojców i wyjdź do kraju, który ci pokaże, prawda? Abraham, wyruszając w drogę, nie wie, dokąd zmierza. Ten kraj ma dopiero być mu ukazany. On nie wie, on wyrusza, wchodzi w niepewność. Zupełnie inaczej Odyseusz, taka inna figura drogi. Odyseusz mógłby być symbolem tego współczesnego wędrowcy, tego systemowego, nazwijmy to, bohatera, który wyrusza jednak do miejsca, które zna. On wraca do domu, prawda? Jego droga zatacza takie koło, prawda? On wraca do Penelopy, do żony, do swojego punktu, z którego wyruszył. Natomiast Abraham wyrusza w nieznany. Więc mamy dwa modele niejako. I też ciekawe, że świat cywilizacji, świat postępu, świat, który tak bardzo przyspieszył w tworzeniu tych rozwiązań nowoczesnych, prawda, teraz, dzisiaj, on nie bez powodu, wydaje mi się, wykazuje dwie cechy. Ja nie chcę teraz jakby jakiejś takiej robić smutnej analizy naszej rzeczywistości, bo ten świat zawsze był jakoś tam trudny. Mhm. Natomiast te dwie cechy współczesności to są właśnie dwie cechy tego świata rozwiniętego, bogatego, tego, który osiągnął jakoś spełnienie, prawda? To jest po pierwsze sekularyzacja, czyli rezygnacja, czy odejście od wiary. I po drugie to jest depopulacja. Nie ma dzieci. Tak jakbyśmy stwierdzili, że ważniejsza jest już konsumpcja, prawda? Dla nas ten świat jest, my go przeżywajmy, bo mamy narzędzia, a dziecko przecież jest wielkim wyzwaniem, trudem, inwestycją potężną, rezygnacją z wielu rzeczy, prawda? Rodzice muszą się pożegnać z wieloma swoimi wygodami, inwestować czas, uwagę, środki, wiadomo, dzieci, tak? Więc nie wiem, to ja taką oczywiście uproszczoną tutaj diagnozę stawiam. Natomiast świat być może dzisiaj, który tak zredukował tą tajemnicę do poznawalnych procesów i gdzieś utknął w tej drodze, ten świat być może potrzebuje na nowo rozpoczęcia drogi, czyli tego wkroczenia na nowo z wiarą w niepewność. Rupert Sheldrake, brytyjski biolog, znawca migracji ptaków, on taką stawia tezę. On mówi, że gdyby miał sugerować jakąś zmianę w świecie, która miałaby ten świat naprawić, to on by postulował, żeby na jeden dzień przynajmniej wędrowcy czy turyści stali się pielgrzymami. Żeby poczuli ten wymiar tajemnicy i tego, że w drodze nie jesteś w stanie się zabezpieczyć. Nie możesz dźwigać za dużo. Musisz oddać nadbagaż. A tego nadbagażu, wydaje się, nagromadziliśmy bardzo dużo. Wszyscy.
1: Dla mnie z tego, co teraz opisujesz, bez względu na to, czy popatrzymy na pielgrzymkę takiej osoby, która może zapakować plecak i wyjść, czy siostry zakonnej, która jest zamknięta w klasztorze, pozwala się tam zamknąć, ponieważ odczytuje to jako pragnienie Boga dla jej życia, to wszystko wiąże jeden element, czyli taka potrzeba nauczenia się słuchania. Jeżeli umielibyśmy słuchać, wtedy każda pielgrzymka, czy taka pielgrzymka właśnie siostry zakonnej, czy pielgrzymka osoby samotnej, czy pielgrzymka małżeństwa, które wchodzi na tą swoją drogę małżeńską, to też jest pielgrzymka. Myślę, że gdybyśmy byli bardziej otwarci na słuchanie, nie wiem, w tym momencie mi się taka analogia włączyła z tym słuchaniem.
0: Dziękuję ci Basiu za tą analogię właśnie, bo wydaje mi się ona bardzo cenna i trafna, bo właśnie pielgrzym to jest człowiek wsłuchany, tak? On słucha, idzie za głosem. Znowu dla analogii ikona to jest sztuka wpatrywania się, tak? Czyli wydobywania z obrazu jego głębszych warstw, nazwijmy to. Tymczasem świat, nie chcę znowu wpaść w ten ton krytyczny, ale jednak uczy nas pewnej powierzchowności, prawda? I coraz trudniej nam przeżywać zachwyt, zagłębić się w coś. Bo biegniemy od jednej nagrody do drugiej, szukając szybkiej gratyfikacji. Mamy tak wiele możliwości z pozoru, ale one nie są prawdziwą wolnością. Ja prawdziwą wolność widziałem w twarzach tych sióstr tam klauzurowych. W ich oczach była absolutna wolność. I wtedy przypomniało mi się, że ja swoją wolność przeżyłem właśnie też w odosobnieniu, też za kratą. a wcześniej miałem niby wszystko. Tracąc to wszystko, to moje poprzednie życie, tak bogate, pełne sukcesów, spełnienia, dopiero mogłem otworzyć się na inny wymiar. I sądzę nawet, że dzisiaj to powierzchowne życie i takie coraz szybsze sprawia, że na przykład w relacjach coraz trudniej nam wytrwać. Mówią na przykład o relacji małżeńskiej. Dlaczego tak się dzieje? Słyszymy często, że coraz częściej znane osoby żegnają się ze swoimi partnerami. Po wielu latach wydawało się dobrego, takiego pełnego życia, małżeństwa. Mhm. Ostatnio mamy taki przykład takiego znanego dziennikarza, który prowadzi taki program telewizyjny. Nawet mój brat swego czasu mi mówił: Roman, ty tak fajnie piszesz, umiesz opisywać swoje doświadczenia w drodze. Mój brat jest daleko od kościoła akurat. I mówi, ale wiesz, gdybyś ty umiał tak zrezygnować w tym pisaniu z duchowości, tak powiedział. I podobnie jako przykład tego, który umie pisać tak jakby bez tego balastu duchowości, wskazał mi na pewnego dziennikarza, który realizuje jakieś programy podróżnicze właśnie. I mówił, zobacz, on tak potrafi zachęcić, bez tego ograniczania się do pewnego jednego tylko spojrzenia na świat. Nie? Taki bardziej uniwersalny język, każdy tego słucha. I właśnie ten dziennikarz ostatnio ogłosił, że po chyba 30 latach małżeństwa rozstaje się z żoną. Te przerwane związki tych znanych ludzi, one mają wejść w fazę przyjaźni, prawda? Mi się to wydaje dziwne, no bo to kim oni byli wcześniej, skoro teraz chcą być przyjaciółmi, tak? Nie byli przyjaciółmi wcześniej? Nie mieli tego pełnego zaufania do siebie? Więc jakby to jest taki dziwaczny język tego świata. Natomiast co mi się wydaje, a propos tego, co wcześniej mówiliśmy, że coraz trudniej nam jest pozostać na pewnym poziomie uważności czy przeżywania świata, bo ludzie, którzy dużo pracują, dużo mają też wyzwań, stresów, ciężarów na co dzień, oni muszą też mieć skądś energię. I związek, który jest już stabilny, powiedzmy, ma lata trwania i tam się wyczerpały te wcześniejsze jakieś takie silne emocje, prawda, które nas na siebie otwierały nawzajem na początku znajomości. Wiadomo, na początku jest ta fala takich silnych przeżyć, zakochanie, fascynacja, potem to wchodzi w nowe etapy i coraz trudniej nam odnajdywać w tym związku jakąś inspirację, jakąś energię, prawda, zwłaszcza mężczyzna. To jest tak chyba hormonalnie ustawione, że facet potrzebuje pewnej stymulacji, pewnego pobudzenia, pewnego takiego impulsu do działania, prawda? No i tym, co to jest stary mechanizm, i to w każdym działa przecież, mówię to jako mężczyzna, tym mechanizmem najsilniej działający na mężczyznę jest kobieta, prawda? Więc gdy kobieta, z którą się jest wiele lat, nie stanowi już tego wyzwania, prawda? Nie dostarczy tej energii, tego impulsu do starania się, prawda? Wtedy po prostu mężczyzna szuka nowej kobiety. I właśnie myślę, że bez zakorzenienia się w pewnych głębszych warstwach rzeczywistości, bez przeżywania świata intensywniej, co według mnie, co mnie daje chrześcijaństwo, otwarcie na Boga właśnie w pielgrzymce, że bez tego otwarcia się na głębie będziemy skazani na dryfowanie na powierzchni. I tam, gdzie nas ten wiatr po prostu przesunie, tak? Ten wiatr tej koniunktury, tych takich chwilowych mód, jakichś tam trendów, prawda, że chcemy być na fali, chcemy być czegoś cały czas doświadczać silnie, prawda, tak jak inni, i rozstajemy się z tymi, z którymi byliśmy wcześniej w związku, prawda, bo ten związek już nam nie daje tego, co kiedyś. Ja tu nie mówię właśnie małżeństwa, ten kryzys małżeństw i też kryzys dzietności, prawda, ma być może podobny korzeń. W świecie, w którym tak wiele już można doświadczać, ma się tak wiele możliwości, tak wiele różnych sposobów intensywnego przeżywania życia, trwać w jednym miejscu z jedną osobą, prawda? Więc pytanie jest, jak wyruszyć na pielgrzymkę, będąc w czterech ścianach w tym swoim życiu, takim bardzo mało spektakularnym czasami, w powtarzalnych procedurach, codzienności takiej banalnej, jak szukać tego zachwytu nad światem tu i teraz.
1: Pytanie brzmi też, jak wyruszyć na pielgrzymkę i odważyć się wejść w związek taki, który będzie trwały i z którego będą się rodzić dzieci. Wielkim problemem jest zakładanie rodzin, z których będą się rodziły dzieci. jakby nie ten cel sobie teraz stawiają młodzi ludzie, prawda? Jesteśmy nastawieni na hedonizm, na przyjemność, na branie z życia bez otwarcia się na nadawanie. I tutaj się otwiera całe wielkie pudło tych kolejnych kwestii, które się zaczną z niego wysypywać, bo jeżeli dajesz, to musisz być też otwarty na cierpienie, musisz być otwarty na jakiś upadek. Jeśli na upadek, to skąd brać siły, żeby powstać, prawda?
0: Wstawać, właśnie. Ja, no właśnie, to jest ważne, co teraz tutaj o czym mówimy, bo ja przywołam taki przykład z mojej pielgrzymki przez Włochy. Kilka lat temu wędrowałem przez Półwysep Apeniński, od sanktuarium do sanktuarium, z kosturem, plecakiem i to była droga właśnie szlakiem też miejsc, klasztorów, które zakładał święty Franciszek. I pamiętam w pewnym miejscu, to nie było akurat w klasztorze franciszkańskim, tylko na normalnej parafii, zapukałem do plebanii, otworzył mi włoski ksiądz, który oczywiście zrozumiał ideę mojej pielgrzymki. Był nawet sam kilkakrotnie na Camino i bardzo chciał mi pomóc. Mi chodziło tylko o trawę w ogródku, pod namiot. Ale on mówił, nie, ja ci nie mogę tak. Ja bym ci dał pokój, ale nie mam dla ciebie pokoju z łazienką. I on chciał mi pomóc w pewnym standardzie. On sobie wyobraził, że nie można kogoś przyjąć tak po prostu. Że muszą być spełnione jakieś kryteria, prawda? On sobie niby wyobrażał, że ja mogę być w pokoju bez łazienki, więc nie dał mi nic. Ja musiałem odejść, chociaż byłem bardzo zmęczony, dlatego, bo on mi nie mógł zaoferować określonego standardu. W swoim mniemaniu minimalnego dla takiej sytuacji, żeby przyjąć gościa.
1: No, jak zareagowałeś?
0: My się uczymy cały czas i to jest też chyba na życie taka nauka, żeby dziękować za każdą okoliczność, żeby jednak nie oceniać, nie po prostu przyjmować wszystko w duchu wdzięczności i pokuty. Oczywiście najtrudniej jest przyjmować takie lekcje trudne, bo ja byłem już tam bliski właśnie jakiejś pouczającej konferencji tego księdza, czym jest chrześcijaństwo i tak dalej, ale to nie o to chodziło, bo ja też po coś to dostałem, takie doświadczenie, prawda? Natomiast wydaje mi się, że jest takie też powiedzenie, ono jest dość istotne, dość dzisiaj takie obrazowe dla tych zjawisk, które tu poruszamy, że dobre czasy czynią słabych ludzi. Prawda? Słabych, czyli uzależnionych od wygód. No i to jest chyba nasza rzeczywistość. Chcieliśmy tego. Nikt nie chce, żeby było trudno, żeby bolało, żeby było zmęczenie, żeby był głód, żeby była niepewność. Tego nie chcemy, więc mamy świat, jaki mamy.
1: Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że to zaczyna się już trochę zmieniać, bo popatrz na to, co się dzieje we Francji, w Szwecji, w tych krajach, które są na szczycie krajów wysoko rozwiniętych, takich, których już od wielu, wielu lat jest dobrze, dobrze. I okazuje się, że właśnie młodzi ludzie, tacy ludzie, jakich znalazłeś w klasztorze u sióstr klauzurowych, zaczynają tęsknić za tym, czego nie może im dać ten świat. I mamy setki chrztów we Francji, podejrzewam, że niewiele mniej w Szwecji. Dusza człowieka tęskni za tym, czego nie może mu dać ten świat. Dla mnie to są zjawiska, które dają mi nadzieję, że jednak dusza człowieka jest silniejsza od tego wszystkiego, co oferuje świat, od tego zapełnienia żołądka i takiego bezpieczeństwa, takiego ciepła fizycznego, tego wszystkiego, czego potrzebuje ciało. Po prostu tęsknimy za tym, co jest duchowe.
0: No właśnie, ja, jeśli pozwolisz, popełnię taką trochę autoreklamę, bo zacytuję fragment przedmowy do książki ostatnio, która się ukazała, w której opisuję moje pielgrzymki.
1: Zaraz o nią też dopytam, bo też mam zaznaczone jedno zdanie z tej przedmowy. Zobaczymy, czy przeczytasz to samo.
0: Nie trafiłem właśnie teraz, bo akurat przedmowę napisał do niej Krzysztof Pałys, akurat dominikanin z Warszawy, z którym mam zaszczyt się przyjaźnić, tak mogę powiedzieć, od lat się znamy i towarzyszymy sobie w wędrówkach. On zna dobrze drogę, zna ten wymiar duchowy pielgrzymki i zgodził się napisać wstęp. I w tym wstępie do tej książki Idzie człowiek, zapiski pod wspólnym niebem, pisze tak. Norweski biskup Erik Warden, który wychował się w niekatolickiej i zupełnie niepraktykującej pod względem religijnym rodzinie, pisząc o chrześcijańskiej wolności, przytoczył obraz surferów ślizgających się po grzbietach fal. I tak mówi ten biskup. Jako chłopiec nie potrafiłem jeszcze opisać tego słowami, ale później zrozumiałem, co takiego zawładnęło moją wyobraźnią. Jak dziwnie było widzieć mężczyzn robiących coś pięknego, coś bezcelowego i eleganckiego, zupełnie tak, jakby nikt nie zwracał na nich uwagi. Robić coś pięknego dla samego piękna, coś dobrego dla samego dobra. Wędrować dla samej drogi, pisze biskup, bez myślenia o korzyściach. Być gotowym z wdziękiem balansować na każdej wzbierającej fali, jaką ześle opatrzność, żeby następnie pozwolić skierować się w stronę brzegu z powrotem do domu. To właśnie droga pielgrzyma, który niczym biblijny Abraham, cytat, wychodzi nie wiedząc, dokąd idzie. I to jest z Hebrajczyków 11:8, tak? To jest Abraham, który wychodzi nie wiedząc, dokąd idzie. Ale w tym fragmencie moją uwagę cały czas zwraca ta bezcelowość, ta nieprzydatność tej drogi, prawda? To się wydaje dla tego świata czymś zupełnie absurdalnym.
1: Głupim.
0: Głupim, prawda? Te siostry, które zamykają się w klasztorze, nikt o nich nie wie. One nic niby, tak? Nic dobrego nie robią. Świat może tak to oceniać, że jest bezwartościowe kompletnie. One rezygnują ze swojego macierzyństwa, rezygnują z bycia, nie wiem, matką dla dzieci, żoną dla mężów. Po co to wszystko? Ja też trochę rozumiem, bo byłem przez wiele lat ateistą. Zanim się nawróciłem, to byłem po tamtej stronie. Rozumiem tę narrację. To jest narracja ludzi, którzy redukują świat właśnie do tej wiedzy empirycznej. Czyli starają się sobie ten świat wyjaśnić, zaalgorytmizować. Efektem jest to, że ten świat wygodniejszy, bardziej kontrolowalny, bardziej pragmatyczny, zostaje wysterylizowany z tajemnicy. I niestety takie życie tworzy impulsy, w których, żeby czegoś doświadczyć mocniej, w tym świecie, w którym już wszystko było, tak, robi się rzeczy straszne, robi się rzeczy niemoralne, robi się rzeczy wynaturzone. Właśnie w tym poszukiwaniu tego czegoś, czego się nie ma. I tu mamy właśnie tą tragedię ofiar Epsteina i to, co wszystko się dzieje z elitami, które wędrują tą właśnie drogą taką usuwania z życia, ze świata Boga i Jego tajemnicy.
1: Myślisz, że będąc na takiej drodze, bardzo złej, Bóg może też przyjść z doświadczeniem siebie, tego, że jestem tutaj z tobą na tej drodze, możesz zawrócić.
0: No właśnie takie doświadczenie mają moi przyjaciele ze wspólnoty, moi współbracia, ze wspólnoty Pielgrzyma Bożego Miłosierdzia, której jestem częścią. To są historie właśnie takich ślepych uliczek, którymi kończy się droga, życie bez Boga, tak? To są ślepe uliczki, na końcu których zawsze jest ta ściana. I my się o tą ścianę rozbiliśmy kiedyś, próbując forsować własną agendę, własny projekt na życie. I tam na końcu tej drogi właśnie kłamstwa, przemocy, narkotyków, alkoholu albo innych nałogów, innych kompulsji niekontrolowanych, na końcu jest właśnie ten stan wejścia w ciemność. I właśnie my doświadczyliśmy w tej ciemności skrajnej, na końcu tej drogi, w tym upadku, pierwszej iskry światła. To było coś, każdy opisuje to inaczej, doświadczenie każdego z nas jest trochę inne, ale ono się sprawdza do tego samego, że pierwsza iskra światła pojawia się na dnie największej ciemności. To jest paradoks. To jest obraz też Chrystusa, który doświadcza na krzyżu tego absolutnego opuszczenia, które okazuje się przepustką do świata Ojca. Ten psalm, który cytuje Chrystus na krzyżu, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, może być dla wielu krzykiem rozpaczy człowieka, który traci wszystko. Ale w stanie łaski wiary te słowa można przyjąć jako właśnie początek, jako otwarcie się na pełnię. Więc każdy z nas, myślę, ma szansę do końca na przeżycie tego spotkania z tą tajemnicą, na to otwarcie się na tą iskrę. I paradoksalnie myślę, że najtrudniej mają ci, którzy żyją w poczuciu kontroli, spełnienia. Oni sobie stworzyli, nie chcę tu oczywiście, wiadomo, moralizować, nikogo tu porównywać, ale ja obawiam się też tego dla siebie, że żeby nie tworzyć sobie rzeczywistości także duchowej, takiej kompletnej i takiej dla mnie już gotowej, że oto ja już mam to coś, za czym szedłem, tak? Że ja już właściwie teraz odkryłem i już to mam. Jest takie zdanie Junga, tego znanego psychologa, w którym on, pytany o to, czy wierzy w istnienie Boga, uśmiecha się, po czym mówi: ja nie wierzę, ja wiem, że jest. I pamiętam, te słowa cały czas tworzą we mnie taki rodzaj dysonansu, bo ja ciągle idę, ja ciągle gdzieś szukam, ja ciągle otwieram się na to, co jest przede mną, i ta tęsknota we mnie narasta. Ktoś, kto mówi: ja wiem, że istnieje Bóg, myślę, że określa swój stosunek do Boga w taki sposób, że on już jest z nim w takiej relacji, że właściwie wszystko już się dopełniło. Chyba, że coś źle rozumiem, ale nie wiem, obawiałbym się takiego określenia. Myślę, że kto wierzy, ten tęskni, a kto tęskni, jest w drodze.
1: I szuka.
0: Tak, i co więcej, z tego poziomu tej tęsknoty, patrząc na ludzi, na świat, trudno jest już dzielić ludzi na wierzących i niewierzących. Ja wolę podział na tęskniących i tych, którzy już się zatrzymali.
1: Czują nasycenie, pewien taki komfort, który może być bardzo, bardzo niebezpieczny.
0: Właśnie Faustyna Kowalska w swoim dzienniczku, ja długo tego nie rozumiałem, ale ona pisze o dwóch rodzajach ubóstwa. Ona oczywiście najpierw odnosi się do ubóstwa materialnego. I z tym ubóstwem ja byłem sobie w stanie poradzić. Pielgrzym to jest ktoś, kto niewiele dźwiga, niewiele niesie zabezpieczeń, więc musi się liczyć z tym, że ma niewiele posiadanie, jest ubogi. Natomiast drugim rodzajem ubóstwa, o którym pisze Faustyna, jest ubóstwo duchowe. No? I mnie się to ubóstwo właśnie kojarzy, duchowe, z tą tęsknotą, tak?
1: Ubóstwo duchowe, ślepota duchowa, to o czym mówi tutaj w Laskach Matka Czacka. Taka tęsknota, nie? Za widzeniem tego, co, za czym tęskni dusza.
0: Prawda? No, podobnie osoba niewidząca, ona tęskni za wizją, za obrazem. Natomiast alkoholik podobnie. Znaczy, tak porównuję, tak może nieuprawnione porównanie do końca, ale taki obraz mam, że alkoholik jest człowiekiem obarczonym tym ciężarem swojego deficytu, tej bezsilności wobec uzależnienia, ale jednocześnie ta bezsilność właśnie otwiera go na to wejście, wyjście na spotkanie, bo ja moich przyjaciół ze wspólnoty, większość z nich ma jakieś uzależnienia. To są oczywiście trzeźwi alkoholicy, trzeźwi narkomani, większość po 12 krokach czy w trakcie procesu tego terapeutycznego 12 kroków. I oni właśnie zaczynają dzień od kolan i od prośby: Panie Jezu, w Twoje ręce ten dzień składam, bo i prowadź mnie. Bo gdy ja próbuję po swojemu, upadam. Więc oni wiedzą, że Bóg ich ratuje z tego uzależnienia, tak? Że inaczej, bez Niego, oni runą w przepaść. Bez tej tajemnicy tajemnic, tak? Która jest tak naprawdę, za czym idziemy, czym jest ta tajemnica, za którą idzie pielgrzym? No, jest właśnie miłością, tak? Myślę, że my za nią wędrujemy, jej szukamy. Ona nas ocala.
1: Jest takie zdanie we wstępie do twojej książki idzie człowiek ojca Pałysa, że pielgrzymowanie to są najcenniejsze osobiste relacje. Szkoła dziękowania za butelkę wody, kawałek suchej podłogi, prysznic czy bułkę z podarowanym melonem. A przede wszystkim uzdrawiający ból wyzwalania się z braku wdzięczności, pretensji czy niekończącej się roszczeniowości należy mi się. Bardzo mnie ujęło to zdanie. Wydaje mi się, że właśnie żyjemy w takich czasach, boję się też o młodych ludzi, którzy, tak obserwując nastolatki, mam dzieci w takim wieku, które uczą się żyć w takim przekonaniu, że mnie się należy, że ja mam do tego prawo. I to generuje też taki problem właśnie związany z tym, że jeżeli ja czegoś nie dostanę, to jest już tragedia, której nie da się przeżyć.
0: No właśnie, ale w tym procesie, który takimi nas tworzy w tych naszych czasach, młodych ludzi, w tym procesie jest jakaś, i to jest bardzo takie, myślę, no, smutne i groźne słowo, ale jest jakaś nieuchronność. Znaczy od samego początku naszej cywilizacji, a tak naprawdę od tej rewolucji neolitycznej, odkąd łowca zbieracz, człowiek właściwie cały czas głodny, który szedł za stadami, on ewoluuje czy przechodzi w postać rolnika, tak? On odkrywa, że może mu uprawa traw, zbóż, dać plon. Plon, czyli coś, co zabezpieczy go na przyszłość. On już nie będzie głodny. On już może wtedy planować coś po swojemu. On już nie jest zdany na to, co w danym dniu znajdzie, czy co upoluje. On już może sobie zbudować spichlerz. Ciekawe, że kultura nasza właśnie ma początek w tej rewolucji neolitycznej, kiedy łowca-zbieracz, czyli wędrowiec pierwotny, człowiek znany na to tu i teraz, zamienia się w rolnika. Czeka osiadłego. Tak powstaje pismo, tak powstaje kultura, tak powstaje cywilizacja, która dzisiaj ma tą formę tak zaawansowaną. Ale ten początek naszej cywilizacji jest właśnie tam. I myślę sobie, że nie bez powodu w Biblii opis dwóch braci, Kaina i Abla, ma taki charakter, że Kain jest rolnikiem, Abel wędrowcą, łowcą, zbieraczem, pasterzem. I ten rolnik czegoś zazdrości wędrowcy. Czego mu zazdrości? Myślę, że tej właśnie bliskości tajemnicy. Bliskości z Bogiem, który daje nam tęsknotę, która jest jednocześnie i pewnym ciężarem, niepokojem. Ale ta tęsknota właśnie otwiera nas na to prawdziwe spotkanie z miłością. I nie może Kain darować Abelowi tego, że ten Abel ma tą relację. To jest taka moja trochę interpretacja, nie wiem na ile ona jest teologicznie uprawniona, ale jako pielgrzymowi, człowiekowi, który cały czas gdzieś się przemieszcza, w różnych procesach też dokonuje się tam we mnie droga, to ja mogę to zrozumieć, tą opowieść z Księgi Rodzaju. Więc być może dla świata naszego dzisiaj jakąś receptą byłoby właśnie jeszcze raz wyruszyć. Jeszcze raz podjąć tą drogę ku niepewności, bo tam może się coś otworzyć. Tam możemy znowu poczuć smak wody. Wody najlepiej, najlepszy smak woda ma na pustyni, wiadomo. Tam można znowu usłyszeć krzyk orła nad prerią. Tam można znowu zobaczyć gwiazdy na niebie w nocy. Tam można wreszcie znowu spotkać człowieka. Tego człowieka, który okazuje pomoc, niezależnie od tego, czy mamy wspólnotę języka, religii, wiary, w cokolwiek, po prostu w drodze, w tej przestrzeni otwarcie się na tajemnicę, znowu jesteśmy połączeni czymś naprawdę fundamentalnym, wszyscy ludzie. Podajemy sobie dłoń na powitanie, otwartą dłoń. Udzielamy sobie schronienia, ratujemy się na pustyni, patrzymy sobie w oczy, więc jakby wracamy do tego, co jest tym fundamentem, myślę, całej ludzkiej rodziny. Imago Dei, obraz Boga, prawda? Każdy z nas, niezależnie od tego, jak daleko od siebie odeszliśmy w tych sporach różnych ideologicznych, kulturowych, politycznych i tak dalej, każdy z nas nosi w sobie ten sam początek, prawda? I być może warto znowu wyruszyć, żeby tego początku jeszcze raz w sobie dotknąć. To taka myśl mi przyszła dla młodych, żeby też zarażać ich taką tęsknotą za tym, co jest za horyzontem właśnie.
1: Ty masz taką łatwość w docieraniu do młodych ludzi. Wiem, że prowadzisz warsztaty ikonograficzne, w których opowiadasz o Bogu, który jest człowiekiem, który stał się człowiekiem dla nas, po to, żeby był blisko nas. Młodzi ludzie próbują przedstawić obraz Boga na ikonie. Wiem, że przygotowujesz się też do rekolekcji takiego spotkania dużego młodych, na które chętnie zaprosimy teraz młodych ludzi. Wiem, że też tam będą powstawać wizerunki.
0: Tak, mówisz o zaproszeniu, które otrzymałem ostatnio od franciszkanów z Niepokalanowa do udziału w takim wydarzeniu dorocznym. Oni organizują takie rekolekcyjne spotkania młodych. Nazywa się to Max Festival. To się odbędzie w Niepokalanowie w lipcu. Chyba 10-12 lipca, jeżeli dobrze pamiętam. I tam podejmiemy takie troszeczkę zadanie, no dość ryzykowne, bo to będzie eksperyment, jak ikonę włączyć dla dużej ilości osób w krótkim czasie, bo ikona potrzebuje czasu, procesu takiego spokojnego, długotrwałego i też jest raczej realizowana w małych grupkach, tak, żeby prowadzić te osoby w tym procesie, wprowadzać je w tajemnice, w tajniki warsztatu. Tutaj mamy tych osób dużo. Chcielibyśmy je wprowadzić w tajemnicę ikony, ale jednocześnie nie mamy za wiele czasu, więc się tutaj czynnik ryzyka zwiększa. I też nasza troska jest o to, żeby nie próbować tej ikony właśnie do tego świata dostosować, tak żeby ona nie straciła tego swojego wymiaru tajemnicy. No więc modlimy się o to, żeby ten pomysł, ta formuła została odkryta właściwa. W każdym razie chcemy przygotować takie wstępnie opracowane podobrazia, które będą już przygotowane do tych tylko ostatnich dotknięć pędzlem, tak? One będą prefabrykowane, jakbyś tak poprzedzona będzie ten proces malarski pewnym przygotowaniem. Także oni, tylko ci młodzi, nałożą jakieś swoje ostatnie rozświetlenia i bliki. Jednocześnie będą dostawali informacje, co jest istotą ikony, tak? Że istotą modlitwy pędzlem w ikonie jest oddanie dłoni Duchowi Świętemu. I wtedy to, co się pojawia na desce, nie jest wynikiem, rezultatem moich starań, mojego talentu, mojego najlepszego skupienia nawet i jakichś ambicji czy staranności, tylko to, co się pojawia na desce, staje się owocem mojej przemiany. Że zgodzę się na ten proces, jeżeli podporządkowuję się temu prowadzeniu, wtedy Bóg pisze we mnie swoją ikonę. Ja sam staję się Jego ikoną, a to, co wychodzi spod mojej dłoni, jest tego po prostu owocem, tego przyjęcia Boga w sercu. Ja wiem, że to brzmi trochę górnolotnie i tak może trochę idealistycznie, ale ja ćwiczę to na co dzień w pracy z młodymi w małych grupach. Dzisiaj podejmujemy z franciszkanami próbę wykonania tego zadania na większej grupie młodych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie to będzie poprzedzone szczegółowym instruktażem. Tam będę miał kilkoro, mam nadzieję, pomocników, takich asystentów, którzy będą mi towarzyszyć w tym procesie. Po tym młodym trzeba będzie jednak na deskach też pokazywać te dotknięcia. No i ufam, że Pan Bóg sobie z tym poradzi. To jest takie trochę wyjście naprzeciw tym potrzebom tego świata. Niekoniecznie chyba trzeba namawiać wszystkie młode osoby, młode dziewczyny na przykład, żeby podejmowały tą pielgrzymkę przez zamknięcie ich w klasztorach klauzurowych. Tak jak nie każdy będzie miał możliwość wejścia w ikonę w tej klasycznej metodzie, czyli tego procesu pełnego, tak, od podstaw, od nauki szkicu przez rozświetlenie, robienie farb i potem pozłotnictwo. To jest pewnie przestrzeń dla tych, których stać na to czasowo i którzy poczują duże, takie mocne zaproszenie. Ale myślę, że warto pokazywać też młodym to, czym jest ikona, nawet tym, którzy nie wejdą w to głębiej, bo ikona jest, myślę, pewnym dzisiaj dla nas takim znakiem tego, że w prostocie formy, w pewnej redukcji formalnej i w oddaniu właśnie się Duchowi Świętemu jest zaproszenie do właśnie do wkroczenia w tą tajemnicę.
1: Mhm. A nie masz wrażenia, że młodzi ludzie dzisiaj zaczynają właśnie tęsknić za takimi prostymi rozwiązaniami? Na przykład spotkanie dla młodych, zamiast jakiejś chrześcijańskiej dyskoteki, rave, o których też wiemy, że są organizowane. Właśnie taka forma. Wejście w ikonę, wzięcie do ręki pędzla, mimo tego, że nigdy nie, ci młodzi nie czuli się ani artystami, ani specjalnie nie realizowali się na lekcjach plastyki, nie interesowało ich to. Ale właśnie takie proste formy zaczynają ich interesować, bo oni już są przesyceni tymi grami, tą AI, tymi rozwiązaniami, po które sięga też Kościół. Nie masz takiego wrażenia, że tego jest już naprawdę za dużo?
0: Tak. Ja kiedyś pracowałem w marketingu, PR-ze, w komunikacji marki i wiem, jaka jest pokusa dzisiaj też w Kościele, żeby mówi się o tym, żeby mówić językiem zrozumiałym dla młodych, żeby wchodzić w ich świat, żeby angażować ich w takie aktywności, które są dla nich zrozumiałe. I pewnie wielu księży to robi, jakoś też przyciągając młodych do Kościoła na tym pierwszym etapie, ale to jest chyba tylko pierwszy etap, bo kolejne kroki już muszą być zaproszeniem do czegoś bardziej poważnego, do budowania korzenia, prawda? Ikona pewnie nie dla każdego będzie tą przestrzenią wejścia czy powrotu do Kościoła, do świata wiary, natomiast jest jakąś propozycją na pewno i to, co mówisz, ja się z tym zgadzam, tak, młodzież coraz bardziej czuje już przesyt chyba tym wszystkim, co miało dać przyjemność, miało dać spełnienie, ale to daje tylko na chwilę, okazuje się. I potem jest tęsknota i się zazdrości. Zazdrości się dzisiaj w klasie tym kilku uczniom, którzy na przykład podjęli wyzwanie i dali się zaprosić na warsztaty z ikoną. Ja znam takie relacje młodych ludzi, którzy mówią, że przyszedł do mnie kolega, który z początku tam ze mnie się śmiał, mówiła, tam będziesz pędzelkiem coś tam robił. Mm-hmm. Ale jak zobaczył owoc tej tygodniowej pracy i modlitwy, to stwierdził, że powstało coś niezwykłego absolutnie. I może on też by tak chciał. Więc jakby tylko, żeby z tego skorzystać, trzeba chyba się najpierw trochę zatrzymać, mieć jakiś rodzaj refleksji. Nie każdego na tą refleksję stać w tym pędzie, jaki nam narzuca świat, zwłaszcza młodym ludziom dzisiaj. Natomiast ja pamiętam siebie, u mnie niestety było tak, byłem bardzo oporny na tego typu komunikat, żeby się zatrzymać, coś przemyśleć, czemuś się przyjrzeć w sobie. Ja wolałem pędzić na moich warunkach, ustawić sobie sprawy. I pamiętam, u mnie musiało być tak, że musiał się mój świat zawalić. Ja musiałem zostać dosłownie zatrzymany ścianą, żebym nie poleciał w przepaść dalej. Więc jakby mój upadek był potrzebny dzisiaj, tak myślę, po to, żebym otworzył oczy i zatrzymawszy się dosłownie w zamknięciu, otworzył się na coś zupełnie nowego. Po prostu ze mną się nie dało inaczej. Czy każdy musi upaść, żeby zacząć nową drogę? Nie wiem. I w Poprawczaku kiedyś taki chłopak zapytał, pamiętam, na świadectwie tam byliśmy z Grzesiem, moim przyjacielem ze wspólnoty i tam taki młody, widać było rozrabiaka i to ostry rozrabiaka, taki prowokator w grupie. Tak chciał pewnie błysnąć czymś, ale jednocześnie chciał coś spytać i powiedział tak: no dobrze, ale czy żeby się odbić,

0: Zostawiamy Państwa z tym pytaniem. Zapraszamy do pielgrzymowania, nawet krótkiego. Nie przekreślamy tego, że możemy pielgrzymować, pozostając w domu, w czterech ścianach, na przykład pomagając swoim niepełnosprawnym rodzicom, czy będąc najlepszym rodzicem dla chorującego dziecka, bo to są wszystko takie sytuacje graniczne, prawda, które pokazują, czy my, wchodząc na tę drogę, będziemy trwać, bo poruszyliśmy dzisiaj bardzo dużo tematów i od trwałości małżeństwa, przez młodych ludzi, przez upadki, przez sięganie tego dna. Ta pielgrzymka jest dla każdego i wszyscy jesteśmy w drodze. I my życzymy tej drogi, która będzie otwarta na spotkanie z Bogiem, który nigdy nas na tej drodze nie zostawi. Dzisiaj naszym gościem był Roman Zięba. Zapraszamy również do czytania jego wspomnień z jego pielgrzymek. Ostatnia książka, Idzie człowiek. To jest książka, która jest zbiorem pielgrzymek, opisów pielgrzymek z wielu miejsc, prawda?
1: Tak, tam jest 15 krajów opisanych. Każdy kraj to jest osobna historia, osobnej wędrówki i też odkrywania tej tajemnicy w innych kulturach, w innych językach, religiach. I ta książka też takie pytanie stawia o tożsamość, bo pielgrzym je chleb z różnych rąk, wchodzi w różne światy, też duchowe, ale żeby nie stracił kierunku, musi dbać o swoją tożsamość, więc musi ciągle mieć kontakt z tym, kim naprawdę jest, jako chrześcijanin, ale też jako człowiek. I tu chodzi też o to, żeby nie oskarżać, zwłaszcza tych, których jest nam najtrudniej zrozumieć. To jest też Szkoła Pielgrzymowania.
0: Zapraszamy do Szkoły Pielgrzymowania i zapraszamy również na kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że Roman pozwoli się zaprosić na kolejne spotkania i opowieści o pielgrzymowaniu.
1: Tak, jeszcze tytułem zachęty na koniec do pielgrzymowania. Ja bym taką powiedział rzecz, że warto po każdym upadku, po każdej trudności, po każdym ciężkim życiowym doświadczeniu warto podnosić się, jak najszybciej się podnosić i iść. To nasze życie będzie tak wyglądało. Podnosić się i iść. Każdego dnia od nowa. Podnosić się i iść.
0: Dziękuję. Dzisiaj naszym gościem był Roman Zięba. Idźmy.
1: Dziękuję. Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją obecność, za to, że możemy być odważni, bo Ty jesteś zawsze, że możemy szukać pokoju w Twojej obecności, że możemy szukać nadziei. Dzięki Ci za łaskę, dzięki Ci za miłość, które wlewasz do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, abyśmy teraz mogli mówić na Twoją chwałę, abyś Ty nam dawał swoje słowa. Prosimy Cię, Panie. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas Twojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Janusz Chwast. Witam.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Czy zakonnikowi łatwiej jest z Bogiem, czy wręcz odwrotnie się dogadywać?
1: Bardzo skomplikowane trochę takie pytanie, podchwytliwe bym powiedział. Myślę, że każdy chrześcijanin ma taką samą łaskę i możliwość dogadania się z Panem Bogiem. Każdy chrześcijanin. Natomiast życie zakonne rzeczywiście, chyba by trzeba tak powiedzieć, daje na pewno jakieś lepsze możliwości, lepsze środowisko do tego, żeby tę przyjaźń z Panem Jezusem budować. Po pierwsze przez konsekrację zakonną, zakonnik, osoba konsekrowana radykalnie wchodzi w tajemnicę Chrztu Świętego. To jest wcielenie jakby tajemnicy chrztu, która polega na zawierzeniu całego życia swojego Panu Bogu. No i cała struktura życia zakonnego, warunki, harmonogram życia, to czym żyjemy, co przeżywamy, co robimy, no pewnie ułatwia jakoś budowanie tej przyjaźni z Panem Jezusem. Spodziewam się, że jest nam łatwiej niż ludziom w świecie. Ale to nie na takiej zasadzie, że my jesteśmy jakimiś tam wybrańcami, że Pan Bóg jednym daje łatwiej jakby takie prostsze drogi do budowania z Nim przyjaźni, a innym nie. Natomiast pewnie człowiek, który żyje w świecie, jest narażony właśnie na tyle różnych problemów, trosk, właśnie choćby troski o rodzinę, co często my zakonnicy mamy trochę odjęte, właśnie z racji formy życia zakonnego. Jak zadajesz to pytanie, czy zakonnikowi jest łatwiej, to ja sobie od razu tak przypomniałem, zdaje się, rozmowę ojca Pio z pewną kobietą, która powiedziała, że chciałaby iść do zakonu, żeby złożyć ofiarę z życia, żeby nieść krzyż z Panem Jezusem. Oni wtedy powiedzieli, to kobieta, jak ty chcesz tak nieść krzyż, to zostań w świecie. Wyjdź za mąż i tam będziesz mieć krzyż, bo w zakonie to jest Góra Tabor. No więc pewnie to jakoś tak jest, że zakon na pewno stwarza takie środowisko, które ułatwia, tak bym to powiedział.
0: W jaki sposób Pan Bóg poinformował Janusza, że ma być zakonnikiem? I ile Janusz miał lat?
1: Ostatecznie decyzję podjąłem o pójściu do zakonu, mając niespełna 26 lat. Natomiast jakby powołanie, ten taki wewnętrzny dialog z Panem Jezusem, albo to pukanie Pana Jezusa do mojego serca zaczęło się gdzieś w średniej szkole. Tak myślę, że pierwszy raz o powołaniu zacząłem myśleć w drugiej klasie liceum. No ale to było takie, coś zaczęło mnie nurtować w tą stronę.

0: dwóch moich kolegów poszło do zakonu, więc to jeszcze bardziej rozmawiałem z nimi, jak to jest. Zacząłem podpytywać księży, co to znaczy być powołanym, właśnie zadawać im takie pytanie, jak to się słyszy, skąd ja mam wiedzieć, że jestem powołany.
1: Ale jeszcze wróćmy na chwilę. Jaka jest droga do tego szesnastolatka? Z jakiej rodziny
0: pochodzisz? Ja pochodzę z rodziny takiej, powiedziałbym tak, głęboko wierzącej. Moi rodzice są naprawdę wierzącymi ludźmi.
1: I widziałeś to również jako dziecko?
0: Tak. Są dla mnie ogromnymi świadkami, chociaż wtedy nie byłem świadom tego. Ja dopiero, nie ukrywam, po swoim nawróceniu, bo takie miało miejsce, o czym zresztą za chwilę powiem, po swoim nawróceniu zobaczyłem, jak moi rodzice są wierzący, jak mój tata jest głęboko wierzący, to właśnie w zakonie widziałem, że jego wiara nie jest, powiedziałbym, taka banalna. No i później tak jakoś się poukładało życie, że skończywszy liceum, ja nie byłem w stanie wtedy podjąć decyzji co do przyszłości mojego życia. Trochę tak...
1: Ale to za chwilę jeszcze.
0: Aha.
1: Co to dziecko widzi? Co widzi dziecko?
0: No ja widziałem na pewno moich rodziców, którzy walczą o swoje małżeństwo, o miłość do siebie. Nie było tam łatwo, były problemy między nimi, ale walczą. Rodziców, którzy opierają swoje życie ewidentnie o Pana Boga, którzy uczestniczą w Eucharystii, którzy zachodzą do kościoła częściej tylko niż w niedzielę. Widziałem moich rodziców, którzy się modlą. Poza tym też słyszałem moich rodziców, którzy mi mówili o Bogu. Tata mnie ciągle gdzieś tam nakłaniał do modlitwy, do właśnie do tego, żeby iść służyć. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, byłem ministrantem i podjąłem się tam właśnie z służby w czasie mszy świętej, gdzieś tam na porannych mszach, zima, ciemno, nie chce mi się wstać. Tata wstaje jeszcze wcześniej, budzi mnie, że trzeba iść, ja coś marudzę, on mówi, idź, to przecież dla Pana Boga będziesz. No takie rzeczy właśnie zostają w sercu. A później pamiętam, że jak miałem taki okres, który nazywam okresem błędów i wypaczeń, no to właśnie tata podchodził do mnie często ze Słowem Bożym. To prawda, niewiele to do mnie mówiło wtedy, albo przychodzi do mnie, czytał na przykład namiętnie przez jakiś czas Naśladowanie Chrystusa i raz po raz mi przychodzi, popatrz, jakie to jest mądre. Nie? No właśnie, takie miałem środowisko. No, wracając do mojej historii, no to...
1: A grupa rówieśnicza?
0: Tutaj już było różnie.
1: No miasto, wieś?
0: Pochodzę z Nowego Sącza, z miasta. Środowisko różne. Z jednej strony obracałem się w takim środowisku ludzi wierzących, z młodzieżą, która była związana z ruchem Światło Życie. Śpiewałem nawet w chórze kościelnym, a z drugiej strony podwórko, szkoła, no to tak różnie bywało tam. To już nie było takie środowisko do końca oddane Panu Jezusowi. No trochę się tak błąkałem, ale w tym czasie między tymi środowiskami różne pewnie z tym były związane trudności, ale zasadniczo do końca liceum można powiedzieć, że jakoś próbowałem budować relacje z Panem Jezusem.

0: trochę z perspektywy wydaje mi się, że ona była mimo wszystko trochę taka tradycyjna. Znaczy nie wiem, nie było z perspektywy, wydaje mi się, że nie było w niej głębi. Ja jednak gdzieś ciągle nie mogłem jakby spotkać tego Boga żywego. Ja się modliłem, wołałem, nawet jakieś miałem już dylematy związane z tym, gdzie ten Pan Jezus jest, co gdzie ten Pan Bóg jest, ale to jeszcze było takie trochę zewnętrzne, bym powiedział, takie tradycyjne.
1: A bunt?
0: Bunt?
1: Był?
0: A nie wiem, jakoś tak nie kojarzę, żebym, bo raczej byłem wtedy spokojnym człowiekiem. Nie przypominam sobie, żebym miał jakieś takie poważne okresy zbuntowania, chociaż w domu rodzice ze mną mieli pewien problem rzeczywiście, że tam nie do końca ta moja relacja z rodzicami się układała. Natomiast poplątanie pojawiło się po liceum, bo poszedłem do wojska. Było to jakoś tak związane. Grałem, ja się kształciłem muzycznie, zaproponowano mi właśnie granie w orkiestrze reprezentacyjnej, wtedy Wojsk Ochrony Pogranicza. Poszedłem do wojska, to były czasy komunizmu, no i osłabła moja relacja z Panem Jezusem. Sakramentów nie było, bo nie mogłem. Wtedy nie wolno było żołnierzom chodzić, ja nie miałem przypustek. Jak byłem oczywiście na przypusty, mogłem iść, ale moja modlitwa osobista też osłabła, została zredukowana, że tak powiem, do minimum takiego paciorka, Ojcze nasz, zdrowaś Maria i chwała Ojcu. No i słabość tej relacji, niestety, później to zrozumiałem, przyczyniła się do tego, a nastawiony byłem na coraz poważniejsze pokusy. To środowisko w wojsku nie jest takie dobre, przynajmniej wtedy nie było, nie sprzyjało takiemu dojrzewaniu, w ogóle jako człowieka, tak sądzę. Pojawiały się coraz większe pokusy, no i zaczęło się rodzić powoli, powoli, słabym, pokusy coraz większe, ulegałem raz tej. No i tak powoli zacząłem się oddalać od Pana Jezusa. Nastąpiło, powiedzmy tak, zagubienie moralny. Ja nigdy się nie sprzeciwiłem Panu Bogu, nigdy nie mówiłem, że Boga nie ma, nigdy się nie sprzeciwiałem też przeciwko Kościołowi. Natomiast po prostu poprzez nieład w życiu moralny, no oddaliłem się od Pana Jezusa i zacząłem żyć jak niechrześcijanin. I to tak było w wojsku, po wojsku, podjąłem pracę. Pracowałem w księgarniach takich muzycznych, głównie właśnie zajmowałem się rozprowadzanie sprzedażą produktów fonograficznych. Pieniądze całkiem niemałe, no i środowisko takie trochę niezbyt poukładane.

0: No trochę to jest tak chyba jak w życiu każdego młodego człowieka, że trochę szaleje. Jest to taki okres trochę właśnie zabaw, szaleństwa. Młodość taka trochę jest czasami nieroztropna. Więc z początku to się chyba specjalnie nie zastanawiałem nad tym wszystkim. Trochę jakby dałem się ponieść życiu, tak bym to powiedział. W takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Dałem się ponieść życiu, właśnie imprezy, tu koledzy, różne wygłupy i tak dalej. No mówię, dużo w tym było rzeczy sprzecznych z miłością, z Ewangelią. Dopiero po jakimś czasie zacząłem odkrywać sobie, no po paru latach, zacząłem odkrywać, że to wszystko w ogóle do niczego nie prowadzi. Coraz bardziej gdzieś pustka doskwierała w moim życiu. Smutek gdzieś przedzierał się. Inna rzecz, że jakby też Jezus ciągle gdzieś tam próbował do mojego serca wejść. To było zadziwiające. Ja to nawet pamiętam, w takim swoim dzienniku zapisałem i tą kartkę mam do dzisiaj, że w tym czasie, kiedy ja naprawdę nie modliłem się prawie rzadko, na przykład spowiadałem się, że kiedy myślałem o przyszłości, to raz po raz wracało takie myślenie o kapłaństwie. Bardzo to było dziwne, nawet napisałem w dzienniku, że dziwne to jest, że ja, który żyję tak z dala od Pana Jezusa, mam takie myśli. No a później no Pan Jezus gdzieś pukał do tego mojego serca. Miał się mi się też do czego odwołać, bo jakieś tam podstawy w moim sercu były. Zostało to zagłuszone przez grzech, przez nieporządek moralny w moim życiu, ale to wszystko trwało. No i Pan Jezus gdzieś szukał ciągle sposobu, stawiał gdzieś na mojej drodze ludzi. I się rozpoczął w którymś momencie proces nawrócenia. Tam jest takich kilka momentów, gdzie Pan Jezus mocno mnie dotykał.
1: Opowiedzmy to o tej historii.
0: No trochę by chyba długo trzeba było mówić, zresztą trudno się o tym
1: mówić.
0: Ale tak ja kojarzę, że takim i mocnym punktem, myślę, gdzie też Pan Jezus dotknął mojego serca, było przeczytanie biografii świętego Wincentego de Paulu. Któraś koleżanka wcisnęła mi, chciałem jakąś książkę od niej pożyczyć i ona mówi, weź sobie to, fajne jest. Trochę się buntowałem, ale weź, dobrze napisana. I zacząłem czytać tą biografię tego świętego kapłana i z każdą stroną jakby widziałem bezgraniczną różnicę jego życia z moim życiem i coraz bardziej byłem poruszony właśnie miłością, ofiarnością, szlachetnością tego człowieka, tym jak służy Bogu, ale też i ludziom. No i konfrontowałem to z moim życiem, które postrzegałem jako właśnie egoistyczne, skoncentrowane na sobie. Się zadawałem sobie pytanie, że przeżyłeś ćwierć wieku, no i co ty zrobiłeś dla kogoś, no nie wiem, dla świata, tak ogólnie rzecz biorąc.

0: No pamiętam, że bardzo mnie wzruszyła, dotknęła. Pewnie tak już wtedy jakoś zapłakałem trochę nad tym swoim życiem. Później kolejny taki punkt to było z kolei obejrzenie filmu. Wtedy już kręcono filmy o Janie Pawle II, o jego młodości, o jego dojrzewaniu też do kapłaństwa, o jego wczesnym kapłaństwie. No i tak patrzyłem na życie tego, zwłaszcza młodego Karola Wojtyły i myślałem, jak bardzo się różni to, co ja robię od niego, jak on walczy właśnie o miłość, o prawdę w swoim życiu, o szlachetność, o to, żeby dojrzewać jako mężczyzna. Też mnie to ogromnie mnie poruszyło. Pamiętam, że rzeczywiście łzy popłynęły wtedy po moich policzkach w czasie tego oglądania tego filmu. No, później tam jeszcze było kilka takich rzeczy. Wyjazd do pewnego księdza, który pracował gdzieś tam na parafii. Ja miałem akurat jakiś taki czas bez pracy. Się oderwałem na chwilę od środowiska i to wpłynęło. Na pewno nie znaczy, że się nawróciłem, ale ta oderwanie się od środowiska, bycie na tej wiosce, tam pracowałem, pomagałem mu przy budowie kościoła, takie trochę wyciszenie sprawiło, że na przykład w moim myśleniu, pamiętam, że któregoś dnia taka myśl się pojawiła, jak fajnie by tak było żyć właśnie jak ci mnisi, tak, modlić się i pracować. Nie wiadomo skąd. No myślę, że tak właśnie Duch Święty gdzieś docierał. No kolejny moment, bardzo mocny, to jest pojechanie właśnie na taką pielgrzymkę, trochę koncerty, śpiewanie z tym chórem do Francji.
1: Z jakim chórem?
0: Takim chórem parafialnym. Pojechaliśmy któregoś dnia, któregoś roku do Francji i tam w czasie tej dwutygodniowej takiej pielgrzymki trafiliśmy do Lourdes. No ja już rzeczywiście dostrzegałem kruchość swojego życia i słabość i pamiętam, że tam w tym sanktuarium tak przy tym źródełku, pamiętam, napiłem się wody z tego źródełka i tak prosiłem Pana Boga, żeby uzdrowił moje serce. I rzeczywiście Pan Bóg mnie tam nieprawdopodobnie dotknął łaską. Wyciszyło mnie, myślę, tam wesołe towarzystwo, bawiliśmy się, śmialiśmy się, mnie tam ogromnie wyciszyło. Jakieś miałem takie parcie do modlitwy. To tak przez 3 dni, później pojechaliśmy do La Salette, ja tylko patrzyłem, żeby odejść gdzieś na bok i się tak wyciszyć, pomodlić. No i oczywiście zaraz pojawiły się myśli o kapłaństwie. Myślę, że wtedy się już zaczął taki poważny proces mojego nawrócenia właśnie. I później był rok już walki. Nie wychodziło mi. Nie bardzo sobie mogłem poradzić z moimi słabościami, grzechami. Jak się pojawiały jakieś pokusy, to znowu jakoś wpadałem w różne rzeczy. Ale już była taka no walka. Walka, która też dostrzeganie coraz bardziej swojej biedy, niemożności poradzenia sobie ze słabością, co doprowadziło do tego, że zacząłem wołać do Boga: Panie, ratuj. Już rzeczywiście z głębokości, myślę, swojego serca. No i rok później, po tej Francji, trafiłem na takie rekolekcje. Przez, no nie przez przypadek, Bóg nad wszystkim właśnie czuwa i prowadzi.

Kolega mnie poprosił, żebym pomógł mu w zaopatrywaniu takiej właśnie rekolekcji ewangelizacyjnych, więc ja tam byłem nie tyle jako członek tych rekolekcji, co taki pomocnik. Miałem czas, chciałem być z tym kolegą, z tym znajomym księdzem, ale zacząłem chodzić na konferencje, na modlitwy, prawie że uczestniczyłem we wszystkim. No i tam już się zaczęło, że tak powiem, rzeczywiście bardzo mocne działanie Ducha Świętego w moim życiu. To było już rzeczywiście takie, bo nawrócenie jest procesem, ale to odczytuję jako jedną taką aktualizację nawrócenia w moim życiu. Wtedy pamiętam w czasie jednego spośród dni tych rekolekcji, był taki dzień pojednania. Tak, nie byłem w stanie łaski uświęcającej wtedy, ale siedziałem, modliłem się, nagle Duch Święty mi pokazuje całą tą moją biedę, mojego życia, różne słabości. I nagle pojawia się w moim sercu myśl, żeby iść to wszystko wyznać. I poszedłem do spowiedzi z całego mojego życia. No, pamiętam tą spowiedź do dzisiaj właściwie. Niewiele mogłem tam wykrztusić, bo to było jeden wielki płacz, łzy, powierzanie się Bożemu miłosierdziu, łzy skruchy, no, które niosły poniekąd ukojenie i doświadczenie Bożego miłosierdzia. I tak to już rzeczywiście zaczęła się moja droga budowania poważnej relacji z Panem Jezusem. Oczywiście od razu uaktywniły się wszystkie kwestie związane z powołaniem. No i tak, oczywiście, no to było dla mnie wszystko bardzo trudne. Piękny był okres nawracania, odkrywania Pana Boga, doświadczenia Jego miłości. Miało się to było cudowne. Natomiast pojawiła się też ta kwestia powołania. No to było dla mnie coś szokującego mimo wszystko, trochę przerażającego. Nie potrafiłem sobie z tym wszystkim poradzić. No modliłem się, tak uchodziłem tygodnie. Myśl tam, po prostu cały czas słyszę, że Jezus mnie gdzieś woła. Bałem się tego, myślę sobie, no jak ja mam iść, ja takie życie wiodłem, to chyba jest może jakaś iluzja, to neofita, to chcę od razu swoje życie oddać, może te emocje. No takie dylematy, aż trafiłem któregoś dnia do spowiedzi do pewnego kapłana, którego nie znałem, który sam bez mojego nakierowania przyszedł z innymi problemami, a on sam jakby zagadał do mnie o powołanie i tak porozmawiał ze mną i tak właśnie zadawał pytania i tak mi przedstawił kwestię powołania, podjęcia decyzji, że to było przełomowe. Ja też odczytałem wtedy tę spowiedź jako ewidentne działanie, znaczy takie Pana Jezusa, że przez tego kapłana do mnie mówi wtedy Pan Jezus i to mi pomogło podjąć decyzję o tym, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi właśnie w zakonie.

0: później się dowiedziałem. Rzeczywiście ten kapłan mówi, że to było... On tam siedział z natchnienia Ducha Świętego w ogóle.
1: Nie wiedział, co mówi.
0: No i poszedłem za jakiś czas do zakonu.
1: No i co to znaczy pójść do zakonu? Przychodzi się i mówi się: dzień dobry, mam takie natchnienie Ducha Świętego, chcę być dominikaninem.
0: No ja nie miałem akurat aż tak poważnego natchnienia, żeby być dominikaninem. To też jest taka ciekawa historia. Ja chciałem, miałem takie... Ja zresztą powiem tak, ja z życia zakonnego nie znałem. Ja obracałem się w środowisku, gdzie pracowali księża diecezjalni. Ja właściwie nigdy nie zetknąłem się z zakonnikami, oprócz tego, że spowiadałem się czasami u jezuitów. Więc nie wiedziałem, co to jest życie zakonne. Tyle właśnie wiedziałem, tylko gdzieś tak Duch Święty mnie prowadził, że ja właśnie nie chcę być księdzem diecezjalnym, a zakonnikiem. Pewnie bardziej pokazywał mi życie wspólnotowe. Tyle jakby na początek rozumiałem z tego życia. No i też chciałem pracować z młodzieżą. Jakieś miałem taką intuicję, myśl, że chciałbym pracować z młodzieżą. W tej spowiedzi też pojawiła się kwestia dominikanów. To ten ksiądz mi powiedział, że on jakby widzi mnie w tym zakonie. On mi zaproponował ten zakon. Ja trochę...
1: Będąc kapłanem diecezjalnym.
0: Tak. Nie, bo ja mu on najpierw zaproponował diecezję. Mówię, że jeśli już to poszedłbym do zakonu, no to on mi zaproponował dominikanów. Ja mówię, ale ja nie znam. W ogóle nie znam tego zakonu. Owszem, gdzieś tam zetknąłem się w Krakowie z nimi. No on mi dał coś tam do poczytania. Mówił mi, a ja w ogóle jakby tę spowiedź... Miałem też w sercu jakoś głęboko poczucie, też Duch Święty działo. Czytałem jako rzeczywiście taką Bożą, że Pan Jezus rzeczywiście wszystko mi tam jakby prowadził i mówił. No więc w końcu i podjąłem decyzję, że no dobra, no to poczytałem trochę o tych dominikanach, myślę, Panie, jak chcesz, no to idę do tych dominikanów.
1: A w tym momencie jakie życie było? Już takie...
0: No już takie po nawróceniu.
1: Tak?
0: Takie...
1: Skontrastowane z tym nieporządkiem?
0: A no jasne. Nie, to już tak radykalnie.
1: A ile czasu trwało poukładanie tych spraw, a ile czasu przed decyzją już taka poukładana w miarę droga?
0: Ja dość szybko podjąłem decyzję pójść do zakonu. To jest parę miesięcy. 3, 4.

0: Ja tam już układałem swoje życie wcześniej, ale takie głębokie spotkanie, od takiego powiedziałbym tego głębokiego spotkania z Panem Jezusem, no to tak 3-4 miesiące szybko to szło. Wszystko.
1: Ale jaki był ten moment, w którym już było wiadomo?
0: To znaczy?
1: No bo no, te kilka miesięcy się liczy od jakiego punktu, od jakiego momentu?
0: Ja liczę od tych rekolekcji ewangelizacyjnych, od tych spowiedzi z całego życia. Jakby to jest dla mnie taki moment takiego głębokiego dotknięcia Bożą łaską i nawrócenia. Chociaż, jak mówię, wcześniej się zaczęło już tak.
1: Jasne. Ale teraz okres przed tą spowiedzią i po tej spowiedzi, jak on wyglądał w kwestii ładu moralnego?
0: No, to tak różnie. Walka. To tak półtora roku, to się powoli rzeczywiście wiele rzeczy uspokajało. No ale incydentalnie znowu gdzieś tam, no ja też obserwowałem u siebie coś takiego, często się z tym dzielę, że no jak się tak trochę wejdzie w szpony złego, to on tak łatwo nie wypuszcza. I na przykład miałem takie doświadczenie, że przyszedłem do spowiedzi, jednałem się z Panem Jezusem i zaraz na przykład po spowiedzi miałem najcięższe pokusy, zresztą parokrotnie tak było w moim życiu, że właśnie zaraz po spowiedzi jakby na powrót wpadałem jakby w poważne zło, nie? W grzech śmiertelny. I ciekawe, że później się nawet uspokajało. No ale ja żyłem już w stanie niełaski i często później odwlekałem ze spowiedzią, że jest też takie moje doświadczenie, że no diabeł ma taczy w naszym życiu. Jak człowiek próbuje się nawrócić, przybliżyć do Pana Jezusa, no to on wtedy zaczyna odciągać, kombinuje, stwarza różne sytuacje, okoliczności. Jest przebiegły w tym wszystkim. No, a w każdym razie, jak już się zdecydowałem, jakby ta spowiedź też była dla mnie przełomowa, jeśli idzie o powołanie. Jakby to, co ten ksiądz mi tam powiedział, łącznie z tym zakonem dominikanów, odczytałem jako głos Pana Jezusa wprost do mnie. Skonfrontowałem to jeszcze z innym kapłanem, pytałem go, co on o tym sądzi. Ja sam w ogóle się nie zgadzałem trochę na tych dominikanów, bo ich nie znałem, trochę się bałem, a później jak pojechałem już z papierami do Poznania na takie 4 dni tak zwanych obserwacji, że żyje się tam, patrzy się. Boże, od samego początku, od zobaczenia tego klasztoru, wejścia za furtę, wszystko mnie tam przerażało. Nic mnie tam nie pociągało. To były ogromnie trudne 3 dni dla mnie, bo ja chciałem służyć już Panu Jezusowi, natomiast była ciągle jeszcze ta kwestia tych właśnie i dominikanów. Jaką ogromną walkę duchową tam prowadziłem i przyznam się, że cały czas gdzieś na płaszczyźnie umysłu pojawiał się, nie, no ja tu nie mogę być, nie, to nie jest dla mnie miejsce, idę do Salezjanów.

0: Natomiast gdzieś głęboko w sercu czułem, że Pan Jezus chce, żebym był tutaj. No i tam pamiętam, że trzeciego dnia po południu na różańcu jakby tą walkę zakończyłem, nie do końca rozumiejąc właściwie, dlaczego Pan Jezus chce, żebym był tutaj. Powiem tak szczerze. Po ludzku mi się tam nie bardzo podobało. O czym rozmawiałem i tam mi się trochę prostowały to patrzenie na zakon dominikański, ale tak mówię, wtedy po ludzku nie bardzo widziałem to wszystko, ale czułem, że Jezus chce, żebym był tutaj. I miałem wtedy jakąś taką nieprawdopodobną łaskę wiary i posłuszeństwa, aczkolwiek nie bez oporu, że w końcu właśnie w czasie tej adoracji powiedziałem, Panie, no dobrze, jak chcesz. Nie rozumiem tego kompletnie. I zresztą też jak szedłem do zakonu, to mu wyraźnie mówiłem, Panie, jeśli to nie jest moje miejsce, to proszę, żeby mnie wywalili stamtąd, albo się coś wydarzyło, żebym miał jasność. Nie chcę tutaj. I później zostałem u dominikanów.
1: Nie chcieli wywalić.
0: No nie chcieli.
1: Od którego momentu zaczyna się głęboka relacja, czy obietnica głębokiej relacji? Jaki to jest moment, kiedy Chrystus staje się osobą obok, będącą?
0: No dla mnie to są te rekolekcje w ogóle ewangelizacji.
1: Czyli już wtedy był.
0: Tak, tak. Nie, to już przed zakonem był. Jezus rzeczywiście to jest to, co się jakby zawsze dokonuje w nawróceniu. Jezus stał się dla mnie realną, żywą osobą. Stał się, no, zawsze był, ale jakby ja go zobaczyłem też jako tego, który całe życie był przy mnie. To jest znamienne, że ja w tym spotkaniu z miłosierdziem Bożym, z Panem Jezusem, nagle zobaczyłem, że On był we wszystkim. Też zobaczyłem całą historię, że tam we wszystkim jakoś Pan Jezus ciągle prowadził do tego spotkania. No i rzeczywiście, no tak, te rekolekcje to jest doświadczenie Boga żywego, kochającego, Bożego miłosierdzia. To jest, miałem nieprawdopodobne parcie do modlitwy. Mój kolega, który mówił ze mną, ja w ogóle, nikt mi tego nie mówił w ogóle tam, nikt mnie nie nakłaniał, właśnie chodziłem codziennie na godzinną adorację, czy co prawda tam się trochę męczyłem, bo tak wydawało mi się, że się nie potrafię modlić, nie wiedziałem, co tam robić. Patrzyłem na ludzi ze mną, że mi się, Boże, jak oni się pięknie modlą, przynajmniej tak mi się wydawało, a ja tak trwałem, wcale nie było łatwo tak znowu na tej modlitwie, to nie jest tak, że to była sielanka, ale coś mnie tam ciągnęło i przychodziłem regularnie, zacząłem czytać Słowo Boże. Słowo Boże stało się dla mnie żywe. Fascynujące doświadczenie, że pamiętam, jak tata mi przynosił czasami i mówi, popatrz, posłuchaj. Czytam, a dla mnie to nic nie mówi. Natomiast wtedy pamiętam, jak otworzyłem Ewangelię, nawet pamiętam Łukasza. To po prostu to jest tak nieprawdopodobne doświadczenie. To słowo orało moje serce, no po prostu.

0: No i Kościół potwierdził, przyjęli, wyświęcili. Jakie są trudne momenty w czasie formacji? Ile ona trwa, dominikańska?
1: Formacja dominikańska trwa 7 lat. Jest rok nowicjatu, przynajmniej ja wtedy tak miałem. Teraz jest jeszcze miesięczny postulat, a właściwie rok trzeba mieć kontakt z powołaniowcem i tam już być na różnych spotkaniach. Ja jeszcze wtedy u nas nie było. Miałem rok nowicjatu, 6 lat studiów. Nowicjat kojarzy. To jest piękny okres, ale zarazem też taki trudny, bo jest to tak, z jednej strony odkrywanie coraz bardziej tej Bożej miłości, życie w nowicjacie, wyciszenie, ten czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego rzeczywiście sprawia, daje takie możliwości pogłębiania relacji z Panem Jezusem, ale też na przykład odkrywałem w nowicjacie prawdę o sobie, o swojej niedoskonałości, o maskach, które ponakładałem w swoim życiu. To było też odkrywanie z jednej strony pięknej prawdy o tym, że jestem dzieckiem Bożym, ale i też tej prawdy o tym, że jestem grzesznikiem. No więc to takie wszystko było piękne i trudne zarazem. Trudne dla mnie na przykład było wejście w życie zakonne, choćby od takiej strony jak milczenie, że ja byłem człowiekiem, który ciągle żył w muzyce od rana do wieczora, tylko w pracy, w domu. Ciągle się coś robiło, więc to też nie było dla mnie łatwe, ale ta cisza była zbawienna, ta modlitwa, później studia. No, przyszedł taki pierwszy poważny kryzys. To pamiętam, było już trzeci rok po mojego pobytu w zakonie, w czasie drugiego roku studiów, gdzie ja, który byłem na 100%, że tak powiem, tak mi się wydawał, pewny swojego powołania, nagle wszystko jakby na nowo. Rzeczywiście bardzo trudny moment ponownego odpowiadania sobie na pytania jeszcze raz. Zresztą zakon to jest codziennie, trzeba ciągle, zresztą myślę, że tak jak w małżeństwie, ciągle ponawiam tę wierność, miłość, Panie, Ty jesteś dla mnie, tak małżonek, żonie, Ty jesteś moja, ja jestem dla Ciebie do śmierci, nie? Trzeba codziennie jakby to powołanie pielęgnować i odnawiać. No był taki kryzys, to był rzeczywiście drugi rok, bardzo trudny czas. Jeden, tak później myślę czasami, że jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu. Tak od strony duchowej, psychicznej, egzystencjalnej. No ale jakoś z Bożą pomocą, też przy pomocy kierownika duchowego jakoś to przeszedłem. Inna rzecz, że niezwykle dużo mi to dało, takim moim dojrzewaniu duchowym. Niezwykle ten trudny czas mnie przeorał, pokazał mi też pewne słabości w moim życiu, które nie widziałem. Człowiek po nawróceniu bardzo łatwo też wpada w pychę. Się zaczyna w tym momencie wydawać, że zaraz będzie mistykiem.

0: bo ja mówię, ostatnio klerykom powiedziałem w czasie rekolekcji, że kapłan jest na pierwszej linii frontu. Jakby, no, idzie przed ludem wierny do Królestwa Bożego, ale też jest przeciwnik, który ciągle temu ludowi wiernemu, także temu kapłanowi przeszkadza. I kapłan z tej racji, że jakby wprost wyrywa często ludzi właśnie z obień zła, jest też bardzo narażony na działanie zła, na pokusy. I sakrament kapłaństwa, który dostaje od Pana Jezusa, jest też ewidentnie w moim odczuciu taką łaską obrony przed tym. Dużo poważniejszą, tak sądzę, niż mają ludzie świeccy. Natomiast kapłaństwo daje też ogromną przestrzeń do służby. No. Do służby wielu ludziom, różnym ludziom. Jeśli się tylko chce to robić, jeżeli się chce służyć ludziom, jeśli się jest, tak ja to odbieram, jeśli się jest jakimś otwartym kapłanem, no to pracy jest, że tak powiem, po pachy. I to nawet nie trzeba specjalnie wymyślać wiele rzeczy. Po prostu ludzie znajdują i przychodzą i tylko jakby rozeznawać, czy wchodzić to, czy nie. Wchodzić, nie wchodzić. No właśnie.
1: Ile lat tego kapłaństwa jest? Kilkanaście już.
0: Nie. 9 lat.
1: I teraz, czy są jakieś etapy? Czy są jakieś...
0: W kapłaństwie.
1: Tak, kapłaństwa. Czy jest jakieś dojrzewanie? Czy są jakieś kroki?
0: No tak. Ja przecież tak samo w mojej relacji z Panem Jezusem, mam nadzieję, dojrzewam jak każdy wierny. I to się u mnie dokonuje akurat na płaszczyźnie kapłaństwa, u innych to się dokonuje na płaszczyźnie małżeństwa. Mnie się to też dokonuje jeszcze na płaszczyźnie życia zakonnego. Nie u mnie. Fundamentalne to jest życie zakonne, więc oddanie swojego życia Jezusowi. Natomiast na to dochodzi jeszcze posługa kapłańska, która jest konkretną służbą, pracą. Trudno mnie oceniać jakby takie...
1: Nie chodzi o oceny.
0: Duchowe aspekt. Na pewno widać pewne dojrzewanie w samym sposobie na przykład tej posługi kapłańskiej.
1: Co to znaczy?
0: No, inny sposób, tak sądzę, głoszenia słowa, bo znaczy mogę też mówić to, co ludzie jakby mówią, nie? Którzy mnie znają na przykład od lat i którzy tak mogę ostatnio gdzieś mi mówili właśnie ludzie, którzy rzeczywiście znają mnie od lat, słuchają, byłem z nimi związany tam z jakąś wspólnotą i mówią, że ewidentnie widzą, że jakby inaczej głoszę.

0: to głoszenie się zmienia.
1: Z jakiego na jakie?
0: No, nie wiem, to trochę już tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić. No, no mówią, że z, nie wiem, że z mocą większą głoszę, tak to nazywają, no, że jest jakaś moc, głębia, prostota się pojawia. No to rzeczywiście tak jest. Jak pamiętam pierwsze moje kazania, zostałem duszpasterzem akademickim. Całe moje kapłaństwo 9-letnie to jest głównie posługa studentom w duszpasterstwie akademickim. No więc duszpasterz akademicki, przyjechałem młody ksiądz, przyjechałem środowisko akademickie, no to te kazania starałem się, żeby miały dużo treści, także takie intelektualne, więc robiłem cytaty. Wstępy. Cytaty zawsze jakoś staram się dać. Cytaty zawsze staram się dać, ale no widzę, że takie były trochę małe traktaciki. Zawsze starałem się, żeby, tak mam nadzieję, żeby to słowo było żywe, pokazywało Jezusa, ale to takie trochę było często zaciemniało. Tak w moim odczuciu teraz myślę, zaciemniało istotę przesłania. No właśnie, no, to człowiek się uczy. To jest też pewien warsztat. Na pewno najważniejsze jest, ja to jakby mam takie też doświadczenie, najważniejsze jest, żeby starać się słuchać Ducha Świętego w tym, nie? Jakby pierwsze doświadczenie mojego pierwszego kazania, które głosiłem jeszcze jako kleryk, no to było doświadczenie rzeczywiście jakby takiego niezwykłego światła na modlitwie. Pierwsze moje kazanie to było tak, że jakby wręcz Duch Święty mnie cały jakby, nie tak, że linijka po linijce, ale jakby treść mi się nagle tak jakby wyświetliła w głowie na modlitwie. Później dopiero gdzieś, nawet pamiętam, że nic z tym nie zrobiłem, wieczorem tak siedzę i nagle mnie tnęło, że muszę to zapisać. Zapisałem to na kopercie gdzieś. Tak spisałem te główne myśli i to, jak to powinno wyglądać. No później zaczęła się obróbka. Oczywiście kleryk miał dużo czasu, więc to przejęty, pierwsze kazanie pracowałem. Obróbka tej homilii, krótkiej bądź co bądź. Później się trochę wystraszyłem nawet tej treści, bo rzeczywiście to było kazanie w takim sposób i trochę takie treści, które, nie wiem jak to powiedzieć, no moi bracia dominikanie raczej tak nie głosili. Trochę tak sobie się olony. Jak ja to wyjdę i powiem, poszedłem do mojego współbrata, mówię, no masz, przeczytaj, co o tym sądzisz. No fajne, fajne, takie, no mocne. No i miałem taki dylemat, no i nie, może jednak trochę, trochę pozmieniam, może uspokoję, nie wiem, tak bym to powiedział, uspokoję tą homilię, ale no nie, ale pamiętam też, no ale nie mogę, no przecież to jakoś Pan Jezus mówił, że się poszedłem, powiedziałem. No właśnie, więc próbuję, bo czy mi się to udaje zawsze, nie wiem. Próbuję jakby słuchać Pana Boga. Też w tym kapłaństwie zrozumiałem, że to nie ja jestem tym, który nawraca. To jest też, o, to jest moje doświadczenie z kapłaństwem. Z czasem widziałem, że to nie ja nawracam, że choćbym nie wiem, jakie kazania głosił, potrzebna jest Boża łaska, to Chrystus jest tutaj tym, który nawraca i daje Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem. A bardzo łatwo, niestety, to jest właśnie taka słabość. Zobaczyłem też, że bardzo się łatwo przyklejać do tych Bożych darów, do Bożej chwały. Niby nie chcę tego. Chcę naprawdę być pokornym sługą, ale to serce pyszne się gdzieś tam przykleja. Też się taki właśnie zrodził we mnie problem, co zrobić, żeby przypadkiem nie odbierać chwały Bogu, żeby nie dla siebie działać.

0: zacząłem rozmawiać z moim przyjacielem, właśnie Benedyktynem. Co ty robisz, człowieku, żeby się nie przywiązywać? I zacząłem prosić Boga, żeby mnie chronił przed odbieraniem mu chwały, żebym ja był, głosił tylko jego. No, się zaczęły takie próby. Ja jestem góralem, więc ja potrzebuję młotka czasami, więc mi Pan Jezus zaczął tam odzierać. I też zobaczyłem właśnie, że to... Przede wszystkim trzeba się otwierać na Jezusa, słuchać, co mówi, próbować głosić to, co On mówi w Duchu Świętym. No i będzie.
1: Widziałeś cuda. Byli tacy kapłani z Brazylii, Włosi.
0: Antonello i Enrique.
1: Tak, teraz przygotowujemy wspólnie pobyt kapłana z Ugandy, ojca Johna Baszubora. To już jest takie działanie, znaczy uczestniczenie w czymś takim, to już jest, no bardzo łatwo się przykleić do tego.
0: Bardzo, to prawda.
1: Człowiek się dobrze czuje, jak jest szafarzem wejściówek na... Na miejsce, gdzie z dużą pewnością wiemy, że kilkaset, a może nawet 1800 cudów się zdarzy, bo tam 1800 osób chcemy wepchnąć do tego kościoła.
0: No wiesz, no ciągle stoimy, ja uważam, w ogóle posługa charyzmatyczna, zwłaszcza też przebywanie w takim środowisku charyzmatycznym i posługiwanie charyzmatami jest takim trochę chodzeniem po cienkim lodzie, jak to powiedział Antonello chyba w czasie ostatniego pobytu. Zrobiłem z nimi takie spotkanie z ludźmi z odnowy charyzmatycznej, ze wspólnot. Powiedział, że to jest chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bardzo mnie to dotknęło pierwszy i że trzeba bardzo uważać i być niezwykle przyklejonym do krzyża Jezusa Chrystusa. Być, trwać w uniżeniu Syna Bożego. No nie jest to łatwe, nie jest. Trzeba bardzo ciągle śledzić gdzieś tam to swoje serce, myślę. Ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. No ja nieustannie modlę się o pokorę. Ja nie jestem jeszcze pokorny. Nie jestem, widzę raz po raz okruchy, pychy w swoim sercu. Zawierzam je Bożemu miłosierdziu, próbuję je jakoś tam zwalczać tak, jak potrafię, ale zarazem nieustannie proszę Ducha Świętego, żeby mnie uczył pokory i oczyszczał mnie z wszelkiej pychy, no.
1: Kim jest Chrystus, którego poznałeś przez te kilkanaście lat? Kto to jest, ten, kogo poznajesz w swoim życiu? Bo osoba ma cechy.
0: Jezus jest moim przyjacielem. Jest Bogiem. Ja Jezusa odkrywam jako Boga, jako Syna Bożego, jest moim Panem, jest tym, który mnie zbawia. Ja rzeczywiście doświadczyłem i ciągle doświadczam tego, że Jezus wyrywa mnie z mojej grzeszności, z mojej nędzy. Ciągle więc zawierzam mu swoje życie. W tym wszystkim jest moim przyjacielem. Jest Panem, ale i przyjacielem. Kimś, kto mnie naprawdę kocha, przychodzi do mnie delikatnie, który zna moje potrzeby. To ja w tej przyjaźni jestem niewierny. On jest wierny mojej przyjaźni. To jest też jedno z moich doświadczeń, mojego spotkania z Jezusem, że On jest zawsze wierny swojemu przymierzu.

0: هللوه بالتكع شفار، هللوه بالنفل وخنور، هللوه بالطف ومحول، هللوه بمنيم وعقاب، هللوه بتلتلي شماع، هللوه بتلتلي تروعه، كل هنشمات هلليه هللويه.
1: To jest coś, zresztą wyryłem to na obrazku prymicyjnym, że Bóg jest wierny swoim darom i swoim obietnicom, nigdy tego nie cofa. To jest przepiękna sprawa. To mnie zawsze porusza, że ja po swoich często niewiernościach wracam i spotykam Jezusa, który mnie nie potępia, a który mnie kocha, pociesza, przytula i mówi: idź dalej. Idź, nie załamuj się, idź.
2: Wyznałeś, wszystko jest okej.
1: Właśnie. No jest to osoba, która, ja też doświadczam, no żywa, się żyjąca, prawda? Chrystus zmartwychwstał. Jest to osoba, która nas

0: żeby się w tej Jego mocy zanurzyć i też przychodzę, żeby ludzi, którzy do mnie przychodzą, zawierzać moc Jezusa Chrystusa. To jest też może rzecz, którą zawsze widziałem, a ostatnio widzę jeszcze bardziej, choćby poprzez właśnie różne znaki, takie spektakularne, ale jeszcze bardziej mnie dotyka ta moc Jezusa Chrystusa, która dotyka serc, która jest miłością, moc, która jest miłością. Niedawno, wczoraj rozmawiałem z kobietą, która na spotkaniu modlitewnym została tak nieprawdopodobnie dotknięta Duchem Świętym, tak głęboko doświadczyła w tym momencie Bożej miłości, także na poziomie emocjonalnym, tylko że z tego doświadczenia, powiedzmy, emocjonalnego zrodziły się bardzo poważne akty już w jej życiu codziennym. Nieprawdopodobny przejaw miłości agape. No to jest fascynujące też i oczywiście budzi radość i nadzieję.
1: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
0: Za młodzież.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ojciec Janusz Chwast, dominikanin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Drodzy Państwo, z nami psycholog, szefowa portalu Aletea Polska, Bogna Białecka. Witaj.
1: Witam. Dobrze, że udało nam się połączyć.
0: Podzielam tę radość. Napisałaś o sobie, że fascynuje cię neuropsychologia i że walczysz z inwazją ekranu.

0: organów. Jakie są twarde badania? Gdybym był człowiekiem całkowicie sceptycznym wobec narzekań konserwatywnych publicystów i filozofów, którzy tak strasznie narzekają na tę nowoczesność, panie, jakie są twarde badania, które prezentuje i ktoś przechodzi do punktu następnego, mówi okej, rzeczywiście ekrany szkodzą.
1: Tych badań, to znaczy jakbym miała zacząć wymieniać,
0: nie,
1: to ich
0: nie, nie, argumenty, argumenty.
1: Wyjmij
0: tylko to, co widzisz człowieka, który absolutnie ci nie wierzy, przekonaj go.
1: To znaczy jedno to można argument z autorytetu. To znaczy konkretnie bardzo polecam każdemu sceptykowi, żeby zaczął od książek Manfreda Spitzera, na przykład Epidemia smartfonów, ale on napisał ich więcej. Jest to profesor psychiatrii, kierownik też czasopisma naukowego, który jak pisze książkę, to 1/3 książki to są przypisy. To znaczy, to są konkretne odniesienia do konkretnych badań naukowych. Więc to, jakby ktoś chciał od razu dostać pigułkę, to niech przeczyta Epidemię smartfonów Manfreda Spitzera, profesora Manfreda Spitzera.
0: Dalej jestem przekonany.
1: Natomiast twarde argumenty. Po pierwsze, smartfony bardzo zaburzają, to znaczy smartfony, w ogóle nadmierny kontakt z elektroniką zaburza rozwój dzieci. To jest jakby potwierdzone wieloma badaniami. Jak to się dzieje? Ileś mechanizmów, taki może najbardziej podstawowy. To jest fakt, że dzieci... Ojejku, ktoś się dodzwania inny do mnie, dobra. Przepraszam. To jest fakt, że dzieci bardzo lubią filmiki takie, jak są na TikToku. To znaczy filmiki, które bardzo są angażujące, trwają po kilkanaście, kilkadziesiąt sekund maksymalnie i są bardzo intensywne. I tu już niezależnie od tego, czy oglądają je na smartfonach, czy je oglądają na przykład na ekranie komputera, to jest gigantyczny problem, ponieważ za dużo dzieje się naraz. To się tak szybko zmienia, to jest taka lawina nowych bodźców, że mózg dziecka zostaje przeładowany, przebodźcowiony.
0: Czyli mówisz o tym, że oglądam jeden filmik, coś się we mnie dzieje, potem to, co się, ta chemia neurotransmiterów, która się we mnie dzieje, hormonów, etc., etc., ona nie schodzi do zera, jak w normalnym świecie, gdzie stykamy się z sytuacjami również stresującymi czy fascynującymi, tylko oglądam następny filmik i ten start tej mojej maszyny poznawczo przeżywającej świat nie zaczyna się od zera, tylko od wyższego punktu, bo to nie zdążyło zejść, ta pobudzająca mnie chemia. Czy dobrze rozumiem ten mechanizm?
1: Tak, dokładnie tak. I to wszystko dzieje się w ciągu kilku sekund, bo na przykład dziecko niekoniecznie ogląda następny filmik po 60 sekundach, tylko nudzi się tym pierwszym po 5 i nawet po sekundzie i przerzuca na następny, który wywołuje nową lawinę neuroprzekaźników. Przede wszystkim to jest adrenalina. Adrenalina, która się wydziela normalnie, znaczy może się wydzielać w całym ciele, wtedy nas przygotowuje do ataku lub ucieczki w momencie, kiedy jest jakieś, na przykład biegnie w naszym kierunku pies, tak? I z wrogimi zamiarami to całe ciało się mobilizuje do ataku lub ucieczki przed zagrożeniem fizycznym. Ale w momencie, kiedy pojawia się jakikolwiek nowy bodziec niespodziewany, tak jak na przykład na filmiku TikToka, to wydziela się odrobina adrenaliny w mózgu, przyciągając naszą uwagę do nowego bodźca też po to, żeby oszacować, czy to nie jest jakieś zagrożenie, a może jakaś szansa na przeżycie. I normalnie w naszym życiu, w takim zwykłym offline, to nie dzieje się bardzo często. Nie mamy ciągłego zalewu nowych bodźców ze wszech stron, tylko to otoczenie jest dosyć przewidywalne. A kiedy pojawia się coś nowego, to rzeczywiście jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. A online tych nowych sytuacji i wydzielania się w dużych ilościach adrenaliny w mózgu mamy po prostu multum.
0: I jak to szkodzi?
1: Proszę?
0: Jak to szkodzi?
1: To mózg nie jest przyzwyczajony do tak dużej ilości adrenaliny, żeby się co chwila wydzielała, żeby mózg był działał w stanie alarmu ciągłego. I jeden z rezultatów jest taki, że kiedy mamy za dużo adrenaliny tej mózgowej, to też po pewnym czasie nam się podnosi potężnie poziom kortyzolu, hormonu stresu. I to jest kolejnym poważnym zagrożeniem, bo normalnie to kortyzol wydziela się, jest podwyższony poziom kortyzolu nad ranem. On nas wybudza. Jeżeli my się budzimy bez budzika, to właśnie nas podniesiony poziom kortyzolu wybudza. Ale potem w ciągu dnia on poziom kortyzolu opada i dzięki temu wieczorem mamy obniżony poziom kortyzolu, jesteśmy zmęczeni, tam się wydziela też adenozyna. Przepraszam, że tak zarzucam tymi nazwami.
0: Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba.
1: Ale była prośba o twarde informacje. Więc adenozyna, hormon zmęczenia, który powoduje, że jesteśmy zmęczeni, znużeni. Ale jak jest obniżony poziom kortyzolu, zaczyna się wydzielać melatonina, hormon snu. W związku z czym normalnie wieczorem jesteśmy znużeni, zmęczeni, ale jednocześnie senni. A co się dzieje, jeżeli mamy ciągle podwyższony poziom kortyzolu? Rezultat jest taki, że wieczorem człowiek jest naprawdę zmęczony, znużony, ale jednocześnie jest pobudzony.
0: Każdy z nas, zna ten stan. Ja to nazywam nakręcenie.
1: Tak,
0: jestem
1: dokładnie.
0: Zmęczony, ale jestem nakręcony.
1: Amerykanie mówią wired and tired, nie? Nakręcony i zmęczony i znużony. Rezultat w ogóle tego jest taki, że na przykład wieczorem w tym momencie każdy, bo nie tylko dzieci, zastanawia się, co zrobić. No nie chce mi się spać, no to co zrobię? Na przykład obejrzę kolejne rolki albo pogram w jakąś grę, dokładając jeszcze znowu porcji adrenaliny i To jest dla mózgu dziecka, dla naszego zresztą też, ale dla mózgu dziecka to jest po prostu niszczące.
0: Rozumiem.
1: Nie jest w stanie mózg cały czas funkcjonować na podwyższonych obrotach, w stanie ciągłego napięcia.
0: Musi zrzucać tę wyrzuconą adrenalinę, a nie jest tego w stanie zrobić. Ja powiem ci tak, ja mam 6 dzieci i to jest próbkowanie takie, że najstarszy ma lat 30, najmłodszy 17, więc mogłem co 2-3 lata widzieć, jak a ta sfera obrazowa, jak ekrany od VHS, bo Janek zaczynał od VHS-u, bo myśmy w pewnym momencie wyrzucili telewizję w ogóle z domu i to był duży błąd. I w pewnym momencie, i pamiętam to do dziś, kiedy moje dziecko, już nie pamiętam które, ale drugie, trzecie lub czwarte, raczej trzecie niż czwarte, patrzyło się właśnie w ten duży już ekran smartfonowy, bo wcześniej były przecież malutkie ekrany. I ja go coś do niego mówię, to dziecko podnosi na mnie oczy i jego nie ma. Jest maślany wzrok. Ten człowiek jest gdzie indziej i on coś do mnie mówi, ale tak naprawdę nie jest ze mną. Czy to jest ważna jakby obserwacja? Bo dla mnie była ważna.
1: Tak. Dlaczego? Bo ja wiem, co się neurochemicznie w tym momencie działo.
0: Powiedz.
1: To, co się dzieje na ekranie, właśnie przez tą adrenalinę przyciąga uwagę do tego, co się dzieje na ekranie, do tej zmienności. A jednocześnie, ponieważ dla organizmu to jest obiektywny stan stresu. Nam może być nawet przyjemnie, bo te bodźce, które obserwujemy na ekranie, są przyjemne. To są kolejne wiadomości, to są kolejne filmiki, tak, czy jakaś wciągająca gra, więc to jest jakby subiektywnie przyjemne, ale dla organizmu jest to stan stresu. I co się dzieje w stanie stresu? Nam się zawęża pole widzenia. Ono się zawęża i fizycznie, i psychicznie. My się koncentrujemy w stanie stresu tylko na tym, co jest przyczyną stresu. I to jest rezultat, tak? Że ja jestem tak skupiona na tym, co się dzieje na ekranie, że jak się dzieje coś dookoła, mniej istotnego, bo nie jest tak gwałtowne, tak? Jakbyś krzyknął na swoje dziecko, to w tym momencie pewno by się przełączyła ta uwaga na ten bodziec silny, zewnętrzny, ale tego nie robiłeś, mówiłeś normalnie, prawda? No to przegrywa się z tymi gwałtownymi zmianami ekranowymi.
0: W pewnym momencie krzyczałem.
1: A.
0: No, toczy się normalne życie, tak? I nagle jak dziecko jest gdzieś daleko, no to trzeba go ściągnąć tutaj, bo musi coś na przykład pomóc młodszemu dziecku albo zrobić coś innego. Ja w ogóle, wiesz, w domu miałem wojnę domową, wojnę cyfrową. Zaczęliśmy od błędu, bo po nawróceniu wyrzuciliśmy telewizor z domu, przez 4 lata go nie było i nasz syn nie miał do czynienia z ekranami. I kiedy poszedł do przedszkola, nagle został wyalienowany, bo on nie miał o czym z rówieśnikami rozmawiać. Nie wiedział, kto to jest żwitek i muchomorek, czy jakieś tam inne te kreseczki biegające po ekranie. I myśmy mu zaczęliśmy mu puszczać z VHS-ów właśnie żwirka i muchomorka, ale jak był rumcejs, to on się chował już za fotel. I boimy się, że to nie tylko jego, że to nie tylko jego była charakterystyka wewnętrzna, ale również wpłynęło na niego to, że został izolowany od bodźców, takich, jakie mieli rówieśnicy.
1: To znaczy, do pewnego stopnia to dobrze, do pewnego stopnia to źle, bo jak mówimy o żwirku i muchomorku, czy nie wiem, w kreciku, pszczółka Maja, jakieś takie muminki, stare filmiki, te bajki dla dzieci, to one mają kompletnie inną dynamikę niż nowe bajki i zupełnie inny przekaz też, tak pod kątem treściowym. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby dzieciom pokazywać te klasyczne, piękne bajki z dobrym przekazem, z takim pokazaniem też tutaj dobro, tutaj zło, tak, z ładnie przekazywanymi też wartościami, jak na przykład, że rodzina jest wartością, że przyjaźń jest wartością. Tak? Co prawda Kubuś, teraz mi przychodzi do głowy Miś Uszatek, który teraz jak patrzę na niego, to była dziwna bajka. Ale generalnie te klasyczne bajki są bardzo, bardzo płynne. One mają wyraźnie zarysowaną fabułę i nie są aż tak gwałtowne, tak przebodźcowujące. I tutaj też na przykład psychiatrzy się zgadzają, że jak dzieciom, jeżeli pokazujemy bajki, to na dużym ekranie, położonym daleko od wzroku i raczej dłuższe, spokojniejsze, z wyraźną fabułą, żeby nie było tego przebodźcowienia. Dobrze. To jest na takim najbardziej podstawowym poziomie.
0: Dzisiaj moja szóste dziecko, córa, 17-latka, ona jest inna. I zauważyłem, że na spotkaniach, jak rozmawiam z ludźmi i zadają pytania, to inaczej zupełnie, to bardzo reagują na coś takiego, jak mówię, że dziś wychować dziecko jest zupełnie inaczej niż 5 lat temu. I ludzie na to rzeczywiście reagują i ja coraz bardziej przypuszczam, że to jest prawda, że 5, 7, może 8 lat temu wszystkie dzieci w tych środowiskach wielkomiejskich, ale przecież na wsi już dzisiaj jest dokładnie tak samo, mają ekrany, mają smartfony. Są badania, które mówią, że jednoroczne dzieci dostają ekran, tablet, żeby matka sobie mogła coś tam pogrzebać w internecie. Co się dzieje, kiedy dziecko za wcześnie jest inicjowane w toksyczny, budujący napięcie adrenalinowe, kortyzol, zalewający kortyzolem świat. Co się dzieje?
1: Od razu przejdźmy do tego, jaki jest rezultat. Rezultat jest taki, że dziecko ma 4 lata i ma zdiagnozowane ADHD lub autyzm na przykład, którego by nie było, gdyby nie przedwczesny nadmierny kontakt z ekranami, gdyby nie było tego traktowania tabletu, smartfona jako darmowej niani.
0: I ty mówisz to, absolutnie odpowiedzialnie, że...
1: Ja to mówię absolutnie odpowiedzialnie, ponieważ... I tu znowu się powołam na psychiatrę dziecięcego, dr Victoria Dunkley, Amerykanka, która na tym zjadła zęby, że tak powiem. To znaczy pracuje od 30 lat z dziećmi. I ona stwierdziła istnienie czegoś, co nazwała zespołem stresu elektronicznego. Konkretnie zauważyła, że pojawia się u niej coraz więcej małych dzieci, które mają poważne zaburzenia rozwojowe, przede wszystkim związane z koncentracją uwagi, ale też z kontaktem wzrokowym z innymi osobami i tak dalej. I to są dzieci, które teoretycznie powinny być zdrowe, bo jak się robi wywiad rodzinny na przykład, wiele z tych rzeczy, zaburzeń jest też uwarunkowanych mocno genetycznie, więc dzieci, które powinny być zdrowe, a nie są zdrowe, mają poważne zaburzenia, a jednocześnie były to wszystko dzieci, które przychodziły i miały problem, żeby na czas badania oderwać wzrok od tabletu czy smartfona. I w tym momencie ją to bardzo mocno zaniepokoiło. Zaczęła z jednej strony robić własne badania, z drugiej strony przegląd gigantyczny wszystkich dostępnych badań, jakie były na ten temat zrobione, i doszła do wniosku, że istnieje coś takiego jak zespół stresu elektronicznego, czyli zaburzenie zdolności regulowania nastroju w zdrowy sposób i koncentracji uwagi i w ogóle rozwoju, które naśladuje symptomy innych zaburzeń.
0: W momencie, ADHD. Teraz zwolni. Czyli to dziecko nie ma ADHD, tylko ma elektroniczne ADHD.
1: Tak, dokładnie tak. I nie miałoby w ogóle tych zaburzeń, gdyby nie wczesny i przedwczesny i zbyt długotrwały kontakt z ekranami. I co świadczy między innymi trochę naokoło, ale co świadczy o tym, że to rzeczywiście nie jest prawdziwe ADHD, tylko zespół stresu elektronicznego, to się okazało, że z tymi dziećmi zdiagnozowanymi przez nią w ten sposób wystarczyło kilka tygodni izolacji całkowitej od ekranów, żeby zaczęły funkcjonować normalnie. Co się dzieje z dziećmi, które mają autentyczne zaburzenia rozwojowe i które mają też w tym momencie ekrany, i to, co dzieje się na ekranach, bardzo często współgra z zaburzeniem, bo jakby wpisuje się dokładnie.
0: Tak, wiem, że
1: u takich dzieci po poście elektronicznym nie będzie cofnięcia się całkowitego objawów, ale będzie ich złagodzenie. I to jest to, co zaobserwowała.
0: Tak, wiem, że istnieją w Polsce już ośrodki odwykowe dla małych dzieci, dla młodych ludzi. Mam doświadczenie takie, że przychodzą do mnie ludzie z neokatechumenatu, ze wspólnot tradycyjnych, ze wspólnot, gdzie naprawdę głęboko w rodzinie przeżywa się wiarę, a przynajmniej tak wszyscy o tym sądzą. I przychodzi facet i mówi: słuchaj, 8 godzin dziennie przy telefonie, zrób coś z tym. Ja mówię: stary, gdybyś przyszedł 6 lat temu, to bym ci pomógł. Dzisiaj to trzeba go wywieźć i takie były moje intuicje, tak? Więc są już ludzie, którzy żyją z tego, że po prostu izolują dzieci, izolują ludzi, którzy mają rodziców, rodzice przychodzą i po prostu izolują te dzieci i mówią, że je uleczą, uzdrowią, a tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o post.
1: Tak, post elektroniczny, który można przeprowadzić samodzielnie, tylko to jest strasznie trudne. To znaczy, dlaczego? Na przykład dlatego, że bardzo dużo szkół wykorzystuje TIKI, Technology in Education, i z rozmów, które prowadzę na przykład z dyrektorami szkół czy nauczycielami, wygląda na to, że to nie jest w żaden sposób skoordynowane. To znaczy nie ma czegoś takiego, co by się aż prosiło, że jeżeli na jednej lekcji jest jakiś Kahoot czy jakaś inny quiz online.
0: Co to jest Kahoot?
1: To że na następnej... Kahoot to jest taki program, jakby witryna, na której można zrobić quizy online, które są atrakcyjne, tak? Klikamy odpowiedź, a tutaj nam coś wybucha. Wow, nie?
0: Czyli znaczy, dzieci uczone, musi być to. Dzieci uczone przy pomocy elektroniki, bo są się w stanie na tym skupić, a przynajmniej treści i nawyki przynosi to dobre.
1: Takie jest założenie. Natomiast gdyby to był na przykład jeden taki quiz dziennie, spokojnie, ale jeżeli on się pojawia na każdej lekcji, no to w tym momencie jest dodatkowe przebodźcowienie związane już z nauką, że tam są fajerwerki, tam są jakieś rzeczy, które się gwałtownie zmieniają na tym ekranie i tak dalej. To jest atrakcyjne, ale znowu przebodźcawiające. Więc jeżeli dziecko, które przechodzi post elektroniczny, chodzi normalnie do szkoły, w której jest mnóstwo tego typu narzędzi używanych, to i tak nie odniesie żadnych korzyści z tego, że w domu nie ma kontaktu z elektroniką, prawda? Bo i tak jest przebodźcowione w ciągu dnia w szkole.
0: I teraz powiedz. Więc
1: to jest trudno jest po prostu przeprowadzić ten post elektroniczny w skuteczny sposób, izolując na kilka tygodni, bo to jest rzeczywiście 3 tygodnie postu elektronicznego, to jest minimum, żeby mózg dziecka zaczął wracać do normy, do normalnego funkcjonowania.
0: I teraz powiedz o innych jeszcze negatywnych konsekwencjach inwazji ekranów.
1: Mówiliśmy przebodźcowienie, czyli adrenalina, kortyzol. Zahaczyłam o tą melatoninę nieszczęsną, bo to jest kolejny mechanizm neurologiczny. Jeżeli my wieczorem robimy różne gwałtowne rzeczy, no to cały czas nam wzrasta poziom kortyzolu, adrenaliny. Ale jeszcze jedna rzecz. Każde jasne światło, na przykład światło ekranowe wieczorem po zmroku, powoduje, że nie wydziela się wystarczająca ilość melatoniny, hormonu snu, i przez to też mamy problemy czy z zasypianiem, czy ten sen jest zbyt płytki. I to jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ kiedy patrzy się na zalecenia, to taki nastolatek powinien na przykład spać po 8-10 godzin, a oni często śpią po 4-5 godzin dziennie, bo dopiero koło drugiej nad ranem im się zaczyna chcieć ewentualnie spać, tak? I to ma też makabryczne skutki dla funkcjonowania, dla rozwoju. Tutaj akurat Matta Walkera bardzo polecam, specjalistę od snu, który mówi o tym, dlaczego sen jest naszą supermocą, dlaczego to jest kluczowa rzecz, którą możemy zrobić dla swojego zdrowia psychicznego, fizycznego, ale też duchowego, to jest wysypianie się.
0: Jak w takim razie powinien wyglądać wieczór nastolatka, nad którym jeszcze mamy jakiś cień władzy, a przynajmniej i rodzice, i nastolatek udają, że mamy cień władzy?
1: Z jednej strony jest tak, że nastolatki mają przesunięty zegar biologiczny, tak trochę, to znaczy, że oni rzeczywiście powinni chodzić wstawać o 8 czy 9 i chodzić na 10 do szkoły. To się potem nam wyrównuje z powrotem po okresie dojrzewania, ale czyli i tak naturalnie mu się nie chce spać przed 11 za bardzo, nawet jakby wyeliminować ekrany.
0: 23.
1: Natomiast albo 10. Natomiast zalecenia generalnie są takie, żebyśmy dwie godziny, najlepiej dwie godziny przed snem, przed porą snu, czy przed momentem, gdzie się do łóżka, żeby nie mieć kontaktu z jasnym światłem. Zresztą w tej chwili urządzeń, które mogą się zasypiać. Na przykład lampki z czerwonym albo pomarańczowym światłem, albo na przykład okularki z pomarańczowymi szkłami, które izolują światło błękitne, niebieskie z naszego otoczenia, zakładane wieczorem. Ale nie trzeba aż tak bardzo kombinować, tak? Wystarczy, żeby jednak, no właśnie, optymalnie dwie godziny, ale minimum godzinę przed snem już nie mieć kontaktu z bardzo jasnym światłem. I to nie dotyczy tylko ekranów. To dotyczy też na przykład jasnych świetlówek wysoko położonych nad głową, które są w niektórych domach. Wieczór to powinien być moment, kiedy jest już światło takie wytłumione, ciepłe, przypominające trochę zachód słońca, bo do tego nasz mózg jest przyzwyczajony.
0: Ty mówisz o melatoninie teraz, bo wiem, że są takie terapie przy depresji, gdzie rano człowiek naświetlany jest takim światłem o bardzo szerokim paśmie i pod pewnym kątem trzeba ustawić oczy i patrzeć na to światło. I tu chodzi o jakby wzbudzenie tego, więc to wieczorem jest szkodliwe, tak? I ta godzina czy dwie powinny być zachowane. Jaka jest jeszcze i czy jest jeszcze jakiś inny taki masywny segment tego zagadnienia pod tytułem inwazja ekranów, szkodliwość inwazji ekranów?
1: Też jest, ale dokończmy jeszcze tą melatoninę i to światło, ponieważ akurat to jest jeden element, który jest najłatwiejszy do opanowania. W tym sensie, że można rozejrzeć się po swoim domu i poustawiać nisko stojące lampki o ciepłym zabarwieniu na wieczór, które generalnie będą w domu. Nie, to da się zrobić dosyć prosto. I można zadbać o to, żeby rano była ekspozycja na światło albo słoneczne. Ja tu mam akurat za chmurami w Poznaniu to światło, ale mam taką lampkę antydepresyjną. którą się regularnie naświetlam, używam jej osobiście, choć nie mam depresji, ale w naszym klimacie i w tym, jak często mamy zimą czy późną jesienią takie totalnie ciemne dni, to to jest coś, co bardzo się przydaje każdemu z nas, nie tylko osobom z problemem depresji, prawda?
0: Ktoś, kto nie ma 64 lat jak ja, nie wie, że kiedyś były zimy, w których był śnieg i było jasno. Dziś śniegu nie ma i jest ciemno w ciągu dnia.
1: Tak, dokładnie. Tak. No, więc no właśnie, ale z drugiej strony też technologia nam daje czasami pomocę na problemy, które sama spowodowała, prawda? Czyli te lampy antydepresyjne rano, czy właśnie czerwone, czy pomarańczowe światło wieczorem, co jest w ogóle bardzo, bardzo też wskazane. Natomiast dobra, trzeci mechanizm, który jest gigantyczny i który powoduje problemy i nasze, i naszych dzieci, z elektroniką, to jest niestety związany z układem nagrody, z dopaminą i z problemem realnych uzależnień od tego, co się dzieje online. Bo jeszcze x lat temu można było mówić, uzależnienia behawioralne nie są prawdziwe. Prawdziwe uzależnienie to musi być jakaś substancja, tak, od której się uzależniamy, jakiś narkotyk, alkohol, nikotyna. A teraz już od... No właśnie, od ilu? Od 14 lat mamy nowe uzależnienia, gdzie mówi się o tym, że to jest choroba mózgu spowodowana niekoniecznie substancjami dostarczanymi z zewnątrz, ale także zachowaniami, które powodują, że określone rzeczy się produkują w mózgu. Ja to strasznie zakręciłam w tej chwili, ale postaram się wytłumaczyć jaśniej. W każdym razie to, co jest ważne, to jest, że nastąpiła oficjalna zmiana definicji uzależnień, że zauważono, że te uzależnienia behawioralne, uzależnienia od zachowań są równie zagrażające i równie niszczące potencjalnie życie, jak uzależnienia od substancji.
0: Innymi słowy, to jest takie, nawalamy się od wewnątrz.
1: Tak, nawalamy się od wewnątrz. Czym my się konkretnie nawalamy? No, nawalamy się hormonami przyjemności, ale tutaj kluczową rolę ma dopamina, o której no, często się mówi hormon szczęścia. Nie? Tylko tyle, że to nie jest hormon szczęścia tak do końca. To nie dopamina nam daje przyjemność, taką prawdziwą przyjemność, to są endorfiny. Ale dopamina jest hormonem pragnienia, hormonem motywacji. I ona ma bardzo konkretną funkcję w naszym życiu, to znaczy motywuje nas do podejmowania takich czynności, dzięki którym przeżyjemy. Widać to na przykład na badaniach nad szczurami, które były prowadzone wiele lat temu, bo teraz już tego typu badań się nie prowadzi, ale szczurom uszkodzono układ nagrody, czyli tą część mózgu, która produkuje dopaminę. I w rezultacie co się stało? Szczury przestały jeść w ogóle. Jeżeli się szczurowi dało w tym momencie do pyszczka wsadziło jedzenie, to on je przeżuwał i to z wyraźną przyjemnością przełykał, ale sam już nie szukał jedzenia i jeżeli już to jedzenie było kilka centymetrów od pyszczka, to on go nie zjadał. Jak działa dopamina? Ona produkuje, znaczy w momencie, kiedy dopamina jest produkowana, to nas zaczyna ciągnąć do tego, żeby zrobić jakąś rzecz, dzięki której przeżyjemy. Czy indywidualnie, czy w ogóle jako ludzkość, czy jako szczurzość w wypadku szczurów. To znaczy co? Jeżeli widzimy jedzenie, to nas porcja dopaminy sprawia, że my zaczynamy jeść, czy że w ogóle zaczynamy myśleć o tym, że jesteśmy głodni, że trzeba się najeść. Kiedy jest jakaś szansa dodatkowa przeżycia, tak? Widzimy gdzieś w oddali jakieś jagody czy coś takiego, tak? To też nas motywuje do tego, żeby tam pójść i te jagody zebrać. No jest też duży udział dopaminy w czynnościach seksualnych, ponieważ biologicznie to dzięki temu będzie przeżycie gatunku, tak? Będą dzieci, mają być dzieci ze zbliżenia intymnego, więc do tego też jesteśmy bardzo motywowani do podejmowania czynności seksualnych, jeżeli jest do nich okazja, właśnie przez potężne porcje dopaminy. I ja to czasami tłumaczę na przykładzie restauracji, akurat nie seks, tak, tylko jedzenie. Idziemy do restauracji, nie idziemy na jedzenie, no bo to bez sensu, prawda? Czekamy na, znaczy właśnie zamówiliśmy sobie jakieś dobre jedzonko i na nie czekamy. Co się zaczyna dziać? Już ten nasz układ nagrody wie, że jedzenie jest prawie w zasięgu ręki i zaczyna być produkowana duża porcja dopaminy, która mówi, to jedzenie jest pyszne. Wiemy, co zamówiliśmy, prawda? To jedzenie jest pyszne. Zjedz je, już je zjedz w tej chwili. Zaczyna nam się dłużyć czas. Zaczyna być nam przyjemnie na samą myśl o tym niesamowitym jedzonku, które za chwilę dostaniemy. I co my wtedy robimy? Albo się męczymy, bo nas właśnie tak przypila, żeby to zjeść, albo próbujemy się rozproszyć rozmową, tam przeglądaniem czegoś, prawda? To jest właśnie to działanie dopaminy. Przyjemność na myśl o tych wspaniałych rzeczach, które mnie za chwilę czekają.
0: Jak to się ma do ekranów?
1: No i właśnie, bo to w naturze spełnia swoją rolę. Jestem motywowana do czynności seksualnych, jestem motywowana do jedzenia, jestem motywowana do unikania zagrożenia, jestem motywowana do odnoszenia różnych sukcesów, dzięki którym przetrwam. Ekrany, ten układ nagrody, o którym mówiłam, związany z dopaminą, z produkcją dopaminy, mamy go, on działa identycznie u nas i na przykład u szczurów, u kotów, psów, chomików. To jest bardzo prymitywna część mózgu odpowiedzialna za przetrwanie. To nie jest ta część mózgu, którą rozumujemy. To nie jest nawet ta część mózgu związana z emocjami bardziej skomplikowanymi. Zupełnie nie. To jest ten najbardziej prymitywny kawałek mózgu odpowiedzialny za to, żebyśmy przeżyli do następnego dnia, żebyśmy się najedli. I to jest ta część mózgu, która nie odróżnia tego, co jest na ekranie, od rzeczywistości. I to jest nasz problem. Bo w tym momencie seks na ekranie na przykład, ta część mózgu reaguje na niego, jakby to była prawdziwa okazja do tego, żeby przedłużyć gatunek. I nas motywuje potężnymi porcjami dopaminy i innych hormonów szczęścia do tego, żeby działać, żeby przedłużać ten gatunek. To jest tylko ekran, ale my to wiemy racjonalnie, ale prymitywny układ nagrody tego nie wie. I produkuje ogromne porcje dopaminy. I tak samo jest z innymi rzeczami. No, to znaczy gry na przykład komputerowe. One w moment, kiedy ja widzę przeciwnika na ekranie, którego muszę pokonać, no to dla najbardziej prymitywnej części mojego mózgu to jest dokładnie to samo, jak prawdziwy przeciwnik w prawdziwym życiu, który mnie właśnie zaatakował i przed którym muszę się obronić.
0: Jest taki mit, nie wiem czy mit, że dziecko do 6 roku życia nie odróżnia rzeczywistości od snu, od wyobraźni. I że w pewnym momencie zaczyna bajki oddzielać, odróżniać od rzeczywistości. Czy to jest związane właśnie z tą prymitywną częścią mózgu?
1: Znaczy tak, to jest związane z naszym rozwojem, że my musimy się uczyć właśnie dokładnego rozróżniania prawdy tego, co się dzieje rzeczywiście, od fikcji, fantazji, czegoś, co jest, się dzieje tylko na ekranie. Tutaj my zaczynamy uczyć się właśnie wykorzystując bycie homo sapiens. Tak, to jest między innymi to. Mhm.
0: I teraz ten układ nagrody, ja już pójdę na skróty. Efekt jest taki, że uzależniamy się od czynności i znam ludzi uzależnionych od gier, szczególnie od strzelanek, tak?
1: Tak, tak, tak, dokładnie tak, ponieważ no, kiedy patrzymy na szarą rzeczywistość, a patrzymy na rzeczywistość wirtualną, to w tej rzeczywistości wirtualnej jest o wiele więcej rzeczy, które są potencjalnie sukcesem, potencjalnie właśnie zwiększają naszą szansę na przetrwanie. Dokładnie tak. Zastanówmy się, no jest prosta sprawa, bo to, że gry mogą uzależniać, to też już doczekało się na przykład wzmianki w poradnikach, podręcznikach klasyfikacji chorób i zaburzeń oficjalnych. Czyli jest taka jednostka jak uzależnienie od gier, która, na którą można się leczyć, tak, na NFZ na przykład. Niektóre, nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że trochę ze względów ideologicznych do tej pory się nie mówi o uzależnieniu od pornografii, mimo że pornoholizm jest realny. Jest tylko seksoholizm jako jednostka. Ale nie mówi się za dużo o tym, ale od samych mediów społecznościowych też można się uzależnić. Przykład, w mediach społecznościowych mamy bardzo dużo takiego jakby sukcesu, ale który tak naprawdę sukcesem nie jest, bo to, że mi 100 osób polajkuje wpis, to nie jest jakiś specjalny sukces. Ale znowu dla tych prymitywnych części mózgu to jest taki sam sukces, jak gdyby prawdziwa osoba z mojego otoczenia mnie pochwaliła, powiedziała komplement.
0: A jaki jest mechanizm, że człowiek, mózg nasz nie odróżnia fejków od prawdy? Podobno jest taki mechanizm.
1: Który to tłumaczy? W jakim sensie fejków?
0: To znaczy, nie wiem, przeczytałem tylko na ten temat, że są pewne warunki, w których no, tracimy całkowicie jakby zdolność do odróżnienia rzeczywistości wirtualnej od rzeczywistości tej realnej i że to przynosi też konsekwencje negatywne jakby, tak? Dla człowieka, który odchodzi od ekranu.
1: Nie wiem do końca, co, na czym to by, znaczy nie jestem pewna, na czym to by miało polegać, bo jest tak, że my możemy bardzo mocno się zaangażować w to, co się dzieje na ekranie. Czyli na przykład gram w grę, która mnie wciągnęła kompletnie i na przykład mam jeszcze wirtualne gogle, w związku z czym ta gra jest jakby trójwymiarowa i mogę się poczuć bardzo mocno, jakbym była w tym świecie. Ale za każdym razem jednak mózg, znaczy racjonalna część mózgu mi działa i ja mogę sobie w każdym momencie powiedzieć, to jest tylko gra. I zdaję sobie sprawę, że to jest tylko gra. Natomiast były badania nad psychozami wywołanymi grami. To znaczy u ludzi, którzy grają po wiele godzin dziennie w jakąś grę, właśnie taką bardzo angażującą, mogą zacząć mieć halucynacje w ciągu dnia związane z tą grą. I sama rozmawiałam z jednym chłopcem, który to miał. Znaczy mówił, nikt mi nie wierzy, ale ja widzę postaci z gry jakby wśród osób, które mnie otaczają. I do końca nie wiadomo, jaki to jest mechanizm, bo od strony no właśnie takiej czysto psychologicznej, no to po prostu halucynacje związane z tym, że ileś godzin dziennie przebywam w tym alternatywnym świecie. Można potem się zastanawiać, bo ja w gruncie rzeczy to ja nie wiem, czy to dotyczy rzeczywiście wszystkich gier, czy tylko niektórych i czy tam nie ma jeszcze jakichś elementów spoza psychologii, prawda?
0: Tak, tak.
1: Jakichś rzeczy demonicznych wprost. Ale tak czy inaczej takie zjawisko może nastąpić. I halucynacje wywołane nadmierną grą.
0: Mechanizm podobny jest przy narkotykach, tak? Gdzie są flashbacki, gdzie są narkotyki działające halucynogennie i potem przeżywamy jakby rzeczywistość już bez zażycia środka, a wracamy do tego odlotu, który mieliśmy. Kortyzol, melatonina, dopamina. A powiedz mi, jak jest z IQ? Czytałem o badaniach, że co pokolenie 8 punktów IQ w dół. To za dwa pokolenia idiokracja film stałby się realnością. Ale ja tego nie widzę u dzieci.
1: Uh-huh. Może masz, dlatego że masz 17-latki.
0: Okay.
1: To jest właśnie pokolenie Z-tek tak zwanych.
0: Właśnie i to była próba prowokacji, żebyś opowiedziała o najcięższych przypadkach już u dzieci młodych, małych.
1: Uh-huh. Jest cezura taka pokoleniowa. Ludzie mówią około 2012 roku, ale mam wrażenie, że bliżej 2010 roku, że się zmieniło pokolenie Zetek, które już miało swoje problemy, na pokolenie Alf. Alfy to są rzeczywiście dzieci wychowywane ze smartfonami w rękach. I to zastanawiam się, czy już się pojawiły badania nad kwestią ilorazu inteligencji u tego pokolenia, ale dane anegdotyczne, czyli opowieści nauczycieli nauczania początkowego i powszechne, mówią o tym, że to jest pokolenie, które ma gigantyczne problemy ze skupieniem uwagi na czymkolwiek. Gigantyczne problemy ze zrozumieniem czegokolwiek. Jest ta zmiana pokoleniowa bardzo duża. Czyli to możemy zaobserwować, aczkolwiek badań chyba na ten temat jeszcze nie ma. Takich porządnie zrobionych, no, publikowanych w ten sposób.
0: Dobrze, jesteśmy w makroskopie, więc spojrzenie teraz najszersze, jakie jest możliwe, na szkody wynikające z inwazji ekranów, bo za chwilę przejdziemy do zaleceń. Jak widzisz to na tle, nasza cywilizacja zachodnia wyraźnie podzieliła się i jedna część jej upada, przestała się liczyć w globalnej grze. Azja zaczyna domagać się tego, żeby dominować na świecie. A z drugiej strony procesy, które zachodzą w naszej cywilizacji, czyli rozłam. Mamy barbarzyńcę wewnętrznego, czyli mamy cywilizację śmierci wewnątrz nas. To znaczy mamy kulturę, która prowadzi całe pokolenia, wyprowadza poza przestrzeń wiary, wyprowadza poza przestrzeń, zabiera im narzędzia, jakim jest prawdziwa antropologia, tak? No bo prawdziwa antropologia polega na tym, że obok człowieka jest Bóg. I to ma wielkie konsekwencje dla człowieka. Jak się rozpatruje człowieka bez tego kontekstu, no to trudno nam zrozumieć w ogóle rzeczywistość. Powiedz mi i teraz pojedź, absolutnie pojedź. Wiesz o tym, że czasami trzeba pojechać. Jesteś szefową portalu, który liczy kliki. Co tak naprawdę zdarzy się za 10-15 lat z tym pokoleniem Alf i z tym wszystkim, co dziś oddziaływuje na nasze mózgi, serca, umysły? Gdzie my idziemy?
1: Jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli nie wyciągniemy żadnych wniosków, jakie wyciągają Azjaci, bo Chiny akurat bardzo dużo robią, żeby chronić to najmłodsze pokolenie. Oni wprowadzają gigantyczne obostrzenia, jeśli chodzi na przykład o gry internetowe, jeżeli chodzi o kontakt z mediami i tak dalej. A jeżeli u nas będzie tak jak do tej pory, że te smartfony są traktowane jako niania, tak, bezpłatna, że ludzie są zadowoleni, że dzieci się nie wspinają na drzewa, tylko siedzą na smartfonach, bo przynajmniej nie hałasują, nie robią niebezpiecznych rzeczy w świecie rzeczywistym, zewnętrznym. Jeżeli oni naprawdę będą tym pokoleniem przyspawanym do świata wirtualnego, no to tak, oni przestaną myśleć. Oni przestaną być homo sapiens. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Dlatego, że czytałam ostatnio dużo badań związanych ze sztuczną inteligencją, ale też z rzeczami, które pomagają nam być homo sapiens. I okazuje się, że na przykład jedna z rzeczy, które nas najbardziej ćwiczą mózg, jest siłownią dla mózgu, to jest pisanie odręczne.
0: Tak.
1: Pisanie odręczne, które w tej chwili zanika. Bo jest, no między innymi w szkole też jest, zaczynają dominować te podręczniki elektroniczne i rozwiązywanie quizów i tak dalej za pomocą tylko klikania, tak? Jest coraz mniej pisania, nie ma nawet wymagania, żeby dzieci robiły notatki odręczne, a badania, które ostatnio czytałam, pokazują, że właśnie pisanie odręczne i to wszystko, co jest z tym związane z ruchem pióra czy długopisu po kartce, rozwija nasz mózg, właśnie te części mózgu, które są odpowiedzialne za myślenie. Jak przestajemy pisać odręcznie, to przestajemy, to nam zaczynają, przestają funkcjonować dobrze części mózgu związane z wyższymi funkcjami, tak zwanymi poznawczymi. Z drugiej strony mamy, to tak naprawdę się na osobny temat, na osobne spotkanie nadaje, co robi z nami sztuczna inteligencja i korzystanie z niej na przykład dosyć powszechne w tej chwili. To syn mi opowiadał, jak wygląda ostatnia ławka podczas sprawdzianów matematyki. Dzieciaki, które wpierw załadowały do czata GPT wszystkie wzory, które są potrzebne do rozwiązania, robi zdjęcie w zadania matematycznego i czat GPT to zadanie rozwiązał i oni tylko przepisują odpowiedź. Tak w ogóle nie używają w tym momencie mózgu, gdzie matematyka też bardzo mocno nam rozwija inteligencję i myślenie, tylko mają gotowce, które przedstawiają w szkole. To jest absurd, to w ogóle nie jest nauka już w tym momencie i w ogóle nie jest myślenie. Więc za kilkanaście lat będziemy mieć ludzi, którzy po prostu oglądają TikToki, jak jest coś, czy odpowiednik TikToków za paręnaście lat, który będzie. I którzy są w gruncie rzeczy zadowoleni, nie? Takie wtórne neandertalczyki.
0: Czyli będą porozumiewać się chrząknięciami. Teraz coś ci przeczytam.
1: Tak.
0: Pod koniec pewnego wieku narodziło się nowe medium. Dzieci natychmiast straciły dla niego głowę, co przeraziło dorosłych. Pochłonięci nim młodzi ludzie na całym świecie zaczęli poświęcać mu bardzo wiele czasu, ignorując jednocześnie dorosłych. Co zrozumiałe, postawieni w stan alarmu rodzice zaczęli się martwić, że to nowe medium i przekazywane przez nie soczyste treści będzie zgubne dla młodych umysłów. Rodzice zamartwiali się, że młode pokolenie zmierza ku zagładzie z winy czego? Powieści.
1: Nie wiem.
0: U schyłku XIX wieku rodzice zamartwiali się, że dzieciaki zmierzają ku zagładzie z winy Jane Austen i innych popularnych powieściopisarek, ponieważ nadmierne pochłanianie przez dzieci powieści romantycznych było dla nich przerażające, dla rodziców. Tymczasem dzięki pojawieniu się nowych technologii umożliwiających obniżenie kosztów druku na kupno i kieszonkowych wydań mogło sobie pozwolić również młody człowiek. Dzieci dzieliły się pikantnymi detalami treści i omdlewały z emocji. Rodzice nie byli w stanie kontrolować błyskawicznego rozprzestrzeniania się tego popularnego medium. Treści były z książek były uznawane za niecenzuralne. No, chodzi oczywiście o te książki w miękkiej oprawie, tak? A nastolatkowie robiąc to, co robią zawsze, czyli buntując się przeciwko dorosłym, czytali tak dużo, na ile sobie mogli pozwolić. Dorośli lamentowali, tak jak my teraz lamentujemy, że nowe medium przyczynia się do bezsensownego trwonienia czasu i że młodzież, biorąc pod uwagę niepoważny charakter takiego zajęcia jak czytanie, marnuje sobie życie. Dziś powieść... dziś martwimy się, że nasze dzieci nie czytają. Że nikt już nie czyta długich form literackich. A dzieła Jane Austen zaliczane są do literatury wysokiej. Nie wiem przez kogo, no ale trudno. Czy nie jesteśmy w takiej sytuacji, że my po prostu przesadzamy i zachowujemy się tak jak ci ludzie, którzy myśleli, że piorun to Bóg, a nie elektryczność?
1: Nie. Nie, zupełnie nie. Bardzo polecam, to kolejna polecanka. Ja z tego nie mam żadnych pieniędzy, tak? Ja to polecam dlatego, że naprawdę cenię tych autorów. Anna Lempke napisała dwie książki, które wyszły po polsku. Niewolnicy dopaminy i Niewolnicy dopaminy ćwiczenia. Też jest psychiatrą. Szczerze polecam Niewolnicy dopaminy ćwiczenia, ponieważ tam jest merytorycznie to samo, co w pierwszej części, a do tego są ćwiczenia, a nie ma jednej rzeczy, która jest w pierwszej części. W pierwszej części ona opowiada parę historii, w tym jedną pewnego seksoholika. Ja bym czuła się lepiej, nie wiedząc, że ludzie robią tego typu rzeczy. A jestem tak psychologiem też siedzącym w temacie uzależnienia od pornografii i po kursie seksuologii, a naprawdę wolałabym nie wiedzieć, że ludzie robią tego typu rzeczy, jak z przykładu z pierwszej części książki Anny Lempke.
0: No wystarczy poczytać książki historyczne o schyłku antyku, to naprawdę robiono wszystko z wszystkim.
1: dobrze. No, w każdym razie konkludując, polecam Niewolnicy Dopaminy ćwiczenia. Ale to, co ona zwraca, na co zwraca uwagę...
0: Znaczy, chcesz powiedzieć, że to nie jest tak, że mamy, że ekrany, smartfony są nowym medium, które tylko jest odrobinę inne od tych poprzednich mediów, tylko że mamy do czynienia ze zmianą jakościową. Dlaczego?
1: To też, ale ona zwraca uwagę na to, że na poziomie kompletnie prymitywnym nasze mózgi są przystosowane do życia w zupełnie innej rzeczywistości. To znaczy w takiej rzeczywistości, gdzie przetrwanie było związane z walką i ze zdobywaniem środków do przetrwania, w związku z czym jest nastawiony na to, żeby od czasu do czasu pojawiały się jakieś rzeczy, dzięki którym przetrwamy, na przykład jedzenie i tak dalej, ale że przez resztę czasu nie ma, jest spokojnie. Jest, nie ma zbyt dużo rzeczy, które by nasz mózg sprawiały w stan właśnie takiego podniecenia, tak, że o, tutaj niesamowita sprawa. I to się nie zmieniło. To znaczy nam się wydaje, że nam się świat strasznie szybko rozwija i nam się wydaje może, że my się coraz sprawniej posługujemy różnymi zdobyczami nowych technologii, ale nasze mózgi nie ewoluują, tak? One nie zmieniają się tak szybko. One są dostosowane tak naprawdę do życia w plemieniu zbieracko-łowieckim. To sobie uświadommy.
0: I co z tego wynika?
1: Idealne środowisko dla człowieka to jest plemię zbieracko-łowieckie, nawet nie uprawiające jakieś hodujące zwierzęta i uprawiające pola, tylko zbieracko-łowieckie.
0: I co z tego wynika?
1: Że my najlepiej funkcjonujemy w momencie, kiedy jest dużo ruchu, aktywności fizycznej w ciągu dnia, dużo przebywania na świeżym powietrzu, dużo wody, dużo spania, tak? Niewiele zasobów. Na przykład to się przekłada na zasadę, że nie powinno się najadać do pełna. Na co się to przekłada? Że nasz mózg jest nastawiony na to, żeby wykorzystać każdą okazję, którą postrzega jako sprzyjającą przetrwaniu. I rzuca nas za pomocą dopaminy do tego, żebyśmy z każdej okazji korzystali. I co oznacza, że na przykład takie powieści, one też były przetwarzane przez nasz mózg, jakby to się działo naprawdę, i byliśmy zachęcani do tego, żeby korzystać z okazji związanych z przetrwaniem, które tam się pojawiają, dlatego one są tak wciągające. Co oznacza, że oni wtedy też już mieli pewną rację, że te powieści mogą człowieka na tyle zafascynować, że go odciągną od życia rzeczywistego, bo są bardziej pasjonujące niż to, co się dzieje w szarej rzeczywistości. Natomiast teraz nastąpiła rzeczywiście gigantyczna zmiana jakościowa. To znaczy, jak patrzymy na powieść, to jednak musimy skupić uwagę na słowach, przetworzyć ją. To wymaga pewnych, no właśnie, przetwarzania przez mózg literek, które widzimy. Myślenia o tym, co przeczytaliśmy, zrozumienia, wyciągnięcia wniosków. Co oznacza, że mimo wszystko to nie jest aż tak niszczące, jak moment, w którym dowolne treści mam dostępne na kliknięcie w urządzeniu, które mam w ręce. Nawet w tej chwili pokolenia nowe nawet nie chowają smartfonów, tylko chodzą z nimi cały czas w rękach, prawda? I gdzie ja nawet nie muszę skupić uwagi na tym, co się dzieje, bo mózg sam zadba o to, żeby przyciągnąć uwagę do nowego bodźca właśnie tą adrenaliną. To jest różnica, jest jakościowa.
0: Chciałem zakończyć zaleceniami, ale to może za 2 tygodnie, jeśli zgodzisz się odebrać telefon. Chciałem też poczytać takie rzeczy, czy zdarzyło ci się narazić na zerwanie ważnego związku, utratę pracy albo korzyści edukacyjnych lub zawodowych z powodu aktywności w internecie. Czy pozostajesz online dłużej niż planowałeś, rozpoczynając sesję i tak dalej. Punkty, które pokazują, że człowiek jest uzależniony od internetu, ale na puentę chciałbym, żebyś podała mi jakiś szokujący przykład z życia Alf. Rocznik 2010-2012. Czego my nie wiemy o tym świecie jeszcze? Ja czego nie wiem?
1: To znaczy, chyba najbardziej szokujące to są badania sprzed roku równo, bo grudzień 2024, które mówiły o tym, co Alfy robią na smartfonach. Się okazało, że uwaga, 1/4 dzieci przed ukończeniem 10 roku życia ogląda pornografię online w sposób celowy i częsty. 25%, tak? 25% dzieci, które nie mają jeszcze 10 lat, siedzi w pornografii. Ją ogląda po kilka razy nawet dziennie.
0: Z jakiego kraju to są badania?
1: Polska. Polska, to jest Polska. Dlatego, że większość rodziców, jak już daje smartfony dzieciom, to bez żadnych zabezpieczeń, tak? Dobrze. Albo się poddają na, no, że dzieci szybko obchodzą te zabezpieczenia. Bogna... To jest, mam wrażenie, najbardziej szokująca.
0: Czy możemy od
1: rzecz,
0: tego... Czy od tego miejsca możemy rozmowę zacząć za 2 tygodnie?
1: Tak jest, jak najbardziej.
0: Drodzy Państwo,

0: i Ojca i Syna.
1: I Ducha Świętego. Amen.
0: Dobry Panie Boże. Panie, w Twoich rękach jest wszystko. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją obecność w naszym życiu. Daj nam, Panie, byśmy ten czas poświęcili Tobie, tak żeby to, co będziemy mówili, Tobie się podobało przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę.
1: Uciekam się, święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić od wszelak naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pocieszniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Robert. Witam.
2: Witam.
1: Powiedz, czy w jaki sposób Pan Bóg zaingerował w Twoje życie?
2: Można powiedzieć, że Pan Bóg ingerował od samego początku w moje życie. Bo tak naprawdę cudem przeżyłem. Jestem wcześniakiem. Mój brat nie przeżył, bo jestem z ciąży bliźniaczej. I to już jakoś był taki znak, że Pan Bóg sprawił, że żyję, że jestem.
1: A świadome takie?
2: A świadome? Świadome takie ingerencje to już w podstawówce. Byłem ministrantem, potem zacząłem uczestniczyć w ruchu oazowym i tam po prostu dużo się działo. Czułem jego obecność, jego siłę, moc. Widziałem to, co on działa we mnie.

0: działa w innych osobach. Takie poszczególne po prostu.
1: Robiło to na tobie wrażenie?
0: Tak, robiło to.
1: Ważne to była, to była ważna część twojego życia wtedy?
0: Bardzo ważna, ponieważ w moim domu no nie było też za dobrze. Różnie to bywało. Także to był mój drugi dom. Plebania, spotkania azowe. Bardzo się tam zaangażowałem w to wszystko. I to była alternatywa dla mnie taka niż stanie na przykład na przystanku, tudzież pod sklepem, ponieważ pochodzę spod Warszawy, także tam za bardzo jakichś takich większych atrakcji nie było.
1: To są punkty centralne.
0: Tak, to są punkty centralne. No jeszcze jednym takim punktem centralnym to było stanie pod murem, pod kościołem. Nie, na szczęście to dzięki oazie, ruchowi po prostu uniknąłem i wspólnocie. Ten przynajmniej początkowy okres po prostu ochronił mnie przed różnymi rzeczami. No i też potem w różnych sytuacjach życiowych, jak się tak zastanawiałem i przyglądałem na to swoje życie, to było tak, że wracałem często, mając tam naście lat, włóczyłem się po Warszawie, bo ze szkoły wracałem, czy z pracy, czy mając te 19 ileś tam lat. I nic mi się nie stało, tak naprawdę. A działy się wtedy różne rzeczy i to też... Uważam, że jest to dla mnie jakimś takim świadectwem Bożej opatrzności.
1: Byłeś szczęśliwym dzieckiem?
0: Wydaje mi się, że tak. Miałem dużo rodzeństwa ciotecznego. Potem byli moi młodsi bracia. Dużo zwiedzałem. Rodzice zaszczepili mi taką właśnie duszę włóczykistwa i wędrowania po różnych rzeczach. Znaczy po Polsce, szczególnie ukochałem Polskę. Także jakoś nawet nie korci mnie wyjeżdżanie gdzieś za granicę, bo Polska jest przepięknym krajem. Dużo można zobaczyć, spotkać ciekawych ludzi. I to jakoś w dalszym ciągu mi zostało ukochanie do gór, zarówno tych mniejszych i wysokich.
1: A nastoletni wiek? Czas buntu? Czy był ważny dla ciebie?
0: Tak, to był chyba dla każdego. Właśnie w tym okresie Pan Bóg częściowo ochraniał mnie. Dlaczego powiem częściowo? Bo ochraniał mnie przed właśnie tym staniem pod sklepem czy na przystanku. A dlaczego częściowo? Bo zacząłem sam odchodzić od Boga. To zaczęło się od tego, że przez jedną książkę, która dotyczyła takich różnych dziwnych rzeczy paranormalnych, zaczęło mnie ten świat wciągać. Zawsze jakoś byłem ukierunkowany na sferę ducha i przez zwykłą ciekawość, poznawanie, dociekliwość zacząłem po prostu brnąć w tą ślepą uliczkę.
1: Od czego się zaczęło? Czego dotyczyła ta książka?
0: To były różne takie spotkania z osobami, które miały paranormalne zdolności, lewitację, jasnowidzenie. Też tam chyba było coś wspomniane o operacjach na Filipinach.
1: Operacje fantomowe.
0: Tak. Głównie tu chodziło o potencjał umysłu, jaki można wykorzystywać.
1: I ta lektura, jakie miała konsekwencje dla ciebie?
0: Jakie konsekwencje? Takie, że zacząłem brnąć coraz bardziej w New Age, czyli interesować się rzeczywiście astrologią, numerologią, chiromancją, z różnymi tego typu rzeczami, wróżka, świat nie z tej ziemi bodajże, czy
1: nieznany świat.
0: Nieznany świat, tak. Znaczy tutaj też...
1: To są czasopisma.
0: Tak. Tutaj w dużej mierze też i w jakiś sposób przyczyniła się do tego i moja mama, ponieważ ona też zaczęła wchodzić w to wszystko. Zaczęła się kształcić, zresztą nadal w tym tkwi, jest bioenergoterapeutką. Często zresztą teraz dyskutujemy na ten temat, ale to może dojdę później, jak to wygląda.
1: Kiedy zaobserwowałeś pierwszą nadzwyczajną rzecz, która wokół ciebie
0: zaczęła
1: się dziać właśnie z tą dziedziną związaną?
0: To jeszcze było wtedy, kiedy miałem jakieś 17-18 lat. Uczestniczyłem też jeszcze mocno w ruchu oazowym, ale też i drugą nogą tkwiłem w tym świecie New Age'u. I na przykład zdarzało się tak, że ja na przykład widziałem, pomimo tego, że kogoś nie widziałem pół roku, rok, miałem spore grono ludzi z racji tego, że poruszałem się w różnych środowiskach. Ja tej osoby mogłem nie widzieć przez pół roku, właśnie rok. I w pewnym momencie przychodziła myśl i myśli o tej osobie. I w pierwszym momencie nie znajdowałem po prostu, nie wiedziałem, że tak jest, ale po paru razach uświadomiłem sobie, że w momencie, kiedy się pojawiają te myśli o tych osobach, to ja tą osobę spotkam dzisiaj, następnego dnia, ale wiedziałem, że to będzie ta osoba. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to było zadziwiające, że nie widząc tej osoby przez pół roku, rok, wystarczyło, że ona powiedziała parę zdań o sobie, dosłownie no, cześć, co tam słychać i tak dalej, czy jakieś takie ogólnikowe zdania. Ja wiedziałem, co się mniej więcej u niej działo, w jakim stanie ona się znajduje, co się z nią dzieje. Także to były takie dziwne rzeczy, z których po prostu też nie wiązałem z otwarciem się na świat New Age'u, numerologii, tego typu rzeczy. I jakie to były też konsekwencje? Konsekwencje tego były takie, że pomału zacząłem odchodzić od wspólnoty. To też właśnie ten okres buntu, czyli odchodzenie od wspólnoty i jakieś chodzenie na imprezy różne. I w pewnym momencie doszło do tego, że będąc jeszcze we wspólnocie, ja tak patrzyłem, poszedłem kiedyś na spotkanie, popatrzyłem się na tych ludzi i miałem taką myśl w głowie, pojawiła mi się, co ja tutaj robię, przecież ja wszystko wiem lepiej. Do tego stopnia, że o mały włos i nie przystąpiłbym do, bo u nas to później trochę się odbywało, nie przystąpiłbym do sakramentu bierzmowania, bo nie zależało mi tak naprawdę na tym. Nie, pomimo tego, że jakoś bardzo wcześniej uczestniczyłem w tym ruchu oazowym. Nie, mimo to nie uchroniło mnie, bo się otworzyłem na ten drugi świat, na tą drugą stronę ciemniejszą.
1: Jaki był następny duży krok na drodze do wchodzenia w New Age?
0: Następny duży krok to no właśnie zdobywanie tej wiedzy, ale ćwiczenie samowolne metody Silwy. Przez to, że moja mama tam dosyć mocno się zaangażowała, miała wcześniej dostęp do różnych pozycji, książek i tam była taka książeczka, gdzie można było samemu ćwiczyć metodę Silwy, wprowadzanie się w stan alfa. Ja zacząłem się wprowadzać. Także też przypominam sobie, że no chciałem dla siebie podwyższyć swoją inteligencję, bo też miałem niską samoocenę, pomagać innym, leczyć siebie. Czy te ćwiczenia w jakiś
1: miał jakiś efekty nadzwyczajne, czy...
0: To za chwilę powiem. W pierwszym okresie nie, ale jeszcze pamiętam, że sam wprowadziłem się, ponieważ mam problemy ze stawami kolanowymi. Ja się wprowadziłem w stan właśnie alfa i to właśnie było dziwne, bo wprowadziłem się w stan alfa, ale też i myślałem o Bogu, o Jezusie. Jakoś tak bardzo, pomimo tego, że dziękowałem Bogu za takie wspaniałe narzędzie, jakim jest mózg, że obdarzył człowieka takim instrumentem, mimo to i miałem ogromną wdzięczność do niego, tak mniemałem, mimo to zaczęła się rodzić we mnie pycha, że ja mogę wchodzić w stan alfa, że mogę leczyć.
1: A co z tymi kolanami było?
0: Z kolanami wyobraziłem sobie właśnie, po wprowadzaniu się w stan alfa, po prostu wprowadziłem się, wysyłałem światło do tych stawów kolanowych, żeby je uleczyć i tak dalej, te ścięgna, chrząstki i tym podobne. Zapadłem w jakiś dziwny stan. Wiem, że coś jak gdyby na mnie przyszło. Wiem, że z tego, co kojarzę, to trwało to około godziny, czy tam jakiegoś dłuższego czasu. Potem wybudziłem się z tego stanu, ale w pewnym momencie byłem zupełnie zdezorientowany. Miałem wrażenie też, że ja wyszedłem jak gdyby z tego ciała. Nie, przez parę godzin nie mogłem dojść do siebie. Nie mogłem, po prostu rozglądałem się, czy ja jestem rzeczywiście u siebie w pokoju, czy nie gdzieś indziej. I no, byłem zdezorientowany. Co prawda nie pojawiły się żadne jakieś stany od razu lękowe, czy coś takiego. Następnym krokiem, takim wchodzenia po prostu już w tą sferę New Age'u, było pójście na kurs Silwy, już standardowy.

0: co było efektem tego kursu, w którym mówi się o energiach, częstotliwościach, synchronizacjach, całkowicie racjonalistycznym niby językiem.
1: Co było efektem i jakie skutki? Po pierwsze tak, rzeczywiście te techniki działają. To nie można powiedzieć, że nie działają. I byłem tym zafascynowany, bo mogłem się budzić o tej godzinie, o której chciałem. Początkowo nie miałem problemu z nauką. Bardzo szybko się uczyłem.
0: Jest technika taka, że układa się palce w pewien sposób, programuje się. Mam się obudzić o takiej i takiej i budzę się o takiej.
1: Tak,
0: takiej.
1: To było dosłownie co do minuty. Także nie było z tym problemu. Wstawałem wyspany, nawet jak byłem zmęczony, bo też taka technika jest. Wprowadzałem się chwilowo w jakiś stan. Po paru minutach się wybudzałem i było wszystko w porządku. I byłem tym bardzo zafascynowany, bo w końcu tam po tamtej książeczce miałem niedosyt, którą ćwiczyłem i testowałem, a tutaj dostałem w końcu narzędzia, że mogę sobie pomagać innym, leczyć innych zwierzęta. Co jeszcze? No wchodzić po prostu, wychodzić z ciała w jakiś sposób. Wchodzić w materiały, leczyć na odległość. W pewien sposób przewidywać przyszłość. To mnie wciągnęło, zafascynowało.
0: Przynajmniej tworzy się bardzo mocne złudzenie, że jest to możliwe.
1: Tak.
0: I się sprawdza, tak się człowiekowi wydaje, subiektywnie.
1: Subiektywnie tak, ale też miałem parę przypadków takich, że tam jest też po drugim stopniu i ja przeszedłem podstawowy stopień, drugi stopień ultraseminarium. Miałem parę takich efektów, że wprowadzałem osoby tam w różne stany, tudzież ich znieczulałem, to działało. Ale potem, to też może za chwilę dojdę do tego i powiem, jakie były efekty i skutki tych moich działań. Też oprócz tej Sylwy wszedłem w inne rzeczy, w czarną magię, białą magię. To jest taka pseudowiara, czy wiara bez Boga.
0: Polinezyjska magia.
1: Tak, z Polinezji. Wtedy to się wydawało, że jest to też rozwijanie po prostu ludzkiego potencjału i tak dalej. Mało tego, w tych książeczkach to było tak opisane, że to jest ma dużo wspólnego z wiarą katolicką, że nie ma żadnego zagrożenia. I te moje wszystkie działania, wchodzenie w to wszystko, doprowadziło do tego, że przestałem chodzić do kościoła. Zdjąłem krzyżyk, medalik, przestałem go nosić. Miałem takie pojęcie, że przez astrologię mogę poznawać swój charakter, też przyszłość w jakiś sposób rozwijać się. Dla mnie ważniejsze było działanie gwiazd na mnie, w cudzysłowie, niż opatrzność Boża, o której zapomniałem. Także odchodziłem zupełnie od Boga, przestałem się modlić, czytać Pismo Święte. Wracając do Sylwy, to jak się potem też dowiedziałem, te moje znieczulania, czy jakoś tak, one działały, nie wiem, może na minutę, dwie, a potem te osoby jeszcze bardziej cierpiały. Na przykład, jeżeli chciałem kogoś znieczulić od bólu głowy, to ten ból po prostu potem kilkukrotnie narastał. Do tego stopnia, że te osoby miały mdłości, jakieś torsje, tego typu rzeczy. I to mnie w jakiś sposób, coś mnie zaczęło zastanawiać, ale to jeszcze nie był ten etap wychodzenia. Zresztą w dalszym ciągu wychodzę. I w początkowym okresie, wtedy kiedy stosowałem te różne techniki, rzeczywiście szybko czytałem, uczyłem się i tak dalej. Natomiast, tak jak wspomniałem, też przestałem nosić medaling. Potem poznałem swoją obecną żonę, która też dzięki Bogu, i to jest ta opatrzność, kolejny taki krok, który i znak od Pana Boga, że on dba o mnie i się opiekuje, to właśnie, że postawi ją na mojej drodze. Bo dzięki niej po prostu z tego całego zaślepienia, bo wcześniej do mnie nie trafiały żadne argumenty, nic. A dzięki niej, przez jej modlitwę za mnie, zaczęły mi się otwierać pomału oczy. Ja wcześniej nosiłem jakieś amulety, tego typu rzeczy na sobie zamiast krzyżyka. I nawet potem z tego zrezygnowałem, bo tłumaczyłem, że po co mam nosić krzyżyk, jak ja mam Boga w sercu, bo to jest... traktowałem, wtedy to się tak przewartościowało, że traktowałem krzyżyk jako amulet, a nie znak i przynależność do wiary. I tego, z czym się identyfikuję. I w momencie, kiedy zacząłem wychodzić z tego wszystkiego, zaczęły się problemy z nauką, z pamięcią, z koncentracją. Na przykład do tej pory, jeżeli czegoś się muszę nauczyć, czy nawet chcę się czegoś nauczyć, to ja bardzo dużo muszę poświęcić na to czasu. Ja czytając, było tak, że jest, że czytam pół strony, przechodzę do następnej strony, ja nie pamiętam, co było wcześniej. Po prostu totalna blokada. Co jeszcze? Przez te techniki różne uzdrawiania i leczenia ludzi na odległość miałem taki przypadek właśnie, że leczyłem, dostałem osobę z imienia i nazwiska, z imienia tak naprawdę i miejsca, tylko miasta. Ja miałem wykryć, co tej osobie jest i tak dalej. I pamiętam, że ta osoba, jak się okazało potem, miała guza mózgu. Ja podczas tego wejścia stanu i badania, ponoć jest stan relaksacyjny i wszystko jest cacy pięknie, ja poczułem straszny, ogromny strach, lęk, ból, jakiś ucisk właśnie z tyłu głowy. I w pewnym momencie zacząłem się bać. Jeszcze potem inną osobę diagnozowałem znowu też z migreną. I strasznie bałem się tego, że te bóle, to wszystko po prostu przejdzie na mnie. No i tak jest, że do tej pory miałem bóle migrenowe. Czasami leki pomagają, czasami nie. Byłem u lekarzy różnych, żeby sprawdzić, co się dzieje. Oni twierdzą, że wszystko jest w porządku. Także... To nie jest tak. W momencie, kiedy zacząłem odchodzić od tego wszystkiego, to zaczęły się te wszystkie problemy. I tak naprawdę mój odwrót od tych wszystkich rzeczy, od otwarcie się znowu na Pana Boga, zaczęło się od tego, że zacząłem nosić krzyżyk poświęcony. Wtedy po prostu pomału, małymi krokami zacząłem poznawać inne osoby, które są bliżej Boga. No i zacząłem się angażować znowu na powrót w całą działalność anty-New Age'ową i tak dalej.
0: Co było takim najbardziej dla ciebie utwierdzającym w wartości tej metody Sylwy wydarzeniem? Co takiego było, co najmocniej jakby pokazywało ci, że tam jest siła, prawda, w tym?
1: Znaczy, jakie doświadczenie w Sylwie?
0: Tak. Co było takiego najmocniejszego?
1: No właśnie chyba otwarcie, leczenie innych osób, że to działało w jakiś sposób. Że mogę im wprowadzać w te stany, w jakiś sposób znieczulać siebie i to, że na podstawie imienia i miejsca tylko zamieszkania, mogłem dotrzeć do tej osoby i powiedzieć, co jej dolega, co się z nią dzieje, w jakim stanie psychicznym jest. To było jakoś takim pozazmysłowym zupełnie poznaniem tej osoby.
0: A co jest największą stratą, jaką widzisz dzisiaj z tego zaangażowania?
1: Jaką największą stratą? Właśnie to, że oddaliłem się od Pana Boga, to jest pierwsza rzecz. I o mały włos i tak naprawdę w ogóle bym przestał wierzyć, bo poszedłbym, mało tego, pojawiły się kiedyś takie myśli, żeby wyjechać do Indii, żeby tam się szkolić i rozwijać u jakiegoś guru. I to było, to jest kolejna rzecz. I to, że do tej pory ponoszę konsekwencje takie fizyczne, różnych bóli, braku koncentracji, pamięci. I tego, że przez moje działanie, mając teraz świadomość, czym jest ta metoda, no po prostu otwierałem ludzi na działanie po prostu złych duchów.

0: wychodzenie to nie jest prosta sprawa i trwa. Jakie są kroki na tej drodze do dnia dzisiejszego?
1: Jakie są kroki do dnia dzisiejszego? Ten proces w dalszym ciągu to wciąż trwa. Pierwszym krokiem właśnie było założenie krzyżyka na i noszenie poświęconego krzyżyka, gdzie dopiero wtedy zaczęły mi się otwierać oczy na wiele nieścisłości dotyczących astrologii, numerologii. Dopiero wtedy w jakiś sposób docierały do mnie argumenty racjonalne. Ja je dopiero zaczynałem widzieć. Też dowiadywałem się właśnie o tych osobach, które po prostu, którym zrobiłem krzywdę. Mało tego, wtedy nie widziałem jeszcze, jak tkwiłem w tym wszystkim. Próbowałem znieczulić taką dziewczynę, strasznie ją bolał ząb. To było na jakimś zlocie, wspólnocie oazowej. I to nie działało. Po prostu nic. Tak jak ja wyczuwałem jakiś blok w tej dziewczynie, totalnie. I ja wtedy nie wiązałem żadnego, nie widziałem żadnego związku z tym, co robi, a z tym, że jest to akurat takie miejsce, że ludzie się modlą, że ta dziewczyna się modli. Dopiero potem właśnie uświadomiłem sobie, że ta siła, te różne zdolności odgadywania różnych rzeczy, budzenia się, programowania i tak dalej, że to nie pochodzi od Boga. I też przestałem mieć takie zdolności właśnie, w cudzysłowie, jasnowidzenia, że to, co wspominałem wcześniej, że wiedziałem, że kogoś spotkam, a tą osobę nie widziałem przez ileś czasu i że spotkam dzisiaj bądź następnego dnia. Przestałem mieć takie zdolności. Ale pojawiły się problemy, właśnie problemy, powtórzę się, z zapamiętywaniem, koncentracją, coraz częściej bóle głowy, problemy z modlitwą, bo próbowałem się modlić i do tej pory często jest tak, że nie mam ochoty się modlić, nie mam ochoty iść do kościoła pod różnym pretekstem. Będąc na mszy świętej podczas przeistoczenia pojawiają się różne myśli bluźniercze. To było, ja od tego odszedłem jakieś 7-8 lat temu, a w dalszym ciągu odczuwam po prostu tego typu skutki. Jak ten proces wychodzi, polegał. Polegało to na tym, że z moją żoną już potem chodziliśmy do kościoła. Starałem się i staram się w miarę regularnie uczęszczać do spowiedzi świętej. Chodzimy razem na msze święte, nie tylko w niedzielę. I dzięki temu też przestały pojawiać się jakieś takie różne myśli samobójcze, depresje. To wszystko zaczęło mnie opuszczać, bo w momencie, kiedy wychodziłem z tego wszystkiego, zostawiałem to wszystko, to takie myśli się pojawiały. Że jestem do niczego, żeby to wszystko skończyć, znaczy zabić się, zniszczyć. I mało tego jeszcze, będąc tam nastolatkiem, popadłem tam w nałogi, jakieś palenie, tego typu rzeczy, na szczęście w narkotyki nie. I próbowałem tą metodą Silwy po prostu, bo też tam jest taka technika wychodzenia z tych nałogów i nie skutkowało. nie działało. Także jedynie co pomaga, to właśnie modlitwa, odmawianie różańca z żoną, chodzenie do kościoła, to pomaga. I czytanie, znowu czytanie literatury o zagrożeniach, o świętych, o tego typu rzeczach, osobach.

0: Witam Pani Joanno.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
1: Ja przysłuchując się tej audycji mogę stwierdzić, że ja również interesowałam się Silwą, Reiki, transcendentalną medytacją, no nie wiem, różnymi wschodnimi tam, no yoga, nawet zen. Już nie wspomnę o wróżbiarstwie, czy oczywiście nie tarota, to ja nie stosowałam właściwie, ale czy chiromancji, ale ciągnęło mnie. Bardzo mnie ciągnęło i miałam problemy ze snem, znaczy chodzi o to, że kiedyś tam miałam właśnie takie sny beznadziejne i nie wiem, czy jakieś wychodzenie nawet z ciała miałam, chyba coś takiego miałam. Przy czym nie zdawałam sobie sprawy, że to powinnam z egzorcystą skonsultować, ale miałam taki przypadek, nawet w ogóle to miałam problemy z nauką, bo dostałam się na studia tam zaoczne i chciałam się uczyć, oczywiście wieczorami się uczyłam i miałam problemy, jakieś tam przypomnienia, jakieś tam zaszłości, jakichś przykrych rzeczy z życia i nawet jak miałam takie warunki do nauki, to w tym momencie miałam takie myśli. Chciałam powiedzieć o takim niesamowitej rzeczy pewnego razu, gdy takie miałam bardzo dobre warunki do nauki, a zaczęłam popadać w takie myśli, nie najlepsze i godzinę zmarnowałam. Zdałam sobie sprawę, że coś jest nie tak. I w tym momencie zwróciłam się do swojego anioła stróża z prośbą, żeby mi pomógł. I dokładnie wyczułam, jakby do mnie mówił, tylko to było takie jak gdyby telepatyczne. Dał mi po prostu to zrozumienie, przypomniał mi, bo mi ktoś w kościele podarował cudowny medalik. Ja go tak gdzieś schowałam, no i zaczęłam go szukać, ponieważ on powiedział, żebym go znalazła. Znalazłam cudowny medalik, może to powiem coś takiego dziwnego, może dla niektórych to co powiem, ale autentycznie przeżyłam coś takiego, że miałam wrażenie, że wtedy ten zły duch ujawnił się, który mi, no nie wiem, jak gdyby to wszystko było na zasadzie telepatii, oczywiście ja to nie słyszałam uszami i jak gdyby słyszałam jakby, jak go zakładałam ten medalik, to słyszałam potworny wrzask tego złego ducha, że ja to założyłam i jakieś potworne przekleństwa, tylko że ja nie chciałam tego słyszeć, także nie wiem jakie, bo w ogóle tutaj na ziemi chyba takiego nie ma, ale takie miałam przeżycie autentycznie. I chciałam tylko powiedzieć, że jak właśnie pan, który jest i mówi o tych właśnie przeżyciach, o tym, że migrenę ma i tak dalej, jakieś bluźniercze myśli, to właśnie ja na przykład w czasie medytacji transcendentalnej zaczęłam mieć bluźniercze myśli w pewnym momencie i następnie ja po prostu wyszłam z tej medytacji. Natychmiast wyskoczyłam jak gdyby z tego. Ale chodzi o to, że niezależnie od tego, czy ja dalej, czy ja po prostu wyrzucałam to, nie chciałam dalej kontynuować tych wszystkich metod, to i tak to się za mną wlokło. Do momentu, kiedy właśnie przyszła mi myśl do wyjazdu do Medjugorja i właśnie po Medjugorje wszystkie te rzeczy, stany i tak dalej, prześladowania przeszły. No i także jeszcze miałam taką, właśnie nie miałam żadnego krzyża w domu i zrozumiałam, bo też mi się kiedyś przyśniło. Prosiłam znowu anioła stróża, żeby mi dał znać, co ja powinnam zrobić, żeby właśnie, co mi może pomóc. I przyśnił mi się krzyż. Przyśniły mi się te duchy, które mnie prześladują i ten krzyż, który mnie uratował. I następnego dnia zobaczyłam ten krzyż stojący na wystawie. Przechodziłam i zobaczyłam taki sam krzyż, jak mi się przyśnił, stał na wystawie z dewocjonaliami. Ja nie wchodziłam, ale weszłam do tego sklepu. Okazało się, że już jest poświęcony. Nie wiem, kupiłam go od razu i mam do dzisiaj. No, taki dosyć staroświecki. A ja lubię wszystko, co jest nowoczesne, więc bym nie kupiła, ale ponieważ mi się przyśnił i że taki ważny, więc zaczęłam od tej pory kupować i mam tych krzyży sporo. A co jeszcze jedno, że tak mi się skojarzyło odnośnie tych bóli głowy i jakichś tam myśli i tak dalej, że może potrzebna jest modlitwa o uzdrowienie. Właśnie, bo ja wiem, że dużo ludzi, ja też, już nie będę tam za dużo przedłużać, ale doznałam niesamowitego nawet fizycznego uzdrowienia i również duchowego, ponieważ to jak gdyby wraca po jakimś czasie. Chociaż nie z takim tempem i z taką mocą, ale Ale odnośnie tych reinkarnacji, które też mi się śniły, że niby miałam i tak dalej, jakieś zauroczenia, już nie powiem kim, znaną osobą jakąś tam, też niebezpieczną, poprzez swoje oddziaływanie. I wszystko przeszło właśnie, gdy znalazłam się na przykład w Toruniu na... Była taka modlitwa o uzdrowienie prowadzona przez księdza Boszobory na przykład. Miałam tam dolegliwości fizyczne dosyć znaczne i to właściwie to jest prawdziwy cud, dlatego że ja uważam, że jestem rehabilitantką, także wiem, jeżeli jest tego typu jakieś tam schorzenie właśnie w układzie nerwowym, to po prostu nie pomaga w kręgosłupie, a żadne tam metody lecznicze, medycyna nie jest tak wysoko rozwinięta, chyba że bardzo, bardzo drogie jakieś tam zachodnie leczenie, ale również duchowo zostałam uzdrowiona. Właśnie to wszystko przeszło. I gdzieś ktoś, właśnie chyba ksiądz Baszobora mówił na ten temat, że właśnie również dolegliwości fizyczne są takim nieraz przykładem na to, że dana osoba ma do czynienia ze złym duchem. Może być nawet nie wiedzieć o tym, może być opętana, ale może to być jakieś lżejsze, prawda? Niekoniecznie, nie mówię, żebyśmy się od razu bali. Ale jest to, może być to opętanie i właśnie trzeba się modlić. Trzeba się modlić. Tam też były osoby właśnie opętane, uzdrawiane. I właśnie te bóle migrenowe mogą być, ponieważ nie wiadomo podłoże jest i medycyna nic nie może na to zadziałać. Może by spróbować, też są inni, może ojcowie czy księża, którzy przyjeżdżają do nas, czy u nas też są takie modlitwy o uzdrowienie w różnych kościołach, chociażby na Rakowieckiej u jezuitów. I może właśnie poprosić Pana Jezusa o uzdrowienie i na pewno pomoże.
0: Dzięki za telefon.
1: No, cześć Boże.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam Pani Jagodo.
2: Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy leczenie metodą doktora Jonasza ma coś wspólnego z
0: doktora
2: Jonasza? I na czym polega i czy Kościół katolicki dopuszcza? Ja nawet dokładnie nie wiem, ale ktoś zaproponował.
0: Właśnie. Niestety nic na ten temat nie wiem i pierwszy raz słyszę to nazwisko.
2: Aha, doktor Jonasz. Pierwszy, tak?
0: Pierwszy raz, nic na ten temat nie wiem. Jeśli pani będzie miała jakieś bliższe informacje, więcej, to prosimy napisać do nas partyzant.prawdy@gmail.com. Partyzant prawdy, no proste, prawda, na Gmailu. Tak. I wtedy spróbujemy znaleźć stronę, może jakieś informacje w internecie, wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć, bo na razie...
2: Dobrze.
0: To nic.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
0: I tak jak w tym telefonie długim, dłuższym, no, widać wyraźnie, w jaki sposób odbywa się wyzwanie człowieka z tej sytuacji, zwrócenie się ku Bogu, prawda? To jest ten pierwszy i najważniejszy element. Tutaj w przypadku słuchaczki to było związane z pielgrzymką, czyli z jakimś dużym wysiłkiem, prawda? Jazda do Medjugorje to nie jest kij dmuchał, to jest poważny już jakby akt. No i w związku z tym następują, no Pan Bóg po prostu obdarowuje człowieka i już konkretnymi darami, w tym modlitwą o uwolnienie i modlitwami już później wysłanie modlitw o uzdrowienie. Halo?
3: Halo?
0: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Ja przysłuchuję się tej audycji. Z wielkim zainteresowaniem słucham wypowiedzi Pana, który mówił o metodzie Silwy. Jestem trochę poddenerwowana, ponieważ... sama uczestniczyłam w takich kursach Silwy. A ponieważ, dlaczego? Ponieważ byłam w takim stresowym momencie. Miałam takie przeżycia domowe, rodzinne. I ktoś mi właśnie polecił taką metodę. Takie kursy tej metody. Ponieważ byłam ciekawa jej i zgłosiłam się na te kursy. To one odbywały się w Warszawie. To był 95 rok. Na pierwszym spotkaniu pan, który prowadził kursy, od razu nas zapowiedział wszystkim, że wszystko to, o czym się mówi na kursach, zostawiamy tylko dla siebie i nie wynosimy tego na zewnątrz. Nikomu o tym nie mówimy. No, już mnie to w jakiś sposób zainteresowało. Dlaczego? Dlaczego mam to trzymać dla siebie? Dlaczego mam nie podzielić się z kimś? No, ale potem jeszcze były inne ćwiczenia i wprowadzanie w stan alfa, wizualizacje. I było takie ćwiczenie, w którym mieliśmy zamknąć oczy, wyobrazić sobie warsztat pracy, w którym będziemy pracować, jakieś narzędzia pracy, no i wyobrazić sobie osobę, którą chcielibyśmy czy wyleczyć, już nie pamiętam, w każdym razie jakąś osobę w tym warsztacie. No więc z zamkniętymi oczami, tak jak mówił pan prowadzący, ja też się wprowadziłam w taki stan, powiedzmy. Miałam zamknięte oczy i wyobraziłam sobie, nie bardzo jakoś tak mogłam się skupić, ale w końcu jakiś tam sobie wyobraziłam pokoik, jakieś tam stoliczki, no i osobę. I w tym momencie ukazała mi się twarz Pana Jezusa. I otworzyłam oczy, spojrzałam w koło obok na osoby siedzące. Widziałam, że były bardzo skupione, oczy miały zamknięte, to była cisza. No i ja jakoś wyszłam z tego. I nie mogłam tego tak prowadzić i wyobrażać sobie. Jakoś taka wewnętrznie czułam jakiś taki niepokój, ale taką... Nie byłam do końca może taka wierna temu, co on mówi. To było pierwsze takie przeżycie. Na następne spotkanie, na następny dzień, bo to były chyba 3 dni, na następny dzień było ćwiczenie, gdzie 3-osobowe grupki dostały, każda z tych osób dostała karteczkę. Na tej karteczce była narysowana postać i każda z tych osób w grupie miała napisać imię osoby, wiek tej osoby i na tej postaci zaznaczyć punkcikiem, co tej osobie dolega. No, wcześniej jeszcze żeśmy przechodzili jakieś tam ćwiczenia, właśnie pan tutaj przede mną opowiadał, w jaki sposób można by było uleczyć, jak gdyby poprzez wizualizację, poprzez wchodzenie właśnie w te warsztaty i w jaki sposób można tego człowieka uleczyć. I ja znalazłam się w grupie też 3 osób, młode to były dziewczyny, nie znałyśmy się. Nawet nie pamiętam ich imion, to było bardzo dawno, ale w każdym razie osoba, która miała jak gdyby odgadnąć, co tej osobie jest, miała wejść właśnie w ten stan alfa. Wiedziała tylko, że jest, ile ma lat ta osoba i czy to jest mężczyzna i czy kobieta. I przypadło to na mnie. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie weszłam w ten stan alfa, wyobraziłam sobie tego człowieka, już wiedziałam, ile ma lat i w pewnym momencie zauważyłam kłębek takich drutów, zwinięty kłębek drutów. Strasznie się przestraszyłam, ale czułam wewnętrznie, że jestem strasznie poddenerwowana przy tym. I otworzyłam oczy i powiedziałam, przepraszam bardzo, ale ja dalej nie mogę. I co się okazało, że ten pan, którego mi właśnie te panie poleciły, one mi potem powiedziały, że ten pan był chory psychicznie, nerwowo chory. I ja to w tym momencie odczułam. I już mnie coś zaniepokoiło, ale ciekawość była większa, ode mnie, więc skończyłam ten pierwszy stopień, a po jakimś czasie jeszcze był następny stopień, więc też poszłam na ten następny stopień. Przyjechała pani chyba ze Stanów, w tej grupie pań, które prowadzących była osoba, halo, nie wiem, czy
0: tak,
3: słuchać,
0: tak, tak.
3: Była ze Stanów pani prowadząca, więc były osoby oczywiście z różnych stron Polski, ja też byłam jeszcze z koleżanką, która dołączyła do mnie. No i też nam najpierw była teoria, opowiadali, prawda, o różnych punktach na ciele człowieka, już nie bardzo do tego pamiętam, bo nie bardzo, po prostu poszłam z ciekawości, nie dlatego, żeby nauczyć się, czy dowiedzieć, no też oczywiście dowiedzieć się i poznać, ale w pewnym momencie tak poczułam, że to chyba nie jest to, co ja, o czym bym chciała się dowiedzieć, ale wysłuchałam tego wykładu, a potem były ćwiczenia. I były ćwiczenia i strasznie mnie zabolała głowa. I taka pani siedziała obok mnie i mówi, ona jest rehabilitantką, bioenergoterapeutką, ona mi pomoże. I zaczęła mnie masować z tyłu głowę. Ale to mnie nie pomogło. I przeszliśmy potem w grupach, znów mieliśmy ćwiczenia, jakieś takie na dotyki, no bo w każdym razie no i ja byłam osobą, na której ćwiczyła koleżanka, bo to były grupy dwuosobowe i w pewnym momencie poczułam jakby coś ściskało mnie w pasie i zaczęły mi ręce, palce się wykręcać i traciłam świadomość, jak gdyby. I zaczęłam głośno mówić, że za chwilę ja przestanę mówić. Ale ten głos mój wydobywał się z mojego wnętrza w taki sposób, że ja właściwie swojego głosu nie poznawałam. To był głęboki, taki i tubalny głos, jak mi koleżanka potem opowiadała. Tubalny głos i ja cały czas mówiłam, za chwilę przestanę mówić. W tej chwili wykręcają mi się ręce, wykręcają mi się nogi, tu w pasie mi się, zaciska mi tutaj się w pasie i ja przestałam kontaktować. I wtedy wszyscy do mnie podbiegli, a szczególnie ci instruktorzy, nawet koleżanka potem jak mi opowiadała, mówi, że trzeba wezwać pogotowie, bo coś tu się dzieje nie takiego. Więc oni powiedzieli, że absolutnie nie. I wtedy nałożyli mi torebkę plastikową na twarz, żebym oddychała i powoli doszłam do siebie. Ale po tym właśnie doświadczeniu byłam tak zmęczona. Jeszcze przepraszam. Wtedy, kiedy przez tą torebkę foliową oddychałam, i doszłam do siebie, to ona mnie zapytała, jedna z tych instruktorek, jak się teraz czujesz? Czy chcesz coś jeść? Ja mówię nie. A czy coś pić chcesz? Nie. A czy ci się chce płakać? Ja mówię, że tak. No to płacz. I wtedy się strasznie rozszlochałam. Strasznie się byłam roztrzęsiona. A ponieważ to była sala gimnastyczna, był materac, więc położyli mnie na materacu w kącie sali, sami przeszli do dalszych ćwiczeń, a ja tam usnęłam. Usnęłam i po jakimś czasie koleżanka do mnie przyszła i mówi, i obudziła mnie, mówi, jak ty się czujesz? Byłam bardzo rozżalona, bardzo mi było ciężko, strasznie mi się chciało płakać. I już nie poszłam. Już nie ćwiczyłam razem z nimi. I wtedy przeszłam jeszcze korytarzami i mówię, słuchaj, do tej koleżanki, mówię, słuchaj, ja tu słyszę jakąś melodię. Chodźmy, pójdziemy tam. Przepraszam za płacz. I wtedy poszłyśmy korytarzem wysoko na górę, jeszcze na drugie piętro chyba, gdzie ta melodia mnie gdzieś tam prowadziła. I rzeczywiście tam się jeszcze wypłakałam. I to wszystko ze mnie zeszło. Do dzisiaj o tym pamiętam. Ja nigdy tej metody Sylwy nie stosowałam. zawsze chodzę do kościoła. Zawsze odmawiam różaniec i zawsze różaniec mam przy sobie. To było dla mnie ogromne, ogromne przeżycie.
0: Pani Ewo?
3: Tak, słucham.
0: Czy była modlitwa o uwolnienie nad panią?
3: Nie, nie było żadnej modlitwy, ale po jakimś czasie spotkałam znów koleżankę, która mi powiedziała, że są takie msze uzdrawiające w kościele świętego na Żoliborzu u
0: Stanisława.
3: Tak. I powiedziała mi kiedy. I ja tam poszłam. Tam prowadził tę mszę młody ksiądz, chyba z Podlasia przyjeżdżał, jak z tego co pamiętam. I on właśnie mówił tam takie słowa. I ja wtedy poczułam takie dreszcze od czubka głowy aż po końce palców nóg. Przeszedł przeze mnie taki dreszcz. I wtedy zaczęłam znów płakać strasznie. No i tak to było. Także Sylwę pamiętam z tej przykrej strony i poszłam z ciekawości, bo mnie o tym powiedziała pani profesor, która sama była.
0: Tak, pani Ewo, proszę powiedzieć, od tego czasu, po tym doświadczeniu tej modlitwy w kościele na Żoliborzu,
3: tak,
0: czy ma pani jakieś takie stany lękowe, jakieś problemy z modlitwą?
3: Nie, nigdy nie mam. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że zawsze różaniec trzymam. Może
0: jakieś
3: dlatego, że się
0: takie
3: modlę.
0: Stany rozpaczy.
3: To wszystko, proszę księdza, jak gdyby.
0: Jestem osobą świecką.
3: Słucham?
0: Jestem osobą świecką.
3: Nie. Nie, ja jestem osobą wierzącą.
0: Tak, ale mówisz o tym, że ja jestem, nie jestem kapłanem, jestem osobą świecką.
3: To przepraszam bardzo.
0: Ojciec rodziny.
3: Dobrze. No, przepraszam.
0: Dlaczego o to pytam?
3: Włączyłam się.
0: Tak, dlaczego o to pytam? Bo myślę, że warto by było, żeby pani trafiła na taką modlitwę. Nie twierdzę, że cokolwiek jakby ciągnie się za panią, bo tego nie sposób stwierdzić tak po 3-4 minutach.
3: Tak, ale to co pan mu opowiadał przedtem, że właśnie ma problemy na przykład z pamięcią, że czyta jakiś tam fragment i zapomina, co jest na początku.
0: Właśnie. Pani Ewo, ja proszę.
3: Proszę sobie wyobrazić, że ja właśnie mam takie problemy.
0: Tak, pani Ewo,
3: teraz
0: proszę.
3: Teraz mi te w chórze i mam problemy z zapamiętaniem słów.
0: Jeśli może pani kiedyś przyjść na Zakroczymską.
3: Będę na Zakroczymskiej u Franciszkanów.
0: Tak, my jesteśmy tam w środy. My jesteśmy natomiast w środy tam.
3: Tak.
0: Od 15 do 17, czasami trochę dłużej.
3: Od 15 do 17?
0: Tak, czasami trochę dłużej.
3: Tak.
0: I proszę pytać o Roberta albo o Ulę i wtedy jakoś doprowadzimy do tego, żeby pani trafiła na modlitwę. Nie mogę być pewien, bo my mamy w pierwsze soboty takie modlitwy, ale teraz nie wiem, bo chyba będą ferie w czasie tego pierwszej soboty, więc być może tego nie będzie. Natomiast w te środy to jest pewne i tam po prostu trzeba.
3: To są spotkania?
0: Tam jest adoracja Najświętszego Sakramentu, a my w trakcie część z tej grupy naszej się modli, a część po prostu rozmawia z ludźmi, którzy jakoś tam właśnie mają jakieś pytania, wątpliwości i przygotowujemy do takiej modlitwy uwolnienia. Dobrze?
3: Dobrze, a ja jeszcze jedno słowo chciałam powiedzieć, że po jakimś czasie zadzwoniła do mnie właśnie pani, która poleciła mi tę metodę. Po jakimś czasie zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, żebym zerwała z tą metodą. Dlaczego? Dlatego, że ona w nocy ma takie objawienia, czy no w każdym razie wstaje rano i jest strasznie obita. Ktoś ją w nocy bije.

0: dzięki.
1: Że tyle chciałam powiedzieć.
0: Dzięki za telefon, dzięki za to świadectwo. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, no. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem.
0: Halo? Pewnie już nie miał nikt cierpliwości, żeby się doczekać na tak długi. No ale musieliśmy posłuchać, bo świadectwo bardzo, bardzo ważne i też no, tak potwierdzające wiele aspektów.
2: Ja jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że to wychodzenie, te etapy też wiązały się właśnie z wyrzuceniem wszelkich rzeczy związanych z Silwą, tego typu książek, jakichś wahadełek, tego typu akcesoriów. Po prostu pozbyłem się tego wszystkiego z domu.
0: Witam, witam, witam.
1: Halo? Halo?
0: Udało się. Szczęść Halo? Boże, szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Dobry wieczór. Jestem na tak?
0: Tak, już na antenie.
1: Świetnie.
0: Trzeba tylko zrobić jedną rzecz.
1: Tak.
0: Wyłączyć radio.
1: Już włączyłam.
0: O.
1: Świetnie. Ja mam jedną... Chciałam jedną trudnością się podzielić. Ja niestety z powodu nieznajomości spraw tego innego świata mojej mamy, mając kilkanaście lat, zaledwie tam około 15, zaczęłam wkraczać we wszystko, co teraz już wiem, jak bardzo jest złe, zaczęło się od okultyzmu. I tak jak słyszę to z przerażeniem, to ja chyba przez wszystko po trochu przeszłam. Natomiast chciałam wszystkim powiedzieć, że Boże broń, żeby nie ruszali tych rzeczy, ponieważ naprawdę wyzwolić się od tego tak całą swoją podświadomością nawet, chociaż serce nie chce się w tym dalej, przepraszam, nurzać, to jakoś ta plama zostaje i w najdziwniejszych momentach, zupełnie niespodziewanych, przychodzą jakieś myśli o właśnie obrazoburcze na Pana Jezusa, na naszą religię. Jakieś przerażające to jest i na pewno się zgłoszę na Zakroczyńską. To jest na Starym Mieście, prawda?
0: To jest chyba Nowe Miasto już.
1: A tak, to już wiem dokładnie. Także bardzo dziękuję Panu za te informacje. No i dla innych naprawdę efekty są wieloletnie. U mnie to się ciągnie już kilkadziesiąt lat. Dopiero teraz zaczęłam rozumieć, że można coś z tym zrobić, bo zaczęłam słuchać Państwa radia od kilku miesięcy i Bogu dziękuję za to, że go znalazłam przypadkiem, bo wyłączyłam telewizor, całkiem odłączyłam. I właśnie dzięki temu mam nadzieję, że się z tego wyzwolę.
0: Na pewno.
1: Ale rzecz jest bardzo uciążliwa, bardzo bolesna dla nas wierzących i naprawdę straszne są efekty.
0: Do zobaczenia w takim razie. Z
1: tak,
0: Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać serdeczne.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Ten przypadek nazywa się opatrzność. Halo?
3: Dobry wieczór. Ja mam pytanie takie. Kiedyś chodziłam do... To było w Łodzi na takie kursy psychotroniki. I właściwie jest stosunkowo mało o niej informacji. Chciałabym się dowiedzieć, jak ona jest jakby toksyczna, na ile ona jest zakaźna.
0: To też psychotronika to jest takie słowo worek. Tak jak kiedyś była parapsychologia, ośmieszona już później i kojarząca się z takimi jakimiś starodawnymi sytuacjami, więc wymyślono nowe słowo. I psychotronika jakby zawiera w sobie absolutnie wszystko.
3: Aha. I tam była szkoła pana Onoszko, tak, ile to coś pokazuje.
0: Tak, no oczywiście. Ale czy brała pani udział w jakichś ćwiczeniach oddechowych, wizualizacyjnych?
3: To znaczy na pewno było to, co mówiła tutaj jedna z pań, niestety nie miałam całej możliwości słuchania całej audycji bez przerwy. Mieliśmy, czy myśmy robili to akurat na piesku, trzeba było rozpoznać, co temu pieskowi dolega. No. Mhm. Właśnie się wprowadzaliśmy w taki stan rozluźnienia i potem właśnie diagnoza pieska była.
0: Czy doświadczała pani jakichś rzeczy dziwnych po tych warsztatach, czy nie wiem, co to było?
3: Wie pan, co to było trochę dawno temu. To znaczy, nie wiem, czy zdolność plątania sobie życia jest tą rzeczą
0: jedną. Jest.
3: Powiedzmy 6 lat temu, około 5 lat temu, jak już powróciłam do kościoła, to stale narzekam na trudności.

0: modlitwie i jeszcze no mam takie bardzo, prawda, kłopot z mówieniem Królestwo Boże. To zawsze jakoś tak, szczególnie jak jestem w kościele, mam ochotę to bardzo brzydko przekręcić, albo to cały czas mi w głowie pulsuje.
1: To ciekawe. Widocznie za tą dziedziną stoją w Polsce bardzo konkretne zoduchy, które mają prymitywne dowcipy. Bo to nie jest jedyna, pani nie jest jedynie pani doświadczenie. Jeśli pani w okolicy Warszawy jest, bądź w Warszawie, to zapraszamy na Zakroczymską.
0: I w środy, może poza
1: feriami, prawda? Mhm. Ale środy 15-17 trochę dłużej. I wtedy jest możliwość spokojniejszej rozmowy i też jakby zaplanowania działań dalszych. Dzięki za telefon.
0: Dobranoc.
1: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam.
2: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
2: Ja mam pytanie do Pana, bo wysłuchałam już kilku audycji i jestem pewna, że osoby z mojej rodziny potrzebują pomocy. I teraz mam pytanie, czy ja mogę w jakiś sposób pomóc?
1: Im. A one nie chcą szukać pomocy, nie widzą jeszcze
2: w tej chwili
1: problemu.
2: No powiedzmy tak, że ja jestem takim ostatnim ogniwem, które jest przy kościele. Mm-hmm. To znaczy jestem mocno, że tak powiem, tak mi się wydaje, że się nawracam. Byłam już na takich mszach o uzdrowienie u ojców dominikanów na Służewiu i ja jestem przekonana na 100%, że zarówno tutaj osoby z najbliższej mojej rodziny, mąż, synowie.
1: Może pani zrobić kilka rzeczy.
2: Co ja mogę zrobić?
1: Pierwszą, najważniejszą to jest taka rozpoczęcie modlitwy połączonej z postem.
2: Robię. Postu nie robię, natomiast modlitwę tak.
1: Ale post jest niezbędny.
2: Dobrze.
1: Nie musi to być post od jedzenia.
2: Wiem.
1: Może,
2: wiem.
1: Ale nie musi.
2: Wiem.
1: Warto jest poszukać czegoś naprawdę dolegliwego. Takiego, z czym będzie trudno. Uh-huh. Druga rzecz. Może pani chodzić na tę mszę z modlitwą o uzdrowienie z intencji konkretnej osoby. Uh-huh. To znaczy, że idzie tam pani w intencji męża albo kogoś innego, uh-huh, prawda?
2: Uh-huh, rozumiem.
1: Ponieważ zresztą nawet jakiś czas temu było tutaj świadectwo osoby, która tak właśnie dostąpiła łaski uzdrowienia syna. Uh-huh. Mimo, że to ona była na tej mszy.
2: Mogę panu przerwać na chwilę?
1: Oczywiście.
2: Powiem panu tak, że ja już widzę dary i łaskę. Już są zmiany. Bardzo takie mnie cieszące. Oczywiście takie małe kroczki, ale są.
1: No tak, i tak będzie dalej.
2: Tak. Tak jest. Znaczy ja już to widzę. Ale,
1: ale bardzo polecam post. Bardzo polecam post, tak. bo to jest podjęcie walki duchowej, dlatego że...
2: Uh-huh. Ja nawet się zaangażowałam we wspólnotę taką modlitewną też właśnie.
1: Bardzo dobrze, wszystko to jest dla pani,
2: bo tam są imsze co miesiąc za rodziny członków Żywego Różańca. Także ja wiem, że to...
1: Jest pani na dobrej drodze po prostu.
2: No ale czy jest, znaczy no chciałabym, widzę takie zagubienie też dzieci moich.
1: Proszę to zostawić Panu Bogu. Pani nie jest w stanie nic z tym zrobić, poza tym, że może pani wpaść w rozpacz. Więc a nie ma powodu. Rozpacz jest grzechem. Każdy człowiek jest wolny.
2: No nie, ja już nie, znaczy ja myślę, że wychodzę z najgorszego.
1: Więc jeśli pani podejmie walkę, to Pan Bóg będzie walczył.
2: No ja wiem, że Pan Bóg walczy i Pan Bóg mi otwiera, jak gdyby daje mi światło też na te wszystkie sprawy i to nie jest bez powodu, że ja akurat słucham Radia Józef, czy teraz już Radia Warszawa, zaangażowałam się w tą modlitwę i rozumiem, że jeszcze post i takie...
1: Post jest absolutnie taką bronią bardzo ważną. Ja niestety nie pamiętam u którego z ewangelistów, czy też w listach, którego z autorów listów w Biblii jest taki piękny obraz, z tym, że on jest bardzo trudny. Tam mówi się o tym właśnie, żeby przyjąć hełm zbawienia, zbroję prawdy, ale to warto jest poszukać w Biblii. Czasami w tych internetowych można jakieś kluczowe słowa tak wrzucić, prawda? I ten fragment sobie czytać co jakiś czas i takie zrozumienie tego przychodzi, no chyba można bez końca jakby ten fragment czytać, bo tam jest właśnie mowa o osobie, która rozpoczyna taką walkę, którą pani rozpoczyna.
2: Ale dokładnie gdzie mam tego szukać? No, zaraz.
1: Myślę, że to jest w listach.
2: W listach, tak?
1: I to jest mowa o tym, że przywdziej hełm zbawienia. Jest tam fragment o, na przykład niesamowity fragment o emocjach, gdzie mówi się o właśnie rozpalonych pociskach złego. A to właśnie chodzi o emocje, o żar emocji, o pożądania, prawda? Bo to jest też kolejne miejsce, w które uderza zły duch. No i tam to jest w ogóle niesamowity fragment, który...
2: Znaczy ja wiem, że mąż akurat oddał się, nawet byliśmy na takim balu charytatywnym i on poszedł do wróżki i karty jakieś mu stawiała, no w ogóle jakieś maski z całego świata zwoził, nawet awanturował się, jak ja nie chciałam, teraz dorzuciłam to wszystko. W każdym razie wiem, że właśnie w tym kierunku poszedł i zaczęły się te złe rzeczy dziać.
1: Tak, proszę się tym nie przejmować, no po prostu trzeba walczyć.
2: No tak, trzeba walczyć, ja wiem, że trzeba walczyć, chociaż pewne, no tak, już są takie nieodwracalne różne rzeczy, ale można jeszcze dużo. I mogłabym też dać świadectwo o wielkiej łasce Pana Boga.
1: Proszę w takim razie nie odkładać słuchawki. Za chwileczkę ktoś poprosi o numer telefonu. Mamy naszego słuchacza jeszcze. Witam Pani Aniu.
3: Dzień dobry, szczęść Boże. No raczej dobry wieczór.
1: Może właściwie dzień dobry za chwilę będzie.
3: No właśnie, straciłam poczucie czasu słuchając Państwa. Mam takie pytanie, które mnie nurtuje. Czy jest możliwość jakiegoś złego wpływu poprzez po prostu zwykły, codzienny kontakt z osobą, która się zajmuje bioenergoterapią? Mam tutaj na myśli panią, która pomaga mi przy dziecku. Ta pani przychodzi do nas 2 razy w tygodniu i pomaga mi w opiece nad moim młodszym synkiem. I od jakiegoś czasu nurtuje mnie to pytanie, bo też zasięgałam po koleżanek, które troszkę więcej na temat bioenergoterapii wiedziały i one mnie przestrzegały przed tym.
1: Ja będę również przestrzegał, dlatego tak. że może nawiązać się relacja między dzieckiem a tą osobą.
3: Aha.
1: I ta osoba w absolutnie dobrej wierze, bo nie wszyscy bioenergoterapeuci są osobami...
3: No właśnie, bo to jest pani niezwykle
1: woli. To w ogóle, nie w tym rzecz jest, prawda?
3: No właśnie.
1: New Age jest taką sferą, gdzie zwiedzeni zwodzą. Tych, którzy już wiedzą na pewno, co robią, to naprawdę jest niewielu. To jest już taka elita w cudzysłowie największym, że oni już wiedzą po prostu, że a niektórzy w nich popadli w rozpacz. Natomiast wiele osób myśli, ja kiedy modliłem się o to, żeby Pan Bóg zabrał mi te rzeczy, ponieważ sam byłem bioenergoterapeutą. Modliłem się, no Panie Boże, no to oczywiście niemożliwe, no bo jak zabieranie chorób może być czymś, no ale jeśli to nie jest od Ciebie, to zabierz te wszystkie zdolności. No i następnego dnia się obudziłem już bez nich. Więc informacja jest niestety dla Pani jednoznaczna.
3: No właśnie, tym się zbiega z tym, że nasiliły się choroby synków. Wprawdzie jeden jest w przedszkolu, więc można by sobie to tłumaczyć, że te choroby przynosi do domu z przedszkola, ale praktycznie młodszy syn, który ma najwięcej kontaktów właśnie z naszą panią, no jest notorycznie chory. Dostaje 3. antybiotyk od mocy od września, także to jest takie trochę... To mnie zastanawiało, że czy to może mieć wpływ, ale...
1: Co panią doprowadzi do dobrej decyzji, to w sumie nie ma znaczenia.
3: Tak, to prawda.
1: Natomiast doświadczenie nasze jest takie. To jest doświadczenie, które jest kumulacją doświadczeń różnych osób na przestrzeni prawie 10 lat i to dotyczy kilkuset świadectw bioenergoterapeutów, że jeśli oni nie są oszustami, bo są też bioenergoterapeuci oszuści, którzy po prostu nie mają tych zdolności w cudzysłowie, czyli po prostu nie są inicjowani, a oni tylko jakby ludziom, nie wiem, zaszczepiają nadzieję, no jest to rodzaj sugestii. Jeśli ktoś jest bioenergoterapeutą, czyli realnie może inną osobę otwierać na takie stany właśnie medialne, na te stany, gdzie mają mrowienie, ciepło, zimno, mają jakieś odczucia, niektórzy mają jakieś odczucie subiektywne uzdrowienia, niektórzy są realnie uzdrawiani.
0: Tak.
1: To koszta duchowe tego są nieproporcjonalnie negatywne.
0: Tak. To jeszcze jedno króciutkie, szybkie pytanie, ponieważ ja miałam taką rozmowę z tą naszą panią, bo podczas której się jej obecności u nas mój synek był chory i ona, ja jeszcze, to były początki naszej relacji i ona zaczęła właśnie nad tym moim dzieckiem wodzić rękoma. I ja spytałam, co robi. Ona powiedziała, że tak, rzeczywiście tutaj coś w oskrzelach czuję. I ja potem po jej wyjściu się długo zastanawiałam, to mnie zaniepokoiło i następnym razem poprosiłam, że się boję, że to jest małe dziecko, że wolałabym, żeby... Nie chciałam wprost nawet jakoś tak, nie wiem, powiedzieć jej, że z jakich względów się boję. I ona mi obiecała oczywiście, że no tak, że powinna była mnie spytać i nie będzie tego więcej robić, ale moje pytanie jest takie, czy to już mogło w jakiś sposób zaszkodzić mojemu dziecku trwale, czy ja powinnam jakoś zareagować w tej sytuacji?
1: To... Nie ma odpowiedzi na to pytanie.
0: Nie ma odpowiedzi, muszę obserwować.
1: Po prostu tak, to jest zbyt mała ilość faktów. Poza tym to są wszystko rzeczy, które wobec których stosowane jest rozeznanie, czyli tak naprawdę jest to po prostu proces powolny i taki bardzo delikatny i sfera duchowa jakby nie kieruje się prawami, tylko prawidłowościami. Także w pani sytuacji po prostu trzeba odstawić tą sferę zagrożenia, a później przyglądać się, jeśli dziecko będzie miało jakieś nadzwyczajne, będą się działy rzeczy, nie wiem, związane z emocjami, jakieś napady agresji, jakiś smutek taki nieadekwatny, prawda, czy też przedłużający się, no to wtedy trzeba po prostu szukać i prosić o modlitwę o uwolnienie. Natomiast wcale nic nie musiało się zdarzyć. Ale z naszego doświadczenia wynika, że osoby, które są w relacji z takimi ludźmi mogą być po prostu duchowo dotykani i negatywnie, bardzo, bardzo dolegliwie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Za
1: dzięki serdecznie. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, niestety już jest po czasie. Nie odbierzemy tych telefonów, które teraz zapraszam za tydzień. Będzie można się dodzwonić. Szczególnie zapraszam właśnie od razu po świadectwie. Wtedy jest najłatwiej wbrew pozorom, bo pod koniec audycji tych telefonów jest dużo, dużo więcej. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Robert. Pomódlmy się teraz za wszystkich, którzy nas słuchali, za wszystkich, którzy mają problemy, za wszystkie osoby, które w tej chwili potrzebują modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Przemysław Babiarz. Witaj.
1: Witam serdecznie, moje uszanowanie. Cześć.
0: Właściwie powinienem tak. Drodzy Państwo, już za chwilę z nami, proszę Państwa, tak, rzeczywiście, oto. Powiedz mi, czym sport różni się od teatru?
1: Bo ja wiem, sport i teatr. Wiesz, to akurat są te dwie dziedziny, które się jakoś łączą w moim doświadczeniu życiowym. No jednak sport zakłada bardzo daleko idącą improwizację. Znaczy według pewnych reguł ludzie z sobą rywalizują, czasami walczą wprost, czasami pośrednio. W każdym razie jednak nie wiadomo, jak to się skończy. W teatrze mamy tekst dramatu, nauczony na pamięć przez aktorów. No i w teatrze wiemy, jak się to skończy, przynajmniej na podstawie tekstu. No i może to właśnie najbardziej odróżnia. No i jeszcze chyba, gdybyśmy popatrzyli na budynek teatru i na taką typową arenę sportową, no powiedzmy, niech to będzie stadion, no to na stadionie mamy taką sytuację, w której widownia okala to terytorium, na którym rywalizują sportowcy, podczas kiedy no, przyjęta przynajmniej w naszej kulturze widownia teatralna jest jednak naprzeciw sceny. No kiedyś w greckim teatrze ona miała taki charakter, że jakby półkolem ogarniała troszeczkę proscenium, więc to było bardziej zbliżone, ale no tak, tak, są takie zbieżności i rozbieżności między tymi dwiema rzeczywistościami.
0: To są bardzo ważne rzeczy, o których mówisz. Obecność widza w stosunku do przestrzeni, w której rozgrywa się to, co widz ogląda, ale o tym za jakiś czas. Obsługujesz potężne emocje. Patriotyzm jest bardzo ważnym elementem polskiego sportu. I uczestniczyłeś przynajmniej w kilku czy kilkunastu takich momentach, kiedy no, skupiało się wokół jakiegoś wydarzenia, które miałeś szczęście relacjonować, tylu ludzi, ilu przy, nie wiem, mszach papieskich, czy przy jakichś takich sytuacjach w sposób oczywisty dla Polaków ważnych. Ale wiesz, ja pamiętam jeszcze Wojciecha Fortunę.
1: Ja też pamiętam.
0: I ten drugi skok, jak drżeliśmy, i on wygrał o 1/10 punkta. Drugi razem skoczył słabo.
1: Tak, tak.
0: I powiedz mi,
1: to prawda.
0: Bo patriotyzm jest formą miłości, jedną z takich form spajania ludzi. Kiedy, już będąc komentatorem sportowym, zorientowałeś się, że tym właśnie sport bywa, może być?
1: Chyba najbardziej wtedy, kiedy zacząłem jakby komentować wielkie wydarzenia, w których to ja budowałem narrację komentatora. To znaczy ja komentowałem i wcześniej, ale powiedzmy pierwszych kilka lat mojego doświadczeń komentatorskich to jednak było bycie takim asystentem troszeczkę, prawda? Czyli takim drugim komentatorem, na przykład współpracując z Włodzimierzem Szaronowiczem przy lekkiej atletyce. To jego narracja była tą narracją główną, a ja coś dopowiadałem w określonych momentach. Oczywiście to coraz bardziej później się równoważyło. Natomiast takim momentem przełomu były Igrzyska Olimpijskie w Atenach, kiedy ja komentowałem pływanie i to ja byłem głównym narratorem, miałem oczywiście obok eksperta, świętej pamięci Jana Wiederka, znakomicie znającego się na pływaniu, bo wtedy szefa szkolenia Polskiego Związku Pływackiego. I wtedy wszyscy, bo to jeszcze jest, co jest istotne, że wtedy wszyscy oczekiwali na złoty medal Otylii Jędrzejczak. Ona była wtedy wielką faworytką, rekordzistką świata. Ten rekord już 2 lata przed igrzyskami ustanowiła. Wygrała w międzyczasie Mistrzostwa Świata po raz pierwszy w 2003 roku i wszyscy oczekiwali tego sukcesu, więc to jest takie, no bo inaczej ludzie reagują na sukces nieoczekiwany, takie zaskoczenie, a inaczej, kiedy wszyscy czegoś oczekują, wszyscy mają wielkie nadzieje, no i ten sukces ostatecznie przychodzi, więc ta piramida jakby rośnie jeszcze w dwójnasób. No i ja miałem to szczęście komentować ten złoty medal w Atenach i no i potem to takie jakby jeszcze echo tych wydarzeń długo bardzo się rozchodziło. No to zresztą pozwoliło mi jakby w pewnym sensie też uzyskać takie papiery mistrzowskie, mówiąc językiem rzemiosła, tamto wydarzenie. I rzeczywiście wtedy czułem, że to cała Polska patrzy. No, już rok wcześniej na tych Mistrzostwach Świata, kiedy byłem, to też miałem takie poczucie, bo wtedy z kolei przeżyłem takie doświadczenie, kiedy to zadzwoniła do mnie rzeczniczka ówczesnej minister edukacji, bo wtedy sport nie miał osobnego ministerstwa, był wewnątrz Ministerstwa Edukacji. I poprosiła, żebym ja spowodował, aby pani minister mogła złożyć bezpośrednio gratulacje tuż po wyścigu, w którym spodziewano się złotego medalu, czyli Jędrzejczak. No i były z tym różne przygody, bo ja oczywiście nie miałem takich możliwości. No, nie mogłem pobiec z mikrofonem nigdzie ze swojego stanowiska komentatorskiego, bo komentator siedzi na stanowisku i jest do niego trochę przykuty przez urządzenia, z których korzysta. No, różne były z tym przygody, ale wtedy poczułem, że no, organa państwa też uważają, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Znaczy, mogłem tego przypuszczać, ale doświadczyłem tego bezpośrednio wtedy.
0: Posłuchaj, Polacy cierpią na zaniżone poczucie wartości. Od 300 lat tej cesze narodowej, pogłębieniu jej pomagają sąsiedzi i bliżsi i dalsi. W każdym razie wszyscy ci, którzy zainteresowani są, żeby w tym miejscu nie było państwa potężnego. I sport był, szczególnie w PRL-u, tak? Ale ja myślę, że w dalszym ciągu takim, bo Polacy strasznie łakną sukcesu i reagują na ten sukces w sposób być może nawet nadmierny. Chociaż ja to kocham, tak? Bo kocham być Polakiem, mimo że jestem Węgrem, w którymś tam już pokoleniu w Polsce mieszkającym. Ale o co mi chodzi? Że ty, jak powiedziałeś, budujesz narrację, czyli znów wracamy do teatru i sportu, tworzysz na żywo scenariusz i też od ciebie zależy i to musisz jakby awista, tak, się odnosić do różnych sytuacji, bo przecież Otylia mogła, nie wiem, zachłysnąć się, nie wiem, co się w spływaniu może zdarzyć, że przegra o jedną setną, tak?
1: Tak.
0: A mogła w ogóle nie wystąpić, bo coś by się z jej zdrowia... I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz chodzi mi o to, że po raz pierwszy pomyślałem sobie, jak powiedziałeś o tym teatrze i o sporcie i o tej arenie, o tym, jak otaczana jest ta osoba, która gra, ta, która jest w centrum uwagi, to pomyślałem sobie, że tak jak w teatrze greckim najważniejszą rzeczą było katarzis, czyli takie wspólne przeżycie pewnej wartości, tak? Antygona, no to wiadomo, że ważniejsza jest godność ciała ludzkiego, godność ludzka niż władza państwowa. I żadna władza państwowa nie ma prawa ingerować w rzeczy pomiędzy mną a osobą nieżyjącą. Także że są pewne prawidła niepodlegające sile władzy, tak? I Grecy, przeżywając Antygonę w setkach teatrów, przeżywali tę samą emocję wszyscy naraz, tak? I dzięki temu powstał naród grecki, tak? I my mamy też te emocje sportowe, że dziś dzięki mediom możemy przeżywać narodowy katarzis, to znaczy moment, w którym, no bo za naszego czasu ostatnio, tak, śmierć prezydenta, tak, Solidarność, 1980 rok, to były momenty, kiedy naród przeżywał jedną emocję wspólnie.
1: Tak.
0: I ty możesz uczestniczyć w czymś takim i możesz Polakom dać coś wielkiego, korzystając z tego, że piszesz scenariusz widowiska, które ogląda cała Polska.
1: Ja myślę, że ja bardziej podążam za wydarzeniem, że jednak ten scenariusz, znaczy ja nie, moja rola ma charakter a roli akompaniatora, tak ją sobie wyobrażam. Czyli jest, znaczy ten sportowiec czy ci sportowcy jednak są w rolach głównych, a ja jestem ja mam akompaniować. I teraz oczywiście akompaniament ma znaczenie, no bo inaczej się śpiewa a cappella, a inaczej z towarzyszeniem, nie wiem, fortepianu. Ja mam być tym fortepianem i oczywiście współtworzę w jakimś sensie to wydarzenie i to widowisko, no ale oni są w rolach głównych. Natomiast też bardzo ważną rzecz powiedziałeś, mianowicie o tym, że Polacy łakną sukcesu, no to wiesz, możemy sobie prześledzić w takim szybkim sprincie, jak bardzo Polacy jeszcze wtedy przecież nieliczni posiadający radio w 1928 roku, ale bardziej reagując na doniesienia prasowe, przeżywali złoty medal Haliny Konopackiej w Amsterdamie. To był pierwszy złoty medal olimpijski, który w ogóle Polska zdobyła na letnich igrzyskach. Później doniesienia o złotym medalu Kusocińskiego. On stał się jakby takim bohaterem, właśnie biorącym troszeczkę z bohaterów antycznych, zwłaszcza, że wygrał 10 kilometrów jeszcze z Finami, którzy wtedy uchodzili za biegaczy najlepszych. Po II wojnie światowej mieliśmy sytuację, w której zostaliśmy stłamszeni przez Związek Sowiecki, ale nagle są Mistrzostwa Europy w boksie w 1953 roku w Warszawie i ci polscy bokserzy w pięciu kategoriach w finałach wygrywają z tymi radzieckimi pięściarzami i to papaż tam jest wynoszony na rękach z hali gwardii, no takie wydarzenia. Potem gramy z tym Związkiem Radzieckim w piłkę nożną w 1957 i wygrywamy z nimi 2-1, mimo że Jaszyn broni w bramce. Potem wygrywamy z nimi w 1976 roku w siatkówkę, prawda? To też był taki moment,
0: Wyścig pokoju.
1: No wyścig pokoju, oczywiście Ryszard Szurkowski, który czterokrotnie wygrał tenże wyścig pokoju, wcześniej Królak wygrał w 1956 roku, tak, tak jest. Wreszcie w hokeja, słuchaj, mamy teraz, w tym roku przypadają nam dwie rocznice, 70, czyli 70 rocznica zwycięstwa nad radzieckimi hokeistami, wtedy absolutnie najlepszymi na świecie, no może poza NHL, ale NHL nie mogło grać na igrzyskach. W 76 roku mamy Mistrzostwa Świata u nas w Katowicach i Polacy wygrywają 6-4. Tak. To jest w ogóle kompletnie szok.
0: Kosmiczna rzecz. I teraz, bo mnie chodziło o ten element improwizacji, o którym mówisz, to znaczy, że ty się nastawiasz na pewne rzeczy, ale które mogą nastąpić, ale jednocześnie no, budujesz pewną narrację i ty, wyobrażam sobie, że ktoś, kto miałby złą wolę, mógłby tą narracją, taką potężną emocję, która ze zwycięstwa eksploduje, zmniejszyć, obniżyć, tak? A ty jesteś temu, żeby służyć tej emocji narodowej, tak? Bo sport to są fakty, tak? Minuty, sekundy, centymetry.
1: Tak.
0: Więc o to mi bardziej chodziło, że tak, uczestniczysz w jakimś niezwykłym misterium miłości Polaków do siebie i tam chyba coś jeszcze więcej jest. Myślę, że to nie tylko chodzi o jakieś takie socjologiczne elementy. Dla mnie narody są jakimiś podmiotami, które są warte miłości same w sobie. Nie wiem, jaki ty masz stosunek do...
1: No, skoro naszym zadaniem jest, zadaniem apostołów było nauczanie wszystkich narodów świata i w taki sposób zostało to od Zbawiciela sformułowane, a nie na przykład całej ludności świata. Ale jednak narodów, które różnymi językami władały, a dar języków, który wraz z zesłaniem Ducha Świętego został dany apostołom i wszystkim ich następcom, sukcesorom, no to właśnie był po to, żeby całą tę różnorodność, ale podmiotową różnorodność, żeby nauczać tej najważniejszej rzeczy, czyli dobrej, przekazywać dobrą nowinę. Tak, tak, zgadza się. To jeżeli aż, no to jakby weszliśmy na ten najwyższy już z możliwych poziomów tego, czym jest narracja i przekaz, prawda? No bo dobra, no trudno dla, nie wiem, człowieka wierzącego katolika o ważniejszy przekaz niż przekaz dobrej nowiny.
0: Tak, tak, tak. Zaraz do tego, może nie zaraz, ale do tego na pewno dojdziemy. Ja chcę zapytać o olimpiadę, która się toczy. Dla mnie ona istnieje gdzieś bardzo daleko w tle, ale dotarł do mnie sukces chłopaka, który jest lektorem w kościele,
1: tak, tak.
0: A formacja lektorska wcale nie jest to coś małego. Tam ci ludzie naprawdę przybliżają się do Boga dzięki mądrości zawartej w doświadczeniu kościoła. I być to nie jest, nie każdy może zostać lektorem. Powiedz coś o tej olimpiadzie, bo ja nic o niej nie wiem.
1: No igrzyska już, wiadomo, zimowe igrzyska, które nastąpiły po ukonstytuowaniu się w ogóle samych igrzysk letnich, natomiast te igrzyska, jakby to powiedzieć, no poprzednie zimowe w Pekinie były w okresie szaleństwa pandemicznego i w sposób świadomy zdecydowaliśmy, że komentatorzy tam nie jadą, tylko komentują z Warszawy. Pojechali reporterzy i naprawdę przeżyli swoiste takie no, doświadczenie graniczne, bo te obostrzenia na miejscu były kolosalne, doświadczyli tego sportowcy, bo nasza łyżwiarka Natalia miała tam kolosalne problemy, ostatecznie nie dopuszczono jej do startu, mimo że czuła się zupełnie dobrze, no bo tam testy coś wykazały i w gruncie rzeczy ona teraz tu też startuje, Natalia Maliszewska, na igrzyskach w Turynie, przepraszam, nie w Turynie, tylko w Mediolanie naturalnie, ale ten moment szczytu możliwości, bo to każdy sportowiec ma taki top w swojej karierze, prawda? Kiedy ma szczyt swoich możliwości, no to on przypadał jednak na tamte lata. Minęły 4 lata, niby niewiele, ale w życiu człowieka jest to bardzo dużo. I teraz Natalia na pewno będzie próbowała, czy próbuje to wszystko jakoś zrównoważyć i sobie powetować, ale też ma na pewno taką świadomość, że coś jej zabrano. No więc właśnie teraz jesteśmy w Europie, nie mamy różnic czasu, nie mamy jakichś nadzwyczajnych obostrzeń, no i rywalizujemy w Mediolanie. No, jakby to powiedzieć, igrzyska tutaj we Włoszech to też zawsze jest jakieś wydarzenie związane z faktem, że Włochy to jest też kultura wielowarstwowa, może jedna z najważniejszych, jeśli chodzi o Europę, pewien wzorzec estetyczny, który naturalnie zmieniał się przez lata, no ale no, wyraźnie było widać, że trzeba do tego jakoś nawiązać, że to Mediolan, to i La Scala, prawda, i Leonardo da Vinci i inne sprawy, to było widać w czasie uroczystości otwarcia tych igrzysk. No, w każdym razie jesteśmy na zimowych igrzyskach we Włoszech, czyli jakby w takiej trochę też kwintesencji tego, co się zimą w sporcie może zdarzyć.
0: I powiedz, jak Polacy się mają, bo ja wiem tylko tyle, że jest srebrny medal. Nieoczekiwany, niesamowity i...
1: To znaczy tak, wiadomo, że Kacper Tomasiak nie był może faworytem, natomiast był kandydatem do medalu, jeżeli takimi gradacjami określamy szansę. Dlatego, że był takim zawodnikiem, który już śmiało tam w pierwszej dziesiątce się pojawiał zawodów w Pucharze Świata. No i na tej skoczni tak zwanej normalnej, bo wiadomo, są dwa rozmiary skoczni. Jedna to jest ta normalna, czyli ta nieco mniejsza i ta większa, czyli duża skocznia. To będzie ten drugi konkurs i on się odbędzie jutro, więc czekamy też z wielkim podnieceniem, no bo skoro Kacper zdołał zdobyć medal na tej skoczni normalnej, dlaczego nie miałby zdobyć na skoczni dużej? Oczywiście mówi się, że większe szanse miał na normalnej, ale to, jeżeli ktoś jest na takiej fali, na jakiej on się znajduje, to właściwie nie ma dla niego rzeczy, po ludzku rzecz biorąc, niemożliwych. Dlatego czekamy szalenie na ten drugi występ indywidualny Kacpra Tomasiaka. Oprócz tego mieliśmy jeszcze szansę, no, nazwisko Damiana Żurka bardzo często się pojawiało i pojawia, to znakomity polski sprinter pan Czenista, łyżwiarz szczypki, startuje na 500 i 1000 metrów. 1000 metrów ten dystans już był, tam zajął czwarte miejsce, zabrakło mu 700 sekundy, ale głównym jego dystansem jest dystans 500 metrów, więc wciąż ta największa szansa, ten najmocniejszy atut jest przed nami na zdobycie jakiegoś drugiego medalu, ewentualnie trzeciego.
0: Miejmy nadzieję. Posłuchaj, mówiliśmy o miłości ojczyzny i jest walka z polskością i z Polską. I z tą polskością i Polską walczą, po pierwsze walczy światowa, międzynarodowa lewica. Tak jak z każdym innym przejawem miłości do ojczyzny, tak z każdym innym patriotyzmem walczą. Mają zupełnie inny pogląd na świat i uważają, że takie więzi narodowe po prostu ograniczają. My wiemy, że się mylą. Jest też walka z Kościołem, jest też walka z rodziną, tak? Ale z polskością w dodatku walczą również kraje zainteresowane tym, żeby Polskę kolonizować. Tak? Przez 123 lata byliśmy w sposób formalny skolonizowani. Polska nie istniała, ale wcześniej już byliśmy pruską i rosyjską takim protektoratem i później też, tak? Potem PRL też kilkadziesiąt lat. Tych czasów wolności jest niewiele. Na otwarciu olimpiady, i to zauważyłem na katolickich forach, był taki symbol, w którym płonący, w którym dopatrzono się, i to nie jest, i nie jestem jakby jakoś skrajnie negatywnie do tej obserwacji nastawiony, że tam jest pentagram, że tam, tak jak na poprzednich igrzyskach, znaleziono symbolikę, która nie jest symboliką neutralną, tak? Która jest symboliką walki. I ta walka i z Kościołem, patriotyzmem, ona trwa. Jak dobrze myśleć o tych ludziach? Jak ich próbować zrozumieć? Bo widzimy, że tej miłości mężczyzny i kobiety, miłości człowieka do ojczyzny, miłości człowieka do Boga, do Jezusa, że są ludzie wrodzy, którzy robią wszystko w przestrzeni społecznej, żeby tych możliwości przeżywania tak świata było jak najmniej, i systemowo wprowadzają, niszczą po prostu różne formy miłości. Jak ty to widzisz, tę walkę z Kościołem, tę symbolikę, tę walkę z patriotyzmem, z rodziną? Jak ty w tej wojnie kulturowej się znajdujesz?
1: Ja, cóż, staram się być przede wszystkim czujny, dlatego że to jest tak, że jesteśmy na wojnie, to musimy liczyć się z tym, że możemy zostać zranieni, a nawet zabici, prawda? To jest takie doświadczenie człowieka, który żyje w pewnym zagrożeniu. Jest to stan, który, co tu dużo mówić, wyzwala pewien szczególny sposób patrzenia na świat. Przy czym ja oczywiście posługuję się w tej chwili metaforycznie tymi określeniami, ale mimo że jest to metafora, bo to nie chodzi mi o żadną wojnę, że tak powiem, na ostro, ale o wojnę kulturową właśnie, o której wspomniałeś. Jednak czuję się, że jeżeli wchodzimy do wielkiego wydarzenia, to wchodzimy na terytorium, w którym obowiązują inne reguły niż te, w których zostaliśmy wychowani. Czyli na przykład, jeżeli jako takie wyróżniki będziemy stawiali sobie, czy to stosunek do religii chrześcijańskiej, katolickiej, czy to kwestie kulturowe właśnie dotyczące rodziny, mężczyzny, kobiety, to wiadomo, że to terytorium globalistyczne próbuje nam narzucić inną narrację. Gdzie są nasze że tak powiem, gdzie jest nasza szansa? No, nasza szansa jest po pierwsze w wierze, a po drugie w pewnych ludzkich głęboko zakorzenionych, bo pochodzących z naturalnego prawa, przyzwyczajeniach, że to, co jest narzucane, jest nam narzucane jak gdyby, jakby to powiedzieć, odgórnie, że to nie jest coś, z czym ludzie łatwo rezonują. Bo to, że media o tym piszą, to media to nie ludzie. Media to nie ludzie. Tak zwany zwykły człowiek, każdy z nas jest zwykłym człowiekiem, ale tak zwany zwykły człowiek jakby nie ma w swoim odruchu wątpliwości co do faktu, nie wiem, no, na przykład, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Nie. Natomiast inna jest ta narracja. A z kolei tym terytorium, które nam bardzo zagraża, może nie terytorium, co środkiem, jest język. I język jest tutaj kluczem, dlatego że zmiana języka oznacza zmianę myślenia. Wprowadzanie nowych pojęć powoduje, że najpierw wytrąca z pewności pewnej, z pewnego zakorzenienia, a następnie, jeżeli te pojęcia się przyjmuje i nimi się posługuje, zaczynamy rzeczywiście, to jest zagrożenie. Przyjęcie innego języka, takiej swoistej nowomowy jest poważnym zagrożeniem, zwłaszcza, że często to przyjęcie języka odbywa się w sposób taki nieuświadomiony. No jeżeli w przestrzeni publicznej stale słyszymy o pewnych pojęciach, to nimi nasiąkamy, a nasiąkanie jak gdyby powoduje, że ten rodzaj naszego wewnętrznego oporu, obrony jest gdzieś zniesiony, bo gdzieś ten nasz intelekt jest uśpiony. No tak można by to najbardziej krótko scharakteryzować.
0: Kościół, z którym walczą, jest z jednej strony instytucją, tak, ale z drugiej strony jest ciałem Chrystusa, czyli Boga, który stał się człowiekiem, który zwyciężywszy śmierć, dziś może dawać życie i ludziom, którzy się mu oddadzą, może po pierwsze zapomnieć wszystko to, co zrobili złego wcześniej, a po drugie dać szansę na życie godne i owocne, tak, że nawet mordercy, bo my sobie wyobrażamy, że mordercy, nie wiem, pedofile, to jest coś najgorszego, co można zrobić. Nawet tacy ludzie mają szansę na niebo, co dla nas jest trudne do zrozumienia. Ale teraz chciałbym zapytać się o twoje najtrudniejsze doświadczenie i o miejsce Chrystusa w tej historii. Nie wiem, czy ją opowiadałeś, nie wiem, czy ją chcesz opowiedzieć. Jeśli nie chcesz, to po prostu jednym zdaniem odpowiedz. Ale jak Bóg, dziś wiesz, dziś na różańcu modliła się z nami od kilku tygodni 27-letnia dziewczyna i dziś dowiedzieliśmy się, że zmarła. Jej mama na jej czacie messengerowym i na tym kanale YouTube'owym, na którym się modlimy, o tym napisała. W tej chwili jestem z nią w kontakcie. Ona trafiła do szpitala, ma z ciśnieniem 190. Jestem w kontakcie z jej siostrą Agnieszką i modlimy się. Wiesz, dzieją się rzeczy ostateczne, tak? I religia jest tym, co pozwala na poważne podejście do poważnych rzeczy. Więc pytam cię o rzecz najpoważniejszą chyba w życiu człowieka, czyli relacje z najbliższą osobą i zerwanie tej relacji.
1: Tak, tak. O śmierć żony mnie pytasz, jak ja to przeżywałem. Tak, rzeczywiście to choroba, zwłaszcza choroba ciężka, jakim jest nowotwór, powoduje, że to świadomość zagrożenia życia narasta, prawda, wraz z tą chorobą i towarzyszenie w niej tej ukochanej też powoduje, że sam staje się, sam dla mnie samego się to wszystko urealnia. Żeby jakoś to streścić w sposób syntetyczny, całe to doświadczenie dla nas było też doświadczeniem wielkiego zbliżenia do, Pana Boga, no bo skoro zbliżamy się do granicy śmierci, to, no to zbliżamy się też do najbardziej dosłowny sposób do spotkania z Nim. No i jedno z nas twarzą w twarz, drugie wciąż będąc przed tą granicą, którą jest śmierć. Przygotowanie do tego spotkania, odnowienia życia sakramentalnego, towarzyszenie w modlitwie. Ostatecznie no, bardzo ważną taką sprawą był fakt, że moja żona w tej ostatniej fazie choroby była w domu, a nie w szpitalu. Czyli że ja byłem cały czas przy niej, także córka. I ostatecznie żona zmarła w naszej obecności. Poprzedniego dnia był kapłan, ksiądz udzielił sakramentów, absolucji, więc jakby mieliśmy też takie poczucie, że zostało uczynione wszystko to, co można najlepszego w tej sytuacji zrobić. To mimo całej trudności przeżywania śmierci tej ukochanej, najbliższej osoby, jednak daje i taki wewnętrzny pokój, no i nadzieję przede wszystkim. Nadzieję i na jej zbawienie, ale także, ja sobie tak nazywam, nadzieję na powtórne spotkanie. Już w obliczu Pana Boga, w obliczu Najwyższego. Ale to spotkanie, które za którym się tęskni, prawda? No bo za tym najbliższym zmarłym po prostu się tęskni. No, ja tutaj jestem w mieszkaniu, które całkowicie urządziła moja żona i właściwie rozmieszczenie sprzętów, rozmieszczenie jakby dekoracji, wszystko to jest jej pewien rodzaj wizja i estetyka, więc ona tutaj w tym sensie ze mną jest. Jest też ze mną poprzez to, co w naszej wierze wyznajemy właściwie przy każdym pacierzu, czyli w świętych obcowaniu, w tym sensie, że, no, że i w modlitwie, i w tej łączności subtelnej, ale prawdziwej, która jest między tymi, którzy już są tam po tamtej stronie i między nami. O, tak bym o tym opowiedział.
0: Powiedz, bo o tej nadziei, o której mówisz, tak, to też był w moim życiu taki przełom. Mój ojciec zmarł, kiedy miałem 10 lat i w pewnym momencie, no i to w sposób oczywisty rzutowało na całe życie chłopaka, tak? Brak ojca w domu. I kiedy to sobie zacząłem uświadamiać, tam już w latach 30., 40., 50. mojego życia, i miałem takie doświadczenie, że w pewnym momencie dotarło do mnie zmysłem wiary, że ja go kiedyś przytulę. W taki sposób, jaki nigdy nam się nie było dane przytulić, czyli dwóch mężczyzn, tak, którzy przytulają się cali, tak jak ja z moim synem i jednym i drugim się mogę przytulić. I to też jest, że moment, kiedy Jezus wszedł do mojego życia w taki sposób namacalny, tak, to właśnie tym gestem do mnie przyszedł. Ja zobaczyłem, wiesz, długowłosego mężczyznę. Jego twarzy wtedy nie widziałem. To było na modlitwie, na rekolekcjach, które w domu przeżywałem, ignacjańskich, na Dąbrowskiego w Warszawie. I ten mężczyzna to mnie podszedł, mnie przytulił. Tak? I tutaj było całe to doświadczenie wylania się tego oceanu miłości. Tak? I uświadomienie sobie tego jakoś całkowicie uspokoiło mnie, tak, że nie tylko powtórnie przytulę się z Jezusem, tak, jak umrę i pójdę tam, mam nadzieję, że tam, i że też spotkam tam mojego ojca w taki właśnie sposób. Właściwie nie wiem, o co chcę cię zapytać. Chcę, abyś podzielił się doświadczeniem swojej wiary, że bo wiara to jest coś namacalnego, tak jak pokój jest czymś namacalnym, tak jak Jezus mówił, rozsyłając uczniów, że jeśli wejdziecie do czyjegoś domu, jeśli tam będzie człowiek godny, to ten pokój wasz na niego zstąpi, a jeśli to będzie człowiek niegodny, to ten pokój do was powróci, czyli jest czymś materialnym ten pokój, tak jak miłość, tak jak nie czujemy powietrza, ale jak z pędzącego samochodu wystawimy rękę, to wiemy, że to powietrze jest. I jak byś podzielił się, słuchają nas również ludzie absolutnie niewierzący, tak? Całkowicie niewierzący. Jak byś podzielił się doświadczeniem swojej wiary?
1: Wiara to jest rzeczywiście coś niesłychanie realnego w moim życiu. I to jak sięgam pamięcią, to jednak zawsze tak było. Mam taką łaskę, że ja nie przeżyłem w moim życiu jakiegoś zupełnego odejścia od Pana Boga. To jest bo dzięki temu jakby ta więź jest więzią permanentną. Ona oczywiście czasami słabła i wiadomo, że takie chwile się zdarzały. Niemniej jest to więź permanentna. Ale powiedziałbym, że ostatnich kilkanaście lat mojego życia jest jakby wielkim przyspieszeniem, czyli jeszcze dodatkowym urealnieniem tej wiary z różnych powodów. Może po pierwsze też dlatego, że od pewnego momentu człowiek ma poczucie, zupełnie naturalną refleksję, że sam przeszedł już jakby ten szczyt fizycznych możliwości w swoim życiu, w związku z tym, że zaczyna się po prostu starzeć. Zaczyna się starzeć, ale nie chciałbym tego sprowadzić do takiego banalnego doświadczenia, że jak słabość, no to wtedy tym bardziej nie. Chodzi bardziej o to, że doświadczając słabości i cierpienia, bo takie też na mnie przyszło, gdzieś w międzyczasie trafiłem do szpitala, miałem operację na kręgosłup. W każdym razie chodzi o to, że im bardziej przeżywamy słabość, tym bardziej ta moc Boża nas podtrzymująca jest dla nas doświadczalna. No tak właśnie jak opisałeś to z pędzącym samochodem i tym powietrzem, którego moc doznajemy, kiedy wystawiając rękę. Że im większa słabość, w której się znajdujemy, tym więcej tej łaski i tym większa nasza zdolność do jej zauważania. Też dla mnie ważną niesłychanie sprawą było i jest to, że myślę, że często może się pojawić w życiu człowieka taki rodzaj zniechęcenia, że mimo, że jest wierzący, że wypełnia pewne praktyki, to w jego życiu nic się nie zmienia, w tym sensie, że dalej ma te same słabości, dalej popełnia te same grzechy, które wyznaje podczas spowiedzi. I w pewnym momencie dotarło do mnie dopiero, mimo że pewnie powinno dużo wcześniej dotrzeć, że ta zmiana, ta przemiana, czyli to nawracanie, doświadczenie, którego człowiek właściwie ma permanentnie, odbywa się wtedy, kiedy człowiek bardziej do Pana Boga przylgnie, że jakby z własnymi siłami się nie wydobywamy z własnych słabości i grzechów, że chęć, bo to jak człowiek ma dużo energii, jest młody, to mu się wydaje, że właśnie, że sam, zresztą no, istnieje nawet w kulturze taki wyraźny jakby rys, że człowiek chce się sam zbawić, prawda? To taka gnoza, która nas gdzieś tam kusi na przestrzeni dziejów w różnych aspektach kultury, a i w dzisiejszym kulturze myślę, że moglibyśmy ją dostrzec bez najmniejszego trudu. I to poczucie słabości, wracam jeszcze raz do przeżycia słabości związanego ze zdrowiem, z bezradnością i z innymi tego typu, że to poczucie słabości i jednocześnie mocy Bożej, towarzyszenia, no szalenie nas do Pana Boga zbliża, a z kolei modlitwa, no to jest... To z kolei jest takie doświadczenie w moim przypadku, ale myślę, że w każdym przypadku, że to jest takie powolne wspinanie się po tej ściance wspinaczkowej. Modlitwa niczym linia taternicza nam umożliwia nieodpadnięcie od tej ściany. A nawet jeżeli byśmy na chwilę utracili kontakt z tą ścianą, po której się wspinamy ku górze, to i tak ta lina będzie nas chroniła. My nie runiemy w przepaść. My nie runiemy w przepaść, więc to nas też szalenie ubezpiecza. I ta poczucie tej opieki i obecności, no wielokrotnie mi towarzyszyło w różnych chwilach i nadal

0: dzisiaj nie istnieje, i nagrodą za ten wywiad miał być horoskop. Wtedy nie zdawałem sobie jeszcze sprawy do końca z zagrożeń z tego wynikających. To znaczy troszkę przypuszczałem, ale tak nie miałem takiej wiedzy, którą nabyłem później, też trochę dzięki tobie przecież i dzięki twojej encyklopedii New Age dla chrześcijan. Otóż ja poszedłem, spotkałem się i w pewnym momencie wpadłem na taki pomysł, a czy pani potrafi zahipnotyzować? No to pani powiedziała, że owszem, ma takie umiejętności, że potrafi. Czy pani by mnie nie zahipnotyzowała? No dobrze, to musimy się umówić w określony dzień. No więc umówiliśmy się, to było w taki koło końca godziny 14. Przyszedłem, no i ta pani prosiła, żebym usiadł naprzeciwko niej, zapaliła świecę, no i rozpoczęła ten proces próby zahipnotyzowania mnie. No i to trwało kilka minut, ale no, nic nie nastąpiło. I ta pani powiada do mnie, wie pan co, w panu jest jakiś kolosalny opór, że ja nie jestem w stanie pana wprowadzić w stan hipnozy. No i podziękowaliśmy sobie, rozstaliśmy się jako ludzie niepokłóceni z sobą i ja sobie dopiero później uświadomiłem, że ten opór to anioł stróż, nic innego. Żeby było jeszcze konkretniej, to wszystkie te zdarzenia miały miejsce w bliskiej odległości kościoła, którego patronem jest święty Michał Archanioł. No dosłownie w prostej linii może 150 metrów. Skojarzenie jest oczywiste. Anioł stróż na to po prostu nie pozwolił, nie dopuścił. Mimo że moja wola, przecież w końcu ja tam przyszedłem, żeby dać się zahipnotyzować, tak? Że nawet ta moja wola nie, na szczęście dzięki Panu Bogu nie wystarczyła.
1: Ten gest zapalenia świecy, ona zapaliła tę świecę szatanowi, demonowi.
0: No, to nie miałem takiej świadomości
1: tak,
0: wtedy.
1: Tak, ale to jest właśnie akt oddania czci. W ogóle sprawy widzialne i niewidzialne, połączone z popkulturą i przenikające popkulturę, te wszystkie nurty tak zwanej wiedzy tajemnej, czyli niezgodnej z autorytetem wiary i z autorytetem ośrodków akademickich, z autorytetem nauki. To jest osobny temat i dziś 70% ludzi jest poddanych takim oddziaływaniu i oni są tego nieświadomi. Ale ja chciałbym zapytać cię jeszcze o sakrament małżeństwa. Jak twoja wiara na przestrzeni trwającego przecież tak w czasie małżeństwa sakramentalnego, czy widzisz oddziaływanie tego sakramentu w swoim życiu po prostu? Czy jak patrzysz na historię tych lat?
0: Oczywiście, zwłaszcza, że do tego, że to nie było takie proste w moim przypadku, czyli nie było to w taki sposób, że od początku byliśmy małżeństwem sakramentalnym. Trzeba było wielu lat i dążenia, i próśb, i oczekiwań, i zabiegów, żebyśmy mogli stać się z małżeństwem sakramentalnym. Więc myśmy dużo dłużej byli ze sobą, będąc małżeństwem niesakramentalnym, ale ostatecznie mocy tego sakramentu doznaliśmy i to było wielkie przeżycie, no nie tylko przeżycie, bo to co tam przeżycie, wielka moc i łaska, bo jak się na coś tak bardzo czeka i jak coś jest z różnych powodów trudne do zrealizowania, ale później jednak się staje, no to człowiek docenia, tym bardziej być może, tym bardziej niż gdyby miało to być no, taki sposób nieco łatwiejszy. No, wspaniały, bo to, żebym to tak nie wyszło, że wszystkim życzę trudności. Nie, jeżeli ktoś w sposób naturalny, to ma wielką łaskę. No ale i mówię o swoim doświadczeniu. Rzeczywiście tak było. I ponieważ domyślasz się, że ja teraz mieszkając sam, mając portret,

0: gabinet żony tuż obok. No, często jakby zwracam się do niej myślami, ale też faktem jest, że ten sakrament szalenie, dochodzenie do niego, a następnie sam sakrament nas jeszcze szalenie zbliżył i połączył, że to i on nas w gruncie rzeczy też zaopatrzył łaską na ten najtrudniejszy czas, czyli czas choroby żony. No to przecież bez tego byśmy tego tak nie mogli przeżyć razem właściwie w każdej niemal chwili. Więc no to jest, no jest to wielka, wielka łaska, wielkie zbliżenie. No jest to zaproszenie Pana Boga już bezpośrednio do życia, do przeżywania miłości. Tak, to jest no, coś najważniejszego. Zresztą też okres choroby i śmierci żony uświadomił mi w sposób bardzo dosłowny, że jednak no, żona jest człowiekowi najbliższym drugim człowiekiem. Najbliższym, dlatego że oczywiście bardzo bliscy są rodzice, mama, tata, prawda, dzieci. No, jesteśmy bardzo związani miłością, ale z żoną mężczyzna, a z mężem kobieta wiąże się jednak na taki sposób. Dwoje ludzi, którzy jakby nie są krewnymi, nie są, są sobie obcy gdzieś kiedyś, od pewnego momentu zaczynają się właśnie stawać sobie no, najbliżsi.
1: Powiedz, jak dzieci w tym wszystkim, w twojej wierze, tak, która też potem, którą Bóg dzięki tobie żonie twojej, twojej mógł zaoferować swoją osobę i relację ze sobą. Jak dzieci i wiara?
0: Wiesz, to też jest temat taki, no, jakby to powiedzieć. No, mijały lata, dzieci. Wiesz, ja nie chciałbym się jakby przesadnie zagłębiać w szczegóły z tego powodu, że nie chciałbym. Raz, że dzieci w momencie, kiedy myśmy stali się małżeństwem sakramentalnym, były już dorosłe. W związku z tym. A też nie chciałbym za dużo rzeczy zdradzać, bo oni. Więc wiesz, wolałbym pozostać. No, na pewno dla nich to jest przeżycie wielkie i bardzo ważna sprawa, natomiast no, nie chciałbym tego przesadnie uszczegóławiać w tej chwili.
1: To jest jasne i oczywiste. Powiedz, jakie masz plany życiowe? Bo powoli wchodzimy w czas taki, kiedy czujemy oddech na plecach.
0: Wiesz co, mój plan to jest niczego szczegółowo nie planować, czyli zdać się na reżyserię Pana Boga, żeby Panu Bogu nie popsuć szyków po prostu. Myślę, że Pan Bóg to wszystko planuje i przeprowadzi najlepiej, więc raczej przestaję sobie stawiać jakieś takie cele, że koniecznie coś muszę zrobić, albo że to koniecznie musi być tak czy inaczej. Nie, właśnie przestaję myśleć troszkę w tych kategoriach, bo zdaję sobie sprawę, że po pierwsze jest to, może to przeszkadzać w tym, co naprawdę jest dla mnie dobre, czyli ja sam mogę w ten sposób stawiać tamę. A po drugie, no zdaję sobie też sprawę, że moje życie zbliża się do granicy, w związku z tym, co tu planować? No, najlepiej by było planować, jak no, zasłużyć, nie, to nie jest dobre słowo, jak no, przejść do rzeczywistości nadprzyrodzonej, no bo ta rzeczywistość nadprzyrodzona, która nam się wyłania jako tajemnica, ale my przecież w przekazie naszej wiary tę tajemnicę jednak mamy też dookreśloną, że mamy objawione części tej tajemnicy na tyle, na ile możemy je poznać, ale no, z kolei pokora musi nam podpowiedzieć, że pewnych rzeczy nie zgłębimy i przez, nie do końca, czyli no bo to jest właśnie ta kwestia tajemnicy, która generalnie w wierze odgrywa bardzo istotną rolę. Oto wielka tajemnica wiary, no ale tu mówimy o Panu Jezusie i o Jego misji zbawczej i przeistoczeniu. Natomiast no właśnie, ta nadprzyrodzone, bo wraz ze zbliżającym się kresem konkretyzuje się nadprzyrodzoność, tak bym powiedział. A nadprzyrodzoność jest esencją tego, co jest sensem naszej wiary niejako, prawda?
1: Gdyby przyszedł ktoś do ciebie, ktoś, kogo jakoś akceptujesz, i powiedział ci, czy chcesz służyć do końca życia już, czy chcesz pójść na służbę, porzucić to, co robisz i pójść na służbę. Jak myślisz w takiej teoretycznej sytuacji, jakie by było twoje rozumowanie?
0: Moje rozumowanie było takie, że jeżeli to jest służba Panu Bogu, to jest... To nie można odpowiedzieć inaczej niż tak. Dlatego, że w innym przypadku zanegowałbym całą swoją wiarę, dlatego że wiara w gruncie rzeczy, ja wiem, że dzisiaj się dużo mówi o indywidualizacji, znaczy, że jakby dzisiejszy człowiek jest taki zindywidualizowany i że tam pojawiają się jakieś wątki takie egocentryczno-humanistyczne. Niemniej wiara jest służbą. Matka Boża określa siebie jako służebnicę, a w niej widzimy najdoskonalszy wzorzec wiary.
1: Powiedz mi, kim jest Bóg, którego poznałeś przez całe swoje życie?
0: Ojcem. Ojcem, przy czym nie chodzi mi tylko o osobę Boga Ojca, ale o Boga w Trójcy Jedynego. Przeżywanie Boga jako Ojca wynika z faktu, po pierwsze, że tą najważniejszą modlitwą, którą poznajemy, jest modlitwa Ojcze Nasz, modlitwa Pańska, ale po drugie też dlatego, że ja też miałem bardzo głęboką więź z moim tatą. I on, tata zmarł już ponad ćwierć wieku. Temu ja byłem dorosłym człowiekiem, więc w tym sensie, że ty miałeś 10 lat, kiedy twój tata zmarł, a ja miałem 36, prawda? Więc to zupełnie inna sytuacja. Niemniej ja byłem bardzo z ojcem związany i ojciec był bardzo głęboko wierzącą osobą i był dobry. Znaczy, mieć dobrego ojca to jest wielka łaska, dlatego że bardzo łatwo wtedy jest człowiekowi uwierzyć i wskutek tego doznać dobroci Boga Ojca. Więc ja mówię, że ja mam w sumie łatwo. Ja mam wiele rzeczy, jakby zostało mi danych tak w taki sposób jako dar, który niezasłużony przecież zawsze, ale że jest mi z tym stosunkowo łatwo, prawda? Bo łatwo mi sobie te wszystkie rzeczy w sobie uporządkować i przeżywać relacje z Panem Bogiem jako relacje z Ojcem.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Przemysław Babiarz.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mam nadzieję na rychłe spotkanie. Tobie dziękuję i Państwu dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia.
0: Kłaniam się, do usłyszenia.

0: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich, którzy dzisiaj będą się modlić koronką do miłosierdzia Bożego. Wracamy do krótkich rozważań przed koronką. Naprawdę krótkich, po to, żeby ta modlitwa nie była zdominowana przez rozważania, ale najwięcej miejsca, żeby pojawiło się tutaj na samą modlitwę. Przed rozpoczęciem transmisji udało mi się znaleźć taki blog, mój modlitewnik, który w bardzo prosty sposób podchodzi do tych rozważań. Tutaj jest propozycja rozważań między każdą dziesiątką. Ja postanowiłam podzielić te rozważania w ten sposób, że na początku przeczytam jedno rozważanie przed całą koronką i potem, nie przerywając, będziemy odmawiać całą koronkę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 15, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, w moim opuszczeniu, i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego. Mało jest dusz, które rozważają mękę moją z prawdziwym uczuciem. Najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę moją. Pisze Faustyna. Przy słowach dla Jego bolesnej męki wspomnijmy dziś na mękę Jezusa w Ogrójcu. Tak to oddany samemu owemu człowieczeństwu upadł Jezus twarzą w ziemię, wznosząc w swym nieskończonym smutku i trwodze gorące modły do Boga. Widział przed sobą w niezliczonych obrazach grzechy całego świata, w całej ich wewnętrznej ohydzie, i przyjmował je wszystkie na siebie. W swych modłach ofiarował się zadośćuczynić przez swoje cierpienia sprawiedliwości Ojca Niebieskiego za wszystkie te winy. Pisze błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczłem pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Błogosławiona Anno Katarzyno Emerich, módl się za nami. Wszyscy nasi święci, patroni, aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za dzisiejszą modlitwę. Spotykamy się jutro. Mam nadzieję, że nic mi nie przeszkodzi. Błogosławionej soboty, błogosławionej niedzieli, dobrego weekendu. Zapraszam również na Różaniec Święty, który na falach Radia Niepokalana prowadzi Robert Cekieli codziennie od 5:30. Z Panem Bogiem.
1: Niepokalana FM. Pokoju pełne radio.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci, Panie, za to, że mogliśmy dzisiaj wstać, że mamy kolejny dzień od Ciebie. Prosimy Cię o to, żebyś nas ochraniał, abyśmy mogli odpowiedzieć na wyzwanie, na każde Twoje wezwanie, na każdą Twoją łaskę. Daj nam, Panie, teraz światło w serce, byśmy potrafili Tobie służyć przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
0: racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Iza. Witaj.
1: Witam.
0: Mówić o Panu Bogu to jest dla Ciebie nowina, czy też coś zupełnie normalnego?
1: Myślę, że jak najbardziej normalnego. Coś w ogóle całkowicie naturalnego. Jakby wypływa to z takiego zwyczajnego poczucia, chęci dzielenia się tym, czego Bóg dokonuje w moim życiu. Dzielenie się tym, czego doświadczam. I po prostu wynika to z chęci podzielenia się z osobami tym pięknym doświadczeniem Boga w życiu.
0: Kiedy ta historia z Bogiem się zaczęła u Ciebie? W tej takiej już fazie ostrej.
1: Znaczy, może tak. Od dziecka wychowywałam się w rodzinie katolickiej, wierzącej. Aczkolwiek jest to rodzina niepełna. Można powiedzieć, że w momencie przyjęcia sakramentu bierzmowania tak jakoś tak poczułam tak mocno, że pragnę mówić o Jezusie. Ale żeby tak powiedzieć tak na dobre, to zaczęło się właściwie później to jakoś tak trwało w swoim środowisku, po prostu dzieliłam się wiarą, ale od momentu, kiedy jestem we wspólnocie, w której jestem teraz, można powiedzieć, że to działanie Ducha Świętego rozszerza się po prostu na coraz większą liczbę osób. Tak, Duch Święty tak po prostu posługuje się mną po to, żeby ludzie mogli mieć doświadczenie Boga też i w swoim życiu.
0: Czy to, że ta rodzina była niepełna, było dla Ciebie ważne w dzieciństwie, jak byłaś małą dziewczynką w podstawówce?
1: W pewnym sensie to było wszystko strasznie dziwne, dlatego że wychowywałam się po prostu z moją siostrą, z mamą i z jej rodzicami, z rodzicami mojej mamy. I właściwie moi dziadkowie, tak jak mogli, i moja mama zapewniali mi to poczucie bezpieczeństwa, przekazywali mi wartości, przekazywali mi miłość. Owszem, jako dziecko mi brakowało ciągle ojca i tak naprawdę ten problem niepełnej rodziny, on, można powiedzieć, dotykał mnie coraz bardziej, im byłam starsza. I można powiedzieć, że takie apogeum tego wszystkiego, tej całej sytuacji rodzinnej, miało miejsce teraz w minionym roku.

0: bardzo dużo rzeczy, można powiedzieć, się pozmieniało. Między innymi właściwie początkiem tego wszystkiego było najpierw choroba mojego dziadka i jego śmierć, a potem jeszcze kolejne rzeczy, kolejne sytuacje.
1: O tym powiem za chwilę. Powiedz jeszcze o tym czasie dzieciństwa. Jaką byłaś osobą, jaką byłaś dziewczynką w podstawówce? Rządziłaś, czy po kątach się chowałaś?
0: Ja byłam bardzo żywą dziewczynką. Bardzo żywą, bardzo taką usportowioną. Właściwie to raczej miałam kolegów niż koleżanki i raczej bawiłam się samochodami niż lalkami. Jakoś tak właśnie jako dziecko byłam bardzo taka radosna, wszędzie było mnie pełno. Lubiłam się zajmować różnymi wieloma rzeczami. Zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej, więc trochę też i takie artystyczne rzeczy zaczęły mnie pociągać.
1: Czy miałaś wtedy świadków wiary? Takich prawdziwych, przez których mogłaś zobaczyć, że Bóg realnie jest obecny w ich życiu?
0: Świadków wiary. Znaczy, myślę, że jako dziecko to moje pojmowanie wiary było takie bardzo proste. Myślę, że duży wpływ, co doceniłam dopiero po pewnym czasie, miała na mnie taka siostra zakonna, która uczy nas religii. I wprawdzie dużo osób mówiło, że ta siostra zakonna to jest taka wymagająca, że to postrach w ogóle jest dla dzieci, bo każe tyle się uczyć i tak dalej, i że tak wymaga, ale ona wiedziała, co robi. Bo ona przy tym wszystkim, ona zabierała nas w wiele miejsc, organizowała bardzo dużo takich wyjazdów w Polsce, czy to do Świętej Lipki, czy to do Lichenia, czy to do Częstochowy. I te wszystkie miejsca zostawiały we mnie taką pieczęć. I to z czasem zaczęło po prostu procentować. Ja w danym momencie tak nawet nie zdawałam sobie sprawy tak z powagi tych miejsc, ale to później zaczęło wracać.

0: co stało się w czasie bierzmowania.
1: Duch Święty stąpił na mnie.
0: Jaką byłaś osobą wtedy? Stosunek do 10 przykazań. Przed bierzmowaniem.
1: Przed bierzmowaniem. No, myślę, że zgadzałam się z tymi przykazaniami, aczkolwiek...
0: Z czym były kłopoty?
1: Z czym były kłopoty? Może tak, że jakby przyjmowałam te przykazania jako prawdę i zgadzałam się z nimi, ponieważ no, autorytety przekazują, że to jest dobre. Osoby, które są dla mnie ważne, moja rodzina mówią, że to jest dobre i nie było we mnie jakiegoś buntu wobec żadnego z przykazań. Natomiast raczej kwestia dotyczy, myślę, jakiejś dojrzałości. Takiej dojrzałości, że te przykazania zaczęłam traktować nie jako przykazania, może nie jako zakazy i nakazy, tylko jako przykazania, jako pewną drogę, która mnie prowadzi do Boga, która może mnie prowadzić do świętości, do tej doskonałości, która będzie pozwalała jakby być prawdziwie z Bogiem w tej relacji, do jakiej On nas właśnie powołał. I po prostu jakby wypełnianie tych przykazań tak naprawdę było dla mnie taką odpowiedzią na miłość Pana Boga. On jakby zaprasza mnie, mówi mi o swojej miłości i ja też jakby wypełniając to, robię to po prostu z miłości, bo nie będę czegoś robić, bo wiem, myślę, że to można nawet spróbować, wiadomo, że to nie jest to samo, ale na relacje z osobą, którą kochamy i wiem, że jeżeli zrobię to czy to, mogę tą osobę zranić i nie chcę ranić tej osoby, a do tego tu jeszcze dochodzi taka kwestia, że wiem, że kiedy zrobię coś wbrew temu, tak naprawdę wyrządzam szkodę jeszcze sobie, a do tego prawdopodobnie jeszcze osobom, które są wokół mnie. I to jest taki łańcuch.

0: Właściwie no, nie było żadnych fajerwerków. Nie wiem, nie wydarzyło się nic takiego zewnętrznie, co by wskazywało na jakąś zmianę. Nie wiem, nie czułam, że zaraz zemdleję, albo że padnę tam na ziemi, albo coś się stanie. Tylko to było coś takiego, co w pewnym sensie jakoś mnie tak wewnętrznie przemieniło i uzdolniło do czegoś. To było jakieś takie wezwanie właściwie. To było jakieś wezwanie. Pamiętam właśnie, jak ksiądz, który nas przygotowywał, mówił, że tak, że wy otrzymujecie Ducha Świętego. Coś wiecie, doświadczyliście działania Ducha Świętego, doświadczyliście Boga i nie możecie teraz tego tak zachować tylko dla siebie. Musicie iść dalej. I to jakby, to wcześniej powiedział ten ksiądz, ale później to wezwanie jakby się na nowo we mnie odezwało i zapragnęłam jakby to wyzwanie podjąć i wypełniać.
1: I co zrobiłaś?
0: Więc po prostu na początku zaczęłam w swoim środowisku mówić o Jezusie, ale oczywiście nie na tej zasadzie, żeby dobijać ludzi wokół mnie. To tak śmiesznie brzmi dobijać, ale po prostu...
1: No są tacy, którzy to robią. Wykorzystują Pana Boga jak maczugę.
0: No tak, znaczy nie o to mi chodziło. To jakby w jakichś konkretnych sytuacjach, kiedy jakieś osoby z czymś się borykały, miały jakiś problem, to jakby wychodziło tak naturalnie. Jakby ja wcale nie miałam zamiaru im od razu mówić o tym, że Jezus ciebie kocha. Tylko najpierw to było takie towarzyszenie tej osobie, słuchanie jej. I modlitwa, i oczywiście modlitwa. Na przykład no, modlitwa już wielokrotnie doświadczałam mocy modlitwy i szczególnie mocy modlitwy różańcowej, mocy modlitwy właśnie tej kontemplacyjnej, modlitwy maryjnej. No ewidentnie takim przykładem jest na przykład właśnie kiedy spotkałam pewną dziewczynę. Właściwie to nie tyle, że ją spotkałam, tylko ona do mnie się odezwała i tak naprawdę ta osoba chciała mi namieszać w życiu. Chodziło o po prostu jakiegoś chłopaka, w którym ona była zakochana, a znów ten chłopak był zakochany we mnie, a ja po prostu, że tak powiem, no nie chciałam tam z nim wchodzić w jakieś bliższe relacje. No i ona twierdziła, że po prostu ja bardzo ranię tego chłopaka, no i ona chciała, sprowokowała taką pewną rozmowę na gadu-gadu i tak ją poprowadziła, że ja jakby... Powiedziałam może parę słów, które mogłyby tego chłopaka zranić.

ona się przedstawiła po prostu jako studentka psychologii, że robi jakąś ankietę dotyczącą stosunków damsko-męskich, czy tam związków damsko-męskich. No i ja po prostu już na zasadzie takiej, żeby brzydko mówiąc odczepiła się od pewnego tematu, no to już chciałam powiedzieć coś takiego mocnego. No i powiedziałam parę takich mocniejszych rzeczy. No i później, niedługo po tej rozmowie otrzymałam taką wiadomość od tego kolegi, że dostał jakiegoś dziwnego maila. No i przesłał mi tego maila i okazało się, że to była dokładnie ta rozmowa moja z tą dziewczyną. Oczywiście jakby nie chciałam się wtedy temu koledze jeszcze przyznawać do tego, bo mnie pytał, czy to ja, bo jemu bardzo pasowało do tego, żebym to ja powiedziała. No i pomyślałam, że no nie będę mu mówić tego w taki sposób, tylko spotkam się z nim i po prostu teraz mu powiem, że to nie ja, ale zaraz jutro z nim się spotkam i powiem mu po prostu twarzą w twarz, jaka była sytuacja. Bo po prostu rozmawialiśmy tam przez internet. Nie chciałam tego w taki sposób załatwiać. No i później zaczęłam rozmawiać z tą dziewczyną. No i ona, jak tylko się pojawiłam, to zaczęła wyzywać mnie, wyklinać i tak dalej, i tak dalej. I ja nie wiem, tak wtedy spłynął na mnie jakiś taki spokój i zaczęłam rozmawiać z tą dziewczyną. Zaczęłam z nią rozmawiać i po pierwsze zapytałam się jej, dlaczego to zrobiłaś? I ona otworzyła się przede mną. Na początku jakoś tak nie chciała, ale otworzyła się, zaczęłyśmy rozmawiać i okazało się, że ona jest z patologicznej rodziny. Wyrwała się z patologicznej rodziny, będąc jeszcze chyba tam młodą nastolatką, mając tam 13 lat. I zaczęła po prostu ciałem zarabiać na chleb. I no, wiadomo w jaki sposób. No i konsekwencją tego było to, że zachorowała na HIV i ona, mając świadomość, że ona nigdy nie będzie mogła być z tym chłopakiem, chciała mu to jakoś życie umilić, czyli jakby odciąć go ode mnie. No i jakoś nasza rozmowa tak się toczyła i weszłyśmy na temat wiary, na temat przebaczenia, sakramentu, czyli sakramentu pokuty, pojednania. No i ona właśnie przyznała się, że ona owszem już jakieś czuje, że nawrócenie przeżyła, ale ona nie może iść do spowiedzi. Ona była tylko chyba raz i to u pierwszej komunii i potem już nie była. I tak rozmawiałyśmy dosyć długo, tak chyba przez no parę godzin to było. I na koniec tej rozmowy ja obiecałam jej modlitwę. Obiecałam jej modlitwę i jakby oczywiście właśnie w tej rozmowie tam zachęcałam ją właśnie do sakramentu spowiedzi. I tego wieczoru, kiedy modliłam się za nią, a właśnie była to modlitwa różańcowa, to było niesamowite, bo można powiedzieć, że z każdym słowem w trakcie tej modlitwy ja czułam, że dla tej dziewczyny waży się coś bardzo ważnego, coś niesamowicie ważnego. I jakby miałam takie poczucie, że ta dziewczyna zostanie uzdrowiona. Mówię tu o uzdrowieniu wewnętrznym, uzdrowieniu duchowym.

No i można powiedzieć, że jakby jeszcze takie na potwierdzenie, tak otworzyłam po prostu Pismo Święte i akurat otworzył mi się fragment o uzdrowieniu. Potem przewróciłam kartki i znowu same fragmenty o uzdrowieniu. Więc to już była dla mnie taka ogromna radość. Już wiedziałam, że ona zostanie uzdrowiona. No i faktycznie następnego dnia ona do mnie pisze wiadomość na gadu-gadu, że słuchaj, byłam u spowiedzi, ale byłam też u lekarza i mam 2 tygodnie życia. No i właśnie po pewnym czasie, już tak nie miałam kontaktu z tą dziewczyną, ona się nie odzywała, więc zapytam tego mojego kolegi, czy on się z nią kontaktuje. Mówił, że nie, a ja wtedy powiedziałam też o tej sytuacji, bo on w ogóle nie wiedział, że ona jest chora i tak dalej. Trochę się przestraszył, no i pojechał tam do niej. No i faktycznie, no, zastał list pożegnalny, w którym ona mu wszystko wyjaśniła, o wszystkim napisała. I ta dziewczyna zmarła. Więc to jest niesamowita sytuacja dla mnie. Modlitwy różańcowej, mocy modlitwy różańcowej, tego, że Pan Bóg się tak posługuje nami w takich niespodziewanych momentach, bo jak ta sytuacja zaistniała, ja właściwie nie wiedziałam, co się dzieje. Po prostu osoba, której kompletnie nie znam, nagle wchodzi tak w moje życie, nie wiem, o co jej chodzi, chce mi namieszać w życiu, oczerniać mnie przed kimś, a tu po prostu Pan Bóg nawet w takich momentach się posługuje. I takim drugą rzeczą właśnie też, sytuacją związaną z modlitwą różańcową, to też jest na przykład moment, kiedy kolega taki mój i mojej siostry poprosił nas o modlitwę. Mówił, że ma zostać chrzestnym, no on nie jest zbyt wierzącą osobą, raczej powiedziałabym, że tak niewierzącą. No i w każdym razie mówił, że tam jest zagrożona ciąża, że ma mieć operację ta jego jakaś ciocia, czy ktoś tam z rodziny, i że jest zagrożenie życia i dziecka, i matki, i że to jest jakaś narośl i w ogóle nie wiadomo, co będzie. Więc my z siostrą pomodliłyśmy się na różańcu. Jednego dnia ja się modliłam i też czułam właśnie w trakcie tej modlitwy, że Pan Bóg tutaj dokona cudu, że będzie uzdrowienie. No i za 2 dni właśnie ten kolega dzwoni, że właściwie ja się modliłam o to, żeby było powodzenie tej operacji, żeby operacja się powiodła i żeby ten czas był też czasem przybliżenia się tej rodziny do Boga. I za parę dni właśnie ten chłopak dzwoni i mówi, że ta jego ciocia była na badaniach i okazało się, że narośl w ogóle znikła, że operacja w ogóle nie jest potrzebna. A to był jeden różaniec. Tylko jeden różaniec.

A dla mnie osobiście osoba Maryi jest bardzo ważna i zrozumiałam to niedawno. Dlaczego jest też tak dla mnie ważna, kiedy dowiedziałam się czegoś o własnym życiu. W ogóle dowiedziałam się jakiś czas temu, niedawno, że urodziłam się w roku Maryi. To był rok ogłoszony przez Jana Pawła rokiem Maryi. I jakby odnosząc się do tej kwestii tych różnych rzeczy, jakich dowiadywałam się w swoim życiu właśnie z rodziną, tego, że ona była niepełna i tak dalej, to wszystko zaczyna się od początku, od momentu mojego poczęcia. I to był trudny czas, bardzo trudny czas dla mojej mamy. Właściwie nie było to wszystko tak, jak powinno być. Zaczęło się od grzechu i to miało potem wielkie konsekwencje później, trudne dla nas wszystkich. Moja mama miała wtedy bardzo trudny czas. Była zagubiona i po prostu jakby można powiedzieć, że no, ja poczęłam się tylko nie z jakiejś miłości, tylko w zagubieniu, z pożądliwości. Ale mimo to moja mama, pomimo to, że mój biologiczny ojciec powiedział, że no, w ogóle żadnej odpowiedzialności za to nie bierze, wręcz jakby mówił, żeby usunąć ciążę, moja mama jednak czuła, że pragnie mnie urodzić. Było jej bardzo trudno. A jej rodzice, czyli ci moi dziadkowie, z którymi całe życie spędzam, właściwie teraz już tylko z babcią, bo dziadek umarł rok temu, mówili właśnie, żeby też mama usunęła ciążę.

0: I można powiedzieć, że moja mama w tej całej sytuacji...
1: Twoja siostra jest starsza czy młodsza?
0: Młodsza. O rok jest młodsza. Tak. Więc było...
1: Dziadkowie również byli przeciwni.
0: Tak, dziadkowie byli przeciwni, no i moja mama szuka jakiejś pomocy. Udała się do takiego ośrodka obok księży Marianów. Tam była taka pani, która pomagała kobietom, które chcą dokonać aborcji. No i moja mama przez jakiś czas u niej mieszkała, chyba przez tydzień. No ale później właściwie moja mama mówiła, że nie wiedziała kompletnie co robić i nie wiem, czy to po prostu w jakimś posłuszeństwie swoim rodzicom wróciła do domu, czy po prostu kompletnie nie wiedziała co robić, więc wróciła do domu i zapadła taka decyzja, że ciąża ma być usunięta. No i już jechali na zabieg, wtedy to tak się mówiło, zabieg. To jeszcze był czas PRL-u, więc bardzo dużo było dokonywanych aborcji. Więc jechali na ten zabieg i już byli właściwie w tym miejscu. Moja mama siedziała już na fotelu aborcyjnym. Lekarz już miał ubrane rękawiczki i sięgał już po narzędzia. A moja mama cały czas w tym czasie modliła się do Maryi. Nieustannie. I w pewnym momencie ponoć moja babcia powiedziała do tego lekarza, żeby uważał. I on w tamtym momencie powiedział, że on nie może tego zrobić. I aborcja się nie dokonała. Więc jest to dla mnie niesamowity dar i od momentu, kiedy się o tym dowiedziałam, zaczęłam dostrzegać, jak wielką wartość ma ludzkie życie, każde ludzkie życie, i zaczęłam dostrzegać to, że każde życie jest chciane, że nie ma życia, którego Bóg by nie chciał. Szczególnie jakby to wszystko zaczęłam tak dostrzegać, kiedy byłam na rekolekcjach ignacjańskich na pierwszym tygodniu. Wtedy tak przechodzi się właśnie przez całe swoje życie. I zobaczyłam, właśnie to było dla mnie wtedy doświadczenie ogromnej miłości Boga, Jego miłosiernej miłości. I też wtedy uczyłam się przebaczenia. Przebaczenia od samego Jezusa, bo wiem, że gdyby nie Jezus, gdyby nie to, że sama doświadczyłam od Niego przebaczenia, ja nie byłabym w stanie przebaczyć.

0: jakby to przebaczenie dokonuje się tylko jego mocą. Jakby dla mnie to jest wszystko ponad mnie, to nie jest w ogóle na moje siły. Ale tylko to z Jezusem się mogło dokonać, to przebaczenie i co za tym idzie, uzdrowienie. Uzdrowienie i umiejętność życia z tym wszystkim. A do tego jeszcze wręcz ogromne wzbudziło się dziękczynienie za to życie, jakie jest, jakie mam. I dziękczynienie za to wszystko, czego cały czas doświadczam, co otrzymuję od Pana Boga, za osoby, które spotykam w swoim życiu. Tak.
1: Powiedz, co stało się ważnego w czasie, kiedy twój dziadek umierał? Mówiłeś, że to był ważny moment.
0: Tak. I też jest związane z Maryją. To był bardzo ważny moment.

wodzie. Bo ten znów się rozwiódł z moją mamą, ale... I to jest ojciec mojej siostry. Ale właśnie to wszystko zaczęło się od dziadka. Więc kiedy dziadek poszedł do szpitala, miał mieć operację na bypassy. I operacja była wyznaczona na 8 grudnia. I właściwie to jest cud, że on przeżył tą operację. Dlatego, że operacja trwała chyba 7 godzin. W ogóle nikt nie chciał się tej operacji podjąć. Był jeden profesor, który tylko się tej operacji podjął. I trwała 7 godzin. Mój dziadek jeszcze w trakcie operacji miał zawał. Ale przeżył. Później leżał jeszcze w śpiączce przez 10 dni w śpiączce farmakologicznej. I później 2 miesiące trwała właściwie jego agonia. Dokładnie 2 miesiące, zmarł 8 lutego. Oczywiście my tam w czasie, kiedy dziadek chorował, to gdzieś tam była jakaś nadzieja, że może on z tego wyjdzie. Aczkolwiek to było takie nasze przygotowanie się na jego odejście. To był czas, kiedy przybliżyliśmy się też do siebie.

zaczęłam mieć wtedy właśnie takie poczucie, jak wielką wartość ma dla mnie rodzina. Właśnie taka, jaka ona jest. I jak ważne są dla mnie te osoby, niezależnie od tego, czy gdzieś tam jakieś były trudne sytuacje, kłótnie i tak dalej, bo też takie rzeczy były, ale nagle to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. To w ogóle nie było istotne. I właściwie pod koniec życia, kiedy patrzyłam na mojego dziadka, i zresztą nie tylko ja tak to odbierałam, moja mama również o tym mówiła, mówiłyśmy tak, że tak jak patrzymy na niego, to tak jakbyśmy widziały Chrystusa, cierpiącego Chrystusa, który odchodzi. I dla mnie to było niesamowite świadectwo mojego dziadka, kiedy odchodził. Na początku nawet trudno było z nim mieć jakiś kontakt, bo właściwie no, bredził, mówił dużo takich rzeczy, które były bezsensowne. Nawet mówił takie rzeczy, które mogły ranić. Pamiętam nawet taką sytuację, kiedy spędziłam prawie cały dzień w szpitalu przy dziadku i potem chciałam go nakarmić, a on po prostu zaczął pluć tą zupą, bić mnie po rękach i to było dla mnie strasznie przykre i strasznie trudne. Ale pod sam koniec, właściwie ostatni tydzień jego życia, był u nas w domu, zabraliśmy go do domu, ale później został wzięty jeszcze tam do szpitala na parę dni. Ale ten czas, ten ostatni czas, on już miał taką pełną świadomość, on już był wtedy na skraju już wyczerpania wszelkiego fizycznego, sił, ale miał świadomość, całkowitą świadomość tego, co się wokół niego dzieje i on był w tym niesamowicie pokorny. On tak to przyjmował, po prostu tak jak jest. I w takim wielkim zaufaniu w miłość Boga, w Boże miłosierdzie. To było niesamowite i to było widać. Ale w tym czasie, kiedy mój dziadek właśnie tak chorował, no to był okres świąteczny Bożego Narodzenia. Odezwał się wtedy, myślałam, mój ojciec. Po 18 latach nieodzywania się. Napisał do mnie SMS-a, nie przedstawiając się. Ja właściwie zignorowałam, bo to były jakieś życzenia, więc zignorowałam, bo dużo SMS-ów dostawałam na święta. W ogóle nie miałam głowy do tych rzeczy.

Dopiero później tam odezwałam się do tej osoby i krok po kroku doszłyśmy z moją siostrą, że to jest nasz ojciec. No i niedługo, i nasza pierwsza rozmowa to była po prostu rozmowa przez Skype'a. A potem się z nim spotkałyśmy.

To było... Dziwne spotkanie. Właściwie... Nie wiedziałam tak naprawdę, czy go o coś pytać, czy o czym z nim w ogóle rozmawiać. Ale no, spotkaliśmy się. Porozmawialiśmy trochę. Zapytał się, co robimy. On się nie tłumaczył nam, bo jakby wyszedł z założenia, że to nie ma sensu, żeby się zaczął tłumaczyć i tak dalej. No i przez chwilę mieliśmy kontakt, ale potem ten kontakt się urwał. Ale znowu jakby jesteśmy w kontakcie. Niedługo po tym ja właściwie jechałam na rekolekcje takie o uzdrowienie wewnętrzne właśnie. I żeby jechać na te rekolekcje, no to tak trzeba trochę popatrzeć na swoje życie, to co się wydarzyło. I moja mama pokazała mi akt rozwodowy i tam była data ślubu moich rodziców. No i zobaczyłam, że oni się pobrali chyba w marcu, a ja się urodziłam w kwietniu. Ale wtedy już nie wnikałam, dlaczego, o co chodzi i tak dalej. Ale jak jechałam na te rekolekcje uzdrowienie wewnętrzne, właśnie zapytałam mamy, czy był jakiś problem z moimi narodzinami. Czy ojciec chciał, żebym się narodziła. No i mama wtedy powiedziała, że no na początku był problem. Że coś było, tak. No ale mówi, że ale później, że już było wszystko w porządku.

No więc pojechałam na te rekolekcje. No i właśnie, to był bardzo mocny czas. Tam na początku tych rekolekcji jest taka modlitwa przebaczenia, która przechodzi cały okres życia, od momentu okresu czasu prenatalnego aż do danego czasu, w jakim się żyje. Ja nie wiedziałam dlaczego, kiedy były czytane słowa na temat czasu prenatalnego, mi zaczęły tak płynąć łzy bezwolnie. I tak sobie od razu wtedy przypomniałam o tym, co powiedziała moja mama, że był jakiś problem. A jeszcze wtedy nie wiedziałam dokładnie jaki. No i bardzo bolesny też był dla mnie moment, kiedy był czytany o ojcu. To chyba największa taka rana. Brak ojca. Ale potem... I to była modlitwa przebaczenia. A potem podchodziliśmy każdy z osobna do Najświętszego Sakramentu i kapłan kładł nas ręce, nas błogosławił, chwilę modlił się nad nami. I takie miałam poczucie, że to zostało wszystko tak przeniknięte. Takim boskim promieniem, że Bóg to tak przemienia. To się zaczęło takie przemienianie. I kiedy wróciłam z tych rekolekcji, to właśnie zaraz następnego dnia napisałam świadectwo o tym czasie, to co się dokonało, to uzdrowienie, że Pan uzdolnił mnie do przebaczenia tym osobom i że wręcz jakby tak naturalnie po prostu życzę dobrze tym osobom, jakby błogosławię im tak całkowicie, tak naprawdę z serca im błogosławię. No, dowiedziałam się właśnie, że ten mój ojciec nie jest moim ojcem. I to dowiedziałam się od mojej siostry. Ale i zaraz potem zaczęłam rozmawiać z moją mamą. Ale tak naprawdę to ja zaczęłam ją uspokajać. A potem po prostu zaczęłyśmy się razem modlić i uwielbiać Pana Boga w tym wszystkim. I zaczęłyśmy dziękować. I to było niesamowite, że w takich momentach właśnie nie ma kłótni, ścierania się, tylko przychodzi Bóg i wypełnia to swoją miłością. Wypełnia nas swoją miłością, także i my jesteśmy zdolni tą miłością wzajemnie się obdarowywać.

I później właśnie po jakimś czasie wyszła jeszcze ta kwestia moich narodzin. To wszystko razem złączone jest dla mnie czymś niesamowitym. To wszystko wydarzyło się jednego roku, w jednym czasie, właściwie tak tuż obok siebie. I wiem, że też nie byłabym w stanie przejść przez to wszystko sama. To jest przede wszystkim Jezus, ale Jezus, który działa przez konkretnych ludzi. Jezus, który jest obecny w konkretnej wspólnocie. I wierzę, że to nie jest zupełnie przypadek, że akurat w tamtym czasie przyszłam do tej wspólnoty, że takich, a nie innych ludzi Pan Bóg postawił na mojej drodze, że właśnie to tak wszystko, to jest niesamowite, bo właściwie ja tych wszystkich rzeczy dowiadywałam się zaraz następny dzień po rekolekcjach. To, że mój ojciec nie jest moim ojcem, dowiedziałam się zaraz następnego dnia po rekolekcjach uzdrowienie wewnętrzne. Znów kwestii dotyczącej moich narodzin, to też dowiedziałam się dzień po rekolekcjach, znów takich jeszcze innych, takich wspólnotowych. I jakby Pan Bóg najpierw przygotowuje mnie zawsze do przyjęcia pewnych rzeczy. To właśnie tego doświadczam, że to nie jest takie uderzenie, które mnie powala na ziemię. Najpierw Pan Bóg przygotowuje mnie na przyjęcie tego, potem jest to doświadczenie, które jest trudne, ale zaraz przychodzi ze swoim miłosierdziem i dotyka mnie. I właściwie właśnie tak naprawdę wśród tych wszystkich rzeczy najtrudniej było mi przyjąć tą prawdę o moim narodzeniu. To była rzecz najgorsza i najtrudniejsza. I tu było bardzo wielkie świadectwo dla mnie właśnie wspólnoty i właśnie też konkretnych osób. Bo kiedy się tego dowiedziałam, właśnie pierwsza reakcja była taka, to chwała Panu, to cieszę się, to wielki dar, to moje życie jest cudem. To się bardzo z tego powodu cieszę. Cóż mogę więcej, no, dzięki Ci Boże, dzięki Ci Panie, że żyję, że dałeś mi życie.

0: ale zaraz potem, wiadomo, zaczęły mi przychodzić myśli, że aha, ale to co? Oni chcieli mnie zabić. To znaczy, że aha, to już rozumiem, czy oni się tak zachowywali, czemu jacyś tacy byli nadopiekuńczy wobec mnie, czemu tak się troszczyli o mnie i tak dalej. I zaczęłam...
1: Jad zaczął się sączyć.
0: Tak, zaczęło się takie rzeczy, ale... Ale zaczęłam to odrzucać, że nie no, przecież nie mogę tak iść w tym kierunku. To w ogóle, to nie jest ten azymut. To nie jest ten azymut. I akurat to był wtorek. My mamy spotkania wspólnoty we wtorki. I nie miałam kompletnie ochoty jechać na spotkanie wspólnoty, gdzie my na spotkaniach wspólnoty po prostu śpiewamy pieśni wielbiące Boga, dziękujemy Mu i wszystko jest w takiej ogromnej radości, kiedy ja miałam takie poczucie, że po prostu ktoś nie chciał mojego życia, że właściwie jestem niepotrzebna. I zadzwoniłam do mojej animatorki i ona się ze mną spotkała. Powiedziała mi o tym wszystkim i można powiedzieć, że ona mnie tak pociągnęła na to spotkanie wspólnoty. I tam dokonało się coś niesamowitego. Właśnie w tym wszystkim właśnie to uwielbienie mnie zaczęło uzdrawiać. Zaczęłam potrafiać, po prostu byłam zdolna, żeby przyjąć to. I akurat było takie czytanie wtedy z księgi Ezechiela o wyschniętych kościach, gdzie właśnie Bóg mówi do proroka, że tchnie swego ducha w kości i one się złączą, obrosną ciałem. Właśnie. I ja miałam takie poczucie, że jestem jak te kości. I że teraz Bóg tchnął we mnie swojego ducha i dał mi nowe życie. I dał mi nowe, prawdziwe życie.

0: Kim jest ten Bóg, kogo poznałaś?
1: Kim jest Bóg? Tak naprawdę Bóg, którego poznaję, jest dla mnie wielką tajemnicą. I to, co mogę powiedzieć o Bogu, to tak naprawdę będzie tylko jakąś częścią, określeniem Jego przymiotów. Ja najgłębiej, najbardziej doświadczam od Boga Jego miłosierdzia. Jego miłosierdzia, czyli Jego przebaczenia, Jego miłości, Jego wierności. Bóg zawsze jest wierny swojemu słowu i doświadczam tego, że On jest wierny, że On jest zawsze przy mnie. Że troszczy się o mnie. Że mnie nigdy nie opuszcza, że kiedy upadam, On mnie zaraz podnosi. A kiedy nie mogę iść, niesie mnie na swoich rękach. I doświadczam tego, że On żyje, że On naprawdę jest obecny, że On po prostu jest.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Myślę, że chciałabym uwielbić Pana Boga i podziękować Mu za dar życia, za to, że stworzył człowieka, za to, że powołał człowieka do życia i za to, że tak bardzo ukochał każdego i że dla każdego ma bardzo konkretną drogę, bardzo konkretną misję. I szczególnie właśnie chciałabym podziękować za swoje życie, za osoby, które spotykam w swoim życiu, które Pan Bóg stawia na mojej drodze.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Iza. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Ona jest genialna. I tu dochodzi współdziałanie człowieka. Pan Bóg nic nie zrobi bez nas. Żydzi nawet z diaspory przyjeżdżali do Nazaretu, bo tam były najpiękniejsze Żydówki w Izraelu i żeby sobie wziąć ładną żonę, to przyjeżdżali w te okolice. No, Maria pochodziła stamtąd. Jaka była historycznie, jaki był jej wygląd, tego nie wiemy. Dlaczego się cieszę, że nie było objawień na Jasnej Górze? Dlatego, że ta wiara ludzi prostych i szlachetnych narastała przez wieki. Ona jest przez czas zweryfikowana. Ona poddana została próbie.
1: Jesteśmy. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen.
1: Dzisiaj mamy spotkanie z ojcem Andrzejem Napiórkowskim, który jest profesorem, który jest teologiem i który jest mariologiem. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć.
0: Jak najbardziej. Witam Państwa, witam Panią redaktor. Mam taki dar, że mam powołanie w powołaniu w tym moim byciu Paulinem. No, już od 42 lat jestem zakonnikiem w białym habicie. W tym moim podstawowym powołaniu jest powołanie do teologii. Także mam zaszczyt być teologiem.
1: To są bardzo, bardzo ważne słowa. Dzisiaj teologowie są nam bardzo potrzebni w świecie, w tych różnych zawirowaniach, również wewnątrz Kościoła, którzy będą nam pewne kwestie prostować, wyjaśniać, a to dotyczy również tego tematu, o którym chcemy dzisiaj rozmawiać, czyli Niepokalanej. Nasze radio przyjęło właśnie takie imię, Niepokalana FM, a to jest wielkie zobowiązanie, prawda?
0: Ale też i piękna misja.
1: Żeby nie było tak, że to tylko obowiązek. No właśnie. My chcemy w tych rozmowach, które prowadzimy z osobami duchownymi, ale też ze świeckimi, próbować przybliżać zwykłym ludziom Pana Boga i opowiadać o może czasami trudnych kwestiach teologicznych takim językiem, który będzie zrozumiały dla zwykłego człowieka, ale też, który będzie dotykał serca. Więc ja bardzo mi zależy na tym, żeby ojciec też często odwoływał się do swojego doświadczenia, takiego osobistego, i opowiadał o tym, co jak ojciec osobiście doświadcza tych spotkań z Matką Najświętszą, duchowych oczywiście, z Panem Jezusem. No i takie moje pierwsze pytanie, to które zresztą już wysłałam ojcu w mailu. Kiedy zakochał się ojciec w Maryi?
0: Nie wiem, co rozumiemy przez słowo zakocham. Zakochał się, bo miłość to jest najpierw jakieś zauroczenie, fascynacja. No chyba muszę powiedzieć, u mnie tego etapu nie było, bo ja wciąż dorastam i nie rozumiem ani siebie, ani Maryi. Jestem ciągle w drodze. Oczywiście jak dostanę kwiaty, jak mam urodziny, imieniny, rocznicę kapłaństwa, dostaję kwiaty, czy jak wpadnie mi grosz jakiś, to kupuję tutaj u krakowskiej kwiaciarki kwiaty i niosę tak cichcem do kaplicy naszej wewnętrznej zakonnej i nie stawiam sobie na biurku w celi, tylko niosę Maryi. Ale moja maryjność, jeśli miałbym być taki bardzo osobisty, przepraszam może za takie wyznania, to jest taka rodzinność, która wyrosła i z polskiej tradycji, a przede wszystkim z domu rodzinnego. Dlatego miałem szczęście wspaniałych rodziców. No tata mój już nie żyje, mama natomiast skończyła w tym roku 92 lata, więc myślę zawsze o nich, o moim księdzu proboszczu, o nauczycielach, katechetach, o życiu oazowym, o pielgrzymkach pieszych. To wszystko było pewnym procesem. I dopiero na tym gruncie rodzi się jakaś więź, jakaś relacja z Maryją, ale żeby ta moja pobożność maryjna dopiero z czasem przyjdzie jakaś refleksja intelektualna, była zrozumiała, to muszę najpierw powiedzieć po prostu o mojej wierze. Ta moja wiara była bardzo mocna, taka, bym powiedział, Jezusowa. Dopiero z czasem przyszło odkrycie, że Jezus jest Chrystusem. Później miałem takie swoje lata, już w życiu zakonnym, że zacząłem odkrywać Boga Ojca. Gdzieś po 30 latach w życiu zakonnym to zacząłem z kolei bardziej modlić się do Trójcy Świętej. Mm-hmm. Taką zresztą robiłem moją mariologię i eklezjologię w moich wykładach na uniwersytecie czy w seminarium wyższym, duchownym, w różnych seminariach zakonnych i diecezjalnych. Także to był taki proces. Nawet sobie nieraz myślałem i mówiłem moim studentom, że Najświętsza Maria Panna na pewno by się ucieszyła, jakbyśmy oddali parę jej świąt, czy wspomnień, czy uroczystości, które obchodzimy w kościele, oddali Duchowi Świętemu. Tak sobie myślę, że z tego odkrywania Jezusa, Trójcy Świętej, to pora nastała w moim życiu duchowym do odkrywania bardziej tajemnicy Ducha Świętego, który jest dla nas właśnie tą czystą miłością. I może tutaj byłoby jakieś takie złączenie właśnie tej samej czystej miłości, jaka jest Ojcem i Synem, którą jest właśnie Duch Święty, i w to jego prowadzenie by mnie bardziej prowadziło z modlitwy do Maryi, do wejścia w jej szkołę. Jej szkołę, czyli tu myślę, to co my często taki błąd robimy, że częściej się modlimy do Maryi, jak naśladujemy ją. A istota prawdziwej maryjności polega na jej naśladowaniu. To jest prawdziwa szkoła Maryi, a nie tylko na modlitwie. Zresztą każda dobrze ustawiona modlitwa maryjna jest przede wszystkim modlitwą z Marią do Ojca, do Boga, do Trójcy Świętej. Tu u nas w klasztorze tak właśnie taki, skoro o Duchu Świętym zacząłem mówić, mamy Ojca, co skończył, Ojca Jana, co skończył 100 lat, jest Ojciec Stanisław, co skończył 90 lat, więc takie tematy mamy też eschatologiczne. No i ostatnio jeden z ojców mówi, że trzy rzeczy nas w niebie zadziwią. Będą trzy zdziwienia. Mm. Czy pani redaktor słyszała?
1: Nie, to? Nie słyszałam, czekam.
0: No, pierwsze zadziwienie będzie takie, że w ogóle tam nie będzie ludzi, o których myślimy, że oni na 100% znajdą się w niebie. Już kto jak to, ale oni na pewno tam będą. Drugie zdziwienie będzie takie, że spotkamy tam tych, których to w ogóle, ale to w ogóle byśmy nie oczekiwali. Już kto jak to, ale nie oni. Mhm. Trzecie zdziwienie to będzie takie, że my tam się sami zobaczymy.
1: No to chyba jest najlepsze zdziwienie. Tak. Obyśmy wszyscy tego zdziwienia mogli dostąpić.
0: No, także ta moja relacja do Najświętszej Marii Panny jest bardzo, bardzo mocno i trwale wpisana w tajemnicę misterium Trójcy Świętej.
1: Mhm. Ale wspomniał ojciec też o takich początkach związanych z rodziną i opowiedział ojciec, jak, że jest to miejsce, w którym ta maryjność też dojrzewała, rodziła się i rodzina, która podprowadzała trochę pod te tajemnice Maryi. Ale ja tak się zastanawiam, co w takim razie z tymi ludźmi, którzy w domu nie doświadczyli wiary, nie mieli możliwości spotkania się z Maryją, z różańcem na przykład, z innymi nabożeństwami, majówkami śpiewanymi. Ja ze swojego doświadczenia właśnie pamiętam te majówki u mojej babci na wsi i chociaż wtedy zupełnie sobie z tego sprawy nie zdawałam, na ile to jest, jak bardzo to jest ważne, to do mnie wraca teraz. I ja z ogromną nostalgią wspominam tamte majówki śpiewane. Czy tak nie było też u ojca? I co właśnie z tymi osobami, które tego doświadczenia nie mają? Jak one mogą do Matki Bożej dotrzeć?
0: No są różne drogi. No, cóż ja mogę powiedzieć, to jest tajemnica każdego ludzkiego życia i to musi być działanie obopólne. To znaczy musi Duch Święty zadziałać, otworzyć ich umysł i serca, ale musi być też działanie człowieka. Zobaczmy na sytuację w Kanie Galilejskiej, kiedy zabrakło wina. Jezus nie robi sam cudu. Musi być współdziałanie ludzkie. Zauważmy, co Maria mówi. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maria jest kapitalna, jest bardzo mądra, bo mówi, no my byśmy w naszych jakichś kazuistycznych czy rygorystycznych zapędach powiedzieli, nie rób tego albo zrób to. Maria nie. Ona mówi, zdaje się na wolę Jezusa, bo normalnie, no, znaczy normalnie w cudzysłowie, matka powiedziałaby tam do syna, synu, powiedz im jakąś fajną, antyalkoholową mowę, że już dość, wystarczy, popili. No, czyż nie tak? A ona wcale nie daje mu propozycji jakiegoś apelu antymonopolowego, antyalkoholowego. Mówi, nie poucz ich, jak oni mają być abstynentami. Nic z tych rzeczy. Ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona jest genialna. I tu dochodzi współdziałanie człowieka. Pan Bóg nic nie zrobi bez nas. To, co miał już zrobić, on zrobił, bo dał swojego syna, dał nam matkę. I chcę przez to powiedzieć, że jest działanie Boga i to działanie Boga wkracza w naszą rzeczywistość na tyle, na ile my Panu Bogu pozwalamy. Każdy ma swoje życie, ponosi za nie odpowiedzialność. Nie zbawiajmy nikogo na siłę. Zobaczmy, co robił Jezus. Jezus uczył nas o Królestwie Bożym, przedstawił około 50 przypowieści o Bogu Ojcu, o tajemnicy Królestwa Bożego i powiedział, jeśli chcesz. Wielu ludzi mówiło, tych jego słuchaczy, no tego się nie da słuchać, innym razem cię posłucham. Ty nie znasz życia. I odchodzili. I Pan nasz za nikim nie biegł, nie przepraszał, nie zmieniał. Słowo padło. I przyniosło plon obfity, stokrotny, 80-60-krotny. Więc tu jest ludzka wolność, prawda? To już zaczęło się od ogrodu Eden. Chrześcijaństwo jest zaprzeczeniem determinizmu. My nie jesteśmy zniewoleni. Tu nie ma koncepcji podwójnej predestynacji, to co mówił Calvin, że jesteśmy do czegoś zobowiązani, czy przeznaczeni na potępienie, czy na wybawienie. Nie. Jesteś wolny. I Pan Bóg tą wolność człowieka wziął, obdarował go, więc dotarcie, wracam do pytania pani redaktor, jest miłość Boga do każdego człowieka, bo tak jak Pan Bóg stworzył wszystkich ludzi, tak też wszystkich odkupił. Czy się wszyscy zbawią, my tego nie wiemy. To jest tajemnica ludzkiej wolności i miłości Boga. My o tym nie orzekamy. Ale człowiek, skoro ma, chce być szczęśliwy i przeżyć życie sensowne, to nie może niszczyć samego siebie. Czyli my jesteśmy tak stworzeni, skonstruowani, że jesteśmy otwarci na nieskończoność. My nie jesteśmy nieskończeni, ale jesteśmy otwarci na nieskończoność. Potrzebujemy czegoś, co nas przekracza, co nas nasyca. Potrzebujemy tej transcendencji. Językiem religijnym powiemy, że chcemy Boga. My chcemy Boga. Bo człowiek jest tak stworzony, że on nie może żyć bez pewnego świata, który go przekracza. I ja nie wiem, co z tymi ludźmi, co nie znają Boga, co nie dotknęła ich Najświętsza Maria Panna. Ona też jest ich matką, choć jest w pierwszym rzędzie matką wierzącą. Tak, jak Jezus, Jan 20, Jezus daje testament pod krzyżem, to nie tylko mówi do Jana, oto matka twoja, ale mówi też do Marii, oto syn twój. My czasami zapominamy, że Maria też ma zobowiązanie. Tak? Człowiek jak umiera, to nie mówi nic albo mówi tylko parę słów i to są wtedy bardzo ważne słowa. Na pewno nie jedna z nas tutaj osób była przy śmierci osoby, która umiera, prawda? To wiemy, jaki ciężar gatunkowy jest tych słów. jak Jezus mówi do Jana, oto matka twoja, to Jan to bierze na poważnie, ale mówi też do Maryi, oto syn twój. Więc to jest dla nas wielkie pocieszenie, umocnienie, że Maryja też ma ten testament, tak? I ona też się troszczy. I chcę powiedzieć przez to, wieńcząc tą odpowiedź, że Najświętsza Maryja Panna też ma to zobowiązanie wobec tych, którzy jej nie znają, albo nam się wydaje, że jej nie znają, że nie mają tej pobożności, tej praktyki, ale ona też w jakimś sensie jest dla nich matką. Więc bądźmy spokojni.
1: Bądźmy spokojni, ale tak jak ojciec zauważył, mamy wolną wolę i możemy przyjąć, a możemy odrzucić. I na przykład we mnie się zawsze pojawia pytanie, dlaczego bracia protestanci mają taki problem z Maryją, myśląc, że Maryja zasłania Pana Jezusa i myśląc, że katolicy bardziej czczą Maryję niż samego Pana Jezusa. Wielokrotnie uczestniczyłam w takich rozprawach z moimi znajomymi protestantami. No i dało się wyczuć pewien mur i niechęć przyjęcia tej prawdy, że Maryja tutaj nikogo nie zasłania, tak jak ojciec powiedział. No, ona jest tak jak w Kanie Galilejskiej. Ona cały czas pokazuje na Jezusa. Róbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Czy protestanci mają szansę na spotkanie Maryi?
0: To znaczy, no, świat protestancki jest bardzo bogaty i z całą podchodząc ekumeniczną wrażliwością, to jest mi smutno, że niektóre nurty protestanckie są tak nawet nie tylko pasywnie, ale nawet wrogo nastawione do pobożności maryjnej. I to mówię z całą miłością do braci protestantów, bo jestem osobą, która napisała chyba pierwszy, w Lublinie był pierwszy podręcznik do ekumenizmu. Tutaj w środowisku krakowskim byłem pierwszym, który napisał podręcznik do ekumenizmu. Trzeba tutaj troszkę rozróżnić ten świat protestancki, bo są na przykład Anglikanie. W Anglii jest duże miejsce pielgrzymkowe odwiedzane przez Anglikanów, i ono jest jeszcze sprzed czasu aktu supremacji, przed 1534, kiedy król Henryk VIII odłączył się od kościoła katolickiego. To sanktuarium maryjne funkcjonowało i ono po dzisiaj funkcjonuje. Wycliffe, czy później Hus, czy Luther, to byli czciciele Maryi. No, jest przepiękny komentarz do Magnificat, który wyszedł spod pióra Marcina Lutra. Więc, ale tu bracia protestanci niech nie będą dla nas wyznacznikiem z paru powodów. Pierwszy powód to jest biblijny, bo jest 5 miejsc w Piśmie Świętym, które mówią o tym, żeby czcić Maryję. Jeśli oni wyznają zasadę sola scriptura, że tylko Pismo Święte, to niech będą konsekwentni. A mamy 5 miejsc, gdzie jest wezwanie do kultu maryjnego. Jakie to są miejsca? To jest pierwsze pozdrowienie Archanioła Gabriela w Nazaret w chwili zjastowania. Zdrowaś Maryjo, kecharitomene, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Dalej mamy pozdrowienie Elżbiety w Ain Karim. Błogosławiona jesteś matką mojego Pana. Dalej mamy kobietę z tłumu, która krzyczy, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Nawet bezimienna kobieta czci Maryję. To są wszystko miejsca biblijne. Mamy 3. Czwarte jest nawet samo wyzwanie Maryi. Odtąd błogosławić mnie będą. I 5. miejsce, list do Rzymian, gdzie ze stworzenia poznaje się piękno Stwórcy. Maryja jest przepięknym obrazem, przepiękną ikoną Boga. Jak się w nią wpatrujemy, jak ją próbujemy naśladować, chodzimy do jej szkoły, to my czcimy Boga. Tak jak piękny jest wazon czy jakaś rzecz, no to myślimy o Twórcy. I Maryja podprowadza nas pod cóż. Więc proszę mi nie mówić, że w Biblii nie ma miejsca, żeby czcić Maryję. Po drugie, Nasza teologia katolicka, zwłaszcza w Europie, ulega pewnej niezdrowej protestantyzacji. Mówię to z całą sympatią i wrażliwością ekumeniczną. Przepraszam, że powiedziałem o moich tutaj pracach na rzecz jedności chrześcijan. Ulega takiemu zafałszowaniu i tutaj popada tylko w tą zasadę albo sola scriptura, albo solus Christus. Gdzie jest cała myśl patrystyczna? Gdzie są kościoły przedchalcedońskie? Dlaczego jest tam czasami bliżej do protestantyzmu niż do kościołów koptyjskiego, armeńskiego czy innych, które wywodzą się ze starożytnych stolic apostolskich? To jest dziedzictwo wiary, więc pilnujmy się raczej tutaj objawienia, to co nam Pan Bóg przekazał przez Jezusa Chrystusa. A to objawienie nie jest zawarte tylko w Piśmie Świętym. Według teologii katolickiej, którą mam zaszczyt tutaj prezentować, objawienie nasze zawarte jest w Piśmie Świętym i tradycji. Przecież tradycja wyprzedza nawet Pismo. Pismo to jest bardzo ważna część spisana tradycji. Więc oczywiście mamy tradycję przez duże T i przez małe T. To zajmował się tym taki francuski teolog Congar. No bo są takie małe tradycje, które my powinniśmy usuwać. No, są małe tradycje przez T. W opowieściach Ojców Pustyni czytałem taką historię, jak to mnisi odmawiali brewiarz. Modlili się psalmami, wpadł kot. No i przeor mówi: on nam przeszkadza, uwiązać tego kota. No to mnisi złapali tego kota, uwiązali go i mogli spokojnie odmawiać brewiarz. Następnego dnia się znowu zgromadzili, no nie ma kota, wczoraj był kot, trzeba zachować tradycję. Uwiązali tego kota, no i tak się modlili. Po paru latach ten kot zdechł, przerwano modlitwę psalmami. Abba, przeor, kazał przynieść nowego kota. I oni się tylko modlili, jak był ten kot. Więc takie tradycje my przez 2000 lat w Kościele mamy, narastają i je kasujemy. Ale jest ta tradycja apostolska, pisana przez duże T, i ona wraz z Pismem Świętym to jest źródło naszej wiary. Tam jest zawarte objawienie.
1: Ojcze, poruszmy temat objawień maryjnych. Bo wspomniał ojciec o tym, że Maryja jest piękna, jest najpiękniejsza i to jej piękno wskazuje nam na Stwórcę. No i moje pytanie, czy my wiemy, jak Maryja wygląda? Mamy świadectwa osób żyjących jeszcze dzisiaj, które z Maryją się spotkały, które nie potrafią wręcz opisać tego piękna, ponieważ to jest trudne do opisania, a z drugiej strony mamy doświadczenie nasze takie wewnątrzkościelne, kiedy spotykamy się z różnymi dziełami sztuki, na których ta Maryja była przedstawiana w różnych stylach, najróżniej oddana, namalowana, choćby ikona jasnogórska, która pojawiła się też w różnych odsłonach, choćby w Chorwacji, Serbii i wielu innych krajach południowych, bo znam tę historię paulińską o tych kopiach Matki Bożej Częstochowskiej, Czarnej Gospy. I za każdym razem artyści próbują ją oddać jak najpiękniej, no ale chyba efekt nie jest taki, jak powinien być.
0: No pani redaktor tłumaczyła książki nawet z chorwackiego już na polski o Matce Bożej, więc ma rozeznanie.
1: Ciekawa, bardzo ciekawa historia.
0: Ale o jakiej Maryi mówimy, tej historycznej czy wniebowziętej?
1: Wniebowziętej.
0: Bo o historycznej, no to nie zachowały się żadne antefakty, żadne zdjęcia czy podobizny. No Maryja była piękna kobieta, Żydówka, jak wiemy z badań historycznych. Żydzi nawet z diaspory przyjeżdżali do Nazaretu, bo tam były najpiękniejsze Żydówki w Izraelu i żeby sobie wziąć ładną żonę, to przyjeżdżali w te okolice. No, Maryja pochodziła stamtąd. Jaka była historycznie, jaki był jej wygląd, tego nie wiemy. No, coś w jej postaci jednak było szlachetnego, pięknego. Jakaś moc, jakaś energia, którą wzbudzała fascynację, zainteresowanie. No nieprzypadkowo oko Józefa spoczęło na niej. Musiała w sobie mieć jakiś urok i to nie wynikało tylko z jakiegoś jej estetycznego, zewnętrznego wyglądu, ale po prostu z tego, że była niepokalana, tak? Homer w Iliadzie, gdy przeglądamy literaturę grecką, to jest VIII wiek przed naszą erą, jedno z pierwszych zapisów, to mówi, że niepokalane jest wino. I on rozumie przez to greckie słowo niepokalane, że jest to wino bez domieszki, czyste, bez żadnych dodatków. To tak jak mamy czasami wino, które jest blend, ma różne szczepy, prawda? A czasami jest tylko jeden szczep winogron w butelce, prawda? I niepokalana dla mnie w pierwszym słowa tego znaczenia oznacza, że ona nie czciła żadnego innego boga, bożka. A w Izraelu wówczas też było tego sporo. Była cała oddana tylko Jahwe, tylko Bogu. I to jest jej dziewictwo i czystość, że ona nie skalała się kultem wobec żadnego obcego Boga. Tak? I teraz to tu bym widział tą jej piękność historyczną, prawda? Tej Maryi z Nazaretu, która rodzi Jezusa. Natomiast gdy chodzi o jej wygląd jako wniebowziętej, jej wygląd jest już inny niż tej Maryi historycznej. Dlaczego? Bo ona ma uwielbione ciało. Tak? I chrześcijaństwo jako jedna z niewielu religii, no, ma parę rzeczy wyjątkowych, dlatego tu musimy się strzec przed zestawianiem chrześcijaństwa na jednej płaszczyźnie z islamem, czy z buddyzmem, czy z konfucjonizmem. To nie jest tak. Budda to nie jest Jezus, Budda to nie jest też to samo, co Mahomet. Tu musimy sobie chrześcijanie zastrzegać tą wyjątkowość chrześcijaństwa, która wypowiada się w paru elementach, ale do tego może wrócimy. Natomiast cielesność Maryi w niebo wziętej jest inna niż cielesność Maryi z Nazaretu. Tak? To jest ta sama Maryja i nie jest ta sama Maryja. To nie jest ta Maryja historyczna, tylko z uwielbionym człowieczeństwem. To nam pokazał Chrystus, właśnie zmartwychwstały Pan. Mówimy właśnie, że ten Jezus historyczny jest tożsamy z ukrzyżowanym Panem, chwalebnym, bo On ma już po śmierci uwielbione ciało. I każdy z nas, z ludzi, będzie miał takie przemienione człowieczeństwo. Tak? I ta Maryja, która, bo wspomniała pani redaktor o objawieniach Matki Bożej, więc Maryja ukazuje się w swoim uwielbionym człowieczeństwie. Więc tutaj czasami z tych opisów objawień maryjnych mamy jak gdyby uchylony rąbek zasłony, jak ona wygląda z tych przekazu świadków czy widzących, jak czasami mówimy.
1: No ciekawe jest to, że Maryja, nie wiem czy nie zawsze, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, wybiera sobie osoby, którym chce się ukazać. Są to osoby bardzo proste, albo dzieci, albo osoby dorosłe, które mają takie proste serca. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to nie jest wykształcony teolog, który będzie potrafił wszystko nazwać? No właśnie, dlaczego tak się dzieje?
0: No mamy też objawienia i Józefa, mamy objawienia też nawet samego Jezusa jako zmartwychwstałego Pana. Weźmy łagiewniki i siostrę Faustynę. Także weźmy mistyków, weźmy świętych, błogosławionych. No znamy film Mela Gibsona Pasja, który powstał na podstawie tego pierwszego tomu objawień
1: Katarzyny Emery.
0: Katarzyny Emerich. Jest drugi tom jego objawień, jej objawień, tej bawarskiej mistyczki, który z kolei jest poświęcony Maryi. I tym tomem zasugerowany papież Benedykt pojechał pod Efes do tego domku Maryi. Więc te objawienia Maryi są różne. Oczywiście nam bardziej do świadomości przenikła Fatima czy Lourdes, czy może nawet, ale no polski Getrwałd, prawda? Tam nie było dzieci. Więc tu troszkę, przepraszam, że tak będę prostował, ale ja bym się bał stwierdzić, że objawia się tylko dzieciom. Natomiast bym szedł raczej w kierunku tym, że objawia się tym osobom, które przyjmą jej orędzie i nie będą jego przekręcać, nie będą nadinterpretować, nie będą reinterpretować, nie będą dodawać swojego, tylko ukazuje się ludziom przede wszystkim raz, po pierwsze wierzącym, dwa, którzy przekażą to orędzie takie, jak ona podaje. Ja jestem na przykład bardzo szczęśliwy, jako Paulin, że na Jasnej Górze nigdy nie było objawień.
1: Tak. Dlaczego?
0: Dlatego, że jest to zdrowa, piękna polska pobożność maryjna. Mhm. Czasami dajemy sobie wmówić to, że nasza pobożność maryjna jest nadmierna, czy rozbuchana, czy zbyt zemocjonalizowana. To po części jest prawda. Ale mówią to ludzie o niskich czołach, którzy nie widzieli na przykład pobożności hiszpańskiej, czy włoskiej, czy nie byli na Filipinach. Ja też nigdy nie byłem na Filipinach, nie wiem dokładnie, jak tam wygląda, ale wiem, jak wygląda w Europie. Przypominam sobie książkę świętego Johna Henry Newmana, który teraz niedawno został ogłoszony doktorem Kościoła katolickiego i on bardzo jako pastor anglikański z Oxfordu szukał wiary, bo był niezadowolony z sytuacji Church of England i pojechał do Europy, przyjechał, zobaczył Europę i opisuje to w swojej książce Apologia Pro Vita Sua. Zdaje sprawę ze swojego życia i bardzo go zraziła pobożność hiszpańska i włoska, że jest taka tylko obrzędowa, że jest tradycyjna. Miałem znajomego księdza, który pracował, był tam inkardynowany, już wpisany do diecezji włoskiej, pracował na Wyspach Liparyjskich, to jest tam za Sycylią. I była jakaś uroczystość maryjna i opowiadał mi sytuację. Zrobili procesję z figurą, cała wioska niosła feretrony. To było niedawno, z 15 lat temu. I przechodzili koło gospody, karczmy, zostawili tą figurę Matki Bożej na stojaku, sami poszli do karczmy tam napić się piwa czy wina, czy coś chłodnego, żeby się schłodzić. Puściutko było. On był tak zaszokowany, że prawie że mowę stracił. Został przy tej figurce Maryi. Oni się pokrzepili, ci włoscy czy sycylijscy wieśniacy wrócili i poszli dalej. No u nas w Polsce to by się nie zdarzyło, więc powtarzam, polska maryjność jest piękna, ona czasami jest nieuczesana, bądźmy z niej dumni, ale wrócę do książki Apologia Pro Vita Sua. I Newman, który ostatecznie przechodzi na katolicyzm, zdaje sprawę ze swojego życia, bo zaczęli go oskarżać katolicy, że on takim jest kryptoanglikaninem, że on tak nie do końca przeszedł. A znowuż Anglicy mówili, że to zdrajca, bo konwertyta przeszedł na katolicyzm. No i on odchodzi na ubocze, zakłada sobie oratorium. Notabene kilka tygodni temu aktualny król Anglii nawet pojechał do tego oratorium Newmana. Newman udaje na takie odludzie, modlitwę i pisze tą książkę, żeby zdać ze swojego sprawę życia i podaje powód konwersji, bo mówi Kościół katolicki rzymski jest dalej Kościołem apostolskim. Zachował to, co idzie od Jezusa. I to jest dla niego argument, żeby stać się katolikiem, że to dziedzictwo, które przekazał Jezus, nauczali apostołowie, jest niezmienione w Kościele katolickim. I wracam do początku. Dlaczego się cieszę, że nie było objawień na Jasnej Górze? Dlatego, że ta wiara ludzi prostych i szlachetnych narastała przez wieki. Ona jest przez czas zweryfikowana. Ona poddana została próbie przez wieki. Tak? Ona tam narastała. Jak się wejdzie do tej kaplicy jasnogórskiej, to czuć. To człowiek zyskuje inną energię, inną moc, bo to jest omodlone już przez ludzi, ale też działanie Boga. Tu niedaleko Krakowa jest Kalwaria Zebrzydowska, takie sanktuarium maryjne. Ale nie wiem, czy państwo wiedzą, że w tym sanktuarium archidiecezji krakowskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, jest kopia obrazu Matki Bożej. Oryginał jest w Myślenicach. I przed tym oryginałem mało się kto modlił, nie było działania Bożego. Zrobiono kopię, zaczęli ludzie się modlić, przyszła moc Boża z góry. Jak się człowiek spotka z Panem Bogiem, to dzieją się rzeczy piękne.
1: Ale czy to znaczy, że Pan Bóg wybiera sobie pewne miejsca na miejsce kultu, na swoje miejsca?
0: Jak poczuje, że jest otwartość człowieka, on tam wchodzi z łaską. Nie niszczy, ale daje moc Bożą, udziela się. To jest to samo udzielanie się Boga, którego my, chrześcijanie, najpełniej właśnie doświadczamy w Eucharystii, tak? Bo tam mamy Boga osobowego. Tak? Jezus Chrystus jest też obecny i poza Kościołem, ale w Kościele jest najpełniej. Dlaczego? Bo On jest tutaj pełny osobowo. Ktoś może być obecny gdzieś myślą, duchem, może wysłać e-maila, wejść na social media i też gdzieś być tam w jakiś sposób obecny. Ale najpełniej człowiek jest obecny, jak jest

0: Tak jest.
1: Więc nie było nas w tej górze objawień i nie potrzeba. Bo tam człowiek wychodzi do Boga, a Bóg mu się udziela właśnie przez Maryję. I Maryja nie modli się, my się nie, do niej nie modlimy. Ona modli się z nami. To jest właśnie najpiękniejsza modlitwa. Maryja jest z nami, bo ona jest w pełni człowiekiem, prawda? Bo Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Jezus Chrystus nie jest człowiekiem. On jest i Bogiem, i człowiekiem. A Maryja jest cała i tylko albo aż człowiekiem, dlatego ona tak jest nam też i bliska.
0: Są takie historie, bo ojciec opowiada o tym, że doszedł do Maryi, do tej maryjności pewną taką drogą, bo ona się pojawiła trochę później. Najpierw był Pan Jezus, potem Trójca Święta i potem Maryja.
1: Bóg Ojciec.
0: I tak jest. A zdarzają się przecież takie historie, że ktoś, kto nie ma żadnego związku z Kościołem albo wręcz jest wrogo nastawiony do Matki Bożej, jedzie sobie na przykład, no ja podam taki przykład, który jest mi bliski, Medjugorje, który no też jest w pewnym sensie kontrowersyjny, bo te objawienia nie zostały jeszcze oficjalnie przez Kościół potwierdzone. I tam dokonuje się pewien zwrot. Wręcz Medjugorje jest znane z tego, że osoby, które tam jadą, dostają powołanie. I poprzez spowiedź, to jest też przecież to miejsce nazwane takim konfesjonałem południa Europy, dochodzi się do odkrycia miłości Boga właśnie przez Maryję. Co ojciec myśli o Medjugorje i o takich miejscach, które jeszcze cały czas są gdzieś tam na drodze, rozeznaje się.
1: Kardynał Joachim Meissner, arcybiskup Kolonii, który bardzo lubił przyjeżdżać do Krakowa, tutaj zatrzymywał się w naszym klasztorze. Zawsze rano też wstawał, chodził do ogrodu. Raz nasz brat zakonny nie otworzył tej furty do ogrodu, żeby on sobie rano pospacerował przed mszą świętą. No to chodził tak, aby się spocić, zmęczyć, z pierwszego piętra na trzecie, tam i z powrotem, żeby mieć kondycję. To taki był człowiekiem bardzo zdyscyplinowanym. I on mówił, jacy wy Polacy jesteście szczęśliwi, że u was nie zanikł jeszcze konfesjonał. Bo dlatego księcia kościoła wielkiego formatu, Meissnera, było bardzo ważne, żeby była Eucharystia i konfesjonał. Spowiedź święta i msza święta. Mówił, to są dwa płuca. Jak w duszpasterstwie to zaniknie, to nie będzie ani duchowości, ani rozkwitu życia wewnętrznego. Nie będzie tej poduszki takiej, prawda? Bo dzisiaj mamy bardzo ciekawe czasy, wiele ułatwień, ale też wiele wyzwań, takich zagrożeń, które uderzają właśnie w człowieka wewnętrznego, psychicznego. Dlatego potrzebujemy takiej duchowej poduszki. Tak? Czytaj modlitwy, rozmyślania. No paradoksalnie 4 czy 5 godzin, jak to dane statystyczne podają, spędzamy przed telewizorem, przed monitorem, a nie możemy się zdecydować na 10 minut lektury Pisma Świętego. No, to będzie miało swoje konsekwencje, prawda? Więc te dwa sakramenty to są takie dwa filary. Jeśli jest spowiedź i Eucharystia, to będzie dobrze, ale jeśli chcemy, żeby było bardzo dobrze, to w dzisiejszych czasach musimy wejść w jakieś wspólnoty pogłębionego życia religijnego, czy domowy kościół, czy oaza, czy studium właśnie Biblii w jakiejś grupie, wspólnocie, bo ten czas niesie nowe wyzwania i pyta się o jakość naszej wiary, prawda? Pamiętam, jak byłem rektorem, to często mnie się pytano, a ile ty masz kleryków? Ilu jest seminarzystów? A mało kto mnie zapytał, a jacy oni są? Tak? Ciągle mamy w głowie taką kwalifikację numeryczną, a nie jakościową.
0: To chyba też świadczy o tym, że

0: nie ma, nie wolno mierzyć wagi pewnych miejsc, tak jak Fatima czy Częstochowa, ilością pielgrzymek, które tam przybywają, bo przecież każdy to jakoś tam odbiera indywidualnie. Ja pamiętam mojego męża Chorwata, który wchodząc do kaplicy jasnogórskiej, pozostał bez słowa. To jest to, o czym ojciec mówi, że to jest te 800 lat, które się czuje każdą swoją komórką. Widok tych wszystkich wod, które są rozwieszone na ścianach. No to jest, każdy z nich to jest historia jednego człowieka i jeszcze tysiąca innych, które prawdopodobnie modliło się za tego, kto to, te wota tam zostawiał. Odpowiedzi na razie na temat Medjugorja nie otrzymałam. Wydaje mi się, że jest to temat trudny.
1: Te objawienia jak gdyby jeszcze trwają i nie trwają. No więc właśnie, nie można mówić, jeśli nie są zamknięte, bo nie wiadomo, co jeszcze przyniesie. To jest normalna procedura. Więc taki no, paradoks, ciekawy no, paradoks.
0: Ciekawy paradoks, ale to też przypomina mi taką historię związaną z sanktuarium tutaj na wschodzie, w Kodniu Matki Bożej Kodeńskiej, które jest właśnie dowodem tego, że to Pan Bóg wybiera miejsce i błogosławi temu miejscu. Obraz, który został wykradziony, człowiek, który został obłożony karą kościelną za to, że ten obraz wykradł, nagle staje się, zapuszcza korzenie w tej społeczności i Maryja mówi tak temu miejscu i Bóg mówi tak temu miejscu, a może odwrotnie, najpierw Bóg. Więc to są takie tajemnice, że mimo tych różnych...
1: Na nieprawości ludzkiej Pan Bóg buduje dobro.
0: No właśnie, no właśnie. No, my możemy taki argument krytyczny postawić jakby wobec każdego sanktuarium, bo wokół sanktuariów przecież toczy się zwykłe życie, jest handel i są takie osoby, które jadą...
1: Tylko.
0: No właśnie.
1: Najgorsze, że jest handel jeszcze z Panem Bogiem, bo to, że handel między ludźmi, to... Bo często są przypadki, często gęsto właśnie tej religijności transakcyjnej.
0: Mhm.
1: No to inny temat.
0: No właśnie. Jeszcze tylko jedno pytanie. Jak traktować sny, w których pojawia się ktoś święty, Maryja czy Jezus? Czy to są objawienia prywatne już? Czy to jest po prostu tylko sen, na który nie trzeba zwracać uwagi? Czy to coś nam mówi?
1: No, sny są także nośnikiem, pewnym pasem transmisyjnym tego, co ta rzeczywistość pozaziemska chce nam przekazać. Rzadziej nam się chyba śnią święci czy błogosławieni, raczej nasi bliscy, nasi rodzice, co odeszli na drugą stronę życia, czy jacyś znajomi. Pan Bóg w Biblii mamy, jak przekazuje swoją wolę, na przykład świętemu Józefowi. W zasadzie Józef jest taką postacią dosyć ciekawą, bo nie ma ani jednego słowa jego.
0: Tak.
1: Ani jednego słowa. A cały czas Pan Bóg komunikuje się z nim tylko przez sny. Więc myślę, że to każdy powinien indywidualnie sam rozeznawać. One mają charakter absolutnie podrzędny wobec tego objawienia podstawowego zawartego w Piśmie Świętym i tradycji, które jest nam udzielane i przekazywane w czasie liturgii, zwłaszcza niedzielnej, kiedy jako wspólnota ludu Bożego gromadzimy się razem i we wierze chcemy iść drogami zbawienia. Ale też tak totalnie nie lekceważyłbym tych snów, bo to jest pewna jedność, oczywiście dynamiczna, tego świata widzialnego i niewidzialnego. Święci błogosławieni chcą nam pomagać, oni nam podpowiadają, robią nam jakieś wyrzuty sumienia, coś nam przypominają. Tak samo my im pomagamy przez naszą modlitwę, przez naszą szlachetność i prawość. Jeśli chcemy być złączeni właśnie z Chrystusem, skracamy ich czasami pobyt czyśćcowy, prawda? Bo co to jest czyściec? Czyśćca nie wymyślił Pan Bóg, tak? Czyściec to nie jest jakiś obóz koncentracyjny, to nie jest męczarnia, tylko czyściec jest to wielkie pragnienie człowieka, żeby jak najszybciej złączyć się z Panem Bogiem. To jest jak promień miłości, którym zaczynamy pałać do Boga, bo Duch Święty tak nas rozświetlił, tak otworzył nam oczy, rozdarł na nasze serca, bo nasze serca są z kamienia. Ono musi pęknąć, żeby coś się z nami działo. I wtedy zaczynamy tak łaknąć Pana Boga, tak Go pragnąć, tak jesteśmy z Nim zafascynowani. I to jest czyściec, bo my chcemy jak najszybciej połączyć się z tym najpiękniejszym, największym dobrem, które nie jesteśmy nawet w stanie wypowiedzieć czy opisać. I święci, i błogosławieni, tu jak mówię święci, błogosławieni, to myślę o tej drugiej grupie, co powiedziałem, gdy chodzi o zadziwienie na początku. To nasi rodzice, czasami bliscy, sąsiedzi, przyjaciele, oni chcą nam pomóc. Dlatego oni w ten sposób nam przekazują, prawda, jakąś tam wiadomość, a przede wszystkim no, chcą nas na te ścieżki zbawienia sprowadzić.
0: Dlaczego, jeszcze ostatnie pytanie, o Marię Współodkupicielkę. Dlaczego Kościół tak broni się przed przyznaniem tego tytułu Matce Bożej?
1: Temat, no ale dobrze. Maria cieszy się pewnymi przywilejami. I mamy tylko dwa dogmaty. Dlaczego dwa dogmaty? Bo nieomylność papieska została dopiero ogłoszona, zdefiniowana w XIX wieku, 1870, Konstytucja Pastor Eternus, był dogmat o nieomylności papieskiej. Papież ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu. I to się kończyło, tak zwane stulecie maryjne, z dogmatem o wniebowzięciu w 1950 roku. I na Soborze Watykańskim II też były pewne głosy, żeby ogłosić Marię Cor Redemptrix, współodkupicielką. Ale ojcowie Kościoła, ojcowie soborowi w czasie Soboru Watykańskiego II, lata 1962-65, powiedzieli nie, nie róbmy Maryi krzywdy. Maryję trzeba wciągnąć, a nie stawiać poza lud Boży. Trzeba ją włączyć bardziej w Kościół. Dlatego wśród 16 dokumentów soborowych nie wydano osobno żadnego dokumentu maryjnego ani mariologicznego. Tylko ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele stał się mariologią i nosi tytuł Mariologia Chrystotypiczna i Eklezjotypiczna. Błogosławiona Maryja Dziewica w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. I ten ósmy rozdział Konstytucji o Kościele jest mariologią. Mariologia została włączona w Kościół. Kościół potrzebuje Maryi, a Maryja poza Kościołem nie ma sensu. I w związku z tym ta mariologia stała się bardziej eklezjalna, bardziej kościelna i bardziej zorientowana na Chrystusa. Innym z powodów było także ta wrażliwość ekumeniczna, otwarcie na świat innych chrześcijan, żeby nie zacieniać roli Chrystusa jako jedynego odkupiciela. Dzieje apostolskie 4:12. Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Więc Chrystus jedynie, jedyny odkupiciel. Później po Soborze Watykańskim II w czasach pontyfikatu Jana Pawła II, lata 1978-2005, również ponownie podniosły się głosy, jednak ogłosić Maryję jako współodkupicielkę. Papież, który robi, ogłasza dogmat, to nie robi tego sam z siebie, tylko słucha ludu Bożego. No i Jan Paweł II bardzo mądrze też postąpił, bo zwołał teologów i zlecił to zadanie Papieskiej Akademii Maryjnej. No przebadajcie, czy większość ludzi rzeczywiście tak myśli, zapytajcie się księży biskupów, i odbył się wielki kongres i ten kongres stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. Dlaczego nie ma takiej potrzeby? Bo Kościół katolicki ogłasza dogmat tylko wtedy, jak jakaś prawda wiary jest zagrożona, jest stawiana pod znak zapytania. Tym się nikt nie zajmował. To zobaczmy na ten dogmat maryjny niepokalane poczęcie, jest ogłoszony dopiero w XIX wieku. Albo w wniebowzięcie w 20, 1950. Choć myśmy to wierzyli już przez 20 wieków. Więc jak nie ma potrzeby, nie dogmatyzujemy. Zostawiamy wolność. Tylko jak wchodzimy w błędną drogę, to ogłaszamy ten dogmat.
0: Ale czy to
1: I
0: nie
1: na
0: jest tak,
1: gruncie
0: że...
1: amerykańskim jest dosyć spora grupa teologów, to są tak zwani, bo tam teologia amerykańska jest bardzo taka biblijna. Oni literalnie trzymają się Pisma Świętego. I teraz jak został papież Amerykanin, to pomyśleli, że znowuż tą sprawę uda się przeforsować. Ale papież Leon XIV jest roztropny i podtrzymał nauczanie i teologów, i Jana Pawła II. I odrzucił to. I dlatego zlecił dykasterium do spraw wiary wydać pewną notę. I ukazała się nota, która wszystkie te maryjne przywileje jak najbardziej podtrzymuje, natomiast wycofuje się jednoznacznie z jakiejś tendencji, żeby ogłaszać kolejny dogmat współodkupicielki. My ją możemy spokojnie dalej czcić i nazywać, bo przecież mówimy pod twoją obronę. Nazywamy ją pośredniczką i współodkupicielką. I to wszystko jest prawda, tylko nie ma potrzeby dogmatyzowania, bo współodkupicielami możemy też rozumieć nawet naszych szlachetnych rodziców czy dobrych ludzi, którzy dają nam fajny przykład, bo wszyscy jesteśmy ludzie jakoś połączeni, nie tylko przez naturę, ale przez środowisko, przez pragnienia, przez myśli. Oddziaływujemy na siebie, interpersonalne są reakcje, więc jakoś też na tej drodze zbawienia się łączymy i idziemy do przodu. Rodzice uczą dzieci wiary, to przecież rodzina jest najwspanialszym pierwszym seminarium. To jest właściwy Kościół, rodzina. I tam też jest to współodkupienie, ale zanurzone w tym jedynym współodkupicielu Jezusie Chrystusie.
0: Ojcze, bardzo dziękuję. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Dużo mi to w głowie rozjaśniło. Mnie osobiście. Tego się trzymajmy. Jesteśmy w rodzinach odpowiedzialni za to, żeby pokazywać Maryję, jak bardzo jest piękna, że jest niepokalana, najczystsza. No i niech nas prowadzi.
1: Dyćmy się naszą polską maryjnością, bo naprawdę jest unikalna. Mówię to z całą odpowiedzialnością po moim jakimś tam skromnym rozeznaniu, ale jestem już 35 lat księdzem katolickim. Mam zaszczyt być katolickim teologiem, 42 lata mam życia zakonnego i moi uczniowie pracują na różnych placówkach świata, opowiadają mi i naprawdę polska maryjność jest piękna. Pamiętam na jednym sympozjum ktoś, bo ja bardzo nie lubię, jak mówią, że na przykład no, jak umierał Rahner w 1984 roku, Karl Rahner, taki niemiecki teolog, mówiono największy teolog XX wieku. Później była moda na Baltazara, taki szwajcarski teolog, Hans Urs von Balthasar. Pisali u mnie doktoraty i o Adrien von Speyer i tak dalej. I na jednym sympozjum ktoś mówi: Hans Urs von Balthasar, największy teolog XXI wieku. No mnie aż skręciło, no ktoś to zauważył, no i zadał dobre pytanie temu prelegentowi. Dlaczego Hans Urs von Balthasar jest największym teologiem XXI wieku, skoro w Szwajcarii są puste kościoły? Dla mnie największym teologiem jest święty Paweł Apostoł. Natomiast polska teologia ma sporo braków, ale ma też zalety. Przede wszystkim tą zaletę, że jest służebna wobec ludu Bożego. I tego nie mają inne tak teologie w innych krajach, ale polska teologia właśnie jest służebna. Ona ma tą funkcję służebną i polscy księża teologowie tutaj robią wielką pracę. Czytałem niedawno wywiad z biskupem niemieckim, który jest odpowiedzialny za pion ewangelizacji w kościele. To taki niemiecki teolog Michael Kalle przysłał mi ten wywiad, co ja o nim sądzę. I ten niemiecki biskup odpiera te zarzuty, że taka tragiczna sytuacja katolików w Niemczech. I mówi: ale to my zmieńmy nasze myślenie. I daje taki przykład, cytuję prawie, że jak to jest, że myśmy wymordowali 1/3 księży katolickich polskich w czasie II wojny światowej. On Niemiec tak pisze. I ta pozostałość po II wojnie światowej polskich księży musiała stawić czoło komunizmowi. I dali radę. Tak? I on kończy ten swój wykład właśnie: idźmy w głębie naszej wiary, a nie patrzmy, ilu nas jest. Więc mamy naprawdę tutaj, ale to pokornie i z drżeniem, mamy powód do tego, żeby być dumni z naszej maryjności, bo jest piękna.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty jesteś, Panie, miłosierny, Ty jesteś dobry, Ty jesteś pełen łaski i Ty chcesz nas zbawiać w każdej chwili. Prosimy Cię, Panie, byśmy nigdy nie wychodzili spod Twojej ręki, byśmy potrafili znajdować Twoją wolę i byśmy potrafili tę wolę realizować w swoim życiu. Daj nam, Panie, siłę i jasność, abyśmy mogli teraz Ciebie chwalić tak, jak Tobie się to będzie podobało, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Mario, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: I Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mirosław Orzechowski. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Bardzo długo nie mogliśmy się umówić. Taki tryb życia?
1: Owszem.
0: Na czym polega aktywność?
1: Wolny zawód, architekt, praca na uczelni, praca w biurze. Także jest dużo zajęć różnych.
0: A gdzie w Pan Bóg w tym wszystkim i od kiedy?
1: Pan Bóg od początku. Ja urodziłem się w rodzinie katolickiej, zostałem ochrzczony, wszystkie sakramenty.
0: Miasto, wieś?
1: Po kolei miasto, Warszawa. Warszawa, samo
0: centrum. W środowisku to było normalne, że wierzący ludzie?
1: W środowisku to było normalne i ja w tym wzrastałem.
0: Co to za środowisko? Że w Warszawie normalna wiara jest?
1: No, środowisko warszawskie. Mhm. Znaczy dla mnie to było, ja nie miałem wątpliwości takich, żebym widział, jak byłem dzieckiem, jakieś inne środowiska, to było tak, że
0: to
1: wszyscy
0: w rodzinie jest, że...
1: Muranów.
0: A sąsiedzi wokoło chodzili do kościoła też?
1: Tak, na piętrze wszyscy, w bloku bardzo wiele osób, koledzy z klasy, pojedyncze osoby może nie, ale to też było przyjmowane normalnie, ale większość nas w szkole, wszyscy najbliżsi koledzy z podwórka, byliśmy zawsze razem i zawsze do kościoła, ministranci. Także to było od początku, tak, także...
0: Są też dobre dzielnice w Warszawie.
1: No ja myślę, że w ogóle jest dużo takich miejsc, które są dobre.
0: Czy wokół ciebie byli świadkowie, tacy, przez których widziałeś, że mają do czynienia z czymś nieziemskim? Że przez ich życie było widać, że to nie jest tylko chodzenie gdzieś do jakiegoś budynku, gdzie są jacyś dziwnie ubrani faceci, którzy mówią jakieś rzeczy słuszne i oczywiste, ale...
1: Spotykałem takich ludzi, ale oni zaczęli się w moim życiu pojawiać później. Nie było to w czasach młodości.
0: A czy ta wiara taka właśnie tradycyjna, ona wystarczyła do tego, żeby się nie zbuntować w wieku nastoletnim?
1: Bunt był, ale mój bunt polegał na zadaniu pytań, znaczy na postawieniu sobie takiego dość racjonalnego pytania, które chyba wszyscy stawiają w pewnym momencie, czy jest Bóg. I dla mnie były dwie odpowiedzi. No wiadomo, prawda, jest albo nie ma. I pomogło mi w tym postawieniu pytania i w odpowiedzi na to pytanie po prostu zwrócenie się do Boga. Czy to moje pytanie wyglądało w ten sposób, znaczy to było u znajomego księdza poza Warszawą, ja wyjechałem do Kamieńczyka, tam parę dni u niego byłem, to był ksiądz proboszcz, który się opiekował ministrantami wcześniej. Ja do niego wyjechałem, to było w połowie liceum.
0: A to co, był kryzys taki, czas kryzysu?
1: To był taki kryzys zastanawiania się nad tym właśnie, że tak wszyscy chodzą do tego kościoła, tak mucą te różne rzeczy w kościele i poza kościołem, różaniec, jakieś modlitwy i to tak. Znaczy nie wiązało się to z jakąś negacją wiary, ale z chęcią zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. I ja sobie to wymyśliłem wtedy, nie? No, albo jest Bóg, albo go nie ma. I ja muszę go zapytać o to, żeby mi jakoś dał znać, że jest.
0: Bo jak go nie ma, to nie odpowie.
1: Z tym, że też to nie było stawianie Pana Boga pod ścianą, że to jak zrobisz, nie wiem, że tam coś się zrobi czerwone czy zielone, to znaczy, że jesteś. To nie było tak. To było zwrócenie się do Niego w kościele, w modlitwie i to było powiązane z tym, że powiedziałem mu, słuchaj, oddaję Ci swoje życie, jeżeli rzeczywiście mówię do Ciebie i Ty słyszysz.
0: To jaki bunt? Gdzie to bunt?
1: To był bunt, który... Znaczy, bunt. To było... Znaczy, dla mnie samo to, czy postawienie w wątpliwość czegoś, z czym byłem wychowywany od małego, w czym byłem chowany, co mi było pokazywane, no było buntem. bo w zasadzie można by powiedzieć, jeżeli dziecko jest wychowywane w domu katolickim, wszystkie sakramenty, religia, środowisko i w pewnym momencie pojawia się wątpliwość, no dobrze, chodzę i nie wiem, czy wątpliwość pojawia się dlatego, że nie wiem, że może jest to powierzchowne, a może jest to z przyzwyczajenia, a może to jest bez zastanowienia, a może to jest dlatego, że właśnie wszyscy tak robią i pojawiła się chęć. To pewnie to było związane z dojrzewaniem też, no bo w tym momencie zaczynamy stawiać pytania, prawda, czy ma sens to, co robimy, nie? Także ja sądzę, że to był bunt jednak jakiś, bo mogłem równie dobrze odpowiedzieć na to pytanie sobie sam, że nie, no w zasadzie to jest wszystko płaskie, powierzchowne, przecież no nie ma, prawda, Boga, i wtedy bym się odwrócił. Czyli dla mnie to był bunt, ja to tak odbieram, tak to przeżyłem i takie to miało dla mnie znaczenie.
0: Jakie były konsekwencje tej modlitwy?
1: Konsekwencje nie były natychmiastowe. Ja zacząłem w swoim życiu dostrzegać rzeczy, które bywały dla mnie wtedy odpowiedzią Boga. I do tej pory je dostrzegam. I to są sytuacje, to jest coś, co mnie spotyka w modlitwie. To jest coś, co spotyka mnie w moim życiu i dotyczy pewnej opieki Boga nad tym życiem moim, moich bliskich. I ja myślę, że takim bardzo ważnym elementem jest to, że rzeczywiście Pan Bóg każe zajmować się tym, co istotne, a reszta jest przydana. I rzeczywiście tak jest w moim życiu, że nie wiadomo skąd dostaję od Pana Boga wszystko to, co mi jest potrzebne do tego, żebym się nawracał i jakoś zdążył to zrobić przed śmiercią, nie? Także tych znaków, jakichś tam sygnałów od Pana Boga, czy też rozmów z Panem Bogiem było dużo i one są.
0: No i jak wygląda życie takiego młodego człowieka, który zbuntować się pojechał do księdza zaufanego gdzieś poza miejsce zamieszkania. Jest myślenie o powołaniu, jest myślenie...
1: Była taka myśl.
0: Ale ja mówię o powołaniu w ogóle, prawda? Nie tylko o powołaniu kapłańskim, prawda? Mm-hmm. Ale no jak wygląda takie liceum? Jakim byłeś? Ty takim dobrym chłopczykiem, czy takim...
1: Ja byłem, zawsze byłem raczej dobrym chłopczykiem, to jest fajne określenie. I oczywiście tam próbowałem różnych rzeczy i wiadomo, natomiast to było raczej próbowanie, ale nigdy nie było to jakieś tam schodzenie na lewe ścieżki. I to też ja widzę teraz z perspektywy czasu, że to było dzięki modlitwie bliskich, która mnie jakoś osłaniała, i później dzięki, ja przynajmniej tak sobie to w tej chwili też i tłumaczę, dzięki temu, w jaki sposób do Pana Boga się zwróciłem, dzięki temu, że ja mu po prostu powiedziałem, że ja mu oddaję moje życie. I to cały czas, to cały czas dla mnie miało znaczenie. Później ja to robiłem wielokrotnie. I tak mniej więcej rok temu tak naprawdę zrozumiałem, że ten pierwszy raz, kiedy powiedziałem Bogu, że ja chcę mu swoje życie powierzyć, żeby on tym dysponował, zrozumiałem, jak to jest ważne. I w ogóle, nie tylko w moim przypadku, ale też znam osoby, gdzie widzę, że czy to jest powiedziane wprost i tak właśnie dobitnie, czy to jest w jakiś sposób życiem budowane, to jest jakiś pierwszy krok. Po prostu to jest tak, że no Pan Bóg jest poważny. Znaczy, jeżeli ktoś mu mówi coś takiego, no to Pan Bóg jest natychmiast do dyspozycji i dotrzymuje słowa. Czyli odpowiada na tą deklarację, bo traktuje to się poważnie i tak było w moim życiu, pomimo tego, że ja jej tak naprawdę na początku nie traktowałem tak samo poważnie jak Pan Bóg, to jednak dzięki temu, że On to potraktował poważnie, to jestem teraz tu, gdzie jestem i jakoś tam to moje życie pomimo ciągłego upadania i podnoszenia się i różnych tam trudności życiowych, duchowych, to jednak jest ciągłym nawracaniem i jakoś dzięki Bogu jestem w Kościele i mam nadzieję być dalej.
0: To zaraz opowiedzmy te historie tych wzlotów i upadków. Kończy się liceum, co dalej, maturzysta?
1: Wiesz, to nie było spektakularnych upadków i nie było spektakularnych wzlotów.
0: No właśnie, najciekawsze są te
1: i
0: takie
1: to jest
0: odejścia, których się nie zauważa, prawda? Jak to się dzieje, prawda, że jednego dnia jest okej, i gdzieś jest ten momencik, w którym nagle...
1: Znaczy, ten moment jest cały czas, znaczy jest cały czas, dlatego że my tracimy, znaczy ja mogę mówić o sobie, że ja jestem taki, że ja w pewnym momencie po prostu zapominam o Panu Bogu. Tracę Go z horyzontu. Dlatego powiedziałem, że to oddanie Bogu życia jest tak ważne, dlatego że w ciągu dnia, robiąc różne czynności, jeżeli w coś popadam, coś mnie tam w pełni zajmuje, to ja po prostu zapominam o Panu Bogu, On sobie gdzieś tam jest. Potem sobie przypominam, o kurczę, coś tam właśnie, co też ja robię, albo czego nie robię. Są emocje, są cechy charakteru, są jakieś tam pożądania, które w pewnym momencie człowiek się w nich gubi. No, ja w coś wpadam, gdzieś tam w coś wędruję i robię coś złego i potem znowu chciałem, w sumie 2 godziny temu tak sobie myślałem, że będzie teraz tak po Bożemu będę działał, po czym się okazuje, że mimo że chcę dobrze, to nie wychodzi dobrze, wychodzi źle i ta słabość jakaś w tym czy w innym bierze górę. I
0: no po co w takiej niekończącej się i nie do wygrania walce w ogóle uczestniczyć?
1: To nie jest walka nie do wygrania, bo to jest walka, to jest wojna, która się toczy. Też niedawno, bo też tak mniej więcej właśnie rok temu mi się pewne rzeczy otworzyły. Ja myślę, że wojna się toczy w nas cały czas. I to jest wojna, gdzie oprócz tego, że my... czy może inaczej, no, to jest tak, że to dobro ze złem walczy w nas. I no, trup się ściele gęsto i czasem to my jesteśmy tym trupem, czasem nie jesteśmy.
0: Natomiast czasem bliscy albo inni.
1: Czasem bliscy i czasem z naszych rąk bliscy i to jest naprawdę krwawa jatka. Natomiast nie można powiedzieć, że ona jest w kółko taka sama i że ona jest przegrana, czy nie jest wygrana, dlatego że to się 2 razy nie wchodzi w to samo. Mamy pewien czas dany od urodzenia do śmierci, żeby tę wojnę wygrać. Ja nie wiem, jak to jest, bo nie potrafię powiedzieć, czy ktoś, kto żyje 15 lat i umiera i odchodzi, czy właśnie wygrał wojnę, czy też rodzina, która rozpacza to właśnie ma rację, bo on tę wojnę przegrał. Nie wiem. Natomiast sądzę, że po to żyjemy średnio tam 80 lat czy 70 parę, żebyśmy mieli czas wygrać tą wojnę. I to w każdym przypadku jest prawdopodobnie trochę inaczej. Może ktoś musi tak upaść, żeby to aż zahuczało od tego upadku, a może dla kogoś te upadki są jakimiś mniejszymi wydarzeniami, choć sądzę, że tak naprawdę w odbiorze, nie wiem, moim na przykład, te moje upadki są dla mnie tak mocne i tak bardzo bolesne, trudno mi porównać z czymś, co nie wiem, jest na przykład, nie wiem, morderstwem, czy czymś naprawdę takim się kogoś krzywdzi. Ale sądzę, że też one wszystkie nie są tylko moimi upadkami. Są odpryski i to jest również krzywda czyjaś. Dlatego, że żyję wśród ludzi i jakoś to oddziałuje. To znaczy, to jest właśnie ta płaszczyzna niematerialna i my możemy ją tylko czasem zobaczyć, nie wiem, coś intuicyjnie, dotknąć czegoś i ją zrozumieć przez chwilę. Natomiast tak naprawdę to, no to właśnie te trupy, te odpryski tego, tej walki są wokół nas. No. I to jest jakaś, no niestety, ciężka konsekwencja tych naszych tam grzechów, upadków i zła, które czynimy w życiu.

0: i spróbujmy opowiedzieć tę historię przez twoją historię, twojego życia. Mówiłeś, że o powołaniu nawet, że rozważałeś również taki wariant, żeby zostać księdzem.
1: No tak, to tak było, bo w takich młodych emocjach, jak zacząłem, że Pan Bóg mi odpowiedział, że ja zacząłem rozumieć trochę więcej wiary, zobaczyłem, że pewne rzeczy, które robiłem do tej pory, to nie było tylko klepanie pacierzy czy coś takiego, tylko to wniosło ze sobą realne jakieś życie. Zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to już teraz Pan Bóg mi odpowiedział, wiem, że Pan Bóg jest. To pierwsza rzecz. I zacząłem zadawać dalsze pytania. No dobrze, w takim razie co ja mam robić w tym życiu? Oddałem Ci moje życie. Wtedy zacząłem studia, akurat byłem na pierwszym roku. I zacząłem się zastanawiać nad tym, pytać Pana Boga, co mam robić. I ponieważ zazwyczaj byłem zawsze osobą taką trochę może wycofaną, niezbyt śmiałą, w związku z tym zazwyczaj mając kolegów, ale zazwyczaj trochę sam, no to w tych wszystkich młodzieńczych rozważaniach przyszło mi do głowy, no dobrze, to może wstąpić do zakonu, może oddać swoje życie tak w pełni Jezusowi. I nawet w pewnym momencie, odczytując jakoś to, co mi Pan Bóg mówi, nawet miałem taką pewność, że to jest właściwa droga.
0: Ile lat wtedy miałeś?
1: 19 lat. To było, no 19-20, to trwało mniej więcej rok czasu, to takie wahanie. Ale na szczęście jest tak, że po takim przypływie emocji, to było po rekolekcjach Reo w Krakowie, jeszcze wtedy Beczka funkcjonowała, tam mieliśmy wylanie darów Ducha Świętego i jak wróciłem, to potem zacząłem na zimno kalkulacje i doszedłem do tego, że nie, że to jednak tak wygląda to, co do tej pory mnie spotykało. I takie mam życiowe potrzeby, że nie mogę tak stawiać tego, że to już teraz wiem, że idę do zakonu, tylko muszę jakby robić na bieżąco to, co mam w tej chwili zadane, to, co jest ode mnie wymagane, czyli no wtedy akurat byłem na studiach, były do zaliczenia projekty, trzeba było pozdawać egzaminy i to wszystko się jakoś tam wydarzyło. Też był taki element, który mi wtedy tak jakby sugerował, że to można powiedzieć teraz z perspektywy, że to nic nie znaczyło, ale dla mnie to wtedy miało istotne znaczenie. Ja przez te wszystkie rozliczenia uczelniane przeszedłem w taki sposób, jak nigdy wcześniej, nawet na semestrze zimowym mi się nie udawało nic zaliczyć, ani, znaczy zaliczyłem, ale nie tak dobrze i nie tak niemalże, no nie wiem, to zanim pomyślałem, że mam coś do zaliczenia, to już to było zaliczone. To trochę na tej zasadzie.
0: Czyli Pan Bóg jakby wsparł
1: I ja to odebrałem w ten sposób właśnie, że Pan Bóg pokazuje mi, że to jest twoja droga. To oczywiście było tak, że ja byłem przygotowany do egzaminów, miałem pozaliczane pewne rzeczy, po czym się okazywało, że ponieważ mam kolokwia i wszelkie te sprawy formalne tak zaliczone, no to nie muszę na przykład zdawać egzaminu, którego się jakoś tam trochę lękałem, nie? Potem na projekt, siedziałem, zrobiłem projekt, okazało się, że no wszystko bardzo dobrze, w pierwszym terminie bez poprawek, wszystko.
0: Pan Bóg potwierdza drogę.
1: Pan Bóg potwierdza drogę, czyli jednak tu. Tak to odebrałem wtedy. I zostałem w świecie, nie jako ksiądz, tylko jako taki zwykły wierzący, idący drogą taką, no, jaką idę.
0: Ale to życie studenckie no nie sprzyja takiemu wdrażaniu chrześcijańskich wartości w codzienność.
1: Czy ja miałem to szczęście, że znowu miałem szczęście, no, tak to można powiedzieć właśnie, że miałem to szczęście, że w gronie osób, które były na roku, jakoś tak się znałem z osobami, które ktoś tam był w Neokatechumenacie, ktoś tam też w Odnowie. Myśmy nawet w kilka osób robili w czasie studiów na pierwszym roku, na drugim, to cośmy zapoczątkowali przed powstaniem jeszcze wspólnoty Adonai w szkole u nas w liceum, gdzie się spotykaliśmy na długich przerwach na modlitwy, czytanie Pisma Świętego i teraz chcieli tam wyrzucać ze szkoły, potem ten, bo to nie można było takich rzeczy robić wtedy.
0: To były lata jeszcze 70, tak?
1: To były lata 80.
0: No
1: połowa
0: to tym
1: lat
0: bardziej.
1: 80. Pierwsza połowa lat 80.
0: I stan wojenny niedawno skończony.
1: No jakiś tak właśnie się zawieszał. Właśnie się zawieszał. I to samo robiliśmy też na uczelni. To było może kilkanaście spotkań. Oczywiście potem te wszystkie osoby jakoś tam poszły w swoje strony, ale znaczy moje przekonanie w wierze było tak mocne, pomimo upadków i ciągłej takiej huśtawki upadania i nawracania, to znaczy ja miałem jakąś taką, no, nie wiadomo skąd, pewność wyboru i pewność tej drogi. Dla mnie, znaczy, nie miałem wątpliwości takiej zasadniczej natury. I z drugiej strony to też, znaczy ja odbierałem coś takiego od osób, z którymi, którzy byli kolegami w grupie, koleżankami, z którymi razem byłem, że to, że ja nie ukrywam się z moimi poglądami, że ja je mam właśnie takie, a nie inne, to się spotykało z bardzo dobrym przyjęciem. Także ja wiem, zresztą do tej pory tak jest, że ja się z tym nie kryję. I mam znajomych, kolegów, którzy wręcz deklarują się, że oni w Boga nie wierzą. Niektórzy się deklarują, że wręcz oni są ateistami, wręcz zwalczają. I też rozmawiamy na tematy takie, że ktoś mi udowadnia i zaczyna mi powiedzieć, a Kościół to, a książę to, a księża tamto i tak dalej. I no, takimi ludźmi jestem otoczony. No taką mam w tej chwili też pracę. Prawda? Ale są wśród nich też tacy, którzy wierzą w Pana Boga i to jest środowisko ludzkie, w którym jeżeli jest się sobą, to można z osobą, która ma zupełnie inny światopogląd, razem robić pewne rzeczy też z dobrym, pozytywnym skutkiem i można po prostu, nie wiem, no, nie chcę mówić, że tam świadczyć jakoś specjalnie, ale realnie to tak jest. No, jeżeli znaczy, to ta osoba widzi, no, jaką się ma postawę i... Znaczy, miałem szczęście od początku być w takiej sytuacji, że po prostu, no, to jest normalne, prawda? To nie jest tak, że...
0: Wiara jest normalna.
1: Tak, no, to jest to coś normalnego.
0: A jak wspólnota? Jak to się stało?
1: Adonai, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: No to... Znowu miałem szczęście, bo spotkałem kolegę...
0: Małżeństwo było wcześniej czy później?
1: Później spotkałem w szkole, w liceum Krzysztof Broszkowski. On w tej chwili jest dominikaninem. On, pamiętam, myśmy robili radiowęzeł wspólnie i przy okazji jakichś tam właśnie takich koleżeńskich spotkań Krzyś, pamiętam, przyniósł taką książeczkę 4 prawd wiary. I tam było właśnie między innymi to, że trzeba Panu Bogu oddać swoje życie. Ja wtedy, wcześniej miałem to wydarzenie swoje w Kamieńczyku i wtedy mi się po prostu otworzyło. Aha, to jest tak, że ja niezależnie od tego, co jakoś tak jest profesjonalnie przygotowane, to ja już jakoś tam to zrobiłem w swoim pytaniu. I to mnie utwierdziło w tym, że może warto coś głębiej. I Krzysztof właśnie zaproponował, było to grono osób z jego klasy, z klasy jeszcze tam innych i ja byłem z mojej sam jeden, tam było właśnie od niego chyba 2-3 osoby, z jeszcze innych matematycznych po jednej osobie czy dwie i myśmy się na przerwach spotykali, natomiast to grono znajomych Krzysztofa, z którym on wcześniej już się znał i z Kiku, i z Ateku, tam było też grono osób, to oni w tym samym czasie zaczęli się spotykać na Freta, siódemki, poranne msze i w ogóle chodzili do Odnowy na piwną. To było takie grono osób, to tam już w Odnowie było, czy jakoś tam zaczęło te swoje poszukiwania wcześniej. Wtedy znaczy Odnowa się rozwijała dopiero na terenie Warszawy. I ja uczestniczyłem w tych właśnie takich modlitwach, spotkaniach na przerwach długich w liceum w Modrzewskim, a po wakacjach, jak Krzysztof wstąpił do Dominikanów, ja zacząłem studia i wtedy przyszedłem na Freta właśnie na te spotkania już tej grupy młodzieżowej, która wiosną się zaczęła spotykać, też i na Freta. To pewnie Agnieszka Jackowska-Klukowska, odwrotnie, pani Agnieszka Klukowska, obecnie Jackowska, pewnie opowiadała, to ja już może nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły tego, co się po czym wydarzyło. Natomiast no, to był mój początek we wspólnocie. Czy to było grono osób 18, 19, 20, 21, 22 lata, mniej więcej ten zakres. Młodych, bardzo tak mocno wchodzących w Odnowę i zaraz po jesieni, w zimie w zasadzie rozpoczęły się rekolekcje Reo, czyli takie no, mocne uderzenie duchowe ze zrozumieniem pewnych rzeczy i z otwarciem na to, co Pan Bóg do nas mówi. Potem było to wylanie darów właśnie w maju w Krakowie. Jeszcze pamiętam, było tak, że myśmy mieli plener na początku maja w Kazimierzu nad Wisłą i to plener zaczął się we czwartek i potem kończył w poniedziałek bodajże, czy wtorek. Ja z tego pleneru w połowie piątku ruszyłem do Warszawy na jedno ze spotkań właśnie rekolekcyjnych i to było zupełnie, sam się dziwiłem sobie, że jakieś takie akcje podejmuję, no bo w zasadzie no, miałem usprawiedliwienie, no byłem w zajęciu, a to był wtedy obowiązkowy plener. Ja wyjechałem koło południa w piątek, dotarłem na wieczór, akurat przyjechałem prosto na spotkanie i zaraz po spotkaniu nocą jakimiś pociągami, z przesiadkami, autobusami wróciłem do Kazimierza nad Wisłę, także tam byłem nad ranem z powrotem. I też to, no wtedy mając tych tam 19 lat, to dla mnie było takie, właśnie ja tu jestem, kurczę, taki fajny, że tak się, że taki podjąłem wysiłek i byłem na tym spotkaniu. No to są takie rzeczy.
0: Ale co to zmienia? Wejście we wspólnotę. Co to zmienia?
1: Co zmienia? Czy wspólnota jest, różnie to można nazywać i my też bardzo często rozmawiamy o tym, ale to jest miejsce, które jest tym takim trzymaniem się w kościele. To świetnie ojciec Jakub, który miał teraz na mszy piątkowej w zeszłym tygodniu, która była taką rocznicową 25-lecia Adonai mszą, on miał kazanie i to właśnie powiedział tak, że ja się wszystkimi kończynami pod tym podpisuję, że to Adonai tak jest w sumie rozwykła, taka jak dziesiątki wspólnot. I myślę, że to tak jest. Że to jest to miejsce, gdzie człowiek przychodzi, przypomina sobie tak naprawdę, kim jest. I co jest istotą jego życia. Że w tym takim całotygodniowym pędzie, w tym takim aktywności tej życiowej, gdzie się różne rzeczy dzieją, nagle jest zawsze co tydzień o tej samej porze miejsce, gdzie można w spokoju, w ciszy spotkać się z Panem Bogiem. I wyjątkowe miejsce, bo miejsce, gdzie są jeszcze inni ludzie, miejsce, gdzie okoliczności tego miejsca, czyli też to, co fizyczne, sprzyja skupieniu, sprzyja spotkaniu z Bogiem. Nie jest to, oczywiście jest tak, że my mamy mszę świętą, zaczynamy od mszy świętej, potem jest wystawienie Najświętszego Sakramentu zawsze, w tej chwili w piątki. Kiedyś tam było jeszcze inaczej, ale teraz akurat tak to wygląda. I znaczy nie jest to świętowaniem niedzieli, ale Jest to właśnie to jeszcze takie dodatkowe miejsce i moment dodatkowy czas, który po prostu prostuje nasze myślenie. I to jest czas, kiedy po prostu Bóg może w nas działać, czyli może nas z tego całego tygodnia, może nas tam poobskrobywać i może nam pokazać, no kolego, tutaj to żeś coś tam ten, a to już zapomniałeś, co zrobiłeś w środę, no to ja ci przypomnę, no i weź popatrz na to. Także czy to jest no, takie źródło, nie? Z którego można czerpać siły na następny tydzień. Czyli takie ładowanie akumulatora też, nie? Takie nabieranie sił, a jednocześnie przypominanie sobie tak naprawdę, kim się jest, żeby się nie pogubić.

0: czy Bóg był obecny w wyborze żony?
1: W wyborze żony, tak.
0: No bo skoro nie zakon, no to ja rozumiem...
1: To znaczy, ja nie robiłem takiego wyboru, że no jeżeli nie zakon, to w takim razie będzie małżeństwo. Nie, bo nie miałem dziewczyny. I to nie było takie założenie. To znowu wyszło samo, niejako. To wyszło niejako samo i też okoliczności tego, które może nie są aż tak istotne, żeby tutaj o nich szczegółowo mówić. Ale wystarczy powiedzieć, że okoliczności były takie, że sam byłem zadziwiony. I na pewno też Pan Bóg w tym palce swoje maczał. I ja jestem przekonany, że jeszcze jak patrzę na to teraz, na ten czas, jestem przekonany, że jeszcze nie skończył. To znaczy jeszcze mamy coś do zrobienia.
0: A skąd pewność, że Pan Bóg maczał w tym palce?
1: No myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że... Bo to moja żona właśnie też teraz na rekolekcjach powiedziała publicznie, że ją poderwałem na Ojcze Nasz. To tym się to wystarczy. No. Nie ma sensu wchodzić w jakieś tam szczegóły, bo to się działo w czasie. Ileś tam czasu trwało to nasze takie, powiedzmy, dostrzeżenie się w życiu w gronie znajomych. Natomiast i dla mnie to miało takie znaczenie i dla mojej żony to miało znaczenie właśnie wyraźnie związane z obecnością w tym Boga, który jakoś nas dotknął.
0: Czy sakrament w życiu tej pary mężczyzny i kobiety jest ważny? Twojego małżeństwa. Sakrament, obecność Boga.
1: Ja myślę, że od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło i gdyby nie obecność Boga, to by nas nie było. Nie byłoby tego małżeństwa i no, nie byłoby. No, nie było, ono by nie powstało i by się nie utrzymało.
0: Skąd taka pewność?
1: No, z wiedzy, którą posiadam, z naszych przeżyć, z tego, jak wyglądało nasze życie do tej pory i z tego, że jesteśmy cały czas razem. Sądzę, że... Znaczy, też, no to też trzeba powiedzieć, my nie jesteśmy takim małżeństwem, które by w jakiś właśnie taki aktywny sposób wspólnie się modliło, czy właśnie wdrażało

0: bo nie jest to poczucie, znaczy nie działa przez poczucie odpowiedzialności, czy poczucie tego, że się zobowiązałem do czegoś, czy poczucie tego, że co by ktoś powiedział, tylko daje siły na to, żeby przebaczać, żeby rozumieć drugą osobę i żeby trwać obok. I ja myślę, że rozumiem. Znaczy, to jest chyba najważniejsze, żeby właśnie siły do tego, żeby starać się rozumieć i też odczuwać to, co ta osoba może odczuwać. I starać się w tym jakoś uczestniczyć. Nawet jeżeli to jest nieudolne, nawet jeżeli się tego do końca nie jest w stanie zrozumieć, tak po ludzku, to siły do tego, żeby chcieć to zrobić.
1: Czyli trudne są sprawy między kobietami i mężczyznami.
0: No łatwe na pewno nie są, aczkolwiek jeżeli Bóg w tym jest, to można przez to przejść chyba obronną ręką.
1: W jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem? Tak w takiej codzienności najprostszej.
0: Nie pielęgnuję. Znaczy to, ja myślę, że to jest ważne, że dla mnie problemem jest modlitwa, dla mnie problemem jest zwracanie się do Pana Boga. Problemem dla mnie są różne tradycyjne formy modlitwy i to jest takie zmaganie, które mi towarzyszy całe życie. Dlatego chyba mogę powiedzieć, że ja tego nie pielęgnuję. To na pewno jest tak, że to Pan Bóg pielęgnuje i On mi daje. Jeżeli już mam taki czas, że się modlę, że jest piątek i jest taki czas w tygodniu, że akurat pomyślę o Bogu, to On wtedy mi daje siły, daje mi zrozumienie pewnych rzeczy, pokazuje mi to, w jakiej ja jestem kondycji. I to naprawdę jest tak, że po prostu mi cały czas coś daje. I w sensie materialnym, i właśnie w sensie duchowym. I ja sobie z tego do pewnego momentu nie zdawałem sprawy, że to tak jest. Tylko jak dochodziłem do momentu takiego, że liczyłem, no już tyle nagrzeszyłem, tyle złych rzeczy zrobiłem, że trzeba pójść do spowiedzi, no to też sobie szedłem do spowiedzi i potem było, no dobra, to teraz właśnie jeszcze raz, czyli to jest ten taki przykład tego właśnie młynka, prawda, że tam upadam, powstaję, ten i tak w sumie nic się nie zmienia. To było dość długo, było tak. Natomiast w tej chwili jest w ten sposób, że ja widzę i wiem, bo tego doznałem w swoim życiu, że to przebaczenie jest realne, że Pan Bóg daje realne siły w momencie, kiedy, nie wiem, bo też nie potrafię tego nazwać, kiedy się dojrzeje może do tego, żeby mieć te realne siły, żeby przyjąć to, co Pan Bóg daje. Może to jest kwestia tego, że załóżmy, nie wiem, za mnie ileś osób musiało się jakiś tam czas modlić, żebym ja coś zaskoczył. Ale rzeczywiście teraz wiem, że grunt to nie przeszkadzać Panu Bogu. Że jeżeli ja sam coś próbuję zrobić i podejmuję, i było tak, że podejmowałem tę decyzję, że teraz to ja właśnie już będę taki w porządku i to zrobię, tam to zrobię i tak dalej. Tak chociażby z modlitwą. Ja miałem w życiu mojej modlitwy, było tak, że miałem okresy, kiedy no dobrze, to teraz będzie brewiarz, no to łup, łup, łup, a potem to upadło. A to w takim razie teraz już się tak zawezmę, że teraz będę jakieś tam na przykład koronka do miłosierdzia, no to próba jedna, druga, trzecia, nie, jakieś tam zniechęcenie. I próbowałem swoimi siłami sobie powiedzieć, no dobrze, codzienna modlitwa o tej godzinie, tyle czasu, to i to. Gdzie tam? To po prostu nic nie wyszło z tego.

0: to tak samo jak w modlitwie, tak samo z jakimiś sprawami charakteru, czy właśnie jakiś tam rządzy różnych własnych. Dopóki nie pokazał mi Bóg, że tak naprawdę to On musi to zrobić, no to ja za każdym razem sobie zbierałem te klocki i potem się to rozsypywało. To oczywiście nie znaczy, że należy usiąść z założonymi rękoma, czy też, że ja teraz siedzę i tak ręce sobie biorę do tyłu i że to już Pan Bóg teraz działa. Nie, bo trzeba ze swojej strony zrobić wszystko, co mogę. I staram się zrobić wszystko, co mogę. Natomiast no najważniejsze, żebym mu nie przeszkadzał. Znaczy, jak widzę już, że zaczynam przypisywać Panu Bogu jakieś moje pomysły, to znowu, na szczęście, jakimś cudem Pan Bóg daje mi takie tą wiedzę, że oho, nie przesadzaj mi raz, spokojnie, wycofaj się, zaczynasz po prostu sam wmawiać Panu Bogu, że to On sobie wymyślił, że właśnie teraz to powinieneś robić, nie?
1: W takim razie On jest jak... z tej opowieści wynika, że On cały czas o ciebie zabiega, a tak... A może tak, a może nie? Kto to jest? Kto daje ci środowisko, daje ci sytuacje, które sprawiają, że to, co się wokół ciebie dzieje, tak zasadniczo cię nie przekracza, tylko właśnie daje jakoś tam normalnie funkcjonować. Kto to jest?
0: Ja myślę, że na pewno mogę powiedzieć, że ja tak rozumiem, że znaczy ja Boga rozumiem jako Ojca i w takim znaczeniu jako tatę, jako kogoś, kto... Że ja się czuję wolny w tym wszystkim, co robię. Znaczy ja wiem, że ja mogę mu w każdej chwili powiedzieć, weź, nie trój, no daj mi spokój. Ja mam tą wolność, ja ją czuję, a jednocześnie widzę, że tak naprawdę to On po prostu czeka obok i jest w każdej chwili gotowy, żeby mi pomóc, żeby mnie wesprzeć w czymś. I zresztą, no, ja tak wracam co jakiś czas do tego, że rok temu pewne rzeczy mi się otworzyły i zaskoczyły po długim czasie starań. I to jest trochę tak, jakbym był otoczony takim jakimś niewidocznym płaszczem, który mnie chroni przed złem, który powoduje, że o ile tylko ja nie zrobię sam czegoś głupiego, nie wymyślę, albo sam, nie wiem, nie pójdę w niewłaściwym kierunku, to po prostu to jest... No, stała ochrona. Tak, znaczy to jest odpowiedź na to moje sprzed tych 20 paru lat, na to moje, że ja ci się oddaję. Znaczy to jest chyba tak, teraz uogólnię znowu, bo cały czas przechodzę do uogólnienia, ale to chyba rzeczywiście jest tak, że Pan Bóg, jeżeli my Mu mówimy, no dobrze, to ja jesteś moim Ojcem, wierzę, że Ty mnie zbawiasz, to znaczy On po prostu wtedy tego człowieka i mnie w tym momencie, ja to widzę i doznaję to na co dzień, nie zostawi. Znaczy nie na tej zasadzie nie zostawi, że nie da spokoju, tylko na tej zasadzie nie zostawi, że nie porzuci, że będzie zawsze obecny i tak naprawdę też ja to zrozumiałem, że ja porzucam Pana Boga tak naprawdę. Ja Go porzucam. I to w zasadzie codziennie Go porzucam. Po czym jak się orientuję, że właśnie Go porzuciłem, bo coś mi tam zrobiłem nie tak, to widzę, że nagle On stoi i czeka, nie? Czyli znaczy inicjatywa jest ważna, moja, ale po prostu ona musi być mądra, znaczy ona musi być taka, że znaczy się tego uczę cały czas w tej chwili też, żeby po potrafić właśnie zrobić ze swej strony wszystko, co ja mogę, to wszystko to, co jest w mojej mocy i zgodne z moimi umiejętnościami, czyli wszystko to tak zorganizować, ale żeby zostawić Panu Bogu w tym miejsce. Żeby to nie było tak, że ja Panu Bogu powiem, no dobra, to teraz ty zrobisz to i to, prawda? Czyli żebym potrafił. To jest cały czas rzeczywiście trudne. Czasem mi się to udaje, czasem mi się to nie udaje, ale żebym potrafił, jak on zaczyna coś zmieniać w tym moim misternym planie, żebym po prostu potrafić to zobaczyć. No. I jak na razie wydaje mi się, że tutaj znowu Pan Bóg się tak mną opiekuje, że pozwala mi to w najgorszym razie w ostatniej chwili zobaczyć, że tak jest.
1: W jaki intent się pomodlimy teraz?
0: Ja bym chciał, żebyśmy się pomodlili w intencji moich synów, Janka i Piotrka, bo to jest taka intencja, z którą ja cały czas jakoś chodzę, szczególnie Janek ma 17 lat, Piotrek 14, to jest ten wiek, kiedy no, trzeba ich wspierać i w ich intencji szczególnie, ale chciałbym, żeby to było, żebyśmy się pomodlili w ogóle za młodzież w tym wieku dojrzewania, dorastania.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mirosław Orzechowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju

0: Witam. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kasjaniuk. Witaj.
1: Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen. Ja od 20 paru lat, krok po kroku, przybliżałem się do takiej tezy, którą wprost dopiero rok czy dwa lata temu wypowiedziałem, że demon jest w centrum zachodniej popkultury. I to, że czasy nowożytne, od momentu, w którym Boga wyrzucono z filozofii, potem z kultury, gdzie w centrum stanął człowiek, tak? No ale człowiek nie ma cech boskich, a w centrum potrzeba, jak jesteś miarą wszelkich rzeczy, no to nie możesz być kimś, kto może jak pył, tak, być zmieciony. Więc w chwili, w której w czasach nowożytnych zostawiono pustkę w centrum kultury, to w tę przestrzeń po prostu wszedł demon. I moje pytanie jest takie, czy ze swojej działki, tego, co o czym najwięcej mówisz, tak, czyli muzyka, popkultura, czy są dowody potwierdzające, czy zaprzeczające tej tezie, że demon jest w centrum popkultury?
1: To kwestia już tej rewolucji Marcina Lutra, to tak mocno i namacalnie chyba dla ówczesnych w Europie bardzo było namacalne, co się dzieje w kulturze. Średniowiecze z kulturą się kończy, z tą zniosłością, gdzie nie wszystko było, jeżeli chodzi o kulturę, tak to się nazwijmy tym słowem, uzniesieniające, czyli prowadzące człowieka ku Bogu, a nie osadzające na człowieku, czyli człowiek w centrum wszechświata, filozofii obiektywizmu, która teraz jest tak mocno rozpowszechniona, a która się nie nazywa filozofią, tylko wręcz przeciwnie, jakąś taką, jakimś celem życiowym związanym z sukcesem, bardzo mocnym indywidualizmem. I to jest dzisiaj takie demoniczne kształcenie tej rzeczywistości w ułudę. Ludzie żyją rzeczywiście w dużej mierze w kłamstwie, bo oczywiście jest taka część, która ten plan realizuje demoniczny, czyli wprowadza szatana na jego tron, ale też ci, którzy są bierni, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, są zaślepieni i są takimi wyrobnikami. Oni funkcjonują w popkulturze. Popkultura to jest dziecko cywilizacji śmierci i ona teraz jest rozpowszechniona w takim aspekcie masowym, zastępując tę kulturę, którą my jeszcze znamy. Ja jestem dojrzałym mężczyzną. Pamiętam, że pomimo czasu komunizmu ta kultura miała znaczenie i była ostoją prawdy. Można tę prawdę jeszcze było tam znaleźć i można było kulturą bronić siebie, swojego miejsca, przede wszystkim wartości chrześcijańskich, stawać w obronie tych wartości. Jednocześnie kultura mogła być takim bastionem, w którym człowiek czuł się dobrze we wspólnocie tych, którzy tak samo odbierali tę rzeczywistość. Dzisiaj wydaje się, że jesteśmy trochę też takimi wyspami indywidualnie, takimi bastionami, które tworzą sieć rozrzuconą po całej Europie, a wokół nas jest to zagrożenie duchowe, które się rozlało niczym zaraza. Między innymi przez masonerię z tymi wszystkimi odłamami, które ona tworzyła od czasów Lutra, czy nawet i wcześniej z Różokrzyżem, ale wydaje mi się, że od czasu rewolucji francuskiej, to o czym ty także mówisz i wielokrotnie to punktujesz, rozlało się przede wszystkim w tym obrazie antykatolickim, nie tyle antychrześcijańskim, co antykatolickim po całej Europie i zaczęło burzyć tę strukturę, uderzając potem w państwo kościelne, niszcząc państwo kościelne. Przykład Piusa IX, papieża, który z głowy państwa kościelnego stał się papieżem, który był uwięziony w Watykanie, a który przecież przewodniczył Soborowi Watykańskiemu I, który niósł wielkie nadzieje, a w tym czasie, kiedy przychodziły wielkie nadzieje dla świata katolickiego, przyszło to oblężenie przede wszystkim ze strony masonerii włoskiej, także francuskiej, całej tej europejskiej sieci, która chciała zniszczyć i stłamsić ducha prawdy. I paradoksalnie, chociaż już wtedy rozlała się ta cała demoniczna sieć zatruwająca ludzkie dusze, to jednocześnie pojawiło się to, co jest dzisiaj taką ostoją, o czym ty mówisz. Ja się staram, nie wiem, na ile mi się to udaje, ale także jest solidna grupa wiernych, którzy stoją w prawdzie, tej prawdy nie mają zafałszowanej i mogą być, chociaż wydaje się, że to jest takie skazane na porażkę, bo wokół tyle demoniczności, ale jest to głosem, które nie jest wołującym na puszczy, który pokazującym tę ścieżkę, jest w jakimś sensie kierunkowskazem. Ten duch demoniczny zalał Europę, nie tylko to jest demon, który jest związany z cywilizacją europejską, czyli wychodzi, odnosi się do pogaństwa, do cywilizacji, które były przed chrześcijaństwem, a które wyrastają taką mocną erupcją w całej Europie. W Polsce to jest kwestia rodzimowierstwa, to jest kwestia pogaństwa odnoszącego się do słowiańszczyzny w tym aspekcie właśnie demonicznym. To jest kwestia też do tych wszystkich duchowości ze wschodu, z Indii, które trafiają do Polski na zasadzie różnych szkół joginicznych. Dużo jest tego na Warmii i Mazurach, gdzie tworzy się cel kształtujący życie, cel dla człowieka, taki coaching życiowy. Dzisiaj to jest już nie w stroju jakiegoś guru hinduskiego, jak to było w przypadku Beatlesów, którzy mieli swojego, ale już jest w oparciu o guru, którzy są ubrani w piękne garnitury, nieskazitelne, mają swoje strony na YouTubie, przekaz i nie wyglądają na tych, którzy są tym zagrożeniem duchowym dla człowieka, prowadzą go na zgubę. Więc to jest kwestia, że dzisiaj to oddziaływanie demoniczne, które kiedyś było takie namacalne i widoczne i konkretne, bo to było widoczne i człowiek wyrosły z chrześcijaństwa, po prostu miał w sobie rozeznanie i wiedział, co jest dla niego dobre, co jest złe. Trudno go było wpędzić w tak zwane maliny duchowości. Dzisiaj jest to trudne. Dzisiaj bardzo łatwo ludzie wpędzają w tę przestrzeń. Chociaż są nawet katolikami, chrześcijanami, nie widzą tych zagrożeń, to pokazuje, jak kwestia rozeznania została gdzieś tam w ludziach już zniszczona. Nie potrafią się wsłuchiwać w natchnienia Boże, nawet nie wiedzą, co to jest natchnienie Boże. Nie wsłuchują się nawet w głos sumienia, który gdzieś tam jest zatarty i nie taki oczywisty i mają problem. Mam takiego znajomego, byłego właściciela klubu muzycznego, w którym odbywały się największe festiwale, koncerty zespołów topu, muzyki alternatywnej, muzyki heavy metalowej, punkowej. I ten człowiek, chociaż deklaruje modlitwę na różańcu codzienną, to jednak wspiera na przykład festiwale satanistyczne. Wspiera artystów grających muzykę satanistyczną. Nie dlatego, że to są sataniści, a dlatego, że jest zafałszowany obraz kultury. Jest właśnie ten obraz popkultury, która się pod kulturę podszywa i gdzieś tam jest takie wymazywanie intencji zgubnej ideologii, bluźnierstwa na rzecz performance'u, że to jest tylko przedstawienie, a nie coś, co może zrobić człowiekowi coś złego, że to przedstawienie może prowadzić do na przykład wytyczenia z takiego przekazu czegoś, co jest pozytywne, czy niekoniecznie musi być negatywne. I to pokazuje to demoniczne działanie na współczesne społeczeństwo. I nie oceniam akurat tego człowieka, bo jest na drodze. Mam nadzieję, że przejrzy, że będzie wiedział, gdzie jest ta prawda. Ale to pokazuje, że nawet ci, którzy modlą się na różańcu, też mogą być zafałszowany obraz rzeczywistości, że dzisiaj ten czas, w którym przyszło nam żyć, funkcjonować, działać, a przede wszystkim w którym jesteśmy z łaską wiary, a otoczeni ludźmi, którzy tej łaski nie mają albo ją zatracili, ten dar, który otrzymali, to jest niezwykle trudne. Być może to też jest takim niezwykłym doświadczeniem tego, co było dane w czasach, kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, kiedy tworzyła się cywilizacja, kiedy potem upadało Imperium Rzymskie, żeby też móc zdać sobie sprawę z tego, jak wtedy wiara się kształtowała w ludziach, jakie zagrożenia miała wokół. Być może dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy inaczej spojrzeli na pierwszych chrześcijan, którzy byli rzucani na arenach na pożarcie dzikim zwierzętom, bo dzisiaj powoli to się dzieje. Dzisiaj dusze ludzkie są rzucane na pożarcie demonom. Tak jak już mówiłem wielokrotnie i podkreślam to przesłanie z Getrzwałdu Niepokalanej, która sama odniosła się do czasów ostatecznych. Jako osoby wierzące wiemy, czym jest czas ostateczny. To nie jest to, że teraz, nagle i tutaj, ale że w nim właśnie żyjemy, ale że teraz właśnie demon został, szatan spuszczony ze smyczy, żeby pożerać ludzkie dusze. Więc to jest niezwykłe ostrzeżenie ze strony samego nieba i Matki Bożej. A popkultura dla mnie, dla tego, który z niej wyrósł, też przecież byłeś w popkulturze i w jakimś sensie dalej w niej jesteśmy, tak? Bo trudno się odciąć od tych źródeł. Ty też chyba nie odcinasz się od Brulinu. Ja nie odcinam się tak na 100% od tego środowiska, w którym byłem, ale wykorzystujemy to nasze doświadczenie, żeby spojrzeć w rozeznaniu i prawdzie na to, co się wokół nas dzieje. I obserwujemy właśnie to, o czym mówił święty Jan Paweł II, że mamy te rzeczywistości, cywilizację miłości i cywilizację śmierci. Ta druga poprzez swój mrok, poprzez ten dens macabre jest bardziej chyba uwidoczniona, bo dobro zawsze ma łagodność, a łagodność dzisiaj nie jest w cenie. A mrok ma w sobie brutalność, agresję i taką dynamikę upadłości. I to jest najbardziej widoczne przede wszystkim jako ekspansja. Dlatego też wydaje się, że ten czas jest taki nieszczególnie mroczny i wręcz podły, który nam dzisiaj towarzyszy.
0: Wiesz, ja przez chyba 8 lat pisałem Żywoty Świętych do Gazety Codziennej. Takie króciuteńkie 230 znaków, czy nie pamiętam jeszcze słów, ale to krótkie były Żywociki Świętych. Jak mówiłeś o historii, wstrząsnęła mnie sytuacja, w której jak już rewolucja francuska przegrała, to ona, jej ci promotorzy filozoficzni, a potem już też ideologiczni wykonawcy, oni postawili na ukształtowanie władców absolutnych według swojej modły i to im się udało. I w pewnym momencie, gdy jezuicka praca w Hiszpanii no bardzo, bardzo mocno dała o sobie znać, no od razu kontratak, tak? I kasata zakonu jezuitów. I nie pamiętam, jak nazywał się ten ojciec, którego żywot właśnie opisywałem, ale był taki moment, kiedy oni wyjechali, tam chyba 49 czy 79 jezuitów statkiem wypłynęli z Hiszpanii i płynęli od portu do portu i nigdzie nie chciano ich przyjąć. Wszędzie były zakazy państwowe, tak, czyli ideologiczne, czyli oświecenie walczące z Bogiem. I dopiero gdzieś, nie wiem, czy na Sycylii, gdzie może nie sięgały jeszcze wtedy te rozkazy nie dochodziły oni tam wysiedli i potem ten zakonnik, o którym mówię, a którego imienia nie pamiętam niestety, doprowadził do odrodzenia się zakonu. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że my kompletnie nie znamy historii Europy. Kompletnie nie znamy historii kultury. Kompletnie nie znamy historii wartości, że my to wszystko mamy przetworzone przez oświeceniową szkołę, przez dziś już rewolucyjny uniwersytet. Tak? Dziś nauczyciele są praktycznie odsztancy wychowani w uniwersytetach, które niszczą wiarę. Tak? I chciałem ciebie zapytać o ten czas buntu, tak? Jak wchodziłeś w życie. Myśmy weszli w świat, przeciwko któremu należało się buntować, tak? I my nie wiedzieliśmy, że rewolucja bolszewicka jest ciągiem dalszym rewolucji francuskiej, że to wszystko wynika z ideałów ludzi, którzy byli osobistymi wrogami Pana Boga. I myśmy podjęli ten błąd. Jak siebie dziś tamtego widzisz?
1: To jest ciekawe i daje pewnie takie nowe spojrzenie dla naszych słuchaczy na tamtą rzeczywistość. Moje pokolenie, jestem urodzony w latach 60. ubiegłego wieku, moje pokolenie wzrastało rzeczywiście w okowach komunizmu, no, w zależności od rodzin, tak? Wtedy też było bardzo mocno społeczeństwo podzielone i rzeczywiście były też tak zwane rodziny już resortowe. Miałem rówieśników z takich rodzin i tam nie było żadnej dyskusji. Jedyne, co nas łączyło, to gdzieś tam wspólne granie na boisku, ale nie żadne rozmowy na tematy polityczne. Kiedy rozmawialiśmy o wydarzeniach w Radomiu w latach 70., ja wychowywałem się na osiedlu, gdzie mieszkały rodziny oficerskie w Szczytnie, pilotów z Lipowca, z jednostki wojskowej, a jednocześnie było sporo rodzin milicyjnych, bo też była szkoła milicyjna i tutaj nie było rozmowy. Na podwórku zawsze było, że tam w tym Radomiu to złodzieje, którzy kradli pieniądze, otrzymywali złoto od Amerykanów, więc nie było rozmowy. Nawet i na początku stanu wojennego, gdzie czuli się oblężeni przez Solidarność, przed każdą klatką schodową stali wartownicy z bronią, z ostrą amunicją, bo cały czas oczekiwano, że zaraz bojówki Solidarności wpadną do tych klatek i będą te rodziny pacyfikować. Wiadomo, że stworzono specjalnie takie zagrożenie dla nich. To było trzymanie swoich pod butem, żeby czuli jakieś zagrożenie. Ale fakt, kiedy wchodziło się w to życie, w biedzie, tak, bez jakiegoś dostatku, w marzeniach o jakimś życiu, które pokazywał Zachód, nie odbierało się tego, że na Zachodzie już się dzieje coś, w tak zwanym Zachodzie, za tą żelazną kurtyną, co już jest zgniłe. Przecież słowo, wyraz zgniłe, to było używane przez komunistów. Zgniły Zachód, prawda? Tak się używało. Jak się słyszało, że używają takiego słowa komuniści, to od razu dawało się przeciwieństwo. Skoro to jest zgniły Zachód, to musi być fantastyczny, piękny Zachód. Do mnie ta prawda o tym, co się dzieje na tak zwanym Zachodzie, dotarła dopiero przez to otwarcie się Węgier na Zachód. Te pierwsze płyty tam tłoczone, to była połowa lat 80. To było to otwarcie na kolorowe gazety. Akurat na Węgry tu zostały zalane pornografią też w każdym kiosku. Takie gazety, to potem na początku lat 90. było mocne, widoczne w Polsce. I dopiero ten element gdzieś tam zapalił czerwoną lampkę, że coś się dzieje innego, że to nie jest jakieś otwarcie na świat, że demokracja wcale nie jest demokracją, a też to tam są okowy. Ale rzeczywiście mój bunt jako młodego chłopaka, wybór subkultury, wybór takiej, a nie innej muzyki, to nie była kwestia tylko takich moich zapatrywań, hobby i wyrobienia muzycznego, ale kwestia mojego buntu przeciwko systemowi. Ta muzyka, subkultura to mi dawała, czyli pseudo-wspólnotowość w subkulturze. Z drugiej strony wyciągnięcie takiej pięści, no pasaran, wtedy nie kojarzyło się z jakąś bolszewią, się kojarzyło z jakimś sprzeciwem, przeciwko w ogóle systemowi. I tak się o to odbierało, stąd muzyka anarchistyczna, Sex Pistols, Dead Kennedys może bardziej, z Biafrą. Jeszcze do tego weszły te kwestie ekologiczne, które Biafra proponował, z kwestii jedzenia, sprzeciw wobec spożywania mięsa i tak dalej, i tak dalej. To dużo o tym można byłoby tutaj mówić. Do tego też wchodziły kwestie takiej wolności rasta. Nie tylko Bob Marley, ale Peter Tosh. To, co wniosła ten rdzeń muzyki reggae, to roots, gdzie się wydawało, tak, to jest ta wolność, która może mi towarzyszyć. A nie zwracało się na to uwagę, z czego w ogóle reggae wypływa. Czym jest Rastafari? Jaka tam jest demoniczność? Jacy tam są szamani? I co jeżeli chodzi o anarchię, czym ona jest? Wydawało się, że te czarne sztandary anarchistyczne są antykomunistyczne, tak? A nie, że one zmienią się na czerwone sztandary z Leninem i z Marksem, jako wizerunkami i Che Guevarą. To było niezrozumiałe. Pamiętam w Jarocinie festiwal, który mi towarzyszył w latach nastoletnich tam jeździłem, pogowałem do muzyki zespołu Moskwa, Dezertera czy Armii, chociaż Armia nie był takim zespołem oczywistym, punkowym, ale na pewno mocno alternatywnym. Czy funkcjonowało się tam do mocnych utworów typu One Million Bulgarians, takiego zespołu, który miał ostro i dynamiczny przekaz i całej tej wierchuszki trash heavy speed metalowej, że to jest enklawa, że to jest coś, co mnie chroni, że jest coś, co pozwoli mi przeżyć, może do lepszych czasów. Tym bardziej, że na ulicach Jarocina stały tak zwane suki, nyski, w których siedzieli zamowcy, wielokrotnie mnie zatrzymywali. Nieraz się dostało tak zwaną lolą. Nie za jakieś poglądy polityczne, ale za to, jak się wyglądało, tak? Za długie włosy, za dżinsy gdzieś tam zdobyte, bo to też nie był taki produkt oczywisty. I człowiek się czuł tym wszystkim stłamszony. Dlatego potem śpiewał, kto nie idzie z nami, ten przeciwko nam, kto nie idzie z nami, ten wróg. Pamiętam, jak chodziłem w całej mysie heavy metalowców na stadion jarociński, właśnie tak krzyczeliśmy, tak śpiewaliśmy. Zanim tam weszliśmy niedaleko stadionu, była szkoła, przed tą szkołą stał samolot, taki wystawiony mig. Pod tym migiem zbierali się fani różnych grup, subkultur. Identyfikowałem się ze środowiskiem heavy metalowym chyba najbardziej, ale wyglądałem z jednej strony jak trochę taki przybieraniec, a to jakaś pacyfa na mnie wisiała, to tylko jak coś z Kpisa, coś tam z punka, no i taki hard bluesik, jak to mówiono. No i jeden gość do mnie podszedł z takim anturażem satanisty mocnym, i bo miał loga zespołu właśnie takich Venom Battery. I do mnie mówi, słuchaj, no musisz się zidentyfikować. No nie możesz tak wyglądać. Nosisz jakiś znaczek TSA, jakąś pacyfę. Albo mówi, wyglądasz tak jak my, jesteś z nami, to my cię będziemy chronić, a ty będziesz też w grupie chronił nas. No i wtedy pamiętam, że to zdjąłem. A nie zdawałem sobie sprawy nawet, czym jest pacyfa. Dla mnie to była oznaka wolności. Dla mnie takie filmy jak Her, Milosza Formana, nie, no były przejawem wolności człowieka, za czym się tęskni, a nie coś, co może mnie poprowadzić na zgubę. Stąd wtedy miałem całkowicie zafałszowany obraz rzeczywistości i to, co było dla mnie zgubą, jawiło mi się wolnością, tylko dlatego, że było tym owocem zakazanym. Pamiętam w Trójce Radiowej, którą słuchałem na gminie, która mnie w sumie w jakiś sposób ukształtowała jako dziennikarza i prezenterów muzycznych tamtej epoki, wsłuchiwałem się w programy Piotra Kaczkowskiego, Wojciecha Mana, może Marka Kaczyńskiego mniej, ale między innymi i jego. I to, co pamiętam, po to, że w tamtym czasie, przełom lat 70., 80., w Trójce nie grano muzyki zespołu Kiss. I dziwiłem się dlaczego. Potem okazało się, że był zakaz, bo logo zespołu Kiss, te dwa S, przypominały te wojska niemieckie, hitlerowskie, jednostki specjalne. SS. I że dlatego. Nie dlatego, że ta muzyka była jakaś zdrożna, tylko że to mogło być jakimś odniesieniem. A dziś nawet już i tego nie ma. Już nie ma tych odniesień do tamtego czasu. Wiadomo, że ta kwestia niemiecka była kwestią też ideologiczną w tamtym czasie. Dzisiaj ponownie jest. Nie, ale faktycznie nie odbierałem tego, że jest jakaś bariera, że radio chroni, że jest jednak ktoś wyuczony, że będzie chronił społeczeństwo. Wiadomo było, że ten przekaz był ideologiczny, komunistyczny, płynący z radia, ale wydawało się, że prezentowanie na falach Trójki, czyli nie na falach średnich, ale UKF-u, takiej muzyki, to jest właśnie już wyłom w tym systemie, iż to pozwala nam spojrzeć na tamten świat. Wydaje mi się, że 1982 rok, to był 3 maja. Wtedy też to było dla mnie takim otwarciem się na naprawdę. Wtedy zauważyłem, czym jest naprawdę taka muzyka. Bo to był dzień, w którym po stanie wojennym na pewno było wiadomo, że w Warszawie ludzie wyjdą na ulicę. Że będzie wojna uliczna z ZOMO, tak? Że dużo młodych ludzi wyjdzie po prostu na ulicę. I wtedy Radiowa Trójka prezentowała całe płyty, żeby można było nagrywać te płyty. A skoro nagrywam te płyty, bo nie mam dostępu, nie mam pieniędzy, żeby pójść do sklepu kupić, a w sklepie tego towaru zresztą nie było, to ja nie wyjdę na ulicę. Będę nagrywał. Pamiętam jak dziś, jedna płyta to była Judas Priest, jedna płyta to była Iron Maiden w całości, bo nagrania. I tak przez cały dzień były rozrzucone te płyty. był taki śmiech, że na ulicę potem się poszło. Ale rzeczywiście wtedy też zauważyłem, że ta muzyka jest wykorzystywana ideologicznie. Później lista przebojów radiowej trójki. To, co się działo z tą pseudowolnością z utworów zespołu Manam, niby uderzających w system i w mrok stanu wojennego tej nocy, a jednocześnie taki katalizator dla systemu, żeby je stworzyć na antenie. Zresztą Jarocin też był takim buforem, to też był taki katalizator. To było też sterowane przecież. Urban, ten kłamczuszek, to rzeczywiście tak delikatnie i potocznie trochę tutaj to powiem, ale wiedział, co robi. I był taki moment, że wiele tych zespołów buntujących się ogólnie przeciwko systemowi mało brakowało, a weszłoby w pierwszy festiwal antyklerykalny, tak miał się nazywać, organizowany wtedy w Polsce. To był czas po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki, żeby pokazać, że jednak społeczeństwo nie jest takie kościelne, że nie jest takie związane z Panem Bogiem. Ale jedną rzecz zauważyłem wtedy na ulicach Jarocina, że nie uderzano wtedy w samą wiarę, ale uderzano w strukturę, tak? Czyli system był antyklerykalny, ale nie był tak jak za czasów stalinowskich uderzony w samą wiarę, w wiarę Pana Boga. Co dzisiaj się zupełnie zmieniło. Dzisiaj to być może dobrze, że jest takie oczywiste, że w tym buncie młodych ludzi, którzy mają zakorzeniony, bo to jest okres dojrzewania i trzeba go przejść, tylko potrzeba tutaj mądrych ludzi, tego doświadczonego społeczeństwa, które potrafi to w jakiś sposób nakierować, żeby z tego doświadczenia wyszło dobro, a nie zło, a tym złem jest na przykład odseparowanie dzisiaj od rodziny, że dzisiaj ten bunt właśnie jest w ten sposób tak mocno sterowany, że ludzie będący w okowach tego, co jest wokół akcji charytatywnych, sympatii do natury, zwierząt, antypolitycznego niby systemu, nie wierzcie politykom, tutaj utwór Lipińskiego, że dzisiejsza taka właśnie popkultura pokazuje pseudowolność, a młodym ludziom dzisiaj się to wydaje, że to jest właśnie ich wolnością, że w tym odzyskują siebie i mogą się w tym realizować. My o tyle mieliśmy lepiej, mówię my, ja i ty, że ten system, który był może bardziej zero-jedynkowy, tak nam się może wydawało. I łatwiej było potem zauważyć te niuanse, które przerodziły się w prawdę, że łatwiej można było to zobaczyć potem i to zło wyeksponować z tego systemu, który wydawał nam się dobrym, niż to dzisiaj jest.
0: Ja 3 maja 82 roku byłem na ulicach Krakowa i to było pierwsze starcie takie poważne. W pierwszych zadymach w tym pochodzie trzeciomajowym były matki z dziećmi na wózkach. I zomowcy na tych wąskich ulicach krakowskich to blokowali i połowali. Ta lola, o której mówisz, to jest pałka 70-centymetrowa, drodzy państwo, taka biała. Naprawdę można zrobić krzywdę. Na przykład rozciąć twarz, skórę na policzku pięknej 16-letniej dziewczyny, co stało się w Warszawie w 81 roku, naznaczona na całe życie. I te demonstracje trwały do 13, bo potem każdego 13 kolejnego miesiąca były zadymy. I zadyma 13 października zakończyła ten czas, ponieważ zastrzelono tam wcześniej w Lubiniu, a w Krakowie zastrzelono Bohdana Włosika, tam gdzie w Nowej Hucie, gdzie walczyliśmy. Studenci dojeżdżali autobusem 139 z akademików z Raczka i Piasta dojeżdżali do Nowej Huty. Ale nie chciałbym robić tej audycji audycją wspominkową, więc przeskoczę do tego czasu, w którym bo myśmy w Brulionie zrobili taki w 3 lata, przeszliśmy przez całą tę kulturę zachodnią, liberalno-lewicową, o której myśleliśmy jeszcze 4 lata wcześniej, że to jest wolność. Tak? No i efektem był satanizm, nieświadomy satanizm. W Brulionie był wywiad z sadomasochistką i promocję najciemniejszych nurtów muzycznych, włącznie z wywiadem Strobing-Glistl, czyli pulsującą chrząstką, czyli z satanistami którzy udawali artystów. Więc myśmy jakby przez to, co teraz Polska przechodzi i dochodzimy do miejsca, w którym widać już jasno, że do konstytucji wpisuje się aborcję, eutanazję i gdzie po prostu cywilizacja śmierci, demon pisze prawo, pisze ustawy już, no bo on nienawidzi życia, on chce śmierci. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział, wychodząc od tego momentu, kiedy podjąłeś, znaczy kiedy do ciebie dotarło tak jednoznacznie, że stajesz po stronie Pana Boga i zacząłeś opisywać popkulturę i żebyś pokazał te najważniejsze zagrożenia, te nurty, które są z dzisiejszej twojej perspektywy najbardziej kaleczące.
1: Tamten czas, ja jeszcze tak zrobię taką analogię, dlaczego być może nam, tobie, może mnie, było niełatwiej, ale dlaczego ta prawda taka stała się bardziej oczywista. Chodzi też o pewną rzeczywistość funkcjonowania chrześcijańską. Nigdy w życiu, nawet jak byłem po tamtej stronie, niczego złego nie powiedziałem na Matkę Bożą. Nie, miałem zawsze szacunek w sobie. Nigdy nic złego nie powiedziałem na papieża. Miałem szacunek wielki. W ogóle do księży miałem szacunek. Widziałem sutannę, niezależnie co tam robiłem, to było takie pełne dla mnie szacunku. To był to jak tak mundur, tak? Nawet dla niektórego munduru, przecież dla milicyjnego i ZOMO się nie miało szacunku. A tu się miało. Pamiętam, jako dziecko mówiłem na księży księżyc. Idzie księżyc, tak? Coś takiego we mnie gdzieś zawsze było. No i oczywiście patriotyzm, czyli kwestia Katynia bardzo mocno, powstanie warszawskie. Teraz się tyle mówi o powstaniu warszawskim, to tak negatywnie, nie oceniam tych spraw decyzyjnych. Być może teraz jest czas, żeby na takie tematy mówić, ale wtedy dla mnie, młodego chłopaka ze szkoły podstawowej, powstanie warszawskie to był powiew, to była siła. I z drugiej strony tajemnica Katynia. Pamiętam słuchany głos Ameryki. Pamiętam pogrzeb Franco z Hiszpanii. Dzisiaj wiele się na ten temat mówi, ale jak dziś, dla tych ludzi, którzy zebrani byli wokół odbiornika tranzystorowego w kuchni, słuchanie relacji z pogrzebu Franco było powiewem. To było coś, co dawało nam nadzieję, bo dużo tam było modlitwy i dużo katolicyzmu. W tym wszystkim. I Franco dla nas był antyfaszystą. Nie to, jak teraz to się przejawia. Więc to wejście w zgubne ideologie popkultury też nie było takie w pełnym wymiarze. Być może te inne wymiary pozwoliły człowiekowi się uratować, zwłaszcza ten patriotyczny. Że honor to gdzieś tam było i funkcjonowało. Być może dlatego, że brat mojego dziadka został rozstrzelany w Twerze, jego szczątki są w Miednoje, służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. I to gdzieś nie od razu, bo ja jako młody chłopak nie wiedziałem o tym, a potem ta prawda została odkryta. Jednak gdzieś, może nie podświadomie, to jest takie dziwne słowo, podświadomie, ale gdzieś tam w sercu było, w krwiobiegu to wszystko. No i teraz, kiedy dochodzimy do satanizmu, okultyzmu, który jest wokół nas, spójrzmy na lata 90. Wtedy jako młody radiowiec chciałem przedstawiać muzykę undergroundową, subkulturową, bo tak ją nazywałem, na antenie radia. Wtedy też zarządzała rozgłośnią regionalną publicznego radia ekipa związana z obozem lewicowym, tak? Po tym pierwszym sukcesie obozu wolnościowego w początku lat 90. Potem znowu druga ekipa wróciła, nierozliczona. I ta ekipa nie pozwoliła na prezentowanie takiej muzyki. Ekipa lewicowa nie chciała, żeby muzyka death metalowa, straight edge, żeby muzyka grindcore'owa, czyli ta punkowa, ale w takim ekstremalnym wykonaniu, że nie będzie prezentowana. Muzyka death metalowa. Jak ona zaczęła się pojawiać w wyniku nacisku takich ludzi jak ja wtedy, którzy uważali, że to jest atak na wolność, na kulturę, no gdzieś tam to dopiero zaczęło odpływać, ale to nie było tak, że witamy i prezentujemy. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj mamy sytuację w Olsztynie, że festiwal black metalowy, gdzie występować mają takie zespoły jak Christ Agony, będzie organizowany w sierpniu w wojewódzkim amfiteatrze. Festiwal, który został oprotestowany przez radnych Dobrego Miasta. Dobre Miasto to jest miejscowość niedaleko Olsztyna, gdzie on był organizowany od kilku lat przez to, że tam właśnie tego rodzaju zespoły prezentowały swoją twórczość. To bliźnierstwa się pojawiały na scenie. Patriarkat, taki zespół z Podlasia, z Białegostoku, wcześniej funkcjonujący jako Batuszka, ale odnoszący się w bluźnierstwie do prawosławia, do nagrywania się z tej liturgii, gdzie odwrócone prawosławne krzyże występują na scenie, gdzie w wyniku protestu radnych, dokumentowanych pismem bardzo, bardzo merytorycznym, zawieszono ten festiwal. A prezydent Olsztyna z władzami Miejskiego Ośrodka Kultury z radością przyjęły tę inicjatywę do miasta wojewódzkiego. I to ogłaszając to publicznie, że się cieszą, że kultura zyska na tym, na nowym wizerunku. Oprócz imprez ludowych, oprócz imprez promujących muzykę klasyczną i tak dalej, pojawia się muzyka heavy metalowa. I ja tu widzę tę właśnie różnicę. Widzę to, jak dzisiaj władze samorządowe, jako w ogóle, wydaje mi się, część społeczeństwa przyjmuje nie tyle bezkrytycznie, ale przyjmuje te treści jako godne funkcjonowania w życiu publicznym, jako mające możliwość funkcjonowania. To nie jest kwestia, że wszyscy mają taką możliwość, bo oczywiście każdy ma tę wolność wypowiedzi, ale to jest sytuacja trochę jak rodem ze Stanów Zjednoczonych, że jest tam oficjalnie funkcjonuje kościół satanistyczny w niektórych regionach, że ma swoje regulacje i one są, stawia sobie posągi i pomniki Bafometa i że dzisiaj takie rzeczy możemy też i tutaj robić. No ale jednak my mamy swoją konstytucję i jak na razie jeszcze są zapisy nieobalone w niej, chociaż być może do tego dojdzie. Ale jednak już władze samorządowe, instytucje, które powinny chronić obywateli, wszystkich obywateli, no tego nie robią, a wspierają. Dzisiejsze ośrodki kultury, tak zauważam, po całej Polsce, dużo jeździłem w ośrodkach kultury, bywałem wcześniej jako organizator różnych eventów i festiwali, potem jako obserwator, a na końcu jako krytyk. Zauważyłem, że dzisiaj ośrodki kultury w Polsce, czy te miejskie, czy też powiatowe i gminne, nawet remizy, tak, w których odbywają się zazwyczaj dyskoteki, remizy strażackie na wsiach, no stały się miejscami wpływów demonicznych. One się stały takimi pseudosanktuariami właśnie tej myśli demonicznej, z której ona się rozlewa w ofercie. Czyli te dyskoteki, które na przełomie lat 80., 90. były organizowane często też w oprawie demonicznych symbolik. Dyskoteka tamtego czasu mocno deprawowała młode pokolenie. Taki dzisiaj idzie z ośrodków kultury. Wiadomo przecież, że dzisiaj kultura na deskach teatralnych jest antykulturą. Jeżeli można zmienić sztuki, które promowały wartości, na sztuki, które jej nie promują, mając na myśli na przykład Wieszczów, Mickiewicza czy Słowackiego, można to przerobić tak, że to jest odwrotność. Z dziadów można zrobić naprawdę dziady i sztukę okultystyczną i satanistyczną. To dziś nie ma żadnych barier. To jest ta różnica. Dziś nie ma żadnych barier dla nikogo. I dzisiaj przeciętnemu, przepraszam za to sformułowanie, Kowalskiemu, który może jest tym biernym uczestnikiem niedzielnym tylko mszy świętej, może z niej nic nie rozumie, ale jest, bo chodzi, identyfikuje się, ale nie formuje się, nie ma tego rozeznania, bardziej jest wpływowy na to, co jest w internecie, na ten przekaz, który z niego płynie, zafałszowujący wiarę, to on nie będzie mógł tego rozeznać, bo on uzna, że tak ma być, bo to lansują ośrodki kultury, które mają pieczęć na przykład włodarzy miasta. My wybraliśmy prezydenta, my wybraliśmy tych radnych, oni to promują dla naszego rozwoju. I to jest właśnie tym zagrożeniem, to jest tą deprawacją, bo raz, że elity są zdeprawowane i one są już demoniczne, bo one już rozsiewają ten przekaz, a jednocześnie mają narzędzia, żeby to robić. I stąd tak trudno się przeciwko temu obronić. I ta obrona często wygląda w różny sposób. Jedni bronią krucjatą, czyli wychodzą na ulicę z różańcem. Tak było przy okazji wielu występów jeszcze kilka lat temu, czy tam w Toruniu, czy przeciwko wystawie Marina Abramowicz, czy w Trójmieście przeciwko występom zespołów black metalowych w Stoczni Gdańskiej, która została zupełnie zdeprawowana ten teren, bo odbywa się największy festiwal z muzyką satanistyczną, ale nie tylko w Polsce, Mystic Festival, i to w czasie święta kościelnego, to pokazuje, jak my nie potrafimy jako katolicy wierzący, nawet ja sam, na tę sytuację zareagować i nie odnaleźć, a zauważyłem, że siła tkwi nie w tej krucjacie takiej z transparentem, a siła tkwi w modlitwie. I być może wyeksponowanie dzisiaj modlitwy znowu na ten piedestał, brzydko to brzmi piedestał, ale modlitwy, to co jest w radiu u ciebie, to co powinno w ogóle funkcjonować. Ja też tworzyłem Radio Profeto, więc tam też tym rdzeniem była modlitwa, różaniec przede wszystkim. I to jest właśnie to, co jest najważniejsze, to do czego wzywa niebo, Matka Boża w objawieniach, w Gietrzfałdzie, codzienna, gorliwa modlitwa różańcowa, że to zmieni rzeczywistość. Że to jest odpowiedzią na atak demoniczny. Stworzenie chówców Maryi, które może nie będą liczne, ale będą trwałe w tym, co robią, a owoc ich działania będzie przemieniający tę rzeczywistość zakłamaną, w której przychodzi nam żyć.
0: Kiedy powiedziałeś o tym, że miałeś szacunek, tak, dla kapłanów, dla kościoła, to ja sobie od razu przypomniałem, że mając 20, nie wiem, 2-3 lata, kiedy byłem człowiekiem, no, ateistą, anarchistą byłem, to jak moi przyjaciele, studenci, akurat takie starszy chłopak i starsza dziewczyna, z którą się przyjaźniłem, bo w radiu pracowaliśmy, to ona w takim akademickim rozgłośni, taki kołchoźnik, każdy miał w pokoju głośnik i to Alma Radio tam docierało. I oni w pewnym momencie postanowili wziąć ślub i to miał być ślub katolicki. I oni mieli pretensje, że ksiądz chce wziąć pieniądze za to, tak? A ja jako anarchista i ateista, oni byli katolikami, ja się śmiałem z nich, no bo mówię, no ja co wy myślicie, że co ksiądz powietrzem ma żyć? No przecież to jest normalna rzecz. I potem jeszcze 7 lat później, kiedy byłem w Maison Lafitte u Jerzego Gidrojcia z moją wtedy kobietą, dziś moją żoną, co okazało się wielkim faux pas, bo tego nie wiedziałem wtedy, że on jest inwersyjny seksualnie i tam mieli chłopcy po prostu jeździć, a bez kobiet, to ja broniłem kościoła, będąc anarchistą, bo on już wtedy miał swoje lata i nakręcali go ludzie z Polski, Smolar, Michnik i tak dalej, cała ta ekipa. I on już nie widział tak jak kiedyś więcej od innych, tylko już widział mniej. I jedyne, czego chciał się dowiedzieć, to o tym, że w Polsce jest źle i że Kościół katolicki jest zły. Ja mu tłumaczyłem, no, drogi książę, no, Kościół to jest jedyny, byłem anarchistą, tak? Mówię, ale Kościół to jest jedyna instytucja, która robi troszkę więcej dobra niż zła, tak? 51 do 49. Tak wtedy myślałem, tak? Byłem szczery. A on był po prostu antyklerykalny w tamtym czasie. Więc ten kontekst naszego nawrócenia jest taki sam, że Pan Bóg nas cały czas pilnował, żebyśmy nie przekroczyli jakiejś granicy. I nasze serca, nie używając słowa podświadomość, i nasze serca były jakoś tam gdzieś w dzieciństwie przez tę maryjność, przez Chrystusa ukształtowane i dzięki temu w ogóle żyjemy. Tak sobie myślę. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział właśnie o twojej przygodzie maryjnej. Mamy jeszcze 15 minut i żebyś powiedział o tym pod właśnie kątem takim, że Maryja jest królową serc, że popkultura działa przez symbole, przez narracje, przez opowieści, przez historie, przez teksty piosenek, które opowiadają historię, przez znaki, przez to wszystko, co o tej symbolice satanicznej, o której mówiłeś, bo to jest też neoszamańska, ezoteryczna, tego jest cała wiązka tych obrazów, aż po

0: wszystkie informacje, które przepływają z zewnątrz. I on przy pomocy kamery i zoomu pokazuje, że na ścianach tej przestrzeni, tego kamieniołomu są umieszczone sataniczne symbole. I one impregnują serca, zalewają serca tych dzieci symbolami, które używane są do przywoływania demonów. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział o swoim doświadczeniu maryjnym właśnie w kontekście nie przekazu takiego słownego, tak, ale tego przekazu, który płynie wprost do serca.
1: Zawsze nosiłem krzyżyk na łańcuszku. W każdej sytuacji swojego życia miałem krzyżyk i pamiętam, że w czasie tej mojej drogi, tego odseparowania się od wiary, ten krzyżyk mi się łamał. Zawsze mi się łamał ten krzyżyk. Byłem zadziwiony, czemu on mi się łamie? O co tu chodzi? A tak chciał zły, żebym po prostu nie nosił tego znaku wiary, chociaż on wizualnie tak mi towarzyszył i był, żeby w ogóle się tego wyzbyć. Podobnie było z wizerunkiem Matki Bożej. Nie udało mu się go z mojego serca wyrzucić. A może przez to, że na chrzcie utrzymałem taki mały ryngraf. To co zdziwiające, bo mój chrzestny, mój stryj, no był ateistą i był w PZPR-ze i w strukturach w Poznaniu, w zakładzie pracy partyjnej, a jednak jako chrzestny bo mi ryngraf z Matką Bożą Częstochowską. To też jest takie mocne, że uznał, że to mi jest potrzebne. Przede wszystkim, jak dziś pamiętam to zapisane przez jego słowa, żebym rósł na chwałę Bożą i pociechę Matki Bożej, więc to jest w moim sercu i było, patrząc na wizerunek Matki Bożej, zawsze miałem takie ciepło. To jest niesamowite, bo miałem ciepło w sercu. Nigdy nie patrzyłem w sposób bluźnierczy na wizerunek Matki Bożej. Nigdy nie miałem ochoty, żeby przekształcać te wizerunki w jakiś inny sposób, a mam talent, bo jestem także plastykiem, piszę ikony, a wcześniej jako dziecko malowałem wizerunki Pana Jezusa i Matki Bożej jako w szkole podstawowej. I ani razu, potem to przekształciłem w malowanie wizerunków muzyków, tak? Jimiego Hendrixa, Franka Zappy, Carlosa Santany i tak dalej. Ale nigdy nie przyszło mi fałszować takiego wizerunku. To był dla mnie punkt odniesienia. Zawsze był punkt, do którego mogę wrócić z czymś miłym, niezafałszowanym. To jest dla mnie ta czystość, którą miałem. To dzisiejszy świat wielu ludzi wprowadza to zafałszowanie i chcą nawet pokazać, wydaje mi się, że nawet myślą, że dla nich wizerunek Matki Bożej jest czymś na tyle być może odnoszącym się do jakiejś czystości, wolności, że chcą go przekształcić na własną modłę i nawet na bluźnierstwo. Być może nawet część z nich nie jest intencją bluźnienie, choć tworzą wizerunki, które są bluźnierstwem. I zawsze to odniesienie no, ma w sobie mocną czystość, bo nawet jeżeli środowiska satanistyczne uderzają w ten wizerunek, to chcą uderzyć tę czystość. Chcą uderzyć w nieskazitelność, chcą uderzyć w serce, które nie jest zabrudzone. I dla mnie to jest czymś, czego nie uda się temu środowisku zrobić. Nawet jeżeli będą wizerunki tęczowe, jeżeli będą wizerunki przemalowane w Olsztynie, odnoszę się do miasta, w którym mieszkam, gdzie jest dużo pogaństwa, są miejsca, sklepy, warsztaty, środowiska pseudoartystyczne, które na przykład odnoszą się do wizerunków Matki Bożej, na przykład figury niepokalanej, tej lurdzkiej, gdzie figury Matki Bożej są przemalowywane na zupełnie inne kolory, na przykład twarz jest zamalowana na czarno, ręce na czarno i tak dalej, żeby jakby odwrócić uwagę człowieka od tego sakralnego wymiaru. I zawsze to jest atak na Matkę Bożą. To jest zawsze odniesienie do Matki Bożej. Tak samo jak i salony tatuażu, gdzie są figury Bafometa, w których tatuaże są chętnie robione właśnie z takim przekształceniem wizerunku Matki Bożej. Na przykład bez oczu, tak? Nie tak dawno też widziałem w jednym ze sklepów galerii handlowej nową markę odzieżową, sprawdziłem, to jeden ze znanych projektantów polskich ją stworzył, wizerunki Matki Bożej, gdzie zamiast twarzy jest takie wytarte miejsce, taki wytarty jeans, że go nie ma.

0: Matka Boża wskazuje na swoje serce, a na tym sercu jest jakaś dziura, tak? Więc nie ma odniesienia na przykład do jakiejś innej symboliki, nie wiem, do Buddy, prawda, zresztą z wyrosowaną twarzą, czy odniesień islamskich, czy jakichkolwiek innych wierzeń, na przykład z Amazonii, prawda, które można byłoby gdzieś tam sobie wziąć na sztandary i je przekształcać. Tylko Matka Boża jest tym celem przez tę czystość. To jest jedyne wybrane stworzenie, człowiek ludzkie przez Pana Boga, które zostało obdarzone łaską czystości. Potem jest święty Józef. I ta czystość jest czymś takim, że to środowisko satanistyczne wyje. No jeżeli ona deprze głowę węża, no tak jest. Także ten wizerunek, to co się dzieje w ogóle w popkulturze, z uderzeniem w ten wizerunek, jeżeli jest jakiś miłośnik popkultury, mówiący, że jest chrześcijaninem, nawet jeżeli jest protestantem, ale jeżeli jest obojętny na takie działanie, na takie szarganie, no to nawet nie jest czerwona lampka. To nawet nie jest czerwona lampka. To został spacyfikowany przez tamte siły. A może sobie wierzyć po swojemu. Przecież diabeł też potrafi wejść do kościoła i tam siedzieć. Potrafi to zrobić. A tak odnosząc się jeszcze w tym wszystkim na przykład do twojej działalności z tamtych lat, ja jestem w jakimś sensie, słuchaj, twoim dzieckiem. Pomimo tego, że jesteśmy tam gdzieś wiekowo, ale jednak tak, może młodszym bratem, tak bym to powiedział, bo ja jestem wychowany przez Brulion. Ja nawet doprowadziłem ze środowiskiem olsztyńskim do stworzenia takiego sequela Brulionu, czyli pisma Portret, które się pojawiło w Olsztynie w latach 90., to już 94. rok, które działało długo, a które jednak wypuściło dużo, dużo, dużo rzeczy w duchu dzisiejszego świata. No, szef Brulionu dzisiaj jest właśnie wspomnianym przeze mnie wcześniej szefem jakiegoś środka kultury w Olsztynie, Mariusz Sieniewicz. Razem tworzyliśmy to pismo i ta opozycja przyszła w trakcie, kiedy ja zaczynałem otrzymywać to światło prawne. Kiedy pisałem teksty o tym, jak muzyka popkulturowa, rockowa uderza wizerunek papieża Jana Pawła II, tworząc jego karykaturę, jak czym jest zespół Manic Street Preachers, oddający hołd Fidelowi Castro na Kubie, Rolling Stones robiący to samo, czym jest Bolszewia ze zespołu Rage Against the Machine. Wtedy się okazało, że drugie takie genderowe, feministyczne nastawienie i bluźniercze w tym piśmie tworzyło swoje, więc działaliśmy na dwóch biegunach, potem się okazało, że nie można, więc musiałem opuścić to pismo. Ale tak, i wydaje mi się, że nawet jeżeli ocenia się tamte sprawy, na przykład Brulion, ty patrzysz pewnie krytycznie, może mniej, ja też patrzę krytycznie, może mniej, ale Pan Bóg dopuszcza do tego, żeby z tego też wyszło dobro. I tak patrzę na ten świat, patrzę na tę swoją przeszłość, gdzie często się zbrukałem, ale że zostałem oczyszczony. I to doświadczenie pozwala mi dzisiaj stanąć naprawdę w prawdzie, a jednocześnie to, co wtedy było mi dane, pomnażać jako talenty na zbawienie, tak? Ciebie oczywiście, ale i bliźniego, czyli to, co jest w przekazaniu miłości, na wypełnienie się i takie mocne wejście w to przekazanie.
1: Co to znaczy, że Maryja jest odpowiedzią?
0: Maryja jest odpowiedzią na ten zamęt. To jest nie tyle wzór. To jesteśmy my. My jesteśmy pod jej płaszczem. Każdy, kto jest dzieckiem Bożym, jest pod płaszczem Marii, ona bierze nawet te zagubione dzieci, nawet te martwe bierze, aby tylko się obudziły, te martwe dzieci Boże w ostatniej chwili, ale o nich myśli. Nawet jak pójdą na zagubienie, dalej będzie o nich myśleć, więc jest matką każdego człowieka, więc dlatego jest odpowiedzią, jak każda matka. Odpowiedź jest w słowie matka.
1: Powiedz, gdybyś miał teraz przez 2 minuty mówić do ludzi, którzy podnoszą brwi, słuchając tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Nie odchodzą, nie wyłączają, nie śmieją się, nie krzyczą, tylko podnoszą brwi.
0: Każda wasza reakcja to jest odpowiedź dla was samych. Nie ja, nie Robert, ale przez to radio. Teraz się dzieje w waszej duszy. To będzie się działo. Pozwól, niech się dzieje. Coś zostało zasiane? Nie tak. Otwórz serce i powiedz, niech się dzieje wola Boża. A jeżeli nie wierzysz, to powiedz, niech się dzieje dobro we mnie, w moim sercu.
1: A my modlimy się w Twojej intencji, pod Twoją obronę.
0: Uciekamy Cię, Święta Boża, Zachodzicielko,
1: naszymi
0: prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych,
1: ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać.
0: Panno chwalebna i błogosławiona,
1: o Pani nasza, orędowniczko nasza,
0: pośredniczko nasza, pocieszycielko nasze,
1: Synem swoim nas pojednaj.
0: Synowi swojemu nas polecaj.
1: Swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
0: Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym gościem był Grzegorz Kasjanuk. Dzięki Ci serdeczne. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję. Błogosławionego dnia.

0: Dobry Boże, dziękuję Ci za to spotkanie, Panie. Dziękuję Ci za Twoje wsparcie, Twoją obecność, za to, że jesteś w każdej chwili trudnej i dobrej, Panie. Proszę Cię teraz o Twoje światło, o to, żebyś Ty był w tej rozmowie, a nie nasza pycha i nasze emocje. Proszę Cię o to, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie. Ja Ci oddaję moją historię, Ty sam ją układałeś od poczęcia, jest Twoją własnością. Masz prawo do niej zaglądać tak, jak chcesz, gdzie chcesz. A proszę Cię, namaść moje usta, postaw straż przy moich wargach.
0: Amen. Prosimy Cię, Panie. I Ciebie, Mario, wzywamy tutaj. Otrudź nas swoim płaszczem, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy
0: się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Syna swoich nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Paweł Stępkowski.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie.
0: Na wieki wieków. Jak się reaguje, będąc ojcem duchowym, na propozycję świadectwa?
1: Ja z pewnym niepokojem, bo zawsze w różnych fragmentach, skoro pytasz o spowiedź, to powiem o spowiedzi. Trochę używam swojej własnej historii, żeby obrazować to, czego jestem pewien, jak Bóg działa, patrząc na swoje własne życie, ale wtedy mówię do kogoś konkretnego, wyczuwam dokładnie, jaki fragment mojego życia jest mu konieczny. Nigdy nie jest tak, że opowiadam albo odnoszę się do całego mojego życia, więc miałem trochę niepokoju, czy cała ta historia ma prawo być usłyszana w radio, kiedy nie widzę tych, którzy słuchają.
0: I ma?
1: To nie moja sprawa. Kiedy modliliśmy się na początku, mówiłem Panu Bogu, że to jest Jego historia i jeśli On chce je używać tu czy gdzie indziej, to już On wie, czy tak ma być, czy nie. Ja nie chcę Mu stawiać oporu.
0: Jak ona się zaczyna?
1: Zaczyna się od dziecka, wiesz, od takich najtrudniejszych chwil. Pierwsze 20 lat mojego życia to jest moje przekleństwo. To jest to, co uważałem za najgorszą rzecz, jaka mogła się wydarzyć w moim życiu. I zaczęło się od dziecka, od choroby psychicznej mamy, od rozwodu rodziców, upokorzeń na osiedlu, pokazywania palcami, ucieczek z domu, ucieczek przed matką, awantur w domu, nienawiści z rodzeństwem, kłopotów w szkole. Tak się zaczyna. To była historia, którą dzisiaj widzę wyraźnie bez Boga. Po prostu, dopóki On nie zainterweniował, to wszystko nabierało kształtów piekielnych w naszej rodzinie.
0: A czemu nie interweniował wcześniej?
1: Nie wiem. Może nie daliśmy mu szansy. Dzisiaj widzę, że rozwód rodziców był mocno naznaczony naszą wspólną rodzinną niewiarą. Niewiarą też rodziców, którzy mieli najszczersze chęci, żeby mieć jak najlepsze małżeństwo, wykształceni ludzie, oboje nauczyciele. Mieszkanie, praca, wszystko było. Siostra najstarsza z nas mówi, że pamięta z dzieciństwa, jak się niuniali, kochali, Misiu, Zosiu, Kasiu, przepraszam, że tak mówię, ale takie właśnie najczulsze rzeczy pamięta, ale to wszystko nie wytrzymało tych prób, które przyszły, a właśnie ich nie można wytrzymać, nie trzymając się Jezusa Chrystusa za rękę. Tak, takie mam wyraźne przekonanie. I stąd, kiedy ta historia doszła do swojego takiego apogeum, jedyne, co potrafił ojciec, to uciec, ratować w jakiś ludzki sposób nas. I rozwód wydawał się wtedy najboleśniejszym, ale jedynym możliwym rozwiązaniem. Nie oceniam mojego taty. Myślę, że robił to, na co go było stać bez Jezusa Chrystusa.

0: kiedy ty zaczynasz w ogóle myśleć, to co sobie o tym wszystkim myślisz?
1: No, że to straszne. Dlaczego mnie to spotkało? Co ja jestem winien temu wszystkiemu? Dlaczego ja nie mogę mieć takiej mamy jak inni? Dlaczego nie mogę mieć ojca? Dlaczego nie mogę mieć dzieciństwa? Dlaczego ja nie mogę być z kolegami? Same dlaczego? I jakim prawem? I w ogóle po co? I na co ja? Same takie, wiesz, rzeczy, no, dramatyczne dla mnie przynajmniej. I jedyny klucz, jaki interpretowałem, to przekleństwo. To jest słowo, które odzwierciedla to, co ja wtedy przeżywałem, myślałem i jak mogę zinterpretować ten czas.
0: Słowo przekleństwo dotyczy sfery duchowej, ale tej właśnie bez Boga.
1: Tak,
0: I tak to rozumiałeś wtedy?
1: taka przeklęta historia. Nie, wtedy w ogóle, wiesz, nie funkcjonowałem na takich parametrach. Dla mnie wtedy to było po prostu straszne życie, nikomu niepotrzebne. To było wszystko, co widziałem. Niemoc, wiesz, taka niemoc, że ja nic nie mogę w życiu zrobić, że ja nie potrafię. Ta choroba mamy, ona tak zaciążyła na mojej pewności siebie, że ja nie w ogóle sobie nie wyobrażałem przyszłości. Kiedy pamiętam, jak myślałem o roku 2000, to dla mnie był jakiś kosmos. Mówię, co to jest ten 2000 rok? W ogóle jaka historia się ze mną wydarzy w 2000 roku? W ogóle nie miałem wyobraźni. Myślę, nie umiałem się uczyć, nie miałem takich rzeczy, o które mógłbym się zaczepić, jak moi koledzy, że coś potrafią, coś umieją, coś im wychodzi i w związku z tym mają nadzieję. Ja nie miałem takich nadziei, tylko marzenia i książki, i takie drobiazgi.
0: I dlaczego to jest 20 lat? Co się wtedy dzieje?
1: To ważny, bardzo ważny moment. Może gdyby jeszcze powiedzieć słowo o szkole podstawowej, to ja żyłem w takim zdołowaniu samego siebie i jedyną rzeczą, którą czułem, że robię i dodawała mi poczucie wartości, to był taniec na dyskotece i koszykówka. To były dwie rzeczy, które mnie psychicznie w ogóle trzymały jakkolwiek, że są rzeczy, które robię lepiej może niż inni, a nie mając nic innego, to trzymałem się ich po prostu jak, nie wiem, jak skurczu, jakbym dostał rąk, że nie mógłbym wyprostować, nie oddałbym tych dwóch rzeczy za nic, ani koszykówki, ani dyskoteki. I tak żyłem sportem. W szkole średniej nie zdałem egzaminów, ale zostałem potem z opóźnieniem przyjęty do szkoły i jakoś tam się uczyłem. Z roku na rok, no jakoś mi tam w sumie szło na trójczyny, jakieś kiepskie, śmieszne, z wiecznymi poprawkami, dwójami, trójami najwyżej, i sportem gdzieś tam w tle. No i najgorszy moment przyszedł, kiedy cudem, dzisiaj wyraźnie to widzę, wielkim cudem zdałem maturę. To był najgorszy moment, kiedy jakby uciął się plan. Nie zdałem egzaminów na psychologię w Warszawie. W ogóle w swojej chorej wyobraźni myślałem, że ja mógłbym zdać, taki jełop jak ja, mógłby zdać egzaminy na uczelnię w stolicy. Jeszcze mój brat mi proponował, mówi, może na prawo i ja sobie to brałem pod uwagę jako coś możliwego w ogóle do zrealizowania. To było już no marzenie, tak jak dzieci, nie wiem, alkoholika marzą o rzeczach niemożliwych i ja miałem takie. No i to była ta chwila po maturze, którą cudem zdałem, że myślałem, że to już cały świat tak przypadkiem niechcący, nie wiadomo z czyją pomocą, wtedy tak myślałem, wszystko osiągnę, co tylko pomyślę. A tu przyszła porażka za porażką, skumulowana w ciągu 2 tygodni właściwie. Jakieś zrobiło się zupełnie pusto wokół mnie.

pamiętam, dwóch, trzech przyjaciół. Żadnego nie było. Dziewczyna, z którą byłem, musiała wyjechać za granicę. Jakoś zostałem w tym sam. Przez dwa dni mi opowiadała o swoich problemach. Nie mogła wyjść z nich, żeby zobaczyć, co się ze mną dzieje. Widziałem, że nie jest w stanie. Ja zaczynałem się blokować zupełnie. Znaczy zapadać do środka. Zacząłem odczuwać cały bezsens tego mojego dotychczasowego życia. Strach przed przyszłością. Ten strach był potworny. Do takich paraliżujących skurczów żołądka, bólów. Teraz aż mi trudno uwierzyć, że tak było, ale wiłem się po podłodze w takim skurczu egzystencjalnym, w pytaniu w ogóle, po co żyję, czy ja żyję, czy nie żyję, czy może lepiej umrzeć w tym momencie. I pamiętam, jak myślałem o śmierci, o samobójstwie, w ogóle bez strachu, tylko jak o tym, że to może być dobre rozwiązanie tego niekończącego się bólu. Tylko czy jeszcze chwilę go wytrzymam, czy już? Czy to już ta chwila, czy jeszcze ją odwlec? To było właściwie takie chore, zimne myślenie już się zrodziło we mnie, bo ból mnie przerósł. I ten dramatyczny moment to był taki, kiedy odprowadziłem moją dziewczynę na dworcu zachodnim, centralnym. To było na centralnym, do pociągu, wyjechała, ja wsiadłem do autobusu, wracałem do domu i czułem, że jestem nikim. Były jeszcze inne okoliczności, których jakby w tej chwili nie jestem w stanie nawet sobie dokładnie przypomnieć, ale to była czarna dziura moja. Kiedy sobie próbowałem odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, i odpowiedź przychodziła nikt. Co robię? Nic. Gdzie jadę? Donikąd. Kim jest facet ten, czyli mój ojciec, do którego niby wracam? Nikim. Czułem, że jest takie bariery są porobione, że ja nie jestem w stanie nic mu przekazać i nie wierzę, że on jest w stanie cokolwiek przyjąć. Po prostu nic. Odpowiedź, to jest najstraszniejsza odpowiedź, jaką w życiu sobie dałem, to, że jestem nikim. I wtedy stała się taka rzecz, która mnie po prostu wstrząsnęła, bo po 14 latach, po tym jak żyłem, jakby moja matka umarła, bo ja ją tak traktowałem i ona była dla mnie takim obciążeniem, że ja funkcjonowałem tak, jakby ona umarła w chwili rozwodu, wypierając ją zupełnie ze swojej historii, ze swojego życia, z pamięci, absolutnie. I po 14 latach od tamtego momentu, właśnie teraz, kiedy ja się zapadam, przyszło jedno zdanie. Zdanie, które, dzięki któremu dzisiaj tutaj rozmawiamy. Jechać do matki. Ja wiedziałem, że gdzieś w domu jest jakiś adres, gdzie ona mieszka. Ale to była tak absurdalna myśl w tym momencie. W ogóle nie pasująca zupełnie do tego, co się ze mną działo, do tej historii, że ją w pierwszym momencie odrzuciłem, ale ponieważ autobus jeszcze jechał, mniej więcej godzinę się jedzie do mojego miasta z Warszawy, zaczęło do mnie to wracać, zacząłem wałkować te myśli i zobaczyłem, że w tej myśli są odpowiedzi, wystarczające odpowiedzi na wszystkie moje pytania.

0: Nie znam tej kobiety, która jest moją matką. Poczułem, że chciałbym. Nie zdałem na studia. Za rok mogę dopiero spróbować powtórnie. Za rok, czyli mogę jechać teraz. Bałem się okropnie wojska, widząc, co się działo z moim niedoszłym szwagrem, kiedy wrócił, jechał tam fantastyczny, świetnie psychicznie i fizycznie przygotowany, a wracał jako wrak. Więc ta myśl, że ja miałbym jeszcze słabszy o wiele niż on, pójść i wrócić zdruzgotany, to było moje przerażenie. Więc wiedziałem, że z powodu opieki nad matką może będę mógł odroczyć służbę wojskową. I tak konkretne odpowiedzi przychodziły w związku z tym zdaniem, że ja byłem wstrząśnięty, jak bardzo. I skończyło się tak, że ja wysiadłem z autobusu, poszedłem do domu, przespałem się z tą myślą, a rano się spakowałem, powiedziałem ojcu, że jadę do jego matki. I pojechałem na drugi...
1: Do swojej matki.
0: Przepraszam cię, tak, do jego żony, a do mojej matki. Był wstrząśnięty. Ja jakoś zdumiony w ogóle, co ja robię. Człowiek, który nie wystawiał nosa poza własne miasto, chyba że w autobusie na mecz koszykarski, no to najwyżej. 18 lat miałem, jak pierwszy raz do Warszawy pojechałem. Spakowałem się i ruszyłem tam. Znalazłem mamę w szpitalu psychiatrycznym. Miała akurat taki szczególnie trudny moment jakiejś agresji. Bardzo było ciężko, ale pozwolili mi ją zabrać. Zacząłem z nią mieszkać. Dostałem pracę. Wszystko było dokładnie tak, jak ja pomyślałem. Wtedy widziałem te rozwiązania i one się stały wszystkie. Ja już wtedy wiedziałem, że to był Bóg. Ten Bóg, który był absolutnie poza moim zasięgiem, w ogóle mnie nie interesował. W ogóle nie miał dla mnie żadnego znaczenia, bo nie widziałem nic, co by miało związek jakikolwiek z nim. I to jedno zdanie kosmiczne, ono tak odkręciło całą tę historię. Nadało jej taki kierunek. Rzeczy zaczęły się układać. Ja w ogóle nie wiedziałem, kto to jest. Ten Pan Bóg, ale już wiedziałem, że ja chcę z nim być.
1: Ale skąd w ogóle myśl, że to on?
0: Wiesz, dlatego, że to nie mógł być, że nikogo nie było wokół mnie, nikogo we mnie, ja sam dla siebie byłem nikim, ta myśl zupełnie spoza zasięgu moich myśli, miałem pewność. Wiedziałem, że ja bym sam na to nie wpadł i nikt mi tego nie podsunął, bo te 2 tygodnie totalnej samotności, takiej, jak to się ładnie mówi, depresji, ono tak wyczyściło teren wokół mnie, że ja, wiesz, stałem na środku pustyni sam i kto? Jeśli ja dla siebie już jestem nikim, to kto? Ja musiałem sobie dać na to pytanie odpowiedź właśnie, kto. I dla mnie odpowiedź była to on. Ktoś, kto zna moją historię, kto wpasował się w nią jednym zdaniem i poruszył ją, uruchomił cały ten mechanizm, który 20 lat nie działał, i jednym zdaniem wprawił to wszystko w ruch. I ten ruch nie ma końca od 92 roku. To kto? No pewnie, że on. Już ja się poczułem pierwszy raz w życiu kochany. Tak precyzyjnie kochany, taki bo to było dla mnie takie istotne, że nie tylko, że on jest, ale że on zna moje życie, że przyszedł z rozwiązaniem, na które ja bym nigdy nie wpadł, uczynił je możliwym, pchnął mnie i stało się. I to dla mnie było, wiesz, tak czułe, takie nasycone miłością jak ojca. Kogoś, tak bym sobie wyobrażał, ojca, który, wiesz, siedzi z boku, pozwala mi żyć i błądzić, ale kiedy może mi powiedzieć, to mówi ci jedno zdanie i to jest to zdanie, które trzeba było usłyszeć.

Ja, wiesz, zakochałem się w tym Panu Bogu. To było, to dla mnie to był taki obłęd miłości. Jak wtedy był taki obłęd rozpaczy, to teraz był drugi kraniec tego, po prostu obłęd miłości. I zacząłem chodzić do kościoła, do którego wcale nie chodziłem, uczęszczać na msze, na które nie uczęszczałem, nic z tego nie rozumiałem, ale mi wystarczyło, że On tam jest, ten, który uratował moje życie. I skoro mówią, że On tutaj jest, to ja tu będę przychodził. I zaczęło się toczyć, wiesz, cała trauma się rozpoczęła też z mamą, przypominanie, bo ona się nie zmieniła przecież przez te lata, postarzała się tylko, a choroba wcale nie ustąpiła. Jakby wszystko wróciło, ale ja mogłem to akceptować, bo wiedziałem, że On jest ze mną. I skoro On jest ze mną, to ta historia już nie ma nade mną niszczącej władzy. Ja mogłem wybaczać mojej matce, modlić się, prosić Boga o siłę, żebym mógł przy niej wytrwać, żebym mógł robić to, co tam robiłem, pracować, wiesz, różne rzeczy, na 3 zmiany pracowałem i było mi ciężko. To było tak, mogę ci powiedzieć jeszcze, że w tym momencie życia też wymyśliłem tajemnice różańcowe, może nie światło, ale widziałem, że się ludzie w październiku, bo ja byłem u niej we wrześniu i w październiku ludzie się modlili w kościele na różańcach. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest ten różaniec, ale widziałem ten przedmiot. No jak szedłem do pracy, to brałem ten przedmiot i się modliłem na tym przedmiocie. I pamiętałem, że chyba na tych małych to się mówi Ojcze Nasz, a na tych pojedynczych, a na tych licznych to Zdrowaś Mario. No ale tam jakieś tajemnice były. Ja żadnych tajemnic nie znałem. Moja ignorancja religijna zatrzymała się na poziomie oczywiście pierwszej komunii. No i coś tam sobie myślałem i modliłem się Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario i to wszystko. I byłem bardzo szczęśliwy. To mi się podobała ta modlitwa. Ona była moja. To tak było. To był ten 21 rok mojego życia. Bardzo dla mnie przełomowy i ważny. Bóg stał się dla mnie, a ja jakoś stałem się dla Niego i dlatego to jest tak ważne.

0: Opisałeś sytuację skrajną i modelową jednocześnie. To znaczy, no ten człowiek na pustyni stojący, który tracił wszystko, no to jest tylko jedna myśl, która człowiekowi przychodzi. No demoniczna sytuacja, absolutnie. No, że no ktoś precyzyjnie cię obrobił, że tak powiem. Mm-hmm. No, tak jak można kogoś okraść z rzeczy materialnych, to okradł cię z rzeczy psychicznych. Nie miałeś duchowych, więc z wszystkiego cię okradł.
1: Tak jest.
0: I to pytanie jest, powinno paść na zakończenie, ale ja już je zadam teraz, bo jeśli Bóg jest wszechmocny, no to on manipuluje szatanem.
1: Wiesz, on w tej historii dla mnie szatan nie istnieje, przepraszam. Jeśli ty tak widzisz moją historię, ja jakoś widzę, że to ma sens, co mówisz, ale dla mnie, tak jak ja widziałem moją historię do tego momentu życia, albo w tym momencie, jak ją widzę.
0: Pominijmy szatana.
1: Tak.
0: Pominijmy szatana.
1: Jakby widziałem, że ja byłem tak taki niezdolny, żeby uwierzyć, że Bóg mnie kocha po imieniu, mnie wprost Pawła, niezdolny po prostu. Moje wszystkie zmysły fizyczne i duchowe były absolutnie no, zniszczone, że gdyby ktokolwiek wtedy do mnie wyciągnął rękę, o co ja żebrałem i dlatego tak cierpiałem, to ja bym uwierzył, że to on mi pomógł. I dlatego właśnie, że to tak się przeciągało i nikogo nie było wokół, ja nie mogłem nikomu innemu tej interwencji przypisać. Choćbym chciał, nie mogłem. Wszyscy wyjechali, wszyscy mnie zostawili. I ja dzisiaj to widzę, że bez tego stanu, jak powiedziałeś, ogołocenia, ja nie byłbym w stanie uwierzyć, że on mnie kocha, moją historię, że to on.
0: Dobrze, tylko mnie chodzi o coś takiego. Gdzie jest dobroć Boga, który, no skoro jest wszechmocny, no to on to wszystko sprawił, żebyś nie miał nic. I wtedy mamy do czynienia z jakąś skrajną sytuacją, bo mamy do czynienia z manipulacją. On doprowadza do tego, że twoja dziewczyna wyjeżdża, nie masz relacji z ojcem, przyjaciele cię opuszczają, robisz coś, co sprawia, że nikogo wokół ciebie nie ma. No po prostu ja sobie wszechmoc wyobrażam w ten sposób, że Pan Bóg wie, jak historie się kończą. To znaczy, on już wie, jak świat się skończy. Bo on jest poza czasem, prawda? Więc jest w każdym miejscu. I teraz jak to jest, że on sobie niektórych wybiera do czegoś takiego? No bo patrząc na to z zewnątrz, no zrobione zostało wszystko, żebyś ty mu uwierzył.
1: Tak, ale ja nie czułem się przymuszony do tego, nie czułem się absolutnie manipulowany. Ja widziałem, że to były skutki naszego życia w rodzinie, mojego życia Pawła, mojego oddalenia, że to wszystko zaczęło owocować i skutkować w moim życiu takim zniszczeniem. Czepianie się chore ludzi, czepianie się nadziei pochodzącej od ludzi, bo nie Boga, absolutnie. Traktowanie go jako obecnego w moim życiorysie dwa razy, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, kiedy tato był trochę weselszy, wracał rano i spokojniejszy. To, wiesz, to życie, ono z powodu naszych decyzji zmierzało do otchłani wszystkich nas w domu.

0: Bóg wkroczył w tym momencie, jaki on uważał, że jest najlepszy, żebym ja uchwycił się koła ratunkowego, które on rzuca, żebym je dostrzegł w ogóle. Nie złapał się brzytwy czy czegokolwiek innego, tylko złapał to koło. Ja nie potrafię to, wiesz, oceniać go. Ja wiem, że ja miałem udział w doprowadzeniu do stoczenia się tego życia i widzę, że on zainterweniował w to życie. Tak to postrzegam.
1: Czyli mówisz coś takiego, że to nie była ani kara, ani manipulacja, tylko naturalne konsekwencje grzechu.
0: Tak to widzę. Gdyby powiedzieć w skrócie, to tak. Że on mi pozwalał toczyć to życie i jakby nie mógł patrzeć na śmierć, która już się zbliżała do mnie wielkimi krokami i myślę, że on zawsze, w każdym momencie był we mnie, ale ja dopiero w tak strasznym go zobaczyłem. No, to może świadczyć tylko o mojej sytuacji duchowej, a nie o jego braku miłości. Bo tak jak widzisz, to zdanie, ja wcale nie musiałem mu uwierzyć. Ja czułem to, że to jest zdanie, które mogę odrzucić. Ale ja nie chciałem go odrzucić. I zaryzykowałem, wiesz, całym swoim 20-letnim życiem, żeby się złapać tego zdania i się nie zawiodłem na tym.
1: Czyli traktuje nas poważnie, bo dał ci na prawdziwą wolność.
0: No dokładnie tak, wiesz. I dlatego ja w sposób wolny mu odpowiedziałem, wiesz, po tym chodzeniem do kościoła bez zrozumienia. Mi wystarczyło, że on tam jest, już wszystkie obrzędy mnie nie interesowały. Jeśli on tam jest, to ja chcę być tam, gdzie on.
1: Nawet z tymi obrzędami.
0: Dokładnie tak, nie?
1: To fajnie. No i jak ta droga się toczy? No bo teraz się rozpoczyna zupełnie inna historia.
0: To jest ten moment. Zaczyna się wszystko odbudowywać. Piszę do ojca, z którym nie miałem kontaktu. Teraz całe jego samooskarżenie przez te lata. I teraz listy od jego syna, który jest z jego żoną i go nie potępia. Widziałem, jak on topnieje w oczach w tych listach, jak te lody wszystkie puszczają. Rodzeństwo starsze ode mnie, które również jakby przez te moje bycie z matką, oni też z nią byli, bo czuli, że to cząstka nas wszystkich jest z nią. I to po prostu we wszystkie strony poszło pojednanie i przebaczenie i miłość. We wszystkie kanały, gdzie się dało, ona zaczęła płynąć. I także rodzina ze strony mamy przecież miała pretensje uzasadnione przez tyle lat. Mąż zostawia ją samą i jeszcze, że tak powiem, na ich głowie niejako, bo oni teraz muszą się nią opiekować, a przecież ona ma męża, ma dzieci, gdzie oni są? I te konflikty, one się ciągnęły latami. I to moje posłanie mnie tam zaczęło to wszystko prostować, na ile się dało. To jakaś nowa rzecz zaczęła powstawać.

0: Mija rok.
1: Właśnie nie rok. Właśnie nie rok. Nie minął rok. Minęło 9 miesięcy. Ja to policzyłem któregoś dnia i takie mi dreszcze przeszły jak teraz, że minęło 9 miesięcy.
0: Pan Bóg lubi symbole.
1: Tak. I w ciągu tych 9 miesięcy ja naprawdę narodziłem się na nowo. Przeżyłem bycie w matce, z matką i wyjście na świat. Po 9 miesiącach jak byłem pewien, że jeśli nie sprawdzę, czy ja mam powołanie kapłańskie, to nie jestem w stanie założyć rodziny, bo to się zbyt będzie za mną ciągnęło jako niesprawdzona rzecz, nie przyjęta przeze mnie do końca, że czułem, że gdybym wszedł w związek małżeński, to kobietę, z którą bym był, byłbym w stanie oskarżać, że ja powinienem być kapłanem, a tego nie sprawdziłem i teraz tutaj męczę się z tobą, a ty ze mną. I to wyczuwałem to bardzo poważnie i dlatego nie chciałem tej myśli zignorować. I chociaż odtworzył się mój kontakt z tą dziewczyną, ona wróciła w międzyczasie do Polski, we mnie już zaczęły narastać takie te myśli, tak poważne, że któregoś dnia po prostu usiadłem i musiałem sobie powiedzieć, czy ja mam zamiar coś z tą myślą zrobić, czy chcę ją w życiu zignorować o kapłaństwie. I kiedy zacząłem sobie na to odpowiadać szczerze, pomyślałem, że ja chcę dać odpowiedź na to. Obojętnie jak ona brzmi, ja chcę ją w sobie usłyszeć. Co ja o tym myślę? O takim wariancie mojego życia. I zrobiłem taką chłodną kalkulację, bo nie umiałem inaczej. Zacząłem sobie pisać na kartce, co ja mogę w życiu robić i jak zamierzam to osiągnąć. I pierwsze napisałem miłość. I potem, jaka miałaby być ta miłość, to napisałem Bóg. A jak najbardziej z nią być? Kapłaństwo. I po tej chłodnej kalkulacji wiedziałem, że ja tak myślę, że to jest tak, że dopiero gdzieś potem znalazła się na którymś tam miejscu, a może zaraz potem relacja do tej kobiety. I ja już wiedziałem, że teraz już nie mogę tego tak zostawić. Teraz ja muszę to sprawdzić, czy to mi się tylko wydaje, czy tak jest. No i zacząłem robić kroki w tym stronę. Zwolniłem się z pracy. W międzyczasie Dominikanie mieli rekolekcje tam, gdzie pracowałem, mieszkałem, więc zobaczyłem jako wzór w ogóle życia kapłańskiego Dominikanów. I mówię, tak, to jest to, na co czekałem, to ojcostwo, to życie, tak właśnie chcę żyć. I pojechałem do nich na 3 dni do Poznania na taki rekonesans, żeby zobaczyć, jak to życie moje przyszłe wygląda, bo już byłem zdecydowany absolutnie. No i było super, w ogóle grałem tam z nimi w koszykówkę, więc ja poczułem, że ta historia ma ciąg dalszy. Świetnie się z nimi rozumiałem, z tymi chłopakami w nowicjacie w ciągu 2 dni, bardzo dobrze. I przyszła ostatnia rozmowa z tym przełożonym tamtego domu nowicjackiego. I rozmawiamy, on taki zadowolony, ja też. No i w końcu pyta o rodzinę, więc ja totalnie szczerym odpowiadam. Mama chora psychicznie i on się zmienił na twarzy w tym momencie. Ale tak lekko, nie dał po sobie poznać. Ja udałem, że też tego nie widzę, ale już swoje pomyślałem. Mówię, aha, coś tu nie gra. I oczywiście żeśmy się rozstali grzecznie i kulturalnie. Ja pojechałem do siebie, oddamy ci pisemną odpowiedź, brzmiały słowa tego ojca. No i odpowiedź przyszła. Po miesiącu, drogi Pawle, z powodu choroby twojej mamy nie możemy cię przyjąć.
0: Ale uczciwa.
1: Tak,

0: Wiesz, ale dla mnie to była straszna odpowiedź. To była odpowiedź, która mnie drugi raz postawiła nad przepaścią, wiesz, bo to przeklęte życie dla mnie, te 20 lat, to były dlatego, że ja czułem, że ta osoba mamy ciągnie się za mną jako obciążająca mnie, jako jakby utożsamiałem swoje porażki życiowe, wszystkie z nią. I teraz, wiesz, w momencie, kiedy ja wyszedłem jakby z dna, wystawiłem głowę na drów, z tej samej strony po tej głowie dostałem. I czułem, że się zapadam znowu. To była, wiesz, to już mniej więcej było dokładnie rok po tym pierwszym dole. Widziałem, że robi się taki sam dół po raz drugi, że mogę wejść w to samo. I byłem przerażony tym zbiegiem okoliczności, że minął dokładnie rok, wiosna taka sama, lato w pełni, a ja przeżywam dokładnie to, co się wtedy stało. Ale też czułem, że ja już nie muszę tak wejść jak wtedy. Czułem, że już ta historia, już rok bycia z Bogiem, on był dla mnie ważny, że on się zna lepiej na życiu niż ja. I wtedy moja odpowiedź trochę inna już była na ten fakt. Poszedłem do spowiedzi w jakimś miasteczku, do spowiedzi, żeby się wyżalić. No i żalę się temu księdzu w konfesjonale, jak to mnie Pan Bóg odrzucił. I on mi mówi na to krótko: synu, Pan Bóg cię tam nie chciał, szukaj dalej. Myślałem, wiesz, że mu ten kiosk wyniosę z kościoła. Byłem wściekły, jak można mnie było tak potraktować w ogóle. Ja przecież to tu stus, a ty mnie, Panie Boże, tak. I jeszcze ten gość tam mnie tak potraktował. Tak.
1: No ale jak? No dobrze cię potraktował.
0: Wiesz, mówię ci, jak ja się czułem, nie? No. Bo ja wyszedłem z tego kościoła.
1: Ale jak ty to zrozumieć? Bo ja tego nie rozumiem. Dlaczego tak się czułeś właśnie?
0: Wiesz, bo w ogóle zignorowany. Jakby nie wszedł w ten problem mój. Jakby w ogóle nie porozmawiał ze mną. Jak się czujesz? No nie wiem, takich ludzkich rzeczy. On mi dał tylko krótką piłkę, taką mi sprzedał.
1: No ale precyzyjną.
0: No, wiesz, jesteś odważny, mądry, wierzący. Ja byłem wtedy rozwalony totalnie i dlatego jak na to wszystko położyło się takie słowo, to przebrnąć przez formę do istoty było mi bardzo trudno, ale...
1: Mieliście Państwo do czynienia z paulińską złośliwością. Bardzo wysublimowany rodzaj. Myślałem, że Dominikanie w tym celują. No.
0: Wiesz, ale tak było, jak mówisz. I ja to szybko zatrybiłem, bo ja wyszedłem z tego kościoła i wkurzony po prostu. Po prostu wkurzony, wściekły.
1: No, ale to już jest dobre uczucie.
0: Tak. I mówię: dobrze, Panie Boże, skoro masz takich sługusów w tych konfesjonałach, skoro oni takie rzeczy gadają i twierdzą, że to od ciebie, to ja zrobię dokładnie tak, jak on powiedział. Będę chodził od zakonu do zakonu i pytał, gdzie mnie chcą, i zawsze będę zaczynał od tej historii z mamą. Jak mnie gdzieś zechcą, to zostanę, jak nie, to pójdę dalej. Obojętnie, co to będzie.
1: Wymyśliłeś to w formie zemsty.
0: Tak. ale zemsty też takiej, która czułem, że ma sens. Tak. Nie? Że tak. Jest formą odpowiedzi, na jaką mi było w tym momencie stać, to, co usłyszałem.
1: No ale to było posłuszeństwo, dokładnie to, o co chodzi.
0: Tak to widzę dzisiaj.
1: Formalnie było to bezbłędne.
0: No, tak to widzę. I ja tak postanowiłem, że ja tak będę robił, że będę chodził od zakonu do zakonu.

0: Jeszcze dzisiaj widzę, że to mi bardzo pomogło, że ja sobie wymarzyłem tych dominikanów, zafiksowałem się po prostu na to, że ja w tym habiciku i pośród nich taki intelektualista będę błyszczał i rozrastał się duchowo we wszystkie strony. I zobaczyłem to, co powiedziałeś, że ja po prostu przestałem pytać Pana Boga, czy jemu się podoba ten zakon, tylko mi się podobał i to wystarczyło jako wystarczające, żebym ja do nich poszedł. I dlatego taki wstrząs, bo podjąłem decyzję sam, sugerując się sobą samym i swoimi własnymi przeczuciami, wyczuciami, marzeniami, pragnieniami, i za to się płaci potem w postaci takich
1: prawd.
0: Ale to jest fakt dla mnie bardzo istotny w moim życiu. Co znaczy pełnić swoją wolę, chcieć pełnić swoje marzenia.
1: Perfidia polega na tym, że właściwie kierunek dobry.
0: Tak jest.
1: Prawda? Ale jednak Pan Bóg chce, żeby o każdą najdrobniejszą rzecz.
0: No jakoś tak, wiesz.
1: Ale to w sumie nie była taka drobna.
0: Nie
1: była zakon,
0: drobna.
1: Formacja,
0: nie była drobna rzecz. I wiesz, ja poszedłem wtedy na pielgrzymkę, bo trochę byłem zdruzgotany tą konfrontacją moich marzeń i faktami. Poszedłem na pielgrzymkę, żeby odpocząć i pozbierać się trochę po tym, co się stało, nabrać sił do wędrowania po Polsce i pytania. Jak doszedłem na Jasną Górę, pomyślałem, że ja bym tu nawet pewnie nie trafił drugi raz pociągiem, więc idę tam do tych, co tam są, i zapytam, czy mnie nie chcą, bo mnie nie stać na to, żeby tu przyjechać. Jestem z biednej rodziny i mnie nie stać, żeby ich pytać potem nie wiadomo kiedy, czy listownie, i miesiąc czekać na odpowiedź. To idę. No i pomijając fakt, że już cała moja grupa autokarowa czekała z półtorej godziny na mnie, powiedziałem, że ja się nie ruszę, jak nie usłyszę odpowiedzi, bo po prostu nie stać mi, żeby tu drugi raz wracać. Jakiś ojciec przyszedł po półtorej godziny, szczęśliwy, pisze moje dane. No a ja mu zaczynam od choroby mamy, bo to był dla mnie papierek lakmusowy. Mówię, tak i tak. I on mówi, o synu, nie martw się, różne historie się w życiu dzieją, damy ci odpowiedź pisemną. No to ja oczywiście, znając już ten wariant, mówię, dziękuję, będę czekał i jakbym CD mu swoje wręczył i wiesz, czekał na odpowiedź. No i wróciłem sobie do domu i za miesiąc chyba, jakoś tak, może nie miesiąc, przyszedł list, przyjeżdżaj, weź ze sobą tylko badania, takie i takie, takie, weź rzeczy takie, takie i takie, jakie ci będą potrzebne w nowicjacie. Ja byłem szczęśliwy, po prostu byłem szczęśliwy, bo ktoś mnie potraktował osobiście, czyli mówi, idź się zbadaj, bo może ty jesteś zdrowy i może ta historia się kończy już na poprzednim pokoleniu i nie musi się ciągnąć w te. Oczywiście, że wszystkie badania zrobiłem, jakie mogłem tylko, najbardziej obiektywne, i stawiłem się do tego zakonu, o którym nic nie wiedziałem, który się okazał zakonem Paulinów, a ja się zastanawiałem, co to za Paweł w ogóle i kto to jest, i czy to ten, co z Pisma Świętego, bo tu jakiś pustelnik i mi to wszystko nie grało, bo jakiś Paweł, a
1: parę wieków różnicy.
0: Ale ja w ogóle, wiesz, ja byłem ignorant. Wiesz, ja sobie za pierwszą wypłatę dopiero kupiłem Pismo Święte i zacząłem tam do niego trochę zaglądać, więc byłem absolutnie poza obiegiem. No i się zaczęło, wiesz, życie nowicjackie, zakonne, w taki sposób.

0: i co to jest taka wspólnota. Tylu wieczna, że Paulini mają historię 7-8 wieków, 7 chyba.
1: Tak. Co to jest? Mnie to wszystko nie interesowało. Wiesz, naprawdę, jakby ja widziałem, że on mnie tu chce i dopiero zacząłem w to wchodzić. Wszyscy już wszystko wiedzieli, a ja byłem ten, który nic nie wie i wszystko przyjmuje. Czułem się bardzo dobrze w nowicjacie. Ja, wiesz, ja byłem prawdziwym zelotą, bo ja wyciągnięty z takiej sytuacji, to po prostu szedłem na maksa. Po prostu radykalizm posunięty do absurdu. Ja chciałem wszystko zrobić, wszystko najlepiej jak potrafię, najlepiej jak dla niego zrobię wszystko. O, kurczę, ja oblubieńca, oblubieniec mój. I w swojej gorliwości naprawdę chciałem, jak tylko potrafiłem mu służyć i tak robiłem. No. Nie było dla mnie zmiłuj się, ja się nigdy nie kładłem na łóżko, bo było napisane w regulaminie nie kłaść się w ciągu dnia na łóżko, ja się nie kładłem. Jak było czytać, to ja czytałem, jak było pracować, to ja harowałem, wiesz. Po prostu litera była. To było sposób na okazywanie miłości Bogu dla mnie, to było wypełnić 150% normy reguły zakonu Paulinów. I to było to.
0: Jak... No to nic złego chyba.
1: No nic złego, wiesz, tylko się po roku połapałem, że wiesz, zacząłem pogardzać moimi współbraćmi, którzy byli o wiele słabsi, nie mieli tyle odwagi, nie mieli tyle
0: radykalizmu.
1: Kładli się na łóżka, pili kawę po cichaczu gdzieś, wiesz, a ja czułem, nie chodzili do kaplicy tyle co ja i ja zacząłem widzieć, no tak, to wy nie kochacie tego Pana Boga. Dopiero po 2 latach się dowiedziałem, jaką ksywkę miałem w nowicjacie. Klęczka. Nie? Bo jak gdzie Paweł jest? Klęczy w kaplicy, nie? To było miejsce, gdzie, wiesz, ja przebywałem, ale z drugiej strony też, gdzie sądziłem braci. No, nie miałem rozeznania. Po prostu nikt mi nie potrafił przeprowadzić przez prawo tak, żebym kochał miłością miłosierną też moich współbraci i siebie samego. Dla mnie rzeczy były proste. Jak kochasz, to możesz i robisz i musisz, a jak nie kochasz, no to ignorujesz wszystko. I wiesz, ja przeżyłem ten nowicjat bardzo poważnie, ale też utraciłem więź z moimi braćmi. Oni się ode mnie izolowali, czuli się ze mną źle, no bo ja byłem jak wyrzut sumienia chodzący po prostu dla nich. Nie do zniesienia, nie do zaakceptowania. Unikali mnie zupełnie. No i gdzie tu teraz to życie wspólne, dla którego przyszedłem?
0: No to nieźle.

0: No ale tak, no zawsze jest pierwsze nawrócenie i po pierwszym nawróceniu się kaleczy ludzi.
1: No tak było, tak było. Ja, tak było, wiesz. Mój, powiem ci, obrazem mojego radykalizmu był Wielki Post. Ja, jeśli dobrze pamiętam teraz, to tak. Jadłem jeden posiłek dziennie, który się składał z chleba, jabłka i czegoś tam jeszcze. Wziąłem sobie pracę w kotłowni, bo akurat była potrzeba. Nigdy nie pracowałem w kotłowni, ale zapieprz, mówię ci, zupełny, z węglem. I jeszcze drogę krzyżową odprawiałem codziennie. Tak, codziennie. Część różańca, jedną, dwie czy trzy, to już nie pamiętam. A na rekreację wybierałem sobie przebywanie wśród braci, których najmniej lubię. Po prostu zajechałem, wiesz, z grubej rury tym Wielkim Postem. I najlepsze były owoce. Bo pamiętam, niedzielę, ja wytrzymałem to wszystko. Śmierdziałem podobno, bracia nawet siedzieć obok mnie nie chcieli, bo wracałem z tej kotłowni późno, zmęczony. Nie miałem już siły się myć, więc widziałem, jak się odsuwali ode mnie w refektarzu troszkę dalej. I przyszła ta niedziela wielkanocna. No i ja, wiesz, wszystko spełniłem. No to teraz mi wszystko puściło. I pamiętam, jak się rzuciłem na to żarcie. Dostałem rozwolnienia i wiesz, bo chciałem się cieszyć, nie? A cieszyć się dla mnie to oznaczało w końcu zacząć jeść. Przecież chłop młody, pracowaliśmy i w polu, i w tej kotłowni, i wszędzie. Ja byłem po prostu wycieńczony tym Wielkim Postem i zrobiłem wielkie żarcie. Zapłaciłem za to częstym nawiedzaniem ubikacji. I też połapałem się, że coś mi puściło, że to było jakieś przegięcie wielkie, to co zrobiłem, że ja gdzieś się pogubiłem trochę w tym i dopiero powoli zacząłem rozumieć, że w jaki mechanizm się wpuściłem, że tam naprawdę nie było, jakby brakowało takiej macierzyńskiej ręki, to było takie męskie podejście, ale brakowało takiej trochę czułej, wyrozumiałej, trochę czegoś takiego brakowało.

tego roku. I on się pierwszy był, który się w tym wszystkim połapał. Może jest znany wielu też ludziom, ojciec Stefan Rożej. Pierwszy się połapał w tym, co się ze mną dzieje, gdzie ja się zapuściłem i nie niszcząc mojego radykalizmu, poprowadził mnie w stronę miłosierdzia. Tak. I powoli zacząłem wychodzić z tego.

0: Ile lat trwa ta druga?
1: Wiesz, ona trwa do dzisiaj, ale ten taki pierwszy moment to mniej więcej rok, kiedy on zaczął mnie konfrontować z moim życiem przez Słowo Boże bardzo poważnie. Zaczął wydobywać te rzeczy z mojego życia, które w ogóle nie były oświetlone, zupełnie gdzieś jeszcze zaciemnione. To przy nim sobie uświadomiłem, że przecież ja nienawidziłem mojego brata i chciałem go zabić. I tylko dlatego chodziłem na siłownię przez kilka lat, żeby w końcu mu przylać, jak się znowu przyczepi do mnie. I tak się stało. Ja mu, wiesz...
0: Starszego.
1: No i on się nade mną znęcał, a ja ćwiczyłem. I czekałem, wiedziałem, że przyjdzie taki dzień, że się przeliczy. No i się przeliczył. Ale ja po tym, co zrobiłem, ja uciekłem z domu, wiesz, bo wiedziałem, że on mnie zabije teraz, jak... Ale jednak nie, nabrał dla mnie szacunku od tego momentu. I Stefan zaczął wydobywać ze mnie takie rzeczy, wyciągać się, jednać się z moją historią. To jest rzecz, którą on rozpoczął. I to był mój Mojżesz, który mnie wyprowadził bardzo konkretnie z Egiptu.
0: Doszliśmy w tej historii do miejsca, w którym zawiesimy nasze opowiadanie i za parę dni część dalsza. Moim i Państwa gościem był ojciec Paweł Stępokowski. Pomódlmy się za wszystkich zakonników, którzy są w tej chwili w nowicjacie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
0: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Amen. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

Witam Państwa serdecznie. Otóż okazało się, że profesor Nalaskowski miał incydent urazowy i niestety nie będzie mógł ze mną porozmawiać dziś o godzinie 9. W związku z tym powiem o czymś, o czym chciałem powiedzieć już od momentu, kiedy nagrywałem tutaj materiał na temat wypowiedzi Justyny Steczkowskiej w wywiadzie, w którym mówi o karmie, śmierci, reinkarnacjonizmie, o wielu różnych rzeczach i między innymi tam powiedziała o metodzie Hellingera pozytywnie. Czym jest metoda Hellingera? Otóż metoda Hellingera jest czymś, co udaje naukę, terapię. Na Uniwersytecie Warszawskim jeszcze kilkanaście lat temu był on wykładany jako psychologia. Nie wiem, czy miały z tym związek moje artykuły, bardzo mocne w tamtych czasach, ale ten eksperyment nie został przedłużony. I w kolejnych latach już nie widzę śladu w publicznych wypowiedziach Uniwersytetu jako instytucji, że dalej prowadzą szkolenia metody Berta Hellingera. Być może tylko nie komunikują o tym, a dalej to się dzieje. Tego nie wiemy. Dlaczego jest to rzecz całkowicie nienaukowa? Otóż z tego prostego powodu, że dzieją się w trakcie seansów hellingerowskich rzeczy nadnaturalne i że one się dzieją, zaświadczają osoby niewierzące. To znaczy, zawsze opowiadam tutaj o dziennikarce Gazety Wyborczej, która poszła na seans ustawień rodzinnych metodą Berta Hellingera i potem zapisała w swoim reportażu. I nagle czuje nienawiść do nieznanego mi człowieka. Bardzo często opisywane są jakieś informacje na temat życia obcych ludzi, które te informacje ludzie nieznający tych osób w trakcie ustawień Berta Hellingera upubliczniają. Tutaj zainteresowani są zszokowani. Efekt taki jak u wróżki. Co robi wróżka, żeby zdobyć autorytet wobec ciebie? No, mówi ci pewne rzeczy, których wiedzieć nie powinna. I to jest taki bardzo prosty sposób na zyskiwanie autorytetu. I teraz najpierw powiedzmy o Bercie Hellingerze. Bert Hellinger był zakonnikiem. Ewangelizował w Afryce, jednak został zewangelizowany przez jeden z ludów wyznających spirytualizm. I Bert Hellinger po powrocie porzucił oczywiście kapłaństwo. Jak się wchodzi w relacje z demonami, nie ma możliwości picia z dwóch kielichów naraz. Nie można pić z kielicha Chrystusa i z kielicha demonów. I oczywiście zrezygnował Bert Hellinger z kapłaństwa, wrócił i stworzył metodę ustawień rodzinnych, której sednem jest forma pewnej struktury przyjętej z ustawień systemowych. Jest to w Niemczech tradycja psychologiczna dosyć mocno zakorzeniona. To środowisko naukowe absolutnie bardzo ostro odcięło się od Berta Hellingera. Oprócz tego sztafażu psychologicznego, który Bert Hellinger przyjął na użytek tych swoich ustawień, jądrem metody Hellingera jest przekonanie o tym, iż rodzina tworzy system. No on po prostu powtarza spirytualne intuicje plemion, które od tysięcy lat powtarzają pewne odkrycia duchowe, których dokonali ich przodkowie w ten czy inny sposób. I clue, zaraz opowiem, jak wyglądają ustawienia rodzinne. Clue
sytuacji w cudzysłowie terapeutycznej jest wypowiedzenie tak zwanych zdań równoważących. To znaczy, że równoważymy system. Na przykład te zdania brzmią: przywracam ci miejsce w naszej rodzinie. Przywracam ci miejsce w moim sercu. Zapraszam cię do mojego serca. Tak? To jest spirytyzm. Ustawienia hellingerowskie odtwarzają strukturę spirytystyczną, seansu spirytystycznego. Jest to również ideowo spirytyzm. Z domieszkami oczywiście różnych ideologii, które pozwalają człowiekowi XXI wieku przyjąć wierzenia starożytnych mieszkańców Afryki. I teraz, jak wygląda seans? Otóż seans wygląda w ten sposób, że przychodzi człowiek, mówi, że ma problem. Bert Hellinger zaprasza go na seans. Jest cyrk, teatr, jakaś duża przestrzeń, dużo widowni, bo Bert Hellinger nie może tych swoich ustawień w Niemczech, on oczywiście już nie żyje, ale nie mógł tych ustawień robić jako psychoterapii, więc robił jako show. I wychodzi człowiek, który ma być poddany terapii, w cudzysłowie, i Bert Hellinger pyta go o rodzinę i dobiera przedstawicieli spośród publiczności, ojca, matki, braci i tak dalej. I to, co wie ten człowiek, to ci ludzie odgrywają rolę członków jego rodziny, ci ludzie nieznani mu zupełnie. I Bert Hellinger ustawia te osoby, wprowadzając się w trans, ja już będę na skróty mówił, wprowadzając się w trans i poddając się działaniu złego ducha, posiada wiedzę, dzięki której może w zadziwiający sposób mówić na przykład, ale tutaj jeszcze było dziecko, była aborcja i nagle ktoś sobie przypomina, no rzeczywiście, matka była przez jakiś czas poza domem, choroba i tak dalej, i tak dalej. I ustawia przodem, tyłem, te osoby, ojca przodem, matkę tyłem, ktoś jest leży na ziemi, zwinięty jak embrion. I to są reprezentanci członków rodziny. I ta sytuacja wizualna ma odtwarzać symbolicznie sposób, w jaki ci ludzie są do siebie nastawieni. I teraz Bert Hellinger nie ogranicza się do tego, bo również zaczyna uzupełniać to drzewo genealogiczne według własnego uznania, znajdując, nie wiem, w XV wieku mordercę i tego mordercę teraz trzeba przywrócić do systemu rodzinnego, bo rodzina się go wyparła i tak dalej. Wszystko to, co się tam dzieje, zmierza ku temu, by człowiek po prostu powiedział ku nieznanemu: zapraszam cię do swojego serca, zapraszam cię do swojego życia, zapraszam cię, przywracam ci właściwe miejsce w swojej rodzinie, w mojej rodzinie, tak? I teraz tu mamy ten moment, w którym reprezentantem jednego z członków rodziny jest dziennikarka, reporterka Gazety Wyborczej i ona nagle czuje pewne rzeczy, mówi o tych rzeczach i nagle ten facet mówi: tak, rzeczywiście, wtedy zdarzyło się właśnie to i wszyscy byli smutni, albo ten nasz, wiele osób znienawidziło tego ojca i tak dalej, i tak dalej. I dziennikarka Gazety Wyborczej zapisuje to i nagle czuje nienawiść do osoby, której nigdy na oczy nie widziałam. I teraz, skąd pewność, że mamy do czynienia z seansem spirytystycznym, już pomijając całą tę strukturę i inwokację, przywoływanie, tak, czyli otwieranie się na złego ducha, na kogoś nieznanego, który ma dokonać ingerencji w nasze życie, który ma zrobić coś bardzo ważnego dla naszego losu. Tak? Oprócz tego, oprócz tej struktury, to mamy drugi przynoszący pewność, że mamy z sytuacją toksycznej duchowości do czynienia, że mamy z sytuacją inicjacyjną do czynienia. Drugi element, to znaczy informacje o rzeczach, których w porządku naturalnym nie można, ludzie uczestniczący w danej sytuacji nie mogą wiedzieć. Zatem egzorcyści podają kilka takich z dużą pewnością
wskazujących na to, że mamy do czynienia z opętaniem okoliczności. Jedną z nich jest poznanie rzeczy, których dana osoba znać nie może. Tak? Oprócz mówienia językami obcymi i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy sytuację taką. Jest psychologia grupy, psychologia mas. Jest człowiek, który jest uznawany za guru, ten, który prowadzi ustawienia. Jest człowiek, który przychodzi po pomoc, on wyciąga ręce, no, symbolicznie, tak, prosi. I teraz mamy do czynienia z pewnego rodzaju performansem i zwielokrotnieniem emocji poprzez wprowadzenie tłumu w pewien określony stan. Tak? I dzięki temu na tych seansach odbywają się rzeczy czasami horrendalne. Ludzie płaczą, krzyczą i tak dalej, i tak dalej. Bert Hellinger potrafi powiedzieć do kobiety zgwałconej przez ojca: to twoja wina, że on cię zgwałcił. Musisz go przeprosić. Tak? Jest jedno samobójstwo i był proces wynikający z tego, że Bert Hellinger na tych seansach w ciągu 45 minut miał załatwiać traumy, które czasami przez 2 lata na terapii w delikatny sposób wykładane na światło pozwalały uwolnić człowieka od sytuacji, którą kiedyś w życiu przeżył, ale której nie przecierpiał. I te 2 elementy są, wydaje mi się, kluczowe. I teraz środowisko psychologiczne. Skąd taka niesamowita popularność różnorodnych form uznawanych za terapię, których paradygmat jest pogański? Otóż stąd, że przy zaświadczeniu nawet struktury religijnej, na przykład psychologia metodą buddyjską, tak? Psychologia metodą jakiegoś radykalnego wybaczania. I tych rzeczy są dziesiątki. Chodzi o to, że jednym z takich przejawów religijności New Age w naszych czasach, oczywiście ci ludzie nie sądzą w ogóle, że jakąś religię wyznają, tak? Że to jest religia samozbawienia, religia zrób to sam. I tutaj wracamy do Justyny Steczkowskiej. Ci ludzie nie wiedzą, ale zaświadcza się, westernizuje się jogę, westernizuje się tai chi, westernizuje się aikido, westernizuje się rytuały bóstw polinezyjskich, tworzy się hunę, powstaje wicca, tak, wiedźmy, tak, i mówi się, że to jest odtworzenie jakiegoś kultu, a to jest po prostu czysta sataniczna rzecz w sztafarzu dawnej wiary. I teraz, skąd ta nieprawdopodobnie silna potrzeba środowisk psychologicznych, które łykają, nie wiem, dziesiątki różnych rzeczy, nie wiem, nawet eurytmia jest sztajnerowska stosowana jako przestrzeń terapii. Tantryczne oddziaływania dziś są tak skrajnie modne, a to odarte z tego kontekstu religii wschodu u nas jest czystym satanizmem. I ktoś kładzie rękę albo zbliża się, ty przeżywasz jakiś kryzys. Dziesiątki z tych terapeutów mówią o tym, że orgazm na zawołanie przeżyjesz, tak? Odprężysz się, wreszcie dotrzesz do własnych emocji. To wszystko jest korzystanie profaniczne z struktur religijnych, bądź politeistycznych, bądź hinduistycznych i innych jeszcze. I teraz kolejny problem. Kolejna kwestia. Otóż mamy do czynienia ze środowiskiem psychologicznym, którego
terapię. Mają, powiedzmy sobie, ograniczoną skuteczność. I nagle przychodzi ktoś, kto wywołuje u ludzi płacz, konwulsję, gdzie ludzie przeżywają jakieś niesamowite stany, co więcej, uzyskują potężną władzę nad tymi ludźmi, którzy przychodzą po pomoc, ci, którzy to robią. Czy trudno zrozumieć, dlaczego takie wielkie ssanie jest środowiska psychologicznego na metody, których paradygmat jest pogański, które mają te metody zawartą w sobie inwokacyjną bądź transową metodologię wchodzenia w odmienne stany świadomości, to znaczy otwierania się na świat duchowy, czy to jest dziwne? Więc odsyłam do mojej rozmowy z doktorem Stępniem, autora, jest to autor książki Okultyzm, studia nad ezoteryką zachodnią, i on mówi, mamy trzy rzeczywistości. Autorytet pierwszej, to jest autorytet religijny, katolicki, magisterium Kościoła katolickiego. Z drugiej strony mamy autorytet nauki, przyrodoznawstwo matematyczne, tak? Z elementami matematyki, które sprawiają, że te metody empiryczne poprzez logikę rozumowanie stają się metodami pewnymi, to znaczy mamy dowód i wiemy, że jak coś podniosę, to ten ołówek, długopis spadnie. Nie być może, tylko zawsze. Dzięki temu zbudowano kafar, bo poznano prawo. Tak? I pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami, autorytetem religii i autorytetem nauki, jest przestrzeń humanizmu, który otworzył się na duchowość. I to jest tradycja ezoteryzmu, tradycja wiedzy tajemnej, tradycja okultyzmu, tradycja religijności New Age, tradycja tych wszystkich nurtów od astrologii, nekromancji, spirytyzmu. A to jest tradycja, przed którą przestrzega Kościół i nauka mówi, że to nie działa. Ale Bert Hellinger działa, metoda Berta Hellingera działa. Co to znaczy, że działa? To znaczy, że ludzie mają jakieś doznania. To znaczy, że ludzie słyszą o rzeczach, które są im podawane za prawdę i czasami te rzeczy są zgodne z tym, co jest ich doświadczeniem. Czasami demon mówiący przez prowadzącego mówi o rzeczach, o których nigdy nie mógł się dowiedzieć. Tak? Ja coś sam ze sobą gdzieś i nagle człowiek na takim seansie mi te rzeczy mówi, czy ja idę do wróżki i ta wróżka mi mówi o pewnych rzeczach, których nikt nie może wiedzieć. Jakim autorytetem obdarzone są te osoby? Tak? Jaką mają moc, żeby zmienić życie człowieka? Tylko, że zawsze ta zmiana jest na gorsze. I teraz wracamy do Justyny Steczkowskiej. Pierwszy tekst napisałem o tym jej wywiadzie i o tym, jak Onet zrobił z niej guru, nadksiędza, nadpapieża, kogoś, kto wie, ma pewność, jak wygląda świat, że reinkarnacja, że energie, że zabłąkane dusze, że i tak dalej, i tak dalej. I to był tekst, który poświęciłem mechanizmowi wykorzystywania ezoteryzmu do niszczenia wpływów Kościoła katolickiego w Polsce. Co robią media polskojęzyczne, które mają właściciela zainteresowanego tym, żeby Polska była słaba? No bo jak jest słaba wiara w narodzie, no to naród jest słaby. I pokazywałem w tym tekście i w tym, co w poprzednim tutaj wystąpieniu, pokazywałem mechanizmy takiego zastępowania wiary i nauki przez wierzenia. Ta wiedza tajemna, ten ezoteryzm
ja nazywam wierzeniami. To są wierzenia. To mogą być wierzenia nawet ideologiczne. Nie tylko duchowe, ale mniejsze. I teraz, kiedy my przychodzimy do Boga i mówimy mu o poważnych sprawach i prosimy Go o pomoc i rzeczywiście się na Niego otwieramy, to na miarę naszego otwarcia, na miarę naszej wiary dostajemy łaskę i zmianę tego życia. Trzeba Boga poznać, trzeba zastosować się do Jego zasad, bo to są zasady, na których działa świat. Natomiast kiedy my przychodzimy do tych ludzi, ezoteryków, okultystów, bioenergoterapeutów, do tak zwanych terapeutów metodą Berta Hellingera, to my przechodzimy w świat wierzeń. Ale nadzieja, która stoi za wiarą, jest nadzieją pewną, a nadzieja, która stoi za wierzeniami, jest nadzieją fałszywą. I to jest mniej więcej moment, do którego doprowadziłem te rozważania poprzednie. I teraz pójdźmy dalej. Teraz zacząłem słuchać tego, co mówi Justyna Steczkowska. Wcześniej odnosiłem się tylko i wyłącznie do tego, co cytował z jej wypowiedzi Onet, polskojęzyczny portal o potężnych zasięgach, robiący z Justyny Steczkowskiej autorytet duchowy, moralny, duchowy, głównie autorytet duchowy. I tylko i wyłącznie do tego się odnosiłem, co ten portal wyjął z wywiadu, z tej wypowiedzi Justyny Steczkowskiej. Teraz zajmę się tylko i wyłącznie tym fragmentem, w którym ona mówi o doświadczeniu metody Berta Hellingera. Nawet nie będę się zajmował tym, co ona mówi, a jedynie tym, że mówi to z potężną emocją i przedstawia tę metodę w pozytywnym świetle. Zastrzega się, że mogą być lepsi lub gorsi terapeuci hellingerowscy, ale ona oczywiście trafiła na tego lepszego. I teraz przyjrzyjmy się tej strukturze. Po pierwsze, skąd tak potężna emocja? Justyna Steczkowska jest osobą charyzmatyczną. Mówi z głębokiego cierpienia. Wydobywa się na powierzchnię. I to, co mówi, ma taką moc przekonywania, że to jest moc powalająca. Ktoś, kto rezonuje dobrze z nią, uwierzy w to, co ona mówi. Może machnie ręką, może ktoś, kto nie ma deficytów, w ogóle się tym nie zainteresuje, ale według mnie każdy człowiek, który ma deficyty i nagle słyszy od osoby, którą lubi, która jest przedstawiana w roli nauczyciela, przewodnika duchowego, że może te problemy rozwiązać, tylko spróbować tę metodę trzeba zrobić tak, otworzyć się na demony. Oczywiście Justyna Steczkowska nie mówi otworzyć się na demony. No ale metoda Berta Hellingera to jest spirytyzm, to jest otwieranie się na rzeczywistość demoniczną, zapraszając zdaniami równoważącymi system, zapraszając to nieznane, od którego czegoś oczekujemy, do swojego serca, do wnętrza swojej osoby. Tak ludzie podlegają opętaniu, na przykład przy bioenergoterapii. Zatem pierwsza super ważna rzecz. Nieprawdopodobna moc przekazu. Justyna Steczkowska wyszła z jakichś potwornych dołów i doświadczyła poprawy, ja twierdzę, chwilowej, niecałkowitej. Ten problem nie został rozwiązany. I opowiada o tym w taki sposób, że czy ona tego chce, czy nie chce, będą ludzie, którzy pójdą na seansy Berta Hellingera, myśląc, że mają do czynienia z nauką, z terapią i że to jest rzecz skuteczna, o czym powiedziała mi celebrytka. I teraz powtórzę
to, co w pierwszym naszym spotkaniu powiedziałem. Ja nikogo nie oceniam. Podejrzewam, że w swoim życiu zrobiłem 1000 razy gorsze rzeczy niż Justyna Steczkowska. Nie odnoszę się do niej jako osoby i nie mówię, że jest winna czemukolwiek. Mówię tylko, jakie są konsekwencje wystąpienia z taką mocą przekonywania w tematach, w których Justyna Steczkowska powtarza ezoteryczne ideologie XIX, połowy XX i końca XX wieku. Ponieważ ta przestrzeń, o której ona mówi, jest przebadana. Od mniej więcej 2000 roku ten największy nieopracowany kompleks humanistycznych dzieł, tak? Czyli ezoteryka zachodnia, została poddana naukowej refleksji. Wcześniej odrzucano to jako bzdety, tak? Jako irracjonalne rzeczy, tak? Bo one takie są, tak? Na poziomie intelektualnym, na poziomie duchowym nie są irracjonalne, tylko są sprawcze. Ale na poziomie intelektualnym nauka to po prostu odrzucała. I teraz to opisuje. No i co się okazuje? Że po pierwsze te stopnie wtajemniczenia, które tam są, one służą tylko, żeby człowiek, który wtajemnicza, zdobył władzę nad adeptem i pozwolił mu wykorzystać tego adepta. Dalej mówi o tym, że wszystkie te przekonania, które nie mają potwierdzenia w badaniach naukowych, są wykorzystywane do zaciemniania obrazu rzeczywistości. Innymi słowy, wiedza tajemna jest tajemna dlatego, że jest, że gdy wyjęta na powierzchnię, jest po prostu humbugiem, jest śmieszna. Stopnie wtajemniczenia są po to, żeby zdobywać władzę, a pragnienie syntezy nauki i duchowości, które tkwi u działań bardzo wielu ezoteryków, którzy mieli dobre intencje. To są zwiedzeni zwodziciele. To są ludzie, którzy naprawdę chcieli, tak jak Steiner, Rudolf Steiner, chcieli stworzyć nowy system poznawczy. Tylko że błąd podstawowy tkwi w tym, że sfera duchowa i materialna rządzą się innymi prawami i prawidłowościami. Innymi słowy, nie można empirycznie mówić o świecie duchowym. Nie można stworzyć teorii, która będzie teorią wszystkiego, ponieważ albo będzie dotyczyła rzeczywistości przyrody, albo będzie dotyczyła rzeczywistości nadprzyrody, czyli nadprzyrodzonej. I tu się, ponieważ w rzeczywistości nadprzyrodzonej mamy do czynienia z inteligencjami, z osobowymi inteligencjami bezcielesnymi, to wszystko to, co można w nauce o przyrodzie, o świecie materialnym stwierdzić z pewnością, tutaj niczego nie można stwierdzić. Tutaj rozpoznaje owocność bądź nieowocność, czyli szkodliwość bądź owocność jakiejś praktyki duchowej, autorytet duchowy, religijny. I przed tymi praktykami, takimi jak nekromancja, czym jest spirytyzm, czym jest metoda Berta Hellingera, przestrzegają wszystkie tradycje abrahamowe i niektóre darmiczne. Czyli było wiadomo, że po tamtej stronie są istoty, które chcą nam zrobić krzywdę. A czym jest dzisiejszy świat wierzeń? Bezkarnie, tak mi się wydaje, ludzie robią warsztaty, zapraszają na różnego typu rytuały, które w zmienionej dla człowieka zachodu formie udają psychologię, medycynę, coaching, mentoring, co chcecie. Dobrze. I teraz popkultura stała się miejscem promocji różnorodnych form wiedzy tajemnej, z których większość jest sataniczna. Ja w książce Leksykon Zagrożeń Duchowych, na razie ukazał się tom od A do H, opisałem kilkanaście, jest jeszcze do opisania kilkadziesiąt
być może 100, być może 150, może 170 różnorodnych toksycznych duchowości. I znacie je z popkultury. Skoncentrujmy się na spirytyzmie, tak? Channeling. Pisma automatyczne. Wywoływanie duchów. Tablice Ouija. Charlie Challenge. To już jest internetowa forma spirytyzmu. I mamy do czynienia w tych sytuacjach z nadnaturalnymi działaniami. I kiedy pani Wanda Prątnicka podpisuje książki i wpisuje tam pismem automatycznym rzeczy, które dotykają serca tego konkretnego czytelnika, to nie jest przypadek, tylko to jest działanie demona. Kiedy ktoś po seansie wywoływania duchów następnego dnia podnosi w czasie porannych ablucji głowę i nagle widzi w lustrze inną twarz. Tak. Kiedy dziewczyna budzi się po seansie wywoływania duchów i ma zaciśnięte, odciśnięte sine plamy, tak, w kształcie rąk. I o tym mówi jej koleżanka. Bo ona jej opowiada, ta dziewczyna z tymi plamami, opowiada jej o tym, że śniło jej się coś strasznego, że broniła tabernakulum przed złym duchem i on w pewnym momencie chwycił ją za gardło i ona się obudziła. A ta dziewczyna po prostu niemalże zemdlała, bo widzi ręce te, które się zaciskały na jej fizycznie. Na niej, tak? Czyli działanie złego ducha w przestrzeni materialnej. I teraz hipnoza. Bo to nie jest tylko Bert Hellinger, nie tylko te rzeczy, o których mówiłem, tak? Nękał mnie przez pewien czas wpisami i telefonami młody człowiek, który praktykował hipnozę. Ja mu powiedziałem o tym, że nad skutkami seansu hipnotycznego nie jest w stanie zapanować hipnotyzer i nie jest w stanie się obronić przed tym, co może się zdarzyć. Oczywiście są dziesiątki seansów hipnotycznych, gdzie nic się nie dzieje. Ale są takie, bo na czym polega hipnoza? Hipnoza polega na wprowadzeniu człowieka w odmienny stan świadomości, czyli na wyłączeniu ośrodka racjonalnego i wyłączeniu sumienia. I w chwili, w której informacje, które do naszego mózgu dopływają, nie są przesyłane przez filtr racjonalności i przez filtr sumienia, one się kodują w istocie szarej naszego mózgu i po prostu sprawiają, że pewne przekonania potem ze zdziwieniem na nie napotykamy. I ludzie robią czasami rzeczy po seansach hipnotycznych, których robić nie chcą, bo oni mają to wczytane. Oczywiście skuteczność tej metody jest ograniczona, ale ja tłumaczę to temu człowiekowi, że nie jest bezpieczny pacjent, że on nie jest bezpieczny, że raz na jakiś czas pokazuje się istota tego seansu hipnotycznego, czyli otwarcie się na przestrzeń duchową i 99 razy można otworzyć się i po prostu nic się nie zdarzy, bo nikt w okolicy nie będzie, ale czasami można się otworzyć i będzie po prostu dramat. Tak? I on mówi nagle, no tak, była taka sytuacja i zaleciłem jakieś działanie jakiejś osobie i ta osoba na plecach nosi, była sama w pokoju i miała trzy ślady takie zadrapania na plecach. Nie pamiętam dokładnie okoliczności, o jakich ten chłopak mówił. Pamiętam jego emocje, że rzeczywiście się tym przejął, że kobieta nie mogła sobie ręką sama zrobić tego, a miała to na plecach po seansie hipnotycznym. Ja mówię, no ale słuchaj, to jest podpis duchowy. Tak? Tutaj jest działanie złego ducha na rzeczywistość materialną, ale on w to nie uwierzył. Tyle, że przestał mnie nękać, bo on chciał, żebym ja powiedział, że hipnoza jest częścią przyrodoznawstwa. Nie jest. Jest formą badań nad hipnotyzmem, nad mesmeryzmem, z których wyniknęła z jednej strony hipnoza, a z drugiej strony bioenergoterapia. I teraz, jak to wszystko ująć
taki sposób całościowy, jak na to popatrzeć. Po pierwsze, dobrzy ludzie idą do piekła, ludzie zbawieni idą do nieba. Dobrzy ludzie idą do piekła, zbawieni idą do nieba. Co to oznacza? No to są słowa skandaliczne. I teraz część dobrych ludzi idzie do nieba. Ale skandaliczność tego sformułowania jest po to, żeby przykuć waszą uwagę do faktu, iż bardzo wiele osób myśli o sobie jako o ludziach dobrych i na przykład wyznają różnego typu samozbawienne światopoglądy. Ci ludzie myślą, że zbawią się sami. Kiedyś była to indywidualna decyzja w historii ludzi rozproszonych. Niektórzy z nich pisali, mamy jakieś ślady. Tak? Dziś te środowiska okultystyczne uznają ich za swoich prekursorów. Nie znamy historii bardzo wielu ludzi zbuntowanych, bądź ludzi, których błędne mniemania uwiodły, którzy również stwierdzili, że Bóg im to zbawienie nie jest potrzebne. Dziś samo zbawienie jest formą religijności świeckiej. I na przykład ten nurt, który reprezentuje Justyna Steczkowska, ja go nazywam selfizmem czakralnym, no bo to jest mowa tam jest o energiach, herezja energetyczna, tak? Wszystko tłumaczy się energiami i tak dalej, i tak dalej. W tym, co głosi Justyna Steczkowska, są idee gnostyckie, są idee pozytywnego myślenia, różnych ideologii, taki zlepek. Zrób to sam religia. I teraz jest mnóstwo osób, które utrzymują organizacje charytatywne, wpłacają datki, są naprawdę w swoim mniemaniu dobrymi ludźmi, a nie będą zbawieni. Zbawienie przychodzi tylko przez Jezusa Chrystusa. I mogę w tej chwili ograniczyć przerażenie osób, które mi wierzą i powiem w ten sposób. Ktoś ochrzczony, kto odrzucił Boga, ktoś, kto wie o Jezusie Chrystusie i słyszał o Jego miłości, o Jego poświęceniu i Go odrzucił, idzie na zatracenie. Słowo piekło dziś dla ludzi popkultury, wychowanych przez popkulturę, nic nie znaczy. Słowo zbawienie nie znaczy nic. Wieczna szczęśliwość to są puste słowa. Tak? To, o czym ja mówię, że niebo jest nieprawdopodobnym miejscem, mogą mi w to uwierzyć ludzie, którzy doświadczyli spotkania z Bogiem. Bo oni wiedzą, co wtedy z nimi się stało. I to było 100 tysięcy lepsze od najwspanialszych doświadczeń seksualnych. Bo ta miłość, ta jedność, ta pełnia, to światło, to ciepło jest zupełnie innego typu. Jest miłość Eros i miłość Agape. To jest właśnie ta miłość, pełna miłość. I tacy ludzie, jak im się mówi, że niebo to jest 1000 razy to, co poczułeś, oni rozumieją ideę ofiary Chrystusowej i zbawienia. Ktoś, kto mówi Bogu, nie jesteś mi do niczego potrzebny, a wychowany został w kulturze Zachodu, naraża się na wielkie niebezpieczeństwo. Czym innym jest hinduista, który nie słyszał o Panu Bogu, ćwiczy jogę, ale odrzuca, bo coś mu mówi wewnątrz, że to jest nie tak, odrzuca akceptację sakralnej prostytucji 12-letnich dziewczyn i kobiet do końca życia, tak skazanych na przyjmowanie 1000 mężczyzn w świątyniach. Tak, to był jeden ze sposobów na przyciąganie ludzi. Dwa, odrzuca rytualne samobójstwa kobiet, które wkraczają na stosy, na których spalane jest ciało męża. Tak? Czyli tę formę, w której system w Indiach
nie radził sobie z utrzymaniem kobiet, które traciły mężów, którzy je utrzymywali. No to trzeba było zabić wdowy. I teraz taki człowiek, który tego nie akceptuje, bo czuje, że wewnętrznie, że nie jest okej, nie słyszał o Chrystusie, ćwiczy jogę, on się zbawi. Jeśli nie działa przeciwko sumieniu, przeciwko naturalnemu sumieniu, które jest w nas złożone. Ksiądz profesor Jan Persson mówił o tym pierwotnym objawieniu, idącym od Adama i Ewy, tak? Od tej symbolicznego momentu, w którym Bóg tchnął w nozdrza istoty bardzo podobnej do nas sumienie. I wtedy powstał człowiek. Bo dopiero wtedy powstał człowiek. On mógł być racjonalny, mógł być jakoś rozsądny, tak? Ale dopóki nie wiedział, co jest dobre, co złe, to nie był człowiekiem. Jestem z wykształcenia, skończyłem Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc mógłbym dużo na ten temat mówić, co zdarzyło się 700, a może 1 200 000, a może 450 tysięcy lat temu. Nieważne. Dobrzy ludzie idą do piekła, a zbawieni do nieba. Zbawia męka Chrystusowa. I ci, którzy nie znają Chrystusa, będą zbawieni, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy. Nie może od nich oczekiwać czegoś, czego mu dać nie mogli, czego zrobić nie mogli. Więc zawęźmy teraz, już zapomnijmy na chwilę o tej prowokacyjnej metaforze i skoncentrujmy się na tym, co jest istotą rzeczy. To znaczy na tym, że religie, również te religie wschodu, to są przedsięwzięcia poważne. Tam skutkom różnorodnych praktyk przyglądały się pokolenia i odrzucano rzeczy, które przynosiły złe skutki i akceptowano rzeczy, które przynosiły skutki dobre. I teraz, jak człowiek zachodu, przyjmujący na przykład karmę, tak, że istnieje koło karmiczne i tak dalej, i tak dalej, jak on może odrzucić pesymizm hinduistycznej religii? I dokłada do tego oświeceniową ideę postępu, że zawsze będziemy inkarnowali w coraz wyższe formy. No przecież to jest absurd. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że powstała religia Jedi. Kilkaset tysięcy Australijczyków, Czechów, ludzi z Wielkiej Brytanii wpisuje ją w rubryce wyznanie. I część robi to dla beki, ale są tacy, którzy na pytania, kim jestem, jaki jest sens mojego życia, jaki jest cel mojego życia, na te pytania odpowiedzi daje im scenarzysta Gwiezdnych Wojen, który mówi o tym, że we krwi są pewne symbionty i dzięki temu możesz mieć nadnaturalne zdolności, telekineza, czytanie myśli itd. To wszystko są skutki otwarcia na demona. To, że Bert Hellinger na tych swoich ustawieniach wiedział pewne rzeczy, on je wiedział dlatego, że demon komunikował mu o nich. Po to, żeby Bert Hellinger swoją metodę rozszerzał na cały świat i żeby kolejne setki, a może tysiące osób otwierały się na złe duchy, zapraszając nieżyjącego od 500 lat mordercę przodka, który został zapomniany przez system rodzinny. I trzeba go przyjąć. Zapraszam cię do swojego serca. Więc mówimy o religii samozbawienia. I mówimy o tym, że jeśli ona dotyka ludzi zachodu, to prowadzi ich na zatracenie. A jest oparta na intelektualnie absolutnie wątpliwych przesłankach. Dzisiejsza nauka mówi, że te wszystkie obietnice wiedzy tajemnej nie są oparte na żadnych racjonalnych przesłankach. A autorytet religii mówi, że to, co działa, to, co jest skuteczne, to jest działanie demona, który oczywiście zwodzi. Kiedy ja byłem
człowiekiem otwartym na demona i kiedy nakładałem ręce na człowieka, to on doznawał pocieszenia. Tak? Niektóre osoby miały poczucie, że zostały uzdrowione. Tak? Ale to wszystko był fałsz. Dlatego, że zły duch liczy. Jest sprawny w ekonomii. Tak? Ile można wydać z siebie wysiłku, żeby kogoś przyciągnąć do siebie i otworzyć go. Tak? No i wszyscy mówią, co ty taki liganarz w ogóle? Patrz, bioenergoterapeuci, jak pączek w maśle, a ty mówisz, że będzie niszczony przez demona. On nie jest niszczony przez demona do momentu, do którego służy demonowi do tego, by wchodził w inne osoby. Przecież to jest proste. Czemu demon ma niszczyć kogoś, kto mu pozwala się rozprzestrzeniać? Natomiast to, w jaki sposób umierają okultyści, nie chcecie słuchać tych opowieści. Poczytajcie sobie, jeśli macie ochotę. Jak wyglądają ich twarze, maski pośmiertne. Dobrze. I teraz zobaczmy, co jest jeszcze do powiedzenia. Tutaj ja zanotowałem sobie różne rzeczy. Tak, Hellinger to jest rzeczywistość toksyczna duchowo. Kultura przestała być miejscem bezpiecznym. Nastąpiła degradacja autorytetów. Pogańskie paradygmaty wchodzą w środowiska akademickie. Nauka przestała być bezinteresownym szukaniem prawdy. Stała się częścią ideologii. Przyrodoznawstwo matematyczne, tak, jest jednym ze źródeł autorytetów i wypowiedzi Kościoła katolickiego. Drugim, ezoteryzm głoszony z wielką mocą, napotykający na deficyty, no to jest coś, co naprawdę jest czymś naprawdę porażającym, bo Justyna Staczkowska nie zdaje sobie sprawy z tego, że wciąga ludzi w rzeczywistość demoniczną. Że mówiąc o swoim doświadczeniu, mówi prawdę o swoim doświadczeniu, tylko nie zna jeszcze finału swego życia. I to, co teraz odbiera za pozytywne, co dostała na seansie metody ustawień rodzinnych Belta Hellingera, uznaje za pozytywne, a być może nie widzi dziesiątków różnych rzeczy, które zdarzyły się równolegle w życiu jej i jej rodziny, które niszczyły tę rodzinę, rozbijały, wdeptywały w ziemię osoby. I sądzę, że Justyna Staczkowska jest osobą moralną, że bardzo zwraca uwagę na to, by nie krzywdzić, by służyć innym osobom. Dlaczego tak sądzę? Bo gdyby była osobą niemoralną, to już by widziała konsekwencje tych swoich duchowych zaangażowań. Teraz doświadczasz tego, że coś truje twoją duszę. Doświadczasz tego. Szukaj nadziei tam, gdzie jest nauka i tam, gdzie jest wiara. Nie szukaj nadziei tam, gdzie są wierzenia, gdzie są opowieści dziwnej treści, gdzie zapraszają cię ludzie, którzy stworzyli sobie religię. Tam tutaj mamy 200 pokoleń hinduistów, którzy mówią, no to jest naprawdę trudna sprawa, trzeba ciężko w życiu jakby starać się, żeby odrodzić się w tym następnym wcieleniu jako ktoś wyżej w hierarchii życiowej. Tak? A tutaj mówią, rób cokolwiek, co chcesz i tak będziesz coraz wyżej, aż się wyzwolisz. To są rzeczy po prostu szokujące. Coś truje twoją duszę i ty szukasz, łakniesz pomocy. Jeśli będziesz szukał u bioenergoterapeutów, u coachów, u
ezoteryków, u ludzi, którzy w żaden sposób nawet na sobie nie przetestowali swojej metody. Ludzi, którzy nie ma żadnej tradycji mówiącej o tym, że w czwartym pokoleniu, jeśli robisz to i to, to jest dobrze. I ci ludzie mówią ci, idź na seans Berta Hellingera, opowiedz o swojej traumie i zaproś kogoś, bo na koniec zawsze jest zapraszanie. Tak? To zapraszasz demona. Niech wreszcie ta zasłona spadnie z waszych oczu. Zwiedzeni zwodziciele. Obiektywnie czynicie krzywdę nawet wierząc w to, w co wierzycie. I nie jesteście wystarczająco krytyczni, żeby przyjrzeć się owocom. A owoce życia są na jego koniec. I wy bierzecie cząstkową miarę i mówicie, że jest super. Ale przecież wiemy dobrze, że grzech na początku jest przyjemny. Smutek przychodzi później. Więc jeśli masz jak tę wielką potrzebę, tak, i coś truje twoją duszę, tak, to jedynym sposobem na to jest odnalezienie się w miłosiernych rękach Jezusa. O tym powiem za chwilę. I jeszcze jedną rzecz. Jest taki autor, Rod Dreher, amerykański publicysta, który mówi o tym, że jest bardzo wielu ludzi pracujących nad wysokimi technologiami, którzy kontaktują się z istotami wyższymi, tak? I teraz czym jest channeling? I jeśli ktoś z was pracuje w Dolinie Krzemowej i ma kontakty z bezcielesnymi inteligencjami i one, wydaje im się, że one mu pomagają, że one ci pomagają, to one cię zniszczą. I ci ludzie mówią tak. Teraz analogia. Podróże poza ciałem. Ale jest to dokładnie ta sama spirytystyczna dziedzina. Ci ludzie mówią tak, my tutaj coś poznamy. To w ogóle jest niesamowite. Ja jestem w innej sytuacji, tak? Wychodzę z ciała, oglądam rzeczy, których oglądać nie mógłbyś. No, po prostu super. Widziałem siebie leżącego na stole operacyjnym. Już nie żyłem. Widziałem to z góry. Pielęgniarka miała pomarańczowe buty. I człowiek, który stał w drugim pokoju przy maszynie, miał czerwoną czapeczkę. No i potem okazuje się, kiedy ten człowiek wraca, że to jest prawda. Potem zaczyna podróże astralne, tak, OB, poza ciałem. I rzeczywiście dzieją się cuda. Ma wiedzę, że coś działo się gdzieś. Jednocześnie do tego dokłada mnóstwo różnych innych rzeczy, wiedzy, która jest nieprawdziwa. I teraz oni mówią tak. Cała opowieść o ideologii podróży poza ciałem jest prawdziwa, ponieważ my widzimy rzeczy, których nikt inny nie widzi i nie można było to, ja leżałem na stole, gdyby opowieść o podróżach astralnych była nieprawdziwa, to ja nie mógłbym wiedzieć, że ten człowiek ma czerwoną czapeczkę, bo nie widziałem, przyjechałem uśpiony, wyjechałem uśpiony, nie mogłem tego wiedzieć. I rzeczywiście, ale wiedział to demon. I teraz, jeśli praktykujesz podróże astralne, praktykujesz świadome śnienie,

0: tego, które powstałoby dzięki podróżom poza ciałem. Nie ma ani jednego ani jednego wynalazku, który powstałby dzięki wywoływaniu duchów. Nie ma żadnego, nic w naszej cywilizacji nie zostało rozwiązane, żaden problem głodu czy choroby, czy jakiejkolwiek innej dolegliwości nie został rozwiązany dzięki tym ezoterycznym bzdurom. Nic. Zero. I jeśli prawdą jest to, co mówi ten autor, który w Ameryce porozmawiał, poznawał środowisko ludzi pracujących nad wysokimi technologiami. Jeśli ci ludzie prowadzący życie niemoralne, tak, wiedząc czy nie wiedząc, że grzeszą, nie wiem. Jeśli ci ludzie otworzyli się na duchowych przewodników, mają kontakt z bezcielesnymi istotami, to zniszczą sobie życie. Ja nie odnoszę się do tego, co oni odkryją, tak? Co wyprodukują. Tego nie wiem. Natomiast wiem, że cała tradycja spirytyzmu, w tym channeling, która miała przynosić niesamowitą wiedzę o świecie, tylko że potem okazało się w epizodzie spirytystycznym, że te informacje ze zaświatów w 50, 70, 1000, 2000 opowieści, że one są sprzeczne, że to są bajki, że to są bajendy i że ten prawdziwy element, że ten człowiek w tej czapeczce był czerwony, czego ja jako będąc w ciele, będąc nie mogłem zobaczyć, ale gdybym wędrował tą duszą, to bym to zobaczył. To jedno prawdziwe zostało ośmieszone przez całą tę masę tych bzdur, bo to nie ma nic wspólnego z poznaniem. To tylko i wyłącznie chodzi o to, żebyś się otworzył na tego dobrego demona, który cię przed tym złym chroni, tak? Tutaj tylko i wyłącznie o to, żebyś powiedział: chcę, proszę, pomóż mi, prowadź mnie, tak? A człowiek prowadzony przez demona idzie ku zatraceniu. I teraz są dwa stopnie. Pierwszy to jest taki, że jestem intelektualnie zainfekowany wiedzą tajemną, ezoteryzmem, selfizmem czakralnym, herezją energetyczną, tak? I poziom drugi, kiedy zaczynam coś robić, co wynika z tych przekonań. Ezoteryzm, czyli ideologie, czyli sposoby myślenia, jeśli nie przekładają się na fakty, są tylko i wyłącznie sposobem błędnego myślenia i niszczą kryterium prawdy w kulturze i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że jeśli jesteśmy wciągani w sytuację, w której na przykład mamy powiedzieć: zapraszam cię, przyjdź, pomóż, i mówisz to do nie wiadomo kogo, albo wchodzisz w odmienne stany świadomości, ktoś ci mówi: połóż język w taki sposób, ustaw oczy pod tym kątem, weź palce w ten sposób, zrób to, zrób tamto i tak dalej. I wchodzisz w trans na koncercie, słuchając muzyki, która ma cię relaksować, wchodząc w medytację, i nagle ta pani mówi: no i proszę, tutaj piękne słońce, wspaniałe, oddaj cześć i poproś o coś. Umysł kosmiczny, tak? Jeśli następuje akt woli, to już nie jest ezoteryzm, to już jest okultyzm. Rozumiecie? Czyli wszystkie te sytuacje, o których mówię, są zwiedzeniem prowadzącym do powiedzenia Bogu nie, a komuś ukrytemu tak. I nie wiem, dlaczego ludzie chcą ufać temu komuś. Serdeczne dzięki i zostawiam was. Jeśli chcesz powiedzieć, to powtórz za mną. Jezu Chryste, jeśli jesteś, pomóż mi. Chciałbym, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. Obieram cię za swojego Pana i Zbawiciela. Zmień moje życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: Ale Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy próbować Ci służyć, Panie, że Ty nie zważasz na nic, na nasze nieudolności i potknięcia. Prosimy Cię, Panie, teraz o Twoje światło w nasze serce, o to, żebyś Ty był, Panie, teraz tu obecny, żebyś Ty dawał swoje słowa, aby wszystkie były wypowiedziane ku Twojej chwale przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Tobie, Maryjo, powierzamy ten czas pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się,
0: święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mira. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg oczekujemy, czy też część ludzi oczekuje, że będzie wysłuchiwał naszych próśb, ale On nie zawsze to czyni. Czy bycie z Nim jest łatwiejsze, czy życie bez Niego?
1: Nie, ja powiem, że życie z Nim jest łatwiejsze dla mnie, bo były takie czasy, kiedy żyłam bez Niego. No, ale musiałam ja sama zabiegać o to wszystko, co jest potrzebne w życiu. A życie z Bogiem jest łatwiejsze, dlatego że On jako dobry ojciec wie, co jest dla mnie dobre i On sam daje to wszystko w moim życiu i On sam dba o moje życie i o tyle jest łatwiej.
0: Co to znaczy, że dbał o twoje życie?
1: Dba, no On mnie zna, znaczy mam takie przekonanie, że On mnie zna, że jest moim dobrym ojcem, że ja jestem Jego dzieckiem, że na przykład jakiś czas temu, 3 lata temu dostałam pracę taką, którą gdzieś tam w sercu nosiłam, że chciałabym mieć taką pracę w takich, a nie innych godzinach i w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu spotkałam się z osobą taką, która akurat była postawiona na mojej drodze i taką pracę dostałam. I akurat na ten czas to było dla mnie dobre. Także od tej strony wiem, że On się troszczy o takie rzeczy, a był taki czas w moim życiu, że długo, długo nie miałam stałej pracy. To naprawdę było takie sporadyczne, gdzieś tam ktoś dawał różne prace, nie wiem, jakieś sprzątanie, pilnowanie dziecka, ale to nie była stała praca, to nie byłam zarejestrowana. A potem przyszedł taki moment, że Pan Bóg, osoba, która jakoś tam była mi bliska, zaczęła się modlić w tej intencji, bo stwierdziła, że nie można tak żyć, że to są takie czasy, że trzeba zadbać o ubezpieczenie, chociaż ja nie przywiązywałam do tego wagi. I po 2 tygodniach, ja nie wiedziałam o tym, dopiero ta osoba po 2 tygodniach się przyznała, że się modliła w tej intencji i praca się znalazła i osoba, z którą teraz pracuję, zadzwoniła do mnie. Ja wiedziałam od razu, że to jest od Pana Boga, bo to po prostu było jasne dla mnie, że to w takich, a nie innych godzinach. Ja jestem z wykształcenia sprzedawcą, jestem po szkole handlowej i to też było jakby w tych też ramach. Także jakby od tej strony wiem, że Pan Bóg o takie rzeczy dba. I jak nie miałam pracy, to też był mi ten czas potrzebny, bo ten czas nauczył mnie, Pan Bóg przez ten czas nauczył mnie, że On naprawdę też dba o mnie. Że właśnie były takie sytuacje, że nie miałam pieniędzy, ale przychodziłam do swojej wspólnoty, nie mówiąc nic nikomu, że nie mam pieniędzy. I nagle na przykład podchodziła do mnie osoba i mówiła, słuchaj, ja się dzisiaj modliłam i miałam takie przeświadczenie, taką myśl, żeby ci dać pieniądze. Czy są ci potrzebne pieniądze?

0: No to ja powiem szczerze, byłam zszokowana, oczywiście mówiłam, że tak. I naprawdę było wiele razy takie sytuacje. Chociażby na przykład taka sytuacja też była, no jedzenie wiadomo jest nam potrzebne, ale ja jako kobieta, jak nie miałam pieniędzy, tak sobie myślałam, potrzebowałam lakieru do włosów. No oczywiście to jest takie bardzo banalne, ale doświadczyłam, że Pan Bóg na takie rzeczy też patrzy. To jest drobna rzecz, ale po prostu mi to dał. Poszłam do koleżanki, też nic nikomu nie mówiłam. A ona mówi, wiesz, ja dzisiaj byłam w sklepie, kupiłam dwa lakiery. Nie wiem, po co ten drugi kupiłam. Może potrzebujesz? No i ja no naprawdę byłam nieustannie zaskakiwana właśnie w ten sposób przez Pana Boga. I to są takie... Dużo takich sytuacji było.
1: Czy rodzina, z której się wywodzisz, dała ci wiarę?
0: Jedyną osobą, która chodziła do kościoła w mojej rodzinie, chodziła do kościoła, ale jakoś tam była tak tradycyjnie wierząca, to była moja babcia. Moja mama nie chodziła, mojego ojca nie znam. Nie wiem, bo moja mama miała 16 lat, jak zaszła ze mną w ciążę, także potem przez wiele lat wychowywała mnie babcia, także jakby od strony matki i ojca nie wyniosłam tej wiary, bo do tej pory rodzice, czy tam moja mama, moi bracia nie chodzą do kościoła. Przez to, że wychowywała mnie babcia, oczywiście też to było związane trochę z bólem i z cierpieniem, bo miałam przez wiele lat do babci pretensje, że nie wychowywała mnie moja mama, albo do mamy, że wychowywała mnie moja babcia. Ale z perspektywy czasu widzę, że dobrze tak się stało, dlatego że babcia właśnie przekazała mi to, co najcenniejsze, czyli chociaż to minimum, że chodziła ze mną do kościoła. To jest to, że przystąpiłam do pierwszej komunii, że chodziłam w niedzielę do kościoła. Oczywiście tego nie rozumiałam. Ale z perspektywy czasu widzę, że to było najcenniejsze, co mi babcia dała. I tak naprawdę z rodziny teraz tylko we dwie chodzimy, ja i moja babcia do tej pory. Także jakby rodzina mi tego nie... nie bardzo tak dała mi wiarę.
1: I jaką byłaś osobą jako dziecko?
0: Jako dziecko byłam osobą taką zalęknioną i... bałam się różnych rzeczy. Tak, byłam zalękniona. Był taki czas, że nawet bałam się iść do sklepu, czy wyjść na dwór. To było raczej chyba spowodowane takim zaburzeniem bezpieczeństwa, związanym z tym, że nie miałam pełnej rodziny, bo ja ojca nigdy nie widziałam. Nie wiem, kim jest mój ojciec, znam tylko imię i nazwisko. No mama wyszła ponownie za mąż, mam jeszcze dwóch braci przyrodnich, także było to takie zaburzone i ja nie czułam się bezpiecznie w tym świecie. Ale też jednocześnie, jak na przykład miałam z dziećmi, jak się bawiłam, to byli to zazwyczaj chłopcy. Związane było to z tym, że nie miałam właśnie takiego męskiego wzorca i raczej przebywałam z chłopcami więcej. Koleżanek nie za bardzo uważałam. Może przez to, że miałam duży taki ból i zranienie związane z moją mamą i zawsze miałam lepszy kontakt z chłopcami niż z kobietami.

0: A czas buntu jakoś się zaznaczył w życiu?
1: Oj, tak. Bo tak między 14 a 16 rokiem życia byłam trochę we wspólnocie, bo u nas w Wesołej powstała wspólnota Odnowy w Duchu Świętym prowadzona przez księdza Nowosielskiego. I to trwało tak właśnie 3-4 lata, a potem się zbuntowałam na kościół, zbuntowałam się na wszystko i na 10 lat odeszłam zupełnie od kościoła. I dla mnie kościół, wiara nie miało to zupełnie znaczenia. Odeszłam zupełnie.
0: Czy ten pierwszy pobyt we wspólnocie był związany z jakimiś przeżyciami?
1: Tak. Były to takie bardzo silne przeżycia związane z poczuciem miłości, takiej ludzkiej. Znaczy Pana Boga też doświadczyłam. Miałam takie jedno doświadczenie na rekolekcjach w Mikaszówce Drogi Krzyżowej i to było tak bardzo silne doświadczenie, że ono po wielu latach wróciło. Ale to wtedy jeszcze byłam za mało dojrzała do tego, żeby jakoś tam... No myślę, że ta wiara nie była taka dojrzała i ugruntowana, dlatego odeszłam na wiele lat.
0: Jakie to było doświadczenie? Z czym związane?
1: Z takim stwierdzeniem, że Bóg za mnie umarł, że Jezus Chrystus za mnie osobiście umarł. To było takie... No wtedy miałam 15 lat, ale pamiętam tą drogę krzyżową i pamiętam to doświadczenie takie, które było silne. Tak się nie da wytłumaczyć, po prostu jakby słowami to tylko w ten sposób, że jakby doświadczyłam tej miłości Jezusa, że On umarł za mnie.
0: I ten czas odejścia, czy mocno Cię pokaleczył?
1: Znaczy tak, to był taki spokojny czas, ale wewnętrznie on mnie bardzo pokaleczył, dlatego że ja w tym czasie wyszłam za mąż. To jeszcze tak było, że ja za tego człowieka, za którego wyszłam za mąż, ja byliśmy razem we wspólnocie i zrezygnowaliśmy z bycia w kościele, dlatego że kościół nakazywał życie w czystości przed małżeństwem. Nam się to nie podobało, nie odpowiadało nam to. I dlatego też, z tego powodu też odeszliśmy od kościoła. No i zawarłam związek małżeński. Wcześniej oczywiście mieszkałam, przed ślubem jeszcze mieszkałam 3 lata z tym mężczyzną. No i oczywiście tak pozornie wszystko się układało. Nie było to jakieś małżeństwo, nie wiem, patologiczne i strasznie nieszczęśliwa byłam, czy nie wiem, czy on mnie bił, czy różne takie rzeczy, ale nie. Ale to raczej było wszystko wewnętrznie. I oczywiście nic się nie wydarzało takiego strasznego, bo nie ma, się tam strasznie nie kłóciliśmy. Ale przyszedł taki moment po 10 latach, już po 5 latach małżeństwa, że zapragnęłam na nowo poczuć tą miłość, która jest we wspólnocie. Taka miłość nie taka fizyczna, nie, to jest taki inny wymiar miłości takiej duchowej, że człowiek wchodzi do wspólnoty i czuję się z tymi wszystkimi ludźmi jedno. I tego zapragnęłam tak naprawdę. Po 5 latach małżeństwa, gdzie się nic jakby takiego nie wydarzało. No i jakby za tą myślą zaraz się różne takie wydarzenia właśnie zaczęły dziać, które mnie zaprowadziły właśnie do wspólnoty.

0: to było tak, że moja szwagierka, czyli siostra mojego byłego męża, była we wspólnocie. Ja wtedy nie byłam, ona była. I ona miała 1 kwietnia imieniny. To jest Grażyny. I mnie zaprosiła na te imieniny. I tam byli ludzie ze wspólnoty, których ja bardzo dobrze znam sprzed wielu lat, którzy właśnie mówili o przeżyciach z rekolekcji Reo i o tym, co się dzieje w Wesołej. Były akurat wtedy modlitwy, msze z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne. I jeden z mężczyzn, taki Janusz, mówi do mnie właśnie, opowiadał tam swoje różne przeżycia i on mówi do mnie, co ty na to? Ja mówię, wiesz, dla mnie to nie jest nic obcego, bo to, co ty mówisz, to ja już trochę tam przeżyłam i wiem, ale jakoś mnie to tak wewnętrznie nie dotykało. On mówi, no to chodź tutaj. I wziął, posadził mnie przy sobie i zaczął opowiadać swoje przeżycia. I ja nie umiem powiedzieć tak naprawdę do tej pory, co on mówił, ale tak mnie to wewnętrznie dotknęło, że postanowiłam, żeby się moje życie zmieniło, że nie chcę żyć tak, jak żyłam dotychczas. I też taka myśl przyszła, bo mówi, Boże, to ja mieszkam tyle lat Wesołej, tu się takie dobre rzeczy dzieją, a ja nic o tym nie wiem. I ja byłam w tej wspólnocie, a teraz nie jestem. Co się ze mną dzieje? W ogóle powinnam coś z tym zrobić. I postanowiłam pójść właśnie na pierwsze spotkanie. Jak poszłam na to spotkanie, trochę byłam przerażona, bo poprzednio, 10 lat wcześniej, byli sami młodzi ludzie. A teraz, no przekrój wiekowy, 40-50. Wtedy, jak byłam we wspólnocie, to myślę, że byłam więcej dla ludzi. I myślę, że też bez problemu dlatego odeszłam, bo wiele ludzi mnie denerwowało, drażniło. Ale teraz postanowiłam iść za Panem Bogiem bez względu na to, czy mi się ci ludzie we wspólnocie podobają, czy nie. I były takie walki we mnie, że ojej, beznadziejnie, tam smucą i w ogóle tak, że nie odpowiadało mi wiele ludzi, ale myślałam, nie. Nie zrobię tego drugi raz tego samego błędu, tylko będę przychodziła ze względu na Jezusa, a nie ze względu na ludzi.
1: I udało się?
0: Tak. Od razu, oczywiście ku mojemu zaskoczeniu, poproszono mnie do modlitwy wstawienniczej, gdzie oczywiście się strasznie opierałam, sobie mówiłam, ojej, to ja tyle lat była, nie byłam w kościele i ja to nie zasłużyłam w ogóle. No ale jakoś tam te wszystkie charyzmaty, które były we mnie wcześniej, odżyły i zaczęłam intensywnie posługiwać w modlitwie wstawienniczej. I to mnie uratowało. Pojechałam na kurs Filipa. Tam postanowiłam, że oddaję ster mojego życia Jezusowi i tak świadomie, z pełną odpowiedzialnością powiedziałam Jezusowi, żeby On sterował moim życiem i żeby zabierał z mojego życia wszystko, co mi nie pozwala pójść za Nim. No i w ciągu 2 tygodni cały świat mi się zawalił, bo rozpadło się moje małżeństwo, okazało się, że mój mąż mnie zdradza. Straciłam pracę, mąż mnie zaczął wyrzucać z domu, oczywiście to jakiś czas trwało, potem mnie wyrzucił z tego domu. Nie miałam gdzie mieszkać, nie miałam pracy, wszystko mi się zawaliło i tylko mi zostawała Eucharystia codzienna rano o 7. No i ból, i cierpienie, i przemeblowanie totalne mojego życia.

0: ta decyzja oddania życia Jezusowi, ona zaowocowała tym, że na jaw wyszło coś, co już trwało.
1: Tak, tak, co już trwało długo. Myślę, że na jaw wyszło, że ten związek, w którym tkwiłam, nie był takim związkiem, jakim się podobał Panu Bogu. I że to był związek oparty tylko i wyłącznie na seksie i na zniewoleniu. Naprawdę, po prostu Pan Bóg mi zaczął w takim procesie uzdrawienia pokazywać moje zniewolenie, jak byłam zniewolona i jak ta osoba miała zły wpływ na mnie. Oczywiście ja usilnie się modliłam za mojego męża, żeby o nawrócenie i byłam święcie przekonana, że Pan Bóg może go zmienić i że to małżeństwo może się naprawić. I tak w czymś takim tkwiłam wiele lat tak naprawdę. Doszło do rozwodu cywilnego, na którego ja się oczywiście nie zgadzałam. Ale i tak rozwód nastąpił. Potem się okazało, że ta dziewczyna, z którą mój mąż jest w ciąży. No to był dla mnie ból ogromny, bo ja myślałam, że Pan Bóg do takich rzeczy nie dopuści. Ale dopuścił. Z perspektywy czasu widzę, że to doświadczenie też mi było potrzebne, bo to otworzyło moje serce bardziej na przebaczenie, na inne plany Pana Boga tak naprawdę. To oczywiście było bardzo trudne. Ten ból i cierpienie, który trwał, no ja myślę, że przez 3 lata. I teraz to może tak nie pamiętam już jako takiego bólu i cierpienia. Ja wiem, że to był taki ból psychiczny ogromny. Teraz już Pan Bóg mnie jakby z tego uzdrowił i jakby zupełnie mam nowe życie, ale wtedy wiem, że to było ogromne cierpienie. I był jeden taki moment zwrotny w moim życiu, kiedy siedziałam na tarasie, nie mogłam spać, wiele miesięcy nie mogłam spać właśnie z powodu tego bólu, z lęku. Była piękna, gwiaździsta noc. I my mamy takie przedziwne, mieliśmy takie przedziwne zdjęcie zrobione przez fotografa. Ja stałam przodem, a mój mąż stał tyłem. Zawsze wszyscy się ludzie dziwili, dlaczego takie zdjęcie w ogóle bez sensu. Ja jakby tak oczami wyobraźni zobaczyłam. Ja wiedziałam, że teraz mój mąż jest u tej kobiety. No i ta świadomość, no to jest ogromny ból i cierpienie, taki jakby ktoś klatkę piersiową rozdzierał. I nagle też zobaczyłam siebie stojącą tyłem do Jezusa. I nagle taka myśl, mówię, Boże, to tak naprawdę tak jak ja teraz cierpię z powodu mojego męża, który, no powiedzmy, że stoi tyłem do mnie, tak jak na tym zdjęciu, nie chce ze mną być, ja przez 10 lat stałam tyłem do Jezusa, do Jego miłości, do tego, co On ma dla mnie. I mówię, Jezu, Ty cierpiałeś 100-kroć bardziej, bo takich ludzi jak ja jest no, bardzo dużo, którzy stoją do Ciebie tyłem. I ja mówię, ja jestem zdradzona, czuję się zdradzona, ale Jezu, Ciebie też zdradziłam. Jakby to doświadczenie zdrady przez mojego męża dało mi też doświadczyć tej zdrady, której ja dokonałam wobec Jezusa.

0: od tamtego momentu przestałam mieć takie jawne pretensje do mojego męża, że ja go zdradził, że on mnie zdradził. Jakby poczułam, że wcale nie jestem lepsza, bo myślę, że zdradziłam o wiele większą miłość niż on moją. To był taki kulminacyjny punkt, który no wiele zmienił w moim myśleniu i nastawieniu do tej całej sytuacji w moim małżeństwie. Przestałam go oskarżać o to, że mnie zdradził. Skupiłam się na mojej relacji z Chrystusem. To mi dało taką ulgę i mnie trochę inaczej nakierowało na tą całą sytuację.
1: I co się zmieniło?
0: Że ja zaczęłam się wydostawać coraz bardziej z tej chorej relacji. Że właśnie zwróciłam się, że się przestałam koncentrować na tym bólu i na cierpieniu, na tym małżeństwie, na tym moim mężu, tylko się zaczęłam koncentrować na Jezusie, na Nim, na tym, co On ma dla mnie. Zaczęłam coraz bardziej no jakby puszczać te wszystkie zabezpieczenia, wszystkie swoje plany. No i On powoli zaczął mnie wydobywać właśnie, że ja się wyprowadziłam. Bo wcześniej oczywiście się strasznie kurczowo trzymałam i nawet jak on mnie wyrzucał, to że ja się stąd nie wyprowadzę, że ja muszę tam być. Ale wyprowadziłam się i ksiądz z parafii przygarnął mnie do naszego domu rekolekcyjnego i tam był też cudowny czas. I po prostu przestałam się upierać przy różnych takich swoich pomysłach na to małżeństwo, na moje życie. I powoli, powoli Pan Bóg zaczął to porządkować i właśnie to zaczął być, po prostu był rozwód. On sobie ułożył swoje życie i Pan Bóg mi zaczął układać życie i przestałam się trochę tym zajmować. I zaowocowało to też w ten sposób, że ja mam teraz dobre kontakty z moim byłym mężem, że jakby poczułam, że to jest nie ta osoba, że to po prostu nie o to chodzi w tym życiu i przestałam się po prostu czepiać go, może na takiej zasadzie.

0: sense.
1: Myślę, że największym darem to jest to, że ja sobie uświadomiłam, że celem mojego życia nie jest małżeństwo, praca, tylko celem mojego życia jest naprawdę zbawienie i Jezus Chrystus, że to jest najważniejsze. To wszystko inne to są środki, że jakby, bo moje życie zawsze było nakierowane, że właśnie, tak jak pewnie większości, że mieć dobre małżeństwo. Oczywiście Pan Bóg tego wszystkiego chce i są takie we mnie pragnienia, ale jakby ukierunkowana jestem na to, co On ma dla mnie, a nie na moje pomysły w moim życiu. Bo tak było. Ja w ogóle takim moim głównym grzechem w tym życiu to jest upór i zatwardziałość serca. Ja po prostu byłam uparta. Ja się tak upierałam przy tym, że ja sobie ułożę życie właśnie w taki sposób, z takim mężczyzną i oczywiście chciałam, żeby Pan Bóg w tym wszystkim był i to On pobłogosławił coś, co ja sobie po prostu wymyśliłam. I moje serce było twarde i ja to wiem i to wiele razy mi na rekolekcjach to pokazywał, że upór i zatwardziałość serca to jest taki mój największy grzech i tego się jakby wyrzekam codziennie, bo to gdzieś jest, no jest silne w człowieku i we mnie też jest i staram się wyrzekać tego jakby codziennie.
2: Co jest teraz w tym czasie najważniejsze? Co nadaje sens twojemu życiu?
1: No tak naprawdę Jezus i Jego obecność w moim życiu i to, czego On ode mnie oczekuje, Jego wola.
2: Czego oczekuje?
1: Żeby iść za Nim, żeby Go słuchać.
2: Jak?
1: Codziennie modlę się do Ducha Świętego i po prostu słyszę wewnętrznie jakby, co mam robić. I to są drobne rzeczy. Oczywiście bycie w codzienności, tu i teraz. No nie, to nie są jakieś nadzwyczajne rzeczy, ale to, co on do mnie mówi, żebym właśnie była tu i teraz, w tym miejscu, w którym jestem, w tej pracy, w której jestem i tu niosła ludziom Jezusa. Poprzez przez bycie z tymi ludźmi. I tak na bieżąco, nawet na dniach, to co mnie jakoś tam dotyka wewnętrznie, to jest to, że Jezus mi ciągle przywołuje poprzez, nie wiem, kazania, poprzez to, co słyszę nawet w Radio Józef, jak słucham, żeby myśleć jak On, żeby działać jak On. Oczywiście to jest bardzo trudne. To ja nie powiem, bo to jest trudne. I oczywiście zadaję sobie pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. Nie, ale czuję takie wezwanie do takiego nawracania się codziennie. Do tego, żeby każdego dnia zaczynać od początku i coraz bardziej być podobna do Niego. No to jest trudne, nie powiem.

0: ale wzywa mnie do tego i nawet teraz, któregoś dnia, chyba ze 2 tygodnie temu w Radio Józef o 19:00 słuchałam świadectwa takiej siostry zakonnej, siostra Miriam, to jest uczennica Boskiego Mistrza, to jest taki zakon i tam właśnie siostra mówiła o swoim świadectwie. To świadectwo mnie bardzo dotknęło. I potem jak weszłam na stronę internetową tej wspólnoty, tego zakonu, tam właśnie było o tym zmiany myślenia, naszego myślenia, naszej psychiki na psychikę i myślenie Jezusa. No i to mnie tak dotknęło i to cały czas pracuje we mnie. To we mnie cały czas jest. I wiem, że oczywiście bez Ducha Świętego, i że ja tego sama nie własnymi siłami nie osiągnę. To jest w ogóle niemożliwe. To tylko łaska jest taka, ale gdzieś tak to jest we mnie.
1: Ale co to oznacza w przełożeniu na rzeczywistość codzienności? Upodobnienie się do Jezusa, pójście za Nim.
0: To takie, tak w moim życiu, to nastawienie mojego serca na drugiego człowieka, na służbę w pracy. Ja pracuję z ludźmi. To w jaki sposób ja im służę, to w jaki sposób do nich podchodzę, to w jaki sposób do nich mówię. No, Jezus miał określony styl bycia, prawda? Określony styl mówienia i podejścia do ludzi. I jakby o to chodzi, żeby coraz bardziej być jak on. Być miłym, ale też być stanowczym. Stawaniu w prawdzie i mówieniu i nazywaniu rzeczy po imieniu. Że jak jest coś grzechem, to po prostu mówi, że coś jest grzechem. Nie? I
1: czy to jest łatwe?
0: Nie, no absolutnie. To wcale nie jest łatwe. Bo to jest cały czas iść pod prąd. Iść wbrew temu, co niesie świat. Na przykład u nas, tam gdzie ja pracuję, w hali kupieckiej, to wszyscy w niedzielę pracują, prawda? Bo największy handel jest. Ale my mamy zamknięte w niedzielę i to jest na przykład właśnie świadectwo wobec tych wszystkich ludzi, którzy handlują, ale w ciągu tygodnia nie handlują. A my w ciągu tygodnia handlujemy. No i to jest też to. Na przykład do mnie do stoiska przychodzą tacy ludzie, no transwestyci na przykład. I oni aż przyjeżdżają, jest taki jeden mężczyzna, który przyjeżdża aż z Puław, bo on wie, że on może ze mną porozmawiać. On się dobrze czuje, on wie, że ja go zaakceptuję takim, jakim on jest. I on przyjeżdża, żeby ze mną porozmawiać. I też, no bo on się, wiadomo, dziwnie, od razu się rzuca w oczy, dziwnie wygląda. I też się ludzie pytają, a dlaczego ty rozmawiasz z takimi ludźmi? I ja wtedy mówię, że taki człowiek, Pan Bóg przysyła takich ludzi i ja mam po prostu dobre nastawienie i tyle, co mogę, to po prostu z tymi ludźmi być. To jest jakby taki mój styl bycia. Myślę, że tak Jezus jakoś tak wymaga ode mnie takiego właśnie stylu bycia.

0: A wspólnota czym jest?
1: Wspólnota jest to tym miejscem, w którym bardzo czerpię siłę do życia właśnie. Jest to miejsce, w którym się formuję. Jestem we wspólnocie życia, w wspólnocie Szymon Neff i to jest miejsce, przez które Pan Bóg mówi do mnie, gdzie mnie formuje, gdzie mnie kształtuje, gdzie mam swojego towarzysza duchowego, który mnie jakoś tam prowadzi. I to jest taka oaza, do której po prostu przychodzę, ładuję akumulatory i idę potem dalej w świat.
0: Jak wygląda taki zwykły dzień duchowo?
1: Rano wstaję, mam modlitwę osobistą. Potem jadę do pracy i po drodze wstępuję na Eucharystię na godzinę 9. Po Eucharystii staram się, jeżeli jest czas, ale zazwyczaj pozwala to z 15 minut adoracji. Potem przychodzę do pracy, robię tam różne czynności, które mam w pracy do zrobienia i w pracy też jeszcze modlę się tam. Jeszcze jak autobusem jadę, też odmawiam różaniec, koronkę. No to są takie stałe punkty. W pracy też mam możliwość, żeby się modlić. O 15 szczególnie jakoś tam. Jak nie ma jakiegoś większego ruchu, to też tam... To w zależności od potrzeb, o może tak, bo jak przychodzą coś ludzie, jakieś są problemy, no to też staram się różne formy modlitwy w jakiejś takiej wstawienniczej za tych ludzi.
0: A posługa właśnie modlitwy wstawienniczej. Jak Pan Bóg, czy Pan Bóg daje zobaczyć owoce takiej modlitwy?
1: Oj, tak. Może tak, teraz jakby taka modlitwa wstawiennicza, jak to kiedyś było we wspólnocie, bo jeszcze byłam w Odnowie w Duchu Świętym, zanim przeszłam do wspólnoty Szymon Neff, to była taka grupa modlitwy wstawienniczej, to naprawdę mieliśmy ogromne owoce, które były od razu widoczne. To była modlitwa wstawiennicza, modlitwa o uwolnienie. I trafiały do nas osoby naprawdę bardzo takie udręczone przez zło, przez złego ducha. I to było od razu namacalnie, na bieżąco można powiedzieć, pokazywane, jak Pan Bóg uwalniał od zniewoleń, od demonów. Teraz jakby tej modlitwy takiej wstawienniczej jako takiej w grupie nie posługuje, dlatego że nie mamy księdza, który by nam posługiwał i trochę to zostało zawieszone.

0: A taka moja cicha modlitwa wstawiennicza, którą jakby sama osobiście, to nie widzę owoców teraz, ale pewnie te owoce będą za jakiś czas, ale może ja ich w ogóle nie zobaczę. Jakby nie, też nie szukam tych owoców. Nie? Jestem 100% przekonana, że ta modlitwa nie idzie sobie gdzieś tam w eter i nie jest wysłuchana.
1: A wtedy, kiedy była ta posługa w grupie, to jakie takie konkretne przypadki, które pamiętasz?
0: No jeden taki bardzo konkretny taki przypadek, bardzo mocny, który też zaważył na moim życiu, to był przypadek takiej dziewczyny, która trafiła do naszej grupy. Znaczy tak naprawdę ona trafiła do mnie bezpośrednio, bo ja prowadziłam grupę modlitwy, grupę do bierzmowania młodych dziewczyn i któregoś dnia ksiądz przyprowadził mi taką młodą dziewczynę, która była, no ja byłam przerażona nią. To była dziewczyna, która była bardzo zbuntowana i taka agresywna. Młoda dziewczyna, ona wtedy miała z 17-18 lat. I ona przyszła raz i więcej się nie pojawiła, bo ja postawiłam główny warunek, że jeżeli chce przystąpić do bierzmowania, to musi co najmniej raz w tygodniu chodzić do kościoła w niedzielę. Ona powiedziała, że nie będzie chodziła w niedzielę do kościoła. No to ja mówię, to dziękuję bardzo, to spotkamy się za rok. Ja nie biorę odpowiedzialności przed Panem Bogiem za ciebie. I jeżeli masz być przygotowana dobrze, to po prostu musisz chodzić do kościoła w niedzielę. Musisz dać szansę Panu Bogu. Ona powiedziała, że nie. No i tak nasze drogi się rozeszły. Ale gdzieś wewnętrznie miałam takie poczucie, że powinnam się za nią modlić. I tak zaczęłam się za nią modlić. I oczywiście jak zapominałam, to ona stawała na mojej drodze, bo ona akurat mieszkała, graniczyła jej posesja tam, gdzie mieszkała, z kościołem. Czyli ona bardzo blisko mieszkała. Jak ja szłam do kościoła, to ona po prostu przypadkiem gdzieś tam wychodziła z domu. I ja wtedy miałam oczywiście takie przeświadczenie, że o, chyba zapomniałam się modlić, trzeba się zacząć modlić. I potem przyszedł taki moment, właśnie Boże Narodzenie roku jubileuszowego, gdzie ja miałam takie przekonanie w sobie, że te święta będą wyjątkowe. Nie wiedziałam dlaczego, ale jeszcze nawet mojej babci powiedziałam, wie, że ja chyba do rodziny nie pojadę, nie wiem dlaczego, ale coś się wydarzy. I dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia spotkałam tą dziewczynę na ulicy, zaczepiłam ją, ona była wtedy pod wpływem narkotyków, ale zapytałam ją, jak ona będzie spędzała święta. Ona powiedziała, no mówię, słuchaj, no jak ja będę spędzała święta? Naćpam się, moja matka się napije, będzie pijana, będzie jakaś awantura. No i tak będą święta jak zawsze, jak co roku. I ja mówię, wiesz co, to ja cię zapraszam na te święta, ja wszystko przygotuję i będę na ciebie czekać.

No ona była trochę zszokowana, bo to była dziewczyna, która była znana w Wesołej z różnych bijatyk, tam ona okradała różne rzeczy, no i wiadomo, brała narkotyki, także ona była z tych takich najgorszych, z czołowych takich bandziorów w Wesołej, chociaż była kobietą. I była zdziwiona, że ktoś ją zaprasza do domu. I ja oczywiście nie miałam pewności, że ona przyjdzie. Ja to zrobiłam w ciemno, ale i czekałam na nią i ona przyszła. I tak zaczęła się właśnie moja droga z nią. I naprawdę wtedy się Jezus narodził w jej sercu. To był rok jubileuszowy i to był naprawdę rok łaski. Ona jeszcze miała brata. Brat też brał narkotyki. Jej brat poszedł do ośrodka, a ona nie chciała iść do ośrodka. Ja nawet się spotkałam z taką siostrą, z siostrą Jolantą Glapką, która powiedziała, że dla niej to nie ma żadnej szansy, absolutnie. Ona tylko do ośrodka może pójść, ale ona nie chciała. No to ja mogłam tylko zrobić jedno, wziąć ją do domu. I tak zrobiłam. Wzięłam ją do domu, no ale wiedząc, że ja nic tu nie mogę zrobić, no bo jak ona bierze narkotyki, no to przecież się na tym nie znam. Nie wiem, co się z tym robi w ogóle. Szukałam pomocy właśnie u różnych fachowców. Nikt mi nie chciał udzielić pomocy jako takiej, żeby jakoś mi poradzić, tylko wszyscy chcieli ją do ośrodka. Ja nawet starałam się, żeby ją na detoks zawieźć, ale jakoś to nie doszło do skutku. No i jeszcze tak było, że ona troszeczkę dziwnie się zachowywała. Taki miała... Tak zaczęłam wyczuwać, że ona oprócz tego, że brała narkotyki, to coś się z nią działo takiego dziwnego. Jak ja się na przykład modliłam, to ona wiedziała, że ja się modlę. Ja zaczęłam ją podejrzewać o to, że ona podpisała cyrograf, że ona była opętana. Ja już trochę wcześniej miałam do czynienia z takimi osobami, no ale nie w takim przypadku jak ona. No i ja się tego tak podjęłam trochę tak, no nie wiem, nieświadomie, że ją odtrułam. Ona mi mówiła, co ja mam jej załatwić u lekarza, jakie lekarstwa, żeby ją odtruć od tych narkotyków. I tak zrobiłam. Ufałam jej bezgranicznie i myślę, że to jakby dało zwycięstwo, bo ona bardzo potrzebowała zaufania, żeby ktoś jej po prostu zaufał. I ja jej ufałam, że ona bardzo chce wyjść z tych narkotyków i w ogóle, że chce bardzo zmienić swoje życie. To się wyczuwało gdzieś wewnętrznie. I ona taka była, że albo zimna, albo gorąca, że jak taka była uparta, że jak chciała coś zmienić, to żeby nie wiem co, ona osiągnie cel. I to było super, bo naprawdę można było z nią pracować i myślę, że też Pan Bóg się tego bardzo uchwycił, bo ona bardzo chciała.

No i jak już minął tydzień po tym otruwaniu, to już właściwie jak narkotyki zejdą z ciała, to już nie powinno być takiego bólu. Człowiek jest osłabiony, ale nie ma już takiego bólu narkotycznego, że bolą kości, bolą mięśnie. I ona sama mówi, że coś dziwnego się z nią dzieje, bo już tego bólu nie powinno być, ale ból jest. Bo ona już kiedyś na detoksie była i przyszła coś takiego i mówi, po tygodniu to już na pewno powinno być już jakaś ulga. Ją zawsze bolały bardzo plecy i głowa. No a ja już trochę czytając różne książki, Wyznania egzorcysty i takie inne książki związane właśnie z uwalnianiem, z opętaniami i tam z egzorcyzmami, w jednej z książek wyczytałam, że jak są jakieś bóle, to żeby smarować taką osobę olejem egzorcyzmowanym. A miałam olej egzorcyzmowany, sól i wodę. I jak ją pierwszy raz posmarowałam całe plecy, no to wtedy się właśnie zaczęły dziwne rzeczy dziać, bo ona straciła przytomność. I po prostu jej nie było, tylko był zły duch. No i ja byłam trochę przerażona, znaczy ja już takie rzeczy widziałam, bo to nie było nic dla mnie nowego, ale ja byłam przerażona, bo ona u mnie mieszkała. No i no to co, no jeżeli ja stwierdziłam, że coś z nią jest nie tak, no to trzeba, ksiądz mnie wysłał do egzorcysty naszego oficjalnego, ale egzorcysta nas odesłał z kwitkiem, powiedział, że on tutaj nie widzi żadnego problemu i on się nie będzie modlił i... No to ja byłam bezradna, ale też wiedziałam, że nie mogę jej odesłać, że nie mogę jej nagle powiedzieć, słuchaj, ty jesteś opętana, z tobą się dzieje coś nie tak i po prostu idź na ulicę, bo ja sobie z tym nie poradzę, prawda? No i tak zaczęła się codzienna walka przez pół roku, bo właśnie to działanie złego ducha, kiedy ona traciła świadomość i nie było jej, tylko zły duch jakby przez nią mówił, zaczynała się o godzinie 23, kończyła się o godzinie 4, 5 nad ranem. A ja po prostu no, modliłam się przez te 5-6 godzin modlitwą taką uwielbienia, modlitwą w językach i ten zły duch odchodził.

No nic innego mi nie przychodziło do głowy. I też się zastanawiałam, czy ja mogę takie rzeczy robić. We wszystkich książkach piszą, że nie wolno takie rzeczy robić, że się takie rzeczy nie powinno robić. Ale ja sobie mówię, no przecież ja sobie sama tego nie wymyśliłam. Jak gdybym wiedziała, że ona jest w takiej sytuacji, że nie tylko to, że ona bierze narkotyki, tylko że jest opętana, to ja bym tego na pewno nigdy się nie podjęła, ale jakby no, trochę się czułam taka wpakowana przez Pana Boga w tą sytuację i jakby nie chciałam z niej się nagle wycofywać, raniąc ją, bo myślę, że ona by była bardzo zraniona przeze mnie. No i po prostu codziennie podejmowałam to. Też czułam wewnętrznie, że bardzo ważne w całym tym procesie uzdrawiania i uwalniania jest codzienna eucharystia, codzienna modlitwa. I ja jej, prawdę mówiąc, tak cały czas, 24 godziny na dobę, przez pół roku towarzyszyłam, modliłam się za nią. Chodziłam z nią na eucharystię, chociaż to wszystko nie było łatwe. I przez ten cały czas naprawdę doświadczyłam, jaką ogromną moc ma Kościół. Po prostu Kościół i to wszystko, co Kościół daje, czyli sakramenty, wszystkie modlitwy, bo ja tak naprawdę przez te pół roku, jak już nie wiedziałam, co robić, to wyciągałam książeczkę do nabożeństwa i wszystkie litanie po kolei. I na to wszystko reagował zły duch. Tam oczywiście nie był jeden, tam było wiele złych duchów, bo to był taki przypadek, kiedy ona podpisała cerografu, ta duszy diabłu była złożona w ofierze na mszy satanistycznej, także ona była poświęcona jakby diabłu, także to, ale ona wtedy była, nie była tego świadoma. Ona była pod wpływem narkotyków i ona tego wszystkiego nie pamiętała. Dopiero Pan Bóg to wydobył. To po tych proszkach tak naprawdę się stało, bo ona pod wpływem tych proszków była, jakby pamięć jej wracała. I nawet jak ona mi potem dyktowała, bo ja też tak pod wpływem takich różnych myśli zaczęłam ją pytać, jak ten cyrograf był, jak był napisany, co ona oddała. I ona mi to wszystko mówiła, dyktowała mi to wszystko. Także od tej strony wiem, że na pewno coś takiego się stało. I dopiero po pół roku tak naprawdę nastąpił egzorcyzm. Jeszcze w czasie tego pół roku został nagrany film. Tak Pan Bóg to ułożył, że znalazł się taki reżyser, Sławek Smoczyński, który szukał materiałów do tego filmu o egzorcyzmach, o osobach opętanych i trafił do nas z Magdalenki do Wesołej i postanowił zrobić film o Ani. I faktycznie ten film powstał ku... No nawet sprzeciwom trochę i księży i tak nie bardzo to trochę szło opornie, ale my to wszystko Panu Bogu oddawaliśmy i to doszło do skutku i to było puszczone o 21 w pierwszym programie. I też ogromne owoce tego filmu, bo dwie osoby, które oglądały ten film, dzięki temu, że właśnie obejrzały ten film, no nawróciły się. Jedna z tych osób jest teraz we wspólnocie, w tej, w której ja jestem. Druga to jest taki chłopak, taki mężczyzna, który miał problemy z alkoholem i on pochodził z Ukrainy i też obejrzał ten film i po prostu postanowił, że no jeżeli są takie rzeczy, no to trzeba coś zrobić z tym.

0: Także jakby życie Ani było no takie ważne i Pan Bóg naprawdę, pomimo tego, że ona była ostatnia i przez ludzi tak była postrzegana, Pan Bóg naprawdę wielkie rzeczy dokonał przez nią. Ale też jak sobie tak myślę, że ja bardzo dużo od niej dostałam. Oprócz tego, że ja jej pomogłam, czy Pan Bóg przeze mnie, to nie wiem, czy ja nie więcej dostałam, bo to doświadczenie naprawdę zmieniło moje życie. Zmieniło patrzenie na mnie, na Kościół, na Pana Boga, na ludzi, na wszystko. Po prostu zmieniło zupełnie moje myślenie i nastawienie do życia. Bo to było bardzo silne doświadczenie. Ja naprawdę doświadczałam na co dzień przez pół roku ogromnego działania Pana Boga i widziałam na własne oczy, jaką ogromną siłą jest Pan Bóg i Kościół i wszystko, co daje Pan Bóg poprzez Kościół. I jak się żyje z taką świadomością, że są złe duchy i są dobre i jest Pan Bóg i szatan, to nie da się po prostu pominąć tej rzeczywistości, tej duchowej po prostu. Także to było takie bardzo silne doświadczenie i ono myślę, że trwa, bo potem się właśnie posypały inne przypadki, chociażby właśnie tych dwóch osób, które też i potem razem mieszkaliśmy we trójkę, bo i Ania, i Andrzej, i Włodek tworzyliśmy jakby taką wspólnotę i no to dużo by jeszcze można było opowiadać.
1: To doświadczenie... Jakiego Boga pokazuje? Kogo poznałaś w swoim życiu?
0: Ojej, Boga bardzo dobrego. Boga, który jest naprawdę bardzo dobrym ojcem, który jest miłosierny, który naprawdę szuka człowieka do końca i nigdy ten człowiek nie jest przekreślony. Żeby był największym grzesznikiem, to Bóg po prostu szuka do końca człowieka. I jest bardzo dobry. Ja doświadczyłam, że Bóg jest bardzo dobry. To doświadczenie z Anią jeszcze, był jeszcze taki jeden moment, kiedy ona poszła do pierwszej spowiedzi. I dla mnie to było na przykład niesamowite, bo ksiądz, który ją spowiadał, to był moim stałym spowiednikiem. Był taki bardzo otwarty i tak... Jeszcze oczywiście nie widzieliśmy, co się z nią dzieje, ale do tej spowiedzi przystąpiła. Ale ja byłam... Jeszcze i takie dwie osoby i on jak przyszedł ją spowiadać, to przyniósł Pana Jezusa zawiniętego w takie płótno i mówi tak, słuchajcie, ja idę ją spowiadać, a wy teraz, we trójkę, módlcie się za nią.

tak przekazywaliśmy sobie Pana Jezusa do rąk. Jej spowiedź trwała dosyć długo. Przyszli razem ksiądz i Ania. I ksiądz mówi, to teraz dajcie jej Jezusa do rąk.

0: pogardzana przez ludzi, no i robiła to, co robiła. Dlatego potem dla ludzi, którzy ją znali, film, który był o niej, był no ogromnym szokiem. I były też takie trudne rzeczy w tym wszystkim, bo oprócz tego, że ja się nią zajmowałam, to dużo ludzi nas posądzało o to, że ja rozprowadzam narkotyki, że jestem lesbijką i w ogóle no dostawałam takie baty, no to było takie trudne, no bo ja to sobie myślałam, to ja tutaj takie dobre rzeczy robię, a tutaj mnie tak jeszcze oczerniają. I potem jak ten film powstał, to dużo ludzi przychodziło i mi po prostu przepraszało. I to najbardziej bolało, bo to byli ludzie ze wspólnoty. No, to było naprawdę taki cios poniżej pasa, ale potem po prostu przychodzili i przepraszali, że oni nie wiedzieli, że to tak wygląda, że to tak jest i że bardzo przepraszają. No to tak, to było takie, no nie było to łatwe.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja myślę, że może byśmy się pomodlili w intencji Ani.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: który się z niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Mira. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

ale gdy go dostałem, poczułem coś takiego, że jestem uznany. To znaczy ten wielki gest miłości, dla mnie wielki, w ogóle wielki gest miłości spowodował, że coś we mnie pęknęło, coś się zmieniło. Pomyślałem sobie, że coś musi być w tych katolikach, że są uzdolnieni do takiego gestu. Ja już wtedy bardzo dawno nie miałem nic wspólnego z Kościołem i pomyślałem sobie, że ja też tak chcę. Że jest jakaś taka miłość w tej kobiecie do mnie i to wiedziałam, że to nie jest miłość zbudowana na takiej relacji damsko-męskiej, kto potrafi wyglądać.

0: oglądać, że to nie jest fascynacja mną jako mężczyzną, tylko to było z jej strony jakiś gest miłości, takiej bezinteresownej w jakiś sposób. I to mnie bardzo dotknęło. I od tamtego momentu zacząłem zadawać jej dużo pytań o Panu Bogu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Życie bez Boga to życie, w którym nieustająco szuka się sensu życia w tym, co podsuwa świat. To mogą być pieniądze, to może być koncepcja kariery, która staje się i stała się bardzo popularna. To może być szukanie szczęścia w budowaniu swoich kondycji, zdrowia, wyglądu, aż na końcu to może być szukanie szczęścia w kolejnych relacjach, albo takich długofalowych, albo przechodnich. W moim życiu to wszystko, to co teraz wymieniłem, miało miejsce, czyli szukanie szczęścia w pieniądzach, w karierze, w przechodnich relacjach, czy też w takim zapatrzeniu się w swój własny, może nie wygląd, ale to, jak jestem postrzegany przez innych. To bardzo dobre pytanie. Ja byłem wychowany, chciałby się powiedzieć, klasycznie, ale nie było za dużo Boga w mojej rodzinie. To znaczy, to był taki Bóg wynikający z kultury, z tego, co rozumiemy pod pojęciem polskość. I tam w tym znajduje się wychowanie w kulturze związanej z chrześcijaństwem, czyli klasycznie chrzest, pierwsza komunia święta. I nawet byłem przez jakiś czas ministrantem, przez dłuższy czas ministrantem. Posługiwałem jako lektor, czyli ktoś taki, kto czyta lekcje na mszach świętych, czyli jakiś swoisty awans, może nie awans, ale rozwój w tej posłudze liturgicznej. No i życie bez Boga zaczęło się wtedy, kiedy pojawiły się pewne trudy życia. I to, odpowiadając wprost na twoje pytanie, życie bez Boga to jest takie życie, w którym nieustająco czegoś się szuka, a nie potrafi się tego znaleźć. Bardzo dobre pytanie. Boga spotkałem w wieku 28 lat. Bóg zawsze dotyka i w moim przypadku tak samo przez coś, co się nazywa dotyk miłości. Pan Bóg przez ręce drugiej osoby, to jego ulubiony repertuar działań, pokazał mi, że jestem ważny. Spotkałem na swojej drodze kobietę. Ona akurat w tamtym okresie swojego życia rozeznawała, czy ma zostać siostrą zakonną. Dla mnie to było po prostu budowanie relacji, czyli takie normalne, naturalne zainteresowanie faceta kobietą. Ona mi o tym nie powiedziała wtedy, że jakby jest na takiej drodze swojego życia. I zaczęliśmy się spotykać, w tym sensie rozmawiać. Na początku nie było dużo o Bogu, ale ona zrobiła coś, co odmieniło moje życie. To znaczy już na drugim spotkaniu zrobiła dla mnie sernik na zimno. I powiedziała mi na pierwszym spotkaniu, że bardzo go lubię. Tak zupełnie przypadkowo, bo o czym innym rozmawialiśmy. I ona na następnym spotkaniu zrobiła go, przejechała pół Warszawy, specjalnie się ze mną spotkała, żeby mi go dać. Sernik był niedobry, bo jej w ogóle nie wyszedł, ale gdy go dostałem, poczułem coś takiego, że jestem uznany. To znaczy ten wielki gest miłości, dla mnie wielki, w ogóle wielki gest miłości spowodował, że coś we mnie pęknęło, coś się zmieniło. Pomyślałem sobie, że coś musi być w tych katolikach, że są uzdolnieni do takiego gestu. Ja już wtedy bardzo dawno nie miałem nic wspólnego z Kościołem i pomyślałem sobie, że ja też tak chcę. Że jest jakaś taka miłość w tej kobiecie do mnie i to wiedziałam, że to nie jest miłość zbudowana na takiej relacji damsko-męskiej, jak to potrafi wyglądać, że to nie jest fascynacja mną jako mężczyzną, tylko to było z jej strony jakiś gest miłości, takiej bezinteresownej w jakiś sposób i to mnie bardzo dotknęło i od tamtego momentu zacząłem zadawać jej dużo pytań o Panu Bogu. Byłem też dla niej niesamowicie nieprzyjemny, bo drwiłem, szydziłem z Boga, z jej religii, a z drugiej strony byłem niesamowicie ciekawy. I myślę, że to, co ona wtedy przeżywała, to był jej swoisty heroizm, bo okazało się później, że jest kobietą bardzo wrażliwą i to, że znosiła moje takie drwiny, było, myślę, dla niej wielkim przeżyciem, ale opowiadała mi cierpliwie o tym Bogu i ja o tym słuchałem i doszedłem do momentu, którym uzmysłowiłem sobie, że ja wszędzie szukałem, w psychologii, w karierze zawodowej, w rozwoju takim osobistym, a u katolików, czy też w Piśmie Świętym, czy też u Jezusa nie szukałem swojego sensu życia. No i doszedłem do wniosku, że to jest nieuczciwe i muszę zacząć tam szukać. I tak zaczęła się droga poszukiwania prawdy po tej stronie, w cudzysłowie, mocy. I porządne poszukiwanie Boga. Potem było, dzięki jakby jej uprzejmości, spowiedź z całego życia, rozliczenie się z tego, jaki ja byłem, i później już taka droga pójścia całym sobą za Panem Bogiem, za Panem Jezusem. Cały czas jestem w tej drodze, ale taka przemiana z dawnego życia zajęła mi około 3 lat. Tak, spowiedź była punktem kulminacyjnym, dlatego że ja myślałem, że jakby wszyscy się ucieszą z tego, że oto wraca ktoś, kto nie był dawno w kościele, że zostanę poklepany po plecach, uścisk w rękę i w ogóle, że zostanę doceniony. A stało się trochę inaczej. Ksiądz w swojej roztropności w bardzo mocnych słowach nazwał to, jak się zachowuję i co robię i jak traktuję innych. I to było takie wielkie stanięcie w prawdzie. Przeżyłem silne upokorzenie, ale nie poniżenie, tylko takie dobre, konstruktywne upokorzenie. Po prostu wreszcie miałem okazję spojrzeć na siebie takim, jakim jestem. I on też w swojej wielkiej mądrości pokazał mi na pewne schematy, które ja robiłem, ja realizowałem, i zasugerował mi, żebym zaczął nad sobą pracować, i powiedział mi, że dobrze by było, jakbym szukał pomocy u specjalistów. I zacząłem szukać. Poszedłem na terapię dla dorosłych dzieci alkoholików, bo moje życie w dzieciństwie było życiem bardzo trudnym. Życiem pełnym upokorzeń, cierpienia, i ten alkohol i przemoc z tym związana powodowała, że ja przez większość swojego życia nosiłem ranę, która się nazywa raną odrzucenia. Wszędzie szukałem tego potwierdzenia, tego jakby uznania siebie tym, kim jestem. I tak jakoś się zdarzyło, to też psychologia mocno o tym mówi, że z ofiary te trudy doświadczeń w dzieciństwie doprowadziły do momentu, za sprawą moich świadomych decyzji, że stałem się katem i sam zacząłem źle ludzi traktować. Stałem się narcyzem, wszedłem w taką rzeczywistość właśnie kariery, czyli liczyło się dla mnie tylko pieniądze, w ogóle absolutnie pomijałem wątek drugiej osoby. Zacząłem przedmiotowo traktować innych ludzi, w tym kobiety, czyli były relacje przechodnie i cała ten pakiet konsekwencji, które się z tym wiąże, czyli też takie życie w po prostu w karmieniu siebie innymi ludźmi. No i wreszcie też takie zatracenie się w źle pojętej psychologii, czyli szukania odpowiedzi tam, gdzie ich się nie do końca da znaleźć. Nie chodzi o to, że psychologia nie działa, tylko takie na oślep szukanie pomocy. No i ta praca nad sobą spowodowała najpierw, że wielkie traumy, które w swoim sercu nosiłem, udało się przepracować. A gdy to zrobiłem, pojawiła się niesamowita głębia i takie silne pragnienie Pana Boga. I że zacząłem w to wchodzić. I pojawiło się coś takiego we mnie, że Pan Bóg stał się jakoś najważniejszy w moim życiu na tamten moment i jest nim po dzień dzisiejszy. Postanowiłem, że na nowo się uformuję, że muszę jakby na nowo odrobić lekcje, zadanie domowe z duchowości, więc nauczyć się zdrować Maryjo, Ojcze Nasz i w ogóle tego wszystkiego, o co chodzi w Kościele. I tak zacząłem wracać do Boga krok po kroku. I razem z tą terapią to wszystko trwało około 3 lat, może nawet trochę dłużej. To nie była terapia 12-krokowa, ale to była terapia DDA. W grupie jeden pełny rok, taki cały cykl pracy terapeutycznej nad swoją przeszłością. Wygląda to tak mniej więcej, że na początku pracuje się nad tymi trudnymi doświadczeniami i razem z terapeutą wchodzi się w trudne te doświadczenia, aby je tak dobrze zamknąć. Czyli na nowo się je przeżywa i dzięki pomocy specjalistycznej w takiej wielkiej łagodności i ukochaniu i takiej delikatności zamyka się coś, co się nosiło całe życie. A potem druga część tej terapii to jest uczenie się relacji, bo ja jako dziecko DDA miałem tylko fantazyjne wyobrażenie o relacjach z filmów, z książek, a przecież filmy i książki pokazują tylko pewien wycinek. Aż w ogóle dzisiejsze filmy pokazują taką harlekinowską koncepcję miłości, gdzie są tylko ochy i achy. I to powodowało, że to zamykało mnie na taką samotność, a bardzo potrzebowałem uznania, ponieważ nosiłem ranę odrzucenia, więc to były takie schematy mocno nakładające się. Więc drugą połowę terapii pracowaliśmy nad tym, co to znaczy dobra, konstruktywna relacja. I po przepracowaniu takiej warstwy emocjonalnej swojej osoby pojawiło się pragnienie głębszego poznania Pana Boga. Trudna to terapia. Ja to lubię nazywać, że jest to łamanie źle zrośniętych kości. Nic łatwego, ale warto pójść na taką terapię, dlatego że przynosi to dobre owoce. Musiałem spotkać się ze swoimi schematami i z terapeutą je jakby rozmontować i na nowo zmontować, żeby być gotowym do współistnienia w społeczeństwie, umieć budować relacje z innymi. A człowiek jest zwierzęciem, w cudzysłowie, relacyjnym. Całe życie. Im jestem bliżej Pana Boga, tym dostrzegam wiele ułomności w swoim sercu. I to, że przeżyłem terapię, to też pozwoliło mi zbudować swoje wewnętrzne poczucie wartości, którego w ogóle absolutnie nie miałem, dlatego karmiłem się uznaniem zewnętrznym. I dlatego na przykład takie pragnienie perfekcjonizmu, piątki w szkołach, takie łaknienie doceniania przez szefa i taka konieczność zawsze i wszędzie wygrywania. Ale praca z Panem Bogiem i z terapeutą dała mi to poczucie wartości. I po co to mówię, wracając do twojego pytania o nawróceniu, to poczucie wartości jest bazą dla mnie, aby spotykać się ze swoimi ułomnościami. Bo gdybym tego nie miał, zacząłbym wchodzić w krytycyzm, w poniżanie, w upokorzenie samego siebie, w takie przeżywanie, nie wiem, takiego zaniżonego poczucia wartości. A tak, ta miłość, którą mam w sobie od Pana Boga i ta przepracowana przeszłość pozwala mi przyjmować moje słabości, ale nawracam się cały czas. Im bliżej Boga, tym faktycznie tak jest i mówię to z perspektywy swojego doświadczenia, widzi się coraz więcej o sobie. Każdy. Ale Pan Bóg jest dżentelmenem i nie narzuca się i nie przekracza granicy wolności. Jeśli Go o to nie poprosimy w zwyczajnych słowach, Boże, przyjdź, pomóż, tylko tyle, nic więcej nie trzeba cudować i żadnych wielkich modlitw odprawiać, ale On nie przekroczy granicy wolności, nie przyjdzie do nas, jeśli Go o to nie poprosimy, bo szanuje nas, bardzo nas kocha i po to dał nam tą wolność, żebyśmy z niej korzystali. Także musimy się my do Niego skierować o pomoc i On zawsze przychodzi. Nie zawsze w tym momencie, kiedy my byśmy tego chcieli od razu, ale zawsze przychodzi. I to mówię nie jako człowiek, który przeczytał 1200 książek, tylko jako ktoś, kto to doświadczył i zaświadcza swoim życiem, bo ja tak miałem. Ja w wieku 28 lat na Placu Grzybowskim w Warszawie, wracając totalnie pijany z imprezy, z dyskoteki, nie wiem dlaczego, ale upadłem przed kościołem, cały zalany łzami i powiedziałem Bogu, po prostu mi pomóż. Po prostu mi pomóż. I po jakimś czasie na mojej drodze życiowej właśnie pojawiła się ta kobieta, a dalej historię znacie. Zgadza się, należy do przymierza miłosierdzia. Jezus żyje, to znaczy, że jest obecny w naszym życiu. I chodzi o to, że przeżywanie duchowości samemu jest po prostu bardzo trudne. I w ogóle przejście przez życie samemu jest bardzo trudne. I taka życiowa roztropność i też do tego, co Pan Bóg wzywa w Piśmie Świętym, że powinniśmy się, że lepiej jest, że łatwiej jest wzrastać duchowo, będąc w takiej wspólnocie. A odpowiadając wprost na twoje pytanie, jeśli wspólnota mówi, że Jezus żyje, to mówi, że Jego miłość objawia się w gestach i w relacji, można powiedzieć tak symbolicznie, w oczach drugiego człowieka i dzięki temu możemy wzrastać i jakoś w miarę sensownie przejść przez to życie suchą stopą. Sensem życia, jeśli się głęboko wierzy, jest niebo. Czyli takie przejście przez życia, w którym jest się gotowym na spotkanie z Panem Bogiem i w momencie, kiedy On zada pytanie, na przykład mi Jakub, czy chcesz być ze mną, to ja patrząc na wszystkie swoje grzechy i na wszystko to, jaki jestem, bo tam w niebie już nie ma kłamstwa, staje się absolutnie w prawdzie, będę gotowy i uzdolniony do tego, żeby paść na kolana i powiedzieć, Panie Boże, chcę być z Tobą. Więc sensem życia jest trafić do nieba, być uzdolnionym do tego, aby powiedzieć Bogu tak przy tym ostatecznym pytaniu. A sens cierpienia? Ktoś kiedyś mądry powiedział, patrząc na taką analogię z życia, gdy boli mnie ząb, to nabieram świadomości tego, że ten ząb mam. bo gdy on nie boli, to po prostu o nim zapominam. On nadal jest we mnie, ale jakoś o nim zapominam. Ta świadomość tego zębu schodzi na drugi plan. Moja uważność jest w innym miejscu. I myślę, że jest to świetna analogia, która zarysowuje sens cierpienia. Po to cierpimy, nie zawsze, ale w jakiś sposób po to cierpimy, żeby sobie uświadomić pewną swoją ułomność, którą nosimy w danej przestrzeni. I ma to być punkt startowy do przemiany. Do przemiany naszego serca najczęściej. Oczywiście jest takie cierpienie, które można nazwać nieusprawiedliwionym cierpieniem, czyli na przykład wtedy, kiedy dziecko jest bite przez własnego ojca albo córeczka wykorzystywana. I tutaj to są trudne pytania, ale generalnie cierpienie takie wynikające z naszych błędów to jest cierpienie, które ma nam uświadomić tego, jacy jesteśmy i jest to swoiste zaproszenie do przemiany, bo przez nie nabywamy świadomości swojej ułomności i z tego miejsca świadomości możemy podjąć decyzję. Tak, chcę się zmieniać, muszę coś zrobić, żeby już więcej nie cierpieć, albo nic nie robię, zapadam się w tym cierpieniu, zatracam się w nim. Księża to są ludzie powołani do specjalnej misji, tacy przewodnicy duchowi, ale Pan Jezus wyraźnie w Piśmie Świętym zachęca wszystkich do głoszenia Ewangelii. Samo słowo głoszenie Ewangelii nie sprowadza się tylko do wydobywania dźwięków samego siebie, które tłumaczą zawiłości Ewangelii, ale głoszenie Ewangelii to też jest postawa, pewien sposób na życie. Już święty Franciszek na to mocno zwraca uwagę, że mogę głosić Ewangelię będąc tym, kim jestem, czyli pokazując swoim zachowaniem to, co robię, że jest we mnie obecny w moim życiu Jezus Chrystus. Głoszę Ewangelię może być wtedy, kiedy swoim życiem i swoim zachowaniem zaświadczam o tym, że jestem z Bogiem, czyli na przykład gdy oceniam pracowników, a jestem menadżerem, to staram się, żeby ocena była sprawiedliwa. Nie ulegam emocjom i nie ulegam sztucznej, fałszywej popularności, tylko jestem uczciwy i sprawiedliwy wobec wszystkim i to już może być głoszenie Ewangelii. Głoszenie Ewangelii może być wtedy też, kiedy ktoś mnie obraża, a ja nie znam jego serca i nie wiem, co on przeżywa, to nie odwdzięczam się szemraniem w sercu, nie odwdzięczam się przykrością za przykrość, tylko to przyjmuję, chociaż jest mi przykro i jakoś trudno mi znieść niesprawiedliwe oskarżenia, ale to przyjmuję i jakoś nadal pomimo tego próbuję budować relacje i to jest też głoszenie Ewangelii. Ale są ludzie, którzy mogą głosić Ewangelię tak wprost, czyli opowiadać o Panu Bogu. Tak. Tak, tak zakochałem się w Panu Bogu przez święte ręce Maryi, że muszę o Nim opowiadać. Pomimo tego, że pracuję w biznesie, tam jak się mówi o Bogu, to się na człowieka patrzą jak na wariata, ale chcę to robić. Też dlatego, że wiem, jakie głębokie cierpienia ja przeżywałem, kiedy nie miałem Boga w sobie i jakie gigantyczne błędy popełniałem i jaką wielką cenę musiałem zapłacić za te błędy, bo zawsze się za nie płaci cenę. I po prostu chcę, żeby ktoś, kogo spotkam w swoim życiu, nie popełniał tych błędów, ergo nie cierpiał tak jak ja. Tak, zgadza się i opowiadam o swoim życiu, co mnie spotkało, o doświadczeniu Bożej miłości. Mówię o tym, że nie ma przemiany w życiu, jeśli nie staniemy w prawdzie, czyli taka świadomość swojej ułomności, ale nie poniżająca, tylko przyjęcie po prostu z taką łagodnością i miłością do siebie, że jestem jaki jestem, nie oszukiwanie siebie, tylko właśnie stanięcie w prawdzie. To się nazywa uznanie swojej grzeszności. I później jakby zrozumienie tego, że Jezus umarł na krzyżu za mnie, za nas i potem zmartwychwstał, abyśmy mieli nowe życie. Wyznanie Jego świadome i też wzięcie konsekwencji tego, bo wiara chrześcijańska to nie jest łatwa wiara, czyli świadome przyjęcie tych trudów tej wiary i wyznanie Jezusa na Pana i Zbawiciela, aż wreszcie dary Ducha Świętego, to chcę głosić ludziom i to im zanoszę. Czyli te cztery punkty o Bogu. Zdarza się tak i opowiadanie ludziom, że Bóg istnieje. Zawsze z perspektywy swojej, zawsze z perspektywy swoich doświadczeń i mojego świadectwa, a później jakby tłumaczenie o Panu Bogu, jeśli ktoś jest zainteresowany, więc robię to. Mogę powiedzieć z przystanku Jezus, kiedy szedłem z księdzem na ewangelizację i spotkałem młodego chłopaka, który miał tylko chrzest święty. Dalej już nie poszedł ze względu na to, co działo się w jego domu i zaczęliśmy z nim rozmawiać o Panu Bogu, opowiadając mu o jego Bożej miłości, o tym, że każdy człowiek musi uznać swoją grzeszność, że każdy nas ma grzechy, że to jest po prostu normalne, wpisane w naszą jakby egzystencję jako człowiek. O tym, że Bóg umarł i zmartwychwstał i o tym, że gdy wyznamy Go na Pana i Zbawiciela, to wszystko się w naszym życiu zmienia. I było jakimś gigantycznym zaszczytem dla mnie obserwować, jak te słowa powodowały, że ten młody człowiek sam dobrowolnie w wolności decydował się na to. Zdecydował się na to, żeby pójść drogą wiary. I wiem, że to nie były moje słowa, no bo przecież teraz z Tobą rozmawiam i nic się nie dzieje, nie? Nic nie dotykam Ciebie tym, co mówię, czy też słuchaczy, a tam te same słowa wypowiadane przeze mnie spowodowały, że trafiło to na podatny grunt. I oglądanie to, jak Pan Bóg dotyka, było gigantycznym zaszczytem. Świadectwo ma gigantyczną moc i gdy ktoś z autentycznością staje i opowiada ludziom o swoim życiu, to daje taką przede wszystkim nadzieję, że można. Wtedy wychodzi się z roli pana Mądralińskiego, pana kogoś, kto przeczytał właśnie wiele książek, ale nie przeżył, i schodzi się na poziom po prostu zwyczajnego człowieka. I to jest ważne dla każdego z nas, żeby usłyszeć tego typu historię, że ten, który do mnie przemawia, to nie jest jakiś super heros, tylko to jest ktoś, kto ma swoje problemy i w jakiś sposób dzięki Bożej miłości mu się udało z nich wyjść. I miałem wiele takich sytuacji, że ludzie mi dziękowali, ale nie za to, że ja tam wystąpiłem i coś opowiedziałem, ale za to, że mogli się odnieść do mojej historii, czyli w cudzysłowie jakaś moja odwaga, bo to nie jest łatwe opowiadanie o tym, że się to i tamto zrobiło, dało im taką moc do odpowiedzenia sobie na pytanie, co oni mają dalej robić, więc były wdzięczności za to, że mówiłem otwarcie o tej terapii, bo nie jest to tajemnicą, że alkohol jest i to cierpienie związane z alkoholem w rodzinach jest takim doświadczeniem wielu polskich rodzin. Więc była taka wdzięczność, że otwarcie o tym mówiłem. Było też takie wiele pytań, jak sobie z tym i tamtym problemem poradzić. Więc to działa. Gdy udało mi się skonfrontować ze swoim własnym lękiem, bo bałem się, jak mnie potraktują, obawiałem się, czy mnie ludzie odrzucą, czy będą mnie palcami wytykać, ale gdy przekroczyłem ten lęk dzięki modlitwie i jakby Bożej obecności, to zobaczyłem, że tu nie chodzi o mnie, tylko o tych ludzi, którzy po prostu bardzo potrzebują usłyszeć, że można. No nawet w Piśmie Świętym jest napisane, że Pan Bóg mówi, że nie jest wam dane poznać owoców tej waszej działalności, że to nie do nas należy jakby oglądanie tych owoców. No i tak jest, nie widzimy tych owoców i nie będziemy ich oglądać. I to może dobrze, bo bym popadał w pychę, jak jestem super i tu wspaniały, a tak dzięki temu jestem uchroniony przed tym. Dlatego, że to jest wspólnota, która odpowiada mi w tym sensie charakterologicznie. Nie? Każdy z nas jest jakiś, to jest wspólnota młodych ludzi, wspólnota ludzi, którzy mają w sobie taką gotowość do działania. To jest wspólnota mocno ewangelizacyjna, więc ja jakby to, kim jestem w środku, mogę pokazywać i realizować w ramach tej wspólnoty, a też dlatego, że chcę mieć swoją wspólnotę i tam się odnalazłem. Tego nie wiem. To znaczy, tak jak obserwuję Kościół nie tylko dzisiaj, ale jakby na całej swojej rozciągłości i funkcjonowania w historii, widzę, że jest wiele duchowości i wiele dróg dojścia do Pana Boga. Zawsze jeden Kościół, zawsze sakramenty i zawsze Jezus Chrystus, ale możemy mieć różne duchowości, benedyktyńską, maryjną, franciszkańską, charyzmatyczną i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Duch Święty jest zawsze. Nie zawsze objawia się tak w ten sposób, jak to dzieje się w wspólnotach charyzmatycznych, ale zawsze jest. Na pewno tam, gdzie jest Maryja, jest też Duch Święty, gdyż Maryja jest oblubienicą Ducha Świętego. I myślę, że nie zawsze potrzeba takich zewnętrznych znaków na obecność Ducha Świętego, bo on zawsze jest. On naprawdę jest już w momencie, kiedy po naszym chrzcie świętym mamy ten dopust Boży i Duch Święty jest z nami. Spotkaniem z Panem Jezusem, takim uczestnictwem w Jego śmierci, męce, w Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu, to tak mówiąc językiem kościółkowym, a dla mnie jest to spotkaniem z Panem Bogiem, jakimś zaszczytem i też wewnętrzną walką. Za każdym razem mi się nie chce, jak mam iść do kościoła, ale jak tylko tam przyjdę, to czuję się dobrze i we właściwym miejscu. Jest to po prostu taki zaszczyt. dla kogoś, kto swoim zachowaniem nie mógł spotkać Pana Boga, nie to, że Pan Bóg nie chciał, ale ja po prostu swoim zachowaniem oddaliłem się od Niego, bo grzech nas oddziela od Boga, a teraz, kiedy jestem z Nim, no to taka forma fajnego spotkania, takie siema Jezus, cześć Kuba, co u Ciebie, to i tamto, to takie fajne męskie spotkanie. No, tym jest dla mnie sakrament Komunia Święta, a ten drugi ważniejszy, ważny sakrament, czyli Spowiedź Święta, to jest taka możliwość stanięcia w prawdzie i przede wszystkim przyjrzenia się samemu sobie, jaki ja jestem. Bo jest taka, jak już się pracuje nad sobą, to jest taka pokusa, że jak już jestem super i dobry i tutaj mi się udało i tamto mi się udało, a kiedy upadam, to jest takie ląduj na ziemię i tak jest taka znowu kolejne stanięcie w prawdzie i to jest dobre, to jest takie ozdrowieńcze, które ustawia mnie i każdego w takiej dobrej pozycji świadomości tego, kim się jest i tak naprawdę, że bardzo, bardzo potrzebuję Boga i Jego łaski, aby dalej trwać w tym, w czym trwam. W konkrecie robię dokładnie to, co uczą kapłani i przewodnicy duchowi, czyli modlę się rano i wieczorem, modlę się różańcem, chodzę do kościoła, czyli przyjmuję najświętsze sakramenty, podsumowuję swój dzień wieczorem, robiąc rachunek sumienia, ale ważne, staram się przede wszystkim dostrzegać to, co mi się udało dzięki Bogu, a dopiero na samym końcu skupiam się na tym, co mi się nie udało, na tych swoich grzechach. No i adoruję Najświętszy Sakrament, zakochałem się w adoracji w Najświętszym Sakramencie, jakoś mam tak, że potrzebuję tego i to robię. O, duchowa broń. Pan Bóg też uczy w Piśmie Świętym o tych broniach, o tym Bożym orężu. Tarczą każdego z nas jest modlitwa osobista, czyli relacja z Panem Bogiem, mieczem Pismo Święte i Słowo Boże, a tym puklerzem, co nas chroni, sakramenty. I w taki sposób należy się bronić przed atakami zła. No i też wzrastanie w cierpliwości i wytrwałości, bo są takie momenty, że naprawdę jest ciężko, ale modlitwa i prośba Pana Boga pozwala przejść przez te trudy. Tu mam dla nich odpowiedź, witamy w dorosłym życiu, a co myśleliście, że będzie łatwo? Tak jest życie. Oczywiście, że pojawia się senność, dlatego że to jest walka ze swoimi słabościami, nie? Ta rzeczywistość duchowa, która jest przeciwko nas, ona nie chce, żebyśmy się modlili tak potężną modlitwą, jaką jest różaniec. Maryja to jest niepokalana dziewica, to jest czystość nad czystościami. Kiedy wchodzimy w to doświadczenie duchowości maryjnej, całe zło nie chce, żebyśmy tego dotykali, więc robi wszystko, żebyśmy od tego odchodzili, więc pojawia się swoista męskość, senność. Dlatego się właśnie mówi, że różaniec to jest naprawdę modlitwa twardzieli, bo trzeba mega, mega dużo takiego samozaparcia i takiej prawdziwej męskiej siły. Męskiej siły to nie znaczy, że zarezerwowanej dla mężczyzn, żeby wytrwać w tym różańcu, ale są owoce, każdy o tym mówi. Ja też się modlę różańcem codziennie i naprawdę, kiedy się przejdzie ten trudny okres tej senności, to ten różaniec prowadzi sam przez życie. To ja mam na to taką odpowiedź, że wyznanie, ogłoszenie na głos swoich grzechów ma ogromną siłę. Nawet Pan Bóg uczy, że słowo ma ogromne znaczenie. U Ewangelisty Jana czytamy, słowo stało się ciałem, czyli Jan podkreśla, jak ważne jest słowo i to, co wypowiadamy. I spowiedź to jest przede wszystkim spojrzenie na siebie w głąb, bo ono zaczyna się od rachunku sumienia, żalu za grzechy i mocnego postanowienia poprawy, a dopiero potem jest spowiedź święta, czyli wchodzimy w siebie, w głąb swojego serca i potem to wyznajemy w taki symboliczny sposób, oddajemy te swoje ułomności, tą grzeszność Panu Bogu przez tego kapłana, więc to ma gigantyczne znaczenie. Można powiedzieć, sprowadzając do takiego może prostackiego poziomu, ale jest to terapia za darmo. Znaczy, te katolicy mają za darmo terapię. 15-minutową za darmo terapię, czyli 150 zł zaoszczędzone raz w miesiącu. Chwała Panu. Najważniejsze jest zaprosić go do swojego życia. Czyli naprawdę to nie muszę klęczeć. Mogę to należąco zrobić w dowolnych okolicznościach, ale po prostu zdecydować się wreszcie na to, że chcę tego Boga w swoim życiu. I to mogą być proste słowa: Panie Boże, przyjdź. Albo: Panie Boże, jeśli istniejesz, to mi to pokaż. Dla ludzi, którzy nie wierzą, uważają, że On nie istnieje. I wtedy Pan Bóg, jeśli damy Mu tą otwartość, otworzymy Mu furtkę swojego serca, to On po prostu przychodzi. Więc dla tych, którzy szukają Pana Boga, zachęcam do postawienia pierwszego kroku i poproszenia Go o pomoc. I On wtedy przychodzi. A potem Pan Bóg będzie podsuwał dobre książki, dobrych ludzi i słuchanie się tego. I nie wolno się bać. I należy stawiać jeden krok naraz. Jeden krok naraz. Dobrze. A jeśli pozwolisz, to modlę się do Jezusa przez Maryję. No to, drodzy słuchacze, chciałem wam powiedzieć na początku, że Maryja to jest ta, która wyprasza wszystkie łaski. Nawet anioł ją nazwał pełna łaski, kecharitomene ją nazwał, czyli ta, która ma wszystkie łaski, która jest szczególnie wywyższona, i ona wyprasza u Pana Boga dla nas łaski, które są potrzebne. Także ja teraz dla was proszę, Maryję, mamo, wyproś u Jezusa łaski, łaskę poznania, światła, by Duch Święty przyszedł do tych ludzi, którzy szukają Boga, którzy w Niego nie wierzą, którzy Go szczególnie potrzebują. Ja ze swojej strony proszę Cię, aby wszyscy ci, którzy są dotknięci złem alkoholizmu swoich rodziców albo przez to, że sami w to wchodzili, żebyś im pokazała, że jest nadzieja w życiu. Proszę Cię, przyjdź do nich i pokazuj im, jak wspaniały jest Jezus. I żeby Twoja obecność, Twój święty, delikatny, łagodny, ciepły dotyk pokazywał im, że Jezus jest Panem, ich bardzo mocno kocha i dla nich oddał życie. Także razem pomódlmy się wszyscy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Chwała Panu. Tak na marginesie, nie wiem, czy wiecie, modlitwa maryjna to jest modlitwa jezusocentryczna, czyli taka, która doprowadza do Pana Boga. Czyli nie modlimy się do Maryi, tylko modlimy się do Jezusa przez Maryję. Z Panem Bogiem.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: I wtedy zawołałem pierwszy raz do Boga. Powiedziałem: Boże, jeśli istniejesz, to mi to udowodnij, bo ja w to nie wierzę. Ci ludzie śpiewają do ciebie, że jesteś wielki, że jesteś panem, że jesteś królem, ale ja chcę to odczuć, chcę jakoś to poczuć, chcę jakoś na własnej skórze tego doświadczyć i nie wiem, no udowodnij mi jakoś, że jesteś po prostu. Nigdy w ciebie nie wierzyłem i proszę, żebyś to jakoś udowodnił. I w tym samym momencie same mi zaczęły lecieć łzy. To było bardzo dziwne, bo w pewnym momencie naprawdę to był ocean, jakiś wodospad w ogóle i mama na mnie patrzy i się cieszy. Jest. Ja mówię, z czego ty się cieszysz, nie? Ale sam nie wiedziałem, co się dzieje. Skłoniłem głowę. Czułem, że pęka we mnie coś.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Byłem bardzo pogubionym człowiekiem, który w sumie nie mógł znaleźć sensu życia. Jako dzieciak imprezowałem, bawiłem się i myślałem, że świat należy do mnie i że mogę robić ze swoim życiem, co tylko chcę, raniąc innych i patrząc tylko i wyłącznie na siebie. Raniłem swoją rodzinę tym, że sam siebie niszczyłem, bo narkotyki wtedy były dla mnie ważne, imprezy były wtedy dla mnie ważne, kumple byli dla mnie wtedy ważniejsi niż własna matka, własny ojciec. I tak naprawdę byłem bardzo smutnym człowiekiem, bo tak naprawdę próbowałem tych wszystkich używek tylko po to, żeby jakoś rozjaśnić sobie na chwilę świat, a tak naprawdę on się stawał coraz bardziej ciemniejszy. Byłem człowiekiem bardzo smutnym, bardzo nieszczęśliwym. Gościem, który mu się wydawało, że naprawdę jakieś takie prowizoryczne używki czy imprezy przyniosą mu jakąś radość, szczęście. To było wszystko było chwilowe. To było wszystko na kilkadziesiąt minut, na 2-3 godziny. Później, kiedy to ustawało, wracała normalność i pojawiały się jeszcze większe doły, pojawiały się jeszcze większe dziwne sytuacje, które wokół mnie ciągle krążyły. Moi kumple coraz więcej wrzucali, ja wrzucałem razem z nimi. Później tych dealerów pojawiało się coraz więcej, zaczęliśmy się bawić życiem. No, byłem bardzo nieszczęśliwy. Zaczęło się wymykać spod kontroli i mi, i moim kumplom to, że zrobiliśmy trochę krok za daleko, dlatego że w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy imprezować, bawić się, kupowaliśmy garściami narkotyki, ale w pewnym momencie, kiedy nie było hajsu, to kumple zaczęli robić głupoty, zaczęli kraść, żeby mieć na trawę, żeby mieć na jakąś kreskę. Zaczęli brać w krechę. Ja zacząłem brać z nimi i wydawało mi się, że to jest właściwe. To znaczy, nie masz pieniędzy, przychodzisz do kogoś i chcesz bez pieniędzy, a oddasz 2 miesiące później lub tydzień później. Może ja nie. Byli kumple, którzy popadali. Miałem kumpla, który wpadł w długi. Wydawało mu się, że może postawić wszystkim i nie poniesie konsekwencji. Po jakimś czasie, kiedy miał 1000 złotych długu, nie miał skąd oddać. Minął miesiąc, minął drugi, poniósł konsekwencje, został pobity w lesie, wylądował w szpitalu. I tak naprawdę to mi coraz bardziej pokazywało, że tak naprawdę życie można stracić w sekundę. Moi kolejni kumple zaczęli lądować w więzieniu za głupoty. Bo ukradł komuś rower, bo chciał mu się ćpać. Wylądował na 3 lata w więzieniu, wrócił z więzienia, poszedł na kolejne 3 i tak się cały czas to toczyło. Moi kolejni kumple zaczęli odpadać, gdzieś tam nasz kolega popełnił samobójstwo, kolejny spadł z okna pod wpływem narkotyków i kurczę, ja tak naprawdę nigdy nie przypuszczałem, że tak będzie wyglądało moje życie. Kiedy miałem 14 lat, to mi się wydawało, że ja będę też grał w piłę, może będę się rozwijał jakoś, nie? W momencie, w którym zaczęliśmy się bujać z kumplami, naszym światem były narkotyki, melanże, imprezy i zabawa. To było nieco wcześniej, ale ona się wybrała do Medjugorje po to, żeby się pomodlić za swoją mamę. Dlatego, że moja babcia dostawała 8 miesięcy życia od lekarzy. I moja mama się przestraszyła, bo nie mogła znaleźć wyjścia, lekarze rozkładali ręce. I w tym momencie moja mama została namówiona przez koleżankę: jedź do Medjugorje, wiesz, w Bośni i Hercegowinie, wiesz, pomodlisz się, może coś się zmieni, wiesz. No moja mama pojechała do Medjugorje, kiedy wróciła, moja babcia żyła jeszcze 8 lat i moja mama się nawróciła. Jak moja mama się nawróciła, to zaczęła mówić mi o Bogu, w ogóle zmieniła całkowicie swoje życie, też rzuciła papierosy, zupełnie była inną osobą, zupełnie inaczej mówiła, zupełnie z innej perspektywy patrzyła i to było dla mnie bardzo dziwne. No i w tym czasie, kiedy ja imprezowałem się, bawiłem, mama mnie zachęciła na pielgrzymkę do Medjugorje. W 2006 roku mnie zapisała, twierdząc, że zobaczę Adriatyk, wyspy, palmy, poleżę sobie na plaży, będzie elegancko, wsiadam do autokaru, a tam babcie. Ej, no o co chodzi ty? Wsiadam do autokaru, jakaś babcia mi daje różańczyk, chodź się pomodlimy, może różańczyk, nie? Ja mówię, kurczę, ja jadę na palmy, jadę poleżeć sobie na plaży, wygrzać się, wiesz, pośpiewać Coco Jumbo, nie wiem, poimprezować, pobawić się, jaki różańczyk. No i coś, pojawiłem się na festiwalu młodych w Medjugorje, który się odbywa co roku od 1 do 6 sierpnia i zobaczyłem 60 tysięcy ludzi z całego świata, którzy modlą się razem, którzy nie wstydzą się Boga, nie wstydzą się wiary. Było tam 500 księży z całego świata i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Na początku bardzo źle. Bardzo źle. Popatrzyłem na tych ludzi i mówię, to nie jest mój świat. Kurczę, chciałbym kogoś poznać, że tak powiem, ze swojego świata. I szukałem tych ludzi, ale nikogo nie mogłem znaleźć. Te dziewczyny, jedna ładniejsza od drugiej. Mówię, może jakąś dziewczynę znajdę, patrzę, ale one wszystkie z różańcami w rękach. Mówię, co to, zakon jakiś, o co tu chodzi? No i pytałem mamę o ten Adriatyk, no to tylko mi powtarzała, że będzie. No to kurczę, wiesz, to był dla mnie inny świat, bo ci ludzie naprawdę nie wstydzili się wiary. Oni się modlili, śpiewali razem do nocy, wychwalali Boga, wychwalali to, co w nich życiu zrobił. To byli ludzie z całego świata, naprawdę. I stwierdziłem, że no to są wariaci, ale są niesamowicie odważni. I tak naprawdę no na początku mi to bardzo nie odpowiadało, później się to przełamało. Coś się zmieniło, coś pękło, dlatego że kiedy patrzyłem na tych ludzi, widziałem, że oni mają coś, czego ja nie mam. Widziałem, że oni zupełnie inaczej się zachowują, zupełnie inaczej funkcjonują. Widziałem, że czuję się jak czarna owca pośród białych i w ogóle nie pasuję do tego grona, ale trochę im zazdrościłem. Trochę im zazdrościłem takiej wolności, radości. Pomyślałem sobie, kurczę, no ja nie wiem, coś mnie od nich różni. No i właśnie była tam codziennie msza święta podczas festiwalu. Po mszy świętej jest adoracja na placu, gdzie jest mnóstwo ludzi. No i mama mnie zachęciła na tą adorację, chodź się pomodlimy. To poszedłem z nią na tą adorację. No i na tej adoracji klęknąłem i zacząłem się zastanawiać, czy Bóg istnieje. No jeśli istnieje, to niech mi jakoś pokaże, kolana niech mnie przestaną boleć, albo nie wiem, no niech ci ludzie, niech to się szybciej skończy, może nie wiedziałem, no kurczę, no denerwowałem się w tym miejscu i wtedy zawołałem pierwszy raz do Boga, powiedziałem, Boże, jeśli istniejesz, to mi to udowodnij, bo ja w to nie wierzę, ci ludzie śpiewają do ciebie, że jesteś wielki, że jesteś panem, że jesteś królem, ale ja chcę to odczuć, chcę jakoś to poczuć, chcę jakoś na własnej skórze tego doświadczyć i nie wiem, no udowodnij mi jakoś, że jesteś po prostu, nigdy w ciebie nie wierzyłem i proszę, żebyś to jakoś udowodnił. W tym samym momencie same mi zaczęły lecieć łzy, to było bardzo dziwne, bo w pewnym momencie, naprawdę to był ocean, jakiś wodospad w ogóle i mama na mnie patrzy i się cieszy, jest. Ja mówię, z czego ty się cieszysz, nie? Ale sam nie wiedziałem, co się dzieje, skuliłem głowę, czułem, że pęka we mnie coś. Ja nigdy taki nie byłem, jak ja melanżowałem z kumplami, udawaliśmy cwaniaków, udawaliśmy gangsterów, chodziliśmy przez miasto w kilkanaście osób i wydawało nam się, że jesteśmy nie wiadomo kim, zabiliśmy swoje sumienie. A ja wiem, że w tym momencie Jezus nie powiedział, o cześć, gwiazdkę ci zrzucę z nieba, albo wiesz, kolana cię przestaną boleć, tylko po prostu wziął kilofa, rozwalił moje serce i powiedział, po prostu jesteś małym człowiekiem, ale jesteś też moim dzieckiem i ja wierzę w to, że Jezus miał plan w tym momencie właśnie to zrobić. Rozwalił moje serce całkowicie. I naprawdę pękłem tam. Pękło we mnie wszystko. Pękło we mnie po prostu. Pękło we mnie cała ta ciemna strona, która gdzieś tam we mnie była, pod którą chowałem prawdziwego siebie. Po prostu tą skorupę rozwalił Jezus kilofem i powiedział, teraz jesteś wolny. No i później poszedłem do spowiedzi, wiesz, ale do spowiedzi, no idź do spowiedzi po 6 latach, nagle jak się nigdy nie spowiadasz, co masz powiedzieć księdzu, wiesz, do kościoła nie chodziłem, czy co, wiesz, jak ja nie chodziłem do kościoła, więc poszedłem i mówię, no dobra, pójdę, ale mama mówi, no idź, też mnie namawiała, żebym poszedł, no i poszedłem do tej spowiedzi, przede mną była dziewczyna. No i poszedłem do tego księdza i mówię, no co ja mam mu powiedzieć? Jak ja zawsze się spowiadałem, to mówiłem 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do siebie, do swojego życia, nie? No tam, tak samo do niego podszedłem, 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do swojego życia. I on tak siedział i tak się patrzył na mnie z takim politowaniem, mówi, gościu, skąd ty się zerwałeś? Weź chodź tu, siadaj, pogadamy, wyglądasz na spoko gościa, nie? Skąd jesteś? Ty, zaczęliśmy rozmawiać, ja zacząłem rozmawiać z księdzem jak z normalnym człowiekiem, zacząłem w ogóle nie patrzeć na niego przez pryzmat że ma na sobie sutannę, tylko tego, że rozmawiam z normalnym człowiekiem i rozmawialiśmy 1,5 godziny i po 1,5 godziny kiedy ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ja odszedłem od barierki, podszedłem od księdza, podszedłem do barierki i wiedziałem, że się czuję jak 60 tysięcy ludzi. To bardzo się skończyło. To skończyło się wyautowanie. To dopiero było wyautowanie mnie ze starego świata do nowego, dlatego że ja przeżyłem szok. Bo jak ten ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy, ja sam poczułem, jakby zeszło ze mnie 30 kilo. Jakbym był po prostu wolnym człowiekiem, jakby po prostu nie miał wnętrzności. To było dziwne, ale poczułem naprawdę wielki pokój. Podszedłem do barierki i mówię, kurczę, to jest to. To jest to, czuję szczęście, czuję radość. Przyszedł mnie dreszcz, mówię, czuję się jak ci ludzie. I pomyślałem sobie, kurczę, niech to trwa. Ale zaraz myśl, stary, jak trwa? Przecież stary, no wrócisz do Polski, dobra, tu są wierzący ludzie, modlą się z tobą i tak dalej, ale wrócisz do Polski i co powiesz swoim kolegom? I co powiesz swoim kolegom, że co, że jesteś wierzący, że chcesz zmienić swoje życie? I na drugi dzień na konferencji usłyszałem słowa Jezusa, który kiedyś powiedział, jeśli się ktoś mnie zawstydzi, tego ja się zawstydzę przed swoim ojcem. Myślałem sobie, czy, o co chodzi? Jak zawstydzę przed swoim ojcem? Zaraz. Jeśli Bóg stworzył świat, Jezus przyszedł na świat i umarł za moje grzechy, żeby dać mi życie wieczne, to ja chcę to życie wieczne mieć. I tak w chwilę sobie pomyślałem, moi koledzy umierają. Jeden wrzucił sobie kwasa, spadł z okna. Drugi popełnił samobójstwo. Nie wiem, jak długo będę żył, jak długo będę tutaj na świecie. Życie jest kruche. I powiedziałem, jeśli Bóg chce mieć dla mnie życie wieczne, dać mi życie wieczne, to ja chcę je. Wchodzę w to. Biblia mówi, że będzie tam uczta, że będziemy się radować. I to będzie wieczność, to będzie coś niesamowitego. Pomyślałem sobie, wchodzę w to. I pamiętam, wróciłem do Polski umocniony, zacząłem się modlić i cały czas myślałem o tym niebie. Cały czas myślałem o tym, że tak naprawdę to jest tylko droga, przejście po to, żeby właśnie po śmierci uwielbiać Boga. I to było szalone, bo kumple chcieli imprezować, bawić się. Siema Bęsiu, chodź na browarek, chodź, tutaj jest, wiesz, jest dobre ci panie, robimy imprezę. Stary, wiesz, no jest melanż, nie? I powiem szczerze, że w momencie, w którym zacząłem chodzić do kościoła, zupełnie moje życie zaczęło się zmieniać i umacniać. Kiedy wróciłem z Medjugorje i zacząłem chodzić do tego kościoła, zacząłem się modlić, moje życie coraz bardziej się zaczęło zmieniać, to wiedziałem, że chcę dać coś swoim kumplom, swoim przyjaciołom, chcę dać im to, chcę przekazać im to, co czuję. To, jak kiedyś wyglądało moje życie, ale nie tylko swoim kumplom. Chcę przekazać to po prostu ludziom. Dlatego, że ja naprawdę odczułem to w bardzo mocny sposób i naprawdę szczerze chciałem to przekazać wszystkim. Jak wyglądało kiedyś moje życie, że byłem nieszczęśliwym człowiekiem, a jak wygląda teraz, że po prostu zupełnie się zmieniło, że jestem radosnym człowiekiem, że mogę mieć rodzinę, że to jest wyjście z ciemności do światła i naprawdę życie może się zmienić. I zacząłem rapować, dlatego że zawsze słuchałem rapu. Płyty, które dzisiaj są klasykami, fruwały w moich uszach non-stop. I po prostu spróbowałem swoich sił. I po prostu zacząłem rapować, zrobiłem sobie studio. Nagrałem pierwszą płytę, Ostatnie słowo należy do Boga. No i później zaczęły się kolejne kontakty, kolejne koncerty. Później dołączyłem do zespołu Rymcerze. Poznałem ich na festiwalu na Śląsku Dolnym i następnie byliśmy, że tak powiem, nagraliśmy razem płytę. No to wszystko się samo tak rozwijało. Wierzę, że Bóg to wszystko tak poprowadził aż do dzisiejszego dnia. Wierzę, że to jest wszystko wielkie prowadzenie, bo nigdy w życiu nie przypuszczałem, że tak będzie wyglądało moje życie. No oni są zaskoczeni, wiesz, no ja chodzę do kościoła codziennie. Nawet ksiądz, wikary, który był u mnie w parafii, no to wiesz, no to ja przychodziłem w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek. Babcie się łapały za torebki, bo myślały, co to za gość koło nas stoi. Ksiądz po mszy do mnie przychodzi i mówi, co ty tu robisz? Cztery babcie i ty, co ty tu robisz? Bęsiu jestem. I wiesz, kiedy ja szedłem do kościoła, wiesz, kumple podjeżdżali samochodem, chodź na melanż. Nie, no wiesz, nie idę do kościoła. No chodź na melanż, idę do kościoła. No to weź księdza i siostrę zakonną, ale chodź na melanż, nie? I wiesz, taka była akcja, po prostu, wiesz, chodź na melanż. I ja po prostu ciągle się sprzeciwiałem. Gdybym raz uległ, możliwe, żebym uległ już całkowicie. Wiem, że po prostu to też była dzięki mojej siostrze, mojemu bratu, dzięki moim przyjaciołom, mojej rodzinie udało mi się z tego wszystkiego wyjść. I oni byli zaskoczeni, wiadomo, były śmiechy, dlatego że ja zerwałem z tym wszystkim, byłem nazywany papieżem, ale ja twardo mówiłem, chcecie, mówcie mi, ja Paweł III, proste, mogę być dla was, nie wiem, bratem Hiacyndym, nie ma problemu, możecie mi kupić sutannę na urodziny, nie ma problemu, ja po prostu zmieniam swoje życie i wierzę, że Bóg je będzie prowadził. I oni się przyglądali, ale po 7 latach, kiedy ich spotykam, podchodzi kumpel i mówi, Bęsiu, dobrze zrobiłeś. Ja mówię, ty mi mówisz, że ja dobrze zrobiłem? Stary, jak powiedziałem, że Bóg zmienia moje życie, to leżałeś na ziemi, waliłeś rękami i nogami i mówiłeś do zakonu go, w bagażnik i do zakonu, nie? Ty mi teraz mówisz, że dobrze, że zmieniłem swoje życie? Mówi, tak, bardzo dobrze, dlatego że wiesz, że nasi koledzy są dzisiaj w więzieniach, niektórzy nie żyją, niektórzy marnują swoje życie, mając 35 lat, mieszkają z mamą i grają w PlayStation, albo nie mają pracy i nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. I wie dobrze, że po prostu naprawdę można się odbić i można zmienić swoje życie, więc jest starszy też o 7 lat i wie, że tak naprawdę kolega za nas życia nie przeżyje, koleżanka za nas życia nie przeżyje i tak naprawdę ja miałem wybór. Moja mama ciągle martwiła się o mnie, a ja z zamkniętymi oczami przechodziłem koło niej i szedłem do kumpli. Dla mnie byli ważniejsi kumple niż moja rodzina, moi przyjaciele, prawdziwi, którzy chcieli dla mnie dobrze. Jak mi się otworzyły oczy, to zobaczyłem, kto tak naprawdę najbardziej się o mnie martwi i komu naprawdę zależy na moim życiu. No jest to przekaz o tym, żeby nie zmarnowali swojego życia. Po prostu dzisiaj jest bardzo łatwo wpaść w pułapkę i robić wszystko to, co koledzy. Dzisiaj w szkołach dzieciaki idą do swoich rówieśników i robią to, co oni. Możesz trafić do grupy ludzi, którzy się uczą i idą w tym kierunku, coś chcą osiągnąć, ale możesz trafić do grupy ludzi, którzy ci pają, imprezują i jeśli do niej trafisz, to będziesz robił to, co one. Jeśli trafisz, wiesz, we wrony, będziesz krakał takie one. Tak się mówi, tak? Więc jeśli chodzi o to, no to czasem właśnie towarzystwo może nas sprowadzić w dobrą albo w złą stronę, sami o tym decydujemy, ale moje płyty będą mówić o tym, żeby nie zmarnować swojego życia, będą pokazywały świat, który widzę, ale będą mówiły też o Jezusie, który zmienił moje życie, o tym, który daje nadzieję, o tym, którego wierzę, każdy spotka, wierzę w to mocno, że każdy go spotka po śmierci i po prostu wierzę w to mocno, że jeszcze wielu ludzi może zostać przez niego przemienionych i po prostu to jest moje przesłanie. Myślę, że tak. Jak najbardziej. To jest bardzo ważne przesłanie. Zostałem ojcem chrzestnym dwójki dzieci, które nie mają ojców. I wierzę mocno, że wielu ojców będzie się budzić po tym utworze, po tym teledysku, ale wielu ojców będzie miało świadomość tego, że bycie ojcem to nie jest tylko przychodzenie do domu, wrzucanie pieniążków na stół i rób to, co chce ta, tylko to jest odpowiedzialność, to jest wychowanie, to jest to, żeby szczerze prowadzić rodzinę od początku do końca i nie zostawiać ich. Każde dziecko jest bardzo cenne, jest bardzo wpatrzone zarówno w matkę, jak i ojca i to jest bardzo istotne, żeby być z nimi do końca i żeby to dziecko naprawdę się mogło wtedy rozwijać, więc prawidłowo. Więc tutaj zachęcam tym utworem wszystkich ojców do powrotu, ale i motywuję tych, którzy są, oraz samego siebie. Ja jestem tylko człowiekiem, też motywuję tym utworem siebie. Kiedy słucham tego utworu, wiem, że ja też muszę być silny, muszę być dobrym ojcem i chcę być dobrym ojcem i to jest przesłanie tego utworu. Nie opuszczaj ich. Razem z Apostolskim Ruchem Wiary ruszyliśmy do warszawskich szkół, żeby mówić młodym o tym, żeby nie zmarnowali swojego życia. Zależy nam na tym, żeby dzieciaki się zmieniały, żeby wyprzedzić ich ręce sięgające po narkotyki. Reagują bardzo pozytywnie. Na początku, kiedy nie wiedzą, kto do nich przyjdzie, mogą mieć różne przemyślenia. Naprawdę są bardzo pozytywnie nastawione, są bardzo otwarte, przychodzą do nas po tym programie, chcą z nami mieć kontakt, chcą z nami uczestniczyć na koncertach, w warsztatach, my też chcemy mieć z nimi kontakt, to jest fantastyczne, do mnie do gimnazjum nikt nie przyszedł i nie powiedział mi nie ćpaj, wierzę, że ja razem z Jonasem, pozdro ziomuś, możemy naprawdę wiele dobrego zrobić dla młodzieży warszawskiej i nie tylko. Jesteśmy na festiwalach, jesteśmy na różnego rodzaju koncertach. Myślę, że trasę koncertową na pewno będziemy mieli w tym roku. Mieliśmy ostatnio bardzo duże przeżycie, dlatego że polecieliśmy do Stanów Zjednoczonych z Jonasem. Byliśmy w listopadzie w USA, w Miami, w Los Angeles i w Chicago. I naprawdę mieliśmy tam bardzo dobry czas. Opowiadaliśmy o programie Nie zmarnuj swojego życia. Mogliśmy dzielić się świadectwami. Poznaliśmy mnóstwo wspaniałych ludzi. Serdecznie dziękuję tutaj wszystkim księżom, którzy nas zaprosili. Wszystkim ludziom, którzy naprawdę okazali nam tam wielkie serce. To był niezapomniany czas i wierzę, że tam jeszcze wrócimy. I powiem tak, no to wszystko, co Bóg robi, nawet z tymi koncertami, z tymi wyjazdami, to jest coś niesamowitego. Ja nigdy nie przypuszczałem, że będę mógł jeździć po Polsce nawet, a dzisiaj przyszło mi nawet latać po świecie. I to jest piękne prowadzenie Boże. Uważam, że po prostu każdy koncert jest wyjątkowy, każde miejsce. Dziękuję dotychczasowym organizatorom koncertów, którzy naprawdę włożyli dużo sił. Ja, że tak powiem, na bieżąco będę umieszczał informacje o koncertach na Facebooku, na stronie internetowej rymcerze.pl. Zapewne będziecie widzieli, gdzie można nas złapać na bieżąco. Wcześniej będziemy dawali informacje o tych koncertach. Ja myślę, że właśnie najważniejsze jest to, żeby mieć również wspólnotę ludzi, w której się będzie trwało i która będzie motywowała. Ja trafiłem do Odnowy w Duchu Świętym w 2006 roku. Zacząłem się z nimi modlić. Wspólny język, wspólni ludzie, wspólne motywacje, wspólne wyjazdy. Coraz bardziej motywowało mnie do tego, że nie jestem sam. I nie tylko ja wierzę w Boga w tym swoim mieście, bo niektórzy mogą tak myśleć, tylko ja wierzę w Boga na tym świecie, po prostu, nie? Nie, pójdź do wspólnoty, zobacz tych ludzi, pomódl się z nimi, zobacz jak można naprawdę żyć z wiarą i ilu ludzi wierzy tak naprawdę i można naprawdę razem się trzymać i to dodaje siły. To trzymanie się razem bardzo dodaje siły i to właśnie przełamywanie wstydu też jest bardzo istotne, bo tak naprawdę wtedy jesteśmy sobą. I tak naprawdę każdy w jakikolwiek sposób może, że tak powiem, przekazywać swoją wiarę, przekazywać to, jak się

0: wyższe ślady. To jest historia, jak nie palisz. No bo wiesz, i zacząłem mówić mu o tym, że Jezus zmienił moje życie, o tym, że jego też może zmienić, o tym, że wiesz, że w ogóle, no to wszystko, ten świat, w którym kiedyś się bojałem, tylko mnie wrzucał na dno. Gość tak przez chwilę pomyślał i mówi, kurczę, wiesz, coś w tym jest, co mówisz, wiesz? I tak się zmieszał i mówię, nie szukaj już nikogo innego, wiesz co? W tym mieście nie ma dealerów. I wiesz, i się zawinął, ale tak naprawdę nawet tak przekazujmy wiarę. Każdym słowem, nie musimy nagrywać wielkich płyt. To jest moja misja, oczywiście, ale tak naprawdę całe nasze życie powinno być przekazywanym wiary. Każda nasza sekunda, gdziekolwiek jesteśmy. No tą pewność, że idę w dobrym kierunku, również modlimy się razem, idziemy i aktualnie mam wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy po prostu naprawdę idą ze mną ramię w ramię i wspierają mnie bardzo, z całego serca im dziękuję tutaj. Naprawdę daje mi to taką siłę do tego, że wstaję i wiem, że po prostu mam wokół siebie ludzi, którzy są moimi prawdziwymi przyjaciółmi, którzy mnie nie zawiodą, kiedy jest potrzeba. Naprawdę dziękuję tutaj wspaniałym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że też tu jestem, bo przeprowadziłem się z całą rodziną dla programu Nie zmarnuj swojego życia i zadbali o to tacy ludzie jak Jacek Wajk i Ania Weigl i wspólnota Hefsiban. To jest niesamowite, moim zdaniem takie serce ludzi, taka otwartość jest rzadko spotykana i jestem im niesamowicie wdzięczny za to. Pamiętajcie o tym, że życie jest jedno, że życie należy tak naprawdę do was, ale również do Boga i tak naprawdę nie zasmucajcie swoich rodziców, nie zasmucajcie swoich bliskich. Ja pamiętam, że jak byłem mały, miałem 11, 12, 13, 14 lat, to była siara słuchać mamy, taty, o, bo mi mama coś mówi, bo mi tata coś mówi. Po latach, kiedy mam 20 parę lat, mówię, kurde, ale oni mieli rację. Ci mieli rację, tamci mieli rację. Nasi bliscy mają rację, dlatego że są starsi od nas i najbardziej się o nas troszczą. Moi kumple przychodzili, mówili, chodź ćpaj i tak dalej. Chodź imprezuj, baw się, i tak dalej. Ja nie widziałem swojej matki, która po prostu chciała dla mnie jak najlepiej. A była tak blisko i tak bardzo chciała tego. Dlatego, że po prostu czasem nie widzimy swoich najbliższych, a ważne jest to, żeby po prostu pamiętać, że nie musisz być jak ktoś. Bądź sobą, nie musisz być jak ktoś, nie musisz iść do tej grupy, żeby być zaakceptowanym, żeby być lubianym, to ja sobie zajaram, czy sobie zaćpam, czy sobie nachleję się, bo mnie wtedy będą lubić, bo wtedy sobie będę miał przyjaciół. Naprawdę, w momencie mojego nawrócenia, mojej przemiany, wszyscy starzy przyjaciele odeszli, ale przyszli nowi. I tak naprawdę prawdziwi, którzy sprawili, że moje życie się zupełnie inaczej wygląda dzisiaj, więc szukajcie sobie takich kumpli, takich koleżanek, którzy będą wnosili coś do waszego życia. Oczywiście pozdrawiam serdecznie wszystkich moich kumpli, których dotychczas spotkałem na swojej drodze. Każdy z nich wniósł co innego. Wierzę, że każdy z was, każdy młody człowiek, który teraz słucha tej audycji, naprawdę z całego serca was zapraszam. Wybierajcie Boga w swoim życiu, módlcie się i naprawdę idźcie do przodu i róbcie to, co kochacie, bo to jest najważniejsze. Moje plany muzyczne. Pracuję aktualnie nad płytą, która powoli staje się, powoli jakoś tam powstaje. Myślę, że ukaże się w tym roku, ale zanim ta płyta, to podejrzewam, że jeśli DJ Jonas się zepnie, bo wierzę, że się zepnie, mój dobry ziomuś, to zrobi bity, dokończy bity na Rymcerzy, na najnowszą płytę Bóg Ponad Hajs, która się kończy, już mamy kilka tekstów i wejdziemy z nią do studia i nagramy ją i skończymy ją w tym roku, także najnowsza płyta Rymcerzy, Bóg Ponad Hajs oraz płyta Bęsia jeszcze w tym roku, będzie mnóstwo teledysków oraz będą teledyski z USA, w USA nakręciliśmy w Miami jeden teledysk, w Los Angeles drugi teledysk. Myślę, że bądźcie czujni, wchodźcie na Facebooka, Facebook Umany na Rymcerze, tam zobaczycie nasze klipy, na YouTube'a, jesteśmy tam, jesteśmy z wami, wspieramy się, zapraszamy was do tego, żebyście byli z nami w kontakcie. Jeśli chodzi o program Nie zmarnuj swojego życia, to zapraszamy serdecznie z całego serca wszystkich dyrektorów szkół warszawskich, www.rymcerze.pl. Wchodźcie, ściągajcie formularz, zapraszajcie nas do szkół, przyjedziemy do waszej szkoły, podziałamy dla waszej młodzieży, z wielką przyjemnością tam przyjedziemy. Naprawdę zachęcamy wszystkich. Wierzymy, że będziemy mogli być w jak największej ilości szkół warszawskich. Program jest bezpłatny, ale cały czas szukamy darczyńców i sponsorów, także serdecznie was zapraszamy i wierzymy, że będziemy mogli się spotkać w waszej szkole.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Tato, przychodzimy, Panie, przed Twój tron, Boże Ojcze, aby Ci chwalić, aby oddawać Ci, Panie, cześć i uwielbienie.
1: O tak, Panie, chcemy Cię błogosławić, tak, i wielbić w tym czasie i w tym miejscu.
0: Bądź uwielbiony, Panie, bądź uwielbiony, Panie Jezu Chryste. I będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie, za to, że dałeś nam zbawienie, że przybiłeś do krzyża nasze grzechy, Duch Święty.
1: Dziękujemy, bądź Ci uwielbiony za to miejsce, dziękuję Ci.
0: Tak, za każdą
1: chwilę. Powołujesz mnie po imieniu.
0: Tak, Panie, tak,
1: że stawiasz mnie na tym miejscu, dziękuję Ci za
0: tak,
1: to.
0: Panie, wierzę, za miłość, za radość, za pokój, za to wszystko, czym nas obdarzasz, Duchu Święty. Boże w Trójcy. Jedyny, niech będzie Tobie chwała i cześć.
1: Błogosławiony, wywyższony na wieki. Bądź uwielbiony.
0: Maryjo, zapraszamy Cię serdecznie pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Ula. Witaj.
1: Witam.
0: Życie z Bogiem jest ciekawsze czy trudniejsze?
1: I ciekawe, i trudniejsze.
0: To po co z nim żyć?
1: Bo daje siłę, nadzieję i właśnie w tych trudnych chwilach nie muszę się bać, bo wiem, że przez nie przejdę właśnie z Bogiem.
0: A dlaczego jest trudniejsze?
1: Bo w dzisiejszym świecie łatwo jest, przynajmniej powierzchownie jak patrzę, czasami tym ludziom, którzy żyją z dala od Boga, z jakimś kłamstwem, krętactwem, machlojką, gdzie nie trzeba żyć według Bożego prawa. Oczywiście to jest tylko, ja dzisiaj wiem o tym, że jest to tylko na tę chwilę, kiedy nie myślimy o tym, co nas czeka później po śmierci, o naszym zbawieniu, o moim zbawieniu. Dlatego jest czasami trudniejsze, bo to decyzje każdego dnia, które podejmuję z Bogiem, jaką drogą pójdę, dlatego jest trudne.
0: Od jakiego czasu Boga traktujesz na poważnie?
1: Tak bardzo poważnie i świadomie, od kiedy wstąpiłam do wspólnoty w 2004 roku. To zaczęła się wtedy właśnie taka droga bardzo świadomego życia z Bogiem. To wszystko zaczęło się jakoś systematyzować. Moja wiara staje się cały czas coraz bardziej dojrzała. To nabiera kierunku.
0: A wcześniej jakie było Twoje życie? Jak tego Boga doświadczałaś? Czy w ogóle go doświadczałaś? Czy go z domu rodzinnego wyniosłaś?
1: Wyniosłam z domu rodzinnego, zdecydowanie tak, ponieważ...
0: Gdzie dorastałaś? Miasto, wieś?
1: W Warszawie, w mieście. W normalnej rodzinie, w pełnej rodzinie, w wielodzietnej rodzinie. Jest nas czworo w domu.
0: Bóg w naszym... Czworo w ogóle czy czworo dzieci?
1: Czworo dzieci. Ja jestem najmłodsza. Także Bóg był
0: moim... byli świadkami wiary?
1: Tak, takimi pobożnymi ludźmi. Religijnymi, ale także w moim życiu Bóg był od zawsze taki tradycyjny, bym powiedziała. Więc msza święta, niedzielna, świąteczna, nabożeństwa, religia, modlitwa rano, wieczorem.
0: I czym to było dla Ciebie wtedy, w tamtym czasie?
1: To było dla mnie naturalne. Myślę, że bardziej taką częściowo tradycją. Tak miało być. Ja nie wyobrażałam sobie innego życia, życia bez Boga. Jak można nie chodzić do kościoła na przykład, prawda? Nie odmawiać pacierza.

0: Byłaś grzeczną dziewczynką w podstawówce, czy wręcz przeciwnie?
1: Chyba negusem nie byłam. Ale nie byłam jakąś taką dokumentną szarą myszką.
0: Byłeś rządzić, czy też byłaś...
1: No, raczej chyba tak. Byłam trochę pyskata. Gdzieś tam może nie byłam na piedestale, ale nie na szarym końcu i nie na samym początku. Gdzieś tam zawsze lubiłam się uśrednić, żeby... No, ale myślę, że takim normalnym dzieckiem.
0: Byłeś szczęśliwa
1: wtedy? Tak.
0: A wiek dojrzewania?
1: Dość krótki u mnie był i szybki, dlatego że bardzo wcześnie weszłam w życie dorosłe. Ale ten, który był normalny. Czyli normalni koledzy, przyjaciele, koleżeństwo. Ale tak jak mówię, był krótki, ponieważ ja wcześniej zaszłam w ciążę, jako 18-latka. No i wyszłam za mąż, założyłam rodzinę.
0: Ale jaki był ten czas takiego wchodzenia w rzeczywistość? Czy buntowałaś się?
1: W tym
0: właśnie... nastolatka.
1: Nie pamiętam takich jakichś właśnie buntów, czy znaczy przychodziły oczywiście różne takie trudne chwile, kiedy gdzieś tam w szkole było trudno. Zdecydowanie tak, był taki czas. Pamiętam, kiedy ślęczałam nad lekcjami na przykład i gdzieś mi coś nie wychodziło. Byłam sama, musiałam sama do wszystkiego dojść, bo jakby niekoniecznie zawsze była pomoc. To przychodził jakiś takie chwile załamania, czy złości, buntu, wręcz pragnienia śmierci, żeby w ogóle odciąć się od tego wszystkiego. Jakieś tam złości, kiedy jakiś zakaz szedł od rodziców. Ale myślę, że to było wszystko takie w granicach normy młodzieńczej, tak bym to określiła. Nie. Tak myślę.
0: Jak byś opisała siebie wtedy, 17-latkę? Jesteś sobą jaką? Szczęśliwą, nieszczęśliwą?
1: Szczęśliwą, bo wtedy miałam chłopaka. Mojego obecnego męża, więc byłam zakochana.
0: Jak go poznałaś?
1: No, bardzo, bardzo przedziwnie. Na przystanku autobusowym, tramwajowym, jeśli gwoli ścisłości. Zupełnie przypadkowo. Bardzo przelotnie. Mnie wtedy nie zauważył, można powiedzieć. Raczej moją koleżankę. Ale tak się złożyło, że z jego bratem ciotecznym chodziłam do klasy. I poprzez tego brata jakiś tam on, że tak powiem, dobijał się, chciał się ze mną spotkać. Tak to się zaczęło.

0: ta rzeczywistość. Chłopak, dziewczyna była wtedy ważna w twoim życiu?
1: Tak, na tym etapie już tak. Tak, tak. Aczkolwiek nie przypominam sobie, bym wcześniej cierpiała z tego powodu, że nie miałam chłopaka, a moje najbliższe koleżanki tak. I to były już poważne znajomości.
0: A ty nie miałeś?
1: A ja nie.
0: Dlaczego?
1: Nie wiem. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Może gdzieś tam uciekałam przed tym, bo pewnie nie było tak, że... Znaczy na pewno nie było tak, że nikt się tam gdzieś nie kręcił, ale tak się życie moje układało.
0: Mhm. Ale dlaczego uciekałaś?
1: Nie wiem. Może jakiś taki lęk, co będzie dalej na przykład, czy sobie poradzę, czy będę miała o czym rozmawiać, czy a gdzie pójdziemy.
0: Nieśmiałość.
1: Być może.
0: No i zaczął się starać.
1: Mhm.
0: I co dalej?
1: No i umówiłam się na pierwsze spotkanie. No i pierwsze, kolejne i następne. No i tak.
0: Co sobie myślałaś wtedy o... z dzisiejszego punktu widzenia i z tamtejszego punktu widzenia? Jak siebie postrzegałaś wtedy, że jesteś kim? Jaka jesteś? Dobra, zła? Mądra, głupia?
1: Chyba normalna, skoro nie potrafię nawet w tej chwili powiedzieć. Nie miałam kompleksów na jakiś, ani też nie uważałam się za kogoś lepszego, bo mam chłopaka na przykład. Nie, normalna. Jak najbardziej. Myślę, że na swoim miejscu.
0: A Pan Bóg wtedy kim był?
1: Bogiem, ale tak jak mówiłam wcześniej, takim Bogiem wynikającym z religijności, pobożności jakiejś i tradycji. Bogiem w niebie, a nie tutaj na ziemi, nie obok mnie. Bogiem strasznym, że byłam bogobojna, rzeczywiście tak. Tylko troszeczkę w inny sposób niż dzisiaj. To właśnie raczej wynikało z tego, że jak coś zrobię, o, to Bóg tam patrzy z nieba i zaraz coś tam na mnie spuści tutaj jakieś wiadro zimnej wody, czy coś tam się wydarzy. W taki sposób postrzegałam Boga.
0: Czyli realnie w twoje życie się nie mieszał?
1: Nie, nie tak świadomie. Może tak, dlatego że myślę sobie, że tak jak kiedyś analizowałam, zawsze stękałam do Boga. Rozmawiałam z Nim gdzieś tam, ale to była inna relacja zdecydowanie niż teraz. To była relacja z Bogiem, który jest tam wysoko w niebie, jakimś ponad nami, nieżywym Chrystusem, który siedzi obok mnie i z którym mogę porozmawiać. Ale myślę, że to, że dziś tak jest, a nie inaczej, na pewno było zapisane w księdze u Pana Boga, że taka droga jest mi wyznaczona, ale myślę też, że taką mam wiarę, że może gdzieś tam wystękałam to u Pana Boga, że zawsze wzdychałam w jakichś trudnych chwilach i później już bardziej się to może nasiliło w ostatnim czasie, już przed samym jakby wstąpieniem do wspólnoty, czyli tym momentem, kiedy Bóg mnie powołał, kiedy ja to tak odczuwam, że Bóg mnie wezwał. To było coraz bardziej usilne gdzieś tam wołanie o pomoc w jakichś trudnych sytuacjach.

0: i w jaki sposób, jak toczyła się ta droga twoja, bo powiedziałeś, że krótko trwała twoja młodość. Taki wiek beztroski. Jak to widzisz dzisiaj, tę sytuację całą?
1: Wiem, że ze zła, bo niewątpliwie to, że zaszłam w ciążę przed ślubem i w tak młodym wieku, było złem i jest złem, jest grzechem. Ale Bóg ze wszystkiego wyprowadza dobro. I dzisiejsze moje małżeństwo i moja rodzina jest najlepszym tego dowodem, że Bóg ze wszystkiego wyprowadzi dobro. A już szczególnie wtedy, kiedy Mu na to pozwolimy, kiedy Go zaprosimy do tego.
0: Ale 18-latka w ciąży? No. Co poczułaś, jak się dowiedziałaś?
1: No przede wszystkim strach przed rodzicami. Że jak im to powiedzieć? Co teraz będzie?
0: Czy
1: nieskończona szkoła?
0: Czy kochałaś?
1: Męża mojego?
0: Tak, wtedy, ale wtedy.
1: Tak. No na tyle, ile to mogło być dojrzałe u 18-letniej dziewczyny, nie oszukujmy się. Ale tak. Był to w miarę stabilny na ówczesny czas związek. Nie jakaś przelotna, chwilowa znajomość. Moja rodzina, jego rodzina. Tak, największy to był chyba wówczas strach, jak przekazać to rodzicom.
0: Jak on zareagował na informację? Bo pewnie pierwszy się dowiedział.
1: No tak, naturalnie.
0: Ile miał lat?
1: No trudno było.
0: Ile miał lat?
1: Był w wojsku. Jest 5 lat ode mnie starszy. Więc był dorosłym człowiekiem, już mężczyzną wówczas. No, podobnie jak ja, też był jednak zaskoczony, wystraszony. Ale trafiłam do takiego ginekologa, za którego Bogu dziękuję do dziś, bo on pomógł mi wtedy przez to przejść. Nie był tym, który powiedział, trzeba usunąć tę ciążę, bo jesteś za młoda, słuchaj, ale wręcz przeciwnie. I gdybym mogła się tylko z nim spotkać i mu dziś podziękować, to bym to zrobiła, ale wiem, że wyjechał do Afryki wtedy, więc nie mam możliwości. Na pewno był to Boży palec w tym.

0: i tak przekazaliśmy moim rodzicom najpierw informacje. Wspaniale to przyjęli i wszystkim życzę takich rodziców. Wiadomo, że ból w ich sercu był, ale myślę, że gdyby każda nastolatka miała takich rodziców, jak myśmy, jak ja miałam i rodziców, i teściów, to i mam, to nie byłoby tyle tragedii. No i ślub. Wtedy i obawy, i radość.
1: Chciałeś skończyć szkołę?
0: Skończyłam. Zrobiłam maturę, skończyłam.
1: Czyli zdążyłaś po prostu?
0: Nie. No już w ciąży, i ponieważ ja byłam w trzeciej klasie liceum, także szkołę skończyłam już jako mężatka zaocznie, ale to kończyłam szkołę, zrobiłam maturę.
1: I czy to życie rodzinne, bo teraz mamy taki czas do nawrócenia takiego mocnego, czy ten czas w rodzinie jeszcze z taką obecnością Boga nie mocną. Mhm. Czy to był czas trudny, łatwy?
0: Różny. Jak w małżeństwie. Weszłam w kierat małżeństwa, więc było różnie. Były wzloty i upadki. Było ciężko też. Niejednokrotnie sobie popłakałam gdzieś tam, ale dzisiaj, patrząc wstecz, nie zamieniłabym tego. Ponieważ mam wspaniałego męża, którego bardzo kocham, wspaniałe dzieci i wspaniałych rodziców, moich i mojego męża. Myślę, że jak w każdym małżeństwie są wzloty i upadki, i trudno powiedzieć, że jest cały czas euforia albo cały czas, no być może tragedie są też cały czas, ale różnie, no. Także nie można jednoznacznie powiedzieć, czy tak. Normalna rodzina.
1: I powiedz, kiedy zbliża się ten czas, kiedy będziesz jechała na spotkanie modlitewne i tak dalej, jaką jesteś osobą, jaką stanowicie rodzinę? Czy jesteś wtedy szczęśliwa?
0: Mówimy o dzisiejszym, o nawróceniu, tak?
1: Tuż tak, przed pojechaniem na to spotkanie.
0: Mam pewne kłopoty z... Aczkolwiek już przełamały się te najgorsze z synem.
1: Ile miał lat wtedy?
0: Dziś ma 15, więc musimy sobie odjąć.
1: Wchodził w nastoletni wiek.
0: Tak, trudny czas. Już Pan Bóg w jakiś sposób odpowiedział na moje westchnienie i już mi pomógł częściowo z tego wyjść. Chodzi o nawiązanie relacji, takie pozbieranie się. A to było, a myślę, że wspólnota było dopełnieniem tego. Zabiegana, zapracowana, mało czasu w sumie na rozmowę, gdzieś w ciągłym pędzie, taki nakręcony człowiek. My mamy pracę taką sezonową, więc powiedzmy przez pół roku intensywnej pracy, gdzie nie ma czasu na zbyt wiele. No chyba tak.

0: sercu?
1: No nie było tam wielkiego pokoju. Pieczna nerwówka raczej. Chaos w pewnym sensie.
0: Relacja z mężem? Jaka?
1: Dobra, ale nie wspaniała pewnie. Nie. Tak, nie. Nie, nie. Chyba nie było czasu na to, żeby się tak dobrze posłuchać nawzajem. Bycia ze sobą takiego bliskiego.
0: I czego doświadczasz na tych rekolekcjach?
1: To nie były rekolekcje. Pierwsze spotkanie moje to właśnie kiedy usłyszałam świadectwo i poczułam, że muszę być na tym spotkaniu. Byłam sama wówczas w kościele. Akurat tak się złożyło, że byliśmy osobno na mszy świętej. Mnie dotknęło świadectwo, które usłyszałam, świadectwo Witka. Poczułam, że po prostu muszę tam być. To było we wrześniu, a spotkanie miało być w październiku, czyli blisko niespełna miesiąc, około 3 tygodni miało się odbyć to spotkanie. Ja czułam, że tak. I od razu sobie odpowiedziałam, że tak, będę tam. Już w kościele. I czekałam, odmierzałam, że tak powiem, czas. Zachęciłam męża, ponieważ on też to świadectwo słyszał, ale nie, no, po prostu nie poczuł tego w tym momencie. Czekałam, czekałam, każdego dnia pamiętałam. Moja córka, która średnia córka, to świadectwo również słyszała, zresztą wszystkie dzieci. I ona mnie jeszcze jakby mobilizowała dodatkowo do tego. No i traf chciał, znaczy szatan chciał, znaczy dzisiaj o tym wiem, bym się tam nie pojawiła po prostu, ponieważ tego dnia, kiedy miało się odbyć pierwsze spotkanie, no zapomniałam po prostu na śmierć. Absolutnie zapomniałam, po czym się źle poczułam. Kiedy córkę przypomniałam, mamo, miałaś być, przecież jest dzisiaj to spotkanie. Mówię, nie, nie pójdę, bo taka jestem, coś tam. W ogóle odciągałam, nie dała mi spokoju. Nie. I musiałam pójść i poszłam. No i tak się zaczęło. Pierwsze spotkanie, drugie spotkanie. Mocne doświadczenie od razu Pana Boga, bo kiedy rozpoczęło się seminarium wiary, kiedy podjęłam decyzję, że tak będę, bo no, tak było prowadzone i tak dalej. W każdym razie taką decyzję podjęłam, że tak wchodzę w to. I kiedy modliłam się pierwszego dnia naszej formacji, Pan Bóg, poczułam ciepło w kolanie. Miałam chore kolano, uszkodzoną łąkotkę. Brałam jakieś tam leki. Lekarz mówi, no może jeszcze bez operacji się chwila obędzie.
0: Ale to było stwierdzone.
1: Ale było stwierdzone, tak, tak. Ja kulałam, ja...
0: Zdjęcie jakieś.
1: Tak, tak. Ja cierpiałam na to kolano bardzo. Mówię, kurczę, może Pan Bóg mnie uzdrawia. Tak jak słyszałam tu świadectwo jakieś, troszkę nie wierzyłam, ale mówię, nie, Panie Boże, pewnie tak. Gdzieś tam w sercu było ogromne pragnienie tego.

0: gdzieś tam o tym zapomniałam, przeszło, poszło, ale rzeczywiście przestałam utykać na kolano, przestało mnie to kolano boleć. Czasami, kiedy szatan sobie przypomina i próbuje jakieś zwątpienie we mnie wzbudzić, to uderza w to miejsce, ale odrzucam to. I to było pierwsze doświadczenie, za tym poszły następne.
1: Czyli co, po prostu poczułeś, że ci nie boli?
0: Tak, tak. No ja nie utykam, a utykałam na kolano. Ja ukucnęłam, czy klęczałam. Ach, to było tak, że była nabożeństwa różańcowe, jakieś było takie święto i w październiku właśnie pod koniec i długi czas klęczenia i ja przez ten czas cały przeklęczałam i mogłam, a ja nie mogłam uklęknąć na kolano.
1: Wcześniej.
0: Tak. I to był taki pierwszy moment, kiedy to do mnie dotarło. No, wiele takich kolejnych później uzdrowień, konkretne jeszcze. No i tak się zaczęło.
1: Opowiedz tę historię z Panem Bogiem. Mąż poszedł też?
0: A tak. No i to jest kolejna historia, jak Pan Bóg przygotowuje dla każdego osobny plan i ma ten plan i w przeróżny sposób działa. Ponieważ ja chodziłam na te spotkania, no wychodziłam wieczorem, wracałam jeszcze później, bo się przedłużało, bo coś tam. Mąż się denerwował, chociaż wychodziłam raz w tygodniu, ale denerwował się. No, idziesz, co ty tam robisz tyle czasu i w ogóle, prawda? Jakieś takie pytania, może niepokój w nim był też, gdzie rzeczywiście idę, co tam robię. Trochę się denerwował, ale myślę, że tam gdzieś w głębi było widać po mnie, tak myślę, ponieważ ja się zmieniałam wewnętrznie. Myślę, że na zewnątrz też było to widać. Zresztą dzieci tam coś przebąkiwały, że jestem inna, jakby spokojniejsza. Także czułam, że się zmieniam. Że Pan Bóg przemienia moje myślenie, przemienia mnie samą. No i zdarzyło się tak, że miał być organizowany wyjazd na kurs Filip dla naszej wspólnoty ówczesnej. No i było zapytanie, kto jedzie i w jakim składzie jedzie. No więc ja w ogóle bez wahania od razu, że tak i 5 osób, czyli wszyscy.
1: Z mężem.
0: Z mężem, z dziećmi oczywiście.
1: No tak, dzieci można zabrać, ale męża trudniej.
0: Tak, ja po prostu od razu. No dobrze, zapisałam się. Wsiadłam w samochód, wracam do domu i myślę sobie, kurczę, Panie Boże, ale jak to będzie? No bo przecież jak ja mu to powiem? Jak on się, czy on się zgodzi? W ogóle mam niedługą drogę z kościoła, 5 minut niecałe. Oddałam to Panu Bogu. Mówię, no chyba jakoś się tym zajmiesz. Mój mąż do wszelkich jakichś wyjazdów czy nowych jakichś tam kroków, no jest taki, powiedzmy, sceptyczny. Trzeba przemyśleć, pomyślimy, porozmawiamy, zobaczymy, przeanalizujemy. A tu wracam do domu i już tak w łóżku mówię, słuchaj, jest taki wyjazd, może byśmy pojechali. Pojedziesz? Tak. A ja w tym momencie po prostu zbiałam.

0: To było krótkie, tak, konkretne i bez żadnych pytań, bez a po co, dlaczego, których się spodziewałam. Tak. No i tak. Były to ferie, więc obawiałam się, zabieramy dzieci w nieznane, potem mieliśmy wyjechać wcześniej we trzy rodziny, żeby przygotować to miejsce, bo był to dom niezamieszkały, nie używany przez nikogo, dom rekolekcyjny, więc trzeba było to przygotować, dopatrzeć. Mieliśmy jechać parę dni wcześniej, żeby się tym zająć. I pierwsze spotkanie właśnie z Witkiem w naszym domu, z moim mężem, tuż przed wyjazdem w zasadzie. Tak się zapoznali. Bałam się też właśnie okrutnie tego, jak dzieciaki zareagują, że w ferie zamiast na narty, na które wyjeżdżaliśmy co roku, nagle je tu zabiorę gdzieś w nieznane, na jakieś rekolekcje w ogóle. Więc bardzo się obawiałam. Ale Pan Bóg dał pokój w moim sercu, odpowiadał na pytania, co i jak. I pamiętam, jak dostałam słowa, kiedy Pan Bóg powiedział, że niczego ci nie zabraknie, zostaniesz spokojny, spokojny dom. I tak się uchwyciłam tych słów, że powiedziałam, dobrze Boże, jedziemy i nie mam żadnych wątpliwości. I tak się stało, chociaż przeszliśmy różne perypetie tam i rzeczywiście noc spędziliśmy 5 stopni, chyba tam było, nie wiem, straszliwie zimno, luty przecież, bo nawaliło ogrzewanie, więc spaliśmy w czapkach, rękawiczkach i czym się tylko dało. Dość surowe warunki, ale rzeczywiście niczego nam nie zabrakło. I wracaliśmy do domu bardzo szczęśliwie, a pierwsze spotkanie, jak zajechaliśmy do rodziców mojego męża, mój mąż taki wesoły, a syn mówi, no bo tata jest taki radosny, bo jest pełen Ducha Świętego. I to było niesamowite, takie pierwsze świadectwo moich dzieci po pierwszym spotkaniu mojego męża. Mój mąż wtedy doznał też uzdrowienia kręgosłupa. Bał się bardzo, że nie przesiedzi tam 3 dni na krzesełku. A Pan Bóg go tak obdarował pięknie.
1: Zatroszczył się.
0: Zatroszczył się o wszystko, dokładnie o wszystko. I niczego nam nie brakowało rzeczywiście. Niczego nam nie brakowało i zabrał wszelkie takie sprawy, które wcześniej mnie zawsze towarzyszyły przy wyjazdach, takie prozaiczne, typu no jakaś tam toaleta może nieczysta, gdzieś tam zawsze jak wyjeżdżaliśmy, to jakieś najpierw odkażanie, mycie i tak dalej. Tu nic mi nie przeszkadzało. Pan Bóg po prostu zabrał ode mnie tą świadomość, że tutaj był ktoś, że może jest nie tak fajnie. I pomimo tej surowości warunków, naprawdę niczego nam nie brakowało i dzieci nasze były tam też szczęśliwe i widziały, w czym jesteśmy, o co chodzi. Że dla mnie bardzo ważne to, że nie byliśmy tam sami, tylko właśnie z całą rodziną, że one powoli przesiąkały tym i też doświadczały Boga razem z nami w ten sposób.

0: mocny początek. A jak Pan Bóg dalej działa w Twojej historii? Jakie są ważne momenty w tych 4 latach?
1: No mnóstwo. To ciężko by było wszystko opowiedzieć.
0: Ale to, co jest najważniejsze dla Twojej historii duchowej, to, co Cię zmienia i to, co jest takim przyjściem Pana Boga mocnym?
1: Dla mnie najważniejsze jest to poczucie bezpieczeństwa. To, że nawet w momentach, kiedy upadam, czy kiedy zgrzeszę, czy kiedy jest mi trudno, kiedy nie mam siły na modlitwę, kiedy moja relacja gdzieś według mnie zawodzi i nie jest taka, jak powinna być, jakbym chciała, żeby była, to ta pewność, że Jezus jest obok mnie i On czeka zawsze, bez względu na to, jaka jestem. I tego doświadczyłam wielokrotnie, że właśnie po takiej pustyni, po takim czasie, kiedy ta relacja gdzieś tak cichnie, chociaż przychodzi lęk, czy jak ja się zwrócę teraz do Niego, czy On mi odpowie, czy On będzie, to jest zawsze. I doświadczyłam tego, że właśnie wystarczy, żebym tylko się zwróciła, że czeka i zawsze odpowie na moje wezwanie, na moją prośbę, błaganie czy dziękczynienie. I bez względu na to, czy ja bardzo głośno wołam, czy nie, to Bóg wie, czego mi potrzeba. I troszczy się o wszystko.
0: Najtrudniejszy moment z tej historii już z Panem Bogiem.
1: No to generalnie decyzje każdego dnia, tak jak mówię, kiedy muszę wybrać, czy idę z Bogiem, czy idę światową drogą. To są wybory każdego dnia w różnych sytuacjach. Ale chyba takim najtrudniejszym dla nas jako małżeństwa, nie wiem, czy mogę powiedzieć za męża, ale myślę, że tak, bo to był nasz wspólny, to była nasza wspólna decyzja. To kolejna historia, ale pewnie nie ma czasu na szczegółowe opowiadanie tego i może nie chciała nawet, ale to było, jak, w jaki sposób Pan Bóg przeprowadził nas przez to, że odstawiłam pigułki antykoncepcyjne i wiem na pewno, na 100%, że to było dzieło Boga, nie moje.
0: I dlaczego to zrobiłaś? To jest strasznie trudna decyzja.
1: Bardzo. Kiedy się ma, w dodatku, w momencie, kiedy mieliśmy już 3

0: Modliłam się zawsze w jednym miejscu. Myślę, że każdy.
1: Ale powiedz najpierw, kiedy właśnie, zaczęło ci to przeszkadzać?
0: Właśnie chcę to powiedzieć. To mniej więcej po roku jakoś tak bycia we wspólnocie. I to nie to, że mnie zaczęło przeszkadzać w takim myśleniu, że jest to grzech, że jest to złe. To tak się nie zadziało. Modliłam się zawsze w jednym miejscu, właśnie dlatego chcę to powiedzieć. I w tym miejscu, w szufladzie mojej nocnej szafki, leżały pigułki przez wiele lat w tym samym miejscu. I nigdy na nie nie zwróciłam uwagi do czasu, kiedy zaczęło to, kiedy klękałam do modlitwy. One wchodziły mi w oczy. Po prostu to coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej. I dopiero, aha, Pan Bóg chce coś do mnie powiedzieć.
1: Nie przestraszyłaś się tego, że taki temat wybrał?
0: Oddałam Panu Bogu swoje życie. Oddałam, chciałam oddać 100% swojego życia. I widocznie to była jeszcze jedna dziedzina, którą zostawił sobie na później, czy na ten konkretny moment. Jeżeli powiedziałam Bogu tak, to chciałam Mu oddać 100%. I wierzyłam w to, że będzie ze mną w tej decyzji również. I taką decyzję podjęliśmy razem, po rozmowie z mężem, także...
1: Jak zareagował na wywołanie tematu?
0: Zgodził się ze mną jak najbardziej i nawet kiedy później przyszły momenty takie, żeby wrócić, bo przyszły...
1: Tobie czy mężowi bardziej?
0: Bardziej mnie. To on właśnie mnie podtrzymał w tym, żeby nie. A to wszystko prowadziło raz do tego, żeby uwalniać nas od przywiązań, od grzechu, oczyszczać, byśmy dążyli do świętości. Ale Pan Bóg przygotowywał nas do przyjęcia naszego kolejnego dziecka. I dzisiaj to wiem, ponieważ wcześniej jeszcze modliłam się z przyjaciółką właśnie odnośnie tego, tej decyzji też, ponieważ to nie było tak ad hoc, wiadomo, że każdą większą decyzję przemadlamy i chcemy ją podejmować z Bogiem, więc wtedy też i już wtedy, dzisiaj to wiem, bo wtedy nie odczytałam tego odpowiednio, nie rozeznałam, co wiadomo, nie zawsze dobrze rozeznamy, ale wtedy już Pan Bóg mnie poinformował, że będę miała dziecko. Ja dzisiaj to wiem z całą pewnością, że to było to. I tak się stało dziś na świecie. Mamy Zosię, która jest kolejnym naszym czwartym dzieckiem i jest to Boże dziecko. Dziecko wspólnoty, tak bym powiedziała. I jest to dziecko, które powołał Pan Bóg. A myśmy odpowiedzieli na to wezwanie po prostu, bo jeśli Pan Bóg by chciał, by było w naszej rodzinie, to znalazłby do tego drogę tak czy inaczej, także to nie o to chodzi, tyle że to była nasza świadoma decyzja.

bo nawet jej poczęcie też. Ja wiedziałam, że się pocznie, chociaż bałam się tego i bardzo było to dla nas i zaskoczenie, i duże przeżycie. Ale Pan Bóg w tym był po prostu.

0: Czy jest jakaś sytuacja z twojego życia, do której się odwołujesz, jak jest trudno? Taki stempel Pana Boga na twoim życiu.
1: Myślę, że wiele właśnie w takich sytuacji, w której ewidentnie Pan Bóg odpowiadał na moje pytania, na moje wątpliwości, przywołując tu chociażby wyjazd ten nasz wspólny, żeby już nie wracać do jakichś innych spraw. Kiedy Pan Bóg potwierdza i przynosi, idą za tym owoce konkretne, to te sytuacje są dla mnie właśnie takim kołem ratunkowym, nie wiem, tym, czego mogę się chwycić i wiem, że nawet kiedy właśnie przychodzi taki czas, że widzę, że komuś tam jest lżej, bo żyję tak sobie z Bogiem, prawda? Że gdzieś ta droga taka kręta, choć kręta, to w tym naszym tutaj ziemskim życiu jest łatwiejsza, to wtedy cofam się właśnie do tych chwil, kiedy doświadczyłam mocno Pana Boga i wiem, że On jest i wiem, że nawet jeśli jest trudno bardzo, to mnie nie zostawi. I na pewno przyjęcie tej kolejnej ciąży na pewno było takim trudnym dla nas czasem, niezwykle trudnym, chociaż mieliśmy świadomość, że tak może być. Bardzo trudny czas dla nas. Ale ufałam wtedy Bogu, powiedziałam, że mnie nie zostawi z tym. Ponieważ tu mnóstwo obaw się cisnęło. Nie jesteśmy już tacy młodzi. Czwarte dziecko. Co powie rodzina, co powiedzą dzieci. No, tu też kolejna historia. Ponieważ jedna najstarsza córka nie... Trudno jej było z tym sobie poradzić. I ja to wiedziałam, że będzie trudno. Dzisiaj wszyscy uwielbiają ją i kochają się wzajemnie i nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej. Młodsze dzieci powiedziały: ha, wymodliliśmy.

0: ale to był trudny czas, jak powiedzieć rodzinie, chociaż byliśmy, tak jak mówię, już przecież dorośli ludzie, ale ten strach przed światem, przed tym, jak, co powiedzą inni, był tak ciężki. Poza tym sprawa pracy finansowa i tak dalej, to bardzo nas przytłoczyło, bardzo. Wtedy przyjaciele, nasi najbliżsi nam bardzo pomogli. Także Pan Bóg działa przez ludzi również w niezwykły sposób. To był trudny czas, ale wiedziałam, że Pan Bóg pomagał mi w różnych sytuacjach i wiedzieliśmy, że i przez to nam pomoże przejść. I tak się stało.
1: Jakiego Boga poznałaś? Kim On jest?
0: O, jest wspaniały, jest żywy przede wszystkim. Wiem, że jest, że mogę z Nim rozmawiać. Jest czuły, delikatny, jest pełną miłością. Nie odrzuca mnie, nie ocenia. Nawet kiedy mu wyrzucam pewne sprawy i się żalę, to jest ze mną zawsze. Przede wszystkim Boga żywego, który jest tutaj realnie ze mną, nie gdzieś tam w niebie daleko. Boga w Eucharystii, żywego Chrystusa doświadczyłam również. Przyjaciela i najlepszego taty, jakiego można mieć.
1: W jaki intencji się pomodlimy teraz?
0: Może za matki, które spodziewają się dziecka i nie wiedzą, co ich czeka, i za te, które stoją przed dylematem, czy urodzić, czy nie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ula. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: I to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana Stykacki czytałem swoje grzechy. I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierunek duchowy odciął.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Moje życie, moja historia życia to było tak, że ja pochodzę z rodziny wielodzietnej. Tam u nas było 6 dzieci i tam, no, jak była niedziela, to rodzice zawsze wysyłali do kościoła, ale z nami to raczej nikt nie chodził. No i tak na tym prześwięte to się chodziło tak, że jak się spotykało kolegę, to na ławce pod kościołem najczęściej się siedziało. No i tak to wyglądało. No, sakramenty święte, czy tam spowiedź, czy ten, no to już jak trzeba było jakieś, czy jakieś święta, czy bierzmowanie, no to wiadomo, jak to wyglądało. To człowiek szedł do tego sakramentu, przygotować się trochę, człowiek się przygotował, bo jednak gdzieś tam z tyłu głowy zawsze cześć do Boga była i była... I była taka jakby może nawet trwoga przed Bogiem w tym wszystkim, że jednak to jest Bóg i taka, no, powaga z tego wynikała, ale to też nie było takie głębokie i to nie było takie jakby robione z serca, bardziej pod przymusem. No w moim domu rodzinnym, no to nie było takiej modlitwy wspólnej, że żeśmy sobie całą rodzinę uchwękali się, modlili. No to było na zasadzie tam, że tam mama mówiła, no to niech tam każdy sobie się pomodli. I z takiej rodziny w zasadzie, z takiej rodziny, z takiej przyszłości wyszedłem. Wiadomo, człowiek jak

jakby gdzieś byłem daleko od tego Pana Boga, nie? Że jakby nie żyłem Bogiem na co dzień, ale tak jakby, nie wiem, czy to tak zastanawiam się z dzisiejszej perspektywy, czy to nie jest tak, że ktoś jakiś może przodkowie gdzieś modlili, to bo to sam z siebie człowiek takich rzeczy jakby, no to jest takie dziwne, to jest działanie Pana Boga, no ale... Ale tak właśnie było, no i tak z żoną już po ślubie to żona zawsze do mnie mówiła, nie, że idziemy do kościoła, no i tak człowiek chodził, na siłę chodził, to nie ma co ukrywać, że takie to było chodzenie na siłę, i ja, a jak coś więcej, to zawsze mówię do żony, słuchaj, pójdę, jak poczuję, to pójdę. I ja to do końca życia pamiętam, to ja mówiłem, że mówię do niej, jak poczuję, że tam potrzebuję być, to pójdę. No i przyszedł taki czas, że poczułem, no, że poczułem, że potrzebuję tam chodzić do tego kościoła. No, ale to zanim to nastąpiło, to jeszcze przeglądając internet natrafiłem na księdza Adama Skłarcińskiego, na objawienia, które on tam jakby promował z Garabandal, gdzie Matka Boża czterem dziewczynkom się ukazały. Te dziewczynki miały jakby wizję tego, co nadchodzi, tych kary, tego sądu sumień, jak to wyglądało. I jakby pomału zacząłem to czytać i to był taki może punkt zwrotny mojego życia, że to mnie właśnie wstrząsnęło, że jakby człowiek i tak stanie przed tym Panem Bogiem, prędzej czy później. No a tutaj jest jakby jeszcze głoszone, że to może być za nasze dni naszego życia, że to jest wiele znaków na to, potwierdzeń. No i tak postanowiłem, że jakby wyspowiadam się z całego życia, że chciałbym taką spowiedź przejść, żeby jakby wyrównać ten rachunek przed Panem Bogiem i przed sobą, żeby jakby pokazać Bogu, że potrafię stawać w prawdzie, bo właśnie spowiedź całego życia to jest takie stawanie w prawdzie. Jak to jeden z kapłanów mówi, to jest trenowanie w stawaniu prawdzie, bo jak Pan Bóg nas postawi w prawdzie, a żeśmy się nie spowiadali, no to trudno będzie to duszy przyjąć. No i tak, pod tym impulsem postanowiłem, że się wyspowiadam z całego życia. No i to tutaj jakby dopiero taki pierwszy potężny impuls. No bo tak naprawdę, jak dobrze by pomyśleć o swojej młodości, to nie, no bo każdy to tak naprawdę tak jak jest dzisiaj, nie? Każdy jest zajęty swoim życiem. Moja rodzina wielodzietna, no byliśmy bardzo biedni, więc tam rodzice zajęci jakby, no żeby na ten byt rodziny, żeby zrobić, i tak naprawdę to tam nie, no. Raz byliśmy z mamą na pielgrzymce, jak był Jan Paweł II, to były też takie wielkie przeżycie duchowe. No i w zasadzie to jest koniec takich, ani tam pielgrzymek nie było, ani właśnie... I nie było takich ludzi postronnych, żeby ktoś stanął i ci jakby to w dobry sposób do ciebie trafił, bo to też ktoś może mówić o Bogu, a ty patrzysz na tego człowieka, a on zupełnie co innego robi, a co innego mówi, nie? I to też działa odpychająco i jakby z dzisiejszej perspektywy to też wiem, że mówiąc o Bogu trzeba trafić jakby w serce człowieka, tak? Bo każdy mówi, o to musisz tak żyć, tak. Nie, nieprawda. Pan Bóg najczęściej wyciąga ludzi takich poranionych i spoza systemu. I jakby ci ludzie są dla Pana Boga najwartościowsi. Dlaczego? Bo jak ten człowiek zrobi krok do Boga, to potem ten człowiek się już nie cofnie, bo wie co, jaki był, a jaki jest teraz. I ja tak miałem. Wiem, jakie życie prowadziłem, jak to było w ogóle... Poza wszystkim, można poza systemem powiedzieć, nie? Jak człowiek, no to trenował sport, tak naprawdę ja trenowałem sport i tak naprawdę ten sport tylko trzymał mnie w ryzach, także człowiek gdzieś tam nie poszedł na jakieś, nie wiem, w alkohol, w narkotyki, w takie rzeczy nie popadł, to też taka Boża opatrzność była w tym, że tutaj Bóg mnie zajął, tu mnie prowadził i jakby w tym szedłem, nie? No i ja pochodzę z bardzo biednej rodziny, więc starałem się też, jak wziąłem ślub, też starałem się, żeby stanąć na nogi, bo nic nie dostałem, jakby wiesz, poszedłem po prostu tak, jak stoję, poszedłem, nie? I tutaj wiesz, i poszliśmy z żoną, ja do jednej pracy, żona do drugiej pracy, byliśmy bardzo młodzi, bo ja mam 20 lat, moja żona 21, znaczy ja 21, moja żona 20, nie? I wiesz, i po paru miesiącach zaczęliśmy się ze sobą mijać w domu. Ja mówię, że tak żyć nie można, nie? Że się po prostu mijamy. Ani to życie jest... ani ja w małżeństwie się, w niczym się nie realizujesz, nie? A tutaj obok stoi Pan Bóg i patrzy, nie? Na to wszystko. I mówię, i dopiero jak już miałem w zasadzie dwójkę dzieci, wiesz, no to dopiero gdzieś tak... I to samo przyszło w internecie grzebając, że jakby Pan Bóg tą ścieżkę dla mnie, tych objawień. I ja wam powiem i tobie, wiesz, że nie wszelkie objawienia

0: objawienia bardzo jakby przyciągają do Boga i bardzo mnie prostują. Dlaczego? Bo jak sobie teraz aktualnie jest wielu mistyków i proroków na całym świecie, w Polsce też mamy swoich i to, co oni dostają od Pana Boga, w co bardzo wierzę, że to bardzo mnie prostuje. To znaczy, wiesz, to jakby cały czas trzymam je to w ryzach, nie w strachu, żeby to było jasne, tylko w gotowości, może tak. Bo te objawienia też mobilizują i do modlitwy, i do tego, żeby być sprawiedliwym, czego w moim życiu jakby wcześniej nie było. Nie byłem sprawiedliwym człowiekiem. Bo to wiadomo, jak tu pochodzisz z takiego domu, z takich, to wiesz, to są różne rzeczy, tu przechodzisz, nie? I człowiek głodny chodził, i człowiek kradł gdzieś tam, nie? Jakieś tam drobnostki w sklepach, nie? I nie było w ogóle w moim życiu żadnej sprawiedliwości. A teraz jakby, wiesz, widzę, że po prostu ta sprawiedliwość, która jest jakby pochodną od Pana Boga i to jakby, wiesz, jest bardzo cenna dla mnie i że wszechmiar staram się być sprawiedliwy. No i tak powracając do tego, co zapytałeś, czy Pan Bóg jakby, czy wołałem do Pana Boga i czy Pan Bóg stawił mi ludzi. W tym wołaniu to, wiesz, człowiek woła, ale jest głuchy, nie umie usłyszeć. A w dzisiejszym jakby to przeciwstawiając, dzisiaj wołam do Pana Boga, bo też różne rzeczy w życiu przechodzę i trudności takie każdy człowiek, ale dzisiaj dzięki łasce Bożej przychodzą odpowiedzi, wiesz, i to przychodzą przez wydarzenia, przychodzą przez innych ludzi, także ja wiem, że Pan Bóg działa i jakby to powiedzieć, miałem tutaj ostatnio taką dosyć dużą przygodę, bo w moim domu zacząłem remont poddasza, to wiesz, nie miałem ani jednej, nie miałem w ogóle pieniędzy, bo mam dom dwupiętrowy i dół sobie wykończyłem, a górę zostawiłem taką niewykończoną. No i zacząłem i tu poznałem taką, wiesz, taką kobietę, która też ma wiele darów Ducha Świętego. No i zacząłem się modlić do Pana Boga, prosząc o, wiesz, o Bożego Skarbca, o dar Bożego Skarbca. No bo mówię, nie mam ani złotówki, żeby tu zacząć. A tutaj są potężne, bo to są w tysiącach, to są grube tysiące, żeby tutaj zacząć jakby remontować, coś robić. I zaczęliśmy się modlić z żoną i z rodziną z Bożego Skarbca. No i dostaliśmy z Bożego Skarbca. Wiesz co? No bo, posłuchaj, to jest tak. Jak nie masz nic, to się modlisz do Boga, Boże, daj mi coś, daj mi z Bożego Skarbca coś, żebym mógł zaczął pracować i żebym zaczął mógł finansowe środki, chodzi, wiesz, żeby Bóg mi jakby podarował pieniądze po prostu zwyczajnie. A Pan Bóg z Bożego Skarbca dał mi to, co jest najcenniejsze u Boga, czyli drugie życie. Dostaliśmy syna, wiesz? I dostaliśmy małego synka i to jest Samuel, nasz synek. Wiesz, i później trochę zmieniliśmy tą intencję i zaczęliśmy prosić, Panie Boże, daj nam tej ziemskiej marności, żebyśmy mogli tutaj, no to i powiem Ci tak, nie mając nic, naprawdę, uwierz mi, nie mając tam żadnych jakby tych, to nagle to teściowie dali nam 10 tysięcy. Mieliśmy tu problem potężny z hydraulikami, bo przyjechał hydraulik i chcieliśmy tutaj rozciągnąć się hydraulikę na poddaszu. Mówi do nas 30 tysięcy. Myślę, Boże, jedyny. Toż my nie mamy takich pieniędzy nawet, wiesz, nie śmierdzimy takimi pieniędzmi, że można powiedzieć. No ale mówię, tu coś innego zaczniemy robić. Coś tanki działowe stawia, coś tam, coś drobniejszego. No i tak kolega mój przyjechał i mówi, że ona się pyta, czy zna jakichś hydraulików. No i on mówi, że zna. No i przyjechał drugi hydraulik, mówi 4 tysiące złotych za robotę plus ile tam wyjdzie. A tamten w ogóle tylko powiedział swoje pieniądze i pojechał, wiesz, i nie chciał robić. I tutaj Pan Bóg jakby te nasze modlitwy, to wszystko jakby, wiesz, wysłuchuje. Tylko to trzeba też być i cierpliwym w tym wszystkim. I co jest najważniejsze, wołać razem. Czyli jak wołasz, to wołaj razem z tym, kto z tobą mieszka, z żoną, z dziećmi, nie? U mnie to jest praktykowane. No ale jeszcze ja wrócę do tego, jakby, bo tu się zapętam, wracam do tego punktu przełomowego, do spowiedzi stałego życia, bo to jest chyba najważniejsze, od czego każdy człowiek powinien zacząć. Przynajmniej ja tak uważam, bo ja to przeszedłem. I wam powiem tak. Raz byłem 2 razy u spowiedzi stałego życia. Pierwszy raz to się tak sam postanowiłem sobie pójść tutaj do swojego księdza proboszcza, przygotowałem się, tak wydawało mi się, że dobrze, nie? Poszedłem się i wyspowiadałem. Taką zwykły dzień po prostu zaszedłem do księdza, mówię, że chciałbym się wyspowiadać z tego życia, żeśmy się umówili. Zaszedłem się, wyspowiadałem. I wam powiem szczerze i tak od serca i tobie, że bardzo są to mieszane uczucia, bo taka spowiedź, ona była dobra, wspaniała, ale jakby czegoś tam brakowało dla mnie, nie? No i tak zacząłem, wiecie, i zacząłem tak swoje życie po tej spowiedzi analizować i tak szukać, bo różne dziwne rzeczy się u mnie w rodzinie działy. Na przykład taka jest rzecz, że ja miałam przepuchlinę pachwinową, mój synek ma przepuchlinę pachwinową, moja siostra, i tak to się w mojej rodzinie toczy. No i zaczęliśmy szukać, co tam w tych rodzinach jest nie tak. Moja żona poroniła, moja mama poroniła, moja teściowa poroniła wielokrotnie, mojej żony siostra poroniła. I tak szukamy dalej, bo coś się zaczyna, coś Pan Bóg chce pokazać, że coś jest w sprawie niepozałatwiane w naszych rodzinach. No i żeśmy, a tu w międzyczasie jeszcze ta spowiedź, jakby jestem po tej spowiedzi, tutaj zaczyna się, tak Pan Bóg zaczyna pewne rzeczy otwierać i tak to zaczynasz widzieć już inne życie, te duchowe bardziej, nie? No i trafiam na takiego kapłana egzorcystę w Białymstoku, bo to jest niedaleko mnie, i mu tak z nim opowiadam, że to się dzieje i zacząłem w internecie szukać i podkierował mnie do pewnej kobiety, nie wiedziałem wtedy, jak szedłem do niej, że to charyzmatyczka, on mówi do mnie, że ta kobieta zna wielu kapłanów, ona służy Bogu i ona znajdzie ci kapłana, który ci te 33 msze święte ona cię podkieruje gdzie. Bo on mówi, ja to tam za dużo mam na głowie, to i on mnie tak podesłał do tej kobiety. No i ja do niej zadzwoniłem, dostałem numer i tak z nią rozmawiam, opowiadam jej wszystko. I ta kobieta mówi, dobrze, ja cię tam załatwię, to przyjdź tutaj do mnie i tam będziemy dalej rozmawiać. No, że jechał z żoną i z dziećmi, zajechaliśmy do niej. I to był taki drugi mocny wstrząs Pana Boga w moim życiu. No i tam zajechaliśmy do niej i ona mi te msze święte załatwiła, ja tam swoją ofiarę wniosłem za tę mszę. I ona 2 minuty ze mną rozmawia i mówi do mnie tak, a wiesz co, Marek, a ty to źle wyspowiadany jesteś. Ja mówię, tak się śmieję, uśmiechnięty się, mówię, niemożliwe. Mówi, toż ja w tamtym roku byłem u spowiedzi z całego życia, mówię, a ona mówi, tak, to ja ci udowodnię. I tylko zaczęła pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I mi wymieniła ile razy i w jaki sposób. Ja to powiem. Znaczy ile razy to nie, to chyba nie powiem. Nie, że wielokrotnie, jakiś tak, nie? I mówi do mnie, że wiesz co, Marek, jest taka książka Jamesa Maniera, ale stoi u drzwi i kołacze. To jest taki duży rachunek spowiedzi. Ty się dobrze przygotuj, ja mam wspaniałego kapłana. I mówi, on tam jeździ po całym świecie i on na różnych rekolekcjach. Ty się przygotuj i tu do tego kapłana przyjdź. Ty, mówię, iż tylko na moją żonę popatrzyła się i na moją córkę, to już wiedziałem, że jakby to Pan Bóg przez nią też przemawia. No i słuchajcie, ja się do tej spowiedzi przygotowywałem 2 dni, ale to po prostu wszystko zostawiłem. Nic mnie nie interesowało. Wstawałem rano, szedłem, wykonywałem swoje obowiązki, bo tutaj mam takie mini gospodarstwo koło domu, trochę kur, trochę kur i takie inne rzeczy. I potem szedłem, tylko brałem tą książkę, modliłem się i pisałem. I po prostu przychodziły mi jakby obrazy, które rzeczy, które robiłem w swoim życiu. To było niesamowite i to było po prostu wstrząsające, ale też i niesamowite. I po tych 2 czy tam po 3 dniach dzwonię do niej, że ja już jestem gotowy, bo to po prostu, to wrzucasz wszystko, nic cię nie interesuje w życiu, po prostu nie ma nic innego, co byś chciał teraz robić i nic cię nie da spokoju. Pojechałem do tego kapłana na tą spowiedź. Był Pan Jezus, bo byłem w kościele, był Pan Jezus, był kapłan i byłem ja. I to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana z tej kartki czytałem swoje grzechy. Kapłan tylko siedział, mówi, a ta kobieta jeszcze mnie jakby przygotowała. Mówi, słuchaj, ten kapłan, on wszystko słyszał, grzechy całego świata. Tu nie trzeba się niczego bać. I to jest Pan Jezus. A największą, mówi, radością tego kapłana to jest to, że on podniesie rękę i cię rozgrzeszy. Bo to jest dla Boga, nie? I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, jak to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierun duchowo odciął. Wszystkie zniewolenia, czyli tam i te jakieś przemocowe takie, to właśnie boks trenowałem, to takie demony przemocy, demony jakieś tej mamony, to człowiek jakby tej chciwości, to wszystko ten kapłan poobcinał. Człowiek wychodzi, a i to jeszcze nie wszystko. I po tej spowiedzi z całego życia ten kapłan po tym odcięciu jeszcze namaszczenie, sakrament namaszczenia chorych daje, bo mówi ten kapłan do mnie tak, chociaż ciało jest zdrowe, to dusza teraz staje po upadku i potrzebuje dodatkowego sakramentu, żeby szybciej wzrastać. Ja będę do końca życia tą spowiedź pamiętał, każdemu człowiekowi tego życzę. To jest, wychodzisz z kościoła, to chodzisz 5 centymetrów nad ziemią, jesteś wolnym człowiekiem, nic, nie ma siły teraz na ciebie po prostu, jakby możesz wszystko, jakby to można powiedzieć, jesteś wolny, po prostu jest cudowne uczucie. Ale ten kapłan też mi jeszcze powiedział taką rzecz, i że teraz teraz mogą być takie rzeczy w twoim życiu się pojawiać, że będziesz jakby widział jeszcze obrazy i będą ci się przypominać różne inne sytuacje z twojego życia, i chodź to do spowiedzi i oddawaj. I dla mnie to tłumaczył w ten sposób, że jak się wchodzi z zapaloną świecą do pokoju, to w różnych kątach jeszcze pewne rzeczy się odsłaniają. Tak samo Duch Święty wchodzi do wnętrza człowieka, do duszy i oświeca i pokazuje, że jeszcze tu jest nieposprzątane, że jeszcze tu, że to trzeba, to jest wybaczone, ale trzeba iść to oddać.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: I ten moment tych otwartych drzwi i tego wejścia to był moment, kiedy w moim sercu coś się otworzyło. Kiedy moje oczy się otworzyły, ja zrozumiałam, że Bóg jest, że przychodzi, że naprawdę przychodzi, kiedy się go po prostu zawoła. I od tego momentu wszystko się zmieniało.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobrażeń tak naprawdę nie miałam żadnych. Jedyne, z czym mi się Bóg kojarzył, to taki mały obrazek świętego Mikołaja, który moja prababcia miała gdzieś na biurku położony. Kiedyś go zobaczyłam i wtedy Bóg mi się skojarzył z kimś takim starszym dziadkiem, który tak naprawdę gdzieś daleko i mało ważny. Tak naprawdę to było ileś elementów, natomiast było tak, że dzięki siostrze mojego ojczyma trafiłam do klubu. Klub był katolicki, natomiast ja tam chodziłam tylko po to, żeby odrabiać lekcje, żeby oglądać jakieś książki. I któregoś dnia jedna z pań, które się zajmowały tam dziećmi, przyniosła gazetkę Miłujcie się. Na okładce było przepiękne dziecko, a ja bardzo lubię dzieci, więc wzięłam sobie, żeby poczytać, co tam jest o tym dzieciaku. I przeglądając, natrafiłam na historię z czasów komunizmu na Węgrzech. To była historia o dziewczynce, która była wierząca, i o nauczycielce, która była ateistką. I ta nauczycielka bardzo chciała pozbawić wiary te dzieci, więc na każdej lekcji tłumaczyła im, że Boga nie ma, że on nie istnieje, wynajdowała na to różne argumenty. I wiedziała ta nauczycielka, że dziewczynka jest wierząca, więc któregoś dnia wzięła ją na środek, wymyśliła podstęp i zaczęła jej zadawać pytania. Jeśli zawołasz swojego młodszego brata, to przyjdzie do ciebie? I ta odpowiedziała, no przyjdzie. A jeśli zawołasz pieska, to przybiegnie do ciebie? No przybiegnie. A dlaczego przybiegnął? No bo słyszą. A widzisz, słyszą, bo żyją. Ale jakbyś tak, załóżmy, zawołała krasnoludka, to co, przyjdzie do ciebie? I dziewczynka odpowiedziała, że no nie. A dlaczego nie przyjdzie? No bo jest wymyślony. A widzisz, i tak już ją podprowadzała pod takie najgorsze pytanie, które miało ją tak zmiażdżyć, jej wiarę. I zapytało ją, a gdybyś tak zawołała dzieciątko Jezus, to przyjdzie do ciebie? I mała dziewczynka z ogromną wiarą powiedziała, to ja go zawołam. Zaczęła wołać, przyjdź dzieciątko Jezus, przyjdź dzieciątko Jezus. Tam kilkoro dzieci się do niej dołączyło. I w którymś momencie drzwi się otworzyły, drzwi klasy. I w drzwiach ukazało się przepiękne dziecko, które się uśmiechało, które promieniało światłem. I ten moment tych otwartych drzwi i tego wejścia to był moment, kiedy w moim sercu coś się otworzyło. Kiedy moje oczy się otworzyły, ja zrozumiałam, że Bóg jest, że przychodzi, że naprawdę przychodzi, kiedy się go po prostu zawoła. I od tego momentu wszystko się zmieniało. Nawet nie trzeba było wołać, on już po prostu był w moim sercu. Myślę, że nie. Takie no, łaska nawrócenia, bo wtedy wiesz, że otrzymam łaskę nawrócenia, łaskę wiary. To jest coś, co się daje za darmo i bez jakiejś zasługi. Z mojej strony ja nic nie zrobiłam takiego, czy mogłabym na to zasłużyć albo jakoś to zdobyć. On po prostu dał siebie w tym momencie mi już. Ciężko. Bo u mnie w rodzinie no, nie było wtedy osób wierzących. Nawet przeciwnie, wszystko było takie nastawione antykatolicko, antyksiężowsko, antyklerykalnie. Więc to, że w którymś momencie już jakby krokiem następnym, kiedy zaczęłam chcieć przystępować do sakramentów, kiedy zaczęłam więcej się modlić, to tych ataków na wiarę w domu słyszałam więcej i było bardzo trudno. Kiedy chciałam chodzić do kościoła, to bywały takie momenty, kiedy miałam zabraniane. A oczywiście byłam bardzo gorliwa, chciałam codziennie chodzić na mszę. I myślę, że to też było Boże, chociaż trudne, bo to, że ta wiara była mi tak utrudniana na początku, jeszcze bardziej mnie ugruntowało, że to jest ważne i że to jest potrzebne. Jeszcze bardziej modliłam się sama i głębiej wchodziłam w relacje z Jezusem. No tak, jest takie mądre powiedzenie, że jeśli ktoś nie wzrasta, to się cofa. Więc też mam taką łaskę, że po prostu z roku na rok wzrastam. Najpierw zaczęłam przystępować do sakramentów, modliłam się. Potem odkryłam wspólnotę, pielgrzymki, wyjazdy. zaczęłam wchodzić głębiej w poznanie takiego działu w kościele, jakby działu obszaru charyzmatycznego, ale jednocześnie byłam we wspólnocie, która była oparta na duchowości karmelitańskiej, więc odkrywałam bardzo też taką głębszą duchowość i w niej się formowałam. Potem, kiedy się już przeprowadziłam do Warszawy na studia, to ta formacja nabrała większego dynamizmu. Zaczęłam też się formować w wspólnocie ewangelizacyjnej. No i tak z roku na rok wzrastam bardziej. Właściwie nie pamiętam, jak to się stało, ale wkrótce cała moja klasa wiedziała, że jestem wierząca, że jestem jakoś tak bardziej wierząca niż oni. I to też był taki powód, że nie czułam się do końca akceptowana i przyjmowana w klasie, bo miałam w sobie coś, czego oni nie mieli. Więc kiedy oni wchodzili w swój bunt, czyli w jakieś takie nieposłuszeństwo rodzicom, nauczycielom, wypady na wagary, różne ciekawe wycieczki i rzeczy, które się tam na nich działy, to ja gdzieś byłam na boku, bo ja nie wchodziłam w to wszystko, nie piłam, nie chodziłam na wagary. To było bardzo trudne, ale też potrafiłam przeciwstawić całej klasie i zostać, mimo że oni szli. I ku mojemu zaskoczeniu po latach to też owocuje. Gdzieś tam byłam na studiach, to któryś mój znajomy z klasy się odezwał: Iwanko, bo ty jesteś taka bardzo wierząca, a ja mam teraz taki trudny czas i pomóż mi, proszę. Gdzieś to zostawało, był taki jakby taki znak sprzeciwu. Ja byłam takim znakiem dla nich. Jako dziecko już lubiłam śpiewać. Natomiast kiedy podrastałam, miałam kilkanaście lat, to usłyszałam, że nie mam słuchu muzycznego, że nic z tego nie będzie, że w ogóle nie powinnam w tę stronę wchodzić. A mimo to wchodziłam. Gdzieś tam przypadkiem na jakimś spotkaniu znajomych ktoś miał gitarę. Zapytali mnie, czy bym chciała zobaczyć, jak to brzmi, czy mogę jednego akordu się nauczyć. I tak się zaczęło od jednego akordu. Od bardzo niepobożnej piosenki. Już nie będę mówić jaka. I tak z roku na rok też się uczyłam i śpiewu, i gry. A w końcu dostałam w prezencie gitarę i to już mnie zmobilizowało do tego, żeby się uczyć. I teraz śpiewam bardziej, gram na chwałę Pana, uwielbiając Go. Takim szczególnym momentem dotykania ludzi przez jakąś służbę, przez śpiew, przez grę, to jest dla mnie na początku msza święta, bo bardzo rzadko, ale czasami mi się zdarza śpiewać psalm. To jest dla mnie trudny obszar. Kiedyś nie byłam w stanie zaśpiewać ani zwrotki. Potrafiłam mylić wszystkie melodie w jednym psalmie. Więc bardzo się blokowałam i nie chciałam tego robić. Natomiast z czasem im bardziej w to wchodziłam, tym im bardziej odkrywałam, że to jest moment, w którym mogę się modlić przed wyjściem do ambony. Też proszę, Panie, dla Ciebie chcę zaśpiewać. Ty sam dotykaj tych, którzy będą mnie słuchać tym słowem, bo to jest Twoje słowo. I wtedy, kiedy schodzę z ambony, to często widzę po twarzach, ale też w odpowiedziach ludzi, że słuchaj, tak zaśpiewałaś, że dotknęło to mojego serca. To jest ze strony ambony, ze strony psalmów. Natomiast czasami ze znajomymi prowadzimy różne uwielbienia w Warszawie i wtedy też to jest taki feedback z ludzi, od ludzi z ich strony, że podchodzą, to było piękne uwielbienie, doświadczyliśmy Boga w tym. To nie jest moja zasługa jakoś, bo działamy zespołowo, działamy w ileś osób, no ale wspólnota jest po to właśnie, żeby razem dawać Jezusa. Się wyłamię z tego schematu. Ja tak nie miałam. Rzeczywiście przeżywałam ogromną radość i zmianę w moim sercu, bo wcześniej byłam bardzo zamkniętą osobą i nieśmiałą i nie byłam zdolna nawet do opowiadania o kimkolwiek. Natomiast na początku, po tym moim nawróceniu, jeszcze był etap wzrastania, zmiany mojego serca. Pamiętam, to był taki czas mniej więcej roku, jak w styczniu był ten moment nawrócenia. To w grudniu, pamiętam, że gdzieś w jakimś czasie jakiejś modlitwy zrozumiałam w moim sercu, że Bóg daje mi taką łaskę odwagi w mówieniu. Wcześniej byłam zamknięta, a właśnie po tym dniu konkretnym jakoś tak się odblokowałam wewnętrznie i mogłam też mówić. Natomiast ogłoszeniu Jezusa to kilka lat później, po nawróceniu, przeżywałam zesłanie Ducha Świętego. O dziwo, rodzice mnie puścili na to. teraz się nie dzieliłam tą historią tak bardzo jeszcze nigdzie, ale gdzieś bardzo noszę ją głęboko w sercu i myślę, że to jest też moment, kiedy mogę się nią podzielić. W czasie tego czuwania prowadzący modlili się i zachęcali nas, żebyśmy wzywali Ducha Świętego bardzo mocno, bardzo głęboko, więc razem z nimi wołałam: przyjdź Duchu Święty, z całego serca. Tak jak potrafiłam wtedy, mając te kilkanaście lat. I w którymś momencie było tak, że poczułam jakoś coś we mnie się zrobiło, że ta moja wiara, która jest mała, w jednym momencie wzrosła bardzo. Zaczęłam bardzo wierzyć Bogu i w Niego. I we wnętrzu gdzieś, nie wiem, w wyobraźni czy w sobie, to jest bardzo trudno opisać. Zobaczyłam taki obraz jakby trójce Rublowa. Takie trzy postacie, które były wokół siebie ze sobą. I w którymś momencie jedna z tych postaci, ale jednocześnie jakby trzy naraz, jakby odeszły od tego stołu i zaczęły gdzieś tam lecieć jak taki ogromny promień, jak taki piorun w takim ogromnym świetle. Gdzieś sobie leciały gdzieś daleko. I ostatnio, co zdążyłam zobaczyć, to, że ta błyskawica się odwraca i zaczyna lecieć w moją stronę. I potem to już było tylko takie potężne błyski i dotknięcie Boga gdzieś wewnątrz, bardzo głęboko, bardzo mocno. Też jakoś trudno pisać. To było jakby wszystko, co we mnie najgłębsze, najbardziej jest mną, zostało tak potężnie wstrząśnięte i dotknięte i przeniknięte tym właśnie światłem. Wstałam, łzy mi leciały z oczu. Nie wiedziałam, czy mam usiąść, czy klęczeć, czy stać. Co w ogóle robić ze sobą? To było bardzo mocne doświadczenie. I po tym wszystkim, już czy tego samego dnia, czy następnego, zobaczyłam w moim sercu taką nową myśl, której nie miałam wcześniej. Takie przynaglenie, taką pewność, że o Bogu trzeba mówić. Że nie wystarczy, że On jest, nie wystarczy, że jest się w kościele, że ktoś przyjdzie się pomodli, ale że o Bogu trzeba mówić. To jest ktoś, kto chce, żeby o Nim mówiono. To było coś takiego, co mnie bardzo mocno wtedy poruszyło i zostawiło jak właśnie taki nakaz, takie posłanie do ewangelizacji, które tak naprawdę odkrywałam później, wiele lat później, w czasie formacji. Ale już wtedy to ziarno zostało we mnie wrzucone tak bardzo mocno. I zrozumiałam też, że Duch Święty nie przychodzi tak po prostu, żeby było miło. On przychodzi z zadaniem. Po co? Przede wszystkim dla Jezusa. Dla Niego są te uwielbienia i Jego chcemy uwielbiać. Dla Niego samego. A jednocześnie ci, którzy przychodzą na te uwielbienia, mogą Go spotkać. Czasami mają trudne sytuacje, czasami coś przeżywają. A w momencie, kiedy przychodzą na uwielbienie, kiedy zaczynają Boga uwielbiać, to przestają zajmować się sobą, swoimi problemami. Zajmują się Bogiem. A wtedy Bóg czyni cuda w ich życiu. Gdzie? To są takie trzy miejsca, w które jakoś się włączam. Pierwsze miejsce to jest Katedra Praska. Tam zawsze w drugą niedzielę miesiąca przyjeżdża wspólnota z Koszalina. Wcześniej są zajęcia na Akademii Rozwoju Talentów, w których też uczestniczę. A potem niedziela jest takim dniem formacyjno-uwielbieniowym dla tych osób, które się formują i dla tych osób, które były, uczestniczyły w spotkaniach na stadionie. To jest jakaś taka kontynuacja tej formacji, tych wielkich narodowych rekolekcji. Ale jednocześnie jest to otwarte dla wszystkich, którzy chcą. Oprócz tego jeszcze raz w miesiącu, w pierwsze soboty, prowadzimy takie mini uwielbienia w parafii Świętej Jadwigi na Żeraniu. I też u mnie w parafii na Solcu Świętej Trójcy też raz w miesiącu są takie uwielbienia. Seminarium Uwielbienia Chwały. To jest propozycja Szkoły Nowej Ewangelizacji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dla ludzi, którzy chcą się bardziej formować i wzrastać w świadomym przeżywaniu swojej wiary. Jeśli chodzi o akademię, to zajęcia odbywają się właśnie w Koszalinie, odbywają się w Warszawie, odbywają się teraz od niedawna też w Toruniu i nawet w Wielkiej Brytanii. Więc ilość miast to pewnie ogranicza możliwości osobowe. W Warszawie zajęć jest kilka. Można się formować do ewangelizacji, można się formować do modlitwy wstawienniczej, można się formować po prostu jako kobieta albo jako mężczyzna. Można się formować muzycznie jako lider, jako muzyk uwielbienia. Są też zajęcia z liderów, jak być dobrym liderem, jak dobrze zarządzać grupą i co tak naprawdę, jakie procesy odbywają się we wspólnocie. Można się formować, porządkować swoją sferę finansową. I od tego roku są też zajęcia z posługi słowa. Ja uczestniczyłam rok temu w kilkorgu z tych zajęć i były bardzo owocne dla mnie. Tak trudno powiedzieć, bo każdy z nich to jakieś inne obszary. Ja chodziłam na zajęcia dla kobiet, zajęcia dla ewangelizatorów, zajęcia dla posługujących modlitwą wstawienniczą. Myślę, że najbardziej osobiście odebrałam zajęcia dla kobiet. Bardzo mnie poruszały. Te zajęcia były w mniejszej grupie, więc też można było nawiązać takie większe, głębsze relacje. I też odkrywać samą siebie jako kobietę, jako córkę Boga. Każdy z nas, to, że ktoś jest kobietą, to, że ktoś jest mężczyzną, to jest jakieś dar i zadanie dla nas, żeby to rozwijać, to, co mamy włożone w siebie przez Boga, żeby tym służyć. Nikt nie zastąpi mężczyzny w pokazywaniu Boga jako skały, jako siły. Nikt nie zastąpi kobiety w pokazywaniu Boga jako kogoś, kto jest czuły i kocha. Uważam, że ewangelizacja jest takim obszarem i zadaniem danym całemu Kościołowi i nikt z tego nie może się wyłamać. Nawet świeccy. Jestem świecka. Więc i mnie dotyczy ten obowiązek. I każdy jest na mocy chrztu bierzmowania posłany, żeby głosić Jezusa. Tak, ale to jest właśnie też dlatego, że jak to mówi nam siostra Tomasza na zajęciach, czy Magda, że cały czas chodzimy w butach z pierwszej komunii. Nauczyliśmy się kilku formułek, iluś zasad, iluś przekazań. Chodzimy tym obciążeni, bo nie potrafimy sami z siebie, bez relacji z Jezusem tego wypełniać. A co dopiero mówić o tym, żeby komuś głosić Jezusa, kiedy go nie znamy. Jeśli nie wzrastamy w relacji, nie wzrastamy w formacji, to no to jest jak jest. Bardzo. I nie wyobrażam sobie powrotu do takiego kościoła, który jest martwy, który właśnie nie ewangelizuje, który nie chodzi, który nie kocha. Bo martwy kościół to ten, który nie kocha. To jest pytanie bardzo wskazujące na konkretną odpowiedź. Ja odkąd się nawróciłam, zawsze się dziwiłam, co ze mną jest nie tak, że ja wolę pójść na mszę niż na dyskotekę. Odkąd pamiętam po nawróceniu, to właśnie tak było. Wolałam czytać jakieś pobożne książki niż wszelkie inne. Wolałam spotykać się z tymi znajomymi, o których mogliśmy godzinami rozmawiać o Bogu, a niekoniecznie iść z innymi na piwo. Aczkolwiek uważam teraz, już po iluś latach, że czasami warto jest pójść do baru, czasami warto jest pójść na jakąś dyskotekę po to, żeby również w te miejsca wnosić Jezusa. Taka wiara, której jest ciągle mało, która nie zatrzymuje się na tym, co ma, ale szuka dalej, szuka głębiej, szuka więcej. Która bardziej szuka Jezusa, która więcej czyta Pisma Świętego, która bardziej kocha, wychodzi. Która nie znajduje sobie miejsca i nie siedzi na kanapie. Myślę, że nie powiem niczego nowego, ale cały Kościół jest charyzmatyczny. Charyzmat to jest dar, więc cały Kościół jest obdarowany. I wystarczy tylko o te dary prosić i je używać, bo Duch Święty jest otwarty, żeby nam je wszystkim dawać. Jest tak, jakby zapytać analogicznie, co zrobić, żeby mieć żywą relację z drugim człowiekiem. Maryja jest nam bliską osobą, więc tak jak nawiązujemy i budujemy relację z kimś, kogo znamy, kogo poznajemy, to tak samo możemy budować i umacniać się w relacji z Maryją. To przede wszystkim się odbywa przez spotkania, przez rozmowy, przez patrzenie w jej oczy, przez czytanie tego, co powiedziała, przez czytanie różnych książek o niej, które prowadzą do spotkania, do relacji z nią. Tak krok za krokiem, coraz bardziej, bliżej też się upodobniamy do niej. Jeśli ktoś chciałby wierzyć Bogu, chciałby doświadczyć takiej łaski, jaką ja doświadczyłam, to dużo nie trzeba. Tylko trzeba odwagi i szczerości w swoim sercu, żeby zawołać: Panie Jezu, przyjdź. Taki, jaki jesteś, do mnie takiego, jaki jestem. I On przychodzi, nic więcej nie trzeba. Jako człowiek, który zna swoją słabość, to wiem, że najczęściej jest tak, że zaczynam od Panie Boże, bo coś tam potrzebuję i czasami ta modlitwa właśnie tak wygląda. Ileś adoracji, na które przychodziłam do Jezusa, to było: Panie Jezu, bo jest tak, tak, tak i tak. I będąc pół godziny adoracją, dawałam ostatnie 5 minut, dobrze, to teraz ja słucham, a ty mów. I to też jest jakiś proces, że jestem jak takie małe dziecko, które cały czas mówi, a dopiero później się uczy słuchać i słyszeć tak naprawdę to, co Bóg do mnie mówi. Z czasem to jest tak, cały czas to jeszcze odkrywam, bo jeszcze wracam do tego zagadywania Boga, że z czasem wystarczy przyjść do Niego, popatrzeć i nawet nie trzeba nic mówić. To, że On jest, to też wystarcza za wszystkie słowa. Ja odkrywam Boga jako kogoś, kto jest miłością, kto kocha i jednocześnie kogoś, kto jest prawdą, a w prawdzie nie ma kompromisów, nie ma szarości, jest konkret. Pokusy są różne i myślę, że sposoby na nie warto, żeby każdy sam sobie wypracował. Jednym sposobem mogę się podzielić, sposobem, którego skuteczności doświadczam zawsze, kiedy przychodzą do mnie pokusy przeciwko czystości. To bardzo konkretnie, bardzo mocno wzywam Maryję i mówię jej: Maryjo, strzeż czystości mojego serca. Wystarczy to jedno zdanie i wszelkie pokusy odchodzą. To myślę, że Pan Bóg to mnie ciągnie bardzo do góry. Czasem mu się opieram. Do przodu iść pomaga mi spowiedź, regularna spowiedź. I to są takie jakieś kroki, które stawiam raz za razem. Też codzienna Eucharystia, codzienna modlitwa. To wszystko jakoś pomaga iść do przodu. Pierwszą książkę to jest Pismo Święte i czytanie Pisma Świętego, ale też słuchanie Pisma Świętego. Lubię sobie włączyć audiobooka i słuchać, zupełnie inaczej te słowa poruszają. Taką pierwszą duchową książką, którą przeczytałam, mając właśnie te 14 lat, to były Dzieje Duszy Tereski. Zafascynowałam się nią wtedy był też rok peregrynacji relikwii, więc jeździłam za relikwiami i czytałam jej teksty, z których mało co rozumiałam wtedy, ale byłam z siebie dumna, że czytam tak poważne książki. Więc jako pierwsza Teresa. Kolejna książka to już podpowiedział mi mój kierownik, mój spowiednik. To są Opowieści Pielgrzyma. To jest książka o modlitwie Jezusowej. To jest modlitwa serca, którą praktykują na wschodzie. Praktykują mnisi bizantyjscy. To jest modlitwa, która czerpie z Pisma Świętego i jest bardzo prosta. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Mnisi modlą się, powtarzając te słowa. Czasami łączą to też z oddechem, żeby całe swoje ciało wprowadzić w tą modlitwę, w obecność Jezusa, wejście w skruchę przed Nim. I potrafią tą modlitwę odmawiać ileś razy dziennie i rzeczywiście doświadczają w tym spotkania i wejścia w modlitwę nieustanną. To w takim razie proszę Ciebie, Hubercie, i tych wszystkich, którzy słuchają tej audycji, żeby w miarę możliwości, jak nie jest się tu przed w samochodzie, żeby zamknęli oczy, żeby weszli w głąb swojego serca, tam głęboko, tam gdzie jest obecny Bóg, gdzie zawsze mieszka w naszych sercach. To jest pierwszy krok, żeby tam wejść, tam się z Nim spotkać. Panie Jezu, ja Ciebie bardzo proszę, abyś poruszał się teraz w tych wszystkich, którzy słuchają tej audycji. Abyś przychodził do tych serc, które Ciebie szukają, które Ciebie pragną, które chcą wejść głębiej w relacje z Tobą, które chcą Ciebie doświadczyć. Proszę, żebyś teraz przychodził przez obrazy, które będziesz pokazywać tym, którzy słuchają, przez słowa. Proszę Cię, Jezu, żebyś posyłał swojego Świętego Ducha w te wszystkie miejsca, które potrzebują pocieszenia, które potrzebują uleczenia, które potrzebują umocnienia. Duchu Święty, Duchu uwielbienia, napełnia teraz nasze serce. Tak jak chcesz, poddajemy się Tobie całkowicie. Jeśli jeszcze nigdy nie zapraszałeś Jezusa do swojego życia, to powiedz Mu w prostych słowach: Jezu, zapraszam Ciebie do wszystkich obszarów, do wszystkiego. Chcę, żebyś był jedynym Panem i Zbawicielem. Zapraszam Cię do mojej pracy, do mojej rodziny, wszystkich moich relacji. Duchu Święty, proszę, żebyś swoją miłością zapieczętował to wszystko, czego dokonałeś, żebyś poprowadził nas wszystkich do budowania Kościoła, do wzrastania w Nim.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, żebyś Ty był z nami, Ty obiecałeś, gdzie dwóch czy trzech spotyka się w Twoje imię, tam Ty posyłasz swojego Ducha. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło w nasze serca i to, żeby wszystko, co będzie mówione, było na Twoją chwałę, Panie. Prosimy Cię, Panie, o poślij swoich aniołów, aby nas strzegli. Prosimy Cię też, Panie, o Twoje słowa, o to, żebyś Ty miłością nasze serce napełniał, bo wtedy człowiek może głosić Twoją chwałę. I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże, Rycielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wbawiać, Panno chwalebna, błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Czerwiński. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Spotkaliśmy się w sytuacji, gdzie było bardzo dużo ludzi w mundurach.
1: Tak.
0: Ty jesteś harcerzem?
1: Tak.
0: Czy to jest coś ważnego w Twoim życiu?
1: Tak, ja myślę, że to jest taki wybór, który coś tam określa człowieka na całe życie. W pewnym sensie można to nazwać stylem życia. Jeśli ktoś raz w to wejdzie, to pozostaje temu wierny. Jeśli się naprawdę zaangażuje głęboko, to jest to przygoda na całe życie, która jest czymś pięknym, niesamowitym. Po prostu można spotkać Pana Boga w tym przede wszystkim.
0: Czy harcerstwo, pierwszy kontakt z harcerstwem, to był kontakt z harcerstwem, który z Panem Bogiem jest?
1: Nie, pierwszy kontakt z harcerstwem to był 89 rok, 88, coś takiego. I to było trochę w takiej zasadzie, że w tym samym czasie lądowałem w grupie ministrantów w mojej parafii. Koledzy z klasy zaprowadzili mnie do ZUH-ów, do ZHP. I w tym harcerstwie nie było za dużo Pana Boga, praktycznie nie było go wcale. To były jeszcze takie czasy, kiedy za bardzo się nie mówiło o Panu Bogu w harcerstwie. Ale trafiłem wtedy na dobrego drużynowego w ZUH-ów i te zbiórki były prowadzone w taki sposób, gdzie starano się przekazać jakieś wartości, nauczyć jakichś podstawowych pojęć. No ale zawsze był ten rozdźwięk, że tu z jednej strony się szło na zbiórkę harcerską, tu była jakaś zbiórka ministrancka, czasami to wypadało w tym samym terminie, jakiś wyjazd trzeba było wybierać. To jeszcze wtedy byłem małym dzieciakiem i trudno było mi jakoś samemu podejmować te decyzje, ale no, na pewno był jakiś tam dyskomfort. Potem był taki czas, że jak się przychodzi z ZUH-ów do harcerzy, to troszeczkę się zmieniają wymagania, wymaga się trochę więcej, dzieci są starsze. No i było tak, że myśmy jedną paczką trzymaliśmy się w jednej drużynie. Przychodząc do harcerzy, okazało się, że nie da rady nas umieścić w jednej drużynie, bo nie było osoby, która by podjęła taką funkcję. Rozmieszczono nas po różnych jednostkach. My byliśmy na początku w tych ZUH-ach w takiej drużynie męskiej czysto. No i potem już trafiliśmy różnie. Ja trafiłem do koedukacyjnej, jeden kolega do męskiej, jeden też do koedukacyjnej i tak byliśmy trochę porzuceni. Po jakimś czasie udało nam się zebrać, no jakoś tam przekonać jakiegoś starszego drucha, żeby jednak może coś spróbować zrobić. No i tak powoli powstała ta pierwsza drużyna, w której byłem już ta drużyna harcerska. I był taki czas, kiedy ja chodziłem, uczestniczyłem w tych zbiórkach, angażowałem się w pracę swojego zastępu. No i pamiętam, było takie zimowisko, gdzie mój kolega, mój zastępowy miał złożyć przyrzeczenie. I to był taki moment, kiedy wchodził Pan Bóg do harcerstwa, bo po raz pierwszy, to było jedno z pierwszych przyrzeczeń w naszym środowisku, gdzie był wybór. Można było albo składać przyrzeczenie z Panem Bogiem, czyli na mój honor z łaską Bożą, albo ta druga opcja to była, zdaje się, na mój honor, wierząc w wielkie ideały i wartości, albo coś w tym stylu. Już pamiętam, to była zawsze jakaś uzgadniana wersja. I pamiętam na taką sytuację, że jednej nocy na zimowisku, kiedy chyba była pierwsza nawet, kiedy się spotkaliśmy w pokoju zupełnie osoby obce dla siebie, spytałem moich kolegów, czy oni się modlą, czy ktoś z nich może chciałby się pomodlić, albo coś. Jakoś to nie spotkało szerokiego oddźwięku. Potem pamiętam, że był jakiś problem z pójściem na mszę niedzielną. No i gdzieś to po tym zimowisku jakoś powoli zaczęło się rozsypywać. Jakoś tak coraz mniej czasu miałem. Stale brałem udział w tych zbiórkach ministranckich. I po jakimś czasie tak się stało, że przestałem uczestniczyć w tych zajęciach.

0: próby, po jakimś czasie jeszcze próby, ponieważ my dobrze znaliśmy naszą komendantkę szczepu, która się jakby szefowała całemu środowisku naszemu. Ona zna nas z podwórka, udzielała się dużo, była taką osobą prospołeczną i zawsze nas próbowała jeszcze zachęcić, żebyśmy kiedyś wrócili. I tak się stało, że ja na czas jakoś liceum wypadłem z tego środowiska harcerskiego, ale Pan Bóg chyba o mnie walczył, bo w liceum w pewnym momencie trafiłem do takiej klasy, gdzie było środowisko bardzo związane z harcerstwem i było kilku ludzi związanych bardzo mocno z taką, można powiedzieć, chyba kultową drużyną w Warszawie, 1002 ZHR-owską Dębę. Jeszcze wtedy, zdaje się, drużyną był Bartek Mleczko, który obecnie jest naszym namiestnikiem harcerzy Zawisza. I słysząc te historie o prawdziwych przygodach przeżywanych z Panem Bogiem, o takim realnym doświadczeniu tego Pana Boga w harcerstwie. I ja pamiętam, byłem taki mocno zdezorientowany wtedy też światopoglądowo, bo ja zmieniałem klasę, zmieniałem profil w pewnym momencie i w poprzedniej klasie miałem takie środowisko bardzo mocno ateistyczne, gdzie tak podkreślano, że w zasadzie to moje życie to moja sprawa. I ja, widać, byłem taki zupełnie zorientowany. Tu z jednej strony chodziłem do zbiórki ministranckiej, uczestniczyłem co niedzielę we mszy, a z drugiej tak to się jakoś nie przekładało na jakieś tam konkretne postawy życiowe i wybory. I to była taka jakaś niesamowita łaska Pana Boga, że znalazła się taka klasa w liceum, gdzie na 33 osoby na lekcje religii chodziło 32. To był obciach, nie pójść na lekcje religii. Mieliśmy bardzo świetnych duszpasterzy, księży Marianów. I podczas tych między innymi rekolekcji, które tam były organizowane, powoli jakoś zaczęło we mnie dojrzewać to, że jednak może by do tego harcerstwa wrócić. I kiedy zrobiłem maturę, w pewnym czasie jeszcze znalazłem się w kilku wspólnotach w kościele, między innymi w ruchu rodzin nazaretańskich. I okazało się, że do tego ruchu przyszła czy jakoś po tym ruchu rozeszła się wiadomość, że będzie organizowana Zawisza w Warszawie. No i mój kolega, taki dobry przyjaciel z grupki, mówi: słuchaj, to będzie organizowane, to poś harcerze, może byś wstąpił. Miałem taki jakiś czas, że się wahałem, no nie byłem pewien, czy w tym wieku wracać, bo to już po maturze, studia, jakieś tam poważne obowiązki. I pamiętam, pojechałem na taki wyjazd, na pielgrzymkę, coroczną pielgrzymkę wędrowników na Święty Krzyż. Takie doświadczenie jednego dnia, kiedy się przeszło jakąś tam odległość, w nogach się poczuło ciężar plecaka, potem się coś zjadło ugotowanego na ognisku samemu i potem przeżyło się taki wieczór przy ognisku ze śpiewaniem piosenek, z taką twórczą radością i z modlitwą, z mszą świętą w czasie tej drogi. I to było tak jak... To tak jak w pewnym momencie człowiek odkrywa, że całe życie kochał się w pewnej dziewczynie, tylko jej nie zauważał. I po prostu ja wiedziałem, czego mi brakowało przez te lata liceum. To było to.
1: Tehilim kuf mun. Halleluja. Hallelu el bekodesho. Halleluhu birkiya uzo. Halleluhu bigvurotav. Halleluhu kerov mudlo. הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
0: No i już wiedziałem, że jakby nie będzie od tego odwrotu i co by się nie działo, to ja będę o to harcerstwo walczył. No i wchodziłem coraz głębiej po prostu. Po jakimś czasie wyszła mi taka refleksja śmieszna, bo kiedyś usłyszałem takie zdanie, że Pan Bóg zawsze walczy nas z takimi świętymi, jakimi my nie chcielibyśmy zostać. I rzeczywiście sobie przyjąłem kiedyś taki obóz, czy to zimowisko było, jeszcze w ZHP, kiedy tak się naśmiewaliśmy z Zawiszy, że to nie do końca harcerstwo, bo to w sumie to sami bardziej pobożni są, chyba mało jakichś typowo harcerskich rzeczy robią. W sumie nikt ich nie za bardzo widział, bo to bardzo mała organizacja była. No i jeszcze taki butnie powiedziałem, że no, to jest ostatnie harcerstwo, do którego bym wstąpił. A dzisiaj jestem świadkiem tego, że nie ma lepszej organizacji. I to potwierdza wielu moich kolegów, którzy byli w ZHR-ze, tych, którzy też także byli w ZHP. I to jest świadectwo potwierdzone przez wielu ludzi, że nie ma lepszej organizacji, która w bardziej komplementarny sposób wychowuje młodego człowieka do dojrzałości, do podjęcia dorosłych zobowiązań.
2: Jak w tej całej historii Pan Bóg jest? Czy w domu miałeś przekaz wiary?
0: Nie, ja miałem taką rodzinę, że czy to trochę było tak, że moja mama na początku nas oczywiście prowadziła do kościoła, uczyła podstawowych praw wiary, prowadziła na katechezę, lekcje religii, zawsze o to dbała. Mój brat także był ministrantem przez pewien czas. Ale moja mama chyba w właściwym momencie wiedziała, kiedy należy dać wolną rękę, kiedy należy za bardzo naciskać i przymuszać. Pamiętam, że ja nigdy nie miałem takiego buntu, żebym nie chciał chodzić do kościoła. No, to było coś naturalnego, żeby iść do kościoła w niedzielę. Ale natomiast ta moja wiara była taką... ja często żałowałem, że na przykład moi rodzice jakoś nie są głębiej zaangażowani w kościół, że nie mogę z nimi na wiele tematów porozmawiać. Ale zawsze Pan Bóg jakoś tak sprawił, że były osoby wokół mnie starsze, z którymi na takie tematy mogłem porozmawiać. Ktoś do mnie zawsze powiedział, słuchaj, tu jest jakaś pielgrzymka, może byś pojechał, tu jest jakiś wyjazd, spotkanie, grupa. Zawsze ci ludzie byli. Tak jakoś Pan Bóg się mną opiekował w ten sposób, że dawał ludzi, którzy prowadzili.

0: w pewnym momencie trafiłeś na sztuki walki.
1: Tak, tak. To było tak, że jak każdy młody chłopak, oglądałem, to był jeszcze taki czas, kiedy były bardzo modne filmy, jeszcze z Bruce'em Lee, trochę z Jackie Chanem. No i na podwórku każdy się przechwalał, co tam robił. No i ja i kilku moich kolegów bardzo jakoś pragnęliśmy w te sztuki walki wejść. Tylko nie za bardzo była okazja, bo a tutaj, gdy się zaczynały jakieś treningi, to się sprawa rozwiązała po kilku miesiącach. Tutaj jakoś nie zawsze były pieniądze. No i tak się stało, że na początku liceum

No i potem zaskoczenie, podeszliśmy do niego, w ogóle, kurczę, jak ty to robisz, no niesamowity jesteś. No on zaczął opowiadać o sztukach walki, powiedział wtedy takie pierwsze słowo Aikido. I coraz bardziej jakoś zaczęło nas to intrygować, potem go parę razy jeszcze spotkaliśmy, mówi, no słuchajcie, jak chcecie więcej, to może pójdźcie do tego klubu, już się dowiecie sami. Mi jakoś było ciężko trafić do tego klubu, bo ten kolega poszedł od razu, mi się tam coś nie składało z nauką, odłożyłem sprawę. Próbowałem trafić do tego samego klubu, tylko że do zagłoszenia, jakoś to się nie składało, bo nie mogłem trafić na właściwe godziny i dni. W końcu w jakimś czasie się spotkaliśmy, on mnie zaprowadził. To było takie trochę dla mnie szokujące, kiedy przyszedłem po raz pierwszy i zobaczyłem trening. Przed nami zaczęli ćwiczyć zapaśnicy na macie. I oni mieli taki normalny trening sportowy, jakaś rozgrzewka, pompki, brzuszki, potem jakieś ćwiczenia w parach, jakieś rzuty, pady. Ale to tak bardzo sportowo było. Natomiast kiedy zobaczyłem moich kolegów ubranych w kimona, to już widać było, że tutaj coś się dzieje innego. I na pierwsze zajęcie przyszedłem ubrany w dres. Wszyscy, prawie wszyscy byli w kimonach. Kilka osób poza mną, tych, którzy przyszli pierwszy raz, było w dresach. I chwilę przed rozpoczęciem zajęć wszyscy siadają w szeregu w takiej pozycji zazen, że palce stóp podkurczone. Patrzą w ścianę przed siebie. Jedna z osób wybiega gdzieś z tyłu i z takim kawałkiem szmatki na dwóch kijkach i wiesza to na środku ściany w sali. Potem dowiedziałem się, że to coś się nazywa shomen. I na tym są wypisane trzy japońskie ideogramy Aikido. No i zajęcia się rozpoczynały w ten sposób, że wchodził sensei, siadał na środku i zajęcia się rozpoczynały od klaśnięcia, pokłonu w kierunku tego shomena i wszyscy kłaniali się w jednym kierunku. Potem mistrz się odwracał, kłaniał się nam, sobie nawzajem. I była jakaś tam chwila medytacji, taka medytacja na ciszy. On to nazywa, że to jest chwila ciszy skupienia, żeby to się skupić na tym, co będziemy robili.

oczywiście po tej chwili ciszy potem zaczynały się normalne zajęcia. Jakiś na początku objaśnienie, krótki pokaz danej techniki. Mistrz tłumaczył, o co chodzi. Prawda? Było wiadomo, kto tam ma jakieś większe doświadczenie, to radzono się dobierać w pary, żeby był osoba bardziej doświadczona i mniej. To się tak nazywa w aikido uke i tori. Tori to jest ten, który uczy, a uke to jest uczeń. I pierwsze, co też jakoś mnie wyskoczyło, to to, że aikido jest taką sztuką walki, gdzie czuć realny ból. O tyle, ile w karate czy w jakimś kickboxingu są różnego rodzaju ochraniacze, te ciosy nie zawsze są wprowadzane z pełnią siły, jest jakiś dystans. To tutaj jest to w miarę realna sytuacja, gdzie rzuty się wykonuje z pełną szybkością, chwyty są wykonywane dokładnie tak, jak powinny być wykonane na ulicy i nie ma jakiejś litości taryfy ulgowej, że tutaj ćwiczymy. Nie, to ma być tak zrobione, jakby się to robił w rzeczywistości, ma się nauczyć od ruchów. No oczywiście te pierwsze zajęcia są zawsze bolesne, bo to człowiek nie umie padać, nie wie jeszcze za bardzo jak. Przyszedł taki moment, kiedy ja chodzę na te zajęcia, zacząłem się zastanawiać, o co chodzi z tym ukłonem, bo mi się tak nie za bardzo godziło. Miałem takie słowa z pisma, że nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz oddawał czci komuś innemu. Mam tutaj jedną ukłon. To jest jakieś oddawanie czci. No i pewnego dnia zajęcia były 4 razy w tygodniu, były tutaj się poniedziałek, środa, piątek, to były zajęcia popołudniowe, 18-19, 1,5 godziny trwały. I były zajęcia w soboty dla chętnych. Soboty to były takie zajęcia o trochę luźniejszej formie, ponieważ nie uczono już takiego tradycyjnego aikido, tylko uczono aido, czyli zajęć z bronią, czy w zasadzie z imitacją broni, z kijem, z jo, i z bokenem, czyli imitacją miecza. No i ponieważ tutaj w te soboty nie było podziału na grupę zaawansowaną, mniej zaawansowaną, to taka luźniejsza atmosfera, to na początku podpytałem kogoś z tych, którzy chodzą dłużej, o co chodzi z tym kłanianiem się. No wiesz, no taka forma, nie? No to tak jak, nie wiem,

wiadomo, czy tu wchodzisz i zajmujesz buty, nie, no to tutaj wchodzisz na salę, klękasz i oddajesz pokłon. Co dziwne, potem jeszcze to wiele osób miało takie odruchy, że nawet jak wchodziło na tą salę, niekoniecznie był ten szomen, to się kłaniało, taki jakiś odruch był, mimo wszystko bezwarunkowy, wydawałoby się. No i to było bardzo przestrzegane, inni nawzajem pilnowali drugich, żeby tego przestrzegać. No i tak jak na jakiś czas to tłumaczy nie wystarczyło, no ale potem zacząłem sprawę drążyć dalej.

często były jakieś tam spotkania nieoficjalne po zajęciach i w końcu podpytałem tego naszego prowadzącego zajęcia, o co to chodzi z tym kłanianiem się. Mówi, no słuchaj, bo to jest taka legenda, że wszyscy ci założyciele Aikido, ci wielcy mistrzowie z Morihei Ueshibą na czele, to oni jakby stoją przed nami w takiej, jak to powiedział, jakiejś tam przestrzeni czasu, jakby im się kłaniamy za ich wkład, wysiłek, prawda, że oni byli pionierami i jakoś nas wyprzedzali w tym, no to my teraz możemy w miarę bezpiecznie ćwiczyć, bo oni już jakby te najtrudniejsze rzeczy przeszli i wiemy, jak bezpiecznie te techniki wykonywać. No jakieś to takie tłumaczenie było średnie dla mnie, no ale no, zaakceptowałem i chciałem chodzić dalej, no to trzeba było to zaakceptować i ćwiczyć dalej. Ciekawą rzeczą jest to, że w Aikido zakłada się to, że nie ma bloku. Nie ma czegoś takiego, że się blokuje cios. Także zejść z linii ciosu. Po to, żeby zejść z linii ciosu, należy ćwiczyć dwie rzeczy. Należy ćwiczyć szybkość i należy ćwiczyć tak zwany timing. To jest odpowiednie umiejscowienie się w czasie i przestrzeni. To jest trochę coś więcej niż refleks, bo jest to jakaś niesamowita zdolność do jakby nawet czasami wyprzedzania twojego ataku. Parę razy zdarzyło mi się ćwiczyć. Były jakieś takie seminaria, przyjeżdżały osoby z wyższymi stopniami. Nasz mistrz miał tylko pierwszego dana, potem drugiego, ale często przyjeżdżały osoby z trzecim, z piątym danem. Parę razy mi się zdarzyło jakąś tam jedną czy dwie techniki wykonywać z nimi. To szybkość była po prostu porażająca ich. Miałem symulować jakiś atak i naprawdę starałem się to robić szybko i zdążyłem tylko podnieść rękę i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, już leżałem. Pamiętam też były takie zajęcia, kiedy ćwiczy z kijem, atak z kijem, z Joe i wyprowadza się tak zwane tsuki, czyli pchnięcie na brzuch. I naprawdę jak ktoś ma trochę siły, to jest jeden krok, zrobienie tego to jest moment, wydawałoby się. Nie uwierzyłbym, że ktoś jest w stanie uniknąć takiego ciosu, nie cofając się do tyłu. No i zobaczyłem na własne oczy, że ci ludzie są w stanie to robić, że są niesamowicie szybcy. No i potem, żeby to wyrobić, to jak już nam pokazano, o co w tym chodzi, to mówili, że no, jest do tego pewna droga. Mianowicie trzeba się nauczyć pewnego rytmu. Żeby się nauczyć rytmu, to trzeba się nauczyć oddychać. Bo to jakby jest jedno z drugim powiązane.

Potem na początku zajęć, już potem po tej pierwszej części, tej medytacji krótkiej, była taka część, która się nazywała właśnie ćwiczeniem, wyrabieniem tego timingu, czyli ćwiczeniem oddechu też między innymi. To polegało na tym, że się stawało w takiej pozycji jak normalnie podczas ćwiczeń i wykonywało się ruchy rękami sprzed klatki piersiowej przed siebie, jednocześnie cofając biodra i wypychając ręce. I wypadając jakieś określone głoski na wdech i wydech. No i cała grupa to robiła przez kilkanaście może minut, tak żeby to ćwiczyć. Potem kolejną rzeczą, którą do tego trzeba było zrobić, to były tak zwane tai sabaki, czyli ruchy ciała w różną stronę, tak żeby nauczyć się we właściwy sposób reagować, w każdą stronę są odpowiednie zejścia. No i to były takie pierwsze stopnie tego wtajemniczenia, co się robi. Kiedyś poszedłem na takie zajęcia właśnie w sobotę z przyrządami. Usiedliśmy chwilę na tej medytacji, już się do nas odwrócił i powiedział, że dzisiaj będziemy medytować. No dobrze, będziemy medytować. Usiedliśmy. Już mówi, że cała sprawa polega na tym, żeby przyjąć wygodną pozycję, tak żeby się nie męczyć. Nie przejmować się tym, że będą trochę cierpieć nogi. No i żeby podczas tego albo skupić się na niczym, starać się sobie wyobrazić nic, albo znaleźć jakąś jedną konkretną rzecz i na niej się skupić. Jakoś tam sobie powtarzać. No i tak sobie siedzieliśmy przez kilkanaście minut, może nawet kilkadziesiąt. Mistrz miał zegarek i to mierzył. No i niesamowite było to, jak po takim dłuższym siedzeniu człowiek próbuje wstać. Krew nie dopływa do nóg, do końcówek palców. Się po prostu nie czuje nóg. Jak się wyprostuje, to się ich nie czuje. Pierwsze kroki są takie, jakby człowiek się uczył chodzić jak dziecko z powrotem. No, było to jakieś dziwne przeżycie. Potem za jakiś czas nauczono nas, że w tej pozycji można wykonywać wszystkie techniki ręczne. W zasadzie aikido to są same techniki ręczne. Natomiast siedzenie w takiej pozycji i ćwiczenie umożliwia to, że na pewno będziemy uczyć się tego właściwego schodzenia, a nie uciekania. Prawda? Że człowiek, jak go atakują, to pierwszy odruch ma cofnąć się do tyłu. No to nie jest błąd. Trzeba się albo schodzić z linii ciosu w bok, albo wychodzić naprzeciw, jak to mówiono, z pogardą dla śmierci. I były takie ćwiczenia. Potem na zajęciach też z przyrządami, z bokenem, uczono nas wyprowadzenia ciosów. Za pomocą tego bokena siedząc właśnie w takiej pozycji w zazen. Te ciosy wyprowadzono z nad głowy, a i ćwiczono najpierw układając jedną rękę w odpowiedni sposób, ileś tam tych cięć wyprowadzono, potem drugą, potem obie ręce. A to miało wyrabiać też ręce jakby do odpowiedniego chwytu, trzymania i tak dalej.

taką też wydawałoby się normalną praktyką jest to, że w pewnym momencie dochodzi do jakiejś tam realnej, pozorowanej walki. Trochę tak dziwnie brzmi, realna, pozorowana walka, ale chodzi o to, że są takie ćwiczenia, w których wchodzi jedna osoba na środek i to się nazywa randori. Mistrz wybiera 4 lub 5 atakujących, w zależności od poziomu zaawansowania osoby, która wychodzi na środek. I oczywiście te pozycje, to randori musi się odbywać albo na stojąco, albo na siedząco w zazen. Cała gra polega na tym, że ta osoba, która jest na środku, przegrywa w momencie, kiedy przeciwnik albo wejdzie jej za plecy, albo wykona jakiś skuteczny rzut nią na ziemię. Parę razy też miałem przyjemność być osobą, która jest w środku i która jest atakowana. No i rzeczywiście jest to bardzo, bardzo takie wyczerpujące, męczące ćwiczenie i nie da się go w sobie, nie da się go dobrze wykonać bez wzbudzenia agresji. Naprawdę trzeba sobie wzbudzić agresję, bo trzeba cię zrobić szybko i się nie zastanawiać nad tym, czy dobrze uderzysz, czy nie. Ważne, aby skutecznie odepchnąć przeciwnika. Nic się poza tym nie liczy. No i to też była taka jakaś tam zagwozdka, prawda? Lubię pokojowa sztuka walki. Taką też rzeczą, która mnie zdziwiła, wracając do tego, co powiedziałem, to co nas zafascynowało, że widzieliśmy takiego chudzielca, który sobie poradził z 5 czy 6 przeciwnikami. Potem widziałem jeszcze bardziej niesamowite rzeczy. Widziałem dziewczynę, która waży 40 kilo, może 35 nawet. Niziutka, drobniutka. Widziałem, jak rzucamy jeszcze, no, która waży 130 kilo. Fizycznie jest to rzecz, no, byłoby się niemożliwa. Dobrze wykonana technika, dobre tempo. Są takie efekty. Nie ma siły, żeby tego nie zrobić. Im dalej jakby się w to wchodzi, tym więcej się dowiaduje o całej otoczce. Całe ćwiczenie, jakby same ćwiczenia, to wszystko, można powiedzieć, że są tego jakieś tam pozytywy. Człowiek ogólnie jest bardzo dobrze rozwinięty. Ja przy końcu roku, kiedy był sprawdzian z WF-u, ja byłem jedną z najpierw rozciągniętych osób w klasie. Chociaż wcale nie miałem do tego predyspozycji. No, ja z łatwością kładłem swoje ręce przed stopami na ziemi i miałem nogi proste w kolanach. Tylko wykonywałem dowolne ćwiczenia. Nawet byłem w stanie zrobić dosyć dobrze szpagat. Chociaż powinno się to ćwiczyć od dziecka. Więc efekty są. To są, wydawałoby się, zdumiewające. Niesamowite jest też rośnie odporność na ból. Jakieś ćwiczenie, które na początku wydałoby się sprawiać ci ból, bo po jakimś czasie nie ma żadnych problemów z tym takim sposobem odparnienia, bo wszystkie ciosy, ćwiczenia, dźwignie w aikido opierają się na tym, żeby doprowadzić do bólu takiego, który znieruchomi, sparaliżuje przeciwnika. Dobre założenie dźwigni powinno właśnie się kończyć tym, że przeciwnik pada na ziemię. Po to, aby się odpornić na taki ból, to robi się pompki na nadgarstkach. Zamiast trzymania rąk prostopadle do powierzchni ziemi, to się obraca je odwrotnie wewnętrzną stroną, tak żeby nadgarstki same się dociskały. I tak się robi pompki. Jeśli to jakby cię znudzi, albo okaże się, że już nie czujesz żadnego bólu z tej przyczyny, to odwracasz się jeszcze w drugą stronę, tak żeby ten nacisk zwiększyć dodatkowo.

to i są to rzeczy takie, które wydawałoby się jakieś tam przynoszą pozytywy. Ale jak człowiek zaczął bardziej w tym być, czytać na ten temat, no to na przykład zaczął się dowiadywać, co się dzieje na takim poziomie mistrzowskim. Bo w Aikido jest 6 stopni uczniowskich, od 6 do 1 Q. Przy czym od 2 Q wolno nosić hakame, takie czarne spodnie zakładane na kimono. I no jest to już osoba, która ma 2 Q, to już ma naprawdę dużo umiejętności. Sporo potrafi, praktycznie mogłaby sama prowadzić trening. Bardzo często bywało, że jak nie było któregoś z mistrzów, bo było 2 mistrzów, którzy prowadzili na zmianę, to osoba, która miała 2 Q, prowadziła część treningu albo całość. Bardzo dużo właśnie rzeczy można było się dowiedzieć nieoficjalnie, chodząc na jakieś tam różne spotkania, zostając na przykład po treningu w pubie. I na przykład można było się dowiedzieć takich rzeczy, że tam powyżej któregoś Q, no to już nie wystarczy ćwiczenie w dojo, nie wystarczy jakieś rozwijanie się ogólne, tylko na przykład trzeba się zainteresować jakąś poezją, filozofią, takimi rzeczami, bo w ten sposób można dostać tam któregoś dana. Potem przyszedł taki czas, kiedy człowiek zaczął więcej się tym interesować jeszcze i zaczął czytać o tych wielkich mistrzach. Ja należałem do czegoś, co dzisiaj jest, zdaje się, Polską Unią Aikido. Już jakiś czas nie siedzę w tym środowisku, więc być może nie mam dokładnych informacji o tym, jak to wygląda. Ale no, wczesny czas tak to się nazywało. I było 2 mistrzów na Europę. André Coniart i Giampiero Saveniago. Takim słynnym przykładem, który bardzo często powtarzano, w tej chwili nie powiem dokładnie, który z nich, ale jeden z nich, zdaje się, że Coniart urządzał trening na pustyni co roku na Saharze. I był tam taki moment, kiedy jeden z ćwiczących złapał mistrza za rękę, trzymał go, mistrz się w ogóle nie poruszał, ten człowiek zaczął dostawać spazmów i upadł. Potem była rozmowa z tym człowiekiem i on mówił, że czuł, jakby się pod nim rozrywała ziemia. Jakieś przeżycia takie, że coś go wchłaniało, jakaś przestrzeń, coś się rozpadało, w ogóle nie mógł znać pewnego gruntu, musiał upaść. Ten człowiek go tylko trzymał za rękę. No i to nie mistrz go trzymał, tylko on chwycił mistrza.

0: powieści. Było więcej różnego rodzaju. Między innymi chodziły takie powieści o Morihei Ueshibie, kiedy on siedział w swoim dojo. W pewnym momencie mówił do swoich uczniów: wstań, otwórz drzwi, bo idzie człowiek, który chce mnie zabić. Czyli przewidywał pewne rzeczy. Wiedział, co się dzieje. Była też taka historia, legenda opowiadana o nim, że miał się zmierzyć z pewnym wielkim przeciwnikiem, wielkim wojownikiem i pokonał go samą siłą swojego krzyku. Takim krzykiem, który często jest używany w sztukach walki, jest kiai. Taki krzyk, który ma pobudzić twoją energię, skierować ją na zewnątrz. Tą siłę wewnętrzną ki ma ukierunkować w jakiś konkretny sposób. No i rzekomo takim krzykiem ten człowiek przeraził Ueshiba, przeraził swojego przeciwnika i tamten uciekł, przeraził się. To były takie jakieś historie, które no na początku były właśnie też wrażenie, jak na każdym chłopcu, że kurczę, co to za wielcy jacyś mistrzowie, wojownicy, no niesamowita sprawa. Potem jakoś tam człowiek zaczął myśleć, kurczę, no jak to się działo? Facet siedzi i widzi przyszłość, nie? Widzi, że ktoś go za chwilę zaatakuje. Potem usłyszałem, co się konkretnie przynosi na trening, że ci wielcy mistrzowie, tak naprawdę ten timing, pewien poziom timingu polega na tym, że on wie dokładnie, jak ty za chwilę zaatakujesz. On po prostu to wie. I nie ma sposobu, żebyś ty zaatakował w jakikolwiek sposób taki, który on nie będzie wiedział. Nikt mi nie był dokładnie w stanie wytłumaczyć, na jakim zasadzie to polega. No ale to chodziło o wyrobienie jakiegoś szóstego zmysłu, że on po prostu to czuł. Była taka historia opowiadana, że kiedyś, ponieważ w Aikido przez szacunek zawsze się ćwiczy z imitacjami, z bokenem, z mieczem, który jest drewniany, więc nawet jak ktoś kogoś uderzy, najwyżej sobie nabije guza. Kiedyś staje się też, że to było Ueshibie, kazał przynieść katanę, czyli prawdziwy japoński miecz na trening. Wziął ze sobą, wziął najpierw jednego ucznia i kazał mu wyprowadzić, ustawił go z tyłu, kazał mu wyprowadzić 10 ciosów tą kataną na niego. I on wszystkie 10 razy szedł. No więc posunął się dalej. Wziął czterech ludzi z katanami, stanęli każdy pod kątem 90 stopni do niego, no i wyprowadzali ciosy na zmianę, nawzajem, też 10 razy. Schodził, za każdym razem. A potem to jakoś mutowało, zawiązywali oczy, jakieś różnego rodzaju pokazy. No po prostu facet był nieomylny. Niemożliwa rzecz.
1: Kiedy to wszystko, czego się dowiadujesz, zaczyna wzbudzać w tobie niepokój?
0: To było tak, że w pewnym momencie trafiłem na taką stronę, ponieważ na jakiś tam stopień, na podchodzenie do egzaminu trzeba znać dużo nazw japońskich, bo nazwy są mówione po japońsku, trzeba znać technikę. No to koledzy znaleźli tam strony i podawali jeden drugiemu: słuchaj, wejdź na stronę, wydrukujesz sobie nazwy, będziesz wiedział, o co chodzi, nauczysz się na pamięć. No oczywiście jak się wpisze w wyszukiwarkę Google Aikido, wyskoczy dużo różnych linków i wyskoczył mi jakiś linek do strony chrześcijańskiej: Aikido, sprawka ciemnych mocy. I od tego się zaczęło.

na początku bardzo krytycznie do tego podszedłem. No bo jakoś to nie za bardzo, jakiś taki był we mnie bunt, no kurczę, no co, ja to ćwiczę, wiem co to jest i jakieś ciemne moce. No ja potem właśnie dowiedziałem się, że Łeszliwe prawdopodobnie było opętane i stąd działy się takie rzeczy z nim, jakie się działy. Stąd miał te jakieś ponadludzkie możliwości. I co ciekawe, przez ten, chodziłem za rok, może półtora, rok wcześniej, był takim rokiem, kiedy byłem blisko tego środowiska, była jakaś fascynacja tym, ale nie uczęszczałem regularnie. Przez ten rok zawsze była jakaś tam walka o pieniądze. Moje rodzice nigdy z tym pieniędzmi nie przelewało. Jakoś z miesiąca na miesiąc zawsze na to aikido było. Chodziłem, bo bardzo pragnąłem poznać to, naprawdę. I potem jakoś ta sprawa się zaczęła rozmywać. Zauważyłem, że szedłem głębiej we wspólnotę, w której byłem. I zobaczyłem, że to mi zaczyna przeszkadzać, bo mam te treningi 3 razy w tygodniu, do tego ten 4 raz w sobotę. Tutaj jest wspólnota, podoba chodzić na mszę świętą. To mi zaczęło kolidować. I pamiętam też reakcję moich kolegów, zresztą większość z nich była niewierząca, którzy no właśnie tak, na mszę chodzisz, jakiś dziwny jesteś. O co ci chodzi? W aikido jest bardzo mocno podkreślona wiara w doskonałość człowieka, w możliwość samodoskonalenia. Nie ma jakby rzeczy niemożliwych. Tylko pytanie, ile godzin poświęcisz na macie, ile potu i bólu jesteś w stanie z siebie dać. I ci ludzie naprawdę siedzą i poświęcają tam całe życie. Zresztą, ba, nawet w momencie, kiedy ja tam chodziłem, to ja widziałem, że ja nie mam innych kolegów niż kolegów z maty. Poza tym kolegami oczywiście w szkole. Ale tak na zewnątrz nie miałem innych kolegów niż kolegów z maty, z którymi ćwiczyłem. Każda jakby jakaś sytuacja, to było spotkanie, rozmawianie na temat aikido, na temat ciosów, chwytów. I z drugiej strony była też tak, że jak się chodziło po tym, po tych treningach chodziło się do pubu, to zawsze była rozmowa, właśnie schodziła na takie tematy filozoficzne, jakieś tam ezoteryczne, czasami nawet. Były rozmowy. No i jakby ja widziałem, że to mi się gdzieś kłóci. Powoli jakaś narastała ta świadomość. Ja myślę, że to była jakaś ręka Pana Boga, że mnie z tego wyciągnął. Jakoś nagle zupełnie bez oporów. Skończyły się pieniądze, skończyły się możliwości. Pomimo, że gdzieś tam zawsze mnie zapraszano, bo spotkaliśmy się na podwórku. Chodź, wpadnij, zobacz jak będzie. Proponowano, zwykle treningi były płatne. Proponowano mi to, jak na jakiś czas wpadniesz, to możesz wpaść za darmo, nie ma problemu, jakbyś chciał. Ja raz czy dwa razy wpadłem. I zobaczyłem, że kurczę, to już wcale mnie nie kręci. To absolutnie nie jest to, o co mi chodzi w życiu. No i w pewnym momencie stało się tak, że złożyłem, uprałem kimono, złożyłem je, leży zawinięte na dnie szafy, tam do dzisiaj.

0: Gdybyś tak miał podsumować, bo no, czym innym to jest, co się czyta i tak dalej, ale z twojego doświadczenia, dlaczego nie należy wchodzić w aikido?
1: Dlatego, że jest to jakieś otwarcie się na zupełnie inną filozofię, na coś, co jest u samych swoich źródeł założenia głęboko sprzeczne z chrześcijaństwem. Tego się nie widzi na treningach, ale im dalej, przez rok jakby, człowiek się może tylko o to otrzeć, może czasem nawet nie zauważyć. Ale koledzy, którzy wchodzi w to 2-3 lata, widzę, że mają zupełnie inne podejście, samodoskonalenie, ja jestem swoim panem. Nie ma mowy jakiegokolwiek porozumienia na temat wiary w Boga, jakichś takich pojęć jak człowiek, osoba ludzka.
0: Czyli jest to wchodzenie w pewną fascynującą rzeczywistość, która ma wiele stopni, po których można cały czas jakby iść do góry i która buduje postawę wobec rzeczywistości, która jest po prostu sprzeczna z chrześcijaństwem.
1: Tak, gdzieś na końcu głęboko ona jest sprzeczna, tego się nie widzi. Naprawdę trzeba właśnie... Na macie się do tego nie usłyszy. No, dopiero na jakichś tam spotkaniach dookoła.
0: Mhm. Powiedz, bo jesteś w harcerstwie, które z Panem Bogiem jest wokół, jest jakby nastawione na relacje z Panem Bogiem. Jesteś we wspólnocie, czy byłeś we wspólnocie?
1: Czy jestem nadal.
0: Jaka to wspólnota jest?
1: W tej chwili jest to droga nauka katechumenalna.
0: Czym jest doświadczenie Boga w twoim życiu? Co to jest w ogóle dla ciebie?
1: Jest to pewność, że nigdy nie jestem sam.
0: Skąd czerpiesz tę pewność?
1: Z doświadczenia mojego życia. Nieraz byłem w takich sytuacjach, że wydawałoby się, że nie ma wyjścia, a Pan Bóg je znajdował.
0: Jedna taka sytuacja.
1: No chociażby to, że się dostaje telefon do osoby na drugim końcu Europy, imię, nazwisko. Rozmawia się jeden raz przez telefon, człowiek się znajduje na drugim końcu świata. Ktoś ci mówi, że słuchaj, pojedziesz i znajdziesz tego człowieka, jest to niemożliwe. A jedziesz i jest tak, nie? Bo jedziesz i masz zrobić kurs instruktorski. I nie robisz tego dla siebie, tylko dla innych, po to, żeby potem móc dobrze wychować dzieciaki. To się dzieje. To jest niesamowita przygoda. I takich rzeczy jest wiele. Chociażby też taka rzecz, że idzie się przez jakieś tam miasteczko, gdzie ma się zanocować i wszyscy ci zamykają drzwi, wszyscy po kolei. W pewnym momencie trafiasz na miejsce, które jest jakby idealnie przygotowane. Jest na jakimś odludziu, za tym miasteczkiem jest gospodarstwo, gdzie jest stodoła. To było w zachodniej Europie. I ludzie normalnie się przyjmują, otwierają drzwi, okazuje się, że są wierzący i dają ci nocleg na sianie. Nie? Coś, co wydawałoby się niemożliwe.
0: Czyli czujesz opiekę?
1: Tak, co by się nie działo, ja wiem, że Pan Bóg jest ze mną i jakby strasznie nie było, to wiem, że jestem sam z Pana Boga i mnie z tego wyprowadzi.

0: Jakiego Boga poznałeś w swojej historii?
1: Boga, który jest miłującym Ojcem, który jest dawcą dobra, któremu bezpośrednio na mnie zależy i chce mego wybawienia.
0: A jaka jest rzecz, za co Panu Bogu najbardziej wdzięczny jesteś?
1: Za nawrócenie. Bez nawrócenia nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby mnie w harcerstwie, nie byłoby wielu rzeczy, które przeżyłem. Za nawrócenie i za wspaniałą klasę, jaką miałem w liceum. To było takie doświadczenie, które było ważące na moim życiu.
0: Jak to nawrócenie nastąpiło?
1: To było tak, że to było wieloetapowo. Znaczy najpierw przez to, że miałem klasę, gdzie po prostu obciachem było nie pójść na religię. To była niesamowita sprawa. Potem było to, że byli właśnie koledzy, którzy pokazywali harcerstwo katolickie z przygodą. Coś, co jest dla mężczyzny bardzo ważne. Księża, którzy zapewniali dobrą formację. I był taki moment, to były, zdaje się, takie zmodyfikowane reo, rekolekcje odnowy w Duchu Świętym, już dla młodzieży. I to było nie w formie sesyjnej, że przychodzi się przez kilka tygodni, tylko to było w ciągu 3 dni. Oczywiście to nie były pełne katechezy, takie jakie są głoszone dla dorosłych. No, były pewne te teksty przystosowane do odpowiedniego wieku. I było taki moment, gdzie się wybiera Pana Jezusa jako Pana swojego życia. No i rzeczywiście był taki moment, kiedy pisało się na... Chodziło o to, żeby podpisać Panu Bogu list na swoje życie in blanco. Ja w tym momencie, kiedy to robiłem, byłem człowiekiem bardzo ułożonym. Wiedziałem konkretnie swoją przyszłość. Ja wiedziałem, jak chcę zrobić studia, jaką chcę mieć żonę, co chcę w życiu robić. Wszystko miałem zaplanowane. Poszedłem, podpisałem ten list in blanco, wróciłem do koszyczka i się wszystko zmieniło. Cała historia, która była, się po prostu zmieniła i wydawałoby się, że zmienia się koszmarnie, a ona się zmieniała bardzo pozytywnie. I to było jeszcze w tej sytuacji, zanim zmieniłem klasę, zanim poznałem wspólnotę. To było jakby to, ten moment, kiedy to się wszystko zaczęło. Powiedziałem Panu Bogu tak.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Intencji tych wszystkich, którzy nie mają dobrego przykładu w domu, aby zawsze znalazły się osoby, które pociągną ich do Pana Boga, których poprowadzą do Niego.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Piotr Czerwiński. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Do usłyszenia.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, Ty, który jesteś, Panie, który opiekujesz się, który czuwasz, który nie odsuwasz się od nas, nawet kiedy jesteśmy gotowi robić złe rzeczy i robimy. Panie, Ty, który czekasz na każdego, daj nam, Panie, siły, by Cię chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie się będzie podobać. Panie, otwieraj nasze serca, Panie, na Twoją łaskę. Niech ona w nas pracuje, niech nas przemienia, niech daje wszystkim wokół nas poznać, że Ty jesteś. Daj nam, Panie, ten czas, opiekuj się naszymi rodzinami. Jezu, niech Twoja krew nas ochrania, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Panie, niech wychodzą te rzeczy, które Ty chcesz, żeby ujrzały światło dzienne, bo dzięki Twojej miłości my możemy przyjąć każdą prawdę przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Duchu Święty, przychodź, Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Justyna. Witaj.
2: Witam.
1: Jakiego pytania się spodziewałaś?
2: Oj. Myślę, że usłyszę pytanie, kim jest dla mnie Bóg. I tak naprawdę chyba tylko tego jedynego pytania jestem pewna. Chciałam po prostu przyjść i powiedzieć tak jak, tak prosto z serca to, co czuję.
1: Dlaczego chciałaś?
2: Mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże chociaż jednej osobie. To był taka wiara, powiedziałabym, wyuczona troszeczkę. To dość duże miasto, bo około 250 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że nie jest to najmniejsza miejscowość. Rodzina wierząca, praktykująca, zarówno ta bliska, jak i ta dalsza.
1: Czy miałaś jakichś świadków, osoby, przez które widziałaś coś, co cię dziwiło? Ludzi, przez których było widać Pana Boga w swoim dzieciństwie, w młodości?
2: Myślę, że takimi osobami byli moi dziadkowie. Oni byli bardzo wierzący i bardzo tacy pogodzeni i nadal są bardzo tacy pogodzeni i ufający, że wszystko, co idzie, idzie od Pana i to musi być dobre i po prostu powinniśmy to zaakceptować.
1: I nie są w tym sztuczni, w tej akceptacji?
2: Nie. Nie, dla mnie to było właśnie...
1: Czyli prawdziwi świadkowie.
2: Tacy byli naturalni bardzo. I takim świadkiem nie z otoczenia mojego bliskiego, natomiast myślę, że jest to świadek bliski wielu, wielu ludziom, nie tylko Polakom, chociaż myślę, że Polakom szczególnie, to Jan Paweł II. Jak byłam młodsza i jeszcze nie bardzo rozumiałam, co się tak naprawdę wokół mnie dzieje, to zawsze jak patrzyłam na papieża, to wydawało mi się, że kurczę, on jest tak blisko, on musi coś wiedzieć. Coś jest, coś w tym wszystkim jest. Nie bardzo rozumiałam co, ale jak patrzyłam i jak widziałam, jaki on jest taki spokojny, taki właśnie pogodzony, ale jednocześnie też wesoły, taki dobry, ciepły i miałam pewność, że on jest blisko gdzieś tej wielkiej tajemnicy, która nas otacza. I patrzyłam na niego i wiedziałam, że na pewno tam coś jest, jakaś tajemnica, tylko troszeczkę brakowało mi osób, które tą tajemnicę mogłyby mi wyjaśnić. Chowałam się po kątach, tak, wynajdywałam wszystkie najczarniejsze, że tak powiem, najmniej uczęszczane kąty i tam sobie cichutko siedziałam ze swoimi książkami i pożerałam jedną książkę za drugą. Myślę, że to troszeczkę wynikało z tego, że moi rodzice byli, bardziej moja mama była taką osobą, która bała się troszeczkę wypuścić mnie na ten świat, który jest taki straszny i brutalny, więc trzymała mnie, może nie pod kloszem, natomiast nie wydłużała tej smyczy na aż tak daleko, jakbym chciała. Tak bym powiedziała, może brzydko troszeczkę. Natomiast...
1: Kiedy ci zaczęła ta smycz uwierać?
2: Myślę, że ona mnie nie uwierała tak do końca. Mnie było trochę wygodnie z tym wszystkim, dlatego że ja nie byłam też i nie jestem taką osobą, która lubi świecić gdzieś w reflektorach, więc te moje książki, muzyka, później grupa takich znajomych, przyjaciół, sprawdzonych, to był taki świat, w którym mnie było bardzo dobrze i ja de facto nie szukałam jakiegoś innego świata. Mnie było tam dobrze.
1: Było ostro czy nie w liceum?
2: W liceum było bardzo grzecznie. Bardzo. Chodziłam do liceum, w którym było na kilkaset dziewczyn tylko dwóch chłopaków, chociaż nie było to żeńskie liceum, natomiast było to liceum o profilu ekonomicznym, w związku z tym...
1: Księgowe.
2: Tak. Ekonomistki, księgowe, panie związane właśnie z buchalterią. Wiele rzeczy tam widziałam w tym liceum. Było nas dużo, i byłyśmy same, więc czasami puszczały hamulce. Mówi się, że dziewczyny same w swoim towarzystwie potrafią być dużo bardziej niegrzeczne niż chłopcy.
1: Co widziałaś?
2: Oj, co widziałam? Wiele rzeczy, które do tej pory nie mieszczą mi się absolutnie w głowie, więc to, co się działo na naszych wspólnych imprezach z męskim liceum elektrycznym, bądź to, co się działo na wycieczkach i wieczorami i nocami, kiedy panie znikały w swoim pokoju, a dziewczyny przyprowadzały kolegów. A wiele rozmów, które utkwiły mi w pamięci, to są rzeczy, które zapamiętam i których się w pewnym sensie boję teraz jako matka dziewczyny. Natomiast no, też patrzę z tego punktu widzenia, patrzę na to też w ten sposób, że ja jakoś i wiele też dziewczyn w tym liceum było zupełnie innych, więc mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić swoją córkę trochę inną drogą niż ta, która mi się nadal bardzo, bardzo nie podoba.
1: Ale jak na to reagowałaś? Oburzało cię to? Pociągało?
2: Może to dziwne, ale śmieszyło mnie to. Na początku mnie, teraz mnie przeraża, już jako taką osobę, która patrzy z perspektywy na to. Natomiast będąc wtedy tam, w środku tego wszystkiego, co się dzieje, to patrzyłam na to, na te zachowania dziwne. Oczywiście czułam się zniesmaczona tak w momencie, kiedy stawałam się świadkiem. Natomiast później, zastanawiając się chwilę nad tym, po prostu mnie to śmieszyło. I taka przychodziła taka trochę, może nie litość, nie wiem dokładnie, jak to określić. Natomiast no, taki żal, że tak naprawdę to one, te dziewczyny czasami w głębi serca, no, one nie są złe, natomiast gdzieś tam po drodze się pogubiły i poszły może w niewłaściwą stronę.
1: Jak Bóg wtedy jest obecny, czy w ogóle jest obecny jeszcze w twoim życiu?
2: Nadal jest obok. Jest gdzieś tam, wybieramy się do kościoła w niedzielę, oczywiście w święta chodzimy do kościoła.
1: Ale na twoje życie nie ma większego wpływu?
2: Nie przeszkadza mi w moim codziennym życiu. Dorosłość tak naprawdę zaczęła się dla mnie na studiach, kiedy musiałam się wyprowadzić z domu i musiałam zarobić na swoje własne utrzymanie. I to zaczęło się dokładnie wtedy.
1: Inne miasto?
2: Nie, zostałam w tym samym mieście, natomiast musiałam się wyprowadzić z domu. Tak, miałam powiedzieć z mieszkania, ale nie, z domu.
1: Tak było? To było trudne dla ciebie?
2: Było trudne, ponieważ wyprowadzałam się po wielkich kłótniach i po wielkich... Po wielkich kłótniach z moją mamą.
1: Ona chciała tego, czy nie chciała, żebyś się wyprowadziła?
2: Myślę, że nie chciała. Tak patrzę na to wszystko teraz z perspektywy czasu. Natomiast i moje, moja złość, i jej złość, która gdzieś tam się nakumulowała, złość na różne rzeczy, niekoniecznie na nas nawzajem, na nas siebie nawzajem. Myślę, że ta złość gdzieś tam wykrzyczana w niewłaściwym momencie spowodowała właśnie takie, a nie inne efekty.
1: Czyli innymi słowy, idąc na studia, czułaś już się na tyle dorosła, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce, matce się to nie podobało, tak?
2: Troszeczkę inaczej.
1: Jak?
2: Ja bardzo chciałam zostać w domu. Natomiast... moja mama miała problemy z alkoholem. I taty nie było w domu praktycznie w ogóle, ponieważ zarabiał, będąc gdzieś na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontrakcie za granicą. I no i nie do końca zaczęło nam się układać z mamą przez to, że ja zaczęłam jawnie mówić, że nie podoba mi się to, że ona pije. I nie akceptuję jej zachowania. I to było przyczyną tego, że musiałam się wyprowadzić z domu.
1: Masz rodzeństwo?
2: Mam.
1: Młodszych, starszych?
2: Mam młodszego brata.
1: Jak on reagował na tę sytuację? Czy też zobaczył to, co z mamą się dzieje?
2: Tak, my wiedzieliśmy o tym już wcześniej, natomiast nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić z tym. Nie mieliśmy osoby, która była gdzieś obok nas, która mogłaby nam pomóc, takiej dorosłej osoby, która by wiedziała, co trzeba zrobić. Troszeczkę się tak szarpaliśmy, tam próbowaliśmy, może gdzieś, może do jakiegoś psychologa, może coś, jakieś, ale no nie do końca.
1: Z ojcem się nie dało pogadać o tym?
2: Dało się, natomiast on w pewnym sensie uciekał w pracę.
1: Czyli on miał świadomość tego i uciekł?
2: On miał świadomość tego, tak. Natomiast no, tłumaczył sobie, że musi zarabiać pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. I de facto to my zostaliśmy sami z tym problemem. Bo raz na jakiś czas, jak tata przyjeżdżał, było super. Wszystko było fajnie, właśnie kochająca się rodzina, chodziliśmy do kościoła. Natomiast to wszystko było takie no, na pokaz jednak mimo wszystko.
1: I jak wyglądało twoje dorosłe życie?
2: Pierwsza rzecz, jaka mi, jak spytałeś mnie teraz, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to ubogo. Wyjeżdżałam na kilka miesięcy do pracy, na całe ferie letnie i na zimowe, studenckie, ponieważ mój rektor do spraw studenckich, pani rektor, wiedziała, jak wyglądała moja sytuacja. Czasami pozwalała mi na dłuższe pozostanie w pracy. I dostałam też indywidualny tok studiów, który umożliwiał mi właśnie czasami zdawanie w późniejszym terminie bądź w innym terminie egzaminów. W związku z tym mogłam wyjechać na troszeczkę dłużej i zarabiać pieniądze po to, żeby później podzielić je dokładnie co do złotówki na każdy dzień tygodnia, kupić sobie książki, kupić sobie ubrania, opłacić wynajęty pokój.
1: Jak się w tym czułaś?
2: Ojejku. Może to dziwnie zabrzmi, ale dobrze. Dobrze o tyle, że byłam zależna sama od siebie i byłam wolna. Jedyne, co mnie gdzieś tam wewnątrz uwierało, to to, że zostawiłam brata z mamą. I to było dla mnie ciężkie.
1: Jak sprawy damsko-męskie? Bo w liceum, znaczy w szkole średniej patrzyłaś na to wszystko, co się wokół ciebie działo, z dystansem.
2: Tak, z dystansem. Miałam wtedy chłopaka, swoją pierwszą wielką miłość. Spotykaliśmy się jakiś czas, kilka lat. Później na studiach to się zmieniło. Rozstaliśmy się wcześniej przed studiami. Na studiach poznałam mężczyznę. Oj, jak powiedziałam, nawet teraz nieświadomie cofając się do tego, co przed chwilą powiedziałam, w średniej szkole miałam chłopaka, a na studiach poznałam mężczyznę. Na studiach poznałam mężczyznę, który jest teraz moim mężem. I zaczęliśmy się spotykać i byliśmy ze sobą całe studia. On mnie bardzo wspierał, bardzo mi pomagał. Śmieję się, że czasami dokarmiał mnie i jego rodzice wiedzieli, jaka jest moja sytuacja, więc podsyłali mi jakieś owoce, ciasta i takie rzeczy. I jak było bardzo ciężko, to mi pomagali. Natomiast no, Paweł pomógł mi bardzo, przede wszystkim psychicznie. Wspierał mnie w tym ciężkim, jednak mimo wszystko czasie. Ciężkim, ale pięknym. Też wspominam ten czas bardzo pozytywnie, ponieważ osoba, u której mieszkałam na stacji, jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dużo mi pomogła. Jest to bardzo dobra osoba. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że powiem, że ma na imię Jola. Jak będzie tego słuchała, a słucha was często, to myślę, że się ucieszy. I bardzo chciałabym jej podziękować. Zresztą robiłam to już wielokrotnie za tą pomoc, której mi wtedy udzieliła i no i nadal udziela.
1: A jak myślisz, jak Pan Bóg patrzył na ten czas twój? Pierwszy etap dorosłości. Co widział? Bo on widzi wszystko.
2: Myślę, że widział osobę taką zagubioną, szukającą, cały czas szukającą swojego miejsca na ziemi.
1: Czy stosunek do przykazań wtedy był dla ciebie istotny, czy nie?
2: Stosunek do przykazań był o tyle istotny, że przykazania w pewnym sensie są też takimi normami moralnymi, które nawet nie będąc osobą wierzącą, praktykującą, no te normy taka osoba nawet niewierząca przestrzega. W związku z tym te przykazania były dla mnie ważne, natomiast nadal niejako przykazania kościoła, w którym jestem. Może w ten sposób. Więc Bóg widział osobę, która szuka, która gdzieś tam się gubi, może nie do końca wszystkich przykazań przestrzega. Natomiast patrząc z perspektywy czasu i też patrząc z boku troszeczkę na siebie wtedy, mogę powiedzieć, że to nie był w pewnym sensie dla Boga stracony czas przeze mnie. Jestem osobą, która lubi pomagać ludziom i czy wierzyłabym w Boga, czy nie wierzyłabym w Boga takiego, czy innego, czy byłabym w tym kościele, czy w innym, zawsze bym tym ludziom pomagała, bo wierzę, że tak naprawdę tylko dobroć i miłość jest rzeczą ważną. W związku z tym zawsze starałam się pomagać ludziom, a przez to, że dużo tego ciepła i pomocy sama też dostałam, to wiem, że jestem przekonana, że tą pomoc chcę i powinnam udzielać też innym osobom. W związku z tym no też na co dzień starałam się pomagać ludziom.

0: na studiach spotkałam grupę ludzi i wykładowcę, którzy organizowali spotkania dla różnych, dla naukowców z różnych dziedzin nauki. Tam pierwszy raz tak troszeczkę bliżej spotkałam się z wiedzą, z różnymi dziedzinami nauki oczywiście, natomiast też z taką wiedzą, którą był zafascynowany profesor, którego się broniłam. Mój profesor zajmował się gematrią, czyli poszukiwał wartości przypisanych do każdej z liczb, która jest.
1: Czy gematria to jest takie absurdalne przekonanie, że każda litera hebrajska przyporządkowana jest liczbie i że wszystko jest tam matematycznie dokładnie napisane i koniec świata również jest opisany?
0: Dokładnie. W związku z tym w Biblii, w Starym Testamencie jest ukryty kod, wedle którego możemy czytać różne tajemne informacje.
1: Wiedza tajemna.
0: Tak.
1: Jak nazywał się profesor?
0: Profesor Wierciński.
1: Świętej pamięci.
0: Tak, świętej pamięci profesor Wierciński. No chociaż ja jakoś do końca nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. W sposób jawny mówił, że pójdzie do piekła za to, co zrobił. I on o tym wie.
1: Jaka była konsekwencja wejścia w środowisko okultystyczne, gnostyckie?
0: Na początku myślę, że konsekwencji nie było żadnych. Przynajmniej ja ich nie zauważałam. Czytałam trochę więcej książek związanych właśnie z jakimiś tajemnymi mocami, wiedzą tajemną. Zaczęłam się zajmować takimi rzeczami. Natomiast nie czułam w takim życiu codziennym
1: konsekwencji. Kiedy je zobaczyłaś?
0: Dużo później. Dużo później, jak zrozumiałam, jak duże zagrożenie to może być dla człowieka, dopiero wtedy zaczęłam zauważać konsekwencje. Ale to przyszło tak naprawdę bardzo późno. Kilkanaście lat później.
1: I jak te kilkanaście lat etapami przebiegają? Powiedziałaś, że znajomość z Pawłem była na studiach, czyli skończyła się, tak?
0: Nie, ona trwała cały czas. Przeprowadziliśmy się do Warszawy. Znaleźliśmy tutaj pracę. I żyliśmy przez te kilka lat bardzo tak sobie spokojnie. Z dnia na dzień. Nie można powiedzieć, że źle. Bez fajerwerków. Natomiast z dnia na dzień powoli to życie sobie w jakiś tam sposób układaliśmy. Tak jak wiele tysięcy młodych ludzi w tym mieście.
1: Poza kościołem, poza

0: pracy, u Pawła, trochę u mnie. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, a tak naprawdę bardziej ja, że już żyjemy zupełnie obok siebie. W tym samym mieszkaniu oczywiście wyjeżdżamy w to samo miejsce do naszych rodzin, spędzamy razem czas, natomiast już bardziej obok siebie, a nie razem.
1: Czy tę wiedzę tajemną pogłębiałaś, czy nie?
0: Cały czas czytałam książki, cały czas byłam ciekawa. W jakiś sposób próbowałam sobie ułożyć to wszystko w głowie, jak to jest, że tam jest Bóg, a my jesteśmy tutaj na ziemi. Gdzie te inne światy, które są równoległe może? Gdzie ta moc, która drzemie w ludziach? Bo przecież jak się nosi pierścień Atlantów na przykład, to ma się taką wspaniałą ochronę. Co to jest pierścień Atlantów? Co to są właśnie te światy równoległe? Masa po prostu pojęć.
1: Nosiłaś jakieś...
0: Tak, nosiłam pierścień Atlantów.
1: I doszłaś do wniosku, że żyjecie obok.
0: Tak. Po rozmowie, którą odbyliśmy, zabrałam rzeczy i wyprowadziłam się z domu. Rozstaliśmy się. Co śmieszne, tutaj jeszcze muszę wrócić troszeczkę, cofnąć się kilka lat wstecz, a dokładnie jakieś 2-3 lata wstecz. Na jednej z imprez integracyjnych, firmowych była wróżka, do której poszłam. I ta wróżka powiedziała mi, że za 2-3 lata my się rozstaniemy. I ja potraktowałam to zupełnie jak zabawę. Byłam pierwszy raz wtedy u wróżki. I tak jak mówię, potraktowałam to jako zabawę, natomiast gdzieś tam w głowie z tyłu zapadło mi to i zostało. Później o tym zupełnie zapomniałam. Przypomniałam sobie dopiero w momencie, kiedy się rozstaliśmy.
1: Po
0: tym, jak się rozstaliśmy, zaczęłam się zastanawiać jeszcze raz, po raz tysięczny, analizować, dlaczego tak się stało i przypomniały mi się właśnie słowa tej wróżki, że się rozstaniemy za tam 2-3 lata, jakoś jesienią. Wszystko się zgadzało idealnie. No to co? Zaczęłam szperać i szukać wizytówki tej wróżki. Gdzieś tam jakaś koleżanka z, właśnie z firmy, ktoś tam miał, wiedział, gdzie ona przyjmuje. No i się zaczęło. Poszłam do niej. Nie poszłam sama, wyciągnęłam koleżankę. Poszłyśmy do tej wróżki. No bo oczywiście ja byłam w rozterce, byłam zagubiona zupełnie, nie wiedziałam co robić. Po tylu latach spędzonych z jedną osobą w obcym mieście, tak czułam się zupełnie nieswojo i wydawało mi się, że no tak jak ona wiedziała wtedy, co się stanie, to teraz też mi na pewno powie coś ważnego, co potrafi mi w jakiś tam sposób się skierować na właściwy i odpowiedni tor. Powiedziała mi wiele rzeczy z perspektywy czasu. Teraz mogę powiedzieć, że żadna z tych rzeczy nie była dobra. Ona oczywiście powiedziała mi, co powinnam zrobić. Powiedziała mi kilka rzeczy na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat mojej przeszłości.
1: Których nie powinna znać.
0: Tak, oczywiście. No i kurczę, tak zaczęłam się wtedy zastanawiać, gdzie iść. On nie wskazała mi żadnego jakiegoś konkretnego kierunku. On bardziej mi opowiedziała, co tam się będzie działo. W związku z tym ja zaczęłam do niej chodzić. Byłam u niej kilka razy, za każdym razem z kimś.
1: Wróżyła kartami?
0: Runami. Kartami. Oprócz tego jeszcze z daty urodzin.
1: Numerologia?
0: Numerologia, tak, tak.
1: Karty tarota czy zwykłe?
0: Tarota. Tarot. W międzyczasie oczywiście ja też szukałam, próbowałam sama sobie stawiać tarota. Sprawdzałam, na różnych forach chodziłam, szukałam jakiejś numerologii, jakieś takie rzeczy.
1: Karty do ciebie mówiły, czy nie?
0: Przyznam, że nie do końca potrafiłam je czytać.
1: Nie. Wibrowały? Widziałeś, że powietrze się rusza, czy nie?
0: Nie. Nie. Natomiast częściej zdarzało się, że miałam jakieś sny, które

pokazywały mi jakąś drogę, którą powinnam podjąć, czy działanie, które powinnam podjąć, bądź coś, co się wydarzy i rzeczywiście się wydarzało za jakiś czas. To już miałam, przyznam szczerze, że to miałam też wcześniej, już będąc małą dziewczynką. Moja mama kiedyś opowiedziała mi, że jak byłam mała, bardzo często się budziłam i opowiadałam mamie, o czym rozmawiałam ze zmarłymi. Moja mama się bardzo tego bała i mówiła mi nawet, że była ze mną u księdza i ksiądz ze mną rozmawiał na ten temat. Ja nie pamiętam tych rozmów. Pamiętam tylko kilka snów.

0: międzyczasie kolega, który jest osobą wierzącą i praktykującą z przekonania, nie z tradycji, ten kolega zauważył, że ja się zaczynam szamotać. I znał mnie wcześniej i wiedział, zauważył, że dzieje się coś złego w moim życiu. I kilka razy wyciągnął mnie na jakąś rozmowę, podczas której ja opowiedziałam mu, co się dzieje. I on powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła i porozmawiała może z księdzem na temat moich problemów, które mam. Ja się broniłam rękami i nogami. Tym bardziej, że powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła do spowiedzi. Gdzie do spowiedzi? Ja po tylu latach, kiedy nie byłam w kościele, bo już później przestałam chodzić do kościoła. Byłam wtedy sama. Później zaczęłam spotykać się z innym mężczyzną. Wyciągnął mnie do kościoła na sposób. Zabrał mnie na mszę, gdzie dominikanie wszyscy wychodzą z klasztoru i podczas jednej mszy wszyscy się spotykają, śpiewają. I to było tak piękne, że przyciągnął mnie do tego kościoła właśnie przez
1: atrakcją.
0: Atrakcją, dokładnie. Później nie wiem jak, nie potrafię teraz wyjaśnić, znalazłam się w konfesjonale. Długa rozmowa z ojcem. Nie dostałam rozgrzeszenia. Natomiast bardzo ta rozmowa utkwiła mi w głowie. Na wiele tematów rozmawialiśmy. Dał mi kilka takich rzeczy, nad którymi powinnam się zastanowić. I za jakiś czas wróciłam. Byłam bardzo zła, że nie dostałam rozgrzeszenia po raz kolejny. Byłam wściekła. Dlaczego? Przecież już jestem taka fajna, taka grzeczna i w ogóle. Nie mam okazji do grzeszenia za bardzo, bo jestem sama, więc o co chodzi? Po jakimś czasie zaczęłam spotykać się z mężczyzną i zaczęły się problemy. Problemy wynikające tak naprawdę z tego, że ja już byłam coraz bliżej, powoli, malutkimi kroczkami, ale jednak podchodziłam coraz bliżej kościoła, jeśli teraz mogę powiedzieć, że jeszcze kościoła, nie Boga, ale kościoła. Może nie powinnam tego tak rozgraniczać, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego tak. Byłam coraz bliżej kościoła i mężczyzna, z którym się spotykałam, był po rozwodzie. W związku z tym ja wiedziałam, że życie z nim i jednocześnie w kościele nie ma przyszłości.
1: Nie był człowiekiem wierzącym.
0: Nie był człowiekiem wierzącym. Udało mi się kiedyś wejść z nim do kościoła na mszę. Bardzo szybko uciekł. Bardzo.
1: A czy miał jakieś związki z tymi sprawami? Wiedza tajemna, okultyzm?
0: Wiedza tajemna nie, okultyzm też nie. Natomiast był bardzo zaangażowany w NLP.
1: Programowanie neurolingwistyczne.
0: Dokładnie. Programowanie neurolingwistyczne zdobywał kolejne...
1: Ale to jest okultyzm. Na wyższym etapie to już jest okultyzm, niestety.
0: Myślę, że tak. Na tym niższym to jest dawanie ludziom takich narzędzi do manipulowania innymi ludźmi. Natomiast tylko na poziomie zachowań, absolutnie nie na poziomie emocji. Bo jak się później okazało, on miał wielkie problemy ze sobą emocjonalne. Natomiast nie potrafił sobie z nimi nawet przez to jego wspaniałe NLP poradzić.